Nawet więcej, w dużo bardziej wolnej Ameryce, w dużo bardziej kapitalistycznej, wręcz można powiedzieć, swoją osobną niszę, swoją osobną niszę. Floki, uduszę cię. No nie rozśmieszaj mnie, kiedy prowadzę bez litości. Becie podniecaję tam. Swoją osobną niszę miały pisemka, które można porównać do polskiego magazynu Zły, w którym pojawiały się nie tylko brutalne opisy zbrodni, okaleczeń, kanibali, ale także fotografie, ślady. No w dużej mierze też nie oszukujmy się, zmyślone, ale absolutnie nie pozbawione tych wszystkich pikantnych szczególików, dla których właśnie wy tutaj ze mną siedzicie i mnie słuchacie, wy wredne zbereźniki. Tylko że w momencie, kiedy to trafiło w ręce młodego chłopca, który już miał poprzestawiane w głowie, któremu jego matka zburzyła co nieco seksualność, dopiero budzącą się w nim erotykę. Magazyny takie trafiły na podatny grunt. I choć jest to na ten moment tylko i wyłącznie moja spekulacja, podejrzewam, że coś na zasadzie jak współczesny młody chłopiec za wcześnie dorwie się do pornografii, zmienia to jego sposób patrzenia na seks, na związki, na płeć przeciwną, jak również i tę samą. Zwyczajnie trafia na zbyt podatny, zbyt plastyczny grunt, na jeszcze ciepły, mokry beton, który można dowolnie formować, nim zastygnie, a Ed chłonął i powiem wam, że nawet w szkole zauważano nie na podstawie jego dziwnych zachowań, raczej na podstawie tego, że mimo że jeżeli chodzi o iloraz inteligencji, który został później zmierzony już w późniejszej części jego życia i wynosił 106, czyli można powiedzieć, że był intelektualnym przeciętniakiem, taki ani dobry, ani zły. Natomiast no przeciętny, tak, no 100 do 110, no to jest mniej więcej przeciętny człowiek na przeciętne czasy. Dobrodzieju, jeżeli zarzynane wieprze i wzwody miażdżą, to lepiej usiądź i zapnij pasy, bo kurczę, czeka nas niezła podróż jeszcze dzisiaj. Tak, Ed lubił czytać, no i oczywiście moja spekulacja, że to jego czytanie właśnie wzięło się z tychże magazynów, które w późniejszych latach przekabacił sobie w zupełnie inną stronę, mianowicie w podręczniki do anatomii. Tymczasem Augusta dbała o wychowanie młodych chłopców tak, jak potrafiła. Każdej nocy, każdego wieczora, przed zmówieniem jeszcze pacierza, przypominała swym synom o tym, jak bardzo zły i grzeszny jest alkohol, co akurat w sobie trochę jest tak, nie takie głupie, patrząc tym bardziej na jej męża. A także kobiety, przytaczając oczywiście przy tym cytaty z Biblii o największych, najbardziej plugawych mordach, jakie tylko mógł sobie człowiek wyobrazić wówczas. Także Ed swoją męskość, swoją budującą się dopiero męskość silnie wypierał ze swojej głowy, niejako przesiąkając pomysłem swojej matki, że bardzo chciała mieć córeczkę. Poniekąd Ed sam... Tak, Ed stał się tym, kim Augusta chciałaby był. Gdy Ed miał 31 lat, George, ich ojciec, który dorabiał od czasu do czasu pomiędzy różnymi karczemnymi awanturami, drobnymi pracami, zarówno na bardzo dużym gospodarstwie, ale też pomagając sąsiadom jako złota rączka,
No, doznał wypadku. Prawdopodobnie podczas pracy, aczkolwiek materiały, do których dotarłem, nie mówią mi za dużo, no, nie powiedziały mi za dużo na temat jego przyczyn. Natomiast w wyniku tego wypadku George stał się niezdolny do jakichkolwiek prac manualnych. Jedyne, co mu zostało, to polegać na swojej rodzinie, która gardziła nim, która nie miała z nim żadnego kontaktu. Więc George, który miał 2 kilometry do najbliższego sąsiada, z którym mógłby pogadać, a miał problem, żeby przejść 20 metrów, żeby się wysikać, zatapiał smutki w alkoholu i w zupełnie nikomu niepotrzebnej agresji. Nie trwało to długo, bo zaledwie 3 lata później George zmarł w wyniku infekcji płuc w wieku 66 lat. Augusta od razu podchwyciła temat i wytłumaczyła swoim synom, wówczas 34-letniemu Edwardowi, że jest to tylko i wyłącznie dowód na słabość mężczyzn, że tatuś George już jest w piekle i że oni tam również trafią, jeżeli nie będą podążali ścieżką, którą wytycza ona. Natomiast chłopaki, zważywszy już na dość zaawansowany wiek swojej matki, nie tylko pomagali w gospodarstwie, ale również podejmowali się różnych prac, które wcześniej wykonywał ich ojciec. Czyli no, zarówno pomoc w gospodarstwie, jakieś drobne naprawy. Ed wówczas odkrył w sobie dryg do niańczenia dzieci. Bardzo łatwo przychodził mu kontakt z dzieciakami. Lubił się nimi opiekować. Dzieci go lubiły, sąsiedzi również go bardzo lubili, aczkolwiek przyznam szczerze, że 35-letni facet, którego zatrudniamy jako niankę, budzi we mnie pewien, nazwijmy to, niepokój. A przynajmniej nie jest to coś, co... Nie jest to coś, na co bym tak spojrzał po prostu, że to normalne, że 35-letni facet lubi się bawić z cudzymi dziećmi za pieniądze. Tak trochę dziwne, słabe, ale... No cóż, jednak czasy były ciężkie, bo mówimy o roku 1940 i mówimy już o widmie wojny światowej, II wojny światowej, która roztacza się nad Europą. Natomiast do wojska w 1942 roku Ed sam się próbował zapisać. Został odrzucony ze względu na to, że miał potężnego zeza, który od urodzenia w żaden sposób nie był leczony. Oprócz tego miał narośl na powiece, która jeszcze dodatkowo utrudniała mu widzenie, wobec czego jako trochę fizycznie uszkodzony, a oprócz tego jeszcze dodatkowa narośl na języku, która wpływała na sposób jego mówienia, medycznie nie nadawał się na wojaczkę, więc wrócił do swojego, na swoją farmę. I ta krótka, niedaleka podróż była najdalszą podróżą, jaką w życiu odbył. Henry natomiast, nabierając coraz konkretniejszego wieku, już prawie był pod 40, związał się z pewną rozwiedzioną kobietą, która samotnie wychowywała 2 dzieci. Również wówczas, gdy ten związek nabrał rozpędu, kiedy Henry był w stanie wyrwać się spod parasola swojej, spod w zasadzie klosza czy złotej klatki, jaką zafundowała mu matka, coraz zaczepniej, coraz pewniej siebie i coraz agresywniej krytykował jej podejście do wychowania, do tego, jak traktowała jego, jak traktowała Eda, jak traktowała ich ojca, bo to też nie było bez znaczenia. Ed bardzo źle znosił wpływ, jaki partnerka Henry'ego miała na niego. Nie trwało to długo. Wiosną 1944 roku Henry i Ed wypalali łąki na farmie. Jak widać,
tradycja nie jest podtrzymywana tylko i wyłącznie przez dzisiejszych Polaków. Szkoda. To znaczy szkoda, że ktokolwiek ją podtrzymuje. Wypalali łąki. No i jak to w takich sytuacjach bywa, ogień wymknął się spod kontroli. Przez chwilę próbowali walczyć z ogniem, przynajmniej tak mówią oficjalne źródła. Ed się wycofał, pobiegł po pomoc. Powiedział, że zgubił gdzieś swego brata w ogniu i w dymie. Przestał go widzieć i uciekał, żeby uratować własne życie. Po czym, gdy pożar został opanowany, zaprowadził policję prosto do ciała swojego brata. Ciała, które nie nosiło jakichkolwiek śladów spalenizny. Ciała znajdującego się na fragmencie łąki, który nie został strawiony przez ogień. Ciała, które miało bardzo poważne obrażenia głowy. I tutaj mała dygresja. Kiedy pierwszy raz pomyślałem o tym, żeby zrobić audycję o Edzie, miałem pomysł na tytuł. Niespotykany szczęściarz, albo po prostu szczęściarz. Bo przez te wszystkie lata dopiero historia zaczyna się rozkręcać. Przez te wszystkie lata Ed miał, można powiedzieć, szczęście, tak? Jak choćby przykład jego brata, który według śladów i informacji, które pozostały, został ewidentnie pobity na śmierć. A pożar być może był tylko i wyłącznie próbą przykrycia tego zjawiska i tylko z jednej strony Ed miał niesamowitego pecha, że ciało jego brata nie zostało strawione przez ogień, a z drugiej strony miał ogromne szczęście, że policja wówczas, że szeryf wówczas uznał, że przecież to niemożliwe, żeby ten głupiutki Ed komuś zrobił krzywdę. Ale to było dawno, to było pół roku temu. Myślałem, że to jest fart, myślałem, że to jest szczęście. Ale koniec końców, im dalej brnę, im bardziej czytam historie różnych zwyrodnialców, seryjniaków i morderców jednorazowych, ale z premedytacją, mam wrażenie, że to nie dlatego im się udawało, że mieli jakieś boskie szczęście i tylko dlatego im się udawało przez długie lata uciekać z sprawiedliwości. Nie, nie. Byli przeciętni. Za każdym seryjniakiem stoi ktoś, kto powie, nie, to niemożliwe, żeby on to zrobił. On jest szanowanym członkiem naszego społeczeństwa, jak choćby w historii o Karlu Denke, czy nie wiem, no tutaj można mnożyć, nie chcę sobie za bardzo palić wszystkich historii, które wam w przyszłości opowiem, ale myślę, że z historii, które znacie, jeżeli spojrzeć na każdego seryjniaka, to widać jedną wspólną cechę. Zawsze był ktoś, kto stwierdził, nie, to jest niemożliwe, on, bo coś tam, bo to jest niemożliwe. I teraz taka lekcja dla nas wszystkich, ile razy się zastanawiamy, patrząc na naszych znajomych, na naszą rodzinę. Jeżeli jest jakieś podejrzenie, ewentualnie jak bardzo wykluczamy, że nie, on by tego nie zrobił. Lecz wróćmy do roku 1944, gdy to Henry został uznany, gdzie w akt zgonu Henry'ego w ogóle wpisano uduszenie. Całą jego śmierć uznano za wypadek, no i zaznacza się też w biografiach, że nikt nie wierzył, że Ed byłby w stanie kogokolwiek zabić. Krótko po śmierci Henry'ego, jeszcze w tym samym roku, jesienią, Augusta doznaje pierwszego udaru. Minął rok, 29 grudnia 1945 roku. Augusta zmarła w wyniku komplikacji po drugim udarze w wieku 67 lat. Ed został na ogromnej farmie całkowicie sam. Z uwagi na to, że jego matka nie tylko całkiem dobrze zabezpieczyła go finansowo, oprócz tego miała ubezpieczenie, dzięki któremu
dzięki któremu Ed może nie był w stanie prowadzić takiego idealnie bogatego życia, ale spokojnie mógł tak naprawdę robić, co mu się podoba, skromnie, bo skromnie, ale na pewno nie musiał pracować, by się przejmować. Tipli nie działa, Tipli nie jest włączone na tym, Tipli nie jest włączone podczas bezlitości, żeby nie rozpraszało, żeby nie psuło klimatu, a za wszystkie dary dziękuję serdecznie i oczywiście proszę o więcej. Ed został więc sam na swojej, na farmie swojej, swojej matki. Jej sypialnię przekształcił w swego rodzaju ołtarz. Zaś na grobie matki pozostawił nagrobek z jednym tylko napisem. Matka. Bez imienia, bez nazwiska, bez daty urodzenia, bez daty śmierci, bez żadnego Bóg tak chciał. Po prostu matka. Tak jakby była dla niego jedyną osobą na świecie. Tak jakby w ogóle była jedyną osobą na świecie. Jakby każdy, kto przechodząc, widząc słowo matka, wiedział, że to właśnie ona. Że to właśnie Augusta, ta, która była jego najlepszą przyjaciółką, jego jedyną mentorką, wspaniałą towarzyszką, wyrocznią, boginią.

Gdy facet zostaje sam w chałupie na dłuższy czas, nie minie szczególnie dużo, by zaczęły się problemy z porządkiem. Ed również wpadł w, jakby to powiedzieć, pewien swego rodzaju zbieractwo. Nie musząc pracować, a jedynie żyć i konsumować, zaniedbał bardzo szybko gospodarstwo. A cały, niemały zresztą dom przerobił na, można powiedzieć śmietnik, można powiedzieć jaskinię skarbów wielkiego smoka. Zależy na to, kto na to spojrzy, ale myślę, że widząc gdzieś w różnych mediach, dajmy na to przypadki chorobliwego zbieractwa, myślę, że możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Już... pół roku po śmierci matki pojawiły się doniesienia o tym, że Ed, który w dalszym ciągu zdarzało mu się czasami podejmować prac majsterkowi, takich złotorączkowych dla sąsiadów, sąsiedzi zauważyli, że on śmierdzi. No, po prostu śmierdzi, no, brzydko pachnie. No, czy nie wiadomo, czy się nie myje, czy może coś tutaj się... w jego mieszkaniu dzieje, natomiast było to zauważalne. Ed wówczas ograniczył się do dwóch pomieszczeń w swoim mieszkaniu, pozostałe zamykając na klucz, i pomieszczenia te zamknięte zostały, można powiedzieć, do samego końca. Ej, a jak to ma taki furniture jak Ed? Coś w tym jest. W 1947 pojawiają się doniesienia z okolicy. Eda nie można nazwać seryjnym mordercą. Nie. Został skazany, zostało mu udowodnione dwa morderstwa. Zresztą przyznał się do nich bardzo szybko. Jednakże krótko po śmierci Augusty w okolicy zaczęli ginąć ludzie. Znaczy się ginąć, znikać. Znikać bez śladu. Według zeznań Eda, w czasie, gdy ludzie zaczęli znikać, Ed zaczął mieć transy. Można powiedzieć, że na pewien sposób lunatykował. Opowiadał, że budził się, kładł się spać i budził się i zauważał, że jest na cmentarzu. Że nie pamięta, w jaki sposób dotarł na to miejsce. Takich sytuacji było wiele. Przynajmniej 40. Czasami z transu wybijał się w drodze na cmentarz, a czasami dopiero w domu. Ze zwłokami, które wykopał na cmentarzu, które znosił do swojego domu. Pierwszym ciałem, które wykopał, była jego własna matka. Oderwał jej głowę gołymi rękami i zasuszył, tak jak przeczytał w książce. W tym samym roku 8-letnia Georgia Weckler zniknęła w pobliżu bez żadnego śladu. Do dziś nie wiadomo, co się z nią stało. Przez następnych 5 lat po śmierci swojej matki Ed odwiedzał cmentarze. Wykopywał trumny świeżo zakopanych kobiet w średnim wieku. Jego celem, jego motywacją było znalezienie kobiet podobnych fizycznie do jego matki. Zabierał ich ciała do domu, masturbował się przy nich oraz
zaczął robić rzeczy z kości i skóry. Podczas przesłuchania Ed zaprzeczył, by kiedykolwiek odbywał stosunek seksualny ze zwłokami. Jak to powiedział swoimi własnymi słowami, za brzydko pachniały. Brawo, Ed. Fajnie, cieszę się, kiedy mordercy mają standardy. Kawał dobrej roboty. Śmierdziały za bardzo. W 1951 roku Ed odwiedził bar prowadzony przez Mary Hogan. Była to kobieta w średnim wieku, która była niesamowicie podobna do Augusty, do matki Eda, ale przeklinała. Ale brzydko się prowadziła, miała paskudną historię. Nie pasowało to Edowi. Tak nie mogło być. Kobieta przecież była jak jego matka. To jest niemożliwe, żeby ktoś o takiej urodzie był jednocześnie taki niefajny z charakteru. Nie, z tym trzeba coś było zrobić. Chwilę minęło, nim coś się stało. A w międzyczasie Ed wykopywał kolejne ciała. A kolejne osoby zaczęły ginąć, w tym Victor Travis w wieku 42 lat i jego przyjaciel Ray Burgess zostali porwani. Aczkolwiek według policji Ed nie był typem porywacza, to biorąc pod uwagę fakt, że dziwne rzeczy działy się wówczas, zarówno na cmentarzach, jak i w życiu Eda, jest to mu poniekąd przypisywane, jednak w żaden sposób nigdy nie udało się udowodnić jego, że to jest jego sprawka. Zbudowanie relacji z Mary Hogan zajęło Edowi niemalże 3 lata. Gdy policja zawitała na miejsce zbrodni, zauważyła tylko łuskę po naboju i ślady krwi. Ze względu na to, że mówimy o całkiem małej społeczności, małym miasteczku, historia Mary Hogan, kolejnej osoby, która zaginęła w tajemniczych okolicznościach, jednak krew jednoznacznie wskazywała na niezbyt fajny koniec, a przynajmniej niezbyt fajny czas tam spędzony. Historia Mary była na językach. W Edzie wówczas włączył się stand-uper. Publicznie, czy przy pracy, czy to po piwku przy pracy, opowiadał o tym, że w dniu, kiedy zaginęła Mary, spędzili razem fantastyczną noc. Bawili się razem. Wspominał też, że ją zabił. Nikt mu nie wierzył, a on się bawił w najlepsze. Mówił dokładnie, no może nie dokładnie, ale mówił to, co się stało. Wręcz stawiał się na świeczniku, stawiał się na widoku. Ale przecież to jest Ed, to jest dziwak. Znowu mu perot odjechał i to trzeba zaakceptować i się tym nie przejmować i się zająć szukaniem Mary, bo przecież to niemożliwe, żeby Ed miał coś z tym wspólnego.

W 1957 roku, jesienią, podobne ślady jak w przypadku zaginięcia Mary, zostają znalezione w takim niewielkim sklepiku ze sprzętem rolniczym, tak w dużym skrócie. Podobnie jak poprzednio, krew na podłodze, łuska kalibru 22, tego samego typu jak w przypadku Mary. Niestety został tam paragon na środki chemiczne, który był wystawiony na Edwarda Gina, ostatnią zarejestrowaną sprzedaż tego dnia. Szeryf Schley i jego zastępca Warden wybrali się do Eda tak nie do końca oczekując czegoś. Nie do końca spodziewając się, że taki śmieszny dziwaczek, taki trochę zwichrowany, no ale całkiem pożyteczny, któremu sami pewnie by dzieciaki zostawili, który jest jakoś tam znany w lokalnej społeczności, że może coś mieć z tym wspólnego. Jechali tam zapytać go, dowiedzieć się, czy ma coś, czy nie widział czegoś niepokojącego, czy nie widział kogoś, kto wchodzi za nim do tego sklepu. Pojechali do jego domu. Do jego śmierdzącego na kilometr domu. Przyznam szczerze, że z niejednego pieca węgiel jadłem i wiele w życiu już widziałem. Przyznam też, że zdjęcie Bernice Warden, nagiej, z obciętą głową, podwieszonej za kostki do góry nogami, z nadgarstkami przywiązanymi również do sufitu, rozciętej od krocza mniej więcej do mostka. Przyznam, że ten widok mnie trochę powalił. Policjanci, którzy pojechali na miejsce, widząc to na żywo i w kolorze, początkowo przez chwilę pomyśleli, jak zeznawali, że jest to jeleń. Był przecież drugi dzień sezonu polowania na jelenia. To przecież niemożliwe, żeby człowiek zrobił coś takiego człowiekowi. Ale nie. Bezgłowe ciało, jeszcze ociekające krwią, rozcięte w pół, wisiało. Szybko wezwano posiłki, przetrząśnięto cały dom i całą farmę, choć trwało to ponad tydzień. Na miejscu, oprócz wiszącego ciała, znaleziono zakonserwowane 4 ludzkie nosy. Całe mnóstwo kości, zarówno całych, jak i połamanych. O 9 masek zrobionych z ludzkiej skóry i poszywanych. Ludzkie czaszki przerobione na popielniczki i miski. 10 kobiecych głów. Krzesła pokryte ludzką skórą, obite ludzką skórą. Głowę Mary Hogan zawiniętą w papierowy worek. W innym worku głowę Bernice Warden. 9 precyzyjnie wyciętych warg sromowych zamkniętych w pudełku po butach. Czaszki jako podstawki pod nogi łóżka. Niezliczone organy wewnętrzne w lodówce.
usta zawieszone na zasłonie na oknie. Skórzany pasek, zrobiony ze skóry z powycinanymi ludzkimi, kobiecymi sutkami. I abażur zrobiony ze skóry ludzkiej twarzy. Przedmioty te sfotografowano i później zniszczono, by uniknąć robienia z... by uniknąć robienia z nich swego rodzaju kultu, swego rodzaju fetyszy. Co też było na tyle popularne i podejrzewam, że współcześnie również popularne niczym relikwie, gdyż nawet samochód Eda Gina został później sprzedany za niebotyczną, jak na te czasy i okoliczności, sumę na aukcji dla jakiegoś freak show.

Szeryf, którego pierwszą reakcją na wejście do domu Edwarda Gina było wybiegnięcie i zwymiotowanie. Brał udział później w przesłuchiwaniu Edwarda. Podczas jednego z przesłuchań stracił panowanie nad sobą, chwycił Edwarda za głowę i zaczął uderzać nią o ścianę. Wskutek tego wydarzenia pierwsze zeznania Gina zostały uznane za niebyłe i nie mogły zostać uznane za dowód w sprawie, co swoją drogą wpłynęło co nieco na przebieg i pewną mitologię, która się zrobiła wokół całej historii i co nieco zaciemniła niektóre relacje. Kilka lat później Art Schley zmarł w wyniku zawału serca, zaledwie w wieku 43 lat, krótko przed rozpoczęciem procesu Edwarda Gina. Aczkolwiek ciężko powiedzieć, nie ma dowodów na to, że wydarzenia te były ze sobą powiązane. Straszny świntuch fotel był też fotel z tego, to były takie krzesła bardziej, krzesła ze skórzanymi obiciami. Co do fotela, według tego, co znalazłem, nie było czegoś takiego, a dobrze sobie wynotowałem. No i choć oczywiście nie można porównać, nie można jasno powiedzieć, że śmierć szeryfa Schleya była bezpośrednio spowodowana przez Gina, no to nie oszukujmy się, w wieku 43 lat nie dostaje się śmiertelnego zawału serca. W niektórych źródłach można się spotkać nawet z opinią, że Schley jest kolejną ofiarą Edwarda.

57 rok upływa w atmosferze badania, próby zrozumienia, co tak właściwie się stało. Potężna posiadłość, którą posiadał Gin, jest przekopana od początku do końca. Znajdowane są na niej groby, kolejne zakopane ciała, których ze względu na rozkład już za bardzo ciężko jest przypisać i zweryfikować, czy były to świeżo wykopane zwłoki z cmentarza, przyniesione, czy może były to osoby, które w międzyczasie zaginęły. Niektóre z śladów, niektóre z czaszek zawierają charakterystyczne elementy, takie jak złoty ząb. Jednak nie ma wówczas testowania DNA, nie ma wówczas tak zaawansowanej kryminalistyki, jaką mamy dzisiaj. Nie można zweryfikować, czy zwłoki, czy szczątki, które znajdowały się na farmie i w jego domu, należą do osób zaginionych, czy do kogoś innego. Jedno jest pewne. Są to szczątki ludzkie. Eksperci, którzy badają psychologiczną stronę Edwarda Gina, wskazują na schizofrenię, na seksualną psychopatię, na nadmierne przywiązanie do matki. Można tutaj wręcz sięgnąć pamięcią i odwołać się do Freuda, czego jednak nie polecam, i pomyśleć o kontekście Edypa, o kontekście nadmiernego przywiązania mężczyzny do swojej matki, wręcz relacji, wręcz czysto nie ocierającej się o relację seksualną. Jednak nie, jednak w tym przypadku, zanim jeszcze przejdziemy dalej i zobaczymy i odpowiemy sobie na pytanie, jak Edzio skończył, to zatrzymajmy się tutaj przez chwilkę. Pamiętacie, na samym początku wspominałem jedną rzecz, którą chciałem, żebyśmy wszyscy zapamiętali. Augusta chciała mieć córkę. To był jej jedyny błąd, tak naprawdę. Podejrzewam, że gdyby wiedziała, że zaowocuje to stworzeniem niesamowicie przerażającego psychopaty, gula, który wykopuje ludzkie zwłoki, który robi sobie ze zwłok pasek. Gdyby tylko była w stanie przewidzieć jedno lub drugie. Tomu, jak miał więcej, to mógł zrobić jeszcze popielniczkę czy coś. Tak, miał popielniczki i miski. Potem na Discordzie wrzucę zdjęcia. Ale wracając. To, czego Augusta nie przewidziała, coś, co się składa w logiczną całość. Może nie tyle logiczną, ale intuicyjną całość. To jest kilka konkretnych wydarzeń. Po pierwsze, źródło całego problemu, czyli przywiązanie do jakichś dziwnych wierzeń, które zabraniały Auguście opuścić zwyczajnie męża i nie nieść dalej tego krzyża, tylko rzucić go i ruszyć dalej ze swoim życiem, spełniać marzenia, nie wiem, pojechać do Grecji, karmić bociany czy coś. Druga rzecz to izolacja. Izolacja, której nie mogła przewidzieć Augusta, tak przynajmniej przypuszczam. To, z czego sobie nie zdawała sprawy, to jest to, że Ed był dla niej niesamowicie istotną częścią życia. Natomiast dla Eda ona była całym życiem. Nie znał, nie wszedł w jakąkolwiek relację międzyludzką z nikim poza swoją matką. To, wydaje mi się, w ogromnej spekulacji klucz do zrozumienia całego problemu. Nie mając sensownego wzorca, a jednocześnie wychowując się na farmie, gdzie z jednej strony miał do czynienia ze swoją matką, z drugiej strony miał do czynienia ze zwierzętami, które tak naprawdę były źródłem pożywienia i służyły do zażynania. Nie miał okazji, żeby w zdrowy sposób rozwinąć swoją seksualność, swoją męskość, swoje pragnienia. Wszystko zostało zamknięte w bardzo wąskiej, w bardzo
wąskiej sferze, w bardzo wąskim kloszu relacji tylko i wyłącznie z matką. Tak silnej, że w momencie, kiedy jego brat zaczął kontestować tę relację, to nawet nie zastanowił się nad tym, że on być może popełniał tutaj jakiś błąd. Nie, to on jest atakowany, to na niego są wściekłe ataki, to tam jest ten zły, ja mam tutaj to swoje, ja jestem tutaj idealny i to ja będę taki jak mama, ja zrobię sobie skórę. Zrobię sobie maskę. Będę taki jak ona. Nie miał miejsca, żeby nawiązać kontakt z kimś innym. Przez zaledwie 2 kilometry, które dzieliły go od najbliższego domu. I tutaj niepokojący wniosek. Patrząc na nasze czasy, na ostatni rok, gdzie dystansujemy się, gdzie się nie spotykamy, gdzie nie mamy kontaktu człowiek do człowieka, a jednocześnie od wielu lat dobrze wiemy, że kontakt przez internet nie jest do końca taki sam jak kontakt bezpośredni, gdzie możemy sobie z twarzy odczytywać emocje, gdzie możemy się do siebie śmiać, gdzie możemy na siebie krzyczeć, gdzie możemy się przytulić. Żyjemy w o tyle ciekawych czasach, że nie potrzebujemy potężnej farmy, żeby się odizolować. I choć trwa to póki co tylko i wyłącznie rok, to jestem ciekaw, ilu ludzi schorzałych, z pewnym potencjałem, wychowanych w bardzo zamkniętym środowisku. Teraz przymuszeni do tego, żeby zostać ze swoją schorzałą rodziną. Tak, tak robię to. Atakuję podstawową jednostkę społeczną. Tak. Nie zawsze matka ma całą rację i nie zawsze matka wie najlepiej. I zastanawiając się nad całą skalą zwyrodnienia Edwarda Gina, nad tym, że w końcu stał się mordercą, myślę, że spokojnie można go nazwać nekrofilem, a na pewno padlinozbiorcą? Nie wiem, brakuje mi dobrego słowa na to. To nie z nim był problem. Problem zaczął się w 1876, kiedy Augusta się urodziła. Problem zaczął się w tym, w jaki sposób sama została wychowana i w jaki sposób połączyła przerażająco ortodoksyjną religię z niezwykle potężną izolacją. Samotności też można się nauczyć, ale chłopaki nie mieli ku temu szans. A z tego, co czytałem, Augusta akurat na brak jakiejś wewnętrznej społeczności narzekać nie mogła. Więc w zmienionych warunkach dla innych ludzi spróbowała przenieść to, co dla niej najlepsze. I co? I w grudniu 1957 psychiatrzy jasno zweryfikowali, że jego przywiązanie do matki było przesadne. W styczniu 1958 roku Edward został uznany za niepoczytalnego i trafił do Central State Hospital bez perspektyw na wyjście. Jego farma, jego wszelkie ruchomości zostały przekazane na aukcję, ale jakoś dziwnie się zdarzyło, że rzeczy te, oprócz paru drobnych artefaktów, w tym jego samochód, cała reszta została zniszczona w pożarze. Myślę, że to i lepiej. Minęło ponad 10 lat, odkąd Ed trafił do zakładu zamkniętego. Dopiero 7 listopada 1968 roku, gdy Ed miał 62 lata, rozpoczął się proces. Trwał szaleńcze 7 dni. Został uznany za winnego morderstwa na Bernice Worden,
ale jednocześnie został uznany za niepoczytalnego, dlatego też nie można było go skazać z powodu na niepoczytalność i wrócił do Central State Hospital. Przez jakiś czas próbował jeszcze, później w 1974 roku złożyć wniosek, przedstawić się, że poradził sobie ze swoimi problemami i że jest gotowy na to, żeby opuścić szpital. Jednakże został ten wniosek odrzucony. Swoje życie, ostatnie dni swojego życia, czy w zasadzie ostatnie lata spędził w szpitalu psychiatrycznym, by 26 czerwca 1984 roku, mając 78 lat, umrzeć w wyniku powikłań porakowych. Został pochowany następnego dnia w miejscu obok miejsca, gdzie kiedyś spoczywała jego matka. Jego nagrobek, a w zasadzie kamień z wyciosanym imieniem i nazwiskiem i latami życia, rokiem urodzenia i rokiem śmierci został skradziony. Z tego, co pamiętam, później został odzyskany, ale nie wrócił już na swoje miejsce. Jak wspominałem na początku, Ed już jest kimś. I Ed z nami zawsze zostanie. To właśnie Ed jest postacią, która zainspirowała bohatera filmu Psychoza. To właśnie Ed jest postacią, na której zbudowano Buffalo Billa, którego znamy z pierwszej części Milczenia Owiec. To właśnie Ed został przerobiony poniekąd na Leatherface'a, którego można spotkać czy to w filmach, czy to nawet w grach komputerowych. I to właśnie Ed zostaje z nami w kulturze, w sztuce, w muzyce, w jednym z najbardziej złych riffów, jakie tylko słyszał świat. Ja się z wami już na dzisiaj żegnam, a wy jeszcze nie uciekajcie, bo z tego co wiem, reżyserka mi mówi, że podobno krawiec się szykuje do czegoś.

Witam was bardzo serdecznie w ten zdecydowanie zbyt ciepły czwartek. Mamy dzisiaj Boże Ciało, więc sklepy mamy pozamykane, także jeżeli mieliście ochotę, potrzebę kupić sobie jakieś piwko na dzisiaj, to już jest zdecydowanie za późno na to, ponieważ żabki były zamknięte do godziny 19. Mieliśmy burzliwą dyskusję na czacie, zapraszam na czata Nocnego Radia. Mieliśmy dzisiaj burzliwą dyskusję na czacie na temat tego, jak wygląda właśnie ta kwestia handlu w święta. Ale o tym może za chwilę. Przede wszystkim tak, dzisiaj luźne gadki, ponieważ luźne gadki. Jutro się pojawię w przerwie technicznej o godzinie 21 i polecimy sobie na Księżyc. Już jutro opowiem wam historię programu Apollo, ciekawostki, które tam się zdarzyły, o tym jak Apollo 11 zobaczył UFO, do dzisiaj niewyjaśnione UFO i nie przyznał się, broń Boże, moi drodzy, ponieważ astronauci obawiali się, że jeżeli coś takiego powiedzą, że widzą niezidentyfikowany obiekt latający, mogą zostać cofnięci z powrotem do swojej bazy. Dzisiaj podejmę na pewno ten temat mind control, który już od jakiegoś czasu, że tak powiem, się przewija, że mam do niego wrócić. Chciałem zrobić o nim przerwę techniczną, ale wydaje mi się to na tyle niezrozumiałym i na tyle, że tak powiem, nieodgadnioną sprawą, że wolę jednak to pchnąć w luźne gadki i zobaczyć, co z tego wyniknie. Przypominam o konieczności płaceniu abonamentu za Nocne Radio, a także właśnie jeszcze jedna kwestia odnośnie tego nieszczęsnego abonamentu, który nie schodzi z ust zarówno słuchaczy, jak i nadających. Dowiedziałem się dzisiaj z jakiegoś artykułu, że abonament będzie ściągany w formie zaległości podatkowych. Co znaczy mniej więcej tyle, że jeżeli podpiszecie tę umowę, te dane zostaną przekazane do operatora, no to wówczas już nie będzie, tak jak wcześniej mówiłem, czegoś takiego, że będzie musiał przyjść kontroler, zostanie to domniemane, że ten telewizor macie, całkiem możliwe, że do podpisania umowy będzie wymagane podpisanie również oświadczenia, że posiadacie telewizor, natomiast ma to cały czas pewną lukę prawną. Mianowicie można doprowadzić do sytuacji, jeżeli chodzi o zaległości podatkowe, to najlepszym sposobem na ich unikanie, na ich miganie się od nich, jest podanie błędnego adresu, ponieważ my w dzisiejszych czasach tak naprawdę nie polegamy na fakturach, które przychodzą w ramach do naszego domu w formie papierowej, tylko wszyscy mamy jakieś tam elektroniczne biura obsługi abonenta, jakieś elektroniczne faktury, że się logujemy i płacimy i tak dalej. Teoretycznie w umowie oczywiście będzie zapis, że jesteśmy całkowicie zobowiązani, żeby podać adres właściwy, ale tak naprawdę jeżeli tego nie zrobimy, no to w takim razie wiecie, dostawca naszej kablówki nie będzie nas mógł ukarać, a jednocześnie jeżeli podamy fałszywy adres, to wówczas dosłownie cytat z tego pisemka, co dzisiaj patrzyłem, że największy problem ze ściągalnością zaległości skarbowych są braki w danych adresowych. Wobec czego nie dam sobie ręki uciąć, że to zadziała. Ja sam zwyczajnie nie korzystam z usług telewizji. Nie dam sobie uciąć ręki, że to zadziała, ale to może być też sposób na to, żeby się migać od płacenia abonamentu. A przypominam, Nocne Radio, zakładka wsparcie, rzuć bitcoinem, rzuć paypolem i będzie fajnie wtedy. A jeszcze z nowości, za tydzień będzie mała zamianka, ponieważ pojawi się w przerwie technicznej profesor Michalik i wrócimy do kwestii audycji o sztucznej inteligencji, gdzie temat mieliśmy kompletnie niewyczerpany. Natomiast ta przerwa techniczna odbędzie się w sobotę. Zamieniłem się z Krawcem na dyżurach w centrali. Pani Jadzia pokwitowała i usłyszymy profesora w sobotę, a piątek zostawiam w takim razie, piątek za tydzień oczywiście, Krawcowi. I być może zrobi jakiegoś spoilerka, być może zrobi coś innego, zobaczymy co będzie wtedy. Jeszcze z nowości, dzisiaj z godzinę temu wrzuciłem drugiego czytajniaka, także słuchajcie, bawcie się dobrze i komentujcie.

0: dzisiaj miałem m.in. no kocie, złabrzesz wreszcie tę muchę, no. Bo niestety tutaj mi tutaj taka mucha wleciała i kot stwierdził, obudził się w nim wewnętrzny drapieżnik i miałem pół mieszkania wywalonego do góry dnem. Tymczasem Furiat wrzuca jakieś dziwne linki na YouTube'a. Nie wiem co to jest, nie wiem, ale zanim jeszcze przejdziemy do tematu, pojawia nam się nie kto inny jak...
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, Jacku.
1: Wiem, że będzie temat mind control, ale tak a propos abonamentu, to takie ostrzeżenie dla tych, którzy na przykład teraz, to jest przykład moich rodziców. Moi rodzice zapłacili abonament tylko, może od tego w ogóle zacznę, zapłacili abonament tylko raz, jedyny raz i to było tam lata temu, to było jeszcze tam, nie wiem, połowa lat 90., tak? To w ogóle... jakby stara sprawa, tak, i potem stwierdzili tak, że to nie ma sensu tego płacić, tak, jakby gdzieś tam od połowy lat 90. też zaczęły się telewizje kablowe pojawiać, nawet w tych mniejszych ośrodkach miejskich, i tu takie ostrzeżenie dla wszystkich, jeżeli zapłaciliście abonament chociaż raz, to oni was znajdą, na tym to polega. Jakieś około 2 lata temu mój starszy niedługo by przeżył zawał, jak jedna z firm komorniczych, on na początku myślał, że to jakieś tam, wiesz, zawirowanie w jego banku, tak? Jedna z firm komorniczych przysłała mu list, tak, że do egzekucji, tak? Kwotę około 2000 zł. I dlaczego mówię około 2000 zł, a nie podaję dokładnej kwoty? Ponieważ dowiedziałem się od jednej osoby, nie wiem czy to jest prawdą, to jest dla weryfikacji przez słuchaczy, że listy tych dłużników mają być publikowane oficjalnie. I to jest dla mnie, jeżeli to jest prawda, a dowiedziałem się to od człowieka, który... no, moim zdaniem nie miał intencji, żeby tutaj jakby koloryzować czy cokolwiek dodawać, to jest w ogóle jechanie na pochybel GIODO, na pochybel wszystkiemu, ale być może TVP może. Być no, może.
0: Ja tutaj od razu sprostuję, ponieważ z tymi upublicznieniami jest coś takiego, że jak najbardziej istnieją takie, jakby to powiedzieć, serwisy handlu długami. Na zasadzie Allegro, tak? Tylko, że na przykład, nie wiem, masz dłużnika, który ci wisi 2000, ale nie możesz z niego ściągnąć, więc sprzedajesz tę wierzytelność za, powiedzmy, 700 zł, bo to ci po prostu ciebie zaspokoi, a tobie się nie chce zwyczajnie za nim ganiać. I tutaj jak najbardziej GIODO działa. Tutaj jak najbardziej GIODO działa, można podać, podaje się właśnie miejsce zamieszkania podmiotu, wysokość kwoty, czasami wiek, natomiast nie mogą się pojawić dane identyfikujące, z jednym wyjątkiem. Jeżeli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, to wówczas musimy po pierwsze w nazwie naszej firmy zawrzeć nasze imię i nazwisko, jest taki obowiązek prawny. I jeżeli nie daj Boże tę firmę założyliśmy na nasz własny, prywatny, domowy adres, to wtedy już to nie jest dana osobowa, a dana firmy, czyli coś, co jest publicznie dostępne, co jest również publicznie dostępne w serwisie Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, gdzie każdy może sobie nas wyszukać i wtedy faktycznie można z imienia i nazwiska nas wylistować. Jeżeli jesteśmy osobą prywatną i trafimy na takie Allegro z długami, no to wtedy nie mogą się pojawić dane identyfikacyjne i tutaj TVP, czy no, nawet jeżeli, nie wiem, jeżeli się nie rozliczałeś ze skarbówką, jeżeli, nie wiem, zalegałeś ze składkami ZUS, chociaż to jest akurat domena bardziej przedsiębiorców, ty sam nie jesteś zobligowany jako taka osoba, czy przykładowo masz niezapłacony mandat, gdzie też to jest skierowane później do komornika, no to takich twoich danych może, takie twoje dane nie mogą zostać pod żadnym pozorem upublicznione i nie zmienia się w żaden sposób właśnie to prawo, nie zmienia się tutaj sposób handlu długami, jedynym punktem zapalnym, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych, jest właśnie ten punkt, w którym operatorzy sieci kablowych są zwolnieni z obowiązku ochrony danych osobowych na rzecz podmiotu państwowego. I podejrzewam, że ta osoba, oczywiście nie twierdzę tutaj, że miała nieczystą intencję, że miała pobrudzonego magrawa i chciała cię okłamać, ale prawdopodobnie zawnioskowała, doszła do takiego wniosku na tej podstawie, że kiedyś widziała taką farmę długów i na tej podstawie

0: ponieważ tam były imiona, nazwiska i adresy, ale dopiero wprawne oko zauważy, że ilekroć pojawiało się imię, nazwisko, adres, to dotyczyło zaległości dotyczącej podmiotu gospodarczego.
1: No, w każdym razie ja nie słuchałem jakby tej audycji o TVP, słuchałem tam szczątkowo, miałem inne rzeczy do roboty, ale miałem takie wrażenie, że tam chyba coś takiego nie padło, nie padł taki tips w stronę słuchacza, a mi się wydaje, że jest on szalenie istotny, że jeżeli, drogi słuchaczu, słuchaczko, jeżeli nie płaciłeś na skurwiały abonament TVP i innych badziewiów w trybie analogowym, które próbują nam wcisnąć, to nie płać, nie zapłać ani razu i będziesz miał święty spokój. Ale jeżeli już zapłaciłeś, no to najprawdopodobniej jesteś w ciemnej dupie. Ewentualnie to jeszcze może się sprawdzać, co ty potrzeba mówiłeś przed chwilą, czyli w momencie jak zmienisz adres zamieszkania albo jak zmienisz adres zamieszkania kilkukrotnie i z tym adresem się nie ujawnisz. Prawdopodobnie, tutaj też jakby może, tutaj też ja sobie stawiam znak zapytania, ale prawdopodobnie, bo tak wynikało z tego listu, który przyszedł do mojego ojca, prawdopodobnie jest to ustalane nie na podstawie adresu zamieszkania, tylko na podstawie adresu zameldowania. Czyli jeżeli jesteś takim warszawskim słoikiem jak ja, to po prostu nie przenoś swojego adresu zameldowania. W ogóle nic z nim nie rób, a nie wiem, miejsce, gdzie byłeś wcześniej, czy to byli twoi rodzice, czy to był jakiś lokator, po prostu nie ujawniaj oficjalnie, że tak powiem, swojego aktualnego adresu zamieszkania. I tutaj mam pewną zagwozdkę, na którą być może ty potrzeba będziesz w stanie udzielić mi odpowiedzi, ponieważ tak się, jak się dłużej nad tym zastanawiałem, to doszedłem do wniosku, że w zasadzie to dla jakichś tam gestapowców z TVP, tak, czy z Krajowej Rady Pierdolizji, tak, może być takim, taką dobrą bazą do wyszukiwania tych, którzy jeszcze nie płacą, może być serwis typu Facebook, przecież tam jest wszystko podane jak na tacy, tak, mało tego, ludzie jeszcze wrzucają swoje zdjęcia, czy twoim zdaniem oni byliby skłonni do czegoś takiego się posunąć, żeby stworzyć sobie taką bazę? I czy w ogóle to jest możliwe, tak?
0: No bo wiesz co, w ten sposób na pewno nie, ponieważ oczywiście, nie wiem, można, to znaczy tak, podstawą do płacenia abonamentu jest domniemanie, że posiadasz odbiornik telewizyjny umożliwiający ci odbiór telewizji, czyli tutaj teoretycznie musiałbyś mieć na przykład jakiś tam wpis na Facebooku, że siedzisz w domu i oglądałeś u siebie mecz na TVP1 i sędzia Kalosz, czy coś takiego. Natomiast kiedy się zaczniemy przyglądać, ja nie jestem szczególnie biegły, jeżeli chodzi o Facebooka, jeżeli się zaczniemy przyglądać tym profilom, to zauważymy, że żeby do takiego mniemania dojść, naprawdę bardzo trzeba by się było postarać, bo ludzie, no przede wszystkim TVP jest passé, to po pierwsze, szczególnie w dzisiejszych czasach, a po drugie też właśnie ludzie niechętnie się tym chwalą. Coś takiego ma jak najbardziej zastosowanie, jeżeli na przykład wisisz bankowi kredyt na 200 tysięcy, nie spłacasz go, ale jest ta wierzytelność sprzedana do jakiejś kancelarii windykacyjnej, no to oni jak najbardziej będą używali Facebooka, będą ciebie znajdą ciebie, zobaczą wszystkie twoje zdjęcia, sprawdzą właśnie geotagi, gdzie mieszkasz, sprawdzą z jakiego modelu telefonu komórkowego korzystasz, bo taka informacja może być zawarta w metadanych i będą cię dojeżdżać. Natomiast tutaj takim podstawowym punktem jest to, że wiedzą, jak ty masz na imię i jak masz na nazwisko i gdzie potencjalnie możesz się znajdować, więc namierzenie takiego twojego profilu facebookowego jest stosunkowo łatwe i tanie w wykonaniu. I tutaj jako tanie mam na myśli roboczo godziny, które na to trzeba poświęcić, a takie szpiegostwo jest niestety procedurą czasochłonną. W momencie,
1: no kiedy... tak, ale jeżeli pozwól, że ci przerwę, tak, na sekundę, tak? Jeżeli TVP była skłonna wynająć sobie firmy windykacyjne i to ponoć nie była jedna firma windykacyjna, tylko z tego, co słyszałem, było ich kilka, no to jakim problemem, że tak powiem, jak ta, powiedzmy, sumka haraczu nie będzie im się zgadzać, tak? No to jakim problemem będzie w tym momencie wejść w współpracę z kancelarią pana Śmigło, pana jeszcze jakiegoś tam innego słoika, tak? I wynająć sobie trzy kancelarie, które dopełnią im haraczu, tak? I zaczną przeszukiwać serwisy społecznościowe, nie tylko samego Facebooka.
0: Jeżeli to była firma windykacyjna, to bardziej podejrzewam, że ten dług już był tak przestarzały i właśnie doszło do sytuacji, że podmiot, czyli chyba tutaj Krajowa Rada, zwyczajnie sprzedała na wolnym rynku tę wierzytelność za jakieś gówniane grosze, a teraz firma, ponieważ ona w tej chwili jest tym wierzycielem, zwyczajnie stosuje swoje metody. Natomiast idąc w drugą stronę, no to równie dobrze możesz, wiesz, rzucisz kamieniem w tłum i masz naprawdę bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że trafisz w kogoś, kto ma telewizor i nie płaci abonamentu, natomiast nie masz tego, wiesz, nie masz tego, tego, zresztą jeszcze jedna, nie masz tego połączenia, o. Ale jeszcze jedna istotna sprawa, ponieważ w momencie, kiedy ta ustawa by przeszła i nadawcy byliby, to znaczy nie nadawcy, ale dystrybutorzy sygnału byliby zobligowani do przekazania tych danych osobowych, to daje TVP zastrzyk finansowy w wielkości, nie wiem, rzędu pięciokrotnego rocznego swojego budżetu, tak? I zauważ, że oni zaatakowali tam, gdzie mogli, a jeżeli sobie odbierasz telewizję powietrze, to tak naprawdę mają cię w dupie, tak? Uważają cię za plankton i się nie będą o to ciskać. To nie chodzi o to, żeby wycisnąć z każdego obywatela, tylko o to, żeby, wiesz, żeby sobie poradzić z niegospodarnością, żeby napierdolić jak najwięcej kasy jak najmniejszym kosztem. Jeżeli będą próbowali, żeby jeszcze to poszerzyć, no jest możliwe oczywiście, kiedy oczywiście przejedzą te wszystkie premie, które dostali, zdecydowanie coś takiego może się zdarzyć, ale taki atak będzie dużo bardziej kosztowny, bo zwyczajnie musisz posadzić fizycznie osobę, która po pierwsze będzie umiała w tego Facebooka, po drugie będzie miała na tyle analityczny umysł, żeby taki proces na poziomie wręcz szpiegostwa przemysłowego wykonać, tak? Ja sam takie rzeczy robię, nie dla telewizji, ale tam powiedzmy ustalanie tożsamości i adresu zamieszkania nieuczciwego kontrahentów, ale ja tutaj się cenię w takim przypadku jak dobra prostytutka, biorę 100 zł za godzinę plus zwrot kosztów. I z całym szacunkiem, jeżeli TVP ma zbierać na tej podstawie 22,70 miesięcznie, ich na to nie stać.
1: No, tylko mam nadzieję, że ten, bo to by dla ciebie jako dla dewa to by się odbiło taką dosyć bolesną czkawką, że nie wstrzykujesz sobie silikonu pod kostki, tak jak cukier w filmie Pitbull, tak? Który w ten sposób odzyskiwał długi, tak? Nie wiem, czy wiesz, jaki to daje efekt, tak? Mhm. Ale z drugiej strony to ja myślę, że jeżeli ta ustawa zostanie poszerzona, to ja myślę, że frustracja, jakby to powiedzieć, przekroczy już pewną granicę i niektórzy rzeczywiście będą sobie wstrzykiwać ten silikon pod kostki po to, żeby ładnie przywitać panów z firm windykacyjnych powołanych przez zarząd TVP. Wydaje, że tak będzie.
0: Bardzo na to liczę, ale to, czego się obawiam, to jest to, że ci ludzie nie wezmą kos na sztorc już teraz, czy już w momencie, kiedy będą wiedzieli, że ich dane zostały przekazane i nie ma absolutnie nic, co mogliby z tym zrobić, ale zrobią to dopiero tam za 2-3 lata, kiedy już dawno Kurskiego nie będzie w TVP, bo zostanie wyjebany za coś, bo nie wiem, zniszczy wszystko. I dopiero wtedy po prostu ludzie się otrząsną, kiedy dostaną takie wezwanie, bo no, tak jak mówisz, ten przypadek z twoimi rodzicami, raz zapłacili i nie dostali, jak rozumiem, żadnego, nie wiem, ponaglenia, powiadomienia, pisma z Krajowej
1: nic
0: Rady, że...
1: Nic, przez wiele lat absolutnie nic,
0: dokładnie,
1: zero.
0: Dokładnie, i to się odbije dopiero wtedy, kiedy już ci, którzy nas okradli, będą sobie na Seszelach, tak?
1: No niestety. I dlatego chyba warto o tym mówić, tak? Może niekoniecznie teraz w twojej audycji, ale w ogóle warto o tym mówić, no bo to jest taka technika powolnego smażenia żaby, tak? W sensie dzisiaj to tylko w sposób bolesny przytniemy wam paznokcie, ale za rok to już będziemy chcieli odrąbać wam dłoń. I tak niestety to wygląda. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.
1: Pozdrawiam.
0: Dzięki, trzymaj się. A tutaj Grzesiek na czacie zaznacza, że to nie jest takie proste. Zobowiązania publiczne, jak na przykład abonament RTV albo wywóz śmieci, nie podlegają możliwości sprzedaży wierzytelności. TVP nie będzie mogło sprzedać takiej wierzytelności bez zmiany prawa, ale w zmienianiu prawa akurat są dobrzy. Tutaj się zastanawiam właśnie, być może to było pismo nie z kancelarii windykacyjnej, ale z kancelarii komorniczej, czyli już Urzędu Wykonawczego Sądu. Prawda? Natomiast na antenie mamy naszego eksperta do spraw zadłużenia. Witam cię, Krawcze.
2: Właśnie, witam. Dobry wieczór. No właśnie, w praktyce możemy się spotkać z takim zdarzeniem, że po prostu któregoś dnia na koncie zobaczymy, że mamy konto bankowe zajęte i po prostu ściągnęli sobie to, co chcieli, mimo że wezwania przychodziły na nie ten adres, co trzeba, mimo że kontaktu nawet nie było, może się nawet proces odbyć bez naszego udziału i wiedzy. Ja się spotkałem z takim czymś, dialog mnie tak zwindykował, że po prostu ściągnął sobie, dopiero się dowiedziałem, że jestem w ogóle coś winien i ile sobie naliczyli za nieoddany modem i SDN, taki przestarzały, za który na Allegro tam, nie wiem, 20 zł, nie? A oni sobie za wszystko naliczyli łącznie z kosztami komorniczymi dwa koła. Około, czy jakoś tak.
0: Tutaj Grzesiek zaznacza, był w zespole projektowym tworzącym spółkę handlującą długami i sam pracował w wywiadowni gospodarczej. Coraz bardziej lubię tego człowieka, naprawdę coraz bardziej go lubię. A jeszcze ze swojej historii, bo też swego czasu miałem, że tak powiem, pewne problemy z wierzytelnościami. Jeżeli macie umowę o pracę, no to pewnego dnia może przyjść zwyczajnie pismo do waszego pracodawcy, do Wydziału Księgowości, który będzie wam zawijał te 40% pensji i nie możecie z tym absolutnie nic zrobić.
2: Też znam tą sytuację jakby z rodzinnego kręgu. Nie chcę tutaj za bardzo tutaj
0: tak,
2: za dużo
0: wiem, kolega,
2: mówić, ale...
0: kolega chciał kupić prezerwatywy. Tak. No. Tutaj widzę, że Grzesiek jest też troszkę ekspertem w tej dziedzinie. Ja tak co prawda z początku mind control, ale myślę, że ta kwestia abonamentowa jest po pierwsze gorąca, jest niesamowicie istotna i należy o niej mówić. Właśnie to, co Jacek mówił z tą radą, że jeżeli kiedykolwiek zapłaciliście abonament chociaż raz, no to macie przejebane. Co prawda mówiłem też o tym w tamtej audycji, ale warto to powtórzyć, warto tego przypilnować.
2: Wiesz co, ja sądzę, że takie próby wyrejestrowania nadajnika, to znaczy no, udowodnienia, że nie mamy tego odbiornika, to właśnie w drugą stronę może działać, że wtedy nas schaltują, bo zwrócą na nas uwagę po prostu i napiszą tam, no to tam się awanturuje, ale telewizor ma, to wiemy.
0: Tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o omijanie, no to jeżeli nie korzystacie z TVP, zobaczcie swoje ulubione kanały. Jeżeli jesteście stałym słuchaczem, który tylko ogląda National Geographic i Planet, można kupić po prostu dostęp, zawrzeć umowę i sobie w komputerze to oglądać i zwyczajnie wypowiedzieć umowę operatorowi. A z tych wszystkich, te najfajniejsze można powiedzieć, takie jak HBO, takie jak właśnie cała rodzina National Geographic, oni mają płatne serwisy subskrypcyjne w internecie. Czy powiedzmy tak jak ja, jako miłośnik Formuły 1 oglądam Eleven Sports. Co prawda mam dostęp ze względu na to, gdzie pracuję i mam takie konto testowe, gdzie mam dostęp do wszystkich kanałów i nie muszę tego nigdzie rejestrować. Natomiast też Eleven Sports można tam sobie za kilkanaście złotych kupić i mieć dostęp do swoich ulubionych meczyków. O, tutaj pozdrawiam Furiata, bo też Eleven Sport lubi. Jeszcze Furiat zadaje pytanie, czy da się ominąć proces rejestrowania karty SIM. Z mojej wiedzy wynika, że za bardzo tego procesu się nie da, że tak powiem, pominąć, natomiast polecam wszystkim rejestrowanie karty na żula. To jest absolutnie tanie, bo to jest postawienie po prostu dać 10 zł, kiedyś brali 20 zł, teraz biorą 5 zł, nawet dobra Amarena wystarczy, żeby żul zarejestrował kartę SIM na siebie i możecie robić co chcecie.
2: No widzicie, tylko nocne radio to jest być może jedyne nawet takie medium w Polsce, które daje tego typu tipsy wam i po waszej stronie jest, a nie państwa i zamordystów. A dodam jeszcze, że...
0: Przepraszam, no. Grzesiek, pomysł na biznes. Agencja wynajmu żuli na słupy. Słupotronik z 4000.
2: No na dobrą sprawę to ja takim słupem trochę byłem i mi się to odbiło czkawką, jak wiemy. Tak. Więc słup, żebrak, żałosny, to coraz lepsze mam ten, lepszy wizerunek. A dodam jeszcze, jak mówimy o telewizji, że w sumie tak, jeden telewizor zostawiłem pod śmietnikiem, a szkoda trochę, bo to był taki mały Sony, taki jeszcze 14-calowy, retro, to można by pchnąć. Drugi telewizor po prostu zadzwoniłem do takiej, można w internecie znaleźć takich ludzi, którzy po prostu przyjeżdżają do was i zabierają to, co tam macie, bo po prostu, no dajecie znaka, nie? Mam do pozbycia się tu jakieś meble, coś, spoko, no, i przyjeżdżają i zabierają. I ktoś wziął. Teraz mam telewizor, niestety, w mieszkaniu, które wynajmuję, on tu już był. Jakiś taki stary, jakiś Sanio, czy jak to się nazywało, taki srebrny jeszcze, okrągły, jak oko muchy.
0: No to teraz będziesz miał plus 22,70 do tego, do swojego czynszu. Ja telewizor sobie kupiłem pod konsolę, kupiłem go w styczniu, znalazłem go na OLX, zapłaciłem za niego 400 zł, natomiast poprzedni właściciel tego telewizora nie do końca sobie zdawał sprawę, co trzyma w domu, bo tam nawet jak u niego byłem, jak najszybciej się po prostu chciałem do niego dostać, bo kolesiowi się numerki pomyliły i myślał, że ma jakieś kompletne gówno, a wartość rynkowa tego telewizora to było prawie 2000 zł w momencie, jak go kupowałem.
2: Kurczę. No właśnie, padła tu propozycja, że telewizor okił jak u kiepskich. No dokładnie taki sobie tutaj stoi. Ja teraz już wezmę sam internet, już bez, no niestety mam w UPC i pakiet telewizyjny i tego się boję. No twierdzą, że kombinują tam i prawnicy coś, ale wpadłem właśnie na pomysła, jak można robić. Mogłyby się pojawić w sprzedaży takie telewizory, które by były odpowiednio przestrojone i nie umożliwiałyby odbierania TVP na przykład. To i naklejka znaczy... taka, nie umożliwia odbierania TVP.
0: Wiesz co, to by było fajne, zresztą nie wiem, czy Etam właśnie nie zaznaczał, żeby jeżeli już taki telewizor posiadamy, żeby zwyczajnie w nim uszkodzić tuner i mieć kwestie z głowy, z tego co wiem, to znaczy nawet nie wiem, jakieś tam wejścia na antenę ma, ale anteny nie posiadam, wobec czego mój telewizor nie jest zdolny do odbierania sygnału TVP, czyli teoretycznie się pod to nie podpadam. Nie wiem, musiałbym sprawdzić, natomiast tutaj, no że tak powiem, troszkę też jako w dziwnej sytuacji występuję jako człowiek zawodowo związany z kablówką. I tutaj ludziom daję rady, w jaki sposób po prostu się z tego wykręcić. Jak najbardziej jest zażarta batalia, jest całkowita współpraca największych operatorów w Polsce, żeby jakoś to ominąć, czy również, żeby to jak najbardziej przesunąć w czasie, ponieważ jeżeli zostaniemy zobligowani do tego, żeby przekazać te dane osobowe, no to wtedy mnóstwo ludzi do nas przyjdzie, stwierdzi, no w takim razie pierdolę was i sobie będę oglądał w internecie i wypowie nam umowę, co będzie zwyczajnie dla nas przeogromną stratą, no i już tutaj, że tak powiem, szekle przeliczamy, bo ta strata będzie naprawdę duża, już w tej chwili mnóstwo ludzi dopytuje, zapytuje i próbuje się jakoś tam w tej sytuacji zachować, ale szczerze, naprawdę szczerze, naszym dostawcom, naszym, moim, twoim, czy to UPC, czy kogokolwiek, czy jakimkolwiek innym, cała sytuacja jest dużo bardziej nie na rękę niż wam, oglądaczom, ponieważ wypłacąc powiedzmy tam jakiś tam podstawowy rachunek za telewizję, no to najtańszy, no to jest tam rzędu 20 zł i zazwyczaj najwięcej osób płaci tam powiedzmy koło 50 zł za samą telewizję. Z czego pewna część, nie mogę powiedzieć, ile musimy płacić za licencję, natomiast jeżeli ta umowa zostanie wypowiedziana, bo nie oglądacie TVP, no to wtedy naprawdę ci dostawcy oberwą po kieszeni i nawet tutaj idąc w teorie spiskowe, że to są duzi gracze i im nie zależy, no właśnie zależy. Zależy na każdym z was, żebyście tej umowy nie rozwiązali i dlatego dostawcy zrobią absolutnie wszystko, żeby ukręcić tej sprawie łeb przy samej dupie.
2: No, okej, dzięki za rozmowę. Może taki temat rzucę, czy takie akcje społeczne jakieś w stylu nienawidzę TVP albo nie chcę tego gówna, jakieś właśnie przestrajanie, zbieranie się pod telewizją. Myślisz, że będzie takie coś? A jeśli tak, to czy może to przyniesie jakieś efekty jednak?
0: Wiesz co, mam takie jednak wrażenie, że większość, nawet może tak, na pewno już są jakieś tam fanpage'e na Facebooku, gdzie klikniesz lubię to, albo jakieś serwisy, gdzie podpisujesz petycje w internecie. Na szczęście to już troszkę osłabło, ale był kiedyś taki hype, podpisz petycję w internecie, i wtedy się zmieni świat. No powiem wam, że nie, niestety nie. Jeżeli podpiszecie petycję w internecie, ma to taką samą moc prawną, jak, nie wiem, kliknięcie lubię to pod stroną Nocnego Radia, do czego zachęcam teraz, bo dostałem niedawno dostęp admina i będę tam szalał. Ma dokładnie taką samą moc prawną, czyli nie znaczy absolutnie nic i nic nie zmieni. Trzeba oczywiście jak najbardziej trzeba działać, wychodzić na ulicę i mam nadzieję, że do tego dojdzie, ponieważ to widać, ponieważ to jest medialne, ale również trzeba pamiętać, żeby to zrobić z głową, ponieważ jest taki problem, żeby po prostu ci ludzie nie mogli, że tak powiem, nas nie zauważyć. I tutaj mi się przypomina marsz Stop NOP-u, antyszczepionkowców, którzy podeszli do kancelarii premiera, wygłosili tam swoje postulaty w dokładnie tym samym momencie, kiedy akurat trwał piknik z okazji Dnia Dziecka w zupełnie innej części miasta. Krótko mówiąc, wszystko poszło jak para w gwizdek. A tymczasem na antenie witamy Maxa. Max, jesteś...
3: Witam
0: jesteś...
3: Maxa, witam!
0: Czołem, czołem. Przede wszystkim pierwsze pytanie, bo pamiętam, że Błażeja, że tak powiem, maglowałem pod tym względem. Chciałbym cię zapytać, jak wygląda kwestia abonamentu u ciebie?
3: No, właśnie też chciałem o tym wspomnieć. Fajnie, że pytasz. Więc ostatnio kupiłem od swojej ex telewizor, bo w sumie muszę się podszkolić jeszcze bardziej z fińskiego, bo to są subtitlesy. Mhm. Więc kupiłem sobie, jest gniazdko, podłączyłem sobie kabel i sobie oglądam. Jest 10 programów za darmo. Chcesz więcej, płacisz. Koniec.
0: No i
3: proste.
0: I to jest naprawdę fair. Bo przykładowo...
3: Co więcej potrzeba, co więcej. Jest w cenie Fox, darmowy, tak? No ale wszystko w podatkach, bo zajebiście drogo, nie? Ale więc tak, jest Fox, czyli są wszystkie Family Guy, Simpsony, wszystko dla dzieci, no i też dla dorosłych. Jakieś tam normalne filmy najnowsze, czy powiedzmy z 3 lat, nie trzeba żadnych HBO i tak dalej, no bo po co to komu? I oczywiście jakieś tam już programy bardziej wyrafinowane, czy coś w tym stylu, no to bardzo proszę, można dopłacić do tego bezpośrednio właśnie z usługodawcą.
0: Tak, tutaj jeszcze jakiś czas temu widziałem na portalu w potylice.pl wywiad z Jackiem Kurskim, który właśnie opowiadał o tym, w jaki to sposób uszczelniał dziurawy budżet TVP. I też oglądając TVP czy jakikolwiek inny kanał, też zastanówmy się bardzo, za co płacimy, bo jeżeli na przykład mamy taki Kanal Plus, gdzie mamy filmy nieprzerywane reklamami, gdzie mamy naprawdę jakościowy content, filmy, które dopiero co pojawiły się na półkach sklepów w formie DVD, no to wtedy wiemy, że płacimy za te licencje. Jeżeli telewizja kupuje sobie jakiś film, to zazwyczaj jest zrobione w ten sposób, że jest podpisywana umowa z jakimś dystrybutorem, który jest powiązany z wytwórnią, czyli przykładowo kupujesz 100 filmów, z czego 3 są naprawdę fajne, 10 jest przeciętnych, a cała reszta to jest kompletny śmietnik do puszczania czwartej w nocy. No i oczywiście...
3: Zapychacze tak zwane.
0: Tak, dokładnie. I główny problem, na który cierpi TVP, są to programy licencjonowane. Czyli przykładowo, jaka to melodia na licencji Name That Tune, wymyślony w USA i tak dalej. I teraz właśnie Jacek Kurski bardzo, bardzo się cieszy, że bo tutaj wykupił, że jeżeli działasz na licencji, no to musisz płacić stałą opłatę abonamentową do właściciela tych praw. roczną za emisję, no i tam się dogadał, że dobra, to w takim razie jaką to melodię zrobimy tam po naszemu. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić bardzo uwagę, to jest to, że jeżeli ktoś napierdziela programy na licencjach, to znaczy, że ma ujemną kreatywność, że po prostu woli kupić od kogoś pomysł i go zrealizować, tak? Zamiast tak, zrobić nasz, nie wiem, rodzimy 13 posterunek, woli kupić licencję, kupić pomysł i wsparcie scenarzystów z zewnątrz.
3: No.
0: Tak,
3: z jednej strony to jest bardzo ekonomiczne podejście tam prezesa, czy w ogóle jego zarządu, bo on tak naprawdę jest tylko twarzą, tak? Czy tam obstawia stanowiska, o myślenie go bym raczej nie posądzał.
0: Ale twarzą nie, bo ja tam widzę same dupy, ale to tak tylko...
3: No tak, no. Ale jeżeli chodzi o odpowiedzialność za decyzję, no to wszystko spada na niego, tak? I teoretycznie, no, ma jakiś tam pomyślunek, ale akurat muszę tu stanąć po jakiejś tam stronie tam Maxa Kolonko, nie? Bo ja rozumiem jego argumenty i one są w porzo. Mniej więcej on mówił o tym, że jednak trzeba wrzucić taki content do tego TVP, żeby ludziom się nie opłacało kupować jakichś dodatkowych HBO czy coś w tym stylu, bo wszystko mają w tym pakiecie.
0: Tak,
3: jednak
0: oczywiście.
3: Siedzą na tym, siedzą przy tej telewizji i tak dalej. No jednak właśnie i natomiast z drugiej strony jest to tak jakby po przeciwnej stronie do tej ich misji, narodowej czy coś w tym stylu. Jest to fajne i na pewno parę osób się przy tym masturbuje, że to jest takie narodowe. Okej, okay, spoko. No jednak biznes to jest biznes, tak? I jeżeli coś nie działa, no to trzeba zrobić to w inny sposób. A niestety oni widzą, że to nie działa i dalej w to walą. I tak naprawdę TVP i tak jest dotowane, tak? Czy będzie dotowane z budżetu, więc oni tam sobie poradzą. Natomiast, bo tu rozmawialiście z Krawcem na ten temat i dlatego też pozwoliłem sobie zadzwonić, natomiast teraz prawdopodobnie może dojść do takiego momentu, w którym większość usługodawców, którzy właśnie
0: dostawców sygnału.
3: O, dostawców tutaj telewizji kablowej czy cyfrowej po prostu będzie musiało zredukować swoje usługi tylko do internetu, bo wszyscy przelecą do internetu i w tym momencie, powiedzmy, to będzie na przestrzeni maksymalnie, myślę, 2 lat i to będzie zapisane w kartach historii jako koniec telewizji takiej, jaką pamiętamy.
0: Tak, ale że tak powiem, to jest coś takiego, że widzisz kogoś, kto siedzi na gałęzi i piłuje gałąź, na której siedzi i mówisz, nie, zostaw tę gałąź, tak? Natomiast jeszcze tutaj chciałem kontynuować ten wątek, bo też mnie zainspirowałeś, że tam masz ileś tam 10 kanałów, które są po prostu za free, a jeżeli chcesz mieć więcej, to musisz płacić. No i przykładowo, można by było zrobić takie przemodelowanie telewizji, bo przykładowo mamy TV Sport, gdzie licencje transmisji na żywo wydarzeń sportowych są naprawdę kosztowne i to jest jedna z najbardziej kosztownych, to jest jedna z najbardziej kosztownych elementów wszystkich programów telewizyjnych. Wobec czego można by spokojnie zrobić taką TVP Kulturę, którą prywatnie naprawdę uwielbiam, gdzie są pokazywane niszowe filmy, niszowe seriale, produkcje, które też nie do końca w zasadzie powinny były powstać bardzo często, ale że tak powiem, wiesz, możesz sobie, że dziwisz się w ogóle, tak pan... Tu mi się przypomina taka sytuacja, byłem kiedyś na fotofestiwalu, kiedy jeszcze hobbystycznie byłem, no, półprofesjonalnie byłem związany z fotografią, byłem na 10. łódzkim fotofestiwalu i to chyba tę anegdotę opowiadałem, natomiast warto ją teraz przypomnieć, że właśnie było coś takiego, prezentacja pewnych miniatur filmowych, gdzie przegrywał kwartet smyczkowy. Naprawdę piękne, ale jedna z tych produkcji, tutaj się wiesz, tutaj ten kwartet się poci i tak dalej, a na projektorze widzę, że idzie sobie laska w kurtce przez las Jest taki czerwony sznurek między tymi, między drzewami rozciągnięty i na końcu jest po prostu sama włóczka, nie? No i tak sobie idzie przez las, kamerzysta tam nieudolnie, tam czasami mu jakaś łapa wystaje, czasami tam przypieprzy głową w gałąź, oh, no nieważne. Man. I tak wiesz, i tak stoję po prostu, wiesz, w tłumie ludzi, nie? I tak mówię, o Boże, to jest straszne gówno, nie? A kilka osób wokół mnie tak, o... Jak odważnie, to naprawdę wyjątkowe. Nie patrzyłem na to w ten sposób. Ja pierdolę, ludzie! Obudźcie się!
3: No.
0: Także tutaj, jeżeli chodzi na przykład o takie, no dlatego mamy tych kilka kanałów, takie TVP Info, które ma własnych dziennikarzy, którzy jeżdżą po prostu po Polsce i funkcjonują jako z definicji i według misji takie, jako stacja informacyjna, oni nie ponoszą tych kosztów koncesyjnych w żadnej formie. Oni mają mieć kamery, oni mają mieć samochody i oni mają mieć paliwo i to jest jedyny koszt, który ponoszą i szczerze mówiąc to są absolutnie gówniane grosze w porównaniu do takiej licencji za Gwiazdy Tańczą na Lodzie, czy Jaka to Melodia, czy tutaj, nie wiem, wstaw dowolny program na licencji. I takie właśnie programy typu TVP Kultura, czy TVP Info spokojnie mogłyby być w tym pakiecie darmowym, a później te wszystkie, nie wiem, te wszystkie inne programy mogłyby być w jakimś innym klimacie i jednocześnie dodatkowo płatne, ponieważ jest uzasadnienie, żeby za to płacić. Jeżeli komuś się nie podoba, żeby zapłacić za właśnie te licencje, no to wtedy ma to w dupie i po prostu robi i zostaje przy tych tanich produkcjach, które bardzo często są potrzebne i ważne. Zresztą tutaj pozdrawiam moją mamę, która jest uzależniona od paska na TVN24. Cały czas gra TVN24 i musi być na bieżąco.
3: Oni też tak mają, nie bój żaby, właśnie też się o nich martwię, no ale wiesz, przejdzie każdemu, jak zobaczy, że to jest szajs, no niektórzy już są po prostu przyzwyczajeni, to jest tak samo jak wstajesz rano i pijesz kawę, a ktoś ci powie, weź nie pij kawy, bo jest niezdrowa, no to wiesz, bo wiesz, no wiem, że jest niezdrowa, no ale i dalej pijesz. A z drugiej strony jeszcze chciałem dodać do tego, że w sumie rzeczywiście to akurat z twojego punktu widzenia bardziej TVP Kultura, z mojego punktu widzenia rzeczywiście TVP Sport, czy na przykład TVP Historia, nawet jakby było w dodatkowym pakiecie, to naprawdę bym się zastanowił, czy by czegoś takiego nie wykupić. I najgorsze jest to, że oni nie robią takich eksperymentów właśnie, nie? Że tak po trochu, bo akurat wydaje mi się, że poprzedni rząd oni byli sprytniejsi, no wiesz, każdy ma jakąś tam inną swoją strategię, bo nawet jak podwyższali podatki, to nie wszystkie od razu tak, że ludzie po prostu nie mieli za co chleba kupić w sklepie, tylko sprytnie, że tutaj to, tam, to, tutaj jakiś temat zastępczy i tak dalej, i bardzo sprytnie. Natomiast ci, oni robią właśnie, bo i tak na nich jest hejt, szczególnie właśnie z konkurencyjnych stacji, a oni dają im jeszcze do tego dodatkowe powody. Więc to jest totalnie nie PR-owe. Mhm. I tak, na początku im współczułem, mówię, biedni. Ale teraz mówię, że tak naprawdę, wiesz, to jest coś w tym stylu, jak ktoś się położy na ziemi, jeszcze z karteczką kopnij mnie, no to aż szkoda nie kopnąć.
0: Tak, tutaj, to znaczy tak, zawsze telewizja publiczna, jeżeli chodzi o kwestię informacyjną, lizała dupę władzy, bez względu na to, kto tutaj zasiadał i zawsze te miejsca, zarówno w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, jak i w tych spółkach, czyli poszczególnych programach telewizyjnych, były rozgrywane partyjnie i o ile warto to zaznaczyć, że tak jest, natomiast też kwestia jest taka, że teraz mamy coś absolutnie dziwnego. Jeszcze wracając do kwestii tych programów autorskich, to, że Makłowicz został zwyczajnie wyjebany w pewnym momencie, Makłowicza na pewno wszyscy znacie, a ja tylko przypomnę, że cała afera poszła o to, że był kręcony spot promocyjny TVP i Makłowicz w tym spocie miał powiedzieć, że tam o jakimś programie powiedział. No i chciał się wypowiedzieć i powiedział coś w stylu telewizja smakuje różnie, ale tutaj nazwa programu, smakuje wyłącznie wyśmienicie. I został zmontowany i zostało wycięte i poszedł Makłowicz, który mówi, telewizja smakuje wyłącznie wyśmienicie. Co oczywiście Makłowicz się wkurwił. No i się okazało, że później, natychmiast później przekazano mu kurierem informację, że umowa jest rozwiązana. Mimo, że już trzy kolejne odcinki Podróży Makłowicza były nagrane, ale ostatnio Makłowicz też zaznaczył na Facebooku, że już niedługo się pojawi w innej telewizji. No i tyle, tak. No tutaj można naprawdę liczyć przykłady, bo mówiliśmy o Opolu, mówiliśmy o tej mazurskiej nocy kabaretowej.
3: Tak. To się mnoży, to jest przerażające.
0: Dokładnie, ale choćby sam fakt, Maciej Orłoś, który był synonimem Teleekspresu, który w pewnym momencie stwierdził, a pierdolę to i nie, po prostu ja się nie będę pod tym podpisywał, nie chcę won. No i w tym momencie, jeżeli sobie włączam TVP Info, od czasu do czasu po prostu włączam, żeby zobaczyć, co słychać w tym dziwnym świecie i słyszę jakieś naprawdę, nie wiem, jakieś tezy, gdzie dziennikarz wypowiada się w sposób obiektywny mniej niż ja, kiedy mówię o szczepionkach czy GMO. I wiesz, i tak sobie wpisuję w Google jego nazwę. No, skończył Wyższą Szkołę Kultury Medialnej u ojca Rydzyka, potem pracował w telewizji Republika, potem pracował w sieci, w portalu niezależna.pl i trafił do TVP. No ja pierdzielę, nie? Wszyscy normalni ludzie stamtąd uciekali.
3: No tak. Wiesz, ale mi się wydaje, że też większość została po prostu przekupiona, ale i oni też, bo ten hype na hejt, na tych rządzących, on został doprowadzony też do takiego poziomu, właśnie tak jak powiedziałeś, że nikt nie chciał się pod tym podpisywać, bo jednak bądź co bądź osoby już na tak wysokich stanowiskach, które muszą dbać o swoją karierę, no też nie mogą sobie na to pozwolić właśnie, żeby być po jednej ze stron, tak? A niektóre nawet uważają, że jakaś strona jest tam, wiesz, bardziej jasna czy mniej jasna.
0: Wiesz co, ale to de facto jest nieistotne, ponieważ też zauważ jako taką kulturę debaty politycznej, można powiedzieć. Mam wśród znajomych takich paru, można powiedzieć, głębokich miłośników dobrej zmiany. I to nie dlatego, że dostali 500+, tylko jakoś tam ideologicznie im to podchodzi. I ilekroć im mówię, że tutaj stało się coś absolutnie chujowego, niedopuszczalnego, coś, co nie powinno się zdarzyć nigdy, to słyszę, a za PO to było gorzej, a za SLD to jeszcze kradli. I chuj, że kradli, to ich nie usprawiedliwia, ludzie! Nie usprawiedliwia ich to, powinni, nie wiem, to, sorry, jeżeli zajmujesz, jeżeli weź, nie wiem, dostajesz stanowisko decyzyjne w jakiejś spółce, gdzie poprzedni zarządzający molestował pracownicę, wyprowadzał pieniądze i tak dalej, i ty będziesz tylko molestował pracownicę bez wyprowadzania pieniędzy, od czasu do czasu przynajmniej, to cię nie legitymizuje, nie czyni cię lepszym człowiekiem od twojego poprzednika.
3: No. Ale też nawet chciałem wspomnieć, że nie wiem, te ich decyzje albo są jakieś takie, no nie wiem, dziwne, głupawe, nazwij jak chcesz, że wiesz, najpierw Opole, potem coś tam, potem jeszcze coś tam, potem Makłowicz, no wiesz, te wszystkie gwiazdy po prostu poszły w pień i no najgorzej by, można by było powiedzieć,
0: jeszcze
3: z jednej strony.
0: Jeszcze sam drugiej... zaznacza na czacie, tylko wetnę, dobra, nie brońcie tak tych pseudogwiazdek, tak na dobrą sprawę, nic nie umieją, tylko wykonują polecenie i dostają kupę kasy za ryj na szkle. Ktoś coś kojarzy z Teleekspresu, jakieś info czy kulinarne potrawy? Nie, tylko kto tam mordę pokazał i tyle i im za to płacono, a nie za to, żeby swoje opinie wyrażali i fochy strzelali. Z jednej strony tak, ja prywatnie...
3: No ale twarz to jest widz, wiesz, przyjdzie jakiś nowy, nie lubię go, albo nikomu nie chce się sprawdzać niczego nowego, ludzie lubią stare. Ludzie lubią, wiesz,
0: jak to było w rejsie, Polacy lubią te filmy, które znają, tak? To jest jedna rzecz, natomiast druga rzecz, ja tutaj nie bronię absolutnie ich artystycznej wartości, bo prywatnie Kai muzycznie nie lubię, prywatnie za Makłowiczem też za do końca nie przepadam, chociaż lubię jego poczucie humoru, czy tam za Janowskim, który ostatnio jest twarzą dramy o programie Jaka to Melodia, też nie lubię, nie oglądałem słuchałem jakiej to melodii, parę odcinków tam widziałem, czy jak u babci byłem, zdarzyło mi się obejrzeć, ale to, że zostali potraktowani w ten sposób, nie wiem, bo ja rozumiem, że, to znaczy może, nie, nawet nie rozumiem, bo w tym wywiadzie z Kurskim, który czytałem bodajże wczoraj czy dzisiaj, on będzie gdzieś jeszcze na wpolityce.pl na głównej stronie prawdopodobnie, że jest tutaj jakiś zmasowany atak na TVP. Ale nikt na tym nie zyskuje. Kto ma zapłacić? Polsat za to, że Makłowicz do niego przyjdzie? No teoretycznie mógłby, ale dlaczego robi to właśnie teraz przy okazji tej całej dramy i wszystkiego innego? Mam po prostu takie wrażenie, że Kurski jest taką osobą, która jeżeli jej spluniesz w pysk, to powie, że deszcz pada i uda, że nic się nie stało.
3: No, dokładnie. Dokładnie. Z drugiej strony chciałem nawet podjąć coś takiego, że jeżeli robi się takie wypowiedzenia nawet takim osobom, które przyciągają tak dużo widzów, 95% osób pytających, w tym ja też, powiedziałoby, że jest to debilowate. Natomiast możemy podjąć taką hipotezę, że po prostu oni też chcą powiedzieć, że z nimi się po prostu ludzie nie pierdolą. Czyli wiesz, że oni tutaj rządzą i tak dalej, przepraszam, że oni się z nikim nie cackają. Więc może to jest też takie ustanowienie, nie wiem, silnej ręki czy coś w tym stylu. Chociaż no...
0: Ale to jest akurat...
3: To nie ma jakiejś racji bytu, to jest, nie wiem, kurde.
0: To jest akurat bardziej leczenie jakichś tam swoich kompleksów, tak? Bo jeżeli jesteś kapitanem tonącego statku, i nagle, wiesz, nagle wzywasz, żeby no tutaj jak Kurski i Dobra Zmiana, która widząc, że to tonie, bo to jest niezaprzeczalny fakt, że TVP tonie. Jeszcze taki ciekawy cytat z tego wywiadu, który mi zapadł w pamięć, bo Kurski bardzo dużo mówił o fake newsach. No i poproszono go o to, żeby podał jakieś przykłady, czy fake newsem jest to, że TVP drastycznie traci widownię. A on mówi... Aha. Prawdą jest, że TVP jako jedyna stacja traci gwałtownie widownię, jest fake newsem. I kurde, człowieku, jawnie okłamujesz ludzi, patrząc im w twarz i jeszcze się śmiejesz, i jeszcze wyciągasz łapę po pieniądze. Właśnie, pamiętajcie, Nocne Radio, zakładka wsparcie.
3: Żebrotronics activated.
0: Dokładnie tak, moi drodzy. Mi odpowiada, podajcie TVP do złodziei z PO. No i to jest właśnie to, o czym mówiłem. To, że PO kradnie, jeszcze nie legitymizuje tego, żeby PiS też kradło. No moi drodzy, no nie oszukujmy się, bądźmy wobec siebie zwyczajnie szczerzy i uczciwi. To, że zajmujesz stanowisko po jakimś złodzieju, nie znaczy, że ty też możesz kraść, bo wszyscy przed tobą to samo robili.
3: No tak. Dobra, zejdźmy z tej telewizji, bo po prostu żygać mi się chce serio.
0: Wiesz co, jeszcze o jedną kwestię odnośnie abonamentu chciałem cię zapytać odnośnie, jak to wygląda, czy te 10 kanałów jest po prostu publicznie transmitowane, a reszta jest, nie wiem, dostępna w jakiejś formie kodowanej, czy tylko na
3: platformach? Tak, jest kodowana. W Finlandii tak jest, bo to jest drugie mieszkanie, w którym jestem. No teoretycznie, to można nawet powiedzieć trzecie, tak, ale powiedzmy tak oficjalnie drugie. I właśnie też chciałem sprawdzić. Wrzucam kabel, podłączam telewizor. No i co? Jest telewizja. Okej. Okay. Tylko oczywiście musiałem sobie nastroić te wszystkie kanały. Bodajże nie ma już analogowej telewizji, nie? To jest
0: znaczy, tylko cyfrowa. W Polsce jest chyba jeszcze okres przejściowy. Chociaż nie, analogowa miała... Nie, dobra, jest sygnał powietrza.
3: Rodzice mieli tylko co.
0: Tak, jest sygnał powietrza, ale tylko na DVB-T. To zostało już anulowane.
3: Mhm. No, więc...
0: Czyli
3: tak jak mówię, no, reszta jest kodowana. Tak.
0: Nie ma możliwości...
3: Nie ma sygnału.
0: Czyli nie ma możliwości, żeby ktoś na przykład oglądał to, a nie uiszczał abonamentu, no chyba, że ma tam jakiegoś znajomego w telewizji i robi to naprawdę na lewo, ale się zwyczajnie nie może podpiąć tak po prostu łatwo, że te programy są w jakiś tam sposób dostępne i jest gdzieś tam po prostu taki prikaz, tak? Czyli nie ma za bardzo takiej możliwości.
3: Myślę, że pewnie jako osoba, która bardziej na takich rzeczach zna, znalazłby jakąś lukę, natomiast ja jako amator i prawdopodobnie większość ludzi, która tutaj mieszka, nie ma na ten temat pojęcia. Po prostu podłączałem sobie kabel i oglądajmy. Jest oczywiście na klatce u nas, no, że tutaj jest normalnie jakaś tam telewizja, wiesz, jak jest domofon, tak? Mhm. Czy od razu po wejściu właśnie są tam nazwiska jakieś tam instrukcje, wiadomo. I jest też właśnie, że dostępna jest tam telewizja cyfrowa od jakichś tam takich operatorów i takie są kanały, czy tam pakiety, tak? Można sobie wybrać. Zadzwoń pod ten numer. Czy jest to tak jakby, no, przejrzyste?
0: Mhm, rozumiem, bo właśnie w Polsce jest taka chora sytuacja, że dajemy coś za darmo, a potem każemy, żeby za to nam płacili, czyli nie wiem, tak samo jakby, dajmy na to, nie wiem, autostrady były darmowe, ale potem było jakieś takie domniemanie, że jeżeli masz Seicento, którym dojeżdżasz do kościoła, to ty prawdopodobnie jeździsz po tych autostradach i powinieneś nam płacić, zamiast po prostu zrobić bramki czy system winietowy, którymi akurat bardzo odpowiada system, który mamy w Czechach.
3: Dokładnie.
0: Bo przykładowo Niemcy są bogatym krajem, więc są w stanie utrzymać te autostrady z budżetu państwa. Natomiast jeżeli pojedziemy do Czech, musimy sobie kupić winietę, musimy sobie kupić naklejkę na szybę. I jeżeli mamy taką naklejkę na szybę z aktualną datą, z aktualną winietę, no to wtedy sobie jedziemy i po prostu policja z lornetkami się czai od czasu do czasu i patrzy, nie? No i jeżeli wypatrzy kolesia bez winiety, no to wtedy zatrzymuje i mamy mandat taki jak stąd do Tokio.
3: Chciałem jeszcze nawet fun fact, bo jak studiowałem w Ostrawie, właśnie w Czechach, to pierwszy raz jak tam pojechałem, to oczywiście kupiłem sobie winietkę. No akurat zmarnowana kasa, bo wszemobec do Ostrawy autostrada z Polski jest darmowa. Tak, do zjazdu z Swinow.
0: A to nawet nie wiedziałem, ale ma to pewien sens.
3: I jest to podyktowane tym, że akurat Ostrawa jest bardzo takim industrialnym, też właśnie hutniczym, górniczym takim miastem. No i tam jest dużo też hałd, tak? Ta autostrada, pomimo tego, że jest spoko, no to są tam jakieś wyboje, które tak jakby uniemożliwiają jazdę z pełną prędkością 130 km na godzinę, która jest dozwolona w Czechach, tylko tam 100, 110, no oczywiście można sobie 130, natomiast...
0: Tak, remont podwozia gratis. Zawieszenie.
3: No tylko no, gratis to jest mocne słowo. No, w każdym razie taki fun fact dla słuchaczy do Ostrawy. Akurat w Ostrawie będzie niedługo festiwal, na który się wybieram, także zapraszam.
0: No proszę.
3: Będzie.
0: Dobra, może sobie zrobimy chwilkę przerwy muzycznej. No. Ja co prawda na dzisiaj przygotowałem tutaj temat, to znaczy przygotowałem, chodził mi po głowie już od jakiegoś czasu temat Mind Control, ale nie wiem, czy jest w ogóle sens go podnosić po tym, jak już nam się cała dyskusja tak długo rozkręciła. Dobra, Max, to dzięki, jakby coś, to jeszcze zadzwoń. Trzymaj się, dzięki.
3: Hej.
0: A w międzyczasie chwilkę przerwy muzycznej, dzisiaj towarzyszą nam chińskie bajki, natomiast jeżeli macie ochotę zadzwonić, to zapraszam Skype Nocne Radio i pamiętajcie o Żebrotroniksie.

娘に雪娘、今宵開かれ

0: EDMM w wykonaniu Mozaiku Webu z niedawno odkrytej przeze mnie płyty Goku Tsosoru Angel and Machan. Tak, moi drodzy, jeszcze troszkę Mozaiku się pewnie dzisiaj pojawi. Mam jakieś wybitne, mam jakąś wybitną słabość do tej grupy. Mogliście, z tego co pamiętam, forsowałem tę muzykę podczas przerwy technicznej z Weroniką, autorką bloga Maszyny Okiem Dziewczyny. No także zapraszam do archiwum, jeżeli chcecie więcej tego odsłuchać. A jednocześnie przypominam, że pojawił się dzisiaj nowy czytajniak. Zachęcam do odsłuchania i przede wszystkim komentarzy, jako że jest to dla mnie kompletnie nowe. Wasze komentarze na ciepło, na gorąco, te pierwsze moje niezdarne kroki w tymże środowisku bardzo na mnie wpłyną, także macie niesamowitą okazję, niepowtarzalną szansę, żeby wpłynąć na potrzebę, skoro już rozmawiamy o Mind Control. Chociaż z drugiej strony nie do końca jestem przekonany, czy chcę poruszać drugi temat dzisiaj, ale z tego co widzę, temat abonamentu jest bardziej niż gorący i wszyscy po prostu, no i tylko wspomnieć abonament i od razu każdy ma swoją opinię i ta opinia jest bardzo jednoznaczna, dlatego że zwyczajnie ktoś zapragnął zajrzeć do naszych kieszeni, sprawdzić ile mamy tam drobnych i wyciągnąć je tylko po to, żeby napchać swoją tłustą dupę. Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, a na antenie witamy Etamuśka, który tutaj już się łączy, mam nadzieję, że ma aktualnego Skype'a i jest. Czołem Etamie.
1: Cześć, mam aktualnego i nawet nie pozwolę ci wejść na Mind Control, tylko jeszcze parę swoich uwag w takim razie, skoro wszyscy tam dyskutują ostro. Mhm. Bo jest taka myśl z mojej strony odnośnie właśnie całego zamieszania z abonamentem, że sytuacja może przypominać odrobinę sytuację, która miała miejsce no paręnaście lat temu, pod koniec lat 90. Nie wiem, czy pamiętasz, no bo to jednak troszkę czasu już minęło. Mhm. Była taka zasada, że jeżeli szło się do prywatnego gabinetu, na przykład do dentysty, to prawie zawsze klient żądał rachunku. Z tego względu, że tą kwotę można było sobie odliczyć od podatku dochodowego. Podobnie tutaj mamy z tą telewizją. Podobny może być efekt, jak właśnie zlikwidowanie tej ulgi. Bo kiedy ludzie nie mogli już odliczać, nagle gdzieś tam w okolicach roku 2000 zabroniono tego odliczenia, to po prostu wszyscy przestali brać rachunki od lekarzy. Tak? I okazało się, że budżet był de facto stratny.

0: wszystkim, tak? Ja zakładam tylko te podatki, które są napisane na fakturze.
1: To znaczy, wiesz co, VAT dla firmy, VAT dla firmy nie jest kosztem, czyli jeżeli ja powiedzmy, nie wiem, byłbym importerem drewna, które bym potem sprzedawał, robił z niego meble i płacę VAT za drewno, to tak naprawdę ja tych kosztów za bardzo nie ponoszę, ponieważ finalnie ten VAT zostanie zapłacony przez mojego odbiorcę, przez mojego klienta. VAT nie jest dla firmy kosztem. To jest podatek tylko dla obywateli.
0: Ja rozumiem. Rozumiem. No niemniej jednak, jeżeli ktoś zrezygnuje z umowy, no to budżet tych pieniędzy nie dostanie, tego 1/5 powiedzmy mniej więcej od każdej umowy. Więc efekt może być dokładnie odwrotny, no jeżeli abonament na przykład wynosi 100 zł, tak, jeżeli ktoś ma jakiś taki full wypas, no to już jest 20 zł od samego, 23 zł od samego takiego abonamentu za większy pakiet, tak, no a w momencie, kiedy z tego zrezygnuje, to po prostu nie wpłynie ten VAT i de facto mogą bardziej na tym stracić niż zyskać. Co też mi od razu zapala czerwone światełko, że niekoniecznie musi o to chodzić, żeby tutaj dofinansować media publiczne, no bo przecież to jest tylko bicie piany, tak, de facto można to rozwiązać w bardzo prosty sposób i nawet oni powiedzieli, że to rozwiążą w bardzo prosty sposób. To jest tylko projekt nowelizacji ustawy, natomiast ustawa zostanie wprowadzona do roku 2019 taka, która przypisze płatność abonamentu czy jakiejś daniny na media publiczne do PIT-u. I taki jest docelowy schemat. Dlaczego tego nie robią od razu? Nie rozumiem, tak? Jest w tym jakiś głębszy sens, tym bardziej...
1: Sprzeciw społeczny, bo już ludzie są wkurwieni. Ilekroć im zaglądasz do kieszeni, no to ludzie po prostu podnoszą larum. Tak samo było, jak się VAT podniósł z 22% na 23%, co, nie wiem, ja tego prywatnie nie odczułem w swoich codziennych wydatkach, ale rozumiem to larum, ale też rozumiem potężny zarobek dla państwa, gdzie po prostu sobie zebrało ten 1% na każdej marchwi, ogórku i puszce coli. No i to wtedy była naprawdę konkretna kwota. Natomiast jeżeli nagle, no większość z nas prawdopodobnie jest tutaj, że tam ja ostatnio dostałem zwrot podatku w wysokości 4,60, no to sobie pohulałem. No i to jest mniej więcej taki mój standardowy zwrot podatku, odkąd pracuję na umowę o pracę. Oczywiście dopóki byłem na umowach o dzieło, umowach zlecenie, no to wtedy ten zwrot podatku potrafił iść wręcz nawet w tysiące, no ale to były czasy, gdzie byłem studentem i te koszty uzyskania przychodu były, te nieopodatkowane koszty uzyskania przychodu były zwyczajnie wyższe. Także wiadomo, że najchętniej to by po prostu doliczyli to do podatku, ale tak samo na przykład to, co mówiłem o autostradach, żeby taki projekt, taki luźny pomysł, żeby wprowadzić właśnie podatek od posiadania samochodu, z którego byłyby opłacane autostrady, no ale to też by się spotkało z ogromnym sprzeciwem społecznym, mimo że praktycznie nie spotykam się z ludźmi, którzy mając samochód nie korzystają z dobrodziejstwa autostrad.
0: No, zgadza się. Znaczy wiesz co, no ale oni to zapowiadają, tak? W tym jest cały sens. Jeżeli się jeszcze przypatrzysz, że ostatnie newsy w ciągu 2-3 dni to są takie, że rząd czy ten resort cały tej kultury usiadł do stołu negocjacyjnego z największymi operatorami sieci kablowych, bo taka informacja poszła w tych głównych mediach, no to oni coś tam im proponują. Być może to są jakieś propozycje nie do odrzucenia. Jeżeli sobie jeszcze uświadomimy jedną rzecz, o której po prostu ludzie nie wiedzą, a mianowicie, że firma z kapitałem amerykańskim, czyli UPC, przejmie na koniec roku Multimedia Polska, która zdaje się jest ukraińskim produktem, z tego co wiem, to znaczy będzie musiała być wydana zgoda tego ministerstwa do spraw, to się nazywa nie konsumpcji, tylko
1: konsumentów.
0: Monopolu, tak. Dokładnie, ale wiedząc, że dzisiejsza władza jest agenturą amerykańską, no to można się spodziewać, że przejmie UPC od roku 2018. No taki przynajmniej news poszedł gdzieś tam w jakichś tam mediach ekonomicznych. Gdzieś mi to śmignęło w każdym bądź razie.
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi o te rozmowy...
0: Możemy być pewni.
1: Jeżeli chodzi o te rozmowy, że zaproszono dostawców, no to tak naprawdę, wiesz, jesteśmy tutaj w sytuacji, w której pod żadnym pozorem nie, jako dostawcy nie chcemy dopuścić do tego, żeby ta ustawa przeszła. No i mówię, no to nawet już na bok dobro naszych abonentów, my bardziej na tym stracimy, jeżeli ta ustawa wejdzie. No i właśnie jakieś tutaj, jeżeli chodzi o propozycje, no to zasadniczo jest ten problem, że w takich dyskusjach nie mamy za bardzo nic do gadania. Oni wprowadzą ustawę, która nałoży na nas taki obowiązek i powiedzmy 100 milionów kary, jeżeli nie dasz

0: takich danych. I tutaj nie mamy za bardzo nic do gadania, ale jeżeli coś takiego wejdzie, no to wtedy zaczniemy próbować to omijać, zaczniemy próbować kombinować, no i tutaj tak naprawdę nie ma kompromisu, no bo co, no mamy nałożyć to tylko i wyłącznie na mężczyzn w wieku nieparzystym, czy urodzonych w roku nieparzystym, no tutaj nie ma miejsca na kompromis, albo to wejdzie, albo to nie wejdzie, nie ma nic po środku.
1: No dokładnie, znaczy... Wiesz, no ja jestem na 100% pewien, że to wejdzie, jeżeli sobie jeszcze popatrzysz, kim jest pan Kurski, że to jest człowiek, który nakręcił film Nocna Zmiana i to nie jest przypadkowy człowiek, którego tam wpuścili za kulisy, no to sprawa jest chyba jasna, że to wejdzie, tak? Całe to bicie piany, ten medialny szum wokół tego ma dać, to jest taki balonik próbny, tak? Oni sobie oglądają komentarze, czytają, jak ludzie się odnoszą, czy są już na tyle głupi, że po prostu będą brawo bić, czy jeszcze nie, tak? No to jest taki doskonały papierek, który po prostu sprawdzamy sobie, czy jesteśmy jeszcze zasadowi, czy już kwasowi. Tak?
0: Wiesz co, tutaj nawet bym nie mruknął w kwestii całej tej historii, gdyby inna ustawa nie nakładała obowiązku na wszystkich dostawców telewizji kablowej, żeby pakować to TVP jako pakiet podstawowy i nie możemy po prostu zrobić takiego pakietu, w którym TVP by nie było, bo to byłby dobry po prostu probierz tego wszystkiego, czyli zdejmujemy ten obowiązek transmitowania TVP i wprowadzamy go jako fakultatywny pakiet dodatkowy i jeżeli ktoś nie ogląda TVP, no to wtedy rezygnuje z tego pakietu, nie dostaje sygnału i jego dane nie są nigdzie przesyłane. To by było naprawdę fair. I tutaj nikt by nawet nie mruknął, no ale no, wtedy...
1: Bardzo dużo osób...
0: No właśnie, ale to wtedy wpływ z abonamentu by, nie wiem, tam dotknął 20 tysięcy osób w całym kraju, tak?
1: Znaczy nie, no bardzo wiele osób właśnie tak myśli, że coś takiego jest możliwe. Ja czytam sobie komentarze pod... One codziennie praktycznie te artykuły się pojawiają właśnie o tym nowym abonamencie i tak staram się dociec, jak to będzie wyglądało. Już mniej więcej zarys znam, tak? Znaczy oni już to naświetlili w mediach. Ja mówię, to są wiadomości z przyszłości, tak? Czyli jak na Onecie coś mówią, że coś będzie, to na pewno będzie, a tylko próbują, jak daleko może się to posunąć. I wiele ludzi tak właśnie myśli, że operator może sobie, no nie, niestety, nie dostałby koncesji, gdyby się nie zgodził na to, że będzie TVP. Ale tutaj nawet nie chodzi o TVP, bo abonament jest liczony od odbiornika. To jest tak, jakby nałożyć abonament na posiadanie pralki, tak? No to jest dokładnie tego rodzaju. Czyli płacimy za urządzenie. Kwestia jest tylko, za jakie urządzenie. Tutaj poruszyłeś ten motyw, że musi to być sprawny telewizor, który jest sprawny do odbioru, czyli ma sprawny tuner telewizyjny, bo jeżeli jest to monitor, to po prostu nie. Co też jest troszeczkę bez sensu, no bo wiadomo, że w tej chwili po cyfryzacji kablówek generalnie posiadamy odbiornik w postaci pudełka zewnętrznego, czyli ten dekoder słynny.
0: No dokładnie.
1: A monitorem jest telewizor.
0: Dokładnie, czy jakąś antenę, czy coś takiego. I też jednym z pomysłów uszczelnienia opłaty abonamentowej było to, żeby dorzucić na przykład taki podatek. Sorry, bo mi tutaj kot znowu muchę znalazł. Żeby dorzucić taki podatek, ilekroć sobie kupujesz nowy telewizor, czy nową antenę, która umożliwia ci odbiór telewizji naziemnej, DVB-T, no to wtedy płacisz jakiś tam horrendalny podatek. No oczywiście jedyne, co by tutaj się stało, no mało kto wtedy by kupował telewizory nowe, tylko jechał sobie na przykład do Niemiec i sobie taki telewizor przywoził, dokładnie. Więc
1: albo z zagranicy, z eksportu.
0: Dokładnie,
1: z importu,
0: także wiesz, także koniec końców właśnie to pompowanie całych finansów, ale tutaj też z drugiej strony, bo mówisz, że z tego, co wcześniej słyszałem, jak z tobą rozmawiałem, jesteś osobą, która jednak z tego TVP korzysta, bo nie wiem, czy rodzina, czy coś takiego.
1: Tak, dokładnie, uważasz... nawet chciałem pójść za twoją poradą. Nawet za twoją poradą chcę pójść, że jeżeli... korzystam, znaczy nie ja korzystam, tak, ale korzysta się, więc postanowiłem pójść na pocztę, założyć druk i zarejestrować. Ale potem sobie przyszła taka refleksja, no potrzeba, masz w zasadzie rację, ale z drugiej strony, i to tak powiem wszystkim słuchaczom, nie róbcie żadnych nerwowych ruchów. Ja rozważałem już taką sytuację, że ponieważ moja umowa jednak kończy się za rok, że pójdę, zapłacę to odstępne do kablówki, które wyniesie 1500 w moim przypadku i po prostu będę miał spokój. Ale... nie róbcie żadnych nerwowych ruchów. Dlaczego? A skąd wiecie, czy nie wejdzie ustawa w takiej formie, że będziecie musieli przekazać dane z kablówek, będą musieli przekazać z kablówek dane nie tylko osób, które aktualnie mają umowę, ale którzy mieli umowę w ciągu ostatniego roku. Może być coś takiego.
0: No, może być. Tutaj jeszcze tylko pochwalę sama, że mój kot boi się, że mu zakodują Animal Planet. Natomiast tak, natomiast właśnie jako osoba, która ma do czynienia z tym TVP, które, nie wiem, czy to sam oglądasz, czy to po prostu widzisz będąc gdzieś tam u kogoś, czy jak twoja kobita sobie ogląda, czy uważasz, że takie, że to jest telewizja, którą warto dopieścić i dajmy na to, jeżeli ten abonament byłby fakultatywny, tak jak zrzuta na nocne radio, to czy byś dał coś od siebie, że załóżmy jest obowiązek płacić złotówkę miesięcznie, ale jeżeli doceniasz naszą robotę, no to wtedy możesz zapłacić więcej.
1: No dokładnie, można by było w ten sposób zrobić. Znaczy ja generalnie nie jestem jakiś tam anty, żeby nie zapłacić za to, tak? Mi naprawdę nie zrobi wielkiej różnicy te 20 zł miesięcznie. Natomiast chodzi o samą zasadę po prostu. Ja tego nie oglądam, rzeczywiście tego nie oglądam, tak? No jak mówię, no w moim przypadku ogląda rodzina, ale no nie można w ten sposób robić, bo za chwileczkę wymyślą właśnie abonament od pralki, abonament od nieposiadania żony i tak dalej. To jest ta droga, to jest dokładnie to, co już było za komuny. To jest dokładnie bykowe za telewizor, tak?
0: No dokładnie, czyli takie po prostu domniemanie, że no właśnie, nie rozumiem do końca tej całej podstawy, tak jakby osoby, które są odpowiedzialne za to, które są w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, były przekonane, że ci wszyscy ludzie tak naprawdę potrzebują kolejnego, nie wiem, konkursu Gwiazdy Tańczą na Lodzie, że oni to będą oglądali, że oni się tego domagają, a jednocześnie, jeżeli ten abonament wpłynie w tak dużej ilości, ilu jest abonentów telewizji kablowej w Polsce, no to będzie to zastrzyk, który, z tego co pamiętam, czterokrotnie przekracza bieżący budżet. Czyli nagle po prostu TVP zacznie srać pieniędzmi, będzie miało więcej niż TVN i Polsat z reklam razem wzięte, no i pytanie, co się wtedy stanie?
1: No być może wystrzelą wielką antenę satelitarną i będą nadawać na Niemcy, będą ich obwiniać o II wojnę światową i zwrócą nam w końcu nasze długi. Ja bym w takim przypadku absolutnie się dołożył, bo to by było słuszne. Upokarzać Niemców na antenie ogólnoeuropejskiej telewizji polskiej, takiej Al Jazeera, pisowskiej, i niech Niemcy nam oddają. No, to by było słuszne wbrew pozorom.
0: A w sumie wiesz, ja bym kupił Słowację albo Ukrainę wtedy. Tak, po prostu,
1: no,
0: tak, żeby ludzie...
1: Dokładnie, no coś konkretnego, tak, żeby to było. No, ale ja się obawiam, że to będą jeszcze kolejne tańce na wodzie i tam jakieś balety i tak dalej. No taka się zrobi telewizja troszeczkę rosyjska, tak jak u nich był pucz. I natychmiast puścili tam tańczące ludowe, tam takie czas-czasztuszki. Nie wiem, co to w ogóle było. Jakieś babuszki tam sobie biegały, nie? Mhm. I to będzie w tym rodzaju takiego narodowego socjalizmu. Obawiam się, że to niestety tak będzie. A całe zamieszanie tak naprawdę jest o to, żeby nad ludźmi mieć kontrolę, żeby ludzie dyskutowali, dzielili się, kłócili się, bo no, umówmy się, no to nie jest żaden problem miliard czy dwa dodrukować i wrzucić tą telewizję, tak? I nikt by nie miał pretensji, bo ludzie i tak się nie znają na tym, że pieniądz dodrukowany to jest zabrany mi z portfela, nie?
0: No tak, tutaj naprawdę nie do końca rozumiem, do czego to zmierza, szczególnie, to znaczy, wiesz co, tak jak tutaj już parę razy podnosiłem przykład BBC, telewizji i radia państwowego, finansowanego, jak to, nie wiem, ktoś, nie wiem, czy nie profesor Leniuch mówił, że ten abonament jest wcale niemały, bo tam wynosi, nie wiem, czy 8, czy 12 euro, czy coś takiego, no to tam w przeliczeniu, przeliczmy sobie to 1:1, tak, to jest te 50-60 zł, nie? Natomiast tam, jeżeli sobie włączam to BBC jako osoba eksterytorialna względem Wielkiej Brytanii, no to jednak wiem, co oglądam i aż chciałoby się zapłacić, gdyby telewizja miała takie choćby właśnie tematyczne kanały, nie? Przykładowo bardzo sobie cenię radio BBC, gdzie standard prowadzenia programów informacyjnych jest absolutnie rekordowy, wyjątkowy i fantastyczny. Co więcej, BBC ma podcast, ma swój osobny kanał do programów, do reportaży dokumentalnych na antenie radia. I one są naprawdę, naprawdę pięknie zrealizowane i ci ludzie po prostu, to nie jest tak, że sobie, wiesz, że sobie opowiedzą jakieś tam pierdole, że jakaś babka w Londynie wlazł jej kot na drzewo i musiała wezwać straż pożarną. Między innymi Ostatnio właśnie w BBC dokumentary słyszałem reportaż dotyczący warszawskich kamienic i tych czyścicieli kamienic. Sprawa znana tam sprzed kilkunastu lat. W jaki sposób jedna kobieta w tajemniczych okolicznościach zginęła i znaleziono tam w 99 roku bodajże jej zwęglone ciało gdzieś na kabatach. I cały program właśnie o tym, jaką tam miała sytuację, że była ostatnią osobą w takiej kamienicy, którą ktoś chciał dziko przechwycić, wyburzyć i zbudować tam coś zupełnie innego. I za coś takiego faktycznie chciałbym płacić, tak? A nie za, kurna, relacje z przemówienia prezydenta na festiwalu na Dużynkach w Koziej Wólce, czy na programie Jaka to Melodia, który jak najbardziej szanuję, bo jest jakoś tam jakościowo w porządku. Ale właśnie, jeszcze wracając do takich programów typowo muzycznych, pamiętasz Śpiewające Fortepiany na przykład?
1: Coś takiego, tak.
0: No taki teleturniej z gwiazdami, teleturniej w zasadzie w cudzysłowie, bo tam żadnych nagród de facto nie było od czasu do czasu, tylko jakieś tam charytatywne, natomiast właśnie przy dwóch fortepianach gwiazdy zasiadały i próbowały zgadywać różne piosenki i to zdechło i to upadło. Nie wiem dlaczego, nie wiem czemu.
1: Ale Wielka Gra powraca, nie wiem czy wiesz o tym. Już jakieś zapowiedzi były na ten temat.
0: Nie, może powraca, może nie. Ja do Wielkiej Gry akurat nie byłem przekonany, dlatego że traktuję Wielką Grę jako teleturniej kujonów, bo poziom, który był reprezentowany przez uczestników Wielkiej Gry bardziej dodawał mi się, już nawet mi się nie dodawał do pasji, tak? Jeżeli jesteś pasjonatem jakiejś dziedziny, no to masz jakąś bardzo konkretną wiedzę, natomiast skala trudności tych pytań, ja prywatnie Wielkiej Gry nie lubię. To było coś po prostu, że tutaj masz temat, masz 2 tygodnie na przygotowanie i obkuj się z tego od góry do dołu.
1: No tak, zgadza się, ale jednak to był jakiś taki poważny program, zachowywał pewną powagę na już takich teleturniej, jak na przykład, nie wiem, tam Familiada, gdzie tam po prostu głupi i głupszy, no to już w ogóle nie trawię tego.
0: Ale trzyma się powiedzmy 1 z 10, nie? Który akurat bardzo, że tak powiem, mi podpasowywał ze względu na to, że czerpał właśnie z wiedzy ogólnej, z wiedzy takiej, którą bardzo często wynosimy ze szkoły podstawowej czy średniej, a którą potem zwyczajnie zapominamy. I 1 z 10 naprawdę bardzo mi podjeżdżał.
1: No ja w każdym razie polecam takie podejście na spokojnie, po prostu nie róbcie żadnych nerwowych ruchów.
0: Dokładnie, pamiętajcie.
1: Popatrzcie sobie dobrze w ustawę w ogóle, jakie są osoby, które osoby są zwolnione z tego, bo tam jest cała lista warunków, które można spełnić i być zwolnionym z abonamentu i być może pod któryś z tych punktów będziecie podchodzić.
0: Tak, to znaczy tam... Akurat jak patrzyłem, to taki, że tak powiem, typowy Polak tam kompletnie nie podchodzi, tylko właśnie ze względu na wiek, ze względu na niepełnosprawność, ze względu na kombatanstwo, czyli takie punkty, w których jeżeli masz zniżkę gdziekolwiek z racji tego, kim jesteś, no to prawdopodobnie będziesz też zwolniony z abonamentu, także warto tutaj też się temu przyjrzeć, ale też chciałbym zaznaczyć jedną ważną rzecz, że nawet jeżeli ta ustawa wejdzie, to warto sobie poczekać miesiąc albo dwa, ponieważ oni nie zaczną natychmiast od pierwszego dnia opóźnienia naliczać wam odsetek i zobaczyć, czy po prostu nie pojawi się jakaś furtka prawna i dopiero powiedzmy tego 3. czy 6. miesiąca, jeżeli już widać, że będzie już nie ma perspektywy na to, żeby ktoś to odkręcił, no to wtedy dopiero zapłacić, odłożyć sobie te 22,70 i zapłacić całą sumę, ale bez odsetek, ponieważ dopóki ta wierzytelność nie jest jakoś tam przedawniona, no to jest dość nikłe prawdopodobieństwo, że odsetki będą naliczane, ponieważ podmiot, któremu na takim abonamencie zależy, będzie mu zależało na tym, żeby ten abonament został zapłacony w ogóle, niż żeby pokryć jakieś tam koszty, których i tak de facto nie ponosi, z racji tego, że tę wierzytelność dostanie później. Także tutaj jak najbardziej podpisuję się pod tym, że nie należy nic po prostu na szybko. Obserwujcie, czytajcie, rozmawiajcie z ludźmi, ktoś będzie miał może jakiś pomysł, konsultujcie sami te pomysły, które wam podrzuciłem, ja, Etam czy Jacek Blacha. Sprawdzajmy to wszystko i zwyczajnie nie dajmy się, ale też nie róbmy żadnych gwałtownych ruchów, bo jeżeli zarejestrujemy już ten odbiornik, no to kaplica.
1: No tak, ale mimo wszystko obserwować, bo ten termin, tak, bo jeżeli mieliście umowę wcześniej, to ta tak zwana abolicja, czyli nie będą wam wstecz żądali zapłaty, obejmie tylko osoby, które zapłacą pierwsze 6 miesięcy z góry i to jest bardzo ważne, bo jeżeli nie, no to karą za niepłacenie abonamentu jest 20-krotność tego abonamentu. Zdaje się, za jakiś tam okres, już teraz w tej chwili nie pamiętam, ale jest to bardzo duża kwota pieniędzy, także tutaj trzeba niestety to przypilnować.
0: No dokładnie. Dobra, dzięki ci, Atamie. Ja myślę, że będę powoli w ogóle kończył, bo wlazłem tak, że tak powiem... Dzięki, trzymaj się. Wlazłem tak, że tak powiem, odrobinkę od czapy, a ponieważ już mamy za sobą półtorej godziny audycji, to myślę, że nie ma sensu wspominać o tym mind control, szczególnie, ale też możemy spojrzeć na to z tej strony, że ten cały abonament też jest taki trochę mind controlny, ze względu na to, że dzisiaj nie chciałem rozmawiać w temacie mind control odnośnie tych wszystkich fal tajemniczych głosów w głowie, tylko o bardziej takim podstawowym mind control, na który jesteśmy... Gdzie? Na który jesteśmy tak naprawdę wszyscy podatni, żadna czapeczka foliowa nam nie pomoże i żaden telefon komórkowy, nic, bardziej przekazy podprogowe, bardziej to mam na myśli, mówiąc o mind control, ale o tym następnym razem. Ja w międzyczasie jeszcze wrzucę jeden utwór z Mozaiku Webu, ze starej płyty Akiba Pop Recollection i do usłyszenia już jutro. Pamiętajcie, zajrzyjcie na czytajniaka, odsłuchajcie i skomentujcie.

Witajcie. Witajcie, śmiertelnicy. No, jako że ostatnio mamy co najmniej dwóch takich popularnych księży egzorcystów, o których się mówi. Mowa oczywiście o księdzu Glasie, Piotr Glas, no i jeszcze ksiądz Olszewski, który przebywa w areszcie. No, ten pierwszy oskarżony o molestowanie dzieci, 10 różnych przypadków. Tak trochę ciężko tutaj mówić o tym, że się ktoś zmówił, że chce zaszkodzić, tyle przypadków. Się wszyscy zmówili znowu, nie? No a Olszewski, no to też grube zarzuty. Pranie brudnej kasy, chachmęcenie z ziemią, którą sobie tam wynajmował własnemu zakonowi, żeby potem te pieniądze odzyskać za 3 miliony złotych wynajem ziemi. Dobre, śmiechu warte. No i różne inne rzeczy, oszustwa przeróżne. No i ksiądz Piotr, no to jest właściwie były egzorcysta, a Olszewski czynny, można powiedzieć. No więc pomyślałem, że to dobry temat może, żeby pogadać o tych egzorcystach. Czym są egzorcyzmy, jak to wygląda w jednym kościele, w drugim. Jak można do tego podchodzić, zarówno tak od strony bardziej, od strony osoby wierzącej, jak i psychologa, psychiatry. No i taki dzisiaj temacik. Jakby ktoś nie wiedział, no zawsze wypada powiedzieć w ogóle, z czym mamy do czynienia, bo może ktoś się nie interesuje, no. Poza tym zawsze warto jakoś zdefiniować, nie? O czym w ogóle gadamy. No to jest po prostu wyganianie, egzorcyzm, nie? To jest wyganianie z osoby opętanej złego ducha, demona albo innego jakiegoś upadłego anioła, bo to właściwie nie jest sprecyzowane. Czasem to sam szatan się nami interesuje, tacy jesteśmy ważni, a nie jakiś tam pomniejszy demon. Były też przypadki, że ktoś twierdził, że jest antychrystem. Na przykład też tak bywało. Te egzorcyzmy mają w zasadzie podobny charakter we wszystkich religiach abrahamowych. A na pewno w trzech głównych, do których się oczywiście zalicza judaizm, chrześcijaństwo i islam, religie abrahamowe. No, starałem się zweryfikować tutaj różne rzeczy, tylko to, żeby no, jakąś wiedzę nabyć o tym, o pewnych standardach, ale okazuje się, że nie jest to takie proste, bo jest duża rozbieżność. Mówi się, że jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, a z księżmi to podobnie trochę jest, się okazuje. A już jak bierzemy pod uwagę różne wyznania chrześcijańskie, odłamy różne chrześcijaństwa, no to jeszcze większa zamota się robi. No bo na przykład starałem się sprawdzić, czy opętane mogą być przedmioty. No i z tego, co sprawdziłem, to tak, niby tak. Częściej u protestantów będzie to pewna taka norma, że przedmioty też, tak? Zły amulet, zła jakaś książka. A u katolików to w ogóle jest troszeczkę takie zamieszanie z tym, bo są na przykład pewne niby wytyczne, to nie jest żaden dokument oficjalny, powiedzmy,

wydany przez Watykan, tylko są jakieś tam wytyczne. No i według tych wytycznych trzeba przeprowadzać egzorcyzm tak i owak, trzeba dokonać pewnych starań, żeby na przykład wysłać pierw do psychiatry, do psychologa danego delikwenta, ale w praktyce się okazuje, że na przykład księża się do tego w ogóle nie stosują. Także to dla mnie ważna jest praktyka, nie? A to, co sobie ktoś tam napisał. No i... wspomniany ksiądz Grass wręcz sobie publicznie i to w jakiejś telewizji diecezjalnej sobie tak drwił troszeczkę z tych wytycznych, bo on wie swoje, on ma doświadczenie, on ma jakieś tam wytyczne, nie? Co się w sumie tak nieczęsto zdarza, żeby jakiś katolik sobie tam nie traktował serio jakichś tam katolickich wytycznych, czy tam wskazań, nie wiem, jakiegoś katechizmu czy czegoś, czy jakichś tam dokumentów synodalnych, a tutaj akurat i owszem, co pokazuje, że no właśnie brakuje troszeczkę jakichś instrukcji twardych, definicji, standardów, wskazówek. Owszem, są, tylko że w praktyce każdy sobie rzepkę skrobie i w Polsce jak kto chce, nie? To wszystko jest strasznie płynne, bo to nie jest właśnie psychologia, czy psychiatria, czy w ogóle nie jest to nauka, tylko bardziej takie... Radosne bajanie sobie, co kto sobie tam wymyśli. No pamiętamy księdza Olszewskiego i jego opisy wyganiania ducha Harry'ego Pottera i wyganiania demona wegetarianizmu Salcesonem. Także tutaj jest taka wolna amerykanka, jak to się mówi trochę, nie? No ale no, niby się mówi, że są na przykład opętania zawinione i niezawinione. No to wiadomo, o co chodzi. Te niezawinione to ktoś może rzucić na was klątwę. Tak, tak. Jak nie macie oczywiście jakiejś być może tarczy ochronnej w postaci wstawiennictwa Matuchny Przenajświętszej, no to wtedy to przejdzie. To przejdzie, jak w masło, to wtedy przejdzie. No i są opętania zawinione, że sami się decydujecie na jakiś pakt z diabłem. No, są podobno takie przypadki, że jakiś nieroztropny młody człowiek mówi na przykład, jak ty mi, Panie Boże, nie pomożesz, to choćby i sam szatan mi pomógł to zdać tą klasówkę, to niech tak będzie. I tuż, to jest początek właśnie. Zły się zaczyna interesować i pozamiatane. I ja nie wiem nawet, czy wtedy będą potrzebne egzorcyzmy małe, czy wielkie, bo one też się dzielą. Małe to wystarczy przemodlić na różańczyku być może. Wystarczy może pocałować święty obrazek, pochodzić do kościoła albo przyjąć Eucharystię. Nie wiem, no to nie jest jeszcze taka bardzo poważna sprawa, jak jest małe opętanko. Opętanie, to w ogóle opętanie. Witam, opętanie. Opętanie, czyli otwarte jest, sklep otwarty i tanie wszystko tam w środku. Takie otwarte, tanie w sklep, no, opętanie. Jak Polak za granicą sklep otwiera, to ma tam opętanie, panie. No nieważne, no. Taki podręcznikowy opis to można by uznać ewentualnie słynny młot na czarownicę. Maleus Maleficarum, chyba tak to się w oryginale nazywa, czyli no taką dosyć mroczną księgę, która myślę przysporzyła wiele cierpień całej masie ludzi. No, także księża nie mają takiego ściśle określonego jakiegoś standardu czy podręczników i może w związku z tym często ich ponosi fantazja trochę. No i księża, i pastorzy, bo bardzo popularne są egzorcyzmy w kościele też protestanckim.

0: od razu widać, że bardzo się różnią katolickie rytuały wypędzania diabła i te protestanckie. U protestantów to właściwie jeszcze bardziej jest wolna Amerykanka, myślę, może być, ponieważ no, oni bazują bardziej, wiecie, sola scriptura, często na Ewangeliach, na Biblii, no a jak wiemy, po prostu Biblia też jest taka, że na dwoje babka wróżyła i można ją różnie trochę interpretować, stąd te różne też interpretacje przeróżnej odłamy i podejścia do chrześcijaństwa i zgadywanie troszeczkę, co autor miał na myśli czasami. No więc u protestantów to jest dość popularne. Oni właśnie dużą wagę przywiązują do tego, że masz na przykład diabelską koszulkę Reserved. Sprawdźcie, czy nie macie jakiejś koszulki Reserved, na przykład diabelskiej, zademonionej, albo czy Beatlesów tam nie słuchacie przypadkiem. No i dużą wagę oni przywiązują do tego, co kto słucha, w czym chodzi. I trochę to polega na takim znajdowaniu sobie ofiary, żeby zrobić z tego szopkę po prostu, żeby się nad tym człowiekiem tam potem nachylać, pochylać i go tam tarmosić. Mogę wam tu puścić, jak to brzmi u protestantuchów.
1: Złe moce nie trzymają was w swoich sidłach. Herkula Samaria, Selemaria. Lisia la Mari, el orle hele Mari, el corla hele Mari.

0: τη βολέμια του απεντοφυριστή. Ιησούς θέρας πάει, ο του απεντοφυριστή πάει, Ιησούς. Πάντες μη ποκαζούε, τσινάς του μέωσκες, κτουζε ψυχίτσι στεντσάιονσε, νατ σφοίμι ζωνάμι. Πάλβα θέρας ουβάλια, ο του αγρέσι.
1: No, tak to brzmi, no tu słyszeliście też tak zwane mówienie językami. Tak oni to nazywają, ja to nazywam gaworzeniem albo bełkotem ewentualnie. Bo to za każdym razem jest trochę inny język. To nie będę nazywał językiem czegoś, co za każdym razem brzmi inaczej trochę, nie? Chociaż się powtarza to szalalalalala. Szalalala hamira halamala kalamala. Malla halamala szamalak. Szalak marak, ślamazarak, halamalalalak. No i takie tam. To la la la la la się często pojawia. La la la la la. To jest język. Kiedyś tam drążyłem trochę temat. To jeden chrześcijanin, bardziej taki właśnie w tą stronę charyzmatyczną, ci powie, że to jest język anielski. Drugi, że to jest język boży do modlenia się. I tam. Sralalala, falahalak, malalalalak. Coś, co ma w sumie chyba trochę naśladować hebrajski albo arabski, coś takiego, brzmieć troszeczkę podobnie. No, a ja w ogóle składam serdeczne życzonka urodzinowe Oberścikowi naszemu. Niech cię demony nie ruszają cię, demony. Niech cię nie dopadnie demon lenistwa. Niech cię nie dopadnie demon obżarstwa. Szalahalamalakalamalakalamalakalamalala. Lalalalamalakalamalakalamalala. Bim salabima. Salabima halamai. Halabami. Bima salahalamalakala. Oberście. Niech czuwają nad tobą moce światła i ciemności. Jednocześnie, wszystko jedno, bo to muszą być te światła i ciemności, bo jak nie, to jak nie ma tych ciemności, to światłości nie ma też. A u katoli z kolei, katole lubią mrok. Katole zawsze lubią mrok. Widzicie, ci to tam się weselą, baba się drze, tam
2: kurwa!
1: Ksiądz tam szala, hala, hala, mala. A w tle jeszcze śpiewają Jezu. Jezus kocha nas. Jezu. No i taki miks się robi troszeczkę z tego. I no, takie znalazłem dane, tak twierdził jeden właśnie specjalista od tematu, że zbadał właśnie sprawę i no niestety u protestantów najwięcej jest zgonów, tak statystycznie, podczas tych rytuałów. No po prostu często się komuś tam kojfnie.

Pętało mnie, aż mnie coś zabolało. Taka piosenka była, nie? Tu Gumball podśpiewuje. Czy to nie nazywa się mówienie językami? No mówię właśnie, że mówienie językami. No mówię, że mówienie. Mówię nie. Nie mówię. Mówię nie językami. No, ja to nazywam gaworzeniem. No, tak jak małe dziecko sobie gaworzy. Bla, blu, bli, bla, bla. A pieluszka pełna. I wielkie oczy. Wielkie oczy diabelskie. Niemen. To tak? To Niemen jest? Nie, nie men? A kto w takim razie, jak nie men? Może women? No, tu warto wspomnieć, że najczęściej opętane są kobiety, czasem dzieci. No, ja to tłumaczę tym, że kobiety są bardziej emocjonalne i podatne na pewne efekty działania silnego transu, silnych traum i pewnego takiego nacisku duchowego, terroru duchowego, ale też to w średniowieczu jeszcze tak było, że popatrzcie, kobieta musiała spełniać pewne takie standardy kobiecości cały czas. Nie wolno jej było tego, nie wypadało jej było tamtego. No w starożytności pewnie w wielu miejscach też tak kobiety miały, nie? Po prostu były troszkę tak stłamszone społecznie, można powiedzieć. No i człowiek szuka automatycznie takiego wentyla w sobie, żeby w końcu wybuchnąć w jakiś sposób, żeby krzyknąć, kurwa! Albo dać komuś w ryja. Facet mógł se pójść na wojnę, gdzie mógł se pozabijać, poruchać, wszystkie te fajne rzeczy, nie? A kobieta, często jej, w takim średniowieczu to życie kobiety często kręciło się gdzieś tam wokół targowiska, domu i kościoła. Kościół był takim miejscem, gdzie mogła sobie z kimś w ogóle porozmawiać, spotkać się, bo to często nie uchodziło, żeby kobieta w ogóle sama chodziła gdzieś, gdziekolwiek. No tak jak dzisiaj u muzułmanów wielu jest, nie? Że kobieta nie może właściwie się uczyć, nie może wychodzić z domu, nie może przebywać w towarzystwie innego mężczyzny, no to dawniej te zasady obowiązywały kobiety w różnych innych kulturach i religiach, no więc z tego powodu mogło dochodzić do takiej w końcu choroby troszeczkę psychicznej, która jest bardzo mocno często, myślę, właśnie stymulowana przez religijne zwyczaje, przez nastrój, przez klimat, przez mantrowanie. No bo możemy mówić tutaj, że odmawianie różańców, modły różne, śpiewy, to troszeczkę wprowadzają w trans człowieka. Odpowiednia akustyka, nie tylko substancje psychodeliczne mogą człowieka wprowadzić w stany takiej trochę innej świadomości, ale też i jakaś trauma, mrożenie się tak popularne wśród tam alternatywnych ludzi, takie mrożenie się, nie? Też człowieka troszeczkę inaczej coś robi z głową, powiedzmy. Ale właśnie wsłuchiwanie się w rytmiczne jakieś bębny przez dłuższy czas, człowiek wpada łatwo dosyć w trans, jeśli są sprzyjające warunki. I myślę, że tak samo jak psychodeliki, substancje psychoaktywne, tak i często właśnie długie mantrowanie, wprowadzanie się w odmienne stany świadomości przez to, działa troszkę podobnie. I czyli tak, że może na przykład tak jak marihuana może mocno przyczynić się, może uzewnętrznić, może aktywować jakby nasze gdzieś tam ukrytą w nas schizofrenię, lekką, jesteśmy

my gdzieś tam na krawędzi, zażywamy jakieś mocne substancje psychoaktywne i to stymuluje w nas pojawienie się tej jakichś zaburzeń. I może się pojawić, a to jakaś histeria, a to schizofrenia, a to psychoza. I przeróżne te choroby, można powiedzieć, że czasami one mogą też być zaprogramowane, mogą wystąpić w odmianie religijnej. Zobaczcie, głupi syn zespół Tureta. To jest nie tylko przeklinanie, jakby ktoś nie wiedział, mimowolne, takie odruchowe, tylko to jest też wydawanie różnych dźwięków, mimowolnie, tiki pewne, a bywa też tak, że był taki przypadek, że w kolejce sobie stała osoba chora na zespół Tureta i kopnęła dziecko mimowolnie, które stało w tej kolejce. Tak stał sobie i nagle tak kopnął lekko tego dzieciaka i dostał straszne bęcki po prostu, bo no, nie dziwne w sumie trochę, nie? No, rodzic zareagował odruchowo i sprał tego typa. A to była właśnie osoba chora na zespół Tureta. Bo taki miała odruch, że albo, wiecie, przeklnąć, zagwizdać, krzyknąć coś, albo jakoś głupie miny zrobić, albo właśnie noga się wysuwa sama i pach, tam skopa w coś, nie? Tak więc tak to może przybierać taką formę i to może być troszeczkę pokrewne. My też jeszcze nie wszystko wiemy o chorobach psychicznych, o działaniu ludzkiego mózgu. Na pewne rzeczy odkryliśmy, pewne rzeczy wiemy, ale tak jeszcze mam wrażenie nie do końca. No, z wieloma dziedzinami nauki tak jest, że jeszcze nie wszystko wiemy w danej dziedzinie, nie? No. Także, no w ogóle wcześni chrześcijanie, to jest księga bodajże Mateusza i Łukasza. Tak tu jeszcze na szybko gdzieś wygooglowałem. I tam było właśnie o Jezusie, słuchajcie, który... Jezusa można uznać za takiego jednego z pierwszych egzorcystów właśnie, ale on wyganiał złe duchy, które ludzie w tamtym czasie utożsamiali po prostu z chorobami wszelakimi. To mogła być epilepsja jakaś, to mogła być ślepota, a nawet tu są przykłady właśnie, że kobieta miała krzywy kręgosłup i się ten krzywy kręgosłup wyprostował. Tak, no, nie wiem, ja w to wierzę. Wyprostował jej się krzywy kręgosłup, lunatykowanie, wszelkie te rzeczy, co ludzie nie znali jeszcze pochodzenia tego, nie potrafili może leczyć, albo jakieś takie dolegliwości czy niepełnosprawności, które wydawały się troszkę tajemnicze, jakieś takie niezbadane i dziwaczne, no to ludzie to utożsamiali, że zły duch w ciebie wniknął. To zostało, zobaczcie, bo to, czym to się różni od księdza Olszewskiego, który mówi o demonie wegetarianizmu. No to tam był demon ślepoty, demon lenistwa, demon krzywego kręgosłupa, demon... wyobraźcie sobie, co musieli myśleć o kimś, kto ma właśnie zespół Tureta i nagle zaczyna coś tam wykrzykiwać mimowolnie, nie? Albo ADHD jakieś i zaczyna biegać jak kangur, skakać. No i to w sumie da się to zrozumieć. Mnie troszkę razi i denerwuje to, że dzisiaj nadal są ludzie, którzy mimo że postęp nauki jest, że już wiele rzeczy wyjaśniliśmy sobie, no to oni trwają przy tym, że to jak tak, to demon kataru, demon sraczki, demon przeklinania, demon, no i właściwie to tak nie do końca, bo kiedyś było też inne trochę rozumienie tych demonów, upadłych aniołów. Wiecie, to Kościół z czasem na przykład ponazywał różne złe duchy imionami takie, co tam się nawinęło, jakieś czy to imiona pogańskich, bożków czy bóstw, sobie tak ponazywał demony, różne złe duchy. No, przykładem może być Baal, tak? No, Baal to było po prostu bóstwo, które ludzie czcili i to nie były żadne takie, no, niekoniecznie satanistyczne
obrzędy, chociaż no z dzisiejszego punktu widzenia to tak, no mające cechy takie złowrogie, no bo składanie ofiar z ludzi, na przykład Molochowi, no to... Chociaż to też ludzie... Tak naprawdę ciągle troszeczkę to weryfikujemy i odkrywamy, nie? Możemy nagle dojść do tego, że to było symboliczne składanie ofiar z ludzi albo składanie ofiar tylko... Jak jakieś dziecko się martwe urodziło, też może się okazać, że to tak było. My tak do końca nie wiemy po prostu, czy to żywe dziecko wrzucali tam do tego Molocha, czy martwe, które się urodziło. Różnie to mogło też być, prawda? Jola tu pisze o efekcie placebo. Tak, myślę, że w przypadku opętań i egzorcyzmów czasem ten efekt placebo się pojawia. Tylko ja bym tak nie usprawiedliwiał wszystkich rzeczy, gdzie efekt placebo może występować, no bo to zaraz dojdziemy do tego, że pseudomedycyna, również ta szkodliwa, to wszystko jest dobre, bo czasem efekt placebo, nie? Że wyszło mi słowo z głowy, jak się nazywają te pseudoleki, że rozcieńczasz tysiąckrotnie substancje, no widzicie, zapomina człowiek. No i a egzorcyzmy to jest szeroki temat i tutaj, że gdzieś tam placebo komuś zadziałało, a czy żeby nie było, ja też w dzisiejszej audycji postaram się jakoś tak wskazać ewentualne jakieś plusy, czy no, że to czasem może przynieść jakiś skutek, tak no podejść do tego z punktu widzenia troszkę adwokata diabła właśnie, nie? No, także, no, jak mówię, dawniej zupełnie inne było pojęcie tego wyganiania złych duchów, bo i te złe duchy trochę miały inny charakter i sam egzorcyzm, myślę, inaczej wyglądał. No, musiał inaczej wyglądać, skoro raz, że jest duża wolna Amerykanka do dzisiaj w tym temacie, a dwa, że to Kościół katolicki sobie pewne standardy wypracował, ewentualnie, jeśli mówimy w ogóle o pewnych standardach, i protestanci przykładowo też. U prawosławnych jest trochę podobnie jak w katolicyzmie, tylko że oni mają inne modlitwy, powiedzmy, innych słów używają. W islamie jeszcze trochę inaczej. Ciekawe, że to wszystko zawsze tak działa, nie? Jakich byś słów nie używał, jakbyś tego nie robił, to działa. To też ciekawe. W judaizmie też są egzorcyzmy, jakby nie było. I w wudu też. No, ale wudu to jest w sumie połączenie wierzeń afrykańskich z katolicyzmem. O, homeopatia, dziękuję za podpowiedź. No właśnie. W homeopatii też placebo, nie? I tak możemy wytłumaczyć zaraz, że placebo świetne jest. Znaczy, że wszystkie te rzeczy są super, bo placebo. Poza tym nie wiem, czy placebo w przypadku jakichś takich, no, poważniejszych spraw ma jakiś sens, nie? Co z tego, że jakąś babcie przestanie na chwilę boleć noga, jak ona powinna do chirurga pójść i powinni jej naprawić tam rzepkę, chrząstkę wszczepić. A tak to przestanie ją boleć na jakiś czas, raz, że tylko na jakiś czas, dwa, że to nie wyleczy jej, tylko ona nie będzie czuła tego bólu, no to czy to placebo w tym przypadku jest takie dobre? No, niekoniecznie, prawda? No, także księża mają też w sumie różny stosunek do alternatywnych opcji pod tytułem psychologia, psychiatria. Jedni uważają, że co taki świecki lekarz może wiedzieć o świecie duchowym, i zniechęcają. I to się i u księży, i u pastorów pojawi, że będą zniechęcać, będą straszyć lekarzem, zwłaszcza jeśli trafimy, to u pastorów więcej będzie na szurów, bo oni, wśród nich jest dużo szurów, słuchajcie, ich ciągną takie tematy, że gdzieś tam coś wyczytają o resetach, o masonach, o iluminatach, i oni to chłoną, jak się okazuje. Bardzo są... Stąd tak chętnie rozprzestrzeniają te wszystkie teorie o Hello Kitty, o demonicznym kotku bez ust, nie?
albo będą coś tam opowiadać, że ta Joanne Rowling podpisała pakt z diabłem. Będą po prostu bardzo rozwijać te teorie spiskowe i je szerzyć w swoim kościele, w swojej wspólnocie. Ale są też i tacy księża, którzy bardzo tak odpowiedzialnie w sumie do tego podchodzą i wysyłają faktycznie do psychiatrów, ale jest ich trochę mało i okazuje się, że to tak w praktyce nie za bardzo się do tego garną, bo wiecie, większość księży traktuje świat nauki, świat racjonalizmu jako po prostu swojego wroga, to jako konkurencję wroga i automatycznie no, to jest taka wojna pomiędzy trochę zabobonem, baśnią, religią, a racjonalizmem, który chcąc nie chcąc tępi po prostu szurie, jakieś baśnie, wymysły, myślenie magiczne, no bo to jest naturą racjonalizmu, nauki, że te rzeczy się tępi. Ale i tak widzę taką, jakby to powiedzieć, strasznie się cackają różni profesorowie, psychiatrzy, psychologowie z tym światem wierzeń. Może się cackają, bo czasami widzą, że to jakoś działa, nie? Tutaj pan doktor Simon podawał ciekawy przykład 60-letniej kobiety, która była tak samotna, że właściwie nikogo nie miała, ani żadnych przyjaciół, ani rodziny, nikogo zupełnie. I ona się nauczyła rozmawiać z obrazami świętych, z tymi świętymi dawno nieżyjącymi, których miała na ścianie. Ale ten racjonalizm jest szurią. Tak, no, Jola, ty możesz sobie uważać egzorcyzmy za bardzo rozsądne, mądre i potrzebne i udowodnione i tak dalej, a ja sobie będę uważał naukowe rzeczy, będę temu bardziej ufał i na tym się opierał. To co kto woli przecież, nie? Nikt nikomu tu nic nie narzuca. No i ta kobieta, ona rozmawiała, przyznała się księdzu, że ona rozmawia z tymi świętymi sobie, zwierza im się, oni jej odpowiadają. Ksiądz oczywiście był zachwycony. Ale w końcu jakoś ta kobieta wylądowała właśnie u tego specjalisty, u normalnego człowieka, lekarza. I ten psychiatra stwierdził, że nie ma co tego jej niszczyć, bo gdyby tego nie miała, to popadłaby w jeszcze gorszy stan, powiedzmy. To by ją zniszczyło, gdyby została tak sama jak palec w dupie i już by nie miała nikogo. A tak to ma do kogo tam wrócić, pogadać, zwierzyć się i że to jest taka, no, wiejska, plebejska psychoterapia jakaś, czy no, jak to nazwać. Lek, jakiś tam lek po prostu, nie? Tak, no, ale z księżmi katolickimi właśnie to różnie bywa, bardzo różnie. Jak mówię, nie ma żadnych standardów, każdy ma trochę swój lore z tych księży, swoje własne uniwersum, swoje własne zasady, zalecenia i podejście też do nauki i bardzo różnie to bywa, a u członkowie różnych kościołów charyzmatycznych właśnie, jakaś tam odnowa w Duchu Świętym, takie tam to, no tam mam wrażenie, że jest z tym, że jest większa taka szuria i nieufność do świata zewnętrznego i oni tam bardzo mocno tak naprawdę budują sektę. U nich jest trochę tak jak u Świadków Jehowy. Przypominam wam kiedyś, no mówiłem już o swojej rozmowie ze Świadkinią Jehowy, która mi się przyznała, że ona porzuciła całą swoją rodzinę, męża zostawiła z dzieckiem, bo Bóg ją wezwał. I oni jej nie rozumieli, że Bóg najważniejszy i tak dalej, nie? Także i tu jest właśnie takie często podejście w tych wspólnotach niekatolickich i tam też bardzo różnie bywa, jeszcze chyba jest większa różnorodność, ale no te egzorcyzmy są z kolei takie bardziej radosne, wesołe, no bo wiadomo, w tych wspólnotach to jest msza zawsze nie taka smętna i taka mroczna i poważna, no więc i egzorcyzmy nie są tak, że się zaciąga kogoś do piwnicy i pasami tam przywiązuje i tarmosi się go.
swoją drogą, taką, ktoś, kto badał ten temat, zauważył, że są tacy egzorcyści, którzy gustują w egzorcyzmowaniu na przykład młodych chłopców głównie, a są tacy, co kobiety egzorcyzmują, czy dziewczynki, i takie mają upodobania swoje. No ale jak mówię, dziewczynek i dziewczyn, kobiet jest więcej tu.

nie? To może dlatego kobiety są bardziej podatne, raz z tego powodu, na tak zwane opętania, a z drugiej strony, że nawet we współczesnych wspólnotach religijnych często kobieta trochę tak żyje, jak dawniej żyła kobieta ogólnie w świecie, że po prostu jest tak trochę stłamszona społecznie i mentalnie, psychicznie, emocjonalnie zwłaszcza, że nie uchodzi kobiecie wariować. Bo wiecie, facet to zawsze mógł sobie w karczmie komuś kuflem łeb rozwalić, bić się z kimś, na wojnę sobie pójść, ruchać, ukraść coś, zbluzgać kogoś. No a kobiecie to zawsze nie przystoi, nie? Takie zachowanie. I w tych wspólnotach religijnych pewnie trochę tak nadal troszeczkę w ten deseń jest i może znów się to przyczynia do tego, że ta kobieta w sobie tłamsi, tłamsi i w końcu się odzywa ten wentyl bezpieczeństwa. Po prostu coś w niej tam się kiełbasi w głowie od tego powstrzymywania się przed wszystkim i tego spełniania tej oczekiwań innych. No i ona w końcu tak w cudzysłowie wariuje, nie? Co myślę o egzorcyzmach Emily Rose? No, to jest film właściwie, który powstał, jeśli dobrze pamiętam, na motywach prawdziwej historii. Annelise Michel. Tu sprawdzam, tak. Tak, to młoda Niemka, no i ona zmarła po serii egzorcyzmów przeprowadzanych przez dwóch księży. No i jej właśnie historia posłużyła za scenariusz do filmu Egzorcyzmy Emily Rose. Ja bym polecał bardziej dokument Egzorcyzmy Polskie. To jest taki właśnie polski dokument, bardzo ciekawy. Może coś takiego, nie? Jak kogoś temat interesuje. No i ona zmarła z powodu wygłodzenia, wyczerpania, ją tam tarmosili po prostu. Było więcej takich przypadków. To jest taki głośny przypadek, ale było więcej takich przypadków. No, najwięcej właśnie w Kościele katolickim tak dużo nie ginie ludzi podczas egzorcyzmów. Więcej u protestantów, w islamie sporo jest takich, no wiadomo, i islamista to jest taki trochę bandzior czasami, znaczy bandzior, źle mówię, on taki, no wiecie, jest bardziej radykalny jest bardziej, no to będzie w tego imię, tam Allah, halamala, to jeszcze wytarmosi, skręci kark, nie? To się, tak, tam dziwne rzeczy opowiadają w ogóle egzorcyści o tym, co tam się dzieje, bo też oni się dzielą na dwie grupy. Jedni twierdzą, że nie ma żadnych rzeczy takich nadnaturalnych, w sensie lewitacja, jakieś chodzenie po ścianach, czy że kobieta mówi męskim głosem, czy powiedzmy nienaturalnie jej się ręka wykręca w drugą stronę, nie? A są tacy, którzy o tym wszystkim mówią, a jeszcze dodają, że wypluwała gwoździe i pokazuje tego gwoździa i żyletki, że wypluwała żyletki i że jej się właśnie ręka w drugą stronę zginała, jedna i druga, jak pająkowi jakiemuś. No, niestworzone banialuki opowiadają. Myślę, że kłamią, że to są właśnie. Tutaj mamy chorych, osoby zaburzone i po jednej, i po drugiej stronie. Jedna to kapłani, a druga to ci opętani. I tu jest jakaś synergia tak naprawdę jeszcze nawet głębsza, bo na swój sposób to służy wspólnocie, można powiedzieć. To jest też takie zjawisko, które można dość łatwo wytłumaczyć. Po pierwsze, ten kurduplowaty, łysiejący, z brzuszkiem, żałosny typ, jak on się ubierze w tą suknię, w tą szlafmycę jakąś tam świętą, knagę przyniesie i zacznie inkantować tam szalahalak, marahalahalamalak, albo bardziej po katolicku, wyganiam cię w imię Pana Jezusa naszego. I no to on się takim Gandalfem staje, nie? Tani egzorcysta za niecałe 300. No, a bez faktury będzie, z fakturą będzie drożej, tak? No, także, ale on się nagle staje wszechmocnym Gandalfem. Oczywiście ci księża tak kokietują, że to nie ja uczyniłem, to Pan Jezus. No, ale dla tych wiernych,

0: dla całej wspólnoty to on jest mega herosem nagle, nie? A tak to kim on by był? Jakimś nędznym kurduplem, lamusem takim. A nagle się po prostu staje wizardem level 90. No i co się dzieje? Myślę, że ja bym te egzorcyzmy, bo tam był, już mówiłem, jak się dzielą na małe i wielkie, na zawinione i niezawinione, ja bym je podzielił na te wyreżyserowane i prawdziwe, w sensie takim, że ktoś ma zaburzenia po prostu.
1: Luke John, 25 zł. Pójdźmy staromodnym tropem. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Nocne Radio, w szczególności młodych księży z Pelplina i Kwieścierzyny. Lubię chleb ze smalcem, czasami drapię się po jajach. Oczywiście zawsze po kąpieli.
0: No, thank you, Luke John. Ciekawy komentarz. A czemu tylko po kąpieli się po jajach drapiesz? A ja jak się budzę z rana, to się drapię po jajach na przykład. To ciekawe. Trzeba o tym audycję jakąś by zrobić. Pozdrawia wszystkich słuchaczy Nocnego Radia, w szczególności młodych księży. Ciekawe to. W szczególności z Nocnego Radia, w szczególności księży. Ciekawe, ilu tu mamy księży na pokładzie. A chleb ze smalcem zawsze na propsie, a jak do tego jeszcze dobry ogórasek, to... To ja myślę, że jak miałbym leczyć demona wegetarianizmu, to bardziej chlebem ze smalcem niż salcesonem. Kupiłem ostatnio salceson i się zawiodłem. Mimo, że salceson włoski, to myślę, o, dobry będzie. Kupiłem, zjadłem dwa plasterki i się o mało nie zwymiotowałem. Był taki paskudny. Wyrzuciłem. No, o czym to ja mówiłem? Aha, o tej takiej synergii jakiejś i tym, co można by ewentualnie uznać za plus. No tak, ksiądz się dowartościowuje, staje się takim magiem level 100, zaczyna być szanowany, ale przede wszystkim wzmacnia tego ducha wiary w swojej wspólnocie, no bo wiecie, takie wydarzenie, ktoś jest opętany. Czytałem też, właściwie słuchałem o tym, że taka osoba opętana bardzo awansuje w hierarchii tej całej, w hierarchii wspólnoty, że no to jest wtedy ktoś, tak? Wszyscy o tej osobie mówią, ona jest ważna, litują się nad tą osobą, współczują jej, dopytują się, jak to tam poszło, a czy coś już wiadomo. A nawet rodzina takiej osoby też gdzieś tam awansuje i jest dumna troszeczkę, tak, że coś takiego się przytrafiło. To paradoks trochę, ale tak to wygląda. Wiecie, to stajesz się po prostu kimś. I myślę, że też kobitki, sorki, nie obrażajcie się, ale no, cechą kobiecą jest też trochę takie zwracanie na siebie uwagi. Kobieta lubi częściej niż mężczyzna, jak się na nią zwraca uwagę, jak się doceni jej urodę, strój, jak się nią mężczyzna też zainteresuje. Często kobieta zabiega o to, żeby się nią zainteresował facet, prawda? To jest część tego układu troszeczkę, tak mi się wydaje przynajmniej. Ja tam się nie znam, ale powiedzmy, że wydaje mi się, że takie, że to jest właśnie bardziej taka kobieca cecha, nie? To ta potrzeba, żeby zwrócić uwagę na siebie. No bo dlaczego kobieta się maluje tak ładnie? Dlaczego dba bardziej o siebie? Często kobieta też no, większą wagę przywiązuje do tego właśnie, jak wygląda dom, więc kobieta ma w sobie coś takiego, taką naturalną jakby większą chęć do tego, żeby zwracać na siebie uwagę. I to może być też odpowiedź na to, czemu te kobiety są częściej opętane. To nawet nie musi być świadomie, tylko to może z podświadomości wynikać, że tendencja jest większa do występowania tego zaburzenia, że zrobisz, że kobieta może podświadomie stymulować wystąpienie tych zaburzeń, przez które zaczyna kląć i zamiast in nomine patrii mówi kurwa mać, na przykład, i wszyscy się dziwują, o, i się nią interesują, bo taką ma potrzebę gdzieś tam wewnętrzną, to jest jakaś biologia, no, po prostu. I dlatego właśnie kobiety są mocno predysponowane do tego. Okej, okay. No i właśnie w tych wspólnotach charyzmatycznych, różne tam ruchy odnowy w Duchu Świętym i tak dalej, to tam dużo się gada o tym, że złe są planszówki, złe są gry karciane, złe są koszulki, diabeł się interesuje tobą, jak oglądasz filmy z Van Dammem i jak słuchasz Beatlesów. Nie daj Boże, Elvisa, bo tam jest zakodowane i wtedy ta szuria się uruchamia i bardzo łakną ci ludzie z tego właśnie kręgu wszelkie takie informacje, że tam w Beatlesach jak puścisz od tyłu, to tam jest zakodowane NWO i tak dalej, nie? Strasznie to lubią właśnie, chyba bardziej niż katole, no ale tak mają. I też człowiek, którego słuchałem, taki jakiś Piotr, opowiadał o swojej przygodzie, gdzie z kolei egzorcyzmy doprowadziły go do tego, że dostał jakieś choroby dwubiegunowej, depresji, bo go po prostu zamęczyli. A zaczęło się, nie że on zaczął się wydzierać, przeklinać, czy się zachowywał jak inny jakiś opętaniec. Opętaniec, czyli taki właśnie taniec na licencji open source. Opętaniec na otwartej licencji. Każdy może sobie tak tańcować właśnie. Opętaniec. Dobra, bo miałem się nie wygłupiać. Poważny temat dzisiaj. No i zaczęło się u tego Piotra właśnie tak, że on... Zauważyli, że on ma koszulkę nie taką i że gra w grę Magic the Gathering. No, taka karcianka. Też kiedyś tu grałem. I tam są różne takie trolle, elfy, magia... No i kazali, i zaczęli się mu przyglądać. I w ogóle w tej wspólnocie jego, właśnie w tej odnowie w Duchu Świętym, było tak, że tam się jakby szukało takiej ofiary, kogoś, do kogo się można przypierdolić, że on ma koszulkę nie taką, buty nie takie, że słucha nie tego, co trzeba, że rozmawia z kim nie trzeba. I się za niego wziąć po prostu. I go zacząć tam po prostu namawiać, tarmosić, rozmawiać z nim, żeby doprowadzić do takiego publicznego egzorcyzmu. Może to właśnie najbardziej odróżnia katolików od protestantów, że u protestantów taki egzorcyzm jest publiczny. Wszyscy się temu przyglądają, wszyscy kibicują, śpiewają i inkantują. Szalalalalalalalala. No, a u katoli to cię zaciągną do piwnicy jakiejś i tam ksiądz będzie cię leczył palcem. O, tu palcem muszę do środka. O, no, tak, no, jest taka grupa taneczna Opętaniec. O, proszę. No, ale można powiedzieć, że w Polsce egzorcyzmy ogólnie, jak różne cuda, niewidy, wróżki i tak dalej, to wszystko u nas jest zawsze, to wszystko bardzo prężnie działa, nie? I jest bardzo modne i popularne. Polska jest podobno też takim bastionem i eksporterem egzorcystów, przepraszam. No i ci ludzie mają ręce pełne roboty. No, ale za ten stan rzeczy odpowiada też popkultura, ona też się do tego przyczynia, nie tylko Kościół czy tam, nie wiem, ludzie religijni, bo no, popkultura bardzo lubi ten temat, nie? Zrobiła się moda po egzorcyście jakoś na takie tematy właśnie opętańcze w horrorach. No, słyszałem, że po wejściu tego filmu do kin Egzorcysta, no to właśnie lawinowo wzrosła liczba opętań. Można to wytłumaczyć tak, że ludziom został po prostu przedstawiony pewien bardzo ciekawy, mroczny, ale też atrakcyjny na swój sposób szablon, z którego można korzystać. I no i ludzie to po prostu... No, zobaczyli to, zrobiło to duże wrażenie i podsunęło pewien taki archetyp diabła, który opętuje. To w ogóle to tam w tym filmie to nie jest ani szatan, ani diabeł, tylko Pazuzu jakiś, afrykański demon tak naprawdę, wiecie? I to tak dziwnie tam jest, to nie jest żaden szatan, tylko to jest jakiś afrykański demon niby, jakiś Pazuzu czy coś takiego. Chyba tak się nazywał. Taki zespół black metalowy chyba był właśnie o tej nazwie Pazuzu. No i tak, no i kiedyś to inaczej wyglądało, dzisiaj inaczej. Myślę, że film Egzorcysta mógł mieć o wiele większy wpływ, niż się tak ludziom powszechnie wydaje, bo tak, no ludzie tak sobie myślą, co jakiś film tam, co ten film. A właśnie to mogło bardzo mocny wpływ mieć na ludzi i nawet dla tych, którzy nie udają i faktycznie doznali pewnej schizofrenii, psychozy czy świadomości rozdwojonej, czy mieszanki być może, bo być może te choroby psychiczne mogą się jakoś mieszać ze sobą, ja nie jestem specjalistą, no to takie filmy i ta popkultura nadała temu obraz, tak jak mamy skórkę na jakiegoś Windowsa czy Winampa, to stworzył się pewien taki motyw po prostu, który sobie został wgrany ludziom do głowy, no i dzisiaj tak się ludzie zachowują, że właśnie wrzeszczą tam coś albo chrypią ty klecho pierdolony. No, bo to zobaczyli po prostu na filmie, to zrobiło na ludziach wrażenie i trochę tak zaprogramowało, no. Tak słyszałem, że przed Egzorcystą to tak nie było za bardzo powszechne, popularne i że to ten film dużo zmienił. W średniowieczu to jeszcze mogło inaczej trochę wyglądać, nie? Właśnie. No, także mamy w Biblii tego Jezusa wyganiającego złe duchy. No, tylko jak mówię, to były inne zupełnie sytuacje, więc to też nam coś powinno mówić, że to jest znów niespójne i że to ewoluowało, niby czemu tak miałoby być. Że wcześniej tym złym duchem był duch epilepsji, duch lunatykowania, czy krzywego kręgosłupa, a dzisiaj? No dzisiaj to głupio by wyglądało, nie? Ksiądz już po prostu nie może sobie wymyślić bajki, że jak masz epilepsję, to demon. Chociaż to pewnie też się zdarza. Myślę, że też się to może zdarzać. Tylko, że o wiele, wiele rzadziej, bo nie każdy klecha jest tak głupi i tak bezczelny, żeby po prostu uznawać takie dość już zbadane i oczywiste schorzenia różne. Choroby, schorzenia, no różne tam chorobowe stany za opętanie. Chociaż są i tacy, no to widzicie, no, tylko że dzisiaj na psy przerobili, jest demon wegetarianizmu, nie? I demon przeklinania, demon jakiś tam Harry'ego Pottera, no gdzieś mają inne banialuki. No, także mam... księża, na pewno takie bardziej zaawansowane jakieś schorzenia typu zaburzenia dysocjacyjne, czyli właśnie osobowość mnoga, jak tu czytam, ale też jakieś stany, schizofrenia to takie jest dosyć szerokie właśnie spektrum i tam są różne te objawy czy psychozy, no więc to wszystko zawsze można, my, świat nauki tego dokładnie jeszcze tak w 100% nie zbadał, dużo wiemy, ale to więc łatwo jest to zmanipulować i uznać po prostu za opętanie. I myślę, że w ogóle tu stanę trochę w obronie akurat egzorcystów, że placebo bardziej będzie na pewno skuteczne w przypadku psychicznych różnych spraw. Zauważcie na przykład, że często wiara, żarliwa wiara pomaga na przykład wyjść z nałogu jakiegoś, nie? Bo człowiek dostaje silny trigger motor, który jest wystarczająco mocny, żeby być przydatny faktycznie do walki z nałogiem. On daje siłę człowiekowi, nie? Jezus, jak Jezus jest ze mną, Jezu, daj mi siłę. I to mu faktycznie w przypadku nałogu może jakoś pomóc. Chociaż... wiecie co, to bardziej przy chyba nie takiej bardzo nie bardzo zaawansowanym alkoholizmie, że jeszcze nie ma dużych zmian w mózgu, gdzie człowiek się nie telepie, nie ma omamów, no to wtedy to już nie pomoże nawet ten Pan Jezus, myślę. Ale w przypadku takiego nałogu, że bardzo się chce i nie mogę wytrzymać, to jak najbardziej, myślę, że to może być skuteczne. No i ogólnie przy jakichś może lżejszych stanach psychotycznych, no to myślę, że wtedy to placebo, no, może od biedy jakoś da coś. też często taki, może są takie sytuacje, że bardzo prosty człowiek, taki, no wiecie, że się wysłowić nie potrafi, w dupie był, gówno widział i całe życie mieszka w jakiejś tam kurnej chacie, we wsi zabitej dechami i tam, oj, pan Jezusicku, na paticku, o Jezuśku. No to jak on pójdzie na terapię jakąś, do psychologa, to psycholog nie będzie umiał za bardzo rozmawiać z taką osobą. A ksiądz, i owszem, bo ksiądz, bo psycholog tak coś się zapyta, ten nie zrozumie, ale o co chodzi, że co? A ksiądz powie, o bardzo ładnie, obrazy święte są, to przemodlić trzeba, przemodlić. I on pójdzie i się tam przemodli i jemu to pomoże faktycznie. Więc nie wątpię, że są takie sytuacje, że... Być może nawet lepszym rozwiązaniem będzie wejście w ten świat duchowy, pogadanie z księdzem i taka terapia właśnie no, duchowa, która gdzieś tam pomoże człowiekowi, niż żeby jakaś taka babina stara czy dziad, 80-letni, z demencją poszedł na terapię, no bo będzie ciężko z nim pogadać o czymkolwiek w ogóle, no być może. Są tacy ludzie, no i bardzo biedni ludzie, no. Tak więc nie ma co się dziwić też tak bardzo i krytykować zawsze w czambu tego wszystkiego, całego tego świata. Ale dla mnie to jednak jest niebezpieczne. Jak sobie posłuchałem o tym, co u tych protestantuchów jest, to wszystko jest jak sekta. Tam jest oddzielanie człowieka od reszty społeczeństwa. Jak w sekcie, to jest najbardziej... typowa cecha sekty, że w tym duchu odnowy czy u Jehowych, zobaczcie, to zawsze jest podobny schemat. Jest negowanie świata zewnętrznego i zamykanie się w enklawie. I ja nie wiem, czy to jest takie dobre. I szukanie sobie często, jak u tych protestantów, właśnie kogo by tu wziąć na tapetę i kogo by tu zacząć tarmosić i że opętany, nie? O, koszulka reserved, o. No i potem się rozpoczyna, tak jak tak było z tym Piotrem, że on właściwie nic nie zrobił, tylko przyuważono, że on gra w jakiegoś tam magica, w jakieś gry i zaczęto go dręczyć. I wiecie, i to jest kolejny taki mit, że taki egzorcyzm to trwa godzinę, czy dwie, czy coś w tym stylu i albo się uda, albo nie. Nie. Egzorcyzmy trwają często wiele lat. Wiele lat się taką osobę egzorcyzmuje, wiąże gdzieś, sialalala śpiewa do ucha, gdzieś ją tam tarmosi. Wiele, wiele lat. Tak było w przypadku tego Piotra też właśnie. Wiele lat i nie przyniosło to żadnego rezultatu, oprócz tego, że dostał depresji i dwubiegunówki, więc różnie bywa. No albo ta kobieta, o której mówiłem, nie? Co doktor Witold Simon mówił właśnie, że w jej przypadku akurat miało to jakiś sens, że ona sobie rozmawiała z tymi niewidzialnymi świętymi swoimi, bo bez tego by była całkiem sama i by się jej jeszcze gorzej by było. Więc nie można tak też jednostronnie na to wszystko patrzeć i wyśmiewać tylko, że o, banialuki, zabobon i tempaki w to jakieś wierzą, bo to jest bardziej skomplikowane, nie? Także i to jest też coś, co, jak mówię, jest potrzebne tym wiernym i tym kapłanom i no często mamy takie podejście, że jak jest jakaś grupa i coś sobie robią, no nie wiem, ktoś chce, my wolnościowcy, tak? Chcesz ćpać? Ćpaj sobie na własne konto i ponoś konsekwencje. Chcesz sobie skakać na bungee? Ja cię nie będę ciągnął za nogawkę, że nie, bo się zabijesz. Skacz sobie, no najwyżej się zabijesz, trudno. Twoje życie, nie? No więc czemu mielibyśmy w sumie też zabraniać ludziom, którzy żyją sobie w jakiejś wspólnocie religijnej, żyć sobie tam po swojemu? No to jest kontrowersyjny trochę temat, bo no walczymy z sektami trochę, bo w sektach się często złe rzeczy dzieją, nie? Które są sprzeczne z prawem, powiedzmy. No, przypominam, że któraś z partii, bodajże lewica, postulowała, żeby w ogóle zakazać Polsce egzorcyzmów. No i pytanie, czy... Może zrobię ankietę. Ciekawi mnie wasze zdanie. Czy jesteś za zakazem egzorcyzmów? Spodziewam się wyniku, ale... Ale sprawdźmy to. Czy jesteś za zakazem egzorcyzmów? Zagłosujcie. Ciekaw jestem, jak to wypadnie. Różne za i przeciw. No, mówię, czasem może i to pomóc. Czasem i ludzie przy tym giną. Czasem się trafi na z boka też.
1: 30 zł. Swetwocia, brawo. Zachir, brawo. Silver, brawo. Przemek Lubrykant, brawo. Gabriel Tarasiuk, brawo. Hermaszewski, brawo. Kuba, brawo. Natalia Dzwonek, brawo. Tpit i brawo. Luke John, brawo. Monika, brawo. Na bank ziemia jest okrągła.
0: Jakieś takie surrealistyczne te komentarze, takie trochę jak sztuka dzisiaj są od Luke Johna. Ja nie wiem, czy Luke John sobie tam nie dźwięknął dwóch piwerek, ja też sobie popijam, szczerze mówiąc, żeby mnie tylko demon alkoholizmu nie opętał, jakiś cholera. Donejcik zacny, bardzo dziękuję. Ale popatrzcie, jak wam wszystkim tutaj przytaknął, że wszyscy brawo. Super. Ciekawe, że nikt nie głosuje w ogóle w tej ankiecie. Zero głosów na razie. Ludzie nie wiedzą. Zabrakło odpowiedzi, nie wiem. A Sweetfocia jeszcze dodaje, że brawo girl. Brawo girl. No, a ja dodam brawo Luke John za tego donata. No, więc tak, ksiądz zadowolony, wierni, zainteresowani, coś się dzieje. No. I wiecie, nie ma dobra bez zła. Zawsze musi być ten przeciwnik, nie? Zawsze musi być ten oponent. Nie ma Batmana bez Jokera, nie ma światła bez ciemności. Jaki sens głębszy miałaby religia, czy to katolicka, czy inny odłam chrześcijaństwa, gdyby tego szatana nie było? Przecież nawet różne grupy tutaj gównoradyjkowe też muszą mieć jakiegoś wroga, nie? Ktoś tam nie lubi tego, ktoś tam tego. Kanały troszkę czasami walczą ze sobą, nie? Cała społeczność alternatywna, szurska ma tego swojego największego wroga, czyli naukowców przekupionych, Billa Gatesa, no i... Tak jak patrzę na polską scenę, to Żydów chyba, to największy. To jakaś opętana ankieta, bo nikt nie zagłosował faktycznie. Może się ludzie boją, może się bojają, że to zły przejdzie, jak tu się wypowiedzą w takim temacie. Że są zabobonni trochę słuchacze, no i słuchaczki Nocnego Radia. Się boją tutaj zagłosować. No. Nie działa ankieta, tak? Aha. Czyli się zepsuła. Przypadek? Nie sądzę. No dobra, już tu piszecie, że głosowaliście i nie działa. To ciekawe. To zły czuwa. Patrzcie, przypadek, że nie działa? Jeszcze nie było nigdy takiego przypadku, że ankietę zrobiłem i nie działała. Mówię wam, zły czuwa, przemodlić to trzeba razem ze mną. Shala hala hala mala. Szalalalamala halamala harim barim lararim barim halalalalalalalalalala szalalala halalalamala halalala. Panie Boże, napraw ankietę, którą zły na przekór Tobie stara się ukryć, żeby nie działała. Szalalalalala. Co to się... Matko Bosko, co to się stanęło? Zły popsuł ankietę. krawiec, nie lękaj się. Ale ja się bojam. Mefistofelesa i Belzebuba i Bala. W Bala to może bym se pograł. Fuzbala. A wiecie, że naprawdę ktoś ostatnio tam na serio, na innym kanale słucham sobie i on zaczyna na serio opowiadać o tym, że Maryla Rodowicz jest satanistką, ponieważ śpiewała właśnie niech żyje Bal. No to ten Bal znowu, nie? To bóstwo Bal. Właśnie niech żyje Bal. I to ktoś na serio tak opowiadał, że to jest dowód. Proszę bardzo. Satanistyczne treści. Illuminati puppet. Proszę bardzo, jak nam pokazują już otwarcie, już się nie boją, że po prostu gdzie nas mają i co z nami zrobią. Normalnie w telewizji wychwala Bala. Jeszcze go zachwala, tak? Bo to Bal jest nad Bale. Niech żyje Bal. Kurwa, może jeszcze Mefisto i Diabolo. Po prostu tak patrzcie, jak bezczelnie nam pokazuje, ale dobrze, że są tropiciele prawdy. Po prostu. Kto? Co, nie znasz Bala? To dobrze, że nie znasz. Ważne, żebyś Jezusa znał. Bo też, jak ty się nie przyznasz do Jezusa, się zaprzesz, to Jezus potem ci powie, nie znam tego Łukacjusza. Ślężanka pisze, tak, bo oni mają dwuznaczne treści w sztuce wszelakiej. Widzicie, no to naprawdę my się możemy śmiać, ale Ślężanka też uważa, że Maryla Rodowicz tu wychwala Bala. I że to tak specjalnie, tak mrugnęli okiem, że niby chodzi o taki Bal, gdzie sobie przychodzisz tam w czapeczce, a to takie dwuznaczne właśnie, że to jest wychwalanie Bala. I Ślężanka na przykład wierzy w takie coś. I to pokazuje, że ludzie jednak mają takie upodobanie do wierzenia w różne rzeczy i takie. Chcą, żeby to tak wierzą, no, w różne rzeczy dzisiaj. Nadal. Mimo, że XXI wiek i to takie głupkowate w sumie jest, jak, to takie, przepraszam, że tak powiem, jeśli urażam czyjeś uczucia szurskie, wielką szurię obrażam, śmiejąc się z tego, że Maryla Rodowicz to wcale nie satanistka i że nie chodziło wcale jej o Bala. Ale tak myślę, że to trochę głupia teoria trochę jednak mimo wszystko. To my sobie tak tu raczej jako żart tak opowiadamy. No dobra, wracając tutaj do tematu. No właśnie, było fajne takie spotkanie. Spotkał się psycholog czy psychiatra, to był już właśnie nie pamiętam, kim był pan Simon, czy psychiatrą, czy psychologiem. Bo wiecie, to psychiatra to trochę się poważniejszymi zajmuje sprawami i także leczeniem farmakologicznym, a psycholog to tylko jakieś tam ewentualnie słabsze leki, może przepisać jakąś marihuaninę, może nie wiem. No i raczej rozmawia, na rozmawianiu się skupia, na zadawaniu pytań. No właśnie, ten psycholog to jakiś przez szatana nadesłany chyba, bo pytania ciągle zadaje, a ciekawość to pierwszy stopień do piekła.
1: Przemek, 15 zł. Bardzo dobra audycja, zawysłucham później chyba drugi raz jeszcze uśmiech.
0: Aha, myślałem, że piszesz Przemek, że bardzo dobra audycja, ale posłucham się później, tam kiedy jeździ. Krawiec, bardzo dobra audycja, bardzo, ale się tam kiedy indziej se posłucham. No, siema, pozdro. No, ale nie, taka dobra, że drugi raz nawet posłucham.
1: John, 81 zł.
0: Demon.
1: A tak na poważnie, bardzo ciebie lubię i szanuję.
0: Boże,
1: nie zwracaj czasami uwagi na moje głupie teksty na czacie. Gramy do jednej bramki, tak myślę. Akcja rozwojowa. Pozdrawiamy Mata oraz Radio Sławenia. Pipka też.
0: Radio Sławenia i Pipka. kim jest Pipek, a no to pozdrawiamy też Pipka, i Obersta, który ma urodziny. Też wszystkiego najlepszego, bracie. Radiowy bracie. Ale Pipka też. I Luke Johna też. Bo gramy do jednej bramki. Tej szatańskiej może właśnie. Głupie teksty to mogą być, byle nie były wredne, chamskie, obskurwiałe i krytykujące. Na przykład mnie przy każdej możliwej okazji. To wtedy będzie całkiem spoko. Krawiec wyznawca Mamona. I tu chyba doszliśmy do sedna. Ja wyznaję Mamona właśnie. Bożek Mamon. Bożku Mamonie, dzięki ci, żeś wpłynął na umysły tych naiwniaków, że wpłacają. To twoja zasługa. Ofiara się opłaciła. Dzięki ci, Bożku Mamonie. No i Mata, jeszcze dla Mata. Ale Alisie, pozdrowienia. Wszyscy pozdrawiają i życzą wszystkiego najlepszego. Jaka miłość. Miłość, przyjaźń. Rock and roll. Nie, rock and roll to szatański. Mieliśmy kiedyś ze Skałą audycję. Szkoda, że już tam musiałem pousuwać, bo on gdzieś tam się trochę przejmował, że my tam sobie, wiecie, jak to my na dużo pozwalaliśmy. I on trochę się przejął, że jak on tam do polityki wszedł, to gdzieś mu to znajdą i wyciągną, będzie miał kłopoty. Ale on już z tej polityki właściwie wyszedł. To może się ja go zapytam, czy mogę to przywrócić już teraz. On teraz się czym innym zajął. Teraz jest przecież panem wydawcą. To muszę się go zapytać, bo tam była cała audycja właśnie o zespołach zakazanych na przykład przez Kościół katolicki. Takich jak U2, Beatlesi, Elvis, Paul McCartney, Modern Talking. I tak można by wymieniać przez 2 godziny. A zespoły niezakazane i promowane wręcz przez Kościół katolicki. Arka Noego, na przykład piosenka o sianiu marihunaen pod tytułem Sieje. Sieje, sieje, sieje. Albo jak to Energik mówił, że jedna piosenka to jest o jego rodzinnym mieście, Gdyni. Tato, nie boję się, gdy ciemno jest. Ale fajnie, że donate'ów parę dostałem. Bardzo się cieszę, bo mam akurat różne tu rzeczy do opłacenia. I to się bardzo, bardzo cieszę i dziękuję za pamięć. No. Okej, no. A wiecie na przykład, że są takie zwierzęta, które potrafią uaktywnić w sobie taki mechanizm, że udają martwego na zawołanie, jak są zaatakowane na przykład. To chyba szopy były. Albo jakieś takie tego typu zwierzątka. Chyba szopy. I to nie jest takie zwykłe udawanie, że on tam się kładzie i udaje, bo zwierzę jest troszeczkę za głupie, żeby aktorzyć i tak dalej. To zwierzę ma po prostu taki mechanizm, że włącza się taki tryb, wręcz biologicznie, że ono przewraca się na ziemię, zwalniana jest akcja serca i jeszcze wydziela taki smród, jak padlina. I inny zwierzak, który mógłby zjeść, tego szopa na przykład, to on tak wącha i to zalatuje zgnilizną, trupem i to niezdrowe, bo wiecie, nie każde zwierzę ma taki żołądek, żeby jeść trupa rozłożonego, to jakaś hiena może zje sobie, czy inny padlinożerca, psowate generalnie mają dobre żołądki do takich zepsutych rzeczy, nie? Różne takie psowate, lisowate, no, albo sępy, ale tak zwierzęta to tak niekoniecznie wszystkie. Większość się rozchoruje. No i to bardzo dobry mechanizm. I to jest jakoś tak biologicznie. I wiecie, tak sobie dzisiaj właśnie też myślałem, że No bo czasami się pokazuje wygląd zmieniony człowieka też, nie? Ja myślę, że biologia i pewna taka nasza umiejętność dostosowywania się też do sytuacji duże znaczenie mają. Popatrzcie, człowiek jak niekorzystnie na nasz wygląd potrafi wpłynąć silny stres. Człowiek siwieje, marnieje, oczy podkrążone, jakiś taki uschnięty się robi od silnego stresu. Albo jak się zakocha, to pięknieje. Wręcz mu włosy gęstsze rosną, mięśnie się sprężyste robią i cera się poprawia, bo się zakochał. Więc człowiek też potrafi jakoś tam zmienić swój wygląd na skutek, powiedzmy, pewnych bodźców. Nasz organizm ma po prostu zadziwiające zdolności adaptacyjne, ale też takie, no... Są choroby psychosomatyczne, takie, które mają podłoże psychiczne mocne, nie? Albo w człowieku się niesamowita siła, u wariata jakiegoś niesamowita siła się budzi, no to egzorcyści lubią się często chwalić, że oni lubią też przesadzać słuchałem jednego tego, to chyba był Glass i on mówi, 12 mężczyzn musiało trzymać tą kobietę. 12. Szkoda, że nie 44, nie? Ale 12 to i tak sporo. No wyobraźcie sobie. Jeden za jedną nogę, drugi za drugą, ręka, ręka, dwóch, powiedzmy, tors trzyma i jeden łeb. No to jest 8. No a gdzie jeszcze 4? Co? Jeszcze gdzieś tam się wciska i jeden za jedno ucho, za drugie ucho? No to 10. No jeszcze dwóch. Gdzie by tu ich upchnąć? Za nos i za picze może jeszcze. No to może będzie 12. Ale jak 12 trzymać? No jak, no? Nie da się. Poza tym nie zmieściliby się, no. Poza tym, no taka silna, że aż 12, tak? I to jeszcze opisuje jeszcze tacy krzepcy, jak go, a ona nimi rzucała. Na 10 metrów nimi rzucała. Tak ksiądz Natanek mógłby opowiadać. 12 silnych chłopa, jak Schwarzeneggery, a ona miotała nimi, jak Neo, agentami Smithami rzucała. No księża lubią tak przesadzać, koloryzować, a właściwie to kłamać często też, nie? No niestety, no trzeba sobie to powiedzieć otwarcie, że zwyczajnie kłamią. No ale prawdą jest, że człowiek faktycznie robi się dużo silniejszy, jakiś wariat czy opętaniec taki, no bo puszczają pewne hamulce. My mamy w sobie takie biologiczne hamulce, które nas zabezpieczają, żebyśmy sobie nie naderwali mięśni, żebyśmy się nie połamali sami. Krzywdy sobie po prostu nie zrobili, ale te hamulce można... Właśnie przez silny bardzo stres, dopływ adrenaliny znieść na jakiś czas, na chwilę w bardzo krytycznej sytuacji. No właśnie jakaś matka będzie musiała podnieść kamień, który przywalił dziecko czy tam coś, no to przybędzie jej tej siły. Czy wariat przekonany, że nażar się dopalaczy i jest przekonany, że go po prostu diabły jakieś ciągną, zaciągają do piekła, to on też dostaje nadludzkiej siły i trochę jakby był jakiś naspidowany, jakby się włada, nażar też zacznie tymi policjantami miotać na lewo i prawo. No taka jest prawda, to nie jest żadna tajemnica i żadna wielka rzecz, nie? No. Ale też... Nasza psychika jakby posiada pewne takie ciekawe zdolności adaptacyjne, obronne i sposoby na radzenie sobie z silnymi traumami. Opowiadałem wam kiedyś o tym, że na przykład jakaś dzika sarna, biegną sobie sarny, duża i mała, dzieciątko, nie? Zwierzęta też potrafią silnie przeżywać śmierć maluchów. Jakaś kotka, zabierzesz jej kocięta. One też to trochę rozumieją, trochę czują i przeżywają po swojemu i też potrafią się bardzo przejąć takimi rzeczami. Popatrzcie, jak pies potrafi zmarnieć i dostać takiej psiej silnej depresji po utracie pana swojego, nie? No więc, ale takie dzikie zwierzęta, powiedzmy, bardziej, bo pies to już troszkę inaczej, powiedzmy, działa. On ma więcej tych uczuć, bo on jakby... przebywa w takim środowisku domowym, on jest głaskany, w nim są stymulowane pewne takie, no, że go przytula ktoś, ale taka sarna, powiedzmy, potrącisz jej małe. Kolega mi kiedyś coś takiego opowiadał, chyba był nawet świadkiem takiej sytuacji, że ktoś potrącił, właśnie z kimś jechał, coś takiego, i potrącił taką małą sarenkę, i ta duża to widziała. I wiecie co? Takie zwierzę zaczyna się trząść, dygotać po prostu przez jakiś czas, całe tak. A potem odchodzi jak... przestaje i odchodzi jak gdyby nigdy nic. I gdzieś tam ktoś to badał i sprawdził, że to jest taki sposób na odreagowanie bardzo silnego stresu u niektórych dzikich zwierząt. Taka trzęsiawka. I niektórzy starali się to nawet przenieść na człowieka, propagując pewne takie treningi, praktyki, że trzeba po prostu się zacząć trząść, dygotać, i że to sprawia, że stres wam znika. Takie jakieś przerzucenie stresu psychicznego na rozładowanie go po prostu w sztuczny, taki brutalny, prymitywny sposób na ruch, na trzęsiawkę taką. Coś takiego słyszałem. Nie wiem, czy to prawda, czy to fake, ale coś takiego słyszałem. No i... też nasza psychika, powiedzmy, to jest już bardziej subtelna rzecz. No i też tutaj doktor jeden opisuje taką za pomocą prostej metafory. Wiadomo, człowiek tak nie robi, to jest tylko taki no, przykład metaforyczny. Boli mnie głowa, to obetnę sobie nogę. No to głupawo brzmi troszeczkę, nie? Oczywiście tak nikt z nas nie zrobi, ale... w tej warstwie właśnie psychologicznej, w temacie traum, to faktycznie może działać, że ktoś, powiedzmy, urodził się, miał pecha, miał taką rodzinę, że był bity czy tam gwałcony, przeżył jakąś śmierć bliskich bardzo wcześnie i on z tym żyje, to go męczy, te traumy. Ma coś w rodzaju, no, albo po prostu ma zespół pourazowy. No i mózg wytwarza sobie na tą potrzebę alternatywną sytuację krytyczną, taką w głowie bardzo znaczącą w postaci właśnie tego opętania, co zagłusza te wcześniejsze złe doznania, rozprasza to nasze myślenie, bo to jest taka przeciwwaga. W tym momencie jakieś nasze wspomnienia o tym, że nas ktoś zbił, czy nas źle traktował, stają się takie malutkie i mało znaczące, bo przecież jest to opętanie, jest szatan, jest zły duch. I to jest, ja powiem wam, że coś w tym jest, bo troszkę sam takich mechanizmów jakby na własnym przykładzie doświadczałem swego czasu, można powiedzieć. To jest może ten właśnie autodestruktor, o którym kiedyś mówiłem, tak, że jak jesteś totalnie w dupie, to włącza ci się coś w rodzaju takiego autodestruktora. Zaczynasz się interesować złymi, mrocznymi rzeczami, zaczynasz działać trochę na zasadzie im gorzej, tym lepiej. Ja to rozumiałem wcześniej trochę jako taką próbę, takie podejście w stylu, jak już się wali, to niech się już wszystko zawali, nie? Coś bardziej w tym stylu. Ale teraz na to spojrzałem trochę inaczej, że to jest właśnie trochę odwrócenie uwagi, przekierowanie tej drogi na inny tor, na zasadzie, że no właśnie jak w tym przykładzie, boli mnie głowa, to utnę sobie nogę, to będę, przestanę myśleć o bolącej głowie i będę się zajmował nogą już tylko. Taki mechanizm, coś w tym stylu. Ja myślę, że coś w tym jest. I to może być podłoże w wielu przypadkach też opętania. Może być też osoba, która sama coś bardzo złego zrobiła i ją to dręczy. Jakiś zły człowiek. No i wtedy mamy jakby nawet dwie pieczenie na jednym ogniu, bo raz, że odwrócenie tego skupienia na tych złych rzeczach, nie myślenie o tym, bo mamy coś bardzo inny, mocny bodziec w głowie. Ja czasami, słuchajcie, na przykład mam tak, że rozładowuję, nie chcę o czymś myśleć, to się wydrę na chwilę, w sensie tak po prostu i przestaję myśleć. To może jest pokrewne troszeczkę, nie? No i tutaj mamy tak. Ktoś coś bardzo nabroił, coś złego w życiu zrobił. Więc poprzez to opętanie odwraca uwagę, nie będzie już o tym myślał, przez te inne silne bardzo bodźce, a jednocześnie ma usprawiedliwienie, że to nie jest w sumie moja wina. To już od dawna mnie ten zły dręczy i on sprawił, że ja taki byłem, że ja to zrobiłem. On mną kierował i teraz się uaktywnił. To ten zły duch, nie? Czyli przerzucenie winy jeszcze dodatkowo. I to może być taka autopsychoterapia po prostu kolejna w tym przypadku. I człowiek nie musi nawet tego robić jakoś z premedytacją, jakoś tylko trochę podświadomie po prostu to może samo się aktywować, taka metoda, nie? Troszeczkę taki brute force, no ale to może działać faktycznie. Inna sprawa to ucieczka, silna ucieczka w ten świat duchowy, o czym też już trochę wspominałem wcześniej, że no możesz się nagle przestać zajmować światem, rodziną, sobą, wszystkim, bo tylko się zajmujesz tym, co najważniejsze. Bóg, szatan, wspólnota twoja, modły. To jest trochę taka ucieczka, jak, nie wiem, w gry komputerowe, w narkotyki, czy w RPG papierowe, jak ja swego czasu. To jest inny świat, wkraczasz w inny świat i nagle zostawiasz za sobą inne rzeczy trochę. Czyli taka metoda na pewien eskapizm. Tak to z Jehowymi często, myślę, jest najczęściej pewnie. No i też nie musisz już szukać odpowiedzi na różne pytania, bo zawsze ci odpowie albo twój przewodnik duchowy, ksiądz, pastor, ktokolwiek, albo jak zwykle odpowiedź znajdziesz w tej jednej, jedynej księdze najlepszej na świecie, gdzie są wszystkie odpowiedzi, nie? Też jakiś sposób, żeby nie musieć czytać tych wszystkich innych książek męczących, nudnych. Masz jedną książkę, w której masz wszystkie odpowiedzi. Takie uproszczenie sobie życia. Film Mechanik. Mechanik to ja chyba tylko widziałem z Jasonem Stathamem. Ale to obawiam się, że to chodzi o inny film, o innego mechanika. No, albo religia też czasem jako atrapa, substytut pewien taki, no. Nie miałeś matki, ojca, no to teraz masz ojca w niebiesiech i matuchnę przenajświętszą, która cię zawsze przytuli. I to są tacy najlepsi ojcowie i najlepsze mamy, bo ten ojciec, on ci wszystko wybaczy, nie, jak trzeba. Matuchna cię zawsze będzie chronić, przenajświętsza, no. I nawet jak jesteś grzesznikiem straszliwym, nieskruszonym. Nie no, jak nieskruszonym, to może nie, ale... No... No i właśnie to, że trzeba tego wroga mieć jakiegoś. Wróg się bardzo przydaje. Bez wroga, ni od proga. No, musi być ten wróg, więc szatan musi być. No i co to by był za szatan, gdyby on się nie manifestował w żaden sposób? To co, byśmy tylko słuchali ględzenia pastora, księdza, że gdzieś jest ten szatan i on tam se siedzi cichutko? No to bez sensu trochę. To musiało nastąpić, musiały te opętania się pojawić, bo to jest taka namacalna, taka mocna emanacja tego zła, widoczna. I to właśnie pokrzepia ludzi gdzieś tam na duchu tych wierzących, nie? Że to ma wszystko sens, to nadaje sensu. Robi się ciekawie, hardkorowo, jest o czym gadać, wzmacniają się te więzi religijne. Więc z punktu widzenia tych wspólnot religijnych to jest takie dorzucanie ognia do paleniska, żeby to nie zgasło po prostu jakoś tak. Popatrzcie, jak księża często ubolewają, że ludzie przestali traktować szatana serio, nie? Że już nikt nie mówi o szatanie. To właśnie szatan tak chce, żeby o nim nie mówić. Ciekawe, jaka szansa była na to, że któryś z wojów Bolesława był opętany. John Locke zapytuje.

Donaty w szabelcoinach. U Czosnka jakiś tam mi coś przepuściłem i to było zbieranie na zęby Czosnka, dla Czosnka, bo nie ma zębów. Rybka się za to wziął i jak opętany po prostu tam krzyczał, że ja tu zbiorę, ja moja sława tu sprawi, że 100 tysięcy potrzeba, ja kurwa sprawy, zbierzemy tyle. Bierzemy i zrobimy ci górę całą. Będziesz miał, kurwa, w końcu te zęby, żebyś nie wyglądał jak jełop ostatni. Żebyś na randkę poszedł, kurwa, debilu. No, a Czosnek, ale dół też zrobimy. A rybka tam, co kurwa, jak na razie góra, potem będzie dół, debilu. Tak, także się uśmiałem w sumie. Szabelcoiny. Ja muszę zrobić craftcoiny, cholera jakieś. Najlepiej to handlować, to jakbym wypuścił jakieś craftcoiny i wam tu rozdawał te miliony, to bym trochę robił to, co robią kapłani, no, różnych religii. Sprzedawałbym wam coś, czego nie ma, no. I to za niezłą kasę być może. Może tędy droga. A propos tej ściemy, którą tak widzę często dosyć fantazjowanie u tych klechów, no to mamy na przykład znanego, bardzo znanego egzorcystę swego czasu, ksiądz Gabriele Amort. Amort, takie szatańskie imię, jak jakiegoś Belzebuba. Amort. Amort, jak nazwa zespołu black metalowego. No i to ponoć jeden z najpopularniejszych egzorcystów z przełomu XX i XXI wieku. 30 książek napisał. No i te książki tak dają do myślenia na temat tej ściemy tych ludzi właśnie, bo tak, w 2000 roku twierdził, że przeprowadził 50 tysięcy egzorcyzmów. W 2010 było ich już 70 tysięcy, a w 2013 ujawnił, że przeprowadził 160 egzorcyzmów. I ktoś tu policzył, że to oznacza, że w tej przerwie, przez te 3 lata, to on przeprowadził 90 tysięcy egzorcyzmów, co oznacza, że pracując po 12 godzin dziennie, przeprowadzał te egzorcyzmy co 9 minut. No, to bardzo duże wyzwanie by było, co 9 minut przeprowadzać egzorcyzm, pracując 12 godzin dziennie. A znając zamiłowanie tego księdza Amorta do udzielania wywiadów, do brylowania w telewizji, no to tak się to coś nie klei. Co 9 minut egzorcyzmik. Pach, pach, pach. Może on jakoś tak jak karabin maszynowy wyganiał te demony tysiącami. Nie wiem. Miał taki na wodę święconą jakiś ten minigun na wodę święconą czy coś, no nie wiem. No i tak, niektórzy egzorcyści opowiadają, że są te nadnaturalne wydarzenia, lewitacja, chodzenie po ścianach, opętańca, wypluwanie gwoździ, jak już mówiłem, a niektórzy mówią, że w ogóle tego nie ma, że to bzdura, że to filmy taki wykreowały wizerunek. No i którzy kłamią? Ja się zapytam, bo któryś musi kłamać, nie? W tym przypadku. No, ja śmiem twierdzić, że jest prawdziwa ta druga opcja, ta bardziej przyziemna, że nie ma lewitacji. Też nikt nie nagrał, nie? Wczoraj szukałem jakichś takich nagrań tych egzorcyzmów. No i Amon Amat. A był taki jakiś zespół, coś było, no. No dobrze, będę pamiętał, że są rzeczy, co się fizjologom nie śniły. No. Dobrze, panie Paździoch. Amort był głównym egzorcystą w Watykanie. Bardzo fajne książki pisał. Może i fantazja. Przeczytałem kilka i są ciekawe. O, Bierut się interesuje. To czytał nawet. No, gratuluję, gratuluję. Tych książek podobno tylko parę wyszło po polsku.
No ale to mi tu zaimponowałeś. Jak ty mi zaimponowałeś, Bierut...

0: Potter. A on mówi, czytałem. Czytałem całego. I potem, jak egzorcyzmy poszły, to miotało nim jak wskazówkami zegara.
1: No i takie, wierzyć w takie opowieści, no to ja... A co jak ja uwierzę tym księżom, którzy mówią, że nie ma nadnaturalnych rzeczy tu za bardzo i że nie mogło nim miotać jak wskazówkami zegara? Bo to rozumiem, że tak się obracał, tak? O 360 stopni, jak wskazówki zegara i jeszcze głowa mu się obracała dodatkowo o następne 360 stopni. Wirowała tak, po prostu. Chyba słuchałem kiedyś tego Amon Amat, pamiętam, miałem chyba na kasetach. Dlatego się szatan mną interesuje właśnie. A jeszcze Harry'ego Pottera też znam. W Magic Gathering grałem. W RPG, gdzie magowie, diaboły, szatany też. Gry komputerowe grałem. Normalnie, kurde, ja nawet kiedyś pentagram se kupiłem, jak byłem jeszcze metalowcem. Gdzieś w sklepie dla metalowców byłem takim. Tam można było kupić sobie karwasz, twarz, tutaj medaliony, koszulkę, behemota, wszystko. Koszulki z niezrozumiałymi logosami też się nosiło przeca i długie włosy do dzisiaj. Przecież to są opowieści na poziomie stary malutki. No tak, trochę tak. Albo nawet Dzidzia Piernik. Dzidzia Piernik. No takie opowieści no dla prostych ludzi, co lubią takie treści. No a poza tym, no, jak się ręka zgina w drugą stronę i głowa wiruje i płoną pentagramy, to potem nie ma żadnych obrażeń. No a z drugiej strony ktoś umiera od obrażeń cielesnych, że mu tam wykręcili głowę za bardzo i umiera. Są też te przypadki. No to a tutaj się pluje gwoździami, jak te żyletki przez gardło przechodzą. No to... Ktoś kiedyś tu opowiadał, że też widział bieganie po suficie. No. Na antenie opowiadał ktoś, nie pamiętam, przepraszam, kto. No i jak i czemu ten szatan nie zabija tych różnych obserwatorów, tych egzorcystów samych? Jak potrafi rzucić takim 10 metrów? Przepraszam bardzo, jakby mną ktoś rzucił 10 metrów, to prawdopodobnie bym odwalił kitę chyba, a tutaj rzuca nimi jak szatan, ten szatan na 10 metrów i oni żyją i nic im nie jest. No to dziwne też. Coś tu ksiądz chyba jakieś głupoty opowiada, coś fantazjuje ksiądz. Bo słuchajcie, bo ci księża to oni też są tacy starzy malutcy, oni żyją w tym świecie, aniołki, diabełki, krasnoludki. No to potem on jest taki dziecinny trochę i opowiada, i gwoździe wypluwała, i miotnął nam tak, że o sufit się odbiłem, no, a ja wtedy mocami Jezusa mówię, wyganiam cię, i takie błyskawice poszły, i taki dym był. Naprawdę. A jak ty nie wierzysz, to jesteś głupi. I zaraz ciebie weźmiemy na egzorcyzmy, bo chyba opętany jesteś, jak nie wierzysz. O. Tacy dziecinni ci księża są trochę. No, trudno, żeby nie byli, skoro oni żyją w tym świecie, także tak. No, chodzą sobie, nie pracują. To pozdrawiam wszystkich takich, co tak żyją właśnie, też jak ja trochę. Nie tak, żyją z tych... Jak ja nimi gardzę, żyją z donate'ów. Jak ja tych księży nie szanuję, słuchajcie, nie pracują, z donate'ów se żyją, głupoty opowiadają. A nie, zaraz, w sumie ja też tak żyję. No. Nie, to nie jest takie złe, słuchajcie, każdy ma prawo żyć jak chce, tak naprawdę, nie powinniśmy krytykować. No i a jeszcze są lepsze te opowieści i to są naprawdę, to ja się tu nie śmieję, że ten szatan, to on tak jak taki lamus troszeczkę jest, taki leszcz, bo on się strasznie przyznaje do wszystkiego, że tam, o, skarpetka Jana Pawła II, ona mnie pokona. Tak jakby, no, ja nie wiem, ja tak bym tak się nie płaszczył, nie mówił, że ale mnie załatwiliście. No, tak bez sensu. Albo coś tam

0: Ten ksiądz, ten Glas opowiadał, że... No i wtedy ten diabeł mi mówi, zabiłbym cię, ale ona, matuchna przenajświętsza, cię chroni. To po co on tak się zwierza, ten szatan ze wszystkiego, tak, taki... No wiecie, taki no, nie za mądry jest, jak już ma te słabe punkty, tą piętę achillesową, że skarpetka Jana Pawła II na przykład go wygania i on nie może tego wytrzymać smrodu, no to po co się tym tak chwali i się tak otwiera i te swoje słabe punkty ujawnia? Powinien robić właśnie dobrą minę do złej gry i mówić, ha, ha, ha, skarpetka Jana Pawła II, myślisz, że mi tym coś zrobisz? I jakoś przełknąć tam, nie pokazywać po sobie, nie? A nie w drugą stronę, że o, ale jesteś silny, nie mogę, już tacy jesteście zajebiści, że chyba mnie wygonicie, a ten ksiądz przystojny taki w ogóle i mądry, ten taki inteligentny ksiądz, wspaniały, mądry, co ma wielką moc, to ja nie mogę z nim, on mnie pokona, a no, to takie bez sensu, nie? Trochę. Trzeba chlapać wodą święconą, stwierdził autorytatywnie Sweetfocia. Ale coś mi się tu nie klei właśnie z tym wszystkim. Dziwnie się ten... W ogóle co ten szatan, to jakiś Houdini? Że on same sztuczki robi? Jakieś wypluwanie gwoździ? Jakieś bieganie po ścianie? Houdini, kurwa, no. On nie może się jakoś... Nie mógłby się na przykład zachowywać tak, że on po prostu gdzieś tam na przykład... każe zabić księdza nożem, czy jakiś chytry plan ułoży, czy pokryjomu będzie szatanił i ściągał na złą stronę tych wiernych, tylko on musi jak taki pojeb albo Houdini się zachowywać, że pluć, rzygać, biegać, skakać, podskakiwać, pluć, mówić kurwa. No, taki jak pięciolatek się ten szatan trochę zachowuje, nie? Akrobata, pisze Mika. Szatan akrobata. No to tak, ale to dziwne zachowanie. Mi to nieracjonalne zupełnie, a ponoć szatan to racjonalista i najinteligentniejszy w ogóle, że tak księża opisują czasem szatana, że on jest tak inteligentny, że nawet jakby przyszło 1000 Meissnerów i każdy zjadłby 1000 serów, to i tak będą przy nim jak te tłuki po prostu. Ja bym zadzwonił w sprawie Glasa, ale ty furia, to za chwilę może, co? Bo ty tam, ja wiem, co ty powiesz, że są dobrzy księża i są źli. No, i to nie można, Krawcze, złoty chłopaku, tutaj wszystkich krytykować, bo słuchaj, Pan Jezus, zresztą ja ci tu dam mojego tatę, tata, ojdu. No i tata dam, słuchajcie, bez Boga ani do proga. No, i to, ja wiem, co to będzie, no. Może za chwilę, no. Muszę się przygotować psychicznie na twój telefon. No także dziwnie się ten szatan zachowuje. Albo jak jakiś... sztukmistrz. Albo jak akrobata. Albo jak imbecyl. Albo małe dziecko. No, a ponoć taki inteligentny, że... w ogóle przewyższa nas o eony inteligencją i on tak się głupawo zachowuje, że wrzeszczy, pluje i klnie jak dresiarz jakiś. Albo o właśnie, ten Marcello Pellegrino Ernetti to jest chyba właśnie mistrz tego wcześniejszego, mistrz Joda i też bardzo znany watykański egzorcysta jakiś i on stwierdził, że podczas egzorcyzmów szatan przewraca krzesła, otwiera okna, to dobrze właśnie, świeże powietrze. I no takie, wiecie, jak na filmie Egzorcysta tam, nie? Że szatan, jak na filmie Egzorcysta, czyli szatan tańczy twista, o. No i, ale potem ten sam ksiądz znany, szanowany stwierdził, że w podziemiach Watykanu znajduje się taka maszyna, która pozwala robić zdjęcia różnym wydarzeniom z przeszłości. To się nazywa jakiś chronowizjer tajemniczy, chronowizjer. I jako dowód pokazał dwa zdjęcia rzekomego Chrystusa. Na jednym był Chrystus ukrzyżowany, a drugi idący razem z apostołami. Takie trochę słaba jakość. Wiecie, jak to zdjęcia UFO są takie rozmazane, 240p, nic nie widać, ciemno, jakaś plamka, to też takie trochę, jakby skserował je, te zdjęcia. No i potem wyszło, że to fake, bo ten Jezus na krzyżu to było zdjęcie rzeźby w jakiejś bazylice Calvelanza, jak sobie to zapisałem, a drugie to zdjęcie jakiegoś mało znanego artysty Rafaela, Josefa Rafaela. I tam właśnie na tym obrazie był tego artysty Jezus, jak idzie z apostołami i on top stryknął. No to wiecie co? Taki kłamczuch? Tak, to ładnie to tak kłamać? No, ale a wiernym to nic nigdy nie przeszkadza, że tam złapią jednego, drugiego, dziesiątego, jak fantazjuje, opowiada banialuki, kłamie, ściemnia, fałszuje. Ale to zawsze, to jest właśnie wspaniałe w wierze, że można zawsze powiedzieć, że Krawcze, a bierzesz pod uwagę, że to zły wpłynął tutaj, że ten rogaty go skusił i go po prostu tak sprawił, że ten tak się zachował, żeby właśnie ośmieszyć to wszystko. Bierzesz to pod uwagę, Krawcze? Nie biorę właśnie za bardzo, no. Uważam, że to są po prostu ściemniacze. Bardzo często kłamczuchy. A nie, że szatan opętał. Zawsze można wytłumaczyć. O, szatan go opętał. Szatan podrzucił kości dinozaurów, szatan nas okłamuje, że Ziemia okrągła, szatan księdza namówił, zahipnotyzował, żeby tam dziecku coś tego, no i... Kurczę, nadal taka duchota, nie? I ja się tak się pocę się właśnie, jak ksiądz w monitorowanym przedszkolu, jak to energik mówi. U was też tak gorąco? Siedzę normalnie w samych gaciach i to tak dla kontrastu, bo właśnie się śmiejecie ze mnie, drwicie sobie ze mnie, że nie mam majtków. A właśnie dzisiaj w samych majtkach jestem, żeby wam tak pokazać, że jest zupełnie odwrotnie. Że tylko w majtkach siedzę właśnie. A nie, że mam wszystko, tylko majtek nie ma. Właśnie ten wentylator zapomniałem włączyć, a nie chce mi się tam odwracać. A może szatan? Spoko jest, zapytuję. Szlagor. Takie diabelskie imię, Szlagor. To ten, co szlagiery pisze szatańskie, Szlagor. Kurczę. No, może jest spoko, nie wiem. Nigdy nie spotkałem w sumie. No, ponoć to taki... Lubi dobrego wina się napić, w knajpie sobie siedzi, przystojny, taki elokwentny, dowcipny. Zabił tam parę osób raptem w Biblii, no Bóg zabił wszystkich, całą ludzkość zabił, to więcej trochę. A on tam paru tylko, nie wiem, trzech czy czterech. Tak nie wypada źle, tak bardzo. A tak szczerze, wierzycie w to, że ksiądz Olszewski właśnie oskarżony o pranie brudnej kasy, patrzcie, znów kłamczuch, bo tak, miał budować dom dla tych, dla ofiar przemocy, a zaczął budować sobie radio i telewizję, bo tam pokoje przesłuchań, dla tłumaczy, scena, serwerownia, to reżyserki, tam studio nagraniowe, no to wszystko dla tych ofiar przemocy, nie? No i trochę nepotyzm i właściwie to korupcja, bo pieniędzy nie dostała tych wszystkich fundacja, która od wielu lat pomaga, coś tam pomagam dzieciom, coś takiego, taka mają doświadczenie, wszystko, a on żadnego, ale znał, Ziobrę zna, no i dostał. No to znów takie jakby kłamstwo. Kolejne. Trzecia sprawa. Miał kupić, kupował, jest oskarżony o to, że kupował sprzęt niby drogo, a potem się okazało, że to się dogadał tam, czy coś na mniejszą cenę, co innego na fakturach, żeby przyciąć na tym. Kolejna sprawa. Wynajmował ziemię swojemu własnemu zakonowi za 3 miliony, żeby potem mu zwrócili tą kasę, tam się dogadali. No. Kolejne kłamstwo. No i można powiedzieć, że piąte kłamstwo to całe te egzorcyzmy i wypędzanie salcesonem demonów. No i tak taki kłamczuch znowu. No. Jakiś opętany może on jest, cholera. Może, słuchajcie, to jest choroba zawodowa egzorcystów, że ich szatan opętuje i oni potem dzieci molestują, piorą brudną kasę, robią wały na ziemi, na kupnie ziemi, działek, są pazerni, chciwi, kłamią, bo to właśnie jest choroba zawodowa egzorcysty. Na niego trochę to przychodzi, ten szatan, po prostu. No, w niektórych zawodach jest coś takiego, to się nazywa superwizja, że to jest taka kontrola właśnie tych różnych psychiatrów, psychologów, że oni się spotykają z innymi psychologami, no i tamci tak troszkę kontrolują, sprawdzają, czy tam się, czy nie przeszło od pacjenta troszeczkę coś przypadkiem, nie? Jakieś kuku na muniu. Albo wydział wewnętrzny u policjantów, że policjanci zawsze możecie tam do wydziału wewnętrznego zgłosić policjantów i ich będą kontrolować. I różne zawody mają takie swoje jakby wewnętrzną kontrolę, kontrolę kontrolujących, wiecie. A też to padło to pytanie na tym spotkaniu, co sobie oglądałem, do księdza egzorcysty, czy mają to... No nie, bo my nie potrzebujemy. Tutaj Pan Bóg działa z góry, patrzy i on to kontroluje. Dobrze. No, następne pytanie. No, także też nie mają nawet czegoś takiego. No i tak cały czas kłamczuchy takie, no. A teraz ten Glass to Olszewski twierdzi, kolejne chyba kłamstwo, czyli szóste, że go torturują w więzieniu. A teraz wyszło, że on to jakby nie napisał tego listu, gdzie w pierwszej osobie tam opisuje, jak go torturują, że mu wody nie chcieli przynieść i w ogóle go tam prawie że pobili go. No to się okazało, że to nie on napisał ten list, tylko jego brat jakiś i on mu tylko przekazał i ten brat w pierwszej osobie napisał. Ale to jest chyba takie samo kłamstwo jak to, jak on opisywał, że media molestują i nachodzą i dręczą jego rodzinę. Co się okazało po prostu tym, że dziennikarz, szukając kontaktu z tym Olszewskim, zadzwonił do jego mamy i to dręczenie, poniewieranie ludzi polegało na tym, że się zapytali: dzień dobry, czy jest ksiądz Olszewski? Ale jakie to było dręczenie dla tej kobiety, dla tej matki. Matkę zaatakowali. Żadnych świętości nie mają media tuskowe, kolorowe, tęczowe media. Tuskowe szmaty. Każdego zniszczą. Każdego. I też opowiadał w tym samym nagraniu, że pobity został za to, co robi. Za to, co robi. To niewykluczone, że szatan podsyła. Tak, o Olszewskim mowa. A też żadnych śladów. No wiecie, tak, no ja byłem pobity parę razy w życiu, to zawsze było coś. A to podbite oko i rozwalona wara, a to kuśtykałem na jedną nogę, no to zawsze coś. A on taki jak Wąsik i Kamiński też torturowali ich strasznie, a wyszli z więzienia zadowoleni, wesolutcy i tam jesteśmy tu zadowoleni. I już potem o tych torturach nic. Oczywiście nic nie zgłoszone nigdzie, nie, tylko opowieści dziwnej treści. No nie wiem, znam przypadki dziennikarzy, którzy zostali pobici. No i to się często kończyło zgłoszeniem tego i ciągnięcie tej sprawy dalej, a tutaj prawie mnie pobili, czy tam mnie pobili, a też żadnego siniaczka, nic. I to zawsze człowiek, jak go gdzieś tam pobiją, to pokazuje coś, patrzcie, co mi zrobili. I wiecie, że i wierzycie w to, że ksiądz by się nie pochwalił, że coś mu zrobili? Jakby miał chociaż strupek, to on by tego strupka oprawił w ramkę i by tego Stróbka kazał obwozić tam na lektyce i by kolejki by do tego Stróbka były i po prostu wierni by z całego świata zobaczyć tego Stróbka przychodzili. Jakby tylko coś było, a tu nic nie było, to kłamie znowu. No. Może kłamie, to jest takie, jakby to powiedzieć, koloryzowanie pomieszane z kłamstwem, jakby tak nie wiadomo, no bo tak, ktoś mógł go pchnąć na przykład, powiedzieć, pójdziesz ty, klecho, ty jeden, i tak go lekko pchnął, no to ksiądz od razu, zostałem pobity, zostałem sponiewierany, nastąpił atak na kapłana, leciały ciosy, nie wiedziałem, co się dzieje, no takie, no czy to jest kłamstwo? No chyba trochę tak, no jednak kłamstwo bardziej niż koloryzowanie, nie? Załóżmy, że ktoś go tam pchnął. Pójdziesz ty. Albo, no tak jak z tą matką, tak? Że zadzwonili i się spytali, bo myśleli może nawet, że to jego numer, bo znaleźli gdzieś, bo u niego, u tych księży to w rodzinie często wszystko zostaje tam. Mama skarbnik, wujo tam ma firmę budowlaną, co to buduje, a stryjek tam pilnuje, jest ochroniarzem i w ogóle, no, wszystko w rodzinie. No więc znaleźli gdzieś numer, zadzwonili, spytali się grzecznie, czy możemy rozmawiać z księdzem Olszewskim i to awansowało momentalnie do, że chrześcijan lwom rzucają i matkę poniewierają. No... KGB Bierut stawia, że może go bili tak jak polska policja. Sugerujesz, że go bili bejsbolem po piętach? Na pewno, ja w to wierzę właśnie. I za to oni go bili za te dobre rzeczy, co on robi. Powiedzieli mu, ty te wszystkie dobre rzeczy robisz dla ludzi. Nie darujemy ci tego w imieniu szatana, pana naszego. I go tam przywiązali i go bili bejsbolem po piętach. Ale on nie czuł bólu, bo krzyczał, Jezu, ufam Tobie. No. A oni go bili i wypluwali żyletki. No i tak. I biegali po suficie. Tak. Ja w to wierzę akurat. Także krętacze zwykli, no, na każdym kroku, bo oni się przyzwyczaili. Klechy po prostu się do tego krętactwa i do tej korupcji, do tego, że za nic nie odpowiadają, się przyzwyczaili, bo kiedyś tak było, jeszcze w latach 90. to Jezu, co robili, co chcieli. A teraz to się już trochę kończy i oni są strasznie źli po prostu, że to się kończy. No. Ogólnie, no dla mnie to, sorry, że tak powiem, ale te kościoły są trochę takie całe zakłamane, bo i ta religia opiera się trochę na kłamstwie, na pewnych wymysłach i kłamią, że mają te procedury, tak, że są wskazówki, że trzeba wysłać do psychiatry, no a właśnie też psychologowie, psychiatrzy twierdzą, że to się nie odbywa w praktyce za bardzo. Po prostu to tak na pokaz robią pewne tam niby zalecenia mają, a się nikt tego do nich nie stosuje. I sam Glass potem w katolickiej zresztą telewizji to wyśmiewa te zalecenia różne, nie? I on wręcz się chełpi tym, że się nie słucha nikogo i że ma własny sposób na to wszystko. Czyli no tak pic na wodę, jak to się mówi, pic na wodę. No, czy jest jakaś weryfikacja właśnie egzorcystów? Ten temat padł, tam padały pytania, no i nie ma żadnej. Się ksiądz obruszył tak trochę i tak, bo wiecie, jak to oni, że tak, no przepraszam, kontrolować księdza? No dobrze, skoro pan pyta tak i odpowiedział jakoś tak, że tak, są donosy czasem i na mnie też raz doniesiono, prawda? Tak w domyśle, że jakiś wróg, jakiś opętany też na niego doniósł, bo szatan mu kazał, nie? Że tak niesłusznie go też oskarżono i tak, są donosy, na mnie też raz doniesiono, tak? I się uśmiechnął tak szyderczo trochę i pokazują tak tym samym, że oni są tacy wdecheważni, tacy poza wszelką kontrolą. No jak to mnie kontrolować? Kapłana? Proszę bardzo, mnie? Sługę Bożego? No, dobrze, tak. Już wiemy, skąd pan jest. Z TVN-u, tak? Dobrze, to dziękujemy. Następne pytanie, no właśnie. I coś zaczął tam jeszcze gadać, że w seminarium ich weryfikują. To chyba, czy lubią... W pupę takich tam weryfikują, czy lubią w pupę takich weryfikują. Osoba wierząca, bogobojna się tu zjawiła. Ralph, to ja nie wiem, słuchajcie, co to będzie. Zaraz tu jak coś tutaj ten. Nie ma żadnego bana. Jaka nie ma. Brygada RR jakaś. On się zaraz zdenerwuje, bo on do kościółka śmiga. W papieskim sandale bujany chłopak. Za Józefa się przebiera, jak jest ta szopka. Na pewno. Krawca zgwałciła zakonnica. No nie, nie. Ale już wolałbym, żeby zakonnica zgwałciła niż ksiądz, z oczywistych powodów. Ale jakaś taka fajna zakonnica, a nie jakieś szpetne mniszki. No właśnie, czyli kontroli, nie ma żadnego wydziału wewnętrznego, każdy tam sobie robi jak chce właściwie te egzorcyzmy. No i wiecie, są takie zawody, gdzie szybko odpowiadasz za błędy, czy to jesteś lekarzem, czy gliniarzem, wiadomo, że w Polsce to różnie też bywa. Bo gdzieś tam jest ta źle rozumiana solidarność zawodowa, nie? I lekarz będzie bronił lekarza, no ale z tym walczymy i nie jest to stan normalny. A tutaj, w kościele, no to tak... Ja nie wiem, czy w ogóle było coś, jakaś odpowiedzialność, jak umierają ludzie przy tych egzorcyzmach, to ktoś tam potem odpowiada, ten egzorcysta, czy to, no, Bóg tak chciał, o, zły tutaj majtnął kopytem, no tak bywa tutaj, nie dało się nic zrobić. To było tak zademonione, że to nawet skarpetka Jana Pawła II, no niestety, nie pomogła. A mieliśmy jeszcze 5 napletków Jezusa w zanadrzu, ale no nie pomogły. No i nic im nie, może nie zrobią, nie? Ja nie słyszałem, żeby było jakieś skazanie za śmierć przy egzorcyzmie. No a to się zdarza jednak. Zamęczą czasem człowieka. Bo to się czasem jacyś sadole po prostu zbiorą i tam tarmoszą, wykręcają. Erekcji dostają. No to ja... Słuchałem też świadectw takich, wiecie, kobiet, które tam przyprowadzono, że niby chodź tam, to coś ci pokażemy, nie? A tam łaps je. I na podłogę i wchodzi już ksiądz tu pastorał nabrzmiały i tu już kropi i namaszcza i kropi. O. I ta kobieta przerażona była po prostu. Nie wiedziała, jakby się w jakimś filmie obudziła, nie? Do piwnicy ją gdzieś tam zaciągnęli. No bo to, słuchajcie, to jest walka duchowa. Tu nie ma co się pytać o zdanie. Wiadomo, że szatan będzie się bronił i wierzgał. Trzeba siłą dawać ją tu. No i to takie, nie wiem, czy to takie jest spoko, nie? Biednego człowieka gdzieś tam do piwnicy zaciągać i pasami skórzanymi i jakieś BDSM pod przykrywką tutaj egzorcyzmów, jakieś BDSM-y sobie robią, no, dla ubogich jeszcze. Jak już się bawić, to już bym wolał jakieś takie prawdziwe BDSM, no. Z jakimiś bajerami, no, a nie takie na pół gwizdka, że tam będą jakieś dziady tarmosić jeszcze. Dajcie spokój. O czym audycja? O tarmoszeniu. O tarmoszeniu przez szatana. I o tym, że zły czuwa, zły czuwa. Wyłączcie, jak jest tam jakaś retransmisja, to proszę wyłączyć. To radio jest zademonione. Tam sami bogobojni ludzie u tego czosnka słuchają, a tu przecież to jest zademonione radio. To przejdzie wszystko. I tak już macie jednego opętanego rybkę, to jeszcze wam wszyscy tak się będą zachowywali i nie zbierzesz na tą górę czosnek, no, żeby ci zęby wstawili, to będzie wszystko zademonione, to przechodzi przecież momentalnie, a jeszcze ktoś was tutaj namówi, zadzwoni, powie, że Harry'ego Pottera przeczytaj i ty przeczytasz, będą ci kręciło, będzie tobą jak wskazówkami zegara. Co wy się nie boita, chłopecki? Nic a nic? Może chodźcie, ich nastraszymy, czy coś. Zaraz uciekną. Hmm. Dzień dobry, jaki dzisiaj temat audycji? Szatan, szatan, szatan, szatan, oh yeah. Oh yeah. Czarna mewa goni białą mewę. Chyba rozumiesz, co to znaczy. Co ty tak wszystko, gościu, retransmitujesz? Nie masz swojego kontentu? Ciągle tylko gdzieś się przyklejasz i... Nagrywanko i to i puszczamy. Co to ma być? Co to ma być? Swoje rób, a nie ciągle kogoś puszczasz. Poza tym mówię, to jest zademonione to radio. To już Claude Monet zauważył, że tutaj inni szatani są czynni. Że to jest... Raz, że trollerskie, dwa zademonione, a tutaj po prostu ten puszcza. I to jest właśnie to rozpoczęcie, to jest to, od tego się zaczyna. Tak samo jak zaczynasz słuchać jakichś tam Beatlesów czy czegoś, to też się od tego zaczyna. No, sam tego chciałeś, gościu, będziesz potem miał zademonione i to trzeba będzie... To nie wystarczy potem przemodlić na różańczyku. Te wszystkie gumofilce tam będą musiały różańce klepać dniami i nocami, żeby to przemodlić wszystko. Przecież to wody święconej nie wystarczy. Wiadrami trzeba będzie wodę święconą nosić. To jest właśnie ten brak ostrożności. O, jest oberścik. Happy birthday to you. Facet ma urodziny dzisiaj chyba. Tak mi szatan podpowiedział. Ale to on jest zwodzicielem, więc mógł kłamać. No i tak, i było też pytanie, wracając do tematu, jakie kryteria musi spełniać taki egzorcysta? Czy musi umieć tańczyć twista, na przykład, taki egzorcysta? No nie, nic nie musi, się okazuje. Musi chcieć. No, i na tym stanęło, że musi chcieć. To... Kurde, to wszystkie inne zawody znowu mają większe kryteria. Nie ma, bo nawet... Dziwka prostytutka ma więcej wymogów tutaj, musi spełniać. Musi mieć fajną dupę, musi sobie jakieś tam buty fajne kupić, nie wiem. To musi być dobra w te klocki przede wszystkim, to już są jakieś kryteria. No. Musi wiedzieć różne tam kamasutry znać, techniki różne. Masować jaja musi umieć czy coś tam, a taki ksiądz to nic nie musi umieć, tylko musi chcieć. Ktoś tu dzwonił. Ralf dzwonił. No dobra, to odbiorę. Jak nikt nie dzwoni, to...
1: Halo, halo? Tu brygada RR atakuje.
0: No, dobra była bajeczka. Też lubiłem kiedyś nawet brygadę RR.
1: Nie wiem, tak to szatany atakują. Dawajcie tutaj, brygada RR, atakujemy Krawca. Piszemy wszyscy, brygada RR na czacie, ta. Byś do nas na lotnik też zrobił jakiś, to, szatanie. Przyjdź do nas, zrób nalot, szybki wpadł, wypadł i tyle, no.
0: Ja się boję, bo to jest Boże radio twoje. No, nie mam szans z takim, tylu Bożych ludzi u ciebie jest, tylu Bożych modlących się na różańcu, to ja tego nie wytrzymam.
1: Zobaczmy, czy zdążą moderatorzy banować. Wklejamy już linka, piszcie Brygada RR. Zobaczymy, ilu nas jest. Brygada RR piszemy.
0: To ja, ale...
1: Już linka u siebie wklejam.
0: A ty coś mądrego byś powiedział, a nie dzwonisz i o tutaj dymy, fajnie będzie, upa siupa. No, to takie...
1: Chcesz do naszej pracy?
0: Co?
1: Do naszej brygady chcesz należeć?
0: No bawcie się dzieci, ja za stary już jestem, no w zabawę w brygadę RR. A ty kim jesteś, tym Chipem, czy Dale'em, czy tym
1: nie.
0: Latającym? Kim ty jesteś? No. Bo tam każdy, no ty najważniejszy, to pewnie jesteś tym.
1: Co, ja nie jestem Chipem, najważniejszy.
0: Chipem,
1: Ewa
0: albo
1: jest najważniejsza.
0: Dalem. Nie, tak?
1: Tak. No. No nie umie się bawić, no. My chcemy tutaj... O, Anetka, witaj z brygady RR. Jest Anetka już. No. Na locik taki mały zrobimy na ciebie.
0: Ty, ale wiesz, że ty się nie dodzwoniłeś do Radia Choroszcz, tylko do nocnego radia.
1: A co ty myślisz, że lepszy jesteś?
0: Nie, gorszy.
1: No nie, no to widzisz, no. Bo tu tacy taśmy wyciekły i niektórzy się za lepszych uważają. Przecież ty jesteś demon, nie? Tak? Tak mówisz, egzorcyzmy jakieś trzeba na tobie wyciągać, czy coś?
0: Co
1: dawaj teraz ty na lot? Robiłeś kiedyś rajdy?
0: Nie, ja się już nie bawię, chłopaków, takie rzeczy. No i, za stary ile, jestem, za stary. Ale jak byłem mały, to też się bawiłem. Bawiłem się kiedyś, w czterech pancernych się bawiłem, pamiętam kiedyś. To też byłem tak jak ty kiedyś, no.
1: Ta byłeś, no, ta.
0: A ty się lubisz bawić w czterech pancernych?
1: Że coś powiem na ciebie i co?
0: A ty się, Czosnek, jak bawisz w czterech pancernych, to kim jesteś? Szarikiem, tak będę zgadywał, tak? Czy kim?
1: Nie,
0: czy gustlikiem? Czy gustlikiem? Szarikiem.
1: My mamy swoją brygadę RR, rozumiesz?
0: A co z tymi zębami?
1: Zęby? No, wiesz, jak się postarasz, to doktor Rybka, wprawi doktor Rybka. Zęby.
0: Ja bym stawiał na to, że doktor Rybka ci może wybić ewentualnie te zęby.
1: Nie, już są wybite. Góra już jest wybita. Trzeba wprawić.
0: Ale na dole jeszcze masz to. On ci może ewentualnie wybić na dole.
1: Odblokuj mnie tam. Jak chcesz ze mną żyć w zgodzie, to tam brygadę RR proszę odblokować. No. Na czacie, tak, tak. No.
0: Ja się mogę złożyć na twoje zęby, ale na takie zęby wampirki ze sklepu ze śmiesznymi rzeczami, bo na takie mnie stać tylko.
1: Tak? A to do doktora Rybki? A nie, ty się nie zadawaj z Rybką, bo ostatnio miałeś mu coś, stronę jakąś zrobić.
0: Tak, okradłem go.
1: O wędkarską, czy jaką tam? Akwarium?
0: No... Ale no, się okazałem złodziejem.
1: Z Rybką niestety. Się nie zadawaj już, daj se spokój, człowieku, no. Ja też 60% aż muszę odpalić doktorowi Rybce.
0: To i tak okazja świetna, bo słuchaj, no ze 100 tysięcy...
1: No, a ty tam... tobie ile powiedział tam procent, że...
0: A, to zostawmy.
1: Stare czasy, to?
0: Stare czasy. No. Ty, ale jak on ci chce zebrać tam 120 tysięcy, to bierz to, nawet 40% z tego to jest bardzo dużo. To ci wystarczy na takie zęby zajebiste, już niekoniecznie takie ze sklepu ze śmiesznymi rzeczami.
1: Ale on live'ów nie robi, miał nawet szkołę karate mieć.
0: Ty, a może takie tureckie zęby, takie wiesz, takie wielkie plastikowe, co se robią tam w Turcji, nie byłyby dobre takie? Ale nie, bo do takich to musisz mieć takie, jakiekolwiek takie, żeby ci spiłowali i oni przymocowują na gwoździe jakieś te plastikowe, takie jak maska miał, nie? To są takie, no, takie sobie, a tak tobie nie będą mieli do czego przyczepić tych jakby, tych tureckich. One są tańsze sporo. Ja też bym se chętnie zrobił, bo też mam nie najlepsze, kurde. Widzisz, jak to jest. Biednemu zawsze wiatr w dupę wyje.
1: No. Chciałem się przywitać jako szef z brygady RR, ale zablokowana jest nasza brygada u ciebie.
0: Chyba nie, no jak może być, jak...
1: A zobacz sobie, zablokowany brygada RR, nie widać mnie. Chciałem napisać brygady RR i mnie nie widać. A widzisz? A widzisz?
0: Czekaj, zobaczę, kogo ja tu mam zablokowanego.
1: A widzisz, no.
0: No nie ma, bo ty zmieniałeś sobie nazwę, no to jakoś miałeś wcześniej inną na tym kanale, tak?
1: Nie, to był kanał tej pani 777. Został zlikwidowany, teraz powstała nowa brygada. Nowa brygada, jest Chip, Dale, wszystko jest. Biewióry też są, afery są. No,
0: Bzyczek dobra. Tam był taki Bzyczek, to może
1: a
0: ty jesteś.
1: A Komar też jest, też
0: bo,
1: jest Komar.
0: Bo on tak właśnie tak gadał, tak?
1: Komar też jest właśnie. El Mosquito, Bijaj tam to krawca, pokaż się, że jesteś. Komar żyje. No. To co, audycja o demonach, ta, czyli ja cię na... Ty jesteś demon, czy ja jestem demon? Kto jest zły? Podobno ja jestem zły.
0: No to...
1: No to sprawdziłeś już, bo mówią, chciałem się przy...
0: O nas mówią, że zły wilk, że trolle, że zademonione to wszystko, to o nas tak mówią. A ty to raczej taki boży, ty chodzisz tam do kościółka i tam wykonujesz coś.
1: Nie, nie chodzę do kościoła.
0: Na zakrystii. Jak nie chodzisz?
1: O, Miki Kajta do mnie dzwoni.
0: Chodzisz i Tarasiuk też kiedyś sam słyszałem, gdzieś tam z rana streamił, dobra, już przestajemy tu świrować. Pawiala, bo ja muszę tutaj do kościoła już iść, słuchajcie. To jest koniec świrowania Pawiala, idę na mszę. I tam gdzieś śmigał na mszę. I ty też kiedyś się pochwaliłeś, że śmigasz tam do kościółka na roraty.
1: Chowałeś już mnie, bo chcę się przywitać. Szybka bomba i...
0: Dobra, a powiedz, ty wierzysz w opętania?
1: Są różne rzeczy. Okay. Różne rzeczy. Jak to mówił Ferdy Kiepski, który nawet fizjonomą się nie tego. Furiat, jak nas słyszysz, to ten. Po rozmowie tutaj, jak przewietrzę antenkę z Krawcem, to ten. To cię połączę, Furiat. Wiesz, że u mnie zawsze możesz zadzwonić. Pogadamy.
0: Kurde, no. ty się tylko na wodzireja nadajesz, Czosnek, bo ty nie potrafisz nic tak na żaden temat się nic wypowiedzieć, tylko ty tak cały czas, dobra, dzwońcie tutaj, będzie fajnie, zabawa jest, dobra, dzwoń, dołączasz tutaj, będzie zabawa. No to jakbyś coś tak powiedział raz coś na jakiś temat.
1: Nie widać mnie. No sprawdź tam, bo
0: tragedia,
1: chcesz to... nowa odsłona.
0: Tragedia. Dobra, słuchaj, to ten, dzięki za telefon.
1: No, odblokuj tam brygaderer. No.
0: Nie masz nic zbanowane, to nie wiem czemu.
1: Jestem, nie widać mnie.
0: Nie ma się, no. Nie jesteś.
1: Nie widać, to piszę teraz, brygaderer.
0: Nie jesteś. Nie ma.
1: Widać ci nie.
0: Nie ma.
1: Napiszcie, czy brygaderer widać.
0: Dobra, ja tam spierdalam swoje.
1: Nie widać, zablokowałeś mnie. Dobra, ma, też dobra, cię zbanuję no. U ciebie.
0: No
1: nie
0: trudno, ojej, dobra, no trudno się mówi.
1: Na razie,
0: na razie. Nara.
1: Brygaderer
0: nara,
1: wraca do siebie.
0: Okej. Ja to nawet lubię z dzieciakami się podroczyć trochę, zabawa, śmiesznie jest trochę. No. Bawią się w czterech pancernych. No, no i fajnie. Także nie ma żadnego wydziału wewnętrznego u egzorcystów, że przyjdzie taki i powie, o, to zostało tu źle przeprowadzone, tutaj zostało za mało pokropione. Skarpetka Jana Pawła. Cześć, Matt. Słyszymy się? Miałeś tu pozdrowionka dzisiaj nawet, słuchaj.
2: Halo, słyszę.
0: No, cześć.
2: Cześć. Miałem pozdrowienia. Dziękuję bardzo za pozdrowienia. Bardzo, bardzo, bardzo miło, sympatycznie.
0: No, niektórzy cię widać lubią słuchać.
2: A, to dziwne. Zaskakujące.
0: Też, ty też się zdziwiłem właśnie, że... No,
2: no o tych opętaniach tam trochę nawijałeś, a no, mam do ciebie takie pytanie. Tylko nie gniewaj się na mnie. Jak często się onanizujesz?
0: To takie szatańskie pytanie. To szatan tutaj zadzwonił, widzicie. I...
2: Czarna mewa goni białą mewę.
0: Ja w ogóle, bo się boję, że mnie szatan jakiś opadnie demon masturbacji. To ja w ogóle tego nie robię. Jak mi się bardzo chce, to się modlę do Pana Jezusa. I on wtedy na mnie z góry się patrzy.
2: To dobrze, bo ja postąpiłem trochę gorzej, jeżeli chodzi o tą przypadłość, bo miałem z tym problem. Chodziłem na taką grupę wsparcia osób uzależnionych od seksu. A tam od czasu do czasu były takie spotkania z osobami, które ukończyły już jakby cały etap terapii. No i przyszła taka dziewczyna, była nimfomanka, i z którą już tam po spotkaniu porozmawiałem trochę w cztery oczy i dała mi taką wizytówkę do takiego rumuńskiego psychoterapeuty, który przyjmuje tylko u siebie w domu. No i na tej wizytówce było jego imię, nazwisko, numer telefonu, więc zadzwoniłem. No i odebrał taki starszy człowiek. Umówiliśmy się i wydało mi się dziwne, że umówił się ze mną na niedzielę.
0: Aha, bo ty się nie możesz masturbować, bo ci orka odgryzła ręce, ja zapomniałem, przepraszam.
2: To też faktycznie.
0: Ale wiesz, jak ci się chce, to jak, takie jest powiedzonko, swędzi cię dupa, iść do biskupa. No.
2: To prawda, ale chciałem wrócić do tej rozmowy. No, zadzwonił, umówiłem się na niedzielę. Okazało się, że ten człowiek mieszkał w takiej dobrej dzielnicy, w takim letniskowym domu, w takim stylu Schwiedermeier. No i wszedłem na plac. Zdziwiło mnie, że nie było dzwonka przy drzwiach, tylko taka kołatka. Zanim uderzyłem tą kołatką, za drzwiami usłyszałem głośne szczekanie psa. Chwilę poczekałem, usłyszałem to, że ktoś przekręca klucz w drzwiach i otwiera mi człowiek w czarnych okularach, trzymający obok siebie psa przewodnika. Okazało się, że ten rumuński psycholog jest niewidomym człowiekiem. Tam umówiliśmy się właśnie około 12 godziny. Z tego, co się dowiedziałem, to jego praca polega na hipnozie. I tak jak, nie wiem, byłem już u niego na kozetce o godzinie 12:14, zaproponował mi meeting hipnotyczny, na co się zgodziłem, tylko że z taką śmiesznością, bo nie wierzyłem, że ktokolwiek mógłby mnie zahipnotyzować. Wyciągnął taki mały ekran telewizoru Sony, taki techniczny dla osób, które kiedyś pracowały w telewizji, to wiedzą, o co chodzi. Taki mały ekran, w którym biegały takie mrówki, prawda? Był obraz taki kontrolny i kazał mi policzyć do trzech i tak się trochę zaśmiałem. Powiedziałem jeden, obudziłem się o 12:40. W tej hipnozie minęło mi około 20, ponad 20 minut. I od tego czasu powiedział mi, że już nie będę się onanizował, jedynie będę się onanizował tylko i wyłącznie przy pełni księżyca. Tak od dzisiaj czuję
0: się... Urzekła mnie twoja historia, naprawdę. Tyle tutaj zwrotów akcji ciekawych. Fajna, no.
2: To też opowieść mogę nazwać, tytuł tej opowieści to Wampir, pies, przewodnik. To
0: też Rumuny to są dobre na różne sytuacje, bo na przykład to, co mówiłem, że zademonione, przyciągające szatana są koszulki reserved, czyli takie markowe na przykład, nie? Inne marki też, bo księża lubią tam znajdować, że jakiś Nike to tam jest diabelski zawijas czy coś, czyli wychodzi na to, że bezpieczne są, jak sobie kupisz właśnie na targowisku od Rumuna jakiegoś, nie? Taką bezfirmową zupełnie, to jest jakby niezademonione.
2: A, no chyba tak. Zresztą ten psychoterapeuta z Rumunii pochodził z miejscowości Suczawa. To jest niewielka rumuńska miejscowość. Słynie z tego, że jest tam jeden z najstarszych cmentarzy w Europie. No jeszcze chciałem wrócić. Teraz właśnie, gdy masturbuje się od czasu do czasu, czyli od pełni księżyca do pełni księżyca, to jest około około 29 dni ta pełnia wynika. A, no i robię sobie nastrój, zapalam świece, prawda, biorę chusteczki, jakiś lubrykant, laptop na podstawce. I gdy zaczynam już jakby się wybrałem już swój film, swoją podróż, i gdy zaczynam już przystępować do tej funkcji, a w pewnym czasie zaczyna się to robić trochę agresywne i nagle mnie odcina zupełnie i budzę się na drugi dzień o świcie w jakichś dziwnych częściach miasta, w okolicy torów, w nieuczęszczanym miejscu, parku miejskiego. Budzę się w podartych ubraniach, a no i z obawą oczekuję kolejnej pełni księżyca.
0: Mm-hmm. Matt, nie gniewaj się, trochę zamulasz jakoś. Te historie są tak nudne, że mi się flaki przewracają po prostu jakoś. To
2: jest dziękuję. Jakiś...
0: No liczyłem, sorry, szczery będę. No.
2: Dobrze, już skończyłem. Tytuł tej opowieści to Wampir, pies, przewodnik. Tylko tak dodam. No.
0: Nie szkodzi, dobrze. Nie wiem, a coś w temacie powiesz może o... egzorcyzmach, o opętaniach, albo o...
2: Rozmawialiśmy kiedyś o opętaniach. Mhm. Mówiłeś o takiej reklamie Wojciecha Gąsowskiego, który tam zachwalał jakieś słodycze dla dzieci, czy coś w takim zmienionym głosie i śmialiśmy się, że właśnie że to jest opętanie.
0: No tak, była reklama Star Foods, gdzie Gąsowski gdzieś tam zaczynał karierę i jako nauczyciel tam krzyczy genialne, tylko że on to krzyczy genialne głosem dziecka, nie wiedzieć czemu. Właśnie. No.
2: No a z tymi opętaniami to jest... moim zdaniem to jest jedna wielka ściema. Zupełna. Tylko i wyłącznie jest to jakieś zaburzenia psychiczne. Ciekawe jest to, że w wielu przypadkach opętań ofiarami stają się osoby bardzo wierzące.
0: Zawsze jest jakieś wytłumaczenie i tak to tłumaczą, że bo o tych wierzących to szatan musi jeszcze walczyć, a tych niewierzących to już ma u siebie i tak, zaklepanych, bo nie chodzą do kościoła. No.
2: Nie, wiesz, miałem na myśli to, że te osoby tak wierzące, skrajnie wierzące, przez swoją wiarę budują w sobie obawy właśnie czegoś w rodzaju piekła, diabła, opętania, demonów. Jednocześnie będąc w pełni wierze i tak utwierdzają w sobie właśnie tą treść, którą niesie na przykład wiara katolicka, że musisz kompletnie oddać się Bogu, swoją wiarę, swoją myśl, swoje bycie, ale z drugiej strony za tym idzie właśnie ta kara, jeżeli tego nie zrobisz, czyli właśnie diabeł, kuszenie, opętanie. I mam wrażenie, że właśnie przez to skrajne zawierzenie można się narazić na taki mechanizm opętania przez własny lęk.
0: No coś w tym jest. No tak, no, ludzki mózg to jest bardzo delikatny komputerek i można go na różne sposoby zaprogramować, w bardzo dziwny sposób się potrafi zepsuć, troszeczkę rozregulować, no i to różnie. Różnie może być, myślę.
2: A widziałeś jakiś dokument albo film odnośnie opętania Annelise?
0: Właśnie nie pamiętam, czy widziałem ten film w rezultacie, czy nie.
2: Taki bardzo, bardzo wyraźny przykład opętania dziewczyny właśnie ze skrajnie katolickiego domu. Ona chyba jakoś ze Szwajcarii pochodziła, czy z jakoś tam z
0: Niemka. Niemka.
2: Z Niemiec, no. No i tak jakaś hermetyczna społeczność, wiesz. No i dopadło tą dziewczynę. Pewnie nadrażliwość, jakaś umiejętność jej umysłu do projektowania sobie tego typu zagrożeń w postaci opętania, jeżeli była tak skrajnie oddana Bogu, pewnie ją to dopadło.
0: Możemy kiedyś zrobić ranking i pogadać w ogóle o filmach takich, no, satanistycznych. Nie ma tych filmów zbyt wiele, ale wiesz, jakieś tam Dziewiąte Wrota z Deppem, Dziecko Rozmery, Egzorcysta, nie? I te inne.
2: Jak na razie dwa filmy Polańskiego wymieniłeś, także...
0: To jest szatan. Już była o tym audycja kiedyś cała na ten temat właśnie, że Polański to satanista.
2: Ale przynajmniej się z tym...
0: Nie kryje.
2: Nie kryje, tak.
0: Uczciwy, szanujemy przynajmniej, no. Czosnek, nic nie będę odbanowywał, bo po prostu pod inną nazwą był być może ktoś tu zbanowany. Ale jak ja już kogoś banuję, to jakiś jełop musi być, więc to chyba słuszny był ban i nie będę tu nic odbanowywał. Jak przyjąłeś kanał, to teraz się męczy.
2: Może Krawiec, to nie jest przypadek, że Czosnek dzwoni do nas, gdy rozmawiamy na te tematy.
0: Dzisiaj ankieta się zepsuła po raz pierwszy. Szatan jakiś zadziałał. A ankieta była, czy wierzysz w egzorcyzmy? I zablokował chyba.
2: Ja w 100% tak nie wierzę w żadne te zabawy. Taki polski film Twarz z Dawidem Ogrodnikiem o tym chłopaku, który miał wypadek budując tego Chrystusa największego w Europie. No i miał tam uszkodzenie twarzy. I kojarzy ten film Twarz z Dawidem Ogrodnikiem?
0: Chyba nie.
2: O, to jest taka historia oparta na faktach, tylko trochę zmanipulowana w scenariuszu filmowym. Właśnie no dostał, miał przeszczep skóry twarzy po wypadku. Młody mężczyzna właśnie na budowie. W filmie było to wplecione właśnie, że budował tego Chrystusa, ten posąg Chrystusa. Nie wiem, gdzie to jest ten Chrystus.
0: W Świebodzinie.
2: Tak, tak. No i właśnie on pochodził z takiej małej miejscowości, tam była taka społeczność kościółkowa. No i po tym przeszczepie twarzy jakby nie mógł wrócić wcześniej. Fajny, lubiany chłopak z towarzystwa po przeszczepie, po tym wypadku i przeszczepie twarzy, a jakby no trochę relacje z tym jego środowiskiem się popsuły, a zresztą on sam nie mógł się odnaleźć po tym traumatycznym wydarzeniu i no i rodzina, pierwsza myśl, na jaką wpadli, to właśnie zaproszenie egzorcysty, bo pomyśleli, że został opętany. I tam jest taka scena zabawna, jak tam ten ksiądz czaruje czymś tam, macha, rusza, kropi go tym, a on tak na krześle, wiesz, trzyma się za krzesło, podskakuje, wiesz, tam udaje i nagle śmieje się i mówi coś tam po imieniu do tego księdza, bo go dobrze zna, bo gdzieś tam, wiesz, od dziecka. Nie, no wiesz, coś tam, Romek, daj spokój. Także no ja polecam ten film Twarz z Dawidem Ogrodnikiem.
0: Dobra, ja może jeszcze z jeden telefon odbiorę, słuchajcie, i się zawijam. Nie miałem w planach jakoś dzisiaj długo siedzieć, tym bardziej, że jest środa, a nie piątek. Także Matt, no dzięki za telefonik. Fajnie, że ktoś zadzwonił, normalny. Jednak tutaj też.
2: No to jeżeli nazywasz mój telefon od osoby normalnej, no to jestem ciekaw, bo nie słuchałem wcześniej audycji, to jestem ciekaw, jak byli poprzednicy, ale no, dzięki.
0: No to trzymaj się, do usłyszonka, hej, hej.

Christy. Czy to nie był ten na podstawie Stephena Kinga o opętanym samochodzie? No, przedmioty też mogą być opętane. Ciekawe, jak się zachowuje opętany przedmiot, że nożyczki cię gonią, nie?

0: to jest bardzo poważna wiedza, te egzorcyzmy. To się trzeba było trochę doszkolić, żeby mieć pojęcie jakieś, o co w tym wszystkim chodzi. Opętany wibrator. Tak, na kablu tylko. Nie chcę żadnych bluetoothów. Nie lubię rzeczy bezprzewodowych. One jakieś zawodne są. Trzeba bateryjki w nich zmieniać. To nie dla mnie. Środa, tak? Środa. No. W piątek pewnie znów coś będzie. Może jutro też. Dzisiaj wpadło parę donejcików, to czuję się, wiecie, zobowiązany, żeby coś jeszcze ponadawać, nie? Bo ja tu jestem w pracy w ogóle. Jedni to traktują jako zabawę, bawią się w brygadę RR, tam se hasają. To dzieci, no wiecie, dzieci. A ja tu jestem w pracy, no.
1: Dorośli ludzie.
0: No tak to jest. Jeden kanał jest dla dzieci. Jeden kanał jest dla dzieci.
2: Halo?
0: Halo.
2: No łączę cię, bo tu tak kuriat był przed chwilą, ale poszedł do sklepu. Też chciał się z tobą połączyć. No i Wilku jest ze mną. Chcemy pogadać o tych opętaniach właśnie. Nie przeszkadzamy panu?
0: Nie. Jak tutaj na temat... To bardzo chętnie. Co, Wilku, masz jakieś tutaj, jakieś doświadczenia?
3: No siema, mam doświadczenia z opętaniem, z innymi rzeczami, że duchy przychodzą do ciebie.
0: O kurde.
3: No mam takie tematy i nawet jestem świadkiem, nawet to sam przeżyłem w swoim życiu, no.
0: No to nieźle, a... I co, i to takie spektakularne widziałeś, jakieś opętania
3: nie,
0: z bieganiem po suficie, z żyganiem?
3: No nie wiem. To chyba ty tak w filmach widziałeś, no.
0: No ale niektórzy księża, wiesz, widzisz, niektórzy księża właśnie twierdzą, że to tak wygląda, a niektórzy, że to filmy tak nakręciły.
3: Jeśli mogę powiedzieć, tak? Mhm. Jeśli mogę powiedzieć, spowiedzieć się, jak to wyjdzie, tak to wyjdzie. Ja wam powiem na swoim przykładzie, tak? Mieszkałem... gdzie mieszkałem, bo nie mogę tego udostępnić, gdzie mieszkałem. A no bo wszyscy by od razu szukali. No i było parę razy takich, że wiesz, musiałem się zatroszczyć o swoje mieszkanie i wszystko, remont, wszystko wiadomo, robiłem samemu. No i nagle pewne rzeczy wyszły takie, że leżąc na łóżku, czyli śpiąc, zaczęły się różne dziwne rzeczy dziać na dole w kuchni, bo ja spałem na pierwszym piętrze, a na dole w kuchni różne rzeczy dziwne się działy. Nawet tam, wiesz, jak rozmawiałem na Skype'ie albo tam grałem, to potrafiły się stołki przemieszczać, inne rzeczy na dole, no nie. Ja mówię, wiesz, i w końcu mnie to wkurwiło. Powiedziałem, wiesz, do brata. Cześć, telefon, niech załatwi kamerki i wiesz, dół będziemy nagrywać i górę na przykład będziemy nagrywać, tak jak ja się kładę spać, tak.
0: Ale przepraszam, dół, to nie masz na myśli dolnej części ciała, że tam się zaczęło coś dziać,
3: nie, nie,
0: tak?
3: Nie, czyli dół jako kuchnię całą, wiesz, bo ja tam mam kuchnię tak zrobioną w tym domku, że kuchnia jest dookoła i taki salon jakby jadalny dookoła, tak? No i tam się potrafiły stołki same przesuwać, wypadały, wiesz, naczynia, inne rzeczy, z półek. No tak jakby duchy przychodziły.
0: No to poltergeist zwykły.
3: No, powiedzmy, no. Powiedzmy.
0: Ewentualnie knacker. Ale stawiałbym raczej na poltergeista.
3: No, to powiedzmy, wiesz, krzesła się przesuwały, takie rzeczy się działy, nie? No, ale kazałem, wiesz, tam zamontowaliśmy kamerkę, wiesz, ja to przeglądałem codziennie, co się dzieje, żeby nie było, że tylko to jest po alkoholu, kurwa, jak tam gdzieś się napiłem i coś mi się uwidziało, nie? Bo ja już byłem przestraszony, że muszę z tego domu wy...

0: spierdalać. I ustawiliśmy kamerki u góry, tak jak ja śpię, wiesz, tam gdzie śpię i tam gdzie siedzę przy kompie. Żeby nie było, że wiesz, że ja coś symuluję, no nie? I zaczęliśmy to nagrywać. Pierwszy dzień okej, drugi też. Po 5 dniach zaczęły się dziwne rzeczy grać, wiesz, nagrywać, no nie? Że ja na przykład wstaję, wiesz, siedzę na pół siedząco w łóżku i ja rozmawiam z kimś. Tylko ja nie wiedziałem, z kim rozmawiam, bo jak ja, wiesz, zobaczyłem, co się dzieje, ja mówię, kurwa, z kim ja rozmawiałem? Ja nie pamiętam w nocy, z kim ja rozmawiałem. Ale żeby najśmieszniejsze, mam te nagrania, kurwa, ale to wam nie puszczę, kuźwo. Absolutnie. Mam te nagrania i żeby śmiesznie rozmawiałem z kimś, kto siedział z tyłu kamery, gdzie była zamontowana. To jest najśmieszniejsze. Ciekawe. Mieliśmy takich gości znajomych. Czy ja miałem znajomych, którzy mieli jakiegoś tam egzorcystę z Watykanu.
1: To klasa.
0: No, klasa, bo przyjechał aktualnie gdzieś tam, przyjechał, wiesz, pod Kraków do Tyńca, a miałem znajomych, na których byłem świadkami, wiesz, na ślubie i w ogóle. No i mówię, że mam taką sprawę, kurwa, żeby nie mogli poprosić, no boję się, kurwa, albo wypierdolę z tego domu, albo po prostu będę tam dalej mieszkał, no nie? No i oni zadziałali, przyjechał ten gościu, ja mu tam nagrania pokazałem, co się odpierdala i w ogóle. Sorry, że tak mówię, no nie?
1: Ja nie wiem, czy tu nie byłby lepszy świecki egzorcysta jednak, bo wiesz, brać to jak strzelać z armaty do komara, no, wysokolevelowy, zajebisty z Watykanu na jakiegoś zwykłego poltergeista.
0: No, ja nie jestem aż tak bardzo wierzący, żeby od razu, wiesz, no, brać tam jakiegoś świeckiego, żeby se przychodził, no.
1: No to właśnie świecki dla niewierzących jest chyba, nie? A dla wierzących z Watykanu wysokolevelowy.
0: Miałem dojście, kuźwa, gościu, wiesz, zobaczył wideo, on chce przyjechać i się sprawdzić, no nie? Tak? No
1: Trenik
0: i przyjechał parę dni, posiedział, coś tam kredą nakreślił, jakieś swoje obrzędy porobił, no nie? Przy czym od razu mi powiedział, żebym szukał w internecie i w innych stronach, co tutaj, wiesz, w tym miejscu, gdzie ja tam mam dom postawiony, co tam się działo, tak? Ale wcześniej niż tu mieszkałem i na przykład 100 lat do tyłu, no nie? Ja se tam wyszukałem, no nie? To tam, wiesz, krwawe wojny były, inne rzeczy, no nie? Robione. No, tam było pole bitewne ogólnie, no. No i gość mi mówi, że to i to on zrobi, odprawi te egzorcyzmy, jak on to nazywa, ten i powinno być wszystko w porządku, tak? No, było w porządku przez 2 dni, kuźwa, a później jak się zaczęło, to zdwojoną siłą się zaczęło.
1: Się wkurwił tylko ten duch jeszcze.
0: No, tak mi się wydaje, że się wkurwił.
1: No bo wiesz, a ty byś się nie wkurwił, jakby ktoś cię z domu chciał wywalić siłą?
0: Powiem ci tak, faktem, miałem wszystko, co miałem poukładane w szafkę, wszystko leżało na ziemi, faktem mi nie było w domu wtedy, wszystko na ziemi wywalone, wymieszane w 10 stronę, wszystkie półki z książkami, ze wszystkim, wyjebane w kosmos, no nie? Wszędzie się walało wszystko, no wkurwiłem się, no nie? Wiesz, co zrobiłem?
1: No, co?
0: Jak nigdy nie chodzę, nie modlę się i w ogóle, szczerze mówiąc, dla mnie to jest przeżytek stary. Poszłem do mamy na grób. Zapaliłem świeczkę, poszłem do dziadka, zapaliłem świeczkę. Przy jednym, przy drugim grobie pomodliłem się. I powiem ci, że od tego momentu jest cisza i spokój.
1: No to wychodziłoby na to, że mama przegoniła, duch mamy przegonił tamtego ducha.
0: No ale którego ducha?
1: No tego, co bałaganił tam i przesunął.
0: Ale to wiesz, to nie wiadomo, kto przychodził, no. Bo z drugiej strony rozważam to, że ktoś potrzebował czegoś, żebym ja się przemógł, żebym poszedł porozmawiać, tak? Na grobie z kimś, tak? Ja tego nie zrobiłem i przez to...
1: A to może to świętej pamięci mama w takim wypadku się domagała, żebyś poszedł na grób, nie?
0: Więc wiesz, no... Ja ci powiem tak. W pewnym momencie nie wierzyłem, teraz już wierzę w pewne rzeczy, które są abstrakcyjne, w te rzeczy, którzy inni nie wierzą, tak?
1: No ciekawe, ciekawe. No czyli wynikałoby, że to świętej pamięci mama chciała cię zachęcić, żebyś odwiedził grób i dlatego...
0: Albo posprzątał w mieszkaniu, porozpierduchy. Duszę, kurwa.
1: No właśnie, tak. No. Jak masz taki bałagan, to masz, to ci jeszcze tu porozwalam wszystko.
0: No.
1: Jeszcze tylko kupy tu brakuje.
0: No nie, szkoda, że nie zrobiła takiej kupy, żebym to, wiesz, mógł nagrać i powiedzieć, tu był duch. No szkoda, no tego się nie udało zrobić, no.
1: Ja się czasem boję, że mnie...
0: Nie mam takich narzędzi, pewnie jacyś tam służbiści mają takie narzędzia, no, żeby to robić, no.
1: Ja się trochę boję czasami, że mnie nieżyjąca babcia podgląda pod prysznicem.
0: Ale czego się boisz, no? No to cię podgląda, no i tyle, no.
1: Nie.
0: Przynajmniej fajnego chuja zobaczy, no. Sorry, że tak mówię.
1: No, żebyś wiedział, że fajnego.
0: No. Tyle w temacie, tak?
1: No. Dobra, chłopaki, to dzięki za opowieść, Wilku, ciekawą. Będę się rozłączał, bo trochę krótsze dzisiaj mam tutaj telefony, a jeszcze tutaj być może Oberst dołączy, który ma urodziny dzisiaj.
0: To dzwonić do ciebie i się nie da.
2: A właśnie skarżą się na ciebie, że gwiazdorzysz dzisiaj i ogólnie i ten, że do ciebie się nie można dodzwonić, więc no połączyłem cię, no za chwilę przyjdzie furiat jeszcze ze sklepu, to przekażę mu, że ten,
0: dodzwoni
2: się do ciebie ktoś dzisiaj czy nie. Ty sam wybierasz, kogo będziesz
1: łączył. Ty, Wilku, tylko się tu chyba zapowiadałeś, się tak bardziej zapytywałeś, czy zadzwonisz, czy nie, a nie, że dzwoniłeś.
0: No nie wiem, ja tam...
2: Nie wiem, ja też dzwoniłem do ciebie, nie mogłem się dodzwonić, a to dzwoniłeś, no. Nie wiem, może masz coś z tym Skype'em, czy co, no. Nie wiem.
1: Nie.
2: Nie?
1: Jest okej.
2: Ty wybierasz sobie dzisiaj...
1: A żebyś wiedział, że czasem sobie wybieram, bo to ja mam wszystkich. No, no trochę gwiazdorze, no gwiazdorze.
2: Pan Palusiaka już nie ma na rynku, to...
1: Gwiazdorze sobie. Ooh, baby. Elvis is living the building.
0: Ja mam pytanie do ciebie, Ja mam pytanie do młodego. Ty wiesz, co to jest poltergeist?
2: Ale co jest młody? Przecież krawędzi...
0: Ale ja do ciebie nie mówię, do krawca mówię teraz.
1: Aha, to ja młody niby, tak? No niech ci będzie.
0: No przecież ja stary mam być.
1: Złośliwy duch.
0: Nie, poltergeist. Porter jako wrota, tak?
1: Poltergeist, a nie porter. Porter to taki, co piwo pije może, nie wiem. Duch.
0: Nie wiem, no wrota za światów, tak?
1: Nie, no poltergeist to tak jest po prostu jakiś złośliwy duch, no.
0: Nie, no ale wrota za światów, wiesz co to jest?
1: Wrota za światów to nie wiem, co to jest.
0: Dobra, na polach bitew, jak masz dobrą lustrzankę z dobrymi ustawieniami, da się to uchwycić. Nie wiem, ja kilkanaście razy robiłem takie zdjęcia, wiesz, wszyscy mówili, że wiesz, że tam coś przesłona nie działa i ten, ale później kilka osób mi powiedziało, z którymi miałem do czynienia, że faktycznie to są takie porty, w których duchy się pokazują, tak, tych umarłych osób. Mhm. powiedzmy. No i robiłem takie zdjęcia i bardzo często, czasami jak chodzę po tych polach, bo ty wiesz, co ja robię. Więc bardzo często takie, wiesz, miejsca, no jestem w stanie znaleźć. Nie wiem, jakiś magnetyzm mam, że chodzę w takie miejsca.
1: No ty masz taki wykrywacz metalu, to
0: no nie
1: może...
0: wiem, coś tam
1: to
0: mam,
1: taki
0: no.
1: Trochę masz, tak chodzisz jak taki Ghostbuster, jeszcze taki może plecak no, masz okay. Jakiś tam
0: no nie wiem, plecaka
1: tajemniczy.
0: Plecak to już nie mam, ale robię bardzo często zdjęcia i często jak palę ogniska czy coś, to bardzo często różne dziwne rzeczy się pokazują, tak, w tego ogniska.
1: Może masz coś w sobie takiego, co przyciąga różne duchy po prostu?
0: No może, no. Nie wiem, parę jakichś tam nowicjuszy, kurwa, próbowało mnie sprawdzić, ale powiedziałem, że weźcie, spierdalajcie, bo chuja wiecie, no. Próbowali modła odprawiać, inne rzeczy, bo ja opętany, tamto i siamto. Może i jestem, ale szczerze mówiąc, nie zauważyłem tego, żebym był opętany. Po prostu widzę takie rzeczy i robię takie zdjęcia. Tyle w temacie. A byłeś świadkiem takich rzeczy?
1: No też nie, właśnie.
0: Też.
1: Słabo. No widzisz, no niektórzy nie mają tej okazji, żeby cokolwiek zobaczyć paranormalnego i tak niedowiarki.
0: No nie, możesz, wiesz, zawsze jeździć po tych opuszczonych budynkach i wiesz, tam ponagrywać trochę, wiesz, innych filmików, tak?
1: Może się kiedyś skuszę.
0: Przecież to nie jest problem. Ty tam masz więcej z tego, co ja się orientuję, tych opuszczonych budynków, wiesz, i wystarczy do takiego pojechać, co jest jakieś morderstwo zrobione czy coś, no nie?
1: Dobra, chłopaki, to ja się tutaj katapultuję.
0: Ja się...
1: Dzięki za fajną opowieść. No i powodzenia. Hej, hej.
0: No, na razie, hej, hej.
2: No, obiecymy antenkę. Na razie, krawiec.
1: Nara, hej.
2: No.
1: Duchu puszczy. Ja raz tylko ducha puszczy widziałem. W butelce się schował. To my, leśne zwierzęta, bażant, borsuk i łoś, pomożemy tobie w bitwie, lecz musisz słuchać nas i ducha puszczy pić. Oberście, mój oberście, zadzwonisz ty jeszcze? Wcześniej chciał chyba zadzwonić. Solenizant, a tu mi się wcieli. No ja wiem, że nie ma co słuchać, no, a ja już nie mam co gadać. Dzisiaj o tych duchach, nie? Na takie dłuższe posiadówy to ja jakieś piwo muszę mieć, a nie mam, bo już wypiłem. No i co? Krawcze, drogi krawcze, nie chcemy jeszcze spać. Wróć takiego, dziadku, drogi dziadku, nie chcemy jeszcze spać. To chyba ta z ruskiej bajki czołówka, nie? Piaskowy dziadek, taki jakiś krasnoludek był. Piaskowy dziadek i tam było coś tam, dziadku, drogi dziadku, nie chcemy jeszcze spać. Taka ruska dobranocka, radziecka wręcz, radziecka dobranocka. Kurde, same szury dzisiaj dzwonią. Cześć, chudzik.
3: Szury, chudzik. Ty no tak na dzień dobry już, powiem szczerze, że nie zachęcasz mnie do rozmowy. Aczkolwiek słuchaczy do słuchania. Dlaczego tak jest?
1: Bo jestem niedobry dzisiaj.
3: Niedobry jesteś. Może nie jesteś egzorcystowany, tak?
1: Może.
3: A co ty taką smętną puentą dzisiaj pałasz? Co się stanęło?
1: Nie wiem, jakaś melancholia lekka. Tak dawniej nazywano depresję, melancholia. A dzisiaj melancholia to raczej taka po prostu bardzo, bardzo lajtowa depresyjka, która cię nachodzi. Bo na przykład, bo co? Bo nie było kebaba na przykład i zamknięte i sobie nie kupiłeś. Masz melancholię lekką.
3: Czyli niedobór mięsa, tak? Reptylijańskiego.
1: No, dzisiaj zjadłem moją ulubioną knyszę. To nawet jest humorek w miarę dobry, ale... Ale smutno trochę, że to wszystko tak w górę idzie. Już niedługo nie będzie knysza kosztowała 22 zł, tylko 25 albo 30 od lipca. Te podwyżki wszystkie, ja nie wiem, co to będzie.
3: Znaczy, w ten sposób ja tutaj chcę powiedzieć, że produkcja mięsa, przede wszystkim, gdyż konsumpcjonizm jest na taką skalę, że mięso, które ludzie spożywają, przewyższa przede wszystkim zasoby, bo wiesz, to wszystko jest... Przede wszystkim ludzie nie powinni spożywać mięsa. Nie wiem, czy o tym wiesz, bo nasz układ trawienny nie jest przystosowany do trawienia mięsa. Wiesz o tym, czy nie wiesz?
1: Z tego, co wiem, człowiek jest wszystkożercą i zęby nasze na to wskazują, żołądek i żeby... Tak trochę tak jak... Nie wiem. No, że możemy różne rzeczy jeść, tak naprawdę.
3: Żołądek jak najbardziej może trawić mięso, ale gdyż nasze jelita są zbyt długie, żeby to mięso strawione przechowywało w naszym ciele. Wiesz o tym?
1: Nie wiem.
3: To ci powiem. Na przykład pies ma krótsze jelita, gdyż na przykład pies, wilk oraz tam mięsożerni, one mają krótsze jelita, żeby to na bieżąco wydalać. A w naszym przypadku, jeżeli my spożywamy mięso, a nie daj Boże, mamy na przykład niezakwaszony żołądek, czyli mamy odkwaszony żołądek, poprzez na przykład spożywanie inhibitorów pompy protonowej, no to to mięso, które nie zostaje poprawnie strawione w naszym żołądku, ono zalega w naszych jelitach, wskutek czego zaczyna gnić. I z tego się biorą, ja już ci to wcześniej mówiłem, nadżerki. Więc człowiek, bo mamy zbyt długie jelita do trawienia mięsa, stricte mięsa, tak jak wcześniej powiedziałeś, knysza, kebab, te klimaty. Oczywiście można spożywać, ale raz na tydzień, zależy od twojej perystaltyki jelit. Wiesz, o co chodzi?
1: Mhm. Ale jak sobie wyobrażasz, że dawniej na przykład jakiś chłop, jakiś człowiek żyjący
3: w
1: lesie,
3: tak,
1: jak miałby wytrzymać
3: tak.
1: zimę bez tłuszczu zwierzęcego na przykład, bez mięsa, jedząc jakieś marcheweczki i fasolkę?
3: Jak najbardziej się z tobą zgadzam. Człowiek jest mięsożerny, aczkolwiek w kwestii jakiegoś tam klimatu. Na przykład te Eskimosi spożywają mięso, z tym, że ich średnia przeżywalności to jest jakieś oscylując 40-45 lat.
1: Mika tu słusznie pisze, że Pan Jezus jadł mięso. Powinniśmy naśladować Pana Jezusa.
3: Ale kim był Pan Jezus? Czy to była forma metamorfoza, tak?
1: Metaforyczna pewnie chciałeś powiedzieć?
3: Metaforyczna, tak, dziękuję.
1: No skoro syn Maryi, to syn
3: Maryi,
1: syn Marii Konopnickiej, Konopnej Marii, która symbolizuje zioło, no to czy męską odmianą tego chwasta może był, nie wiem, bo jest żeńska
3: męska. Tak to nazywa? Czekaj.
1: No super chwast.
3: Bluźnisz, synu, bluźnisz. Jakiego chwasta? To jest według ciebie chwast?
1: No.
3: poważnie.
1: Ale najlepszy na świecie, ja bardzo lubię, tylko że no, to się kwalifikuje jako chwast. No.
3: Ale co to znaczy chwast?
1: Że jakoś tam żeruje trochę na innych roślinach chyba, nie? Coś takiego.
3: No nie wiem. Googluj.
1: Sprawdzam, lubię sprawdzać czasami, co tu piszą. Przez wielu, piszą tu, że przez wielu botaników uważane są za chwasty. No może właśnie to jest taka klasyfikacja, że po prostu wiesz, że to są takie rośliny trochę pasożytnicze, jak posadzisz coś obok, to wyssa soki im całe i coś takiego. No bo czemu się chwasty likwiduje, a nie zostawia? No, są...
3: Właśnie, dlaczego się konopie likwiduje jako chwast? Zadaj sobie to podstawowe pytanie. Dlaczego to się likwiduje w formie tak zwanego chwastu, aczkolwiek w tak zwanym systemie tak zwanego matrixa? Nie wiem, czy zauważyłeś, że jest to roślina stricte wypierana z piedestału roślin ziołoleczniczych. Zauważyłeś to?
1: Tak, zauważyłem. Właśnie
3: Więc zadaję pytanie, dlaczego?
1: Może się niedługo trochę podleczę, ale to zobaczymy, kurde, bo mi wszystkich lekarzy pozamykali. Doktorów.
3: Zawsze się
1: wszystkich.
3: Możesz zaczepić, wiesz.
1: No. Tak, teraz nie jest najlepszy czas właśnie. Trzeba sobie jakoś w końcu tą receptę zrobić, bo już tak u Sebastiana widzę, że jest niewiele taniej niż w aptece takie czasy. Też trochę dziwne, więc... Wilku jeszcze raz dołączył. No, cześć.
0: No spoko, dołączyłem, chciałem z wami pogadać, tak?
1: No to już nie ma tak, że tak jak się nudzisz, bo to wiesz, to u czosnka trochę inaczej jest. Wy się tam spotykacie, sobie tam tak przychodzisz, mówisz, cześć, ja tu sobie posiedzę, posłucham się, dołączę, a u mnie to trochę
0: nie,
1: inaczej.
0: Nie, to wiesz, no ja przychodzę normalnie, chcę pogadać i wiesz, bez żadnych tam kurew i innych rzeczy.
1: To nie chodzi o to po prostu, wiesz, to chodzi trochę o formułę inną, że tutaj to... Tak od pewnego czasu bardziej może właśnie, że tu się dzwoni tak z jakimś konkretem.
0: Merytorycznie, tak?
1: Krócej trochę, merytorycznie, bardziej na temat. I tak już Marcina odebrałem, wiedziałem, że przejdzie na konopie. No, zamiast pogadać o egzorcyzmach, to on zaraz o konopiach, to wiesz, jak to Marcin. No ale to już taka końcówka, więc to tak wiesz... Bo wiesz, bo ja wiem, że ty na przykład lubisz sobie posiedzieć po prostu i tak sobie, wiesz, na luzie pogadać, nie? Jak u czosnka.
0: No.
1: No, a tutaj troszkę odchodzę już od czegoś takiego od dawna, że tutaj to trochę inaczej jest po prostu, nie? Ale, aha, ale spoko.
0: Krótkie, szybkie pytania i odpowiedzi, tak?
1: Niekoniecznie pytania, odpowiedzi, po prostu dzwonisz z jakimś tematem, z czymś, coś chcesz powiedzieć, nie? I... Chwilę pogadamy, potem ktoś następny. Tak bardziej jak w radiu, nie? No bo wyobraź sobie, że dzwonisz gdzieś do Wojciecha Mana i mówisz mu, no, ja się tu dodzwoniłem, siema, witam Wojtka. No, to siema. Ja sobie tu posiedzę właśnie w Wojtku na antenie, a ty tam prowadź audycję w Wojtku. No to wiesz, to by dziwne było, nie? Czy tam do
0: no,
1: Radia Z.
0: Czasami się odezwę, tak? Pytaniem ty, albo zapowiedzią, no.
1: No ty pan, panie Żakowski tutaj prowadź, a ja najwyżej skomentuję, tak? Coś będzie temat, który mnie zainteresuje.
0: Dobra, ja mam pytania, bo ja wiem, że tam wybiegliście we wszystkim już do przodu już egzorcyzmy się skończyły. Chociaż taki temat był. Ja mam pytania do tego, do chudzika, tak? Jakie konserwy robi? I przynajmniej jak konserwy robi? No chciałbym, wiesz, się dowiedzieć, tak? Jakim sposobem on robi konserw?
1: No, nie wiem, czy ci odpowie.
0: No, pewnie nie odpowie.
1: Może to jest chyba tajemnica, bo nie mówi nic, to chyba woli to dla siebie zatrzymać. To sekretna wiedza jest może.
0: No, pewnie wekuje, no nie?
1: No.
0: No,
1: albo na Weki. A wiecie, skąd się wzięła ta nazwa Weki? Bo to tak się, to jedzenie się przygotowuje na Weki. Na Weki Weków. Amen. O, to miał być tak, żart, ale mi nie wyszedł.
0: Bo to jest, ale nie wyszedł. No, Weki, Weki to są Weki. No. Wekuje się na wieki amentów. No. Ostatnio wyjąłem taki skarbiec, powiedzmy, i była weka i były jajka. I z tych jajek, powiem ci szczerze, że jeszcze jajecznicę usmażyliśmy. Tak chcieliśmy tylko spróbować, czy będzie dobra, czy coś. Zajebista była. Ta, trochę kurkami posypaliśmy, innymi rzeczami. Zajebista była.
1: No, teraz ale ludzie, kurki.
0: Ludzie tak, ludzie potrafili nawet weki z jajkami schować, wiesz, w skrytkach. No, chowali co najcenniejsze, nie? Żarcie, inne rzeczy. Zresztą oni mieli przekonanie, że wrócą na te tereny, niestety nie wrócili. Teraz wracają dopiero.
1: Ciekawe, czy konopie się da jakoś zawekować, jakoś utrwalić je. Jakoś, bo konopie, nie oszukujmy się, jak leżą trochę, to one potem takie marne są i takie suche, a żeby to... Kiedyś mi ktoś podawał jakieś takie sposoby, że do słoika sobie wkładasz coś wilgotnego, jakąś skórkę od cytryny na przykład, i że to sprawia, że one dłużej będą takie, wiesz, niewysuszone, nie? Wilgotne zostaną troszeczkę tak jakby.
0: No ale równie dobrze mogą ci zapleśnieć i co wtedy?
1: No właśnie, wiesz, mogą zapleśnić.
0: Wiesz, wolałbym wyssać całe powietrze, na przykład do torebki włożyć, wyssać całe powietrze i w takim temacie to otrzymać. No.
1: A tak się robi też chyba faktycznie. No. Tak.
0: Więc nie wiem, Marcin, co tam chce robić, to nie chce robić i tyle. No. Słuchaj, ja mam zrobione kilkanaście beczek z produktami. Mam zaznaczone na mapach, gdzie są pochowane. W takich miejscach, że wiesz, w razie czego, w razie W, powiedzmy, to mogę przyjść i po prostu sobie wykopać i wyciągnąć. Tyle w temacie, no. Więcej nie potrzebuję, no.
1: No.
0: Zresztą i tak jestem sam, w razie czego, wiesz, rodzina i tak jest zabezpieczona. O, ja, żeby do niej dotrzeć, to wiesz, to mam takie zasoby, że śmiech na sali.
1: Marcinie, nie wiem, czy słyszysz, ale nie zostałeś wyciszony wcale. Nie ma tu, przynajmniej ja cię nie wyciszałem. Wilku chyba
0: ja
1: też
0: nie.
1: Nie masz nawet ikonki tutaj przekreślonego mikrofonu, więc coś ci się zepsuło tam u ciebie, nie wiem.
0: Ale może nie chciał.
1: Znowu będzie, że krawiec zły, cenzor, bo też furiat się ponoć nie może dodzwonić, chociaż nie ma go na zbanowanych wcale. No dziwne rzeczy, to ten szatan chyba dzisiaj bruździ, coś czuję.
0: Ja myślę, że duch internetu. Albo masz cenzurę na kanale założoną, no.
1: To zły czuwa, coś czuję. Wiecie co, panowie? Ja się pożegnam i spróbuję się tak dla testu z furiatem połączyć, tylko z nim i zobaczymy, czy to coś wyjdzie. Aha, bo
0: no to dobra, no to ja spierniczam.
1: No, dzięki
0: miłego,
1: za telefon.
0: Miłego, dobrego, dzięki za telefon i fajnie, że porozmawialiśmy chociaż cokolwiek.
1: No, dzięki wielkie. Trzymaj się, trzymaj ta się.
0: No, hej, hej.
1: Też, hej, hej. Tu jakiś tajemniczy, mroczny, diabelski chyba telefon od Emiliana Rose. Halo. Się boję.
4: Witajcie!
1: Witaj.
4: Na imię Legion, bo jest nas wielu.
1: Ja tu tylko jednego widzę.
4: Chodzik, mamy miejsce dla ciebie specjalne.
1: O. specjalne, to dziękuję, jestem zaszczycony. Jakieś fajne, specjalne takie, tak? W piekle. Właśnie niektórzy wolą do piekła podobno pójść i to jest takie w sumie jakiś mistyk. Mówił, że to nie jest tak, że piekło jest zawsze złe dla wszystkich, że tam są tacy ludzie, którzy lubią takie mroczne bardziej klimaty, tam Nicka Cave'a se słuchają, jacyś goci, coś, to ja bym się zesrał ze zgryzoty w takim niebie. Ja taki przychodzą tacy ulizani i o, witaj, bracie nasz, przynieśliśmy ci jabłuszko. Kurwa, to bym nie chciał, ja już wolę do tak, że jak wiecie, mroczne lubię klimaty trochę, nie? No.
4: Właśnie dzwonimy, bo szukamy chętnych do opętania. Jakby ktoś był chętny, to niech wyśle CV na maila.
1: Co to za interes być opętanym, że ktoś przejmie nade mną kontrolę, będę pluł, żygał, po suficie biegał, to co ja z tego będę miał? Jaką korzyść fajną?
4: Wcześniejsze przejście na wieczną emeryturę.
1: Wieczna emerytura to dobre nawet.
4: Jest u nas dużo atrakcji, jacuzzi i te sprawy. Zapraszamy niezdecydowanych.
1: Tam jakieś chóry diabelskie w tle słychać. Przepraszam, panie demonie, że to, jeśli mogę się tak zwrócić, czy to jest tak, że są chóry anielskie i też są chóry demoniczne?
4: Słucham sobie w tle moją ulubioną płytę muzyczną z filmu takiego o naszym wielkim...
1: O naszym wielkim rodaku Alisterze Crowley'u.
4: Także tego! Wysyłajcie swoje CV, a ja się oddalam.
1: Jak się żegnać z demonem? No na pewno nie szczęść Boże. Szatan zapłać, czy co? Nie wiem.
4: Nie trzeba się żegnać, bo wkrótce się zobaczy.
1: Chrystus Dominus. No proszę, słuchajcie, jakiś demon zadzwonił. Emil Rose. Emilian. Rose. Szkoda, że nie Axel Rose, ale też dobrze. No właśnie, nie podał maila w końcu. Brak profesjonalizmu zupełny. Sam szatan czy tam Lucyfer nie będą chyba zadowoleni. Apage Jesus, że tak się żegnać? W ogóle słowo żegnać to jest mało diabelskie. Żegnać się. Lewą nogą może się żegnać. By the way, zbanowałem jakiegoś typa, co dał komentarz taki: krawiec, ty szczepionkowcu zaszczepiony, frajerze, co się szczepi, tam ha, ha, ha, ha. Może byś Claude'a Moneta zaprosił? Mnie zdenerwował, bo ja się właśnie nie szczepiłem. Podszywają się pod szatana prawdziwego. No to był trolling chyba właśnie. I znowu Marcin Chudzik, co nigdy się nie nudzi.
3: No, właśnie. No i dlatego nawiązuję do tego, że masz dzisiaj bardzo niskie wibracje, tak zwane.

0: O, jeszcze tutaj dzwoni Maciej. Dołączymy.
1: Żeby się nie spierdział jeszcze przy okazji przy tym.
0: Może sobie wsadzę wibrator do dupy, to będę miał dobre wibracje wtedy.
1: O właśnie, tylko żeby ci baterii nie starczyło. Znaczy starczyło. Przed dojściem.
0: Cześć Macieju.
2: No cześć, cześć krawiec. Słuchaj, dyskutujecie na taki temat, że no trudno wiesz, go ogarnąć i tak dalej. Przede wszystkim trzeba wierzyć, tak? W Boga, czy jest piekło, czy jest niebo. To sobie jakoś ludzie tam układają, tak? Że jest niebo, pójdą do nieba, czy pójdą do piekła. Nie ma żadnych jakichś naukowych, wiesz, podstaw i tak dalej, żeby tak było, tak? Ale... No nie ma, nie ma, nie ma.
1: No nie. Dawaj, dawaj.
2: Ale wiadomo, jeżeli istnieje niebo...
1: Czekaj, dlaczego mówisz, insynuuję, że wiadomo? Skoro nie wiadomo. Bo niektórzy mogą nie wiedzieć. Więc nie ma sensu insynuować, że wiadomo.
2: No to prawda. No ale to jest jakieś w naszej percepcji. Kulturze.
1: Ale której kulturze? O której kulturze mówisz?
2: Słowiańskiej. Mówię o... No nie tylko, nie słowiańskiej, ale...
1: Słowiańskiej czy sławiańskiej?
2: Słowiańskiej.
0: Ja nie wiem, czy Słowianie czy albo Sławianie wierzyli w jakieś piekło w ogóle.
2: Nie, w piekło nie wierzyli, bo oczywiście, ale wierzyli, że będą w kulturze słowiańskiej byli bogowie, tak, różni i oni raczej byli związani z jakby naturą, tak? I tak dalej.
1: No, dawniej Sławianie, Lechici, Lachowie, etc. Oni wierzyli ogólnie w matkę naturę. Czyli oni wychwalali dary natury oraz, proszę ja ciebie, siły, którymi tą naturą rządziły. Czyli słońce, księżyc, przede wszystkim.
2: Dokładnie, zgadzam się z tobą w pełni.
1: Woda, ziemia, ogień.
2: Zgadzam się w pełni.
0: Ciekawe, czy u tych Słowian był taki odpowiednik egzorcyzmu, bo on jest w wielu kulturach i w wierzeniach afrykańskich, więc w przypadku w ogóle religii wudu to doszło do ciekawej takiej synergii, że połączyły się te wierzenia w duchy i różne diaboły demoniczne afrykańskie z katolicką wizją tutaj duchów opętań, no i stąd może taki nacisk w tej religii wudu na jakieś tam przywoływanie, odwoływanie duchów, przeklinanie przedmiotów i tak dalej. No ale też, no jak mówię, wszystkie te abrahamowe religie, trzy główne i pozostałe, te poboczne, też tam są te różne egzorcyzmy. To jest strasznie popularne w różnych religiach, się okazuje. A ciekaw mnie, jak to u Słowian właśnie było. Coś wiecie na ten temat?
2: Słuchaj, ja nic nie wiem, bo na temat Słowian i tak dalej. I to trudno jakoś tam...
1: Ale co trudno, ale co trudno, jak trudno? Łatwo, nie trudno. Kwestia szurania tak zwanego. Trudno, nie trudno. Powiem inaczej. Słuchajcie, my mamy zakrojony obraz spostrzegania. Czyli dajmy na to, kot, zwykłe koty, tak zwane animals, zwierzęta, one widzą duchy. My mamy okrojoną spostrzegalność różnych form materii. Ale jeżeli my byśmy mieli na przykład osoby, które mają szerszy zakres widzenia tak zwanych bytów niewerbalnych, czyli nienamacalnych, nie widzą, my na przykład... My nie widzimy różnych bytów, które nas otaczają, gdyż mamy zakrojony sposób widzenia. Ale te byty, których my nie widzimy, one nas otaczają. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, co ja mówię teraz. Krawiec.
2: Słuchaj, ja zdaję sobie... Mogę. Mogę, słuchaj.
1: Tak,
2: ja rozumiem, co ty mówisz, że są osoby, które można nazwać mediami, tak?
1: To są byty, energetyczne. Osoby, nie możemy tego nazwać osobami, gdyż osoba jest formą materialną, a te byty są formą niematerialną, tylko energetyczną. My
2: ja
1: ich
2: rozumiem,
1: nie widzimy, bo mamy okrojone spektrum widzenia. Poza naszym spektrum widzenia są byty, których nie widzimy, a na przykład koty je widzą. I są osoby na tej ziemi, które widzą te byty, które są niematerialne, aczkolwiek widzialne poprzez pryzmat osób, które to widzą.
0: No tak, niektórzy twierdzą, że zwierzęta właśnie potrafią widzieć jakieś takie duchy czy coś w tym stylu. Tutaj trochę zasięgnąłem wiedzy, sobie przypomniałem. U Słowian to było, słuchajcie, tak, że oni... U Słowian przede wszystkim nie było takiego wyraźnego rozgraniczenia, że dobre aniołki i złe szatany. Były przeróżne te duchy, bóstwa i one nie były takie czarno-białe. One ci coś dawały, a coś ci zabierały. Mogły ci czasem dopomóc, a czasem mogły się zemścić na tobie, jak je źle traktowałeś. No były te różne duchy opiekuńcze, że mogły strzec domostwa. Można było się chronić amuletami czasami przed wpływem jakichś tam duchów, zjaw. No były te różne strzygi, prawda, które cię duszą przez sen, na przykład jakieś opiekuńcze duchy. Dużą wagę się przywiązywało do rytułów oczyszczających, na przykład gdzieś tam przy dymem z ogniska, wodą. Człowiek się oczyszczał po prostu z niekorzystnych jakichś tam bytów duchopodobnych. Przypuszczam, że to takie szamańskie troszeczkę mogło być to wszystko mocno. No i tyle chyba z grubsza.
2: Tak, to było oczywiście szamańskie, bo zakładając, że jeszcze powiedzmy mówisz o tym czasie, że jeszcze nie było religii katolickiej, tak? Także to było szamańskie oczywiście, jak w różnych innych kulturach. Ale teraz chciałem koledze odpowiedzieć, że... przepraszam, moment. Że to nie jest tak, że... właściwie nie pamiętam, teraz zgubiłem wątek.
0: No trudno.
1: Ja bym chciał tylko zauważyć, że posłuchajcie, tego, czego my nie widzimy, to nie znaczy, że nas nie otacza. To jest bardzo ważne, bo ja na przykład znam moich tam przyjaciół tak zwanych internetowych, kolokwialnie mówić e-kolegów na internecie, którzy widzą różne byty. To są osoby obdarzone tak zwanym, no tam innym spektrum spostrzegania, tego, czego my nie widzimy. Aczkolwiek te osoby widzą, idąc na ulicy, różne byty energetyczne w postaci człowieka. Te osoby są nienamacalne, aczkolwiek można z nimi przeprowadzić rozmowę. I ja znam takie osoby, które te rozmowy przeprowadzają, tak zwanymi duchami. I to jest fakt namacalny. Poprzez powiedzieli, że oni to faktycznie widzą, oni z nimi rozmawiają, przychodząc przez tak zwaną ulicę. Ja w to wierzę.
2: Właśnie.
1: To są osoby, które mówią, że to jest faktycznie fakt.
2: Właśnie na ten temat chciałem ci odpowiedzieć. Ja nie wiem, bo to jest dla mnie taki temat kontrowersyjny, bo wierzę znaczy wierzę. Myślę, że niektórzy ludzie mogą się kontaktować z jakimiś bytami, tak? Czy członkami rodzin i tak dalej, którzy są...
1: Oni się nazywają medium. Medium.
2: No medium, no oczywiście, tak. I wierzę w to, ale zarazem jestem bardzo sceptyczny, bo nigdy nie korzystałem z medium, bo nie miałem takiej potrzeby, żeby...
1: Masz prawo, gdyż nie doświadczyłeś.
2: Nie doświadczyłem, to
0: Po II wojnie światowej spirytyzm był bardzo modny. Na pewno kojarzycie takie spotkania przy stole, jakiś talerzyk, medium zaproszone.
2: Ale w większości to były, wiesz... Fejki, nie? To była
0: troszkę taka zabawa z zaproszonym kimś, kto był dobrym aktorem i udawał takiego medium, myślę, po prostu. Ale ludzie wtedy czuli taką potrzebę, bo wielu bliskich podchodziło, zginęli na wojnie, tak? I ludzie poczuli bardzo wielką chęć, żeby jakoś spotkać się z tymi ludźmi, a stan wiedzy jeszcze był nie taki jak dzisiaj, że dzisiaj jest więcej racjonalistów, sceptyków. Wtedy jeszcze ludzie pewnie wierzyli bardziej w takie rzeczy, nie? Też.
2: Słuchaj, Krawiec, powiem ci, słuchaj, powiedziałeś że mieli potrzebę i tak dalej. To bardzo łatwo wykorzystać, tak? I jeżeli jest taki, wiesz, jest taka potrzeba, żeby się skontaktować, ktoś jest bardzo silnie tak emocjonalnie związany z osobą, która odeszła, to bardzo łatwo wykorzystać. Bardzo łatwo wykorzystać.
1: Ja tylko przerwę. Takiej osoby ogólnie nie wolno wywoływać do naszego tutaj w naszej formy gęstości materii. Bo tutaj kwestia jest formy gęstości materii. My jesteśmy formą gęstości materii namacalną, a one, te inne formy są nienamacalne, czyli one są tylko energią. My jesteśmy materią. I tutaj jest różnica.
2: Okej, okay, ale czy powiedz mi, czy miałeś doświadczenie jakieś takie, że...
1: Ja się nie będę wypowiadał na ten temat, tylko i wyłącznie ci powiem w ten sposób. My, jeżeli chodzi o formę gęstości materii, bo my jesteśmy materią jako człowiek, my mamy tak zwaną formę medialną. Medialna forma to jest przekaz myśli, przekaz werbalny, przekaz emocjonalny. Ogólnie to, że ja z siebie teraz wydobywam dźwięki. Dźwięki to jest energia. Energia, która idzie w eter, aczkolwiek nawet i w internet, czyli jest to energia wszech teraz obecnie namacalna na całym świecie, bo to jest internet. Internet jest tą formą, która pośredniczy w formie mojej energii. Energia to jest coś w rodzaju moich strun głosowych w postaci...
2: Nie, no rozumiemy.
0: Nie wiem, czy rozumiemy, ja nie rozumiem, posłuchaj, ale mniejsza.
1: No jak nie rozumiesz, to ci powiem, o co chodzi, Krawiec.
0: Ale to jest szuria trochę, no.
1: Jaka szuria? Ale to jest czysta fizyka kwantowa. Mhm. To nie ma nic wspólnego ze szurią. Na początku było słowo. Słowo stało się ciałem. Jasno i wyraźnie powiedziane. Słuchaj, ja teraz wypowiadam słowa. Słowa idą w eter. One się stają ciałem. Proste i logiczne.
2: Nie, to nie jest proste i logiczne. Ale bardzo nie skomplikowane.
1: Kolego... Sama forma wypowiedzi to jest wibracja naszych strun głosowych. Rozumiesz? Wibracja.
2: Coraz bardziej komplikujesz to.
1: Ale jak komplikujesz? Czy to nie jest na twój poziom rozumowania? To jest logiczne i proste. Słuchaj. Ja jako forma zbita energii wydobywam od siebie tak zwaną wibrację. Wibracja to są struny głosowe, które idą w eter. I to jest tak zwana energia. Ty mnie rozumiesz, ja tobie mówię. To jest energia skojarzona z wibracją. Wibracja to jest wibracja moich strun głosowych. Poprzez wibrację moich strun głosowych ty jesteś w stanie zrozumieć, co ja do ciebie mówię. A to jest tylko i wyłącznie wibracja moich strun głosowych. No, ogarniasz?
0: Dobrze, że nam tak tłumaczysz, jak krowie na rowie, to może zrozumiemy w końcu tą mieszankę magicznego myślenia, szuri, new age i nauki.
1: Czekaj, Rawiec. Moje myślenie, czyli moja inicjatywa napływająca z mojego mózgu jest w stanie przetworzyć to na wibracje, czyli wibracja moich strun głosowych, żeby skorelować twój odbiór twoich uszu, rozumiesz? Ja mam nadajnik, ty masz odbiornik. Ja koreluję teraz na wibracjach, bo moja rozmowa to jest wibracja moich strun głosowych, a twoje uszy są odbiornikiem tych wibracji.
2: Nie sądzisz, że po prostu to jest rozmowa. Ty masz swoje przemyślenia, jakieś tam przekonania i...
1: Ale właśnie o tym mówię. Moja faza z mojego mózgu, czyli z mojego kwantum myślenia, gdzie to kwantum jest ogólnie skorelowane.
2: Przekazujesz Krawcowi i mnie, tak? To kwantum.
1: Tak. Ale to jest wszechobecna ogólnie. Słuchaj, ja jestem tak zwanym homo sapiens, czyli człowiekiem. Czyli tak zwaną zbitą materią w formie energii, która jest w stanie wydobyć ze swoich strun głosowych wibracje, bo dźwięk jest wibracją, ogólnie energia jest wibracją. Ja z wami komunikując się wydobywam wibracją moich strun głosowych przekaz. Niewerbalny, bo to jest przekaz etc., no nazywaj jak chcesz, ale internetowy.
2: Przekaz skąd? Z twojego mózgu, czy z innej?
1: Oczywiście, z mojego kwantum myślenia. Ja wam przekazuję poprzez formę elektroniczną, bo to jest forma elektroniczna, na zasadzie działania telefonu komórkowego, z którego teraz mówię do was. I to jest proste, logiczne. Słuchajcie, my się komunikujemy ogólnie za pomocą prądu. Prąd napędza nasz telefon komórkowy, aczkolwiek w postaci Krawca, komputer. Ok? Ale do prądu jest i też potrzebna osoba, która też i nadaje. Ale żeby ta osoba nadawała, to ona musi wydobyć z siebie wibracje strun głosowych.
2: Ja rozumiem, okay, ale...
0: Czy Matt do nas dołączył? Czy ty, Macie, masz jakiś radosny przekaz werbalny tutaj? Wyślesz?
2: No. Słuchaj, ja rozumiem, ale powiedz...
1: To nie jest werbalne, Mattowi chciałem głos wirtualny przekazać. Przekaz, to nie jest werbalny. Werbalny to jest namacalny, vis-a-vis.
0: Dobrze. Dajmy coś Mattowi powiedzieć. Dajmy coś Mattowi powiedzieć.
3: Mógłbym prosić o chwilę uwagi. Tak, dobry wieczór, panowie. Chciałem tylko sprostować to, że...
1: Jeszcze raz, nie jestem twoim panem.
3: Okej. Okay.
0: Mów do niego mordo, bo on nie lubi. Albo typie.
1: Nie. Mówi Marcin.
3: Yo.
1: Marcin.
3: Nie będę ci mówił Marcin. Będę mówił do ciebie yo.
1: Ja nie jestem kurwa yo, tylko jestem Marcin.
4: Yo.
1: Tak mnie nazwano.
3: Yo.
1: Dobra, nie nazywę, dobra to.
0: Nie mów do niego yo, bo on nie jest czarny.
2: Tylko czarni mogą mówić ją i
1: dobra, dobra, dobra, do sedna. Nie pierdolmy o farmazonach, do sedna.
3: Nie gniewaj się, Marcin, ale absolutnie pohamuj trochę. Dasz mi trochę uwagi? Odrobinę.
1: Sam sobie ją weź.
3: A to było dobre. Także biorę. Chciałem tu sprostować odnośnie tych moich wcześniejszych wypowiedzi odnośnie opętania, bo wypowiedziałem się trochę tak, w takim wąskim nurcie tego, że ktoś, kto katolickiego takiego nurtu wierzenia i

0: Dobrym przykładem jest teraz ta legenda o odbudowie świątyni Salomona, która miała mieć tam te urodzenie się całkowicie białego cielaka, czy coś w tym stylu, gdzie ci Żydzi kontrolowali, a nawet chyba wpływali na to, żeby się ten cielak urodził, żeby tam rytualnie go na tym wzgórzu zarżnąć i na fundamencie tej krwi z tego białego cielaka odbudować tam świątynię Salomona, która ma przynieść zakończenie naszego świata, czy coś w tym stylu. Czy to nie jest jakaś taka projekcja ludzi, którzy wierzą w tą legendę, ale do tego stopnia, że materialnie ją jakby urzeczywistniają. Ktoś napisał, wymyślił sobie taką legendę, a ludzie, którzy mają taką możliwość, urzeczywistniają ją w ten sposób, a z tego nic nie wynika. A co najgorsze, może wyniknąć opętanie w postaci właśnie, nie wiem, wierzenia w nagrodzenie za wiarę i praktykę tej wiary, praktykę tej wiary, a jednocześnie zagrożenia wynikające z tej praktyki. To jest jakiś obłęd zupełny. Tylko tyle.
1: Dobrze, słuchaj, ja zapytam, jeżeli chodzi o egzorcyzmy. No teraz jest słynna sprawa, tak, tutaj tego egzorcysty w Polsce, którzy tam z Harcesonem tam egzorcyzował. Ale to mniejsze z tym, to nie chodzi o to. Ale czy ktoś z was słyszał, żeby jakaś osoba była egzorcyzowana, nie wiem, czy dobrze to odmieniam. Wiem, że w Kościele katolickim są egzorcyści i pewnie jest słusznie ale czy ktoś z was słyszał o jakiejś osobie, która jest nawiedzona i potrzebuje egzorcyzmów?
2: Nie. Ja nie.
0: Ja też nie spotkałem się.
3: Krawiec, weź się tego odnieś, a za chwilę ja się wiadę.
2: To się może odniosę tak, że o tym pisał właśnie ksiądz Olszewski, o tym, że Salceson podziałał, a wcześniej próbowali szynką, ale to nie działało właśnie i wtedy...
1: Okay.
2: I to ja się nie śmieję, próbowali pierw szynką i nie udało się wygonić demona wegetarianizmu, dopiero pomógł Salceson, co mnie trochę dziwi, bo szynka jest dużo lepsza niż salcesonik, no bardziej kusząca jest szyneczka.
0: Wiesz co, Maciej?
1: Salceson może więcej krwi ma, także wiesz. No to...
0: Maciej, wiesz co, ja pochodzę tutaj z okolic Częstochowy, no i w klasztorze na Jasnej Górze w Częstochowie są całe takie gabloty wotywne. Jakiś złotych ozdób, czy... No takich bardzo drogocennych drobiazgów, które ludzie umieszczali tam ze względu na pomoc, właśnie mam wrażenie, że ze względu na egzorcystyczne pomoc, ewentualnie za uzdrowienia i tego typu rzeczy. Są tam całe gabloty wyładowane.
1: Ale słuchajcie, nie macie wrażenia, że to po prostu opętanie, tak? Że to może być jak wynikiem jakiejś choroby psychicznej, czy nawet somatycznej, nawet nie psychicznej, tylko somatycznej, tak?
2: Neurologicznej, ale to było o tym w sumie już dzisiaj. No szkoda, że tak późno przychodzicie, bo w sumie o tym wszystkim tak trochę gadałem i teraz wiesz... Ten temat jakoś tam wraca, ale dobra, spoko, sorry. No.

0: takie wrażenie, jeżeli ktoś, wiesz, czuje się źle psychicznie, czuje się opętany i jest wierzącym, wzywa no, księdza, nie wiem, czy egzorcystę, bo to ksiądz egzorcysta to już jest taka większa chyba fucha, tak?
1: Ale Macieju, poczekaj. Poczekaj, bo dobrze zacząłeś od tego, że wierzący. Nieważne w co wierzący. Czy w Boga, czy w szatana. Nieważne, ale taki wierzący, który praktykując przekłada tą swoją wiarę na czyny czy zamyka się w tym, jego umysł naturalnie projektuje zagrożenia wynikające z tego, z którym on nawet chce się zmierzyć i to wywołuje takie zagrożenia właśnie psychiczne. Nieważne, czy katolik, czy szatanista, czy cokolwiek. W cokolwiek byś nie wierzył, cokolwiek byś nie... W jakąkolwiek byś legendę nie...
0: Masz rację.
1: Nie masz zaangażował rację, się w jakąkolwiek legendę, nie praktykował ją tak na co dzień w pełni swojej myśli, bytu, siły. Nagle stajesz... Bo czujesz się silny dzięki temu, że masz to... Że coś robisz, że coś praktykujesz, jednocześnie uwierzając to w pełni, z dużą siłą, nakładasz na siebie zagrożenie wynikające z tej czarnej strony, nie czarnej, tylko z tych zagrożeń, które mogą, bo jeżeli wierzysz w Boga, jeżeli wierzysz w szatana, to jeżeli Bóg i szatan, to ci przyniesie dobro i zło, a jeżeli uwierzysz za bardzo w Boga i szatana, ale to uwierzysz w szatana.
2: Mogę się wtrącić? No przede wszystkim nie. Jedno podstawowe... No.
3: Nie, mów, dobra. Macz tak długo jakoś przemawia, nie?
1: Przepraszam.
3: Nie, to nie ma co przepraszać, co najwyżej spróbuj troszeczkę tak zwięźle, bo tak troszkę męczysz Wacusia odrobineczkę troszeczkę. Tak
1: jak... Co?
3: Nie, luzik. No, Marcinie, chudziku, chciałeś coś powiedzieć? Mądrego? No tak. Dla odmiany? Bo...
2: Nie mądrego, tylko to są moje tak no, przemyślenia, mówiąc kolokwialnie. Słuchajcie, ale po co w to wszystko wierzyć? Po co sobie brać na klatę jakichś tamkolwiek egregorów? Bo to są egregory. Nie wiem, czy sobie zdajecie. Proszę sobie wygooglować, co to znaczy egregor.
0: No właśnie, co to są egregory?
1: Ja też nie wiem.
0: Nie mam pojęcia.
2: No właśnie, niektórzy nie wiedzą, aczkolwiek proszę sobie zagłębić się.
3: Jeśli, to wytłumaczmy może, Marcinie, z tego co ja wiem, popraw jeśli się mylę, to są takie jakby informacyjne memy, które zaczynają żyć własnym życiem, wręcz jako jakiś taki byt, coś takiego.
2: Tak, a jeżeli do tego bytu dajmy na to, zgromadzi się fala tysiąca, miliona, 10 milionów osób, to ten byt, on wtedy zostaje postawiony na piedestale jako bożek. I dajmy na to, te 10 milionów osób zaczyna się modlić do tego bożka, czyli do tego, według mnie, tego fokusa. I oni oddają jemu cześć. Tak zwanego fokusa. I wtedy rodzi się taka forma energetyczna i ta forma energetyczna w naszym niewidzialnym spektrum jest w stanie oddziaływać na tak zwaną percepcję spostrzegania tej osoby, do której się modli.
0: Słuchaj, dla mnie to jest definicja sekty. Który,
2: tak, jak najbardziej. Tak. No, sekta nazywa jak chcesz.
3: Bierut tutaj znaczy opisał egregory jako myślokształty. Ten termin też się właśnie często pojawia. Tak. Egregory są w systemach magicznych niektórych. Po prostu się je tworzy. Tworzy się egregora jakby poprzez pewien rytuał. No i on chyba tym jest mocniejszy, nie wiem, niż mocniejszy rytuał, liczba osób, które wierzą w ten myślokształt, wzmacniając jakby jego istnienie gdzieś tam na polu energetycznym, magicznym i inne tam cuda niewidy.
1: A panowie słyszeliście o sekcie Antrowis, polskiej sekcie pochodząca właśnie z okolicy, gdzie mieszka Krawiec, czyli z Dolnego Śląska. Oglądałem dokument, jest taki świetny dokument na YouTubie o sekcie Antrowis i z tego wyszło dużo kanałów YouTubeowych, na przykład NTV i Tomasz Owsianko.
3: Tadeusz,
1: przepraszam.
3: Tak, Tadeusz. Dużo znanych osób z tych kręgów alternatywnych, to prawda, no. A tu też Michał na antenie się też pojawił. Cześć, Michale.
4: Siemano, w kolano.
3: Siemano, w kolano.
4: Nie słucham od początku, tak z godzinę temu się połączyłem, niestety podłączyłem, usłyszałem, że
2: audycja... Niestety, jak niestety, to się rozłącz, że ci niewygodnie.
4: Weź się chudzik, zamknij, kurwa, na chwilę, proszę cię bardzo.
2: A dlaczego ty od razu z wulgaryzma wyjeżdżasz?
4: Dlaczego ty od razu mi wchodzisz?
2: No, hello.
3: Daj coś Michałowi powiedzieć.
4: Przerywasz ten, ja mówię dzień dobry.
2: A
4: ten mi już wchodzi w zdanie.
2: Jak od razu z jakiejś tam grubej rury wyjeżdżasz?
4: No bo jesteś chamem bez kultury, dlatego z grubej rury.
2: Bardzo ładnie się przywitałeś przed milionami słuchaczy.
4: No. No dokładnie.
0: Czyli panowie się znacie, tak? Rozumiem.
2: No, od potrzeby. Ja jestem jego kreatorem, a on jest moim, jakby to powiedzieć,
1: negatorem.
3: Katem.
4: Projektorem, kurwa.
2: Negatorem.
4: Projektor.
2: Michałek.
3: Egzekutorem twoim jest.
4: Ale generalnie do tych egzorcyzmów chciałem nawiązać, nie? To patrz, wiadomo, że to jest ściema, wiadomo, że to jest gówno tak naprawdę.
2: Jak nie wiadomo.
3: Ale nie przerywaj, Marcinie, nie przerywaj Michałowi. Ostatnio, oto była awantura, że przerywałeś, więc daj coś człowiekowi powiedzieć, który dopiero co dołączył.
2: Niech jedzie, dobrze.
4: Ten, ja tu tylko, tak, no nie, wiadomo, że te egzorcyzmy i to wszystko to jest jedna wielka ściema po prostu, nie? Tylko tak naprawdę widzisz, nie wiem czy zauważyłeś, czy, ale ludzie są na tyle kurwa głupi. Naiwni są na tyle, że wierzą we wiele rzeczy po prostu bez sprawdzenia ich, nawet bez wygooglowania czegokolwiek. To wyobraź sobie, skoro w dzisiejszych czasach istnieją takie głupki, to pomyśl sobie, co było na przykład 500 lat temu, kiedy nie było internetu i stał ten chłop, ten parobek i miętolił tą czapę i mu ksiądz mówił, że szatan go chce do piekła zabrać i dlatego on musi temu księdzowi wierzyć. No i było wola Boga, to ja lepiej pójdę do kościołka, się pomodlę. No i to jest, widzisz, ta głupota ludzka, tylko skończę zdanie, ta głupota ludzka jest naprawdę żyznym gruntem dla zasiewania w ludzkich umysłach, różnego rodzaju głupot, pierdół, naiwnych jakichś wierzeń, wynaturzeń, kurwa, dziwnych teorii. I nawet masz na antenie przykład tego, nie? Do czego może prowadzić wiara w głupoty tak naprawdę. Także wydaje mi się, że na kanwie tego zjawiska, tej obserwacji powstały w ogóle jakieś tam teorie o diabełku, o demonach i o opętaniach, nie?
1: No Michał, właśnie człowiek potrzebował tej wiary, a dobrze, że przywołałeś tu, żeby się cofnąć, bo mieliśmy mity greckie, które były jakby, starano się rozprzestrzeniać mity greckie, ludzie, którzy wierzyli w te mity greckie. Potem były mity Rzymu, mit Rzymu obalił mit Chrystusa i dzisiaj żyjemy w takiej erze przemijającej, zamykającej się wiarę w mit Chrystusa, Syna Boga. A co przed nami, to ciężko mi powiedzieć.
4: Znaczy, ja myślę, że to nie jest nawet tak, że człowiek ma potrzebę w coś wierzyć, tylko po prostu człowiek się ucieka do wiary, kiedy nie wie, co robić, kiedy nie jest nauczony tak naprawdę dbania o siebie i wzięcia odpowiedzialności za własną dupę, brzydko mówiąc, tylko po prostu nie wie, co robić. Jest w takiej sytuacji, że staje na rozdrożu, no to wtedy wierzyć w coś tam zaczyna nagle, nie?
0: Bo
4: nie
0: wie. Super. Słuchaj, super. To, co powiedziałeś właśnie. Właśnie, to jest właśnie cała kwintesencja tego, całej naszej wiary i tak dalej. Człowiek się kieruje do wiary, tak? Skłania się do wiary, jeżeli rzeczywiście nie wie, co robić i są jakieś, powiedzmy, tragedie i tak dalej.
2: Dobra, ja tylko przerwę.
4: Nie przerywam.
2: Michał, słuchaj, poczekaj. Michał, były przypadki, gdzie człowiek był już na skrańcu wyczerpania emocjonalnego.
3: A co ty tak cedzisz te słowa? Człowiek był tak zwany człowiek. No,
2: człowiek,
3: normalnie mów, a nie tak cedzisz te słowa.
4: Nie wiem, co powiedzieć, po prostu on to składa, na nabiegu wszystko.
2: Dobra, ja wiem. Słuchajcie, były udokumentowane przypadki egzorcyzmów, które pomogły wyjść z choroby tak zwanej schizofrenii. I to są udokumentowane przypadki.
4: Absolutnie dokumentowany, który można sprawdzić, no.
2: To sobie sprawdź.
4: No to ty mi podaj, no to jest twoja teoria, twoje twierdzenie, tak? No to podaj mi, nawiąż do którego przypadku
2: konkretnie się umiesz. Emilia Rose, na przykład egzorcyzmy Emilii Rose.
4: No to jest to, co Wikipedia nawet pisze, że wcale nie...
2: Ale były dokumenty na ten temat.
4: Zwycięczenia. Emily Rose to była ten, zwycięczenia. I to nie była żadna Emily Rose, tylko ta kobieta się inaczej nazywała. Emily Rose to jest postać fikcyjna.
2: Dobra, był film na ten temat, ja ci kolokwialnie tylko i wyłącznie przedstawiam jeden prosty...
1: Przestań tym kolokwialnie, bo już nie mogę wytrzymać tym twoim kolokwialnie.
3: Kolokwialnie, no.
4: Poza tym, ten egzorcyzm wcale nie pomógł, ona umarła. Gdzie ty masz udokumentowany przypadek?
3: Był przypadek, że zamęczyli panowie dziewczynę tą, Annelise Michel zamęczyli tą dziewczynę. No, ale słuchajcie, skoro wczesne jeszcze te za Jezusa egzorcyzmy polegały na leczeniu chorób, krzywego kręgosłupa, ślepoty, tego, że ktoś lunatykuje. Czemu miałoby dzisiaj być inaczej? Czy to się coś zmieniło, skoro Jezus leczył choroby? Bo za jego czasów wszelkie choroby, tak jak mówiłem wcześniej zresztą, utożsamiali ze złym duchem, który w ciebie wchodzi, czyli duch ślepoty, duch głuchoty i tak dalej. I to leczył Jezus tak naprawdę. To czemu dzisiaj miałoby być inaczej i nie byłoby
2: ale
3: tak, że...
2: Ale Jezus leczył olejkami kurwa CBD, znaczy RSO. No tak, a z czego się śmiejecie?
3: Jezus to był dealer taki, yo man, coś trzeba mordo, coś trzeba mordo i tam miał powtykane olejki. A ja bym wziął takie olejki od Jezusa, to kurde, to bym nawet za taki olejek to zabycelował.
2: Ale krawiec, ja to cały czas tłumaczę. On to był Mesjasz, to nie był Jezus. Jezus to jest forma i tylko...
3: Mesaja.
1: Nie zmieniaj tematu, Marcin.
2: A dlaczego wy się z tego śmiejecie? Jak ja wam... słuchajcie, jeżeli ja bym ściemniał, to bym tego w ogóle nie mówił. Ale jeżeli ja to przestudiowałem, to wam tylko i wyłącznie mówię, że olejki namaszczalne to był tak zwany staw.
4: Wypędzają duchy i demony.
2: Ale staw. Nie chodzi o duchy,
3: a co
2: demony.
3: Jeszcze miał Jezus? A jakby, czy co on tam miał?
2: Nie, że Jezus.
3: Miał staw?
2: Jezus, jeszcze raz.
3: Aha, że to symbol, okej, okay, taka metafora, że...
2: Oczywiście, metamorfoza. Okej,
3: personifikacja, to jest chyba to słowo, nie? Personifikacja.
2: Ale ja wam to cały czas tłumaczę.
3: No okej, no to rozumiemy. Ja się tak śmieję trochę, że Jezus taki dealer i tam, wiesz, tutaj hasz,
2: ja
3: staw, białe, tu co potrzeba, nie?
2: Nie białe, tam nie było białego, ewentualnie być może była kokaina, aczkolwiek nie wydaje mi się.
0: Ale skąd ty taką wiedzę czerpiesz?
2: Słuchaj, ja to zagłębiam. No,
3: przez chronowizor, bo Chudzik był w Watykanie i ten chronowizor mu dali, co jest tam ukryty, co pozwala robić zdjęcia z przeszłości.
2: Ale słuchajcie, jeżeli ktoś by drążył temat 12 lat, ja już to robię 13 rok.
0: Tak.
2: Teologia, klimaty.
0: I że Jezus
2: jesteś w stanie się dokopać, tylko to jest taka pasja, to jest taka, jakby
0: ale
2: to powiedzieć,
0: dobrze,
2: no...
0: ale jeżeli historycy się nie są w stanie dokopać,
2: ale to co
0: tak?
2: Znaczy historycy, teolodzy? Słuchaj, być może to są osoby odmienne.
0: Ja nie mówię o teologach, oni raczej się nie chcą dokopać, bo odkryją, wiesz, taką...
2: zapłacone za jakieś tam, dajmy na to, no, jakieś tam podium tego, co oni kopią. Oni mają za to zapłacone. Ja to robię free.
4: Marcinku!
2: Michałku!
4: Skąd te swoje informacje genialne? Powiedz mi, jakie źródło tych informacji jest? Skąd one pochodzą?
0: No właśnie.
3: Chronoprojektor, tu pisze Mario Skrzaków, że Marcin mógł skonstruować chronoprojektor i on stoi obok tego pieca atomowego i taboretu kwantowego.
4: W CERN-ie pracował, to wie, jak to zrobić.
2: Ale
1: panowie, przepraszam. Bo z taką, gdybym mógł przytoczyć taką woltę, wszyscy chyba tutaj z nas zgromadzeni oglądaliśmy film z Nahor, bo uciekło mi słowo.
4: Ja nie widziałem.
1: Z Nahora, Michał, nie oglądałeś? Z Nahor?
4: Ja mi się to słowo tak źle kojarzy, że aż nie...
3: Czemu ci się, Michale, świetnie. Źle kojarzy? To właśnie zna choroby, a lekarz tylko ci każe jeść leki.
1: Ale słuchajcie, ale pozwólcie mi przytoczyć tylko tam. Michał, świetnie, że zareagowałeś na słowo z Nahor w taki sposób, a w filmie z Nahor, takim starym polskim filmie, było tak, że światowej sławy chirurg przez pobicie w knajpie doznał amnezji i został włóczęgą.
3: Jakby se zajarał, to by se zaraz przypomniał.
1: Został włóczęgą, no i gdzieś tam dostał robotę w młynie, bo tam sobie chodził po polach, lasach, gdzieś dostał robotę w młynie. I syn tego młynarza spadł z drabiny, miał połamane nogi, bo to się działo gdzieś tam na początku XIX wieku. No i miejscowy lekarz uznał, że on prawdopodobnie będzie kaleką do końca życia. No i ten człowiek, zauważmy, światowej sławy lekarz, który przez pobicie doznał amnezji, przyjął się do tego młynu i powiedział mu, że coś mówi, że mogę ci pomóc. Temu chłopcu powiedział. No i wyleczył tamtą scenę łamania tych nóg, sprawiania ich z powrotem. I potem chciałem tylko przytoczyć, że ten człowiek on potem był oskarżony o to, że nie miał prawa przeprowadzić operacji chirurgicznej. Tam lekarze w ogóle którzy go nie znali, bo on wyglądał jak włóczęga, był takim, wiesz, zarośniętym typem. Tam się oburzali, był sąd i nagle przyszedł jego student do tego sądu i powiedział, że ten z Nahor To jest światowej sławy lekarz, to jest chirurg, doskonały umysł. I on nagle, wiesz, odbudował sobie tą amnezję, przypomniał w ogóle swoje istnienie, ale chcę tylko tą Woltę przytoczyć, że coś takiego jak znachor, czy jakieś takie ideały, czy cokolwiek, bez podstaw naukowych, jakichkolwiek książkowych, nie ma prawa funkcjonowania. Nie ma czegoś takiego jak naturalna wiedza. Nie ma.
4: Tak. Ale to, wiesz, ja znam podobny przykład. Ja znam na przykład jednego takiego pana, który naprawdę leczy energią dobrą, nie? I jemu wystarczy zdjęcie, słuchaj, pokazać, znaczy przesłać, i on normalnie 2 razy dziennie się będzie skupiał i przez to zdjęcie wysyłał ci dobrą energię i za jedyne 2,5 tysiąca złotych chyba tyle bierze.
3: Nawet dzwoniłeś do niego, nie?
2: Ja tylko zdanie wtrącę. Tak, kolega ma rację. Kolega ma rację z tym, że w dzisiejszym systemie myślenia, tak zwanego Matrixa, to ty musisz mieć fakultet do tego, żeby mieć prawo wykonywania zawodu. A te osoby, które mają faktycznie de facto wiedzę ziołolecznictwa, są to osoby niszczone. Bo wiadomo, o co chodzi, wy wiecie, o co chodzi, bo chodzi o to, żeby zgładzić rasę białą przede wszystkim.
1: O Boże, dajże spokój.
3: O Jezu, nie.
0: Mogę zabrać głos?
4: To rzeczywiście naprawdę
2: ziołolecznictwo.
4: Marcin, przestań mi, Marcinie, przerywać. Daj mi skończyć tylko jedno słowo.
2: Niewygodny fakt, no nie?
4: Jeśli chodzi o wszystkie jakieś środki naturalne, to pamiętam, że ja kiedyś u siebie na antenie mówiłem, że tą aszwagandę sobie zacząłem stosować kiedyś tam, nie? I te mówią tak zwane. No i tak, i też tam były niby jakieś, wiecie, jakieś tam kontrargumenty, że a przecież a co to daje, a nie ma dowodów na to, że to działa, a weź przynieś te tam linka prześlij, dowody jakieś naukowe, badania i tak dalej. A ja wam powiem, że na przykład po miesiącu tak na testa sobie tą aszwagandę zacząłem stosować i po miesiącu naprawdę, wiecie co, zauważyłem, że na przykład jestem dużo mniej nerwowy, dużo bardziej spokojny po tym wszystkim, nie? I to może być też efekt placebo. Oczywiście, nie mówię, że nie, no ale jest coś w tym i to jakoś działa w jakiś taki, wiecie, ma to jednak wpływ na człowieka. I ta aszwaganda to niby pochodzi tam z Indii ogólnie, gdzieś z drugiego końca świata, gdzie pewnie do tej pory tak naprawdę jakichś tam rzetelnych testów nie przeprowadzono, nie? W temacie działania tej rośliny, bo to roślina jest, to korzeń jest jakiejś rośliny, żeby chyba jakoś tak. No ale ja po prostu zacząłem to stosować. I po miesiącu zauważyłem, że naprawdę działa, że jestem spokojniejszy, bardziej wyluzowany, jakoś tak mniej się stresuję, mniej się przejmuję i tak jakoś, skoro mi to pomaga, no to czemu mam tego nie brać, nie? Jeżeli coś jest głupie, ale działa, to wcale nie jest takie głupie. Skończyłem, dziękuję.
3: No, CBD też.
0: Mogę tak teraz głos zabrać?
3: Proszę uprzejmie.
0: Słuchaj, jeżeli chodzi o ziołolecznictwo, to oczywiście ono jest skuteczne w dłuższym okresie stosowania i tak dalej. Ziołolecznictwo jest od wieków znane, tak? I z jakich ziół tam roślin i tak dalej mamy dużą część leków, tak? Jakieś ekstrakty. Ale jeżeli chodzi o to, jeżeli mówisz tam... osoba, które potrafią pomóc, tak. Ja miałem takie doświadczenie jako nastolatek i osoba mi ta pomogła z kolanem, bo miałem kontuzję, grałem w koszykówkę i grałem. Miałem kontuzję, tak. I rzeczywiście ta osoba, jak przykładała mi ręce, ona nie dotykała mojego ciała, tak. Ja czułem ciepło i to mi pomogło, rzeczywiście, i pomogło mi na jakiś czas. później musiałem się leczyć normalnie, szpitalnie, ale rzeczywiście to było takie doświadczenie, no sur, takie wiesz, no...
1: Macie, a ile miałeś
0: no,
1: lat?
0: Dziwne.
1: Ile miałeś
0: ile lat? Ile miałem lat? No jakieś 15 pewnie, no.
1: I tak ufałeś temu człowiekowi, co? Czułeś się
0: nie,
1: z nim
0: ja
1: dobrze,
0: nie znałem, nie znałem tej kobiety, zupełnie jej nie znałem.
1: A, to kobieta, przepraszam.
0: Pierwszy raz się widzieliśmy. W ogóle wiesz, nie znałem, ale... ktoś mi tam polecił i...
1: A jak to się odbywało? Byłeś u niej w gabinecie, czy...?
0: Nie, ona nie miała żadnego gabinetu, ona miała... Ona, normalnie w mieszkaniu ona przyjmowała.
1: Przyszła do ciebie, do domu, tak?
0: Nie. Ja do niej, do mieszkania tam poszedłem.
1: Aha, czy to u niej... A skąd się dowiedziałeś w ogóle o takiej kobiecie, która posiada takie zdolności?
0: Słuchaj, o ile sobie przypominam, to od mojej matki, tak? Że... Hmm.
1: Czy jakiś przekaz był tam taki, że ktoś tak istnieje, tak?
0: Tak, dokładnie. Dokładnie.
3: Te leki, które kupujemy od tak zwanej Big Pharmy, normalne takie leki, to są po prostu o wiele większe stężenie jest substancji jakiejś tam aktywnej, działającej, niż w przypadku ziół. I to się właściwie tym z grubsza tak różni. Leki ziołowe, tak zwana medycyna alternatywna, to są po prostu mniejsza siła jest działania tych rzeczy, ale to często jest mniej więcej to samo, no.
4: No właśnie nie powiedziałbym. Na przykład ostatnio odkryto, jest taki związek muleina, to się nazywa, i to podobno czyści płuca nawet 30-palacza z 30- czy 40-letnim stażem, nie? Że jeżeli to muleinę zaczniesz stosować, to po prostu jakoś tak to działa, że się te wszystkie skrzepy, nie skrzepy, jakieś dziwne te substancje, no to wszystko, co się przez lata palenia naspierało, to się zaczyna po prostu samo z płuc odklejać i się to wykaszliwywuje po prostu. No i na przykład z tego, co wiem, jeszcze Big Pharma tego nie opatentowała dopóki tego nie opatentują, to będę mówić, że to nie działa, nie? A ponoć ludzie to stosują i ponoć naprawdę działa, nie? Podobno bo niby jest taki pogląd, że jak za długo już palisz, to płuca już masz tak zniszczone, że ci tam już nic nie pomoże, a jednak podobno coś tam jednak pomaga, ta muleina, nie?
1: No, ja panowie mogę powiedzieć, że w 2008 roku byłem na Harmonii Kosmosu. Mówi wam to coś? Harmonia Kosmosu?
4: Tak, ale to nie kojarzy się za dobrze.
1: Impreza organizowana ze strony NTV, Janusza Zagórskiego i tak dalej. Odważyłem się, wybrałem się na tam, to było w Sulistrowicach pod Ślężą.
3: Dokładnie.
4: To takie targi, nie? Tam wszyscy przyjeżdżają i sprzedają dziwne rzeczy, co nie? To tam o to chodzi.
1: Ja byłem w 2008 roku, no i tam zachęciło mnie, że gościem był. Zresztą najbardziej zainteresowany byłem kontaktem z Igorem Witkowskim. Igor Witkowski jest dosyć rzetelnym takim człowiekiem, który racjonalnym, ale... Proszę?
4: Mówię, że w tym temacie zdania są podzielone akurat, ale...
1: Dobrze, niech będą. W każdym razie byłem na tej Harmonii Kosmosu. Ja pamiętam, to się odbywało jakoś od czwartku do niedzieli. Ja przyjechałem tam w piątek wieczorem. Kupiłem sobie na dwa dni taki wjazd. Chyba 150 zł to kosztowało. Dostałem łaskę na te dwa dni. Dałem gotówkę bezpośrednio do ręki Januszowi Zagórskiemu, ale no, byłem tak podemocjonowany, że jeszcze z nim pogadałem tam o UFO i takie rzeczy, nieważne. W każdym razie chciałem tylko nawiązać do tego, że odbywała się tam w programie tego spotkania, odbywało się cudowne leczenie uzależnień ziołem kudzu. Kudzu. Jest takie zioło kudzu.
3: No popularne też, nawet dzisiaj, no.
2: To nie zioło, tylko korzeń.
1: Korzeń kudzu, tak.
3: No właśnie.
1: Tak.
4: Co to robi?
1: No i no, mnie zainteresowało ze względu na to, że jestem uzależnionym alkoholikiem, nadużywam alkoholu i zainteresowało mnie to od razu. Może tutaj dostanę jakąś cudowną odnowę. Przyszedłem do namiotu na ten wykład właśnie tej pani, która promowała ten korzeń kudzu. Dowiedziałem się, że były przeprowadzane bardzo staranne i długoterminowe badania w Ameryce, w których efekty na tyle przerastały oczekiwania farmaceutów, że właśnie zostało to wszystko stłamione, zagłuszone tylko dlatego, żeby ludzie nie dostali tej łaski oderwania się od swojego uzależnienia. I potem mówiłem ze swoją narzeczoną, która akurat tak się składa, że była lekarzem, bo ta pani zaprosiła po swoim wykładzie do pytań i rozmów. Zapytała ją po prostu o jakiekolwiek materiały, podstawy, jakieś na jakiekolwiek dokumentalne podstawy do tego, żeby te badania zobaczyć, przedstawić, żeby wyniki zweryfikować, czy cokolwiek. No, no, ta pani powiedziała tylko tyle, że jest w takich warunkach tutaj, takich no, że jest na takim polu w namiocie i ona nie posiada tych dokumentów, no, nie obnażyła tego. Kupiłem chyba cztery paczki tej substancji, tak, to było w formie pigułek. Takich, wiecie, no, piguły takie składane, jedna z drugą, takie nakładki wypełnione tym kudzu. Brałem to przez, no chyba przez tydzień, aż nie zachciałem się napić. No i tyle z tego wyszło.
2: Kolego, nie masz czym się chwalić. Efekty są, jakby to powiedzieć, nikłe w twoim przekonaniu.
4: No dlatego właśnie ja mówię, że z tą teorią chaosu są zdania, nie chaosu, przepraszam, z tą harmonią kosmosu, nie teorią chaosu, że są zdania podzielone, dlatego że dużo ludzi uważa, że to jest po prostu spęd takich, wiesz, takich jakichś dziwnych, ezoterycznych, brzydko mówiąc, głupków, którzy na siłę będą ci chcieli za ciężkie, grube pieniądze, wiesz, wcisnąć coś, co nie działa, a podstawą działania tego towaru jest to, że w to wierzysz, że to działa po prostu, nie? I tak, jak mówisz...
2: Maciek, słuchaj,
4: Marcin, kurwa mać, bo naprawdę... Bym się nie zatrzymać. Ale dlaczego u ciebie ludzie tolerują, kurwa, nie? Bo przyjemasz cały czas, spierdalasz rozmowę.
2: Gosiu, sam przeklinasz. Wyluzuj.
5: Dlaczego, kurwa, mać? Ja mam na imię Maciek. Dlaczego mnie wyzywacie? Jezu.
4: Ale dajcie mi skończyć tylko myśl. No właśnie tak jak tutaj Matt powiedział, nie? Że działało, że działało, dopóki się nie napił, nie? Dopóki mu się nie zachciało napić.
1: Dlatego, tak, taka jest prawda. Taka jest moja przykra prawda.
4: Ta harmonia kosmosu, nie? To jest zjazd takich, wiesz, ludzi, co ci chcą sprzedać różne rzeczy. Ja ostatnio oglądałem ten u Wuwunia na kanale, nie?
2: Maciek, nie masz racji.
4: Ten u Wuwunia na kanale oglądałem właśnie relację z tego, to tam gość sprzedawał jakiś kamień, tam czaroid jakiś, za ile tam 30 tysięcy złotych chciał za to, nie? I jestem pewien, że się znajdzie prędzej czy później ktoś, kto przyjedzie i to kupi, bo będzie wierzył, że kamień za 30 tysięcy złotych to ma jakąś magiczną moc. Stary, za taką kasę to już można auto kupić, nie?
1: Znaczy, kupowałem ten korzeń kudzu od tej pani tam na tym straganie, to ona powiedziała, że nie ma sensu kupować jakby jednej paczki, bo to działa dopiero po kilku miesiącach.
4: Aha.
1: Jedno opakowanie 30 tabletek, z tego co pamiętam, kosztowało około 40 zł. No i sobie kupiłem taki zapas, wiesz, że, bo
2: tylko ja to ale nie,
1: ale, to lecie, ale nie pomogło, nie polegało na tym, że będziesz połykał codziennie przez kilka miesięcy.
5: Ale nie pomogło, tak?
1: A, absolutnie, coś ty. Brałem to.
5: Słuchaj, no uzależnienie.
1: Jedynie to zjaczkę miałem.
5: Uzależnienie jakiekolwiek od alkoholu czy narkotyków i tak dalej, to nie leczy się tabletkami i tak dalej. To raczej ma marne skutki. Właściwie nikłe i żadne, można powiedzieć. To jest potrzebny psychoterapeuta i żeby, wiesz, przerobić to swoje całe życie i to, to nie jest takie szybkie i to, tego się nie da zrobić w tygodniu.
1: Sprawdziłem całą plejadę psychoterapeutów z każdej grupy, aha, mnie wywalali, także...
5: Nie mówmy
1: o mnie teraz i o moich problemach, tylko wróćmy może do tej Harmonii Kosmosu, bo nie tylko tam był ten stragan Kudzu, tam różnorodne te wielkie osobistości typu Robert Bertowicz, Porozmawiajmy TV, Tagent TV, Eter się przewinął, Janusz Zagórski, ja pamiętam domy kopułowe, pamiętam domy kopułowe, postawili tą kopułę tam gdzieś tak
2: z tyłu. Ja tylko przerwę. Domy kopułowe kogo? Kogo?
3: Pana Patatajcio pewnie.
1: Nie, Patatajcio. Był taki, nie pamiętam teraz nazwiska, był taki energoterapeuta, numerolog, architekt z Krakowa, taki pan. On był tam strasznie poważany. Bo on budował
4: łysy?
1: Takie. Proszę?
4: Taki łysy?
1: Nie był łysy.
4: To nie.
1: Nie pamiętam nazwiska teraz tego pana, ale on
4: był taki, taki łysy właśnie, on spod Krakowa był gdzieś i on mówił właśnie o tych domach kopułowych, takich półokrągłych. Tylko właśnie na końcu języka mam jego nazwisko, ale też pamiętam, on kiedyś w NTV występował bardzo często. Tylko że on łysy.
1: Gdzieś tam sobie wszedłem do tego domu kopułowego, była kolejka w ogóle, żeby tam się dostać i tam mogło przebywać około 10 osób. No i w tym domu kopułowym na środku stała taka pani, taka blondynka, która tak wychwycała pewne osoby z tłumu, bo w środku tego domu kopułowego były takie rzeźby drewniane, symbole wyrzeźbione właśnie przez autora, przez tego pana. Jakby to jak z alfabetu łacińskiego, takie symbole z drewna, po prostu tak wyrzeźbione z drewna, pomalowane lakierem bezbarwnym, takie figury. I ona odrywała ze ścian te figury i do wybranych osób każdą jakby miała tam duży wybór tych figur i ona kazała przykładać sobie do piersi i pytała, czy czujesz. I ja właśnie od tej pani dostałem taką jakiś taki drewniany przedmiot i ona mi przycisnęła do piersi i spojrzała mi w oczy i pyta, czuje pan? Ja mówię, chciałem powiedzieć, żeby się odczepiła, spierdalała, ale powiedziałem, tak, czuję, dobra, czy mogę przejść dalej.
4: Co czułeś?
1: Nic.
4: Aha, to tylko i powiedziałeś.
1: Kawałek drewna przykłada ci ktoś do klatki piersiowej. No i co masz powiedzieć? No, co czujesz? No, gówno czuję.
3: Widzę, że te domy kopułowe to dzisiaj wiele firm oferuje, no bo to jest taka ciekawostka, no ktoś zamożny może chcieć mieć takie fajne, bajeranckie, okrągłe domy. Nieszczególnie wierzę, że tu jakaś magia kształtu działa, że to zgodne z naturą. No bo niektórzy to tłumaczą tak. Wiesz, rozumiesz, man, bo w naturze nie ma takich kształtów jak sześcian i to jest nienaturalne, to zaburza twoją energię, ale to jest takie hipisowskie, jak dla mnie po prostu ględzenie troszeczkę. Chociaż na przykład no Chińczycy, czy Japończycy chyba też jedni i drudzy mają to w feng shui, nie? No i tam się dużą wagę przywiązuje właśnie do kształtu, otoczenia twojego, do tego, jak sobie umeblujesz. No niestety taki kopułowy dom to troszkę ciężko właśnie umeblować, bo wszystkie meble, właściwie wszystkie sprzęty są totalnie przystosowane do sześciokątnych, znaczy do, no, do kątów, jak to powiedzieć, prostych? Tak to się mówi?
4: To ja pracowałem kiedyś w restauracji jako kelner i tam właśnie szef był takim fanatykiem feng shui. On tam jakichś ludzi sprowadzał, płacił im grubą kasę naprawdę, wiesz, tam parę tysięcy na przykład euro za to, żeby mu powiedzieli, jak pod jakim kątem stoliki w restauracji mają stać, w jakiej odległości od siebie i tak dalej. I oni mu powiedzieli, że w ogóle, że pieniądze to trzeba, że na pieniądze to się trzeba otworzyć i dlatego drzwi do restauracji, żeby zawsze były otwarte, zawsze były otwarte. I człowieku, była jesień, było kurwa 5 stopni na zewnątrz, piździło jak kurwysyn, brzydko mówiąc, a on akurat przyszedł i mówi, a czemu drzwi zamknięte są? Otwarte mają być, bo to pieniądze ma zapraszać. Człowieku, i tak nikogo nie było w restauracji, bo było zimno w środku, jak na zewnątrz tak naprawdę, nie? I nikogo nie było, a on wierzył w te feng shui, w te pierdoły i wiesz, jeszcze ściągał tam z Londynu, czy z Paryża, czy z kogoś, jakiegoś takiego pedałka w szaliczku, wiesz, opalonego samoopalaczem, żeby mu przyszedł i paluszkiem tak pokazał. Mówi, a tu ma stać to, a tu tamto.
1: Na tej harmonii kosmosu jako pamiątkę kupiłem sobie taką piramidę z jednego ze stoisk. To była taka, bo Ether TV promował te odpromieniacze takie, nie? Że to cię obroni przed 5G, przed Ewa Pawela i manipulacje tymi rzeczami. Kupiłem sobie taką piramidę. To było taka 30-centymetrowa, 30-centymetrowa piramida ulana z żywicy. Takiej nienaturalnej, prawda? Tylko syntetycznej żywicy, w której zatopiony byłam miedź, krzem.
3: Tak. No to był tak zwany srebro. Orgonit. To jest
1: orgonit, to tak. Kupiłem sobie tego 30-centymetrowego orgonita w postaci piramidy. Zapłaciłem za to 340 zł.
3: Kurwa, oni tam się cenią, ci ludzie, cenią się.
2: To wydałeś...
1: Ale panowie, posłuchajcie, bo jak kupowałem, to dostałem instrukcję. Ten pan, który mi sprzedawał właśnie ten cudowny lek na wszystko, powiedział mi, jeżeli pan się zdecyduje na kupno tej maszyny, to żarty się kończą. Proszę pana, tego nie można stawiać przy łóżku, bo pan nie zaśnie i nie będzie pan spał. To są nieprawdopodobne rzeczy. Proszę mi zarysować obręb swojego mieszkania. On tak mi powiedział. Ja mówię, nie no panie, dawaj tam, bo akurat wypiłem chyba ze dwa wina czy coś tam. Nie no, dawaj mi, to mi się podoba, fajny kształt tam. Przezroczyste, fajne rzeczy w tej piramidzie. On mówi, nie, tu się żarty kończą, tu nie można tak. Proszę mi powiedzieć, jaki jest kształt mieszkania, gdzie, bo jeżeli pan to źle umiejscowi, to prawdopodobnie no, dojdzie do jakiegoś nieszczęścia czy czegoś, bo pan kupuje bardzo, bardzo silny orgonit, taki skupiony, zwarty. No, ale coś mu tam podałem, pogadałem z nim, wziąłem tą piramidę i jak wróciłem do domu i pierwsza rzecz, co zrobiłem, to położyłem sobie to gówno na szafce przy łóżku. I mówię, jak jest takie silne, to niech mnie rozjebie. Nic się nie wydarzyło. Gówno.
4: dziwnymi ludźmi.
5: Czyli najgorzej wydane 300 tam ile złotych, tak?
1: 340.
4: A to no, jakbyś jakaś influencerka, piosenkarka jakaś, tylko nie pamiętam jej imienia akurat, ale to zagraniczna jest. Ona, słuchajcie, wypuściła swoją własną w ogóle kolekcję ciuchów i to są wszystko ciuchy, które od środku są podszyte folią aluminiową i ona to jakoś normalnie reklamuje, słuchajcie, że to są rzeczy, to są ubrania, które chronią przed zgubnym wpływem tych fal 5G i Beskitu. Macie normalnie do kupienia czapkę, która od środka ma jakąś tam właśnie warstwę folii aluminiowej, jakiś taki płaszcz, że to całe ciało aż pokrywa normalnie, wiesz. I też jest ten płaszcz z takiej folii aluminiowej zrobionej, nie? Jakieś tam torebki i tak dalej, jakieś, wiesz, damskie. No, co tam kobiety mają? No, torebki, coś tam jeszcze, jakieś te tam.
1: W każdym razie chcę powiedzieć, że krawiec, ty to mieszkasz w jakimś dziwnym regionie polskim. To się nie powinno nazywać Dolny Śląsk, tylko, nie wiem, Ufoszczyzna.
4: Czurny Śląsk. Ej, a z tym domem kopułowym, to ten dom kopułowy, to oni tam przywieźli? Czy to tam malistki, czy przywieźli dom taki?
1: Tak, tak. No bo to jest, wiesz, ruchome. To nie jest fundament.
4: A, to jest ruchome. Myślałem, że wzięli, postawili, a to taki domek, to jest taki to jak przyczepa, tak? Coś takiego kempingowego.
3: W zasadzie to tak, to trochę przypomina taką altanę, no bo czy tam się w ogóle da podłączyć jakiś prąd, wodę łatwo? To taka altana nie, troszeczkę
1: ozdoba
3: jest.
1: Ozdoba do ogrodu.
3: Znaczy fajnie to wygląda tak Star Warsowo, nie? Jakbyś w jakichś Gwiezdnych Wojnach, kurde, był.
1: No ale wnętrze mnie zdziwiło, że tam były jakieś symbole i kobieta, która kazała mi przyłożyć kawałek drewna do piersi i powiedziała, no i co? No ja mówię, no nic. No.
5: Nie, no jak fajna była kobieta, to wiesz, ja tam nie, całą kłodę do piersi bym jej przyłożył, nie?
1: Ta pani była w kształcie mojej mamy, taka pani starsza.
5: Okej.
1: Nie wiem, czy nie przewijała się gdzieś tam przez NTV i zapraszała na jakieś takie medytacje ślężańskie czy coś.
4: To mówiłeś, że była ta, że to ładna blondynka była na początku.
1: No blondynka stara taka. No, a chuj tam gdzie.
4: Bo tam jest taka, już mi przeszło. Fajny ma taka, ale taka jest blondyna, człowieku, że naprawdę ona się tam...
2: Dobrze, Michał, jakieś konkrety. Posuń jakiś konkretny temat.
4: Ty, no babka, gdzieś tam pełna i uśmiechnięta, z dredami, ma wielkie te...
2: Konkrety.
4: Jakieś, są konkrety. Prowadzi jakieś tam prelekcje.
2: No właśnie, konkrety.
4: Energii na właśnie tej harmonii kosmosu i w NTV się też bierze i udziela tam.
2: No ale właśnie ta harmonia. Ja tego nie neguję absolutnie, bo tam są ciekawe osoby.
4: No, ty to byś tam dopiero nakupował. Ty byś tu uwierzył, że to tam...
2: Ja nakupował? Ja bym tam sprzedawał. Kiedyś tam będę. A w sumie mówię, no taka harmonia kosmosu...
4: Jedź na tą teorię chaosu, harmonię kosmosu.
2: Nie,
4: słuchaj ze swoimi rzeczami i tam wmawiaj różne rzeczy różnym ludziom, oni tam
2: Michał,
4: wierzą.
2: Michał, ja wiem, że ty jesteś do mnie negatywnie nastawiony, ale to ja emanuję pozytywną energią. Wysyłam do ciebie pozytywną energię. Reaguj jak chcesz.
4: To mi to pijackim tym, bełkotem zalatuje bardziej, ale...
2: No, a właśnie, tak.
1: Ja bardziej, to jest.
2: Ten, który jest abstynent, powiedział swoje.
3: No, alkohol nie jest dobrym, ani dobrym doradcą, ani dobrym radiowcem nie jest alkohol.
2: Kolejny przykład. Kolejny przykład. Abstynencji się odezwał.
3: Ja?
2: No tak, a nie ja.
3: Ja zwykle trzeźwiutki ostatnio.
2: To jest zwykle.
1: To ja. Ja jestem piosenki.
2: Wy wszyscy jesteście aniołowie.
3: Bierut tutaj napisał, że te budynki to one są z fundamentem normalnie, że na harmonii to były takie makiety po prostu. Że to budują z fundamentem. No to okej.
2: Dobra, ale tu chodzi o ideę. idea tej harmonii kosmosu. Okej, słuchajcie, ludzie tam przychodzą, żeby sprzedać. Czego, kurwa, nie rozumiecie?
3: Ja nie rozumiem tylko, czemu tak drogo zawsze te szurskie wynalazki kosztują. Drogo, patrzę sobie na sklep pana Taratajcio, Łańcuch Życia, i on nadal sprzedaje za 2700 analizator kwantowy, który kiedyś znalazłem na Allegro, czy gdzieś tam za 200 zł. To on tam kupuje od Chińczyka za 100 zł, a sam sprzedaje za 2700 to samo.
2: Michał,
3: to jest skurwysyństwo
2: trochę. Marcin, ja ci powiem, parę lat temu, z 8 lat temu, kupiłem zaper. Zaper trzema często... Czekajcie.
1: Nunchako, Marcin?
2: Poczekajcie.
3: No, pewnie tak, zaper Nunchako, no. I co?
2: Mogę skończyć?
3: Proszę bardzo.
2: Trzy częstotliwości herców, tam nie wiadomo o co chodzi. Słuchajcie, ten zaper poparzył mi skórę, do dzisiaj mam blizny. Po zaperze. O Taratajcio. Mogę pokazać na spokojnie. Słuchajcie.
0: A tak. Co to jest zaper? Co to jest zaper?
2: Zaper to jest, rozumiesz, tam wkładasz baterię 9-woltową, bo ten zaper to są dwie połączone ze sobą takie miedziane rurki o wysokiej częstotliwości, które wkładasz sobie gdzie chcesz i one klepią się tak, prądem.
3: Dokładnie.
0: O Boże. Słuchaj,
2: ja to wkładałem pod ramiona, rozumiesz? Pod pachy. To wypala skórę. I tu nie ma żartu.
4: To zajebiste.
2: Nie, poważnie.
3: Dobry wynalazek. No, ja też trzymałem kiedyś w ręku zaper Nunchako, no ja nic nie czułem akurat. Ale jak to tak jest 9-woltowa bateryjka i orgonit chyba w środku jest schowany, żaróweczka, jak to może poparzyć człowieka?
0: Słuchaj, ja odpowiem. Czekaj, nie mogę.
2: Tylko przerwa.
0: Jeżeli mogę bardzo szybko. Jestem elektronikiem i nie może cię mieć za nadrówka 9-watową baterią poparzać. To
2: nie chyba... watową, tylko woltową. Jak woltową. Ty jesteś elektronik, to ty jesteś gównią.
3: No to ładny z pana elektronik, to bateria 9-watowa.
0: Nie może cię poparzyć.
2: Jaki ty jesteś, kurwa, woltonik? Nie, bo ty tylko waty. Aczkolwiek ampery, bo ampery, tu chodzi o ampery.
0: Teraz chodzi, tak, o ampery, taka bateria ma 200, nie wiem, może 200.
2: Ile? Jakie 200? 9 volt.
0: Miliamper.
2: Jaki mili? Nie, i mi... Kolego, skoro ty jesteś, kurwa, voltomierz, to sobie wyobraź paralizator. Słyszałeś o pojęciu paralizator?
3: A w sumie tak, no paralizator też jest zasilany bateryjką, a jak napierdala?
1: No, Polak z amerykańskim przez paralizator.
2: No to co to za elektronik, ty, hello.
0: To jest komentarz. Ale nie wiem, czy słuchaczy będzie to interesowało.
2: Kolego, weź ty się już nie kompromituj. Okay?
3: Ale nie najeżdżaj proszę na gościa mojego na antenie. Tak?
2: No ale to on mi tu wyjeżdża. To taki tak zwany zaper może cię zabić nawet.
3: Ciekawe.
4: A to muchy zabija też, to widziałem.
0: Nie mam pojęcia, co to jest ten zaper. Tak dalej. Naprawdę, uwierz, nie mam pojęcia, ale...
2: No to jak ci parzy skórę, gdzież mam, kurwa, do dzisiaj ślady po tym zaperze, no to wiem, o czym mówię. Hello.
1: Nie wierzę, że ty w to brniesz, człowieku. Co ty?
2: Nie brnę, ale kupiłem, spróbowałem, podziękowałem.
3: Ten zaper ma się...
1: Zostałeś, kurwa, mnichem?
3: ten zaper ma się rzekomo jakoś dostrajać do częstotliwości szkodliwych. On ma generować takie częstotliwości, jakieś drgań, które są zabójcze dla różnych wirusów, dla różnych mikroorganizmów, robaków, które w nas są, i po prostu je eliminować, no, te pasożyty przeróżne.
2: Jakie częstotliwości drgań? Tam są wolty, tam jest natężenie.
3: No jakiś tam prąd, tu jest napisane, to jest zapery, jak wiadomo, na podstawie badań dr Huldy Clark. To urządzenie elektryczne, które emituje delikatny prąd o różnych częstotliwościach dla człowieka nieszkodliwych, przy czym eliminuje pasożyty w organizmie, bakterie, wirusy, grzyby, pleśnie i wszelkie robactwa.
2: Dokładnie tak. Mam to.
5: Czyli emituje delikatny prąd.
3: Tak.
4: Delikatny, robi to samo, nie? Generalnie pojawia się ten proces, jak to się nazywa, autofagi, tak? I autofagia chyba tak się to nazywa, kiedy organizm zaczyna własne.

0: Cię w glebie, bo tam jest taka końcówka, w tym zaperze taka końcówka, to trzeba jonizować w glebie, rozumiesz, sprzedałem się, kupiłem i spraktykowałem i wiem, co to znaczy.
1: Ale jak można jonizować coś w glebie?
0: Jonizować dajesz do ziemi jak kamienie na przykład.
1: No
0: masz
1: ja wiem,
0: kamienie.
1: O co chodzi, ale to jest w ogóle jakieś takie dziwne moim zdaniem, bo jonizatory to są...
0: Właśnie, dlatego mówię, ja na własnej skórze to spraktykowałem. Mogę pożyczyć.
2: Na własnej
0: a
2: skórze
0: później...
2: w sensie dosłownym.
0: Tak, a później na przykład
2: skórę.
0: Owijałem to w papier taki kuchenny. Wiecie, jak papier kuchenny wygląda? Zmoczony wodą, żeby była lepsza przewodność prądu, żeby mnie to nie parzyło. Papier,
1: ja to...
0: chodzi o wodę.
1: Nic nie brał, nie wiadomo, gdzie on sobie to wsadzał.
0: Co ty mówisz? Ty do mnie to mówisz?
3: Dyskusja w ogóle zeszła na tory inicjatywy.
0: Michała!
2: Słuchajcie, w filmie Idiokracja mieli też coś w rodzaju tego zapera nunchako. Jedną końcówkę się wsadzało sobie do dupy, a drugą do ust. I ten se tak wsadził do dupy, do ust, bo był w szpitalu takim, gdzie go szury leczyły. A on mówi, nie, zaraz, to odwrotnie. Tamtą do dupy, tam do ust, jak on już włożył.
0: No, ja nie byłem taki hardkorowy,
4: no,
0: tylko...
4: To krawiec pojechałeś teraz.
0: Panowie, ja to praktykowałem.
1: Jest ściema pokazana, przecież tam pokazują, że oni podlewali Gatorade'em te pola i dlatego nic nie wyrastało. A spróbujcie sobie w domu roślinkę Gatorade'em, czy jakimś Powerade'em, czy innym izotonicznym napojem podlać, to zobaczycie, jak będą rośliny zapierdalać do góry, jeszcze szybciej niż po podlaniu wodą.
2: A
1: oni
2: tam
1: mówią, że jak się ten... No, tak.
2: A sól to nie jest szkodliwe dla rośliny?
1: Nie jest.
2: Słone?
0: Oczywiście, że jest szkodliwe. Słuchajcie, ja na przykład konopie swoje,
1: mówisz,
0: które uprawiam...
1: To konopi, a ty nie próbowałeś nigdy konopi...
0: Poczekaj. Nie.
2: Podlewanie konopi Power Raidem. To zabawnie jakoś.
0: Ale
2: brzmi.
0: Słuchajcie, Mogę skończyć? Owijałem moje krzaki konopi drutem miedzianym.
1: I co to dawało?
3: Orgonitę. Czy orgonitę robiłeś?
0: Nie orgonity. To elektrokultura, nie wiem jak to się nazywa tak fachowo, ale to coś w rodzaju pobieranie energii eteru, przekładając to na rośliny. Tam robisz spiralę taką z drutu miedzianego. Powiem wam szczerze, że to ogólnie nie działa. Bo robiłem eksperymenty. Jednak jeden krzak konopi był owinięty drutem miedzianym, który miał de facto czerpać energię z eteru, a drugi był normalny. Powiem wam, no to samo.
1: Ja nie wiem, co on powiedział w ogóle.
3: Nie
0: ogarniasz?
1: Dziwne.
4: Że jakieś, chodzi o to, że wynalazki, jeżeli chodzi o hodowlę konopi, nie działają.
0: Słuchajcie, zadzwońcie do Barda od tego, no, od Szabla.
3: Tak.
0: Bard,
3: Ralfa. Może do Ralfa.
0: Nie Ralfa, nie, Barda, Bard. Bard tego słucha
3: jesteś...
0: na 100%.
3: Jesteś na, tanie, to coś pokazuj, a nie tam zadzwoń.
0: Co ci mam pokazać? Przecież ja robię relacje cały czas na Facebooku, YouTubie i TikToku.
2: No
3: tam relacje robisz swoim wioskowym głupkom?
0: Tak, moim
4: wioskowym głupkom, bo ty
0: jesteś taki tak zwany, jakby to powiedzieć, kim jesteś.
3: Jestem na wyświetlaczu teraz, w tym momencie.
0: Tak zwanym...
3: Podnosi się sztandar czerwony z pastyką i wyjeżdżam ja.
0: A co ty mi tutaj, kurde, insynuujesz, jakieś twoje wartości?
3: Bzdury. Tracę
0: kontakt z
3: nie, osobiście nie mam do ciebie nic, ale przyjacielu, tracę do ciebie cierpliwość.
0: A jaki jesteś dla mnie przyjaciel, skoro tracisz cierpliwość?
3: Dlatego jestem twoim przyjacielem.
2: Właśnie chyba wrogiem do przyjaciół to się ma dużo cierpliwości.

0: możliwości.
1: Dokładnie tak jak mówisz, Krawiec. Dobra, no, słuchaj, nie prowadzimy tutaj negatywnych emocji, bo to nie ma sensu.
2: Zeszło na szulanie.
0: Będziemy kończyć ludziska, bo to już pierwsza godzina zaraz. Już trochę zmęczenie.
1: Ja tam napisałem wniosek na tego, żeby ci coś tam wysłali.
0: Nie trzeba.
2: A dzwoniłeś kiedyś do rodaków kamratów? Może tam byś zadzwonił, byś im opowiedział.
1: Ja to nie miałem takiej okazji, nie miałem takiej potrzeby.
3: Ja dzwoniłem.
2: Zadzwoń.
3: I mnie odebrali.
2: Tak? I co?
3: Rodaków. No i tam odebrali mnie, byłem na antenie, gram na czas, mówiłem o chwała, cześć, niech żyje Wielka Polska i tam potakiwali mi ta gruba głowa i ta głowa taka smukła, kształtna, potakiwała mi i tam nie wiem, nie w zasadzie to był taki zakład, siedziałem z kilkoma kumpli i on zaproponowali mi, żebym zadzwonił do tego kanału. No i zadzwoniłem.
1: Chuj z tego wyszło. Ale dobra. Znaczy,
3: nie miałem jakichś założeń, żeby tam się odezwać, a to jest jakaś taka... nie wiem, ten kanał kamratów to jest jakaś taka świątynia, że tam się dostać, to jesteś już promowany.
2: To jest już pewnego rodzaju subkultura, mi się wydaje.
0: Chyba, no dobra, chyba Matt, już ty Matt, chyba ledwo co patrzysz na oczy, co? Tak przyznaj.
1: Ja wam powiem, mogę tylko sprzedać moją ideologię? Mogę?
0: Ale to krótko, krótko i sprzedawaj, no, przekonaj nas.
1: Dlatego ty mi czas ograniczasz.
0: Bo chcę kończyć tutaj... audycję. Bo chcę kończyć audycję.
1: Dobra,
0: dlatego.
1: Słuchajcie, ja tutaj
0: brawo, ja biorę, kupuję w ciemno. Bardzo dobra ideologia. Nie, sorry, dobra, że przerwałem. Przepraszam, że przerwałem ci, Marcinie.
1: Dobra, chuj tam,
0: Nie, przepraszam, że przerwałem.
1: Ale słuchajcie, jaki patent. Wszystkim wobec i tutaj z osobna chciałem powiedzieć, że byłem na tych targach Sacro Expo, jak wam wszystkim wiadomo, tak? Czy nie?
2: No tak, nawet był filmik, wrzucałeś na neta, ja później transmitowałem, ale ty tam gówno pokazywałeś.
0: Ty tam się poszedłeś najeść.
1: Ja pokazałem to, na co uważałem, że było stosowne do pokazania, okej?
2: Okay? Pokazywałeś, jak ludzie tańczą, człowieku. Wziąłeś sobie tam szampana
0: I tu jakie dobre, tu smaczne, a tu mają kiełbaskę, ale jakąś inną, a tutaj tego, orzechy i tak to nagrywałeś, to jedzenie chyba ci najbardziej.
1: Jechałem na sałatkach ogólnie, bo ja jestem taki sałatkowy. Dobra, nieważne, ale tam były inne relacje.
2: Po ile bilety?
1: Ja miałem z Afryką, no ja kurwa pojedę. No
0: kurde, szwedzki stół za darmo, to jest dobrze, żeby się nażreć właśnie. A można było do domu sobie wziąć, napchać tam do reklamówek?
1: Nie było takiej możliwości, bo to... Ale wy się śmiejecie, ale ja chciałbym nawiązać do puenty.
2: Ile bilety tam były tylko? Ja wiem, że ty masz za darmo, ale jak ja bym chciał tam iść, to ile bym musiał za bilet zapłacić?
1: 150 zł.
2: No to za 150 zł to dobra impreza, powiem ci. Trochę jak Sylwester.
1: Nie, ale to wiesz, dobra, nieważne. Słuchajcie, ja tam robiłem
2: za darmo wszystko, za 150 zł to się opłaca.
3: Żeby się najeść dosyta, to pewnie.
2: No, żeby ogólnie na balety tam wpaść, czeków, wyobraź sobie takie balety, gdzie oprócz tego, że masz balety, to jeszcze alkohol jest za darmo cały czas, DJ ci gra, jak jesteś głodny, to sobie coś tam zjesz, wiesz.
3: All inclusive.
2: No, takie wiesz, tak, jak na Sylwestra jakbyś poszedł, nie?
1: Ale... Dajcie mi skończyć. Tu nie chodziło o te balety. Tu chodziło o to, że ja tam spędziłem 4 dni. Okej?
2: Okay? jedząc.
1: Nie, nie chodzi o balety, chodzi o te targi.
2: No i kogo tam poznałeś? Tam, jakie, co z tego wyniosłeś?
0: Wróżkę ja Artemis.
1: Ja wyniosłem tak zwany experience. Ale co ja wniosłem, to jest kurwa mega, mega jazda.
4: A co wniosłeś?
3: Co wniosłem? No, dobre pytanie.
1: Wniosłem to, że byłem między tak zwanymi, według was, kolokwialnie mówiąc, klechami.
3: Nie kolokwialnie.
1: Czajcie? Czyli księża, biskupi. To jest taka już taka, no, słuchajcie, no.
3: Elita. Święty kabaret to była elita. A Marcin, ogranicz używanie słowa kolokwialnie, błagam cię.
4: No dobrze, ale co wniosłeś? No nie powiedziałeś, ale co wniosłeś wśród...
1: Już wam mówię, co wniosłem, ale ja lubię lubię używać słowa kolokwialnie. Skoro ja używam słowa kolokwialnie, to znaczy, że nie wiadomo, o co chodzi.
4: Ja nie wiem, czy rozumiesz to słowo w ogóle, co znaczy kolokwialnie.
1: Nie rozumiem, ale mówię.
0: Ale fajnie brzmi.
1: Fajnie brzmi. Słuchajcie, ja im wkręcałem fazę, czyli tak zwanym księżom. Zakonnikom, bo tam podczas targów sakralnych przychodzą
2: klienci.
1: Słuchaj, Michał, ty jesteś, jakby to powiedzieć, taką osobą, która lubi kontrowersyjnie...
2: I po prostu masz mózg małego dziecka, więc dla takiego księdza byłbyś...
1: Michał, ja nie dam się sprowadzić na twoje tory, aczkolwiek myślenia. Jeżeli ty miałeś jakąś tam formę skrzywdzenia i to ci zostało, ty to musisz wyodrębiać. Wiesz?
2: O tak, dokładnie. Ksiądz mnie skrzywdził. Kiedyś byłem ministratem.
1: Tak, i ty to musisz teraz, to powiedzieć, wyodrębniać na forum publicznym. To jest
4: dobrze, ale panowie, to tam
2: wniosłeś.
1: Tak.
4: No właśnie, to meritum. Co tam wniosłeś?
1: Tak. Ja wniosłem, że powiedziałem, że w Piśmie Świętym Maria jest opisana stricte jako roślina.
0: Wiedzę. Roślina. Czyli wiedzę wniosłem.
3: Marcin, niech cię Matka Boska chroni.
1: Dziękuję. Słuchajcie, jeszcze jedno. Ja jako przedstawiciel, aczkolwiek...
3: Posłuchaj, Marcin, ja jako były...
0: No, były, ja jako były. Ale powiedz... Ale przepraszam, Marcinie, ale powiedz nam, jak księża zareagowali, jak im sprzedałeś tą informację, że Maryja to jest zioło?
1: Pozytywnie.
0: Tak?
1: Ja im powiedziałem, słuchajcie, ja jestem w stanie zaoferować w Kościele Świętym kadzidła w formie konopi, bo ja tam miałem nagrane filmy, że są kadzidła do zaoferowania na różnych straganach, bo tam są stragany.
4: Popieram. Niech ten księża w kadzidłach konopie palą.
0: Ja może bym sam się przeszedł wtedy do kościoła, nawet jako ateista.
4: No właśnie.
1: Że pierwotnie kadzidła były domieszką różnych ziół, a przede wszystkim konopi. Konopie w kościołach katolickich, katolickich. Ja tutaj nie rozwijać tematu.
3: Mów normalnie, nie rób tego.
0: Jezuicki, czyli ktoś tych na rzecz widzi i krzyczy Jezuicki.
1: Słuchajcie, ja jestem osobą kontrowersyjną. Jak wam powiedziałem wcześniej, że ja, jeżeli propaguję konopie w Kościele Świętym, to ja nie jestem z pierwszej łapanki, tylko jadę na grubą rurę. Jeżeli ja byłem na targach Sacro Expro, Cakro Expo, dobra, to ja jadę na Grubej Rurze i jadam o tym. Tak, nie przerywaj, proszę.
3: Nie, bo teraz ci przerwię, bo użyłeś takiego zdania, które trochę niesie za sobą odrobinę konsekwencji. Nie jesteś z pierwszej łapanki?
2: Kupa? Weź pan, zostaw go. Marcin nie jest jakimś szurem z internetu, z pierwszej łapanki, który pieprzy bzdury na jakichś ezoportalach i innych dziwnych szursko-patologicznych kanałach. Weź.
1: Ty mi tu nie pierdol, Michał, ty mi tu nie pierdol.
3: Nie używaj, Marcin.
1: Ty jesteś moim oponentem, ale okej, ty się przekonasz jeszcze, spokojnie. Jeszcze raz powtarzam, skoro ja pojechałem na targi Sacro Expo, gdzie spędziłem 3 dni na propagowaniu konopi jako w Piśmie Świętym Maria pod postacią żywej rośliny, to ja tam nie pojechałem, żeby pierdolić farmazony, okej?
2: Okay? A ile ludzi?
4: Ja powtórzę, spróbuję powtórzyć pytanie krawca. Jak zareagowali na to księża czy inni tam, powiedzmy, siostry i tak dalej, że ty propagowałeś?
1: Skoro ja powiedziałem, że jeżeli modlić się do figurki Matki Boskiej pod postacią, dajmy na to, betonowej, z włókna szklanego, drewnianej, nieważne jak nazywać chcesz.
2: Konopnego.
4: To jest grzechem.
1: Jeżeli wy w postaci modlitwy, znaczy w postaci Marii żywej na rosnących polach, kurwa, zgubiłem pointę tematu.
4: No właśnie,
2: chcesz powiedzieć, kiedy otworzyłeś usta w ogóle, kiedy zacząłeś zdanie i tak dalej, co chcesz powiedzieć.
1: Marcin, ja im powiedziałem,
3: Marcin,
1: że...
3: wyluzuj się, Marcin, wyluzuj ja się, odpręż.
1: Oko.
0: Właśnie, ja... zapal sobie, wyluzuj się.
1: Ja wam inaczej to powiem. Słuchajcie, ja moją nadzieją, nie... dajcie mi skoczyć. Moją
3: ale muszę
1: nadzieję...
3: ci teraz przerwać. Marcin, czy ty nie potrafisz nie przekazywać treści?
0: Też teraz przerywasz też.
3: Nie przekazywać treści.
2: Przerywajcie mu, bo on wszystkich przerywa, to też jemu przerywajcie.
1: Nie Maciek, nie ma żadnych.
2: Tak, przerywajcie mu.
1: Słuchajcie, ja wdrążam poprzez to, co ja robię, reformę Kościoła Świętego w postaci wprowadzenia świętej marihuany w postaci żywej.
2: Ale to do papieża musisz, iść, bo oni tak nie wprowadzą
1: nie
2: może tak po prostu sobie, wiesz, prowadzić reform w kościele, to do papieża musisz jechać, z nim gadać, wiesz.
1: A co ty, Maciek, nie wierzysz w moje możliwości?
0: W sumie papież Franciszek jest bardzo otwarty.
4: Ja życzę ci dużo powodzenia, żebyś wprowadził świętą marihuanę do kościoła katolickiego, ale nie widzę, ale szczerze mówiąc nie widzę jakichś...
1: Co nie widzisz?
4: No nie widzę, żeby to jakoś...
1: A dlaczego nie widzisz? Ale ja to widzę.
0: Dobra, panowie.
4: Świętą marihuanę do kościoła katolickiego, tak?
1: Do kościoła, tak, oczywiście. Tak, jak najbardziej.
4: Okej. Okay. Fajnie. Jakby się udało, to fajnie. To jakby księża byli bardziej wyluzowani, to by było fajnie.
1: Jak
4: no.
1: Ozdrowieni, nie wyluzowani, ozdrowieni. Wyobraź sobie, jeżeli ja już zapowiedziałem, że będę robił opłatki katolickie.
0: Z THC.
1: Tak.
3: Nasączone, tak, Marcin? Nasączone czymś dobrym?
1: Tak. I ja to zacząłem tak...
0: Olejem, to po prostu padniesz, jak takiego sobie opłatka jednego weźmiesz, to nasączone olejem.
3: Ja kiedyś zjadłem nie tylko opłatek, ale taki znaczek pocztowy.
1: No, tak konkretny.
3: Z panią na rowerze, że doszła do mnie z Mandy.
0: Kwaśne opłatki.
3: Było coś nieprawdopodobnego, co doznałem.
1: Takie ale ja to drążę, rozumiecie, o co chodzi? Ja po to tam byłem, żeby to wdrożyć, żeby to zareklamować, żeby zdobyć...
2: Jakie efekty, Marcin? Pochwal się.
0: No Marcin twierdzi, że księża byli zachwyceni. No powiedział już dwa razy. No.
1: Ale ja mam zamówienia.
0: Tak?
2: Na co?
1: Jak na co? Na opłatki. THC.
0: A ja bym mógł zamówić? A ja bym mógł takowe zamówić? Ja biorę całą paczkę biorę od razu.
3: Ja idę na pasterkę.
4: Ja również zamawiam, Marcin. Zamawiam.
0: Ja byłem pierwszy.
1: Ale słuchajcie... Mam zamówienia konkretne i oni to chcą wdrożyć. A wiecie dlaczego? Jeżeli ja to wdrożę za ich pośrednictwem, to ci wierni, którzy są chorzy, etc., normalnie zbłąkani psychicznie, fizycznie, przychodzą po taki opłatek i oni są uzdrowieni, bo to jest zajebiste lekarstwo, które działa w przeciągu 5 minut.
0: Słuchajcie, to mogło być tak. To mogło
4: dobrze,
0: być tak.
4: Ale że... działa w przeciągu 5 minut, ale działa 2 godziny no chuj, i później.
1: 5 minut. Daję ci dzieci. Później przychodzi na kolejną mszę, żeby wziąć to dalej. To samo.
0: Wiecie co, ale to mogło być tak, że ci księża to tak naprawdę nie za bardzo zajarzyli, o co chodzi, ale spodobało im się generalnie i zamówili te opłatki od Marcina z THC i niedługo w gazetach będzie, myślę, głośno o tym, że cuda się działy na jakieś tam...
4: Ale panowie, wyobrażacie sobie, że księża dealują, rozdając opłatki w komunii.
1: Za darmo, po co tym dealować? Za darmo rozdają, za darmo leczą, bo to wzmacnia. Słuchaj, jeżeli ty namoczysz płatek, tak zwany, oczywiście z materiału, tak zwanego
4: z mąki konopnej, wody.
1: Nie, mąka konopna, woda jako Chrystus, bo pamiętacie, woda to jest Chrystus. Woda ogólnie, nie wiem, ja tak tylko kolokwialnie powiem, bo ja
3: nie
1: jestem
3: to... Nie mów tego słowa znowu, pohamuj się, woda, mów o płatkach tym kwasem.
1: Słuchajcie, woda to jest tak zwany Chrystus, woda to jest... ten tak zwany liquid, który jest inteligentny.
2: W moczu.
5: Dymy, dymy, dymy, dymy do rana. Chudzik stoi z krawiec, kolejna drama.
4: What the fuck?
0: Kurwa, zjeb się trafił znowu.
2: Kurwa, czemu mnie ktoś wyłączył z antenę?
0: Zjeb przyszedł, no. Czekaj, muszę go zbanować. No, niestety będzie teraz tu mógł wejść, bo trzeba by nową konwersację. Przyszedł i powywalał ludzi.
2: To nawet lepiej chyba. Może i lepiej. Nie no, bo tego gadania chudzika to się już nie dało tak naprawdę tak przetrawić. Do końca, dużo powiedziawszy. Zresztą nawet nie chodzi o to, co on gada, tylko o to, że przerywa cały czas. No i to jest upierdliwe takie bardzo, bo się nie da rozmowy później. Znaczy później, no nie da się rozmowy prowadzić, nie? Jak ktoś ci ciągle przerywa, przekrzykuje i tak dalej, to się robi hałas i bałagan.
0: No...
4: Ale generalnie odeszliśmy od głównego tematu, o egzorcyzmy, także... No ale było fajnie, dyskusja była jakaś ciekawa, tak?
2: Nie wiem, będę musiał od początku tą audycję przesłuchać i dopiero ten zobaczymy, czy ciekawie było na początku samym.
0: Kurwa, no... No i czemu to robisz, Patafianie? tyle miał do powiedzenia. Dobra, już teraz nie wejdzie, bo jeszcze jak była ta rozmowa, to mógł tutaj. No niestety, upośledzony człowiek. Dziecko przyszło i psoci. W realu to byś dostał klapsa i byś cicho siedział, chłopie. Dobra, dzwonię do projekta, jeszcze tutaj połączę się. No hej. Już nie wejdzie teraz, bo jest nowy link tutaj do rozmowy.
2: No to dobrze. W takim razie, no, możliwe, że to ten, co się za mnie podszywał i rozłączał wszystkich, chodził też po kanałach i tam, o, projekt 28 mnie usunął.
0: A, jakiś wariat. Słabe żarty, przyjść i kogoś tam wyrzucić z rozmowy. Mało śmieszne. Mało kreatywne.
2: To dzwoni mi tu teraz. Rodowity Polak mi znowu dzwoni, słuchaj. To ten, co rozłączył te?
0: Myślę, że to może na konferencję dzwonić. Matt, jesteś? Matt może dzwonić na konferencję, mimo że go tu dołączyłem. Opuść. Dobra. Wiesz co, już nie będę nikogo łączył. My jesteśmy jeszcze przez moment. W sumie chyba byłeś jedyną trzeźwą osobą.
2: No.
0: Oprócz mnie. Pozostali już se coś dziabnęli, słychać było, nie? Trochę.
2: No, generalnie ten. A co z tymi egzorcyzmami w ogóle? Tak na zakończenie.
0: No, co z egzorcyzmami? To proszę sobie posłuchać audycji. Była część chyba dwugodzinna, gdzie tam konkretnie gadałem, nie? A potem się zrobiła afterowa część. Nick ma rodowity Polak. Piękny taki właśnie mamy zawodowy Polak, rodowity Polak, ezopolak, słowiański Polak, to już można było się spodziewać. No,
2: no że to Polak. A może to Ukrainiec? To się za Polaka podszywa.
0: Może. Kto go tam wie?
2: Chyba nie szlachetny. To inny głos był.
0: O, coś tam zaśpiewał i poszedł.
2: Bo tak mnie ciekawi, ten jeszcze wracając do tych egzorcyzmów, ale bo tym, czy mi się wydawało, czy ty coś mówiłeś, że jakiś film z egzorcyzmów wyciekł do internetu, taki z prawdziwych egzorcyzmów?
0: Nie wyciekł, tylko dokument na ten temat. Polski dokument, Egzorcyzmy Polskie się nazywa. I w ogóle bardzo ciekawy kanał o tej nazwie jest. I na tym kanale jest właśnie ten film o tej samej nazwie. Egzorcyzmy Polskie. Polecam. Dużo jest fajnych tam informacji, wywiady. Ja się dużo posiłkowałem dzisiaj wiedzą z tego kanału właśnie, bo tam są i wywiady z osobami, które tego doświadczały, i rozmowy z psychologiem, i luźne rozmowy w jakimś tam większym gronie, i relacje jakieś, więc dobre, nie? Dobry kanał, Egzorcyzmy Polskie, polecam.
2: Aha.
0: I tam jest też taki właśnie dokument o tej samej nazwie, taki wiesz, gdzie pokazują różne ciekawostki z tego świata.
2: Mam ten kanał, później sobie to obejrzę, ale ja nie wierzę w te egzorcyzmy, szczerze mówiąc, tak naprawdę. To, że się jakiś psycholog wypowiada i powie, że o, to jest poza wiedzą psychologiczną, jaką mamy na obecną chwilę, więc to musi być egzorcyzm gówno. Psychologia to jest dziedzina nauki, która się nieustannie z dnia na dzień ciągle rozwija tak naprawdę. I to, że czegoś na przykład nie wiadomo dzisiaj, nie znaczy, że nie będzie wiadomo tego za 5 lat, czy za 10, czy za rok, nie? No, a te wszystkie... Bo ja mam taki pogląd, wiesz, na to, że po prostu, wiesz, ci ludzie, co są egzorcyzmowani, to są czasami po prostu, wiesz, jacyś tam upośledzeni albo niedorozwinięci. Tutaj z całym szacunkiem do Marcina Chudzika, nie? Ale wiesz, no jeżeli po prostu nie umiesz wyartykułować tego, co chcesz powiedzieć, a przychodzi ci tu, wiesz, jakiś chłop, klecha jakiś, na czarno ubrany, z jakimś krzyżem, zaczyna cię od demonów wyzywać, tak dalej. I przywiązują cię jeszcze do krzesła, no to chyba to normalne, że próbujesz się jakoś, kurwa, uwolnić, wyzwolić z tego. Nie będziesz siedzieć prosto i spokojnie, tylko wiesz, będziesz ten się próbować jakoś wyrwać z tej dziwnej sytuacji. Taka naturalna reakcja organizmu, nie? A wiesz, a czym bardziej się szamotasz, to ten ksiądz mówi, o, to im więcej się szamota, tym więcej demonów w nim siedzi, to trzeba więcej wody święconej, nie? Tak to wygląda generalnie, nie? Zwłaszcza, że jeżeli chodzi o egzorcyzmy, to jest praktyka pochodzona z czasów, kiedy jeszcze nie było tak naprawdę ani medycyny, ani psychiatrii, ani żadnej psychologii, nie? I wszystko, wiesz, się tłumaczyło wtedy takimi demonicznymi opętaniami, nie? Albo czymś. Jakieś wszystkie anomalie, nie? Dlatego takie mam zdanie o egzorcyzmach generalnie.
0: No też tak dzisiaj mówiłem, że ta religia to jest niesamowicie sprytny myk, no bo zawsze możesz zwalić na szatana, że ktoś ci zmarł, możesz sobie każdy taki rytuał przeprowadzać w inny sposób, tak jak trochę księża to robią, i wytłumaczyć też to jakoś sobie, że to jest właśnie zgodne z Ewangelią. To jest takie coś, religia to jest taki wytrych, którym można wszystko otworzyć, wszystko zamknąć, wszystko wytłumaczyć po swojemu, jak będzie trzeba, nie? Więc to jest takie wygodne. Zaślepia różne czarne dziury, takie wiesz, czegoś nie wiesz, jeszcze nie posiadasz wiedzy na temat chorób, czegoś, to sobie z tego demony zrobisz, tak jak w starożytności. Do wszystkiego to się przydaje. To jest taki uniwersalny klocek, którym można też dużo złego zrobić. Czasem może i dobrego, ale często i złego, i to takie. No i wymyka się, i widzisz, i zawsze na innych zasadach to działa niż u innych. I psychologowie, i jacyś nauczyciele, i policjanci, wszyscy mają jakąś taką wewnętrzną kontrolę. A ci żadnej kontroli, za nic nie odpowiadają, to jest wybrana kasta specjalna i taka niepodobna. No.
2: Przed papieżem, bo to jest tak jakby, to jest tak, to trochę na takiej zasadzie wygląda, jakby jakiś inny kraj stworzył sobie taki jakby tunel do krajów wszystkich innych i swoje prawo tam wprowadzał i generalnie uznawał, że obywatele ich innego państwa, tak, działając na terytorium, inaczej, państwo obce, państwo, obywatele państwa obcego na terytorium innego kraju podlegają nie prawu krajowemu, tylko właśnie prawu temu obcemu, nie? Bo do tego się sprowadza ten konkordat, tak? No. Tak. Że ksiądz odpowiada przed papieżem w Watykanie, a nie przed polskim tam wymiarem sprawiedliwości. Znaczy też niby przed polskim wymiarem sprawiedliwości odpowiada, no ale wiadomo, jak się takie sprawy kończą, nie? 100% to jest promil, nie? Tam większość mężczyzn w sprawach rozwodowych dostaje prawa do opieki nad dziećmi niż procent księży, którzy są wskazywani, wiesz, kiedy przestępstwo popełnią.
0: To trochę jakby w Microsoftie osądzali, czy ktoś popełnił zbrodnię, czy ukradł, czy coś w obrębie Microsoftu samego sobie, nie? Wiesz. A przecież sama Biblia mówi, że nie można być sędzią we własnej sprawie, czy jakoś tak. To chyba właśnie z Biblii jest. No oni są sędziami we własnej sprawie i sądzą się sami. Jeden ksiądz się wypowiada o winie drugiego księdza. No moim zdaniem wszystko tu było pięknie, ładnie u brata mojego. No my też sobie zróbmy tak, że ja będę osądzał ciebie, ty mnie, i zawsze będziemy sobie mówili, że to Dabliński, słuchajcie, to on nie mógł tego zrobić, a będę zawsze mówił. To jest do rany przyłóż człowiek i dziękuję bardzo. A ty będziesz mówił, że krawiec jest super i wzór do naśladowania, i będziemy się sądzić nawzajem, nie?
2: Czyli będzie jak w kościele, krawiec kogoś zgwałci, a ja przyjdę i powiem, no teraz pani czy tam pan będzie ten, no, musiał tutaj odpowiadać za zarzucanie fałszywych oskarżeń, no wytoczymy sprawę.
0: No, ty powiesz, ja się bardzo wnikliwie temu przyglądnąłem, mam tu w ogóle procedury i po pół roku badań wnikliwych stwierdziłem, że to krawca zmolestowała ta kobieta. Po prostu to był podstęp właśnie, żeby zniszczyć krawca.
2: Dokładnie, tak było. No ja się zgadzam w 100%. Tak będę mówił. No. A widziałeś, co ci wysłałem dzisiaj? Nie wiem, czy mówiłeś o tym, a propos gwałtów, nie? Że w Niemczech kobietę, która kurwa ten została skazana, dostała większy wyrok niż gwałciciel za to, że powiedziała, że no inaczej, za to, że emigrantów, tak? Grupę emigrantów, którzy grupowo zgwałcili jakąś tam, znaczy chyba to nieletnia w ogóle była, tam 13-latka czy 14-latka, jakoś tak ta zgwałcona. No to jakaś kobieta do nich napisała na Facebooku, że wypieprzeni gwałciciele i tak dalej i została większy wyrok niż ten gwałciciel, kurwa. Znaczy niż ci gwałciciele. Znaczy tam jeden chyba tylko dostał, ich było 7, jeden tam dostał jakiś lekki wyrok, a reszta nie. Reszta dostała jakieś tam kurwa śmieszne prace społeczne czy coś takiego i kobieta, która ten temat na światło dzienne przyniosła, dostała 3 lata.
0: Ech, szkoda gadać, panie.
1: Szkoda, no.
2: Za chwilę w Polsce może być to samo.
0: Tak, zaraz zrobią jakoś tak dziwnie, że Ukrainiec zgwałci Polkę, to wyślą go na kurs edukacyjny, żeby go nauczyć empatii i zachowań w społeczeństwie. I będzie musiał przymusowo chodzić na ten kurs. To nie ma to tak lekko. Będzie musiał przymusowo przez 2 tygodnie chodzić na kurs taki. No, tak zrobią. To po prostu jakoś w dziwnym kierunku ten świat idzie. Po prostu, bo to tak się robi, jak są jakieś dziwne akcje zawsze, nie? Ktoś się z kimś dogada. To jest takie cwaniakowanie po prostu. Cały ten konkordat to, że oni mają jakąś autonomię w sądzeniu samych siebie. Kto to wymyślił w ogóle? Kto się na to zgodził? Wykorzystali po prostu moment, dlatego Kościół może tak chętnie uczestniczy, wiesz, w jakichś tam walkach o niepodległość. Czasami, bo po różnych stronach jest, nie? Gdzie mu tam się opłaca, ale powiedzmy, że to jest bardzo opłacalne zainwestować trochę, nakręcić to, żeby tu w Polsce walczyć z komuną trochę. Chociaż bardzo duża część księży donosiła zwyczajnie, współpracowała z UBECją też. No ale powiedzmy, coś tam zrobili i walczysz, a potem w nagrodę dostajesz ziemię, majątki, w nieskończoność ci tam zwracają, oddają, podpisujesz ten konkordat, który ci daje różne przywileje, ludzie ci się na emeryturę składają, inni obywatele, czy wierzący, czy niewierzący. W programie masz telewizję, masz w telewizji ten, programy swoje własne, autonomię, że sam się sądzisz, różne przywileje, wiesz, no to się opłaca, nie?
2: 2 emerytury oni mają, księża. Jedną mają od państwa, drugą mają od kościoła normalnie, nie?
0: Tak?
2: Nie wiedziałeś?
0: Że od kościoła to nie wiedziałem. Wiedziałem, że tam się opiekują księżmi emerytami, ale mają te domy księżów emerytów, nie?
2: No bo wiesz, no bo taki zwykły ksiądz, taki jakiś pewnie wioskowy proboszcz, to on tam pójdzie do domu księży emerytów, ale taki tam jakiś biskup, jakiś wysoko postawiony, to on ma normalnie człowieku willę, basen, kurwa, gosposie, szofera, masażystę, chuj wie co jeszcze, stadninę koni.
0: Jak książę jakiś, nie?
2: Tak, tak. I do tego jeszcze dostaje 8 koła chyba od państwa, nie? Oprócz tego.
0: No właśnie, bo Jędraszewski, to on tam dostał jakiś taki wręcz dworek, wiesz, z ogrodami, ze służbą. No tak, dlatego im tak zależy na awansach i to jest dla nich no, coś tam do zdobycia, wielka nagroda, no bo spora różnica żyć z jakimiś dziadami w domu księży emerytów, nie? A w pałacu ze służbą, kurwa, i z ogrodem i chodzić se po ogrodzie i pisać wiersze, nie? Czy coś tam. Czy no, gości jakieś, to fajnie, każdy by chciał.
2: No, to też zależy, wiesz, gdzie się tam dopchałeś w tej drabince, nie? W tej piramidce, jaką tam pozycję zająłeś. No, ale jeżeli dobrą pozycję zająłeś, to naprawdę mieszkasz w luksusie, w takim dobrobycie, że to mózg staje, brzydko mówiąc, nie? Te osiem koła, co ci państwo daje, to jest nic tak naprawdę dla ciebie, nie? To masz to wszystko, po prostu wszystko, nie? A jeszcze ten dworek, to ponoć państwo jeszcze ufundowało. Tak. Czyli inaczej, przekazało niby na kościół, a kościół dał Jędraszewskiemu, nie? Jakoś tak, nie? On niby od kościoła dostał, ale wcześniej kościół dostał od państwa. Tak to jakoś było. Także no. Także fajnie, fajnie, fajnie być takim księdzem. No widzisz, no taka religia wpływowa bardzo, no stąd się to wzięło, nie? Tak naprawdę, no.
0: No, no a Krzysiek tu pisze, Kościół to najlepszy zabieg społeczny, jaki mógł powstać na świecie. Sami zadajcie sobie pytania, jakim trzeba być geniuszem, żeby wymyślić taki twór. Dla mnie ogromny szacun wymyślić coś, co zarządza całym światem. No tak, to jest coś niesamowitego. To taka władza, tak to skonstruowane, sprytnie wszystko i sprzedawanie właściwie na dużą skalę czegoś niematerialnego, czegoś, co, wiesz, słowa, obietnicy życia po śmierci, sprzedawanie, wiesz, czegoś niewidzialnego, co cię nic nie kosztuje. No, wszystko to jest tak pomyślane, zajebiście.
2: No bo dlatego właśnie ten Jezus jest idolem tych wszystkich religii i tak dalej, dlatego że to Jezus to rozpoczął w ogóle. Przecież on jako pierwszy się trudnił tym, że miał tam swoją grupę jakichś tam swoich współpracowników, powiedzmy, o, i wysyłał ich do wiosek tam. Na przykład miał do jakiejś wioski przybyć, to 2 miesiące wcześniej tam przysyłał jakiegoś gościa, ten gość se tam gdzieś siadał w miejscu publicznym, żeby go wszyscy widzieli i udawał na przykład niewidomego albo chromego albo jakiegoś tam, siedział i żebrał na przykład. Po czym przychodził taki Jezus do takiej wioski 2 miesiące później, nie? I tego chromego czy tam niewidomego uzdrawiał. Oni, o, alleluja, alleluja, uzdrowił mnie. I to robiło, wiesz, to był taki teatrzyk dla gojów właśnie, nie? Na wszystkich innych to robiło jakieś tam wrażenie. No i go nazywali Mesjaszem i tak dalej, cudotwórcą i odstąd się to wzięło, nie? Że na tej ściemie tak naprawdę cały Kościół powstał i do tej pory tą samą bajkę opowiada, jakby tak się przyjrzeć, nie? Też z uprawiania ściemy, bo czym jest ta religia chrześcijańska? To jest jedna wielka ściema, tak? I z uprawiania tej ściemy swoje profity jakieś tam. Znaczy jakieś tam największe zarobki ma tak naprawdę ze wszystkich innych ludzi, nie? To właśnie Kościół, religia, no.
0: No, Kościół katolicki jest, z tego co wiem, największym posiadaczem ziemskim i największym biurem nieruchomości na świecie tak naprawdę. No to jest niesamowity biznes. Na dobroczynności można naprawdę się mega wzbogacić. Tak się wszystkim. I to jest też znów takie zabezpieczone, bo wszystkim się kojarzy, no to co, a cóż oni mają? To dobroczynność przecież głównie w dużej mierze. Oddają, dbają o biednych, ale tak naprawdę przykład tego księdza Olszewskiego świetnie pokazuje ten mechanizm działania. Masz znajomości, jesteś księdzem, więc cię szanują, poważają, ziobro cię przyjmie, po rękach będzie się całował, no i szybko zwyciężysz w konkursie i nie dostanie jakaś fundacja, która się tym zajmuje od dawien dawna, wspomaganiem, pomocą biednym, tylko ty dostaniesz jako ksiądz, bez doświadczenia, nic tam. Dostaniesz 100 milionów, to dosyć dużo, dużo kasiory. I dla niepoznaki mówisz, że będziesz, że to dom dla ofiar przemocy. A budujesz sobie tam serwerownię, scenę, reżyserki, tak jak to chciał zrobić. Na szczęście nie wyszło mu to, bo go w porę przystopowali, władza się zmieniła. Dostał tylko, co ciekawa liczba, 66 milionów. Ja tak się zastanawiam, czy to jest 66,6 miliona, to by była taka wymowna liczba, no, prawda? No i dostał tyle i oczywiście niezbudowany ten archipelag, rozgrzebane, to nie skończą już pewnie tego, ale gdyby skończył, to pod przykrywką właśnie, że pomoc, to wiesz, postawić parę łóżek, jakąś tam stołóweczkę zrobić, a głównie to on chciał zrobić konkurencję dla Rydzyka i Republiki Telewizji Trwam i robić sobie telewizję. I w ten sposób trochę Kościół działa, bo oni dostają piękne lokale, ziemię i tam przyjmą jakichś biednych, a majątek rośnie cały czas. A poza tym zawsze masz fundację, tak? I ludzie chętnie wpłacają na ten Kościół. Już dawno temu ludzie wykryli, w Irlandii tak było, że państwo płaciło ogromne pieniądze na Kościół, bo uwierzyli Kościołowi, że Kościół będzie dbał o te samotne matki, o te dzieci będzie wychowywał, zamiast domów poprawczych, to takie wszystko katolickie tam było, nie? Katolickie domy poprawcze. Skończyło się na tym, że ci ludzie że te dzieciaki w tych katolickich domach poprawczych to jadły z puszek po prostu tak zamiast, no nie miały misek nawet, tylko jadły z puch w jakichś łachach, dziurawych, brudne. Zakonnice dawały dzieci, sprzedawały do adopcji, cholera wie komu, a może dla pedofili, bo nikt tego nie kontrolował, bo przecież to kościółek. Te samotne matki, którym siłą zabierano dzieci, te młodociane matki, to harowały jak w obozie koncentracyjnym, jak w więzieniu żyły. Cały dzień zapierdalały, piorąc jakieś łachy. I żyły jak w więzieniu, a państwo płaciło duże pieniądze, żeby one miały warunki, te młode dziewczyny, a one żyły w skrajnej jakby takiej biedzie, jak w obozie koncentracyjnym troszeczkę, nie? Rygor, musztra, bicie, wyśmiewanie. I dopiero po latach się Irlandczycy połapali w tym wszystkim i w końcu się odwrócili od kościoła. To się zbiegło jeszcze z aferami, znajdowano te masowe groby, dzieci, pedofilia, wszystko. Tylko że Irlandczycy widać się wykazali tutaj jakimś... Ja u Polaków w ogóle tego nie widzę, jakiejś refleksji. U nas to kościół chyba do usranej śmierci będzie zawsze tłumaczony, że to szatan podsuwa, szatan kłamie. Po prostu Polacy są tak bogobojni, że ta bogobojność przysłania im wszystko. Moralność, rozsądek, honor jakiś. Po prostu na szczycie jest ten instynkt bogobojności, że nawet jak ksiądz przyjdzie ci zgwałcić dziecko, nasra ci na dywan, zabierze ci pieniądze, powie, że jesteś tępym chujem, to katolik będzie go jeszcze całował po łapach brudnych. No tak mają katolicy. No nie wiem, to mnie najbardziej denerwuje, ale tak mają. No, tak Polacy mają.
2: Z tego, co wiem, to w Irlandii też tak nie jest tak do końca, jak mówisz, bo jednak jest jakaś część tych ludzi, która tam mimo wszystko właśnie też jest przy tym kościele, bo ma z nimi jakieś tam układy, biznesy tego typu, tak zwani niewierzący praktykujący tacy. O. Te też to nie jest tak do końca, bo ten kościół jednak tam, wiesz, jakieś tam wpływy ma. Ja tam nie będę mówił, o który zakon na J chodzi, no ale oni ponoć to, wiesz, tam z tą irlandzką tą... ponoć z tymi, co z nimi zawsze jakieś tam troubles były, to ponoć tam się trzymają tam, nie? Podobno, nie? Ale oni sami w to nie wierzą. Poczekaj, bo... Dzwania znowu rodowity Polak. Myślałem, że mnie rozłączyło, ale wziąłem i ten, go zrzuciłem. No, a ten, tak właśnie się chciałem zapytać w ogóle, czy znasz jakiś taki przypadek, żeby urzędnik państwowy był w jakiejś takiej kościelnej instytucji, wiesz, tam jakimś kontrolerem czy kimś?
0: Urzędnik państwowy jako kontroler? No jest właśnie z tym ciężko, bo finanse kościoła w Polsce są właściwie tajne. Jak jakieś, wiesz, nie chcę udostępniać kościół nawet jakichś dokumentów ze swoich rzekomych wewnętrznych śledztw co do pedofilii. Wszystko tajne. Wiesz, wszystko tajne i nic nie pokażemy. Tak się szarogęszą, nie? Że oni są poza kontrolą tak jakby. Bo to im daje konkordat w dużej mierze też właśnie. Także trzeba by zlikwidować chyba ten konkordat, żeby oni... Zlikwidować finansowanie kościoła przez państwo, bo oni będą odzyskiwać w nieskończoność też. I jak im już w tej chwili gdzieś tam kościół odzyskał ziemię, powiedzmy, ma tyle ziemi, że to jest równowartość województwa mazowieckiego, powiedzmy. No, a jakby odzyskał tak pół, byśmy mu Polski oddali, to on by nadal mówił: kropla w morzu, kropla w morzu. I jakbyśmy im wszystko oddali, to dopiero by może powiedzieli: no, sprawiedliwości stało się zadość, ale nie do końca, bo to kropla i tak w morzu, ale już dobrze. No po prostu to są ludzie bezwstydni, pazerni bardzo często, kurwa, są tak głupi, że nawet nie potrafią czuć czegoś takiego jak przyzwoitość, wstyd. I on ci, wiesz, dasz mu rękę, to on powie: a czemu tylko jedna? Dasz mu drugą, powie: a nóżka to nie łaska oddać? No, to mu dasz nogę jeszcze, on powie: o, ale jeszcze jedna noga została i wypadałoby też dać. To są tacy ludzie, no po prostu tak mają zakodowane, no.
2: No, jakby się tu mi się przypomniał ten ksiądz, co do bezdomnego mówił, nie mam drobnych, nie? Tam wyciągnął portfel, kurwa, tam parę tysięcy było, nie? Tam jakieś publiczne wydarzenie to było chyba jakieś, że akurat była telewizja, byli reporterzy i ktoś, wiesz, gdzieś przylukał, nie? Ile ksiądz ma w portfelu, to tam taka solidna, naprawdę gruba kanapka gotówki była w portfeliku, nie? Podszedł bezdomny i coś tam do księdza, czy na zupę by nie dał, czy coś takiego. Ten tak patrzył, mówi, nie mam drobnych, nie? Człowieku, nie, a tam nie wiem, no z pary tysi miał chłop przy sobie, nie, no mógł tam nawet stówę wziąć dać po prostu, nie, temu bezdomnemu, co to dla niego stówka, nie, jak on taką stówę, to wiesz, to w ciągu minuty na mszy zarabia, nie, nie ma drobnych.
0: Oni są bardzo nieprzyzwyczajeni do tego, żeby cokolwiek dawać tak od siebie. Zawsze jest ogłaszana nowa zbiórka na wszystko. To nie jest tak, że Watykan cokolwiek sponsoruje z tego, co już ma, tylko zawsze to jest nowa zbiórka, która ma też zarobić po prostu, nie?
2: No, ksiądz musi ze swoich dać. Jak chce komuś pomóc i ten, to musi ze swoich dać, a mało który ksiądz ci w ogóle da ze swoich, nie?
0: Znaczy tak bardziej mówię, wiesz, o hierarchii, o Watykanie, że to zawsze jest nowa zbiórka i zawsze ta zbiórka musi se jeszcze coś tam zarobić i pomnażać ten majątek.
2: Nie chodzi o to, żeby zebrać, tylko o to, żeby zbierać.
0: Tak, tak.
2: Na co ja teraz będę zbierał, nie? Jak dach naprawiony. Rozebrać mi to, ale już.
0: To w Klerze chyba była taka scena, nie? Że tam opierdolił, bo to coś ty zrobił, kurwa. Przecież nie chodzi o to, żeby zebrać, tylko żeby zbierać.
2: Na co ja teraz zbierał będę, no.
0: To, co tym ludziom najbardziej chodzi jakby po głowie, to ciągle tylko ta kasa, władza i seks, nie? A tak inne tematy to tak, no, coś tam ględzą. Na YouTubie w sumie jest sporo takich księży, którzy się na wszelkie tematy oczywiście wypowiadają. Jak żyć, jak kochać, co czytać, co oglądać, jak się zachować, specjaliści od wszystkiego. No, ale to... Ja na przykład nie mogę za bardzo tego słuchać. To są takie pseudo-mądrości troszeczkę i takie...
2: To jest zabieg PR-owy w ogóle, zacznijmy od tego. To jest zabieg PR-owy po prostu.
0: No tak, no coś trzeba do ludzi gadać, nie? Jakby tak tylko wołać daj pieniądz, to by to głupio wyglądało, nie? Trzeba coś
2: nie,
0: jeszcze...
2: Ponoć, nie wiem, czy to prawda, to chyba nawet ty mówi, nie wiem, czy to ty mówiłeś, jeszcze ktoś, że się okazał tam macantem dzieci, nie? Jeden z tych takich księży YouTube'owych. Który też tam właśnie z młodzieżą tam się gdzieś tam spotykał na jakichś tam spotkaniach, kazaniach, jakichś tam zjazdach, wiesz, gdzie młodzi ludzie tam przychodzili, brali udział w jakichś tam rekolekcjach internetowych, to też się ponoć okazał tamten, że za dupę łapał, nie? Ponoć.
0: No i dużo się z nich tak okazuje. No ten ksiądz egzorcysta były, Glas też.
2: O niego właśnie mi chodzi, o niego, taki w ogóle...
0: Tak, a to taki znany w sumie ksiądz i taki, wiesz, i poważany i to jest też świetne w religii. Mamy kolejny przykład, jak to działa, że on ma 10 zarzutów o pedofilię, no, więc tak trochę ciężko, żeby się iluś tam ludzi zgadało przeciwko niemu, bo on dobrą robotę robi, nie? No tak coś w tym chyba jest. A ludzie tak, z niego świętego robią. Czyli to tak w kościele często w drugą stronę działa. Skrzywdzisz dziecko i w nagrodę zostajesz herosem, bohaterem i santo subito, i świętym. I wszyscy ci piszą, proszę się trzymać, jest ksiądz wspaniały. Brawo, proszę księdza, szatan bram piekielnych nie przemoże. Tak trzymać. Modlimy się za księdza, brawo ksiądz. I wiesz, tak same takie komentarze widziałem w internecie. To jest super. To nie ma drugiej takiej kasty czy zawodu, że jak narobisz straszliwego syfu, skrzywdzisz kogoś, nakradniesz, to ci ludzie jeszcze cię błogosławią i bohaterem zostajesz, nie? Męczennikiem za sprawę, bohaterem.
2: To jest mentalność wioskowego głupka, tak jak słyszałem taką historyjkę kiedyś, że była sobie wioska i nauczycielkę we wiejskiej szkole, gdzieś tam od matematyki nową zatrudnili, no i ta nauczycielka nowa nagle zaczęła robić tam aferę o to, że ksiądz tam dzieci maca, nie? No i przyszli do niej rodzice tych dzieci w ogóle z tej podstawówki i mówią, że proszę pani, zanim pani, to się zawsze działo, zanim pani się tu pojawiła, nikt z tego wielkiego problemu nie robi, zrobił i wszyscy wiedzieli, nikt nic nie mówił, wszystko było dobrze. Pani się pojawiła i od razu zamęt pani wprowadza, nie? Jeszcze do niej mieli, kurwa, pretensje, człowieku. Generalnie, wiesz, że problem im tu robią. No wszyscy wiedzieli, no każdy oko przymykał, no nic wielkiego. No.
0: Wielkie rzeczy, że ksiądz na kolana posadzi dziecko. Popatrzcie, też ciężko o inne takie zawody, gdzie jakiś facet bierze na kolana wasze dziecko i głaszcze po główce. No jakbyście zareagowali, jakby na przykład, nie wiem, strażak wziął na kolanka wasze dziecko i tam i smyrał. Czy, nie wiem, czy policjant, czy nauczyciele nawet starają się w ogóle tak nie spoufalać, nie robić czegoś takiego, co mają kontakt z dziećmi cały czas. W przedszkolu ewentualnie, ale no to też ta przedszkolanka, ja nie wydaje mi się, żeby to było takie powszechne, że tam obmacuje na kolana se kładzie. Też siada se na dywanie i coś tym dzieciom opowiada, nie? A nie, że je tam głaszcze, smyra, śmietanę każe z kolan zlizywać, kurwa. A księża, tak.
2: Każdy normalny rodzic to by takiego człowieka, wiesz, jakby ci obcy facet podszedł do ciebie, twoje dziecko zaczął tam, wiesz, dotykać, czy nawet, kurwa, nawet, wiesz, główkę, żeby pogłaskać, ale to jest jakiś obcy człowiek, to w ogóle przecież, kurwa, to jest, wiesz, niedopuszczalne społecznie, jest to nieakceptowalne, to jest źle widziane, nie? A ksiądz to jest jednak ksiądz. Ksiądz może, księdzu wolno. Mi się coś takiego wydaje, że w tych wiejskich społecznościach, szczególnie to jest jakby taka tajemnica poliszynela, że po prostu co któryś tam człowiek to jest po prostu, ma taką orientację, że jest, kurwa, pedofilem i taki pedofil nie ma innego wyjścia jak pójść i zostać, kurwa, księdzem i że to niby, tak mi się wydaje, że to wszyscy, kurwa, wiedzą, ale nikt nie mówi o tym głośno, no bo co, bo on się taki urodził i co tu teraz zrobić, nie? Coś mi się wydaje, że to tak, kurwa, jest.
0: Mi się wydaje, że to jest trochę bardziej złożony problem, wiesz, że to działa trochę tak, że ksiądz po prostu, że ludzie nauczyli się tego księdza traktować po prostu jako kogoś wyjątkowego, bo to przez wieki jakoś trwało. Przyzwyczaili się, że to jest największy autorytet. Przyzwyczaili się do tego, że ksiądz to jest taki niezwykły zawód, że u niego to nie razi, że on to dziecko będzie tak głaskał i na kolana i tak, że on się będzie dziwnie zachowywał. Solki, słuchajcie, nie odbieram już dzisiaj telefonów.
2: Kończymy zaraz, kończymy.
0: Jeszcze z Michałem chciałem pogadać, bo tak z Michałem się spoko gada. Jedyny trzeźwy dzisiaj, to można sobie pogadać. No, także... No, że się tak, wiesz, po prostu przyzwyczaili do takiego statusu księdza, do jego roli, do uznawania go za autorytet i są tak zapatrzeni też w niego, że albo nie dowierzają często, że on coś mógł zrobić, nasłuchali się, że to komuniści specjalnie wrabiają, wiesz, i w to wierzą po prostu, bo, no wiesz, każdy trzyma ze swoimi, no w ich grupie jest ten kościół, ten ksiądz, inni wierni, no to bronisz swoich, tak jak rodziny trochę bronisz swojej, nie? I będziesz zawsze, i matka powie, przecież i mój syn absolutnie, on zawsze dzień dobry mówi wszystkim, no, gdzie on zabił, gdzie on narkotyki sprzedawał, nie? No to oni tak trochę bronią, na takiej zasadzie trochę, nie?
2: Ale nie, no, pedofila bronić to już trochę przypał, nie? To trzeba naprawdę być takim pozbawionym już naprawdę jakiejkolwiek moralności, nie? Bo jeszcze rzeczywiście, że tam swoich bronisz, no to można przymknąć oko, no wiadomo, no każdy kibicuje swojej drużynie, tak? Ale kurwa, jak wiesz, jak chodzi, no, nawet co w Evertonie było, nie? Że się jakiś tam piłkarz okazał, wiesz, macantem małych chłopców, nie? No to kurwa, kibice go wzięli, wygwizdali, z klubu go wyrzucili, nie? Tak samo powinno być w kościele jednak, nie? Że wiesz, no ty, taki owaki, słuchaj, ty tutaj temu kościołowi to tutaj wstyd przynosisz tylko, kurwa, i zły wizerunek budujesz, szargasz opinię, wypierdalaj stąd, nie? Tak powinni się zachować wierni, a nie kurwa bronić tam jeszcze. Ja pierdolę.
0: Chyba ci rodzice często się prędzej buntują, bo czasami się buntują katolicy w Polsce przeciwko jakiemuś księdzowi. przeciwko księdzu jakiemuś i potrafią go wyprosić z parafii, wiesz, zbuntować się, zastrajkować, tyle, że robią to jak na przykład Machloje z kasą robi, że oni dali na kościół, a kościół niezrobiony i przechlał tą kasę, to wtedy tak. A z dziećmi to jakby dziwne zjawisko, tak jakby te dzieci to było takie nic, że no to może je wykorzystał, ale co to takiego, że wykorzystał. Wiesz, co chodzi, to coś strasznego, ale tak jest jakieś takie, taka mentalność. No,
2: zasługuje na szatana, znaczy, na szatańskie

0: przymykali oko najzwyczajniej. No, ciężko w to uwierzyć, ale tak było. Za podarki, w nadziei, że on pchnie gdzieś wyżej tego chłopca na jakiegoś tam super ministranta, czy jakieś prezenty. No, bo tacy są ludzie, to nam czasami ciężko uwierzyć, ale popatrzcie, są różni psychole, są mordercy, gwałciciele, ktoś potrafi... idzie sobie babuleńka taka, ledwo co o laseczce idzie, a podbiega do niej jakiś młody człowiek i jeb w łeb tą starowinkę i zabiera jej tam kasę i torebkę, nie? I tacy potrafią być ludzie okropni, jak bestie, nie? Gorzej niż zwierzęta, więc w tym kościele też tacy ludzie są, bo życie pokazało, że nie za bardzo jakoś ta religijność sprawia, że człowiek się jakoś moralnie wielce lepszy robi. Czasami może tak, ale bardzo często nie, no i tam też jest dużo takich odpadów moralnych, można by powiedzieć, nie?
1: No, przede wszystkim tam są odpady moralne, tak naprawdę. Ja to mam takie dziwne wrażenie, że to wygląda w ten sposób, że wiesz, tam najbardziej tacy zdeprawowani, tacy kurwa psychopaci, szczerze mówiąc sobie, idą, nie? A wiesz, a to co się, a, ale między nimi też tam któryś jeden na 10 czy na 20 się zdarzy taki, wiesz, że on powiedzmy idzie tam z wiary, z przekonania albo z głupoty, powiedzmy, do tej organizacji, no to z takich tam robią, wiesz, wizerunkowych takich tych księży właśnie, tych, co ich na YouTubie pokazują, albo nie wiem, ci, co wiesz, co frontem do publiczności, tak, żeby opinia publiczna miała dobre zdanie o nich i to ma niby budować opinię o całym kościele, nie? Że to tak, że to tak jest, bo to się jednak w takich społecznościach bardzo liczy, co ludzie powiedzą, nie? Co ludzie powiedzą, o czym będą gadać, bo wiadomo, ludzie będą plotkować, szczególnie właśnie na jakichś wioskach, małych miejscowościach, takich rzeczach, nie? Co ludzie powiedzą, to jest najważniejsze. Więc tam w takich środowiskach się wrzuca właśnie tych takich księży, wiesz, o którym można powiedzieć, że on taki fajny, na drzewo wszedł, grał na gitarze, nie?
0: Tak, tak, naprawdę, nic do nas nie słychać.
1: Sprawowanych skurwieli, nie? Jakbyście sobie tak zagłębili się w temat papieży na przykład, nie? Jak kiedyś papiestwo wyglądało, to tam człowieku orgie, rzeźnie, jakieś rytuały, jakieś kurwa dziwne, ruchanie kurwa dzieci i to było normalne tam tak naprawdę dla nich, nie? Tam takie zwyrolstwa szły, jakieś odwalali, jakieś takie dziwne rzeczy, że to sobie ciężko wyobrazić tak naprawdę ci papieże, oni tam kurwa, wiesz, no naprawdę mieli tam harem kochanek, kochanków, a czasami i ze zwierzętami jeszcze coś tam robili, na jakichś tam dworach sobie normalnie imprezy, wiecie, organizowali, gdzie każdy z każdym tam 200 osób się na przykład ze sobą tam tentegowali, naprawdę kradli na potęgę, kurwa, potrafili tam kogoś, wiecie, obrobić i okraść, zabić na przykład i to w imię świętej tam jakiejś tego, jakiegoś świętego rozporządzenia, no autentycznie, no jakby sobie tak pomyśleć, prześledzić sobie historię kościoła, to nie są jacyś tacy panowie, wiecie, że oni tam, o taki miły, fajny, o Jezusku przyszedł, poopowiadał tutaj na gitarze, zagrał, opowiedział, jak to szatan atakuje, alleluja, i się wszyscy cieszyli. Nie, kurwa, to byli najgorsi, najbardziej psychopatyczni zwyrole, jakich sobie wyobrazić, kurwa, możecie. Ci papieże wszyscy, ci biskupi, naprawdę, zainteresujcie się historią kościoła. To są takie opowieści, że mózg staje autentycznie, nie? Że to akurat człowiek w szoku może się znaleźć nagle, się, jak się dowie, co tam się działo, nie? Bo to się aż w głowie nie mieści, naprawdę, nie? Tylko to, co teraz na YouTubach czy na TikTokach tam latasz, tam ksiądz siedzi, on takie słowa mądrości opowiada, że tam przyszło do niego małżeństwo jakieś, on im coś tam powiedział i oni uradowani odeszli i alleluja, nie? To jest takie, wiecie, to takie nic to jest tak naprawdę, nie? To jest tylko kwestia budowania wizerunku w internecie, bo w takich czasach żyjemy, że teraz wszystko się do internetu sprowadza, więc w internecie jest i obecność kościół, który tam też wiadomo, że do swoich tam celów ten internet wykorzystuje, ale to nie są wcale fajni ludzie, naprawdę, no. Wcale nie są mili ludzie, wcale to nie są fajni, sympatyczni, mili księża, co tam na gitarce se zagrał, ten na pielgrzymkę poszedł i się wszyscy cieszyli, kurwa. Mało tego, jest wywiad nawet, możecie sobie znaleźć na YouTubie, chyba miesiąc temu ten wywiad wyszedł z córką. To jest córka członków tej wspólnoty księdza Natanka.

0: godzinny wywiad jest. Dziewczyna, która no, tam twarzy nie pokazuje, ale opowie o swoich tam rodzicach, którzy właśnie częścią tej wspólnoty byli. Posłuchajcie sobie, co ona tam gada w ogóle.
1: No to ciekawe, muszę poszukać. Nie masz może linka pod ręką?
0: Prześlę ci później tego linka. No, jest wywiad z tamtą. Ona tam mówi, że normalnie tam ją kurwa wie, że ona miała jakieś tam próby samobójcze już, bo ją do takich, wiesz, takiej na głowę wjeżdżali dziewczynie ogólnie, że jakąś tam próbę samobójczą miała, że tam do jakichś opłaconych psychologów ją wysyłali, gdzie wiesz, wyobraź sobie, że idziesz do psychologa, a psycholog ci mówi, bo pani się za mało modli. Modlić się trzeba więcej, nie? Psycholog ci takie rzeczy mówi, nie? Bo ona się tam buntowała ogólnie, że mówi, że ci ludzie to pojebani są w ogóle, ja tutaj nie chcę z nimi być, ani przebywać z nimi w ogóle, to jakaś dziwna nawiedzona społeczność, dziwna wspólnota, ten Natanek to jakiś chory człowiek jest, a ci, jak ty tak możesz mówić, szatan cię opętał i normalnie dziewczynie zrobili, jej właśnie rodzice zrobili jej piekło i terror, nie, bo do księdza Natanka chodzić nie chciała.
1: Kurczę, szkoda, że sensowni ludzie, którzy tutaj mieliby coś do powiedzenia właśnie, jak Krzysiek, G, albo Łecki, to się teraz zjawiacie o drugiej godzinie w nocy, po ilu godzinach? Po prawie 6 godzinach gadania. No, to szkoda, że was wcześniej nie było, to byśmy pogadali, ja już też ledwo co patrzę na oczy. Mam nadzieję, że może następnym razem zadzwonicie na przykład w piątek i zrobimy takie postscriptum, nie? To by było super, bo dzisiaj to już naprawdę, już kurde, padam na ryj. No, także...
0: Proszę, to jakbyście chcieli zobaczyć na YouTubie, to się nazywa Dom Chorej Wiary. Jak piszecie, życie z wyznawcami księdza Natanka, rodzice wypędzali ze mnie demony. To jest ten wywiad, ja to Krawcowi tutaj wyślę, może wam wrzuci linka na ten. Na czacie. O, masz krawiec. Naprawdę, to piekło ta dziewczyna tam przeszła, autentycznie, nie?
1: No i tu pisze na przykład Łecki, że słucha od 2 godzin, ale ciężko się przez chudzika przebić. To trzeba było napisać tutaj, że masz fajną historię w temacie, bo tu o księżach, egzorcyzmach, to bym wyrzucił Marcina Chudzika. W trymiga tu wyleciał, jak z procy. No bo on o tych konopiach.
0: Musisz rozłączyć w sumie, to sobie tam pogadacie, nie? Jeszcze.
1: Nie, no właśnie, ja bym pogadał nawet, tylko że już po prostu jestem spoko padnięty, co ja już pierdolę.
0: To kaskę szczel, może jakiś donejcik przyjdzie.
1: Nie, na pewno nie.
0: Ludzie, i dajcie Krawcowi 5 minut, niech se kawę zrobi. Czy donate'ami mu jakimiś tam chłopakowi. Na złoto. Chociaż.
1: Nie.
0: Na złotą lochę, bo trzeźwy dzisiaj, to widzicie, nie było za co się napić, to trzeba mu zasponsorować. A ja się będę żegnał. Albo mogę zostać najwyżej na antenie 5 minut, jak pójdziesz se kawę robić. Bo ja teraz do roboty siadam generalnie zaraz niedługo, także chętnie czegoś posłucham. Bo ostatnio to tylko powtórki Rodaków Kamratów leciały, słuchaj. Słuchałem tych troli wszystkich. Ja nie wiem, czemu oni w ogóle tych troli puszczają, bo oni mają te powtórki, nie? Jak kończą live'a, to później za chwilę powtórka jakichś tam przeszłych live'ów się pokazuje. I oni tych troli nawet nie wycinają, tylko wiesz, te trole dzwonią, można posłuchać, można się pośmiać, nie? Dziwne to.
1: To znaczy co, wychodzą jakby, przestają nagrywać i zostają trole, tak?
0: Nie. To działa tak, że oni mają live'a 2 godziny albo 3 na przykład, rozłączają OBS-a i w tym momencie wchodzą jakby z playlisty powtórki poprzednich live'ów z całego tygodnia. No i na przykład do poprzednich live'ów, jak dzwonili trolle, to oni w ogóle nie wycinają tego z tego, co leci później na playliście, tylko po prostu są te trollerskie telefony cały czas, nie? Można posłuchać, jak się Wojtek wkurwia.
1: No...
0: Tam dzwoni, ty mówi, a co wolicie, wiśnie czy czereśnie? Ty skurwysynu, i zaczyna się gadka, nie? Jazda z tym Wojtusiem. Ja myślę, że to on to robi chyba specjalnie, że to jest taki jego, wiesz, trademark, nie? Że oni też potrzebują po prostu, żeby, wiesz, zadzwonił jakiś troll, coś tam pogadał, pośmiał się z nich, żeby można było się odpalić i wtedy to przyciąga widownię. No się memy z tego robi, shorty, TikToki, takie rzeczy, nie? Tak mi się wydaje coś, że to tak jest.
1: O, a Krzysiek pisze, ja to od Michała z projektu. Nie wiem, czemu mi się ten kanał pojawił. Podejrzewam, że to jakoś połączone. No, przypuszczam, że to już działa tak, że, bo YouTube też wykrywa, że ktoś ma wspólnych słuchaczy. I w proponowanych, powiedzmy, ktoś sobie tam szuka projektu audycji i mu się pojawia Nocne Radio i vice versa, prawda? Mówiąc kolokwialnie.
0: No, algorytmy YouTube'a już wiedzą wszystko, nie? Tak naprawdę. Mi się wydaje, że one wiedzą więcej niż nam pokazują, nie?
1: No, tak. No, to dobra, słuchajcie, to spadamy. Dzięki za telefon, Michał.
0: No, dzięki za audycję, fajnie było. Siemanko,
1: pozdrawiam. Siemanko, siemanko. Także z Łeckim i z Krzysztofem, mam nadzieję, następnym razem sobie pogadamy, zrobimy takie uzupełnienie. Specjalnie się postaram może nie odbierać tak jak dzisiaj. No, widzicie, nikt nie dzwonił, to odebrałem, kurczę, ludzi, którzy niekoniecznie coś w temacie mieli do powiedzenia, ale chcieli sobie po prostu pogawędzić. No i tak to bywa, ale no tak to też, no tak to jest normalna rzecz względnie w tych audycjach. Tego się nie uniknie. A niektórzy trochę za późno przyszli po prostu, jak już jest zmęczenie materiału i już tak senność na maksa.
2: Ksiądz Natanek, 10 zł.
1: O.
2: Jeśli u twojego krawca w audycji jawi się czosnek, później chudzik, to już wiedz, że tam się bardzo mocno coś burzy.
1: Jeśli u twojego krawca w audycji jawi się czosnek, później chudzik, to już wiedz, że tam się coś bardzo mocno coś burzy. A jeśli ci się pojawia chudzik i on się ubiera czarno i jeszcze przeczytał Harry'ego Pottera, to wiedz, że coś się już naprawdę tam dzieje. Nie Gwiazdor, tylko Święty Mikołaj, jak już Gwiazdor jest komunistyczny, to bardziej Gabryś Tarasiuk Gwiazdor. Ja jestem Mikołaj. Jeśli już. No i tak to jest właśnie, widzicie. Krawiec, a nie możesz z chudzikiem gadać krócej? No, błąd, mój błąd, no. Widzicie, jak to jest. Tak to się kończy właśnie. No. Muszę krócej. Ostatnio go w ogóle nie odbierałem, no, ale dzisiaj się przełamałem i odebrałem i co, i, no widzicie, było odbierać. No. Potem ci będzie gadał o tych konopiach cały czas i tu przerywał, trollował, zaczepiał. Zauważcie, jak Michała zaczepiał dzisiaj znowu. I on tak zaczepia, że tak, no dobra, słuchaj, to mów, ja ci nie będę przerywał, co nie? Dawaj, dajesz, chłopie, no, to ja teraz mów ty, dobra, to ja będę siedział, będę cicho jak myszka, nic ci nie będę przerywał, cała antena twoja, proszę, no mów teraz ty, proszę, dawaj, no dawaj, no mów, no co, dawaj, mów. Wiecie, o co chodzi, że tak jakby nie przerywał, a przerywa i tak, no. Ale mi to tam w miarę odpowiada, że tu się dzieją różne rzeczy. No raz jest tak, raz srak. Trudno. Nigdy nie będzie to doskonale. Wszystko tutaj pięknie, ładnie. Zawsze będzie trochę wariatów. Zawsze tu szury się zalęgły, ale to też, no, niech se będą. No i cóż, to tyle. Z chudzikiem można tylko jeden na jeden gadać, inaczej nie ma sensu. Ralf, ty się zapętliłeś, czy to jakieś boty są? Bo to trochę za dużo tej krypciochy tutaj. Ile ty będziesz mi czata spamował tą swoją brygadą RR zasraną? Ten z kolei nie zna umiaru. On będzie wklejał co chwilę. Tymczasowo wycisz na 24 godziny. Spaduwa mi tu. Ile można? On właściwie chyba tylko po to zadzwonił, żeby się tu popromować, no wiadomo.
3: Cześć, to te egzorcyzmy całe, to fajna rzecz, te egzorcyzmy. No, a ja tu właśnie streama mam mojego. No, i te fajny jest, tu zareklamuję jeszcze raz. No, a te egzorcyzmy, no fajne, są takie rzeczy. No, fizjologom nie śniły. No,
1: to jest takie... wpierdolić się, żeby nic nie powiedzieć, tam coś, reklama, nie? Tak się, on się tak promuje, jak u Kononowicza nawet gdzieś w komentarzach tam.
3: No, cześć, no fajne macie filmy. No, pozdrawiam, zapraszam na mój kanał. No.
1: I on tak wszędzie po prostu. Cwaniaczek z bombą w nosie, nie? No, widziałem te walki gdzieś tam w samochodzie. Nie chcę tych prymitywów oglądać za bardzo. Denerwują mnie te prymitywy. No. Dobra. Także trzymajcie się tam, cholera jasna. No to dlaczego mi się live tutaj wyświetlił? Znaczy, nie wiem dlaczego, co masz na myśli pisząc tutaj, to gdzieś tam w proponowanych ci się pojawił, tak? Że gdzieś tam coś szukałeś sobie na YouTubie i...

0: Ja, mam głos fajny. No dzięki, dzięki, no. Jak sobie zęby jeszcze zrobię, rybka mi zrobi, no. To będę miał jeszcze ładniejszy głos.
1: Normalnie czuję, jak jakiś szatan mnie opętuje. To chyba przez tą czarną koszulkę Reserved. Właśnie trzeba koszulki trzeba na targowisku od Rumuna kupować, jakiegoś od cygana. Bo to one są niezademonione. Wolisz mój czy czosnka? No, odrobinę masz tak w tym kierunku troszeczkę, ale wolę, oczywiście, że twój wolę. Całego ciebie wolę w ogóle, Gumball. Szkoda, że ciebie tak mało. O Gumballu, ile trzeba cię cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Co, nie miałeś czasu znowu ostatnio, nie? Zapracowany, inne plany, no właśnie, no. Ale chyba się urodziny twoje zbliżają, to będziesz chyba niedługo tak tradycyjnie, jak Jan Pietrzak na swoje urodziny występ zrobisz, co? Czy nie? Jestem z Anią. Ale że co, że Ania rzuciła męża, tak? Kurczę, to nic nie słyszałem. Jesteście ze sobą teraz? Kurczę, tak? A to nic jakby tak nie było wiadomo w ogóle, że coś takiego może nastąpić. Ania też mi nic nie mówiła, ale gdzieś tam ja to czułem troszkę. Ja to czułem jakoś. Nie powiem, że się nie spodziewałem. Ania woli młodszych. Kurczę, a się dzieje, no. Kolejna będzie jakaś drama teraz.

dobra. I tak to właśnie jest na tym świecie. Teraz się pewnie spotkamy w piątek, piątunio. Piątek, piątunio, to już nawet nie liczę za bardzo, żeby robić jakąś audycję, może tematyczną, bo nawet ludzie nie chcą za bardzo, chcą się powygłupiać bardziej. Jakieś luźne, różnorodne tematy, różni dzwoniący, nie? Kobiety się nie pyta o wiek, Michał. Zadzwoń, jak będzie Ania prowadziła i się zapytaj. A najlepiej, jak będzie tematyczna jakaś audycja o jakiejś książce ciekawiej czy coś, to zadzwoń i się zapytaj. A ty coś przed czy po 40, Alia? Chociaż Ania jest wyluzowana i pewnie by ci odpowiedziała. A ja nie wiem w sumie nawet za bardzo. Szczęśliwi w ogóle czasu nie liczą. Ja już się sam nie wiem, ile ja mam lat. Znaczy w sumie teraz już wiem, ale jeszcze do niedawna nie wiedziałem za bardzo. Musiałem se sprawdzić. Na kalkulatorze se policzyć. Kiedy audycja o ninja? No, o shinobi właściwie. O, jest Ania. No właśnie się nie wygadał, ale co do wieku, czy co? Aha, że jesteście razem. No, mleko się wylało, że tak powiem, już teraz. Ona i on, niebo i grom, czy jak to tam to było... Miłość sama przyjdzie nieproszona. A... O, Ania się wygadała co do swojego wieku. Ja mówię, ona ma luźne podejście do wszystkiego. Ona tam się nie krępuje. Jest wesoła, fajna dziewczyna i ona... Się coś zapytacie, to wam po prostu powie. Nie ma spiętej łydy, jak to się mówi. No, audycja o Shinobi. No właśnie, nie wiem, myślałem, żeby może w piątek, ale to nie ma sensu. W sobotę może po prostu zrobię. Już powinienem być przygotowany. Nie wiem, czy ten temat kogoś na pewno zainteresuje. Chyba tak, bo już się kilka osób dopytywało w sumie. A to dobry temacik, dobry, bo ci shinobi to byli naprawdę niesamowici. Jak na swoje czasy to było niesamowite zjawisko. Shinobi. Ninja to jest taka popkulturowa bardziej nazwa. To dopiero po II wojnie światowej zaczęło funkcjonować w ogóle to ninja. Wcześniej to oznaczało po prostu kogoś niewidzialnego. A shinobi jest bardziej trafne, historyczne. Idę sobie pierogi zjem. Na noc pierogi z boczkiem i z cebulą prima sort. Ja tak lubię właśnie. Na obiad sobie zjeść chudy twarożek. Na śniadanie bigos z mięchem. Na kolację kiszona kapusta z czekoladą. Zimą w trampkach, latem w gumofilcach.
A ty sam robisz te pierogi? Tak, właśnie zaraz pójdę i mimo, że jest druga w nocy, zacznę lepić ciasto. Nie ma to jak własnoręcznie zrobione pierogi. Zacznę robić farsz, ciasto, już sobie zacznę kroić tutaj cebulkę, trzeć, twarożek, będę robił tutaj, lepił sobie już stolnicę. Zawczasu mąką obsypałem, żeby się ciasto nie lepiło. Będę tego, będę zaraz się biorę za lepienie, tak. Gdzieś tak o 4 w nocy już powinny być posklejane, potem będę je gotował do 5 rano, potem sobie zjem. Nie ma jak własnoręcznie przygotowane pierożki. No, niekoniecznie najemnik w sensie hitman, tylko bardzo często szpieg, a poza tym shinobi mieli różne specjalizacje. Oni byli troszeczkę jak taka drużyna z podziałem na role, że jeden potrafił się wspinać doskonale i wdzierał się powiedzmy do warowni, żeby otworzyć od drugiej strony drzwi. Drugi się świetnie walczył i potrafił się pozbyć strażników cichaczem. Któryś inny był na przykład dobrym aktorem, na psychologii się znał. Tak, tak, bo oni właśnie uczyli się takich rzeczy. Mieli po prostu różne specjalizacje. Tak naprawdę takich wojowników shinobi to było jakieś 20%, nie? Raptem. Mieli przeróżne specjalizacje. W takiej wiosce ninja to był nawet szaman, ktoś, kto dbał o kondycję duchową, psychiczną pozostałych, przygotowywał też trucizny, które dosyć ważne były, te trucizny. No, a ci ludzie to często nie tylko właśnie zabójcami byli też szpiegami, byli też złodziejami. Czasami zadanie polegało tylko na zostawieniu na przykład sztyletu na poduszce jakiegoś władcy czy no, jakiejś ważnej osoby, żeby mu dać ostrzeżenie, nie? A nie żeby go zabijać. Albo czasami się wykradało skarb, więc jakiś na przykład. No właśnie, tak jak ci mówię, około raptem 20% to byli stricte wojownicy, ale i nie wszystkie misje polegały na zabiciu kogoś. Właśnie było też bardzo wiele misji polegających na kradzieży, na szpiegostwie. To byli... oni się wzięli z Chin. Wcześniej w Chinach byli tacy właśnie odpowiednik ninja i oni po prostu z racji tego, że Chiny takie wielkie, to cesarz musiał mieć swoich wszędzie szpiegów, informatorów i... to było coś takiego naturalnego. I też kolejne takie naturalne zjawisko, które nam daje do myślenia, to, że zawsze członkowie służb specjalnych, jak ich się zostawi samych sobie, jak się zlikwiduje te służby, to oni przechodzą na stronę bandytów, stają się takimi najemnikami, bandytami, ze złodziejami się kumają. I w pewnym momencie też to nastąpiło. I można powiedzieć, że to troszeczkę było takie, to były takie trochę narodziny tych ninja, shinobi, po prostu wcześniej bardziej na usługach, a jak się to zostawi ich samych sobie, zmieni się władza, no to cóż, to zakładają własne firmy. I u nas też coś takiego nastąpiło, można powiedzieć, nie? Likwidacja służb, zostawienie tych ludzi, dlatego nie wolno zostawiać agentów, ludzi ze służb, nie można ich wyrzucić na bruk, tego się nie robi po prostu. Ale tacy ludzie jak Macierewicz wiedzą lepiej, nie?
A Bierut się tu śmieje. A łzy mu ciekną. Dwie godziny sklejać pierogi. Nie mogę. Nie mogę. Co on gada? Przecież to się godzinę składa spokojnie, a nie dwie godziny. Nie mogę. Dwie godziny. No. Dobra. Dzięki za tego, że byliście. Fajnie, że trochę donecików wpadło. To mi zawsze poprawia humor.

0: No.
1: Dobra. Do usłyszonka. Trzymaj ta się. Hej, hej.
2: Najlepsze, rozpoczęłam ankietę i teraz nie wiem, gdzie ona jest. Kurczę, czy wy widzicie? A, tutaj mam, dobra. 50% z was postawiło na 22 metry, 37% na 220 metrów i 12% na 2 kilometry. No i dobrze trafiliście, bo to byłby sześcian o boku długości 22 metrów. No mi się to wydaje strasznie mało.
3: Tak, to są oczywiście szacunki. Ja jak tam kopałem, to różne rzeczy widziałem, ale wspólny prawie wszędzie było to między tam 22 a 26 metrów tego boku, więc to ciągle jest dość mało, no, tak w skali tego, co myślimy o ilości złota, czy w ogóle, że jest go takie zatrzęsienie. No ale właśnie gdyby go było dużo więcej, to z pewnością nie byłoby takie cenne i wyjątkowe.
2: I do tej pory to w tonach to tylko 200 tysięcy ton, tak? Wydobyto złota.
3: Nie pamiętam, jak to dokładnie wyglądało. Wiesz, ja nie oglądałem swoich wszystkich filmików, a też na wyrywki tak, znaczy teraz ostatnio oglądałem wszystkich swoich filmików, a na wyrywki takich ciekawostek też nie pamiętam.
2: Kolejnym tutaj minerałem, to jest taki chyba taki najpopularniejszy, który potrafimy nazwać, to tygrysie oko, bardzo charakterystyczne, ale też sokole oko jest, bawole oko, no i właśnie wokół nich tam niby wiele jakichś takich właściwości się przypisuje, tam przydzielane są do znaków zodiaku, tam się je oczyszcza i tak dalej. Ale po prostu są zwyczajnie ładne i w jubilerstwie się często to wykorzystuje. Gdybyście chcieli więcej takich ciekawych minerałów zobaczyć w różnych kolorach z różnych stron świata, to już jest zaplanowany kolejny Sudecki Festiwal Minerałów, który się odbędzie na początku lipca w Lubaniu właśnie. No i wrzucam wam kilka zdjęć, jakie tam są naprawdę kosmiczne twory, można oglądać. No właśnie najfajniejsze jest to, że można tą całą paletę sobie tam minerałów pooglądać i dowiedzieć się od pasjonatów o nich więcej szczegółów. No i są też agaty, właśnie agaty bardzo kolorowe. To są chyba agaty z Brazylii w takich mocnych, intensywnych barwach. Ale agaty są też u nas, bo występują na całym świecie. I teraz chciałam wam pokazać, jakie agaty można znaleźć w Lubiechowej właśnie. No nie są to już takie barwy intensywne, ale też są bardzo, bardzo ciekawe.
3: One bywają intensywne, ale te, które mają intensywne barwy, są rzadkie i drogie. Bardzo drogie są te agaty z Lubiechowej. Jeżeli mają jakiś wyjątkowo kontrastujący wzór, czy rysunek właściwie. Tak, agaty są dość powszechnym minerałem, czy takim

0: skupiskiem chalcedonu i innych tak form kwarcu z domieszkami różnych na przykład jonów metali, które wpływają też na barwę tych pasków. I faktycznie w Polsce, na Dolnym Śląsku, głównie w krainie wygasłych wulkanów, czyli na tym obszarze, gdzie ja na co dzień działam, czy bardziej w stronę Kłodzka, czy w okolicach Krakowa, są też takie pojedyncze miejsca, gdzie agaty się da znaleźć. Natomiast wspomniałaś o tym, o tych bardzo intensywnych barwach. Jeszcze nie wiem, co miałaś na myśli, bo ciągle widzę ten ametyst, który stoi u mnie w przedpokoju.
1: To musisz odświeżyć, wiesz? Bo to po prostu może spróbuj odświeżyć stronę, bo czasami to nie przeskakuje.
0: Okej, no widzę teraz agat, który szpolerowałem z 2-3 lata temu.
1: To czekaj, ja już wracam z powrotem do tych kolorowych, bo tutaj też w Wudzu pisze, że agaty się barwi niestety, tak? Czyli sugeruje, że one były wybarwione. Że nie są to naturalne.
0: Tak, jest to dość częsty proceder, szczególnie z agatami z Ameryki Południowej, które tam są takie dość blade oryginalnie, a potem się podgrzewa. Pewnie są jeszcze jakieś inne myki na to. Ja nigdy się nie specjalizowałem w tych zabiegach. Ale wyprażanie, wygrzewanie minerałów nie tylko z agatami jest to stosowane, żeby ich barwę poprawić. Bardzo często jest tak, że z ametystów robi się cytryny, czyli takie żółte kwarce, które są rzadsze i też znacznie bardziej cenne. Natomiast naturalnie występują dość rzadko, a w handlu są powszechnie dostępne właśnie jako te wygrzewane ametysty.
1: No, te twoje warsztaty geologiczne to składają się z dwóch części. Najpierw spotykamy się tam właśnie w tych łomach w Lubiechowej i jest krótki wstęp i rozdajesz sprzęt. No właśnie, powiedzmy, jaki sprzęt, podstawa, co trzeba mieć, żeby bezpiecznie łupać?
0: No, żeby bezpiecznie łupać, to trzeba mieć młotek i odrobinę rozsądku i doświadczenia. Gogle ochronne się przydają, albo jakieś okulary na oczy.
1: Ja bym powiedziała, że są niezbędne wręcz.
0: No tak, jeżeli się dużo łupie młotkiem, to są niezbędne. Ja myślę, że ja używam młotka znacznie rzadziej niż uczestnicy warsztatów. Tak porównując to, tak teraz o tym myślę, ale no tak, czasami zdarza mi się założyć coś na oczy, bo jest to konieczne.
1: No, ale nie trzeba tego kupować samemu, bo mówię, jak ktoś chce spróbować, to ty sprzęt masz.
0: Tak, ja zapewniam cały sprzęt potrzebny, taki podstawowy do uczestnictwa w moich warsztatach. Myślę, że ważniejsze niż jakiś nie wiadomo jaki sprzęt, to jest ta wiedza, czego właściwie szukamy. Dlatego zanim zaczniemy łupać i grzebać, to w jednym miejscu staram się w miarę tak przystępnie i na konkretnych przykładach pokazać, jak wyglądają te agaty na surowo i już przecięte, jakie drobiazgi zdradzają tą obecność w środku czegoś ciekawego, które na pewno nie będą ciekawe, a które mogą być bardzo interesujące i na jakie zwracać uwagę.
1: No właśnie, co to za miejsce ta Lubiechowa? Bo to jest jakaś... Kiedyś tam była kopalnia melafirów, tak? I teraz jest typowo udostępniona właśnie dla łupaczy, wielbicieli poszukiwań geologicznych. Czy jest więcej takich miejsc, gdzie one są tak super przystosowane? Czy to raczej pojedyncze są miejsca?
0: Na pewno są jeszcze inne miejsca podobne do tego. No ja nie byłem wszędzie. Znaczy mam na myśli poza Dolnym Śląskiem, bo na Dolnym Śląsku byłem na pewno w większości tak, tego typu miejsc. Natomiast Lubiechowa faktycznie jest wyjątkowa, bo to jest nieczynny już od kilkudziesięciu lat kamieniołom, który tam troszkę sobie zarasta roślinnością, ale rzeczywiście tam poszukiwacze minerałów są tam, powiedzmy, mile widziani. Jest to teren należący do gminy, to jest kolejny unikat, bo zwykle obiekty takie pokopalniane są w prywatnych rękach albo w jakichś spółkach Skarbu Państwa i najczęściej obowiązuje tam po prostu oficjalnie zakaz wstępu. Czy on jest przestrzegany, czy nie, to już jest inna sprawa. Natomiast tutaj to nie jest w rękach prywatnych, tylko w rękach gminy, która też przekazała opiekę nad tym miejscem takim lokalnemu stowarzyszeniu, które bardzo prężnie działa. Nazywa się Turystyczna Lubiechowa. Oni tam tworzą infrastrukturę, zbudowali wiatę bardzo ładną, miejsce na grilla. Jest tam koszona trawa, wywożone śmieci. Jeżeli ktoś wpadnie na pomysł, żeby nie wiem, jakieś porozbiórkowe gruzy tam wywalić, no to oni reagują na to tak z jasnym sprzeciwem. Więc jest to przyjemne miejsce, do którego można wjechać do środka samochodem, co też jest dość wyjątkowe. Więc no, idealne miejsce na początek. A jeszcze można fajnie rzeczy znaleźć, to już w ogóle.
1: Te warsztaty, wiadomo, robisz od wiosny aż do jesieni i mówiłeś, że właśnie wiosna to jest dobry moment, żeby zacząć, bo nie ma tych krzaczorów tyle, nie trzeba się przedzierać i jest dużo łatwiej tam się przemieszczać.
0: Tak. Generalnie przyroda ożywiona, to szczególnie ta zielona przyroda ożywiona, to nie jest największy przyjaciel geologów.
1: Fascynatów nieożywionych.
0: Zasłania wszystko, co interesujące. Więc tak, jeżeli jeszcze nie ma liści, to na pewno można wejść w lepsze miejsca i widać przede wszystkim więcej. Widać, czy warto się przedzierać przez te krzaki, czy nie warto. No, sam kamieniołom nie jest zakrzaczony, ale dookoła jest trochę miejsc mniej popularnych i mniej uczęszczanych, do których warto zajrzeć, bo są mniej przegrzebane, no, dlatego.
1: Czy już się chętnie zapisują na marzec? Czy jeszcze za wcześnie?
0: Ja w marcu jeszcze nie organizuję tych warsztatów. Zaczynam od 20 kwietnia. Wynika to z tego, że zimą teraz stworzyłem nową ofertę i jeżdżę z moją kolekcją taką dydaktyczną po szkołach po całej Polsce. No i tak do połowy kwietnia będę jeszcze w rozjazdach na pewno.
1: Do tych szkolnych twoich wycieczek to wrócimy, a jeszcze chciałam pokazać, no co się najczęściej znajduje w tej Lubiechowej. No to właśnie takie kamienie i te melafiry, tak, to stosowane w budownictwie, kolejowym, drogowym, po prostu jako taki tłuczeń, tak?
0: Tak, nawet takiego dość słabej jakości tłuczeń, bo one właśnie przez dużą ilość tych jajek, które chyba teraz wszyscy widzą na ekranach, i to, że te jajka mają różny skład chemiczny, nie wszystkie są tak samo twarde i odporne na działanie wody, mrozu i tak dalej, no to nie spełniają szeregu jakichś norm, które kurczywa powinny spełniać. Ich używa się raczej do takich mało wymagających podsypań czy uzupełnień gdzieś. Ten kamieniołom funkcjonował przez kilkadziesiąt lat, ale raczej tak bardzo chałupniczo. To nigdy nie było jakieś wielkie wydobycie. Zresztą ta góra została rozebrana raptem w 1/3, może nawet mniej. No i z pewnością trochę się przeszacowali, czyli że te skały będą lepszej jakości pod kątem wykorzystania tak gdzieś w jakimś tam przemyśle czy budownictwie.
1: No tym lepiej dla was i dla nas, tak. Możemy sobie tam upaść.
0: To jest doskonałe miejsce, żeby zacząć bezpiecznie i z sukcesami.
1: No i teraz kilka sukcesów właśnie z Lubiechowej. Poprzecinane już agaty u ciebie tam w tym warsztacie, czy właściwie w tej sudeckiej zagrodzie edukacyjnej. Jak widzicie, naprawdę piękne rzeczy można znaleźć. No właśnie, potem ludzie znajdą różne rzeczy, odbywa się brutalna selekcja i jedzie się właśnie do warsztatu i tam odbywa się cięcie, ale cięcia dokonujesz ty sam, nie pozwalasz jednak.
0: Tak, ja przecinam znaleziska, ale po krótkim szkoleniu uczestnicy samodzielnie szlifują i polerują. To jest znacznie bardziej bezpieczne, ale polerowanie bywa niebezpieczne.
1: No właśnie, czym tam się poleruje? Czym tam polewasz?
0: Są tam trzy etapy. Po przecięciu zawsze zostaje na powierzchni tego kamienia jakieś mniejsze bądź grubsze niedoskonałości, które trzeba wstępnie oszlifować na takim dużym dysku, na który się nakłada taką pastę. To jest mieszanina węgliku krzemu i wody. I tam nadaje się wstępny płaski kształt tej powierzchni. Na drugim etapie używa się diamentów, czy takiego diamentowego rzepa, na który kapie dużo wody i tam się taki wstępny poler, czy zaawansowany szlif wykonuje. A potem dopieszcza się to jeszcze na filcu, który jest pokryty tlenkiem ceru, którego używa się na przykład do polerowania szkła. I z racji tego, że agaty, kwarce mają skład chemiczny do szkła bardzo zbliżony i twardość, dlatego ten tlenek świetnie się do tego nadaje.
1: Ale chyba nie jesteś najlepszym szlifierzem, bo jest w Polsce prawdziwy taki mistrz, król agatów, kaczawski król agatów, Piotr Sarul. Opowiedz tak. O tej osobie, o panu Piotrze z Nowego Kościoła.
0: No, Piotrek to jest takim wyjadaczem, że to chyba nikt w Polsce nie ma podjazdu do Piotra, no bo on zęby na tym zjadł i od dość młodych lat, no po pierwsze mieszka w Nowym Kościele, czyli w miejscu, gdzie no najlepsze, czy jedne z najlepszych agatów na Dolnym Śląsku można znaleźć, czy można było znaleźć kiedyś w dużych ilościach. A dwa, że no, zdążył się wyspecjalizować w tej obróbce tak naprawdę porządnie i słynie z tego, że robi naprawdę dobrej jakości te kamienie.
1: Ja mogę wam się przyznać, że niestety no, nie miałam szczęścia początkującego i na warsztatach nie udało mi się nic znaleźć ciekawego, ale za to potem podjechałam do Nowego Kościoła i tam też Piotr Sarul swoje urządza warsztaty. Tam ma też taki swój sklepik otwarty, czyli takie miejsce po prostu, no, gdzie nie ma żadnej obsługi, tylko jest takie zadaszenie, nad takim stoliczkiem, gdzie te różne kamienie są wystawione, też jest miodek, można sobie kupić i jest puszeczka i po prostu liczy na uczciwość, że jak sobie coś weźmiesz, to zapłacisz.
0: No i to chyba nie była się Piotr w takim razie.
1: To nie był Piotr sklep? Aha.
0: Nie. Piotr, owszem, ma sklep, ale taki poważny sklep i połączony jest z jego pracownią. On tam tnie kamienie i od razu też je sprzedaje. Na górze ma też wystawę, więc prawdopodobnie byłaś u kogoś wcześniej. Ja nie wiem, kim jest ten człowiek, ale rzeczywiście tam przy drodze jest tam czasami wystawiony trochę kamieni i puszka.
1: Tak, ja będzie założyłam, że to jest jego.
0: Nie, więc koniecznie musisz wrócić na Dolny Śląsk, kiedy widzisz Piotra.
1: Okej, okay. Ale tam przy tym sklepiku były takie pozostałości po jakichś innych warsztatach i takie odpady ładne sobie tam znalazłam. Także tak, czasami można po prostu pokiwać, coś fajnego też znaleźć.
0: No, zawsze warto patrzeć pod nogi, kiedy jest się w miejscu geologicznie ciekawym.
1: Dokładnie. To może powiedzmy o tych warsztatach. Jak to się w ogóle zaczęło? Bo tutaj ten swój kanał Facebooka, zacząłeś tam, widzę, prowadzić Instagrama, tak 2018 rok, czyli to jest w sumie kilka lat już prowadzisz te warsztaty terenowe. Jak to się zaczęło i jak pandemia na to wpłynęła? Czy to dzięki tej pandemii, że trzeba było po prostu spędzać czas na zewnątrz, to się taka moda wróciła na te szukanie minerałów?
0: Okej, no to po kolei. Zaczęło się od tego, że ja jeszcze kończąc jeszcze studia, pracowałem w Radkowie w takiej firmie Chris. Oni organizują wypoczynek zorganizowany dla dzieci i młodzieży na taką dużą skalę. I mają tam super ośrodek i w tym ośrodku jest pracownia geologiczna, gdzie prowadziłem tą część o minerałach. Dorabiałem sobie tam jeszcze będąc studentem. No i tam też trochę zrozumiałem, że chyba warto się w tę stronę bardziej nakierować i byłem już w sumie zdecydowany, że zakładam swoją działalność i będę szedł w tę stronę. No i w międzyczasie dowiedziałem się o istnieniu Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, że to jest takie nowe centrum edukacyjne poświęcone głównie naukom o ziemi, które będzie się lada chwilę otwierała, to mówimy o 2015 roku cały czas. I okazało się, że moja koleżanka ze studiów tam jest na jakimś takim stażu studenckim czy coś w tym stylu. No i miałem informacje z pierwszej ręki. Trochę mnie jeszcze zmobilizowała, żebym napisał szybko CV, list motywacyjny. No i tak zrobiłem. Zostałem zaproszony na spotkanie. No i udało mi się tam zrobić wrażenie na osobach oceniających tych kandydatów. A było całkiem sporo chętnych, bo oni to połączyli bardzo sprytnie z takim projektem międzynarodowym. Dlatego, że no jednym z głównych celów istnienia tego centrum, czy powstawania tego centrum, jest to, że to jest obiekt, który ma być centrum informacyjnym i edukacyjnym dla, mam nadzieję, właśnie powstającego geoparku UNESCO, który ma być takim motorem napędowym dla promocji turystyki w tym regionie. No i dostałem tam po prostu opcję współpracy z nimi. I na początku było to miejsce raczej mało znane i tych grup chętnych na korzystanie z naszych usług nie było wiele, a pracownia kamieniarska była już gotowa, więc dostałem opcję, czy możliwość korzystania z niej i dorabiania sobie, prowadząc właśnie takie warsztaty, które zainicjował kolega, który prowadzi pensjonat i restaurację w tej samej miejscowości, Krzysiek Rozpędowski z Willi Greta. Bardzo polecam, fantastyczne kotlety mielone tam mają i nie tylko. No i tak zacząłem właściwie w 2016 roku prowadzić te warsztaty już jako ja. No i z roku na rok to stawało się coraz mniej moje dodatkowe zajęcia, a coraz bardziej moje
1: główne
0: zajęcie. Oczywiście no jak zaczęła się historia z koronawirusem, to wpłynęło to oczywiście na chwilowy przestój, kiedy wszystko było zamknięte i siedzieliśmy w domach, no to ja też siedziałem w domu. Natomiast jak lekko zaczęło się to luzować, no to z racji tego charakteru raczej spędzania czasu głównie na otwartej przestrzeni, no to kojarzyło się to z czymś bezpiecznym. W związku z tym no, nie mogłem narzekać na brak zainteresowania. Tym bardziej, że no wiesz, no tak naprawdę, tak jak zauważyłaś, moje media społecznościowe zaczęły się pojawiać tam w 2018 roku, no bo wtedy dopiero zacząłem rozumieć, że to nie jest tylko dobra zabawa, tylko to może być rzeczywiście jakiś pomysł na normalne zajęcie, na normalną pracę. I z roku na rok tych gości miałem coraz więcej, którzy opowiadali o tym w ciepłych słowach swoim kolejnym znajomym. No i tak naprawdę teraz to myślę, że gdybym nagle zniknął całkowicie z internetu, to jeszcze przez kilka lat ciągle telefony by w tym ciepłym sezonie dzwoniły, bo kiedyś znajomi byli i było super i koniecznie musi pan odwiedzić.
1: I ludzie wracają do ciebie i są po kilka razy na warsztatach. Jadą do Lubiechowej i rozwinąłeś się. Nawet masz sklepik ze swoimi gadżetami. Fajne są na przykład takie worki, gdzie jest ta skala twardości i główne cechy tych najpopularniejszych minerałów. No też można u ciebie kupić oczywiście młotek, gogle, ale też na przykład taki zaawansowany zestaw z kwasem solnym i z różnymi rzeczami do obróbki potem tych kamieni. No słuchaj, no trzeba mieć trochę wiedzy tej chemicznej, żeby sobie później samemu w domu krzywdy nie zrobić. I czy polecasz właśnie, bo też masz w sprzedaży taką książkę Minerały i Skały Polski Eligiusza Szelonga, czy w tej książce na przykład można znaleźć właśnie jakieś takie wskazówki co do potem obróbki tych kamieni? Czy to jest taki przegląd
0: nie,
1: bardziej?
0: W większości książek nie znajdzie się żadnych wskazówek, jeżeli chodzi o obróbkę kamieni, albo jakieś takie bardzo zdawkowe. Ale to jest ogólny chyba problem z takimi rzemiosłami w Polsce, mało popularnymi, że wiesz, no jest wąska grupa ludzi, która bardzo długo zdobywała tą wiedzę i niechętnie się nią dzieli tak łatwo i szybko. Aha. Jest to zrozumiałe. A nawet jeżeli ci mówi w miarę prawdę, to często nie całą prawdę. Mhm. Jest tam jakiś myk, o którym jak sam tego nie wymyślisz, nie spędzisz wiele godzin, no to niestety, ale ciągle będzie coś nie wychodziło. No, ale też, wiesz, no, obróbka minerałów to nie jest coś koniecznego. No, większość okazów się po prostu czyści i tyle, i kładzie się na półeczkę. No, ja z racji tego, że jestem w miejscu, gdzie występują agaty, no to cięcie brzmi bardzo atrakcyjnie i też na pewno trochę podkręca popularność tego zajęcia, bo samo łupanie młotkiem i kopanie w ziemi, no to jedno, ale też no miałaś okazję sama się przekonać, jak widziałaś, co tam inni dostawali po przecięciu do rąk, no to robi wrażenie.
1: Robi.
0: Mi się to oczywiście opatrzyło, ale no zdarza się tak, że nawet na mnie robi to wrażenie.
1: Lubiechowa to wyjątkowe miejsce pod względem kamieni, ale jest też tam wyjątkowy pałac. No naprawdę, rzut kamieniem od kamieniołomu.
0: No, z 1,5 kilometra. Też mi się tak kiedyś wydawało, że to jest rzut kamieniem i że szedłem po gości z pałacu na piechotę.
1: Lepiej podjechać jednak.
0: No, to wydaje się blisko, ale jak się jedzie autem, to się wydaje blisko.
1: No, jest to cacuszko wyremontowany pod okiem konserwatora zabytków, pałac XVIII-wieczny, przez rolnika, pana Janusza Żałobniaka, który 7 lat, słuchajcie, z takiej ruiny właśnie oddał do rąk turystów taki pałac, także można połączyć z tym łupaniem i piękne okoliczności noclegu i potem właśnie smaczny obiadek w Willi Grecie i wszystko razem jeszcze. No najważniejsze dla mnie w tym łupaniu to jest to, że spędzasz czas na tym świeżym powietrzu, w pięknych okolicznościach przyrody i to jest chyba takie, no, najbardziej takie porywające dla mnie przynajmniej. Nie tak, żebym miała kogoś zachęcać, to właśnie dla tych, co lubią spędzać czas na świeżym powietrzu i aktywnie, aktywnie po prostu. No i mają taką, wiadomo, żyłkę właśnie zbieraczy, poszukiwaczy. Także kto lubi zbierać grzyby, to myślę, że w szukaniu kamieni też się może odnaleźć.
0: Ja bym dodał do tego jeszcze jedno, że jeżeli macie dzieci, które spędzają mnóstwo czasu przed ekranem, a to często się zdarza bardzo, to jest atrakcja, która sprawia, że one zapominają o tych ekranach. I mam to sprawdzone. Zresztą dzieciaki uwielbiają Minecrafta i jak słyszą opcję, że mogą pograć w Minecrafta na żywo i połupać kamienie młotkiem, to działa to na nich bardzo dobrze. To jest czasami nawet zabawne, jak dzieciaki dostają młotek i patrzą na mamy i tak nie dowierzają, że serio mogą tym młotkiem tłuc w kamienie. I to właśnie o to w tym chodzi.
1: Tak, można się też wyżyć, tak, emocje swoje jakieś tam można też wyładować. Jest pytanie, jaki kamień był najcenniejszy, który znalazłeś? Czy w ogóle spieniężałeś swoje znaleziska?
0: Nie, znaczy jakieś tam pojedyncze, średnie sprzedawałem, ale takich najlepszych to nie. Jeden z lepszych to mam zawsze w tym swoim zestawie, który pokazuję gościom na początku. No i myślę, że on jest wart no, około no, między 4,5 a 5 tysięcy złotych za dwie połówki. Jest duży, ładny, jeszcze w środku jest geoda z kwarcem, kalcytem i barytem, więc jak na Lubiechową w tych latach to bardzo rzadkie znalezisko. Zresztą to jak w ogóle znalazłem, jak byłem kiedyś z Piotkiem, z wspomnianym wcześniej Piotrem Sarulem na poszukiwaniach tam razem i kopaliśmy na hałdzie dziury i patrzyliśmy, co tam jest i spędziliśmy tam z 2,5 godziny i w tym czasie Piotr znalazł całą skrzynkę małych rzeczy, a ja nic nie znalazłem. Totalnie nic. A byłem już tak głęboko, że prawie mnie nie było widać. I nagle znalazłem ten jeden, więc rzuciłem od razu go Piotrkowi, żeby ocenił, bo tak nie dowierzałem, że to może być tam. Był też bardzo brudny. No, ale jak Piotr nawet przez chwilę nie przebierał w słowach, no to i chciał mi oddać całą tą swoją skrzynkę za ten jeden, to pojechaliśmy od razu do niego go przeciąć. No i był naprawdę dobry.
1: To już wspominałeś tą nazwę, że te wszystkie znaleziska to są w krainie wygasłych wulkanów. Co to za wulkany tutaj były na tym Dolnym Śląsku?
0: No nie tylko na Dolnym Śląsku, to jest część takiego dużego pasa, który tam dalej na zachód i na południe Europy się kontynuuje. Ale no rzeczywiście w krainie wygasłych wulkanów znaczną część terenu pokrywają skały pochodzenia wulkanicznego. W tej nazwie wygasłe wulkany jest oczywiście trochę marketingu, ale tylko trochę. Bo formalnie to powinno brzmieć bardziej, no nie wiem, kraina wzgórz i wzniesień o genezie postwulkanicznej, co jest dużo mniej romantyczne. I najstarsze skały, które występują w tym, na tym terenie, to są skały, które wylewały się na dnie oceanów prawie 500 milionów lat temu.

0: I one już wylewały się na lądach i miały też różny skład chemiczny. To było trochę bardziej skomplikowane zagadnienie, ale z pewnością działo się to już na lądzie i to właśnie w tych skałach wulkanicznych z drugiego okresu wulkanizmu, tego młodszego, tego średniego, można znaleźć ametysty, agaty i inne fajne rzeczy względnie łatwo. W nich albo w ich popiołach, które koło Nowego Kościoła też się odsłaniają. No i najmłodszy okres miał miejsce między 30 a kilkanaście milionów lat temu i to wzgórze, czy ta góra, którą teraz wszyscy widzą, prawdopodobnie widzą na ekranie, taka ładna, przypominająca stożek wulkanu, to Ostrzyca, która ma tam 500 metrów, chyba 501 metrów nad poziomem morza i pięknie góruje nad północną częścią Pogórza Kaczawskiego i przywodzi na myśl takie wulkaniczne skojarzenia, które są pozornie właściwe, ale tak naprawdę ten kształt, który obecnie widzimy, nie ma nic wspólnego z wulkanem. Czyli tak naprawdę sama ta najwyższa część to jest fragment komina, który sięgał jeszcze wyżej i z racji tego, że te skały są znacznie bardziej odporne na niszczenie niż to, co jest niżej, one tworzą taki stromy pik. Ale jest to fragment neku wulkanicznego, czyli tak naprawdę będąc na szczycie Ostrzycy jesteśmy kilkaset metrów we wnętrzu tego komina, tej rury, którą magma była transportowana jeszcze trochę wyżej i tam dopiero się wylewała.
1: Trochę na wyrost może ta Ostrzyca nazywana też śląskim Fuji.
0: Tak, śląską Fujiyamą. No to dość, czy wiesz co, zimą to naprawdę wygląda tak dość podobnie, szczególnie kiedy się nie ma skali, nie? Nie ma nic znacznie wyższego obok. Jest taka fajna, to jest wdzięczna górka. Super miejsce na spacer z rodziną, elegancka panorama się rozpościera z góry. Jest, dookoła są też trasy na single tracki, czyli na rowery górskie. Także doskonałe miejsce. No, myślę, że jak ktoś przyjeżdża w tej części Sudetów, no to jest to na tyle charakterystyczny punkt, że wszyscy wiedzą po kilku dniach, co to jest i że warto tam jechać.
1: Kolejne takie miejsce, które warto zobaczyć tam, to Organy Wielisławskie. I to jest miejsce, gdzie nie wolno łupać, bo to jest pomnik przyrody. I tu piękny taki czerwonawy kolor. To są właśnie te wulkaniczne skały. I faktycznie przywodzą na myśl właśnie takie piszczałki organów. Świetne miejsce, można pod nie same podjechać samochodem, też tam jest miejsce na ognisko, na piknik i bardzo fajne miejsce. Podobno lata temu, kiedy to jeszcze były niemieckie tereny, na górze tam, na tych organach była restauracja i najbogatszych klientów noszono w lektykach.
0: Było tam jakieś schronisko, a wcześniej... Jeszcze w czasach średniowiecznych pewnie jakieś takie małe założenie obronne, bo jest to chyba jedno z węższych miejsc Doliny Kaczawy, więc tam z pewnością jakiś trakt handlowy musiał przebiegać. Sama Wielisławka jest niesamowicie stroma, to jest też charakterystyczne dla wzgórz takich o genezie postwulkanicznej. Ona jest zbudowana z riolitów, czyli zakładam, że każdy w życiu widział granit. To granit wygląda jak granit, dlatego że stygł głęboko pod ziemią przez wiele milionów lat i te ciapki miały szansę stać się duże, przez to, że powoli powstawały. Natomiast riolit jest takim granitem, który wylał się na powierzchnię i miał znacznie mniej czasu, żeby zastygnąć, dlatego stworzył dużo mniejsze te kryształy. Momentami bardzo trudne, albo wręcz niemożliwe do rozpoznania gołym okiem. Tam pojedyncze takie skalenie da się zobaczyć, ale natomiast całe ciasto skalne to jest bardzo drobne i nie da się go rozpoznać dokładnie. I wyjątkową cechą tego miejsca jest to, że ten proces stygnięcia sprawił takie charakterystyczne spękanie, które przywodzi na myśl, na skojarzenie organy kościelne. Jest to monumentalne miejsce, naprawdę duże i naprawdę robi takie niecodzienne wrażenie. Ja, kiedy byłem jeszcze studentem pierwszego roku geologii i podeszliśmy pod te organy, to miałem tą wątpliwą przyjemność opisywać to wielkie odsłonięcie. To był element mojego kolokwium. Także mam do tego jeszcze inne wspomnienia. Kiedy to pan doktor Kurowski akurat wybrał mnie do tego zadania.
1: Wiesław Paleta pyta, czy granit ze Świdnicy jest dobry jakościowo?

0: Czy granit ze Świdnicy? Z tego co wiem, to w Świdnicy nie ma żadnego kamieniołomu granitu.
1: Czyli
0: Albo jeżeli jest, to ja o tym nie wiem.
1: podpucha jakaś.
0: Ale w Strzegomiu i w Strzelinie tak. Czy jest dobry jakościowo? No nie wiem. No. Zależy do czego się go używa. No, ostatnio, z tego co wiem, to ogromna część tego granitu jechała na Pomorze, żeby umacniać te stoki czy zbocza tego przekopu Mierzei Wiślanej. Także wtedy uruchomili takie kamieniołomy, które były już od dziesięcioleci nieczynne, po to, żeby jak najwięcej tego materiału naprodukować i tam umacniać te brzegi.
1: No właśnie, tutaj już powiedziałeś o tym Pomorzu. No my tutaj minerałów chyba za bardzo, my to głównie bursztyn tutaj bardziej szukamy niż jakichś agatów. Ja bym chciała ci tu pokazać tą mapę geologiczną Polski. Co my z niej możemy odczytać? Tak jak te właśnie, tak jak po prostu tak, tam gdzie góry, tam fajne rzeczy, tak to po prostu jest w uproszczeniu wielkim, czy nie?
0: No w wielkim tak, ale to wynika z jednej bardzo prostej przyczyny, czyli przez to, że względnie niedawno cały nasz kraj był pokryty grubą warstwą, albo prawie cały nasz kraj był pokryty bardzo grubą warstwą lodu, który jak się wytapiał, to zostawiał po sobie mnóstwo takiego osadu, wiesz, no gliniasto, piaszczystego czy żwiru. I wszystko, co ciekawe, jest ukryte pod spodem. Czasami bardzo głęboko pod spodem, pod tymi osadami polodowcowymi. A góry, jako takie naturalne bariery, no miały szansę się zachować, i wychodzą tutaj rzeczy, które po prostu były dużo głębiej kiedyś, ale przez ruchy górotwórcze wyniesione na powierzchnię. Więc no siłą rzeczy ta geologia będzie dużo ciekawsza, jeżeli chodzi o Polskę, to na obszarach górzystych, niż tam, gdzie są równiny.
1: A ja wam pokazuję stronę geolog.pgei.gov.pl. No i to jest bardzo taka dokładna strona, tak, gdzie można sobie każdy fragment zobaczyć i dokładnie sprawdzić, co tam w danej lokalizacji jest. Czy ty często korzystasz właśnie z tej strony?
0: Zdarza mi się, ale zakładam, że wszyscy słyszeliście, że takie stwierdzenie, że mapę się studiuje, albo że czyta się mapę. No i w przypadku takich szczegółowych map, jak mapy geologiczne, to nie jest jakieś stwierdzenie na wyrost, bo tam jest ukrytych mnóstwo szczegółowych informacji, tylko że trzeba je znaleźć.
1: Umieć czytać jeszcze.
0: Tak, jest tam cała masa różnego rodzaju szrafur, które odpowiadają różnym odmianom skalnym. Jest zawsze gigantyczna legenda, która tłumaczy kolory, które czasami się różnią od siebie delikatnie, tylko odcieniem. Więc no, pierwszy rzut oka zawsze jest straszny, nie? Zawsze jest po prostu wielki chaos. No ale.
1: Dla początkujących aplikacja Daj Kamienia polecamy. Jakieś inne jeszcze aplikacje są, których.
0: Ja nie znam tej aplikacji, bo ona jest chyba tylko na Androida.
1: Tak, może no.
0: Z tego co wiem, więc nie mam jej.
1: No, ale ja polecam tam właśnie dla posiadaczy Androida. Tam jest taka społeczność, są też właśnie miejscówki, co gdzie, także dla początkujących poszukiwaczy ta aplikacja jak najbardziej.
0: Tak, ona może być fajna. W ogóle polecam też tego bloga, który prowadzi Piotrek Zając z całą swoją ekipą. To się nazywa chyba Blog Realgar. Oni tam rzetelnie podchodzą do tego tematu i jeżeli kogoś interesują jakieś relacje z giełd, czy gdzie tam w najbliższym czasie coś się dzieje, no to oni się zajmują takimi rzeczami. Jakieś warsztaty też zaczęli organizować niedawno. Oni działają chyba głównie w okolicach Krakowa, więc jeżeli ktoś jest stamtąd, to z pewnością dużo bliżej ma osoby, które się na tym znają, niż przyjeżdżać do mnie na Dolny Śląsk.
1: To w opisie audycji nie wiedziałam, jak się ta rozmowa potoczy. No bo wiadomo, jest ta geologia, no to jest cały zestaw słów, terminów, które mogą brzmieć dla jakichś takich osób nieznających się wesoło, śmiesznie. To jest przykład takiego słowa, które właśnie wywołało uśmiech na mojej twarzy, to była dajka. Co to jest ta dajka? Bo mi się kojarzy, no jak i pewnie w większości, z dawaniem, czyli z taką okazją, żeby znaleźć coś, czego normalnie byśmy nie znaleźli.
0: Ja nie znam etymologii tego słowa, ale dajka to jest taka boczna żyła. Jak na przykład masz, nie wiem, jakiś pień zbudowany z bazaltu, który przebija jakieś inne warstwy, no to boczna taka wąska żyła to jest na przykład, to może być dajka.
1: No to, czyli to może być tak, że tam w niej znajdziemy jakieś minerały, których
0: może,
1: byśmy nie znaleźli, gdyby jej nie było, gdyby ona była jednolita.
0: Z jakimiś super okazami.
1: Aha, okej. Czyli, ale ciekawie wygląda, jak taka właśnie wstęga i ta skała jest przez to no, wyjątkowa.
0: Tak, ale wracając do tych różnych dziwnych terminów, to rzeczywiście jak się gra w Scrabble z geologiem, to może być to frustrujące.
1: Ciężko przegrać. Ciężko wygrać z geologami, mówisz?
0: No, ja znam kilku takich, którzy mogliby naprawdę czasami wzbudzać emocje i doprowadzić do łez współgrających, którzy musieliby ciągle sprawdzić w jakimś słowniku, co to znaczy, czy w ogóle jest takie słowo.
1: Tak, ma się wrażenie, że oszukujecie po prostu.
0: No, niektóre słowa brzmią kosmicznie.
1: A dla mnie też taki ciekawy, znaczy też ciężko sobie to uświadomić, bo nam się to, te góry, to wszystko, skały wydaje się takie właśnie stałe, monumentalne. A to przecież, no wiadomo, na przestrzeni milionów lat to wszystko krąży. Jakbyś właśnie mógł opowiedzieć, jak ten cały cykl skalny wygląda. Skąd te agaty tu teraz, jaki to ma związek, wiesz, z wulkanami, jak to wszystko się dzieje, tak pokrótce.
0: No, widzisz, ostro będziemy pływać. No dobra, to może do tej monumentalności, dostałości najpierw nawiążę. Zresztą byłem teraz w Górach Świętokrzyskich przez kilka dni na warsztatach i sam pamiętam ze szkoły takie bardzo nieprawdziwe stwierdzenie, że te Góry Świętokrzyskie to są te stare góry, a takie Tatry na przykład to są te młode góry. Nie wiem, spotkałaś się kiedyś z takim rozdziałem, czy takim fachowym podziałem gór?
1: Znaczy, ja tak z tego co pamiętam, że te im wyższe, tym młodsze, o, tak.
0: No. No, więc bzdura to jest straszna, bo i te, no, trzymając się polskiego podwórka, i te niskie i mało imponujące Góry Świętokrzyskie, czy Sudety nieco bardziej wypiętrzone, czy Tatry, które no już mają miejscami charakter alpejski, to wszystko jest tak naprawdę wynik tego samego procesu, czyli tego, że Afryka od pół miliarda lat napiera systematycznie na Europę i to, co dzisiaj nazywamy Europą. No i orogeneza alpejska była wywołana właśnie tym ruchem, który ciągle postępuje. Więc to, że w południowej Europie mamy takie wzmożone zjawiska wulkaniczne czy trzęsienia ziemi, jest wynikiem dokładnie tego samego zjawiska. Więc to, co było blisko Afryki i było zbudowane na przykład głównie z osadów morskich, bo to tam, gdzie dzisiaj jest Hiszpania, południowa Francja, Włochy i większość Bałkanów, to wszystko są osady morskie, które zostały wypiętrzone właśnie przez działalność tego kontynentu, który napiera na północ. I nieco bardziej sztywne skały na północ od Alp, typowych Alp, czy Karpat, które też reagowały bardziej plastycznie, i tam są takie głównie fałdowe struktury, reagowały krucho, tak jak Sudety czy Góry Świętokrzyskie, i one wyjeżdżały z wykorzystaniem pęknięć po uskokach. Więc znacznie mniej imponująco wyjechały, ale ciągle wyjechały. No w przypadku Karkonoszy no to robi już wrażenie, jak się jest na dnie Kotliny Jeleniogórskiej i widzi się Śnieżkę, no to ona jest ponad kilometr wyżej niż dno tej kotliny. I wyjechała też po uskoku, czy całe Karkonosze wyjechały po uskoku. No, a teraz przechodząc, kończąc tą myśl, więc nie ma czegoś takiego jak stare góry. Wszystko, co jest taką pozytywną formą terenu i jest dość strome, to raczej nie powstało dawniej niż jakieś 30 milionów lat temu. I mam tutaj na myśli każdy łańcuch górski na Ziemi. Natomiast to, co kiedyś było górami, może być ponownie wypiętrzone, tak jest w Sudetach. Więc tutaj miało też miejsce potężne zderzenie kontynentów jakieś mniej więcej 350 milionów lat temu i powstały tutaj góry takiego typu no, himalajskiego nawet. I dzisiaj, będąc na przykład w górach izerskich czy w górach sowich, chodzi się po skałach, które właśnie wtedy powstawały jakieś 15 kilometrów pod ziemią i były miażdżone i tak powstawały te skały metamorficzne, które teraz są budulcem nowych młodych gór, które mają inny charakter zupełnie. Ale zostały wykorzystane stare skały, w których są ślady dużo starszych historii. Więc to nie jest intuicyjne, żeby się w tym połapać. Dlatego też geologia trochę odstrasza. No ale jest to na pewno, może być to porywające, może być to fascynujące, kiedy zacznie się łączyć kropki i zacznie to wszystko nabierać jakiegoś sensu. Pytasz też o agaty. Agaty są ściśle związane z działalnością wulkaniczną. Mogą występować też czasami w innych skałach, ale zwykle towarzyszącym albo takich sąsiadujących z tymi wulkanitami. I mają dość prosty skład chemiczny, bazujący na krzemionce. No i dość niesamowite jest to, że tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak one powstawały. Znaczy, to nie jest tak, że jest pełna zgoda w środowisku naukowym, albo jeszcze inaczej. Większość kamieni da się odtworzyć syntetycznie i to tak bardzo wiernie. Natomiast agatów się nie udało stworzyć w laboratorium, nikomu jeszcze. Mimo, że teoretycznie jest to dość proste, czyli ten proces jest mało wyrafinowany. Natomiast te wstęgi, które budują wnętrza agatów, często powstawały z pewnością w bardzo wielu etapach i można też wykorzystywać je na przykład jako naturalną poziomicę, która przedstawia poziom sprzed tych iluś milionów lat, czy setek milionów lat. Są takie agaty, które mają horyzontalne warstwowania. No z pewnością one powstawały z jakichś cieczy, więc no ciecze mają to do siebie, że układają się poziomo, jeżeli nie wypełniają w całości tej przestrzeni. No, więc one wiążą się ściśle ze skałami wulkanicznymi i w przypadku Lubiechowej na przykład one powstawały, kiedy te potoki lawy stygły. I z racji tego, że to, co buduje agat, ma zauważalnie niższą gęstość niż sam no, skała tam powiedzmy jakiś bazaltoid, czy coś podobnego do bazaltu, no to gromadziły się w tych górnych częściach potoków lawy. I w Lubiechowo jest przekrój przez 7 takich potoków. I prawie w każdym da się znaleźć w górnej części agaty.
1: Trzeba jechać kopać na wiosnę. Przed tym panem Pawłem koniecznie. A od Wiesława Palety jest pytanie szczegółowe. Czy orogeneza hercyńska, w której wypiętrzyły się Sudety, wpłynęła na jakość skał, między innymi na Dolnym Śląsku?
0: Tak, orogeneza hercyńska, to tak było nazywane kiedyś, to częściej używa się terminu warysyjska. No, z pewnością wpłynęła na jakość skał na Dolnym Śląsku, no bo to właśnie wtedy powstało dużo skał, takich jak gnejsy czy łupki łyszczykowe. I z tą orogenezą wiążą się też na przykład granity, o które przed chwilą pan Wiesław Paleta pytał, z okolic Świdnicy, czyli ze Strzegomia czy ze Strzelina. To wszystko się wiąże ze sobą. Także bogactwo skał na Dolnym Śląsku w ogromnej części wiąże się z tą właśnie orogenezą.
1: A na antenie w Łodzi? Ale nie tylko
0: tą wcześniejszą też i z tą późniejszą też.
1: A na antenie mamy Wódza. Hej, Wódzu.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Z pytankiem. Ponieważ niedaleko Krakowa, akurat z tych okolic, w miejscowości Rudno, właściwie koło Tenczynka, jest Muzeum Agatów. Nie wiem, czy tutaj gość miał okazję być w tej okolicy ewentualnie, czy zna człowieka, który założył tą miejscówkę?
0: Kojarzę tylko z działalności internetowej tego pana i z tej imprezy, którą tam organizują.
2: No tak, raz na rok jakieś są jakieś zawody właśnie w kopaniu agatów.
1: Ile agatów na godzinę wykopiesz, tak?
2: A wiesz co, nie wiem na czym ono polega, bo tam nigdy nie byłem, miałem się wybrać, bo ja mam dzieci i one są cudowne i zacząłem mi znosić kamienie do domu. I od tego znoszenia stwierdziłem, że zauważyłem w sklepie jakąś kolekcję minerałów National Geographic, nie? I masz kamienia, kochanie. No i się, trochę się zaczęło. Oczywiście pasja się już niestety skończyła mojemu dziecku. Zostało mi za to trochę zainteresowanie tematem. Natomiast ciągle właśnie tak jak słucham tutaj o tych warsztatach, które tutaj gość prowadzi, no to ciągle mi gdzieś tak chodzi po głowie właśnie to, że to faktycznie jest świetna aktywność na świeżym powietrzu z dzieckiem. Takie poszukiwanie czegoś takiego. No i do tego pytam o ten czynnik, bo to blisko Krakowa, to bym się kiedyś pewnie wybrał. Tam chyba takie też warsztaty są robione z tego, co kiedyś patrzyłem na stronę. Ale tu jeszcze ktoś wspominał o jakimś panu Piotrze, który coś działa koło Krakowa?
0: Tak, to jest tam, ja kojarzę Piotra jako, powiedzmy, nie wiem, szefa tej całej ekipy, czy najbardziej zaangażowaną osobę. Nie znam ich wszystkich tak z imienia i nazwiska, ale śledzę ich działalność w internecie od czasu do czasu i robią to rzetelnie, więc jak stworzyli jakąś swoją ofertę warsztatową ostatnio, to nawet się ucieszyłem. Więc z pewnością, jak jesteś z okolic Krakowa, to zacznij od tego. Sam ten czynek czy okolice... No są tam organizowane jakieś warsztaty związane z poszukiwaniem agatów, ale to na pewno jest dużo trudniejsze niż w Lubiechowej, bo tam się ora pola i grzebie się po prostu, kopie się dziury na jakimś polu przeznaczonym do tego. Więc no jest to zupełnie inaczej niż u mnie w przypadku Lubiechowej, gdzie łupie się albo w rumoszu skalnym, albo w samej tej ścianie. Niemniej jednak, skoro jest blisko, to na pewno warto spróbować.
2: Jakoś się można znaleźć tego pana? Jak to się nazywa?
0: Prowadzi blog Realgar. Ale jestem przekonany, że jakaś kombinacja słów w stylu warsztaty geologiczne Kraków. On się nazywa Piotr Zając, z tego co pamiętam.
1: Wiesz co, i on chyba właśnie też...
2: Tą stworzył do łapka.
1: Stworzeniu. Tak, daj kamienia. Tak, on jest tak. Od tej apki, no.
2: Zgadza się. Dobra, fajnie, dziękuję ci bardzo za namiary. Jakbym był w okolicy Śląska i się wybierał, to też może bym jak już jakiegoś lepszego bakcyla złapię, to może bym się i tam do ciebie na jakiś warsztat udał w grupach rodzinnych, bo widzę, że tam na stronie twojej taka oferta jest. Bardzo fajna sprawa.
0: Głównie rodziny z dziećmi, to są goście przez prawie cały rok. Ale przyjeżdżają też firmy, wycieczki szkolne, no bardzo różne grupy. Seniorzy.
2: Powiedz mi, bo tak jak tu fajnie powiedziałeś, że będąc jakby zainteresowanymi tymi odnajdywaniem, szukaniem kamieni, warto chodzić po prostu z głową, patrząc w podłogę, że tak powiem, w ziemię. Faktycznie tak jest. Właśnie moje kochane dziecko, któregoś dnia będąc nad zalewem, nad bagrami, znalazło w ten sposób skamieniałość amonita. Kilkucentymetrowego, co prawda, ale dało jej to dużo radości. Skamieniałości też cię interesują? Czy to jest już zupełnie poza zakresem twoich zainteresowań?
0: Znaczy, mam jakąś podstawową wiedzę na temat skamieniałości, ale jakoś nigdy nie porwały mnie.
2: Znaczy, rozumiem, że jak coś znajdziesz w terenie, to nie podarujesz, ale tak, żeby specjalnie szukać, to nie.
0: No, ale też może inaczej. To wynika też głównie z tego, że w samych Sudetach jest dość mało lokalizacji z atrakcyjnymi skamieniałościami. Więc tutaj no, zdecydowanie minerały są bardziej popularne, a skamieniałości są rzadkie i trudne do znalezienia.
2: Nie mam akurat szczęścia mieszkać w takim miejscu, że te skamieniałości faktycznie leżą na wierzchu. Mam znalezione takie miejsce, gdzie jest taka piękna skamieniała gąbka, kilkucentymetrowa, tylko boję się jej odłupać, żeby jej nie zniszczyć. Wiesz, jak to zrobić.
0: No wiesz, nie wiem, nie widzę, o czym rozmawiamy, to nie mam pojęcia.
2: Kurde, zdjęcie ci wyślę.
0: No Możesz wysłać.
2: Gdzie uderzyć młotkiem, żeby nie rozwalić samej skamieniałości.
0: Możesz też spróbować ją tam delikatnie w kwasie wytrawić, jak, tą częścią, której...
2: Nie, bo ja ją muszę... Ona jest wewnątrz dużej skały, rozumiesz? To jest na wierzchu. Ona po prostu jest w fragmencie dużego kamienia. Ja ją, żeby móc cokolwiek z nią zrobić, to najpierw muszę ją wydobyć jakby z tego podstawowego kamienia, a to jest tak ogromna skała. Jakiegoś
0: kamieniarza się wybierz, żeby ci to wyciął.
2: Ten kamień ma kilka ton. Ten kamień ma kilka ton. Ja to muszę, wiesz, ekstraktować po prostu z żywego urwiska.
0: To musisz nawiercić kilka otworów, wbić tam kliny i zmniejszyć to.
2: O, widzisz. Muszę jakąś technologię na spokojnie ogarnąć sobie. Bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz. Powiedz mi, szukając takich kakatów w terenie, jak go spróbować? Jak można... Czy to, co mnie interesuje, bo jakby nie, interesuje mnie kilka rzeczy. Po pierwsze tak, ta aplikacja, którą tutaj Aniu podałaś, popatrzyłem na nią, bardzo fajna sprawa. To jakby jest częściowo odpowiedź na moje pierwsze pytanie. Gdzie szukać informacji o miejscach, gdzie można próbować, nawet będąc takim zupełnym amatorem właśnie, w ramach, nie wiem, niedzielnego spaceru, poszukać coś, a nuż to szczęście nowicjusza, którego tak nienawidzisz, co jestem w stanie całkowicie zrozumieć, żeby z niego, że temu szczęściu dać szansę, tak? Czy gdzie szukać takich miejsc w ogóle? Zwłaszcza w okolicy Krakowa może znasz.
0: Nie, ja, to są dla mnie bardzo słabo poznane rejony.
2: Gdzie szukać informacji w takim razie? Oprócz tego, bo ta aplikacja na pewno daje jakąś możliwość, ale czy są jeszcze jakieś, nie wiem, fora poszukiwaczy czy kolekcjonerów minerałów?
0: Kiedyś coś takiego było, nie wiem jak to teraz, czy to jeszcze żyje, czy nie, pewnie powoli przestaje, ale na pewno wejdź sobie na stronę mojego kolegi Grześka Bijaka, on też jest geologiem i on też prowadzi warsztaty na Dolnym Śląsku, bardziej w górach stołowych. I on ma takie bardziej zapędy. On też ma fajny kanał na YouTubie, gdzie
2: jeździ
0: rzeczy. I on się nazywa geopasja.pl.
2: Zalubiony już.
0: No i on ma bardzo kanał. Rozbudowaną stronę. Czasami ona przerasta moje możliwości szukania informacji. Ma tam trochę bajzel, ale rzeczowy tam są informacje. Więc jeżeli kiedyś zajął się okolicami Krakowa, to z pewnością ma to tam opisane gdzieś.
2: Tak, jego kanał kojarzę, oglądałem sobie...
0: Albo napisz niego po prostu. On, jak ma dobry humor, to ci powie.
2: Okej. Okay. Będę liczył na lepszy humor w takim razie. Nie, akurat tego kanału, tego człowieka znam, kojarzę. Twój sobie właśnie dodałem do listy. Mam nadzieję, że masz tam dużo ciekawych filmów.
0: Mam trochę, ale ja jakoś jestem bardzo nie... No, nie robię tego często. No,
2: no jest to zrozumiałe, nie... Powiedzmy, że fokusujesz się na tym, żeby tu swoją działalność odpowiednio prowadzić. Nie wiem, pewnie taki kanał mógłby cię ewentualnie trochę tam, gdyby go rozwinąć, może jakichś klientów dodatkowo przysporzyć, aczkolwiek być może też nie cierpisz na ich brak w związku z tym, nie ma takiej potrzeby.
0: Nie cierpię na brak zainteresowania. Niemniej jednak ja sam bardzo lubię spędzać czas na YouTubie i tam mam mnóstwo rzeczy polubionych i jak tylko wyszło premium, to byłem tym jednym z pierwszych, co od razu nawet się nie zastanawiałem.
2: Żeby cię reklamy nie wkurzały.
0: No, żeby nie marnować czasu na te reklamy, bo no, naprawdę dużo wiedzy o świecie czerpię z YouTube'a.
2: Wspaniale, że było informacji, to prawda.
0: Ale moją twórczość traktuję raczej hobbystycznie.
2: Ty koncentrujesz się na agatach, czy tak zrozumiałem, ale czy zbierasz też inne minerały?
0: Tak, oczywiście zbieram też inne minerały. I właśnie jestem na etapie finalizowania transakcji z takim Afgańczykiem, który z Pakistanu mi ściągał.
1: Brzmi groźnie. Co to za transakcja?
2: Co ciekawego? Będziesz sprowadzał, bo jak z Czeczenii, to podejrzewam, że uran.
0: Nie, z Pakistanu. Bardzo ładne fluoryty, takie sześcienne i dużo, dużo bardziej skomplikowane formy i ładnie wybarwione.
2: Ale to do swojej własnej kolekcji, czy na ewentualnie jakiś handel?
0: Na pewno najładniejsze zostawię sobie, ale pewnie resztę będę dalej sprzedawał.
2: Pytam, bo ja mam akurat żyłkę kolekcjonerską i te kamienie troszeczkę mnie w jakimś, tak jak powiedziałem, przez moje własne dziecko. Dziecko ma teraz, tak jak już mówiłem, to kolekcję z National Geographic i tam ma 30 parę różnego rodzaju fajnych minerałów. Oczywiście to są maleńkie łupinki, bo no, czego się spodziewać oczywiście po czymś takim jak kolekcja w gazetce, prawda? Natomiast mnie osobiście się to bardzo spodobało, nawet uważam, że to jest jeden z ciekawszych prezentów na urodziny, czy imieniny, czy nie wiem, dzień matki, czy dzień babci na przykład teraz był. To bardzo fajnie wygląda tak naprawdę. I na przykład moja mama lubi być obdarowywana takimi kamieniami. Ostatnio właśnie z Urugwaju ładny kawałek geoda ametystowy kupiłem w prezencie. Natomiast mam jakby jedną wątpliwość z takim kupowaniem tego typu rzeczy. Mianowicie, owszem, można pójść na giełdy minerałów i skamieniałości. Tu w Krakowie jest taka co najmniej dwa razy, jeśli nie częściej, do roku. Raz na AGH-u, raz na Politechnice. No to i tam kupując, powiedzmy, że jest tam część, no bo rzeczywiście spora część stoisk, które są na tego typu giełdach, to jest ezoteryka wszelkiego rodzaju. Kolejna część stoisk to oczywiście kamienie dla jubilerów, ludzi, którzy tworzą amatorską biżuterię z wykorzystaniem kamieni półszlachetnych i tak dalej. I tych stoisk takich stricte geologicznych jest raczej mało. No więc moje pytanie jest takie, czy są jakieś fajne sklepy, gdzie można kupić faktycznie okazy kolekcjonerskie dla ludzi, którzy zbierają minerały, niekoniecznie je sami poszukują, niekoniecznie sami zajmują się, znają się nawet jakoś specjalnie na całej tej geologii i tak dalej, ale jednak chcą kupować okazy o charakterze już kolekcjonerskim, gdzie wiadomo skąd pochodzą, prawda, że to jest, nie wiem, karneol z, nie wiem, z Urugwaju, czy ametyst z Urugwaju, czy nie wiem, agat z Brazylii, prawda, gdzie pochodzenie jest w miarę tych minerałów potwierdzone w jakiś tam sposób, w miarę pewne, dostawca jest jakby godny zaufania. Czy znasz tego typu sklepy?
0: Okej, chyba wiem, o co ci chodzi, tylko że Musisz mieć świadomość, że okazy kolekcjonerskie naprawdę kosztują bardzo dużo. I taki chyba najlepszy sklep, który raczej handluje głównie na zagranicę, to jest Spirifer. I oni handlują głównie chyba przez Instagrama i Facebooka.
2: Rozumiem, że po prostu oni handlują okazami, które są warte kilka tysięcy złotych, czyli są dla takich poważnych kolekcjonerów, dla muzealników.
0: Mają różne okazy, ale no Tomek Praszkier, który jest tam szefem tego całego stowarzyszenia i tego biznesu, no to on kolekcjonuje minerały, ale no to już takiej światowej topki, nie? W sensie, że te okazy, które są godne jego kolekcji, to mogą kosztować no, nawet kilkanaście tysięcy dolarów. Może nawet kilkadziesiąt. Nie wiem,
2: to nie ta półka.
0: No, dlatego wiesz, kiedy słyszę kolekcjonerskie okazy, no to ja od razu widzę te kwoty. Natomiast najlepiej trochę wejść w środowisko i poznać trochę ludzi i wtedy jak będziesz wiedział, że na przykład, nie wiem, Andrzej Korzekwa ma najlepsze rzeczy ze Strzegomia, Piotrek Starul ma najlepsze rzeczy z Nowego Kościoła. I się po prostu trzeba do nich od razu bezpośrednio u nich się trzeba zaopatrzyć. Raz na jakiś czas się przejechać, zobaczyć te ich magazyny i oni często mają dobre ceny na fajne okazy.
1: A może wyprzedaże? Może mają czasami jakieś sezonowe?
2: Przypuszczam, że wątpię.
0: Wszystko, no wiesz, no czasami się tak trafi, że nie wiem, w Strzegomiu bardzo dużo materiału się uda im pozyskać, no i to, co ich naprawdę interesuje, to jest kilka kamieni, a cała reszta idzie na handel, nie? Ale dla większości normalnych ludzi, czy nawet dla średnio zaawansowanych zbieraczy minerałów, czy kolekcjonerów, to są ciągle mega dobre okazy.
2: No tak podejrzewam, że to mogłoby być nawet coś, co mnie interesuje. Dziękuję ci bardzo za radę. Co prawda pewnie nie osiągnę takiego poziomu jak ojciec mojego kolegi, który, wiesz, on jest zbieraczem właśnie takich minerałów, kolekcjonerem. Sam raczej nie poszukuję ze względu na ograniczenia i czasowej wiedzy i dostępie do miejsc, gdzie można ciekawe rzeczy znaleźć. Natomiast ma bardzo ładną kolekcję, bo ma taką, wiesz, wydzieloną komórkę mniej więcej 5 metrów kwadratowych, 6, na którą otoczoną regałami i całą wyłożone właśnie wszelkiego rodzaju minerałami. Ma tam miedź rodzimą na przykład, która jest, wydaje się być rzadka. Srebra czy złota rodzimego akurat nie widziałem, no bo to już jest mega drogie tak naprawdę, prawda?
0: No zależy skąd.
2: Okej, ja kiedyś sobie może sprawię. Ale ma tam właśnie mnóstwo jakichś agatów, ametystów, różnego rodzaju kwarców, jakąś siarkę rodzimą na przykład, róże pustyni, takie naprawdę ładne okazy, dużo skamieniałości. No, gość ma taki potężny miniaturowy, małe, znaczy potężne jak na amatora, małe muzeum dosłownie, prawda? Do tego poziomu nie, pewnie nigdy nie dojdę, nawet bym się chciał w to wciągnąć, bo jednak na to trzeba mieć miejsce. Twoja kolekcja jest jak wielka?
0: Na nieco sprofesjonalizowaniu się, to na pewno skontaktuj się właśnie z tą ekipą od Realgara. Oni są sami kolekcjonerami i oni z pewnością potraktują cię odpowiednio. I mają na pewno dużo więcej wiedzy o tamtym regionie, znają lokalizację, mają też pewnie jakieś minerały stamtąd, można coś na sprzedaż. I na pewno też ci powiedzą, do kogo masz zadzwonić, dadzą ci numer, kto ma dobre rzeczy.
2: Fajnie, dziękuję ci bardzo za radę. No i to właśnie ostatnie pytanko o tą twoją własną kolekcję, bo to wszystko zawsze najbardziej, co ogranicza kolekcjonerów, to jest przestrzeń dostępna na swoje okazy.
0: No, to myślę, że bardziej budżet niż przestrzeń, przynajmniej w moim przypadku. Ja też zaczynałem od tego, że w mojej kolekcji lądowały tylko rzeczy, które sam znalazłem.
2: No to mają dla kolekcjonera największą wartość, co by nie mówić.
0: Tak. Oczywiście z czasem moja kolekcja nie jest jakaś gigantyczna też, żeby było jasne. Ale ja też jestem dość wybredny, jeżeli chodzi o zabieranie kamieni do domu. Więc
2: no,
0: tam
2: byli. No rozumiem, jak nie chcesz, żeby cię żona wyrzuciła z domu z kolejną skałą, którą właśnie przywlokłeś ze spaceru po parku, to mogę to zrozumieć całkowicie.
0: Nie, wiesz, to ja się z tego trochę śmieję, ale z drugiej strony moja żona też ma na przykład ostatnio takie bardzo błyskotliwe zdanie powiedziała, że mógłbym kiedyś zrobić katalog tego, co mamy w domu i napisać, ile to jest warte.
2: A to jest akurat bardzo dobry pomysł.
0: Tak, i wiesz, ja sam już wielokrotnie dostawałem jakieś telefony, że jakiś tam gości to zbierał kamienie, całe życie umarł i rodzina teraz nie ma co z tym zrobić. No i można to kupić w dobrej cenie. Nie? No i to wyobrażam sobie, że groby bym się przewracał, kiedy by mi się wyciągnęło kopyta szybciej i to, co mam w swoim pokoju, by poszło właśnie za jakieś tam, wiesz, 1000
2: złotych. Powiem ci, że tak się dzieje. To jest jakby taka trochę smutna rzeczywistość, na której korzystają inni. Gro kolekcji tego mojego znajomego, właściwie to jest tato mojego przyjaciela. Gro kolekcji to są rzeczy, które zostały przywiezione z wystawek w Niemczech, gdzie ktoś pozbywał się rzeczy, nie znał totalnie ich wartości, a były to okazy warte po kilkaset złotych, po kilka tysięcy nawet niektóre faktycznie, gdzie mamy do czynienia, wiesz, jest jakiś minerał, który występuje rzadko, jest naprawdę duży, wiesz, ładnie wykształcone kryształy i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób kończą kolekcję, niestety. Także tutaj rada twojej żony jest moim zdaniem bardzo dobra i życiowa.
0: Tak, moja żona w ogóle jest rozsądną kobietą. Dlatego jest moją żoną.
2: Okay, dziękuję wam bardzo za bardzo ciekawą audycję. Odkąd zauważyłem, że nadajecie, bo niestety nie wiedziałem o niej wcześniej, pewnie byłbym wcześniej, słuchałbym od początku, ale odkąd zauważyłem temat, to słucham z tchem zapartym. Mam nadzieję, że jeszcze nie kończycie i posłucham was jeszcze trochę, a twój kanał sobie z przyjemnością poznam lepiej. No i dzięki też za wszystkie dobre rady.
0: Panie, że zadzwoniłeś. Trzymam kciuki, że uda ci się tam trafić na odpowiednie osoby i pomogą ci to rozwijać.
2: Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć czas na to, żeby to rozwinąć, bo to naprawdę jest fajna aktywność. Dziękuję ci bardzo i no i co? No i powodzenia udanych okazów, tak? Udanych łowów za każdym razem, kiedy wychodzisz czego szukać. Dobrej nocki.
0: Dzięki, cześć.
1: Dzięki, Wudzu, cześć. Jeszcze jedno pytanie mamy z czatu. Dobrodziej pyta, a co pan powie na temat budowy pieni? Czytałem kiedyś, że już w czasie zaboru austriackiego naukowcy traktowali budowę jako wyjątkową na skalę europejską.
0: Ja słabo znam budowę geologiczną pienin, ale tam jest jakaś dziwna zagadka. W sensie tam trochę nie wiadomo na przykład skąd się wzięły andezyty. To jest jedyne miejsce, gdzie w Polsce są andezyty, na górze Wżar. I to trochę nie pasuje do całej tej układanki dookoła. I tak, zgadzam się, że to jest dziwne. Ale to jest na tyle daleko od Dolnego Śląska, że jakoś nigdy nie miałem jeszcze okazji się tym mocniej zainteresować.
1: To Misiu dopytuje o zestaw geologiczny z młoteczkiem, który możesz polecić. Oczywiście Marcin poleca swoje zestawy geologiczne, ale myślę, że Kalifornii sobie coś tam chyba szybciej znajdziesz.
0: Nie, no jeżeli jesteś z Kalifornii, no to jest tylko jeden poprawny wybór. To musisz sobie kupić młotek Estwinga, który będzie ci służył do reszty życia, do końca życia, jeżeli jesteś, rzadko łupiesz w kamienie.
1: Mercedes wśród młotków, tak?
0: Tak, one są dość drogie w Europie, no bo są, wiesz, dość doliczana duża marża i jeszcze tam cła i tak dalej, ale w Stanach, one są produkowane w Stanach i tam są znacznie taniej. Tam za kilkadziesiąt dolarów można kupić no, fantastyczny młotek.
1: Pani Katarzyna Cholewa, czy pan jest z Jeleniej Góry, panie Marcinie?
0: Pani Katarzyna Cholewa to jest moja dobra koleżanka, która nieraz mi pomagała tego Jamesona w metaforze dopić.
1: To witam znajomych. No właśnie, tutaj mówiliśmy o szkole, coś było i tak dalej, o tych, masz te warsztaty, minerały w akcji, z którymi od tego roku szkolnego ruszyłeś. No i chciałam wam pokazać, jak takie warsztaty wyglądają, więc jak możecie wejść w kontakt z Marcinem, możecie go po prostu skontaktować się z wychowawcą na przykład waszych dzieci i namówić na takie warsztaty, czy to w szkole podstawowej, czy w liceum. Bardzo to fajnie wygląda, zwłaszcza ta lubka podświetlana. No a myślę, że to nie tylko taka lubka się przydaje zbieraczom kamieni, ale na przykład też takim osobom, które nie wiem, figurki malują, także fajna rzecz, żeby mieć w domu, jak się robi jakieś takie precyzyjne rzeczy. Jak wrażenia, słuchaj, po tym pierwszym semestrze z polską młodzieżą?
0: Znaczy, no bardzo dobrze, bardzo dobre wrażenia. To ja na co dzień też pracuję z dziećmi i młodzieżą w terenie, prowadząc warsztaty, więc to nie jest dla mnie coś zupełnie nowego. Nowa jest natomiast forma tych warsztatów. To pierwszy raz to ja zacząłem jeździć po szkołach, a nie szkoły przyjeżdżają do mnie. To jest ta zasadnicza różnica. A wynika to głównie z tego, że no, sezon na poszukiwania trwa powiedzmy od, no, zależy od roku, ale od połowy kwietnia, czy tam końca marca do grudnia. No i zostaje parę miesięcy, w których siedzę w domu i się nudzę, czy do tej pory się nudziłem, a nie lubię siedzieć w domu i się nudzić. Więc trochę musiałem pokminić, jak to zmienić. No i stwierdziłem, że może to być dobry pomysł. Więc trochę zajęło mi skompletowanie takiego zestawu. No, z pół roku jeździłem po giełdach i po znajomych, którzy handlują kamieniami, żeby zdobyć rzeczy, które są mi potrzebne do tego, czy były mi potrzebne. No i pewnym problemem było to, żeby wymyślić to w takiej formie, żeby to nie był, no, wiecie, żeby to nie był nudny wykład i taka prelekcja, że ja stoję, gadam o kamieniu i potem go puszczam dookoła stołu i on wędruje i te osoby, które są w połowie tej całej grupy, jak do nich ten kamień dochodzi, to już nie mają pojęcia, co to jest, jak to się nazywa i w ogóle co ja tam o tym gadałem. Więc to było największe wyzwanie, żeby zrobić to w atrakcyjnej formie. I wydaje mi się, że udało mi się to osiągnąć, bo spotykam się z takimi bardzo fajnymi, ciepłymi głosami, że tak właśnie powinna wyglądać edukacja w szkole. W skrócie wygląda to tak, że grupę dzieci czy młodzieży dzielę na 4 lub 5 zespołów, które są tam 4, 5, 6 osobowe, raczej nie większe. I każda grupa dostaje, tak jak teraz widzicie, takie pudełko z różnymi kamieniami, mówiąc kolokwialnie. Mają też lubki, no i mają też zadanie. Na takiej dużej planszy mają zadanie wydrukowane akurat do tych konkretnych rzeczy. Żaden kamień nie jest podpisany, głównie po to, żeby te podpisy się nie myliły i żeby potem nie czytali głupot. Więc jak mamy na początku umowę, że jak chcą poznać jakąś nazwę, to po prostu mnie wołają i pytają o konkretne rzeczy, jak chcą, mogą sobie zapisać czy coś tam, czy zrobić zdjęcie i podpisać. Tak też robimy. No ale idea jest taka, że oni sami pracują i mają sami, robiąc te proste zadania, nauczyć się rozpoznawać jakąś cechę, czy poznawać jakieś zagadnienie, oglądając, drapiąc, rysując, polewając kwasem, liżąc i tak dalej, żeby to było wszystko no, takie no, prawdziwe doświadczanie, no, a nie oglądanie zdjęć.
1: No i doświadczają, obracają te kamienie w rękach, oglądają. Powiem, na tym jednym zdjęciu i nie tylko na tym, tutaj widzę, że paznokieć uczennicy był większy od kamienia, który oglądała. No chyba długie paznokcie to nie pomagają, co? W zabawie z kamieniami, jak to jest?
0: No, wiesz, to zależy, nie? Jeżeli jesteś z ekipą i masz ludzi od roboty, no to pokazujesz tym paznokciem, co, gdzie mają kopać, ale jeżeli to sama masz kopać z takimi paznokciami, to raczej nie pomagają.
1: Chociaż pomagają może w robieniu tych rys, żeby sprawdzić, nie? Co to za skała. To chyba taki paznokiec, przynajmniej jeden by się przydał.
0: No, może troszkę tak, ale...
1: A wy jak macie ochotę zadzwonić, to my będziemy powoli kończyć, bo jeszcze do 11 posiedzimy. Także jeżeli macie jakieś pytania, to zaraz teraz. Psycho zapytuje, czy kamienie zyskują na wartości jak dzieła sztuki?
0: Oczywiście, że tak. Jest sporo takich lokalizacji. No, taka, co pierwsza mi przychodzi na myśl, no to kopalnia Pomorzany w Olkuszu. Tam wydobywano rudy cynku głównie i ołowiu. Głównie cynku. No i ta kopalnia jest już zalana, więc wszystkie okazy, które stamtąd zostały wydobyte i są na rynku, no to one już nigdy nie będą tańsze. A dobre okazy z pewnością będą zyskiwały na wartości z roku na rok.
1: Kolejne zdjęcie z twoich warsztatów. No, mówiłeś, że jeździsz i do szkół podstawowych, i do liceów, ale też ostatnio brałeś udział w jarmarku świątecznym i pokazywałeś, że można też ozdoby świąteczne robić z minerałów.
0: Tak, to było coś raczej bardzo, jak na mnie, nietypowego, bo nigdy jakoś nie miałem oferty na jarmarki, ale zostałem poproszony, zaproszony, stwierdziłem, że początek grudnia to nie mam za bardzo alternatyw na jakieś ciekawsze rzeczy, więc potraktowałem to trochę jak wyzwanie, a że akurat miałem trochę takiego materiału, no, którego nie było mi szkoda przeznaczyć na tego typu aktywność, no to spróbowaliśmy i całkiem fajne rzeczy z tego wyszły.
1: Wudzu wspominał o takich kolekcjach, wiesz, żeby sobie po prostu poznać, które tam National Geographic wypuściło. Właśnie w grudniu wiele było do kupienia takich kalendarzy adwentowych, nie wiem, czy się z tym spotkałeś, właśnie geologicznych, gdzie każdego dnia grudnia sobie wyciągasz jeden kamyczek. Niektóre zestawy są faktycznie z prawdziwych kamieni. Taki na przykład zestaw minerałowy, kalendarz adwentowy, to kilka stówek kosztuje. Ale tak sobie pomyślałam, że w sumie może na przyszły sezon świąteczny ty byś włączył do swojej oferty takie kalendarze adwentowe.
0: Myślałem o tym, ale ja dostałem też sporo takich screenów albo linków od osób, które tam mnie obserwują w mediach społecznościowych. I sobie analizowałem, co tam w tym jest. No to wiesz, no standardowo, no to są takie rzeczy, które są bardzo tanie, jak się kupuje to na kontenery. I jakoś tak, no, staram się nie schylać do takiego poziomu. A z drugiej strony też ja w tamtym roku sprzedawałem takie zestawy minerałów Dolnego Śląska. One nie były nawet blisko okazów kolekcjonerskich, nie? Ale to były okazy lokalne. Jest w tym po prostu dużo roboty strasznie. Raz, żeby je pozyskać, dwa, żeby to jakoś tam uczciwie wycenić, trzy, żeby, ja też robiłem to w takich fajnych skrzynkach. Więc to był pierwszy raz, kiedy coś takiego przygotowywałem, więc miałem jeszcze takie emocje, że robię coś nowego. Ale finalnie chciałem robić.
3: Daj kamienia!
4: Fryderyk, 20 zł. Mimo, że nie mam pojęcia o temacie, to świetnie się słucha. Dzięki.
1: Nie było słychać, bo nawet donate wpadł, co od Fryderyka, dwie dyszki, dzięki Fryderyku. Pisze, że nie ma pojęcia o temacie, ale i tak się dobrze słucha. Dzięki Fryderyku. No mówię, jak macie jakieś pytanie do Marcina, to teraz, bo już naprawdę będziemy powoli kończyli. Jak tam twoje plany teraz na ten najbliższy semestr? Czy w przyszłym tygodniu też warsztaty? Jedziesz do szkół?
0: Nie, w przyszłym tygodniu sobie odpoczywam, bo teraz miałem dość...
1: A, bo teraz sporo mi nie było są, nie?
0: Tak. Znaczy raz, że są ferie dolnośląskie, a dwa, że ja też mam dwóch synów takich, wiesz, jeszcze w wieku przedszkolnym. I jest to dla nich też ciągle nowa forma, że mnie nie ma nagle kilka dni. Więc no, staram się tak dozować tę absencję w domu jeszcze póki co mocno. Ale z początkiem lutego jestem zaproszony do Poznania na 2 dni. Potem wreszcie Dolny Śląsk zaczął uwzględniać mnie w swoich planach i będę we Wrocławiu. Będę w mojej rodzinnej Oleśnicy. I tam jeszcze jest kilka lokalizacji, do których jestem zaproszony.
1: A jeszcze jedno zapytanie od Wiesława Palety. I taki robi wstęp, że przy okazji tektoniki, bo go fascynuje, uczono go, że w szkole o ścieraniu się płyt, subdukcji, wsuwaniu. I pytanie, czy to prawda, że według nowych badań odpowiada za to ciepło jądra Ziemi?
0: Tak, no to właściwie jest to chyba jedyna jakaś sensowna taka ścieżka, żeby wytłumaczyć, dlaczego kontynenty się przemieszczają. I wynika, i jest to spowodowane takimi strumieniem ciepła z wnętrza Ziemi. To się nazywa fachowo prądami konwekcyjnymi, które, jak wiadomo, z takiej bardzo podstawowej fizyki, kiedy ogrzewamy ciecz, no to ona zmniejsza gęstość i wędruje w górę. I takie mechanizmy są, znaczy podejrzewamy, że takie mechanizmy zachodzą pod ziemią i one powodują właśnie rozciąganie czy ruch kontynentów i wsuwanie się płyt oceanicznych pod kontynenty. A wynika to z tego, że płyty oceaniczne są zbudowane z bardziej gęstych skał, które toną przy kontakcie z nieco lżejszymi czy nieco mniej gęstymi skałami budujące płyty kontynentalne. Płyty kontynentalne też są znacznie grubsze od płyt oceanicznych, więc przy starciu tych dwóch tytanów to te oceaniczne zawsze toną i idą w dół. I często w miejscach, gdzie one toną, albo prawie zawsze nad tymi miejscami, gdzie one toną, pojawiają się łuki wulkaniczne. No.
1: To Misiu, nasz słuchacz właśnie z Kalifornii, poleca miejscówki geologiczne w Stanach Zjednoczonych. A powiedz mi, Marcin, ty masz jakieś takie, nie wiem, plany, marzenia, może na jakieś przyszłe lata, gdzie chciałbyś pojechać z młotkiem? Czy Dolny Śląsk jest tak fascynujący i bogaty w okazy, że to ci wystarcza?
0: To znaczy, na pewno bardzo chciałbym zacząć taką, albo inaczej, bardzo chciałbym wreszcie mieć urlopy w czasie, kiedy warto jechać na urlop w Europie, nie? Czyli latem albo jesienią, albo wczesną, albo wiosną. A wtedy mam dużo pracy.
1: Żniwa dla warsztatów geologicznych.
0: No tak, tak. Wiesz, no ja traktuję to, no jest to moje główne źródło utrzymania, więc no tak, no muszę zarabiać. A na razie jestem sam w tej działalności. Znaczy, próbuję to zmieniać, ale to nie jest takie wcale proste, żeby znaleźć odpowiednie osoby do współpracy.
1: Tak, jest nabór na pasjonata geologii ze smykałką taką pedagogiczną, czyli z kimś, kto do dzieci przemówi ciekawie.
0: No nie tylko do dzieci, no to wiesz, tak naprawdę, kiedy mówisz o geologii do osób, które nie mają o tym pojęcia, to, że ty jesteś dorosła, no to właściwie jedyna różnica jest taka, że masz trochę większą wiedzę ogólną o świecie niż takie pierwsze lepsze dziecko, nie, w szkole. I to jest różnica. Ale właściwie mówi się o tym dokładnie w ten sam sposób. Też muszę używać do tego bardzo prostego języka i starać się mówić to w miarę obrazowo, żeby miało to jakikolwiek sens. Do czego się już dawno przyzwyczaiłem.
1: A kto jest lepszym odbiorcą? Właśnie dzieci pewnie niż dorośli. Pewnie mają więcej ciekawych pytań. Bardziej otwartą głowę, co?
0: Nie wiem. Lubię pracować i z dziećmi, i z dorosłymi. Dorośli są o tyle fajni, że no właśnie przez, nie wiem, doświadczenie życiowe potrafią zadać pytania, albo kiedy dostaną jakieś informacje ode mnie, to widać bardzo wyraźnie wtedy, że to jest ten element łączący jakieś dwie pozornie niepowiązane rzeczy. I nagle, wiesz, jest taki błysk wokół mnie. Aha, dlatego tak.
1: Wszystko jasne.
0: O to w tym chodziło. Mhm. Gdzieś to się rzadziej zdarza, nie?
1: A jakbyś miał powiedzieć, z którymi grupami wiekowymi się najlepiej współpracuje, jeżeli chodzi o twoje warsztaty, gdzie tam największa pasja jest?
0: Ja całą moją działalność raczej dedykuję dzieciom od 4 klasy szkoły podstawowej w górę. Mhm. I z tymi dziećmi już fajnie się gada. W sensie że one są już ogarnięte, nie potykają się o własne nogi i są tak emocjonalnie gotowe do tego, że muszą na chwilę się zatrzymać, posłuchać i użyć jakichś informacji w praktyce. Młodsze dzieci są na to jeszcze nie gotowe.
1: A no już jesteś w tym świecie geologów i tych osób, takich amatorów, no i też osób to z tą podbudową teoretyczną. Jakbyś, czy jest jakiś taki rys psychologiczny, który was wszystkich łączy? Co to są za osoby, które tam latają z tymi młotkami i łupią i szukają? Czy to są przeróżni ludzie?
0: Nie, to są raczej przeróżni ludzie. No, przede wszystkim osobowościowo to są przeróżni ludzie. Ale na pewno wśród zbieraczy minerałów jest sporo jest takich osób cichych i introwertycznych. Takich, że to jest ich naturalny sposób na spędzanie czasu. Nie cisza, spokój, gdzieś jakaś dziura w środku lasu.
1: I kilka wycieczka, godzin tam.
0: Wycieczka w góry z jedną osobą albo samemu. A często ta druga osoba to jest tylko dlatego, że, tak, no, że rozsądnie jest w takie miejsca nie chodzić samemu często. No. No i kopią, ryją tam, ale to, no nie wiem, ja nie wiem, czy ja jestem jakimś takim typowym przykładem osoby zaangażowanej w to. Może nie. Wiesz, też trochę argumentem na tym, że nie jest to, że jak ja kupowałem domenę internetową tam chyba w 2018 roku czy 2019, no to warsztatygeologiczne.pl było wolne i bez żadnego problemu byłem w stanie kupić.
1: No tak.
0: Ja też miałem, jak byłem na chyba pierwszym roku studiów właśnie w okolicach Krakowa i jeden z pierwszych razy udało mi się jakiś kalcyt znaleźć, taki całkiem ładny, samodzielny, i zadałem pytanie prowadzącemu naszą grupę, panu doktorowi, czy w ogóle ktoś organizuje coś takiego, nie? W sensie, że można jakiś młotek wypożyczyć, czy trzeba specjalnie kupować ten młotek, czy jakieś wycieczki, czy to ktoś zabiera w jakieś takie tajemne miejsce, żeby coś dało się znaleźć. No i wtedy pan doktor pokiwał głową z politowaniem i powiedział: panie Marcinie, kto by za to płacił?
1: A jednak znaleźli się tacy, co płacą, także wykopałeś sobie niszę świetną i jeździsz, edukujesz, zarażasz.
0: Ale to nie tak, że ja już wtedy miałem plan na biznes, nie? Nie, ja o tym zdążyłem 14 razy zapomnieć w międzyczasie.
1: No tak, ale wróciło, nie?
0: Ale po czasie wróciło to samo, no.
1: A może też właśnie wróciła moda, bo tam w jednym ze swoich filmików mówiłeś, że 100 lat temu, tak, na początku XX wieku minęła moda na geologię, która trwała tam setki lat, ale minęła, bo fizyka wkroczyła. Minęło 100 lat, no i znowu powoli wraca moda na kopanie, na szukanie tych minerałów. Może?
0: Nie, myślę, nie? Że to nie jest aż tak trend. Nie, co ty, no teraz no nie jesteśmy w stanie przebić jakimiś kamieniami takimi znajdowanymi na Ziemi, nie wiem, lotów w kosmos, no. Chociaż wiesz, no to też te loty w kosmos muszą gdzieś wylądować, no i poznawanie tych nowych ciał niebieskich czy planet jest kluczowe, a na pewno do tego będą potrzebni geolodzy. Tylko że zakładam, że bardziej fascynujący jest ten cały proces lotu i technologii z tym związanych i to generuje rozwój. Rozwój, no nie wiem, gadżetów, które używam na co dzień, czy będziemy używać za jakiś czas. A nie skały, które tam zostaną znalezione na tym Marsie, czy Księżycu, czy Wenus, nie? Raczej Marsie niż Wenus. No ale z pewnością geolodzy będą maczali w tym palce i to w dużych ilościach.
1: No, a jak wy byście chcieli właśnie zacząć się bawić w tą geologię, szukanie, geoturystykę, no to... Co, zapraszamy, tak? Zapraszasz ty do Krainy Wygasłych Wulkanów, do tej Lubiechowej, do Kamieniołomów Łomy na poszukiwanie agatów. Można sobie teraz w trakcie jeszcze tych zimowych miesięcy zrobić pewnie trochę podbudowę teoretyczną, czy tam właśnie na kanałach, czy na twoim, czy Grzegorza Bijaka, czy właśnie eksplorując też wasze strony internetowe, czy tą geopasję, czy żywą planetę, i wtedy z końcem marca, kwietnia ruszać z młotkiem w te fajne miejscówki. No i może też ta audycja wam trochę pomoże, trochę tutaj informacji może sobie stąd wyciągniecie. A ja co, Marcin, no dziękuję ci za te 2 godziny z geologią, no i życzę powodzenia z tymi warsztatami. No i żebyś skumulował siły na nowy sezon, gdzie już będziemy się spotykać w terenie pewnie.
0: Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie, całkiem miło się rozmawiało i zapraszam na warsztaty.
1: No, to dzięki kochani za ten wieczór. Trzymajcie się, do usłyszenia niebawem. No i udanego łupania. O tak. Trzymajcie się, dobranoc. Pa, pa.
0: Dzięki. Dobranoc,
1: dzięki,
0: pozdrawiam.
1: Hej.

ale wiecznie żywy niczym Lenin w sanktuarium, albo niczym ojciec Pio w szklanej trumnie. No to tak już nieładnie, to już wściekły atak. Wściekły atak, przepraszam bardzo. Dzisiaj już nie powinno być kłopotów z łącznością, że tak powiem, ponieważ dowiedziałem się, co może być przyczyną. Zadzwoniłem do Netii i pogadaliśmy sobie z konsultantem. Netia spoko. Netia na propsie. Zawsze miło, zawsze sympatycznie sobie gadamy. No i trzeba po prostu co jakiś czas restartować router. Taka jest prawda. On jak jest włączony tak cały czas, to coś tam się w nim przepełnia, przegrzewa. Pozdro, Zamojskie Drogi, cześć, witaj. Zamojskie Drogi ostatnio dzwonił, w końcu się odważył, fajnie nam się gadało. Tym bardziej pozdrówka. Jest też Radek. Ciekawe, czy to jest ten Radek, który miał problem z zalogowaniem się do strefy premium. Jeśli tak, to wygląda na to, że potrzeba znów dał dupy. Znów dał dupy. Ten człowiek wiecznie popełnia błędy. Ja nie mogę za nim chodzić i po prostu ciągle po nim wszystko poprawiać. Kiedy on się ogarnie po prostu? To jest człowiek awaria po prostu. Aż mi nozdrza falują. Nie no, żartuję, po prostu... Panie wspólnik, pan musisz tam aktywować tego nowego członka. Pan musisz tego członka chwycić w swoje dłonie i pan musisz go tam aktywnie zaktywować, no. Już drugi raz mu się to zdarzyło. Ja mu tego nie odpuszczę. No, w każdym razie tutaj zrobiłem klik i już powinno działać. Ja tak mówiąc serio, to słuchajcie, to potrzeba, to wszystko zawsze tam konfiguruje, uzupełnia, a ja tylko co najwyżej tutaj kliknę, bo coś tam przeoczył. Tak więc, o, niepowtarzalny orgazm też jest. Aldona chyba też jest, ponieważ wcześniej tutaj się cieszyła, że jest audycja. No właśnie, dzisiaj o banksterach. Dostałem fajny komentarz, zaraz wam przeczytam, taki bardzo, no z tych takich obfitych, to warto przeczytać. Słyszycie pewnie, że dykcja nie za ciekawa dzisiaj u mnie, ale sobie golnąłem 3 kielony, przyznaję się bez bicia, po prostu miałem, ciężki dzień miałem, nie? Praca i jeszcze więcej będzie tej pracy, ponieważ miałem nieprzyjemną rozmowę z bankiem. Człek, Sławomir, Adam, też zdrowaś i chomik też się pojawił. No właśnie, dzisiaj tak trochę o banksterach będzie pewnie. Zobaczę, jak tu ze słuchalnością. Ja tak tu jednym okiem zawsze na czata, a drugim na słuchalność. Już 24 osoby na YouTubie, a na radyjku 14. No i dobra, naszym tutaj mała nasza grupa tutaj. O, Grzesiek, przedsiębiorca tym razem. Więc on coś może... Ciekawi mnie jego zdanie na temat właśnie banksterów. No ponieważ to jest osoba, która w przeciwieństwie do... Tak, sorry, bez urazy, ale do wielu z nas tutaj obcuje z pieniędzmi, że tak powiem. I Grzymisław też jest. Cześć, pozdro. No właśnie. Może zacznę... od... Ale się schodzicie, no kurczę, no tak od razu, tutaj wszyscy się pojawiają, jest Psycho, jest Andrew, Monika, fajnie, że jesteście. Może właśnie przeczytam ten komentarz od słuchacza, ciekawy, bo on trochę nawiązuje do dzisiejszej audycji, więc tym bardziej warto. Rząd twoim największym wrogiem. On to chyba skądś wkleił.

0: Włodek, Włodek, ale no, chciało mu się wkleić. Ciekawy tutaj komentarz. Zobaczymy, czy poradzę sobie z przeczytaniem. Czy można wyjść z kryzysu i zaprowadzić dobrobyt na całym świecie? Oczywiście, że można i jest możliwe, jest, powinno być i jest to możliwe w stosunkowo szybkim czasie. Potrzebne jest 5 pociągnięć pióra władców świata. Punkt pierwszy. Wprowadzić natychmiast wolną ziemię dla każdego mieszkańca. Sposób przydziałów byłby regulowany przez rządy. Oczywiście byłaby pewna korupcja, ale byłaby to zapewne niewielka cena za dobrobyt. Ktokolwiek byłby winien za ziemię, kwota byłaby natychmiast anulowana. Bank straciłby pieniądze, i tutaj mi się gęba już cieszy, i musiałby być przejęty przez rząd. Natychmiastowa likwidacja lichwiarskich banków. Aresztowanie bankierów oraz odbiór nieuczciwie zagarniętych w lichwiarski sposób majątków. Przejęcie roli banków przez bank rządowy. Jestem za. Wprowadzenie systemu płatności w złotych monetach. Jedynie czeki byłyby dozwolone jako pisemne polecenia wypłacenia określonej kwoty pieniędzy w złocie. Wszystkie trzy posunięcia całkowicie zlikwidowałyby inflację. W ślad za tym zakaz jakichkolwiek kart kredytowych. Aż tak luknę, czy tutaj na przykład Grzesiek nie grzmi już, że nie miałby karty kredytowej. Jako biznesmen to może to go na przykład zezłościć. Adwokat, cześć. Co tu dalej? Odebranie z rąk prywatnych wszelkich złóż naturalnych. Tak trochę komunizmem pachnie, nie? Ale... A Grzesiek nie ma karty kredytowej. A ja też nie mam. To znaczy, mam niby wydaną, ale ona poszła na zły adres i ostatnio dopiero anulowałem sobie. Tak sobie dzisiaj pogadamy właśnie o systemach online bankowych, o aplikacjach bankowych, których jestem użytkownikiem, przyznaję się. Jest to dość wygodne, ale uważam, że to ma też i minusy swoje, i to dość poważne. Okej, czytamy dalej. Złóż naturalnych, czyli nacjonalizacja wszelkich surowców. Nie ma ani jednej przyczyny, aby prywatna osoba sprzedawała komukolwiek paliwa czy węgiel. Zysk surowców nie powinien wędrować do prywatnych kieszeni, ale powinien wzbogacać obywateli państwa. Czy to nie jest trochę tak coś a la Rosja, czy jakieś kraje arabskie? No ale może to jest dobre, słuchajcie. No zawsze warto o takich rzeczach sobie podyskutować, a nie od razu krytykować w czambuł. Wprowadzanie bezpłatnej opieki lekarskiej oraz bezpłatnej edukacji. No, teoretycznie teraz jest bezpłatna, ale w praktyce trzeba bulić, jak za wszystko, nie? W tym kraju wszystko jest w teorii bezpłatne, a zawsze się kończy tak, że płacimy za to krocie. To chyba nie jest dobrze. Mając kontrolę nad surowcami oraz brak wyzysku z powodu poprzednich 4 punktów, spowodowałoby takie zyski, tak trochę niegramatycznie, takie zyski dla rządu, że bezpłatne świadczenia najprawdopodobniej rozszerzono by, tu dwa razy by, a czemu tyle byków tu jest, nie tylko na służbę zdrowia czy szkolnictwo. Wszelkie ubezpieczenia od jakichkolwiek wypadków byłyby także zupełnie bezpłatne. Jedynie celowe szkody lub jaskrawe zaniedbania byłyby karane. to jak już idziemy tą drogą, to byłyby karane ścięciem głowy pewnie od razu. Wielu ekonomistów całkowicie zgodzi się, że powyższe punkty natychmiast spowodują niezwykły dobrobyt tam, gdzie owe kroki zostaną wprowadzone. Każdy ekonomista także dobrze wie, że żaden rząd tego nigdy nie zrobi. Zacznijmy od przyczyn obecnego narastającego kryzysu światowego. Jest to możliwe, że rządy większości krajów nie przewidziały owego kryzysu. Pomimo, że ekonomiści nie będący w szeregach klasy rządzącej przez dziesiątki lat ostrzegali przed ewentualną katastrofalną sytuacją, do jakiej właśnie zmierzamy. Przepraszam, tu było jak to możliwe? No i tu znak zapytania na końcu. No, trochę słabo mi idzie czytanie. Tego się bałem. Manipulowane przez rządy ceny ziemi są przyczyną kryzysu. I tu jest po angielsku tekst, ale jest od razu tłumaczenie, to może od razu przejdę do tłumaczenia. To jest chyba cytat. Jednakże jest jedna droga, jak usunąć to zło, usunąć jego przyczynę. Ubóstwo się pogłębia wraz ze wzrostem bogactwa i zarobki są obniżane, podczas kiedy siła produkcyjna wzrasta, ponieważ ziemia, która jest źródłem całego bogactwa oraz polem całej pracy, jest monopolizowana. Jest to cytat z powszechnie znanego dzieła Henryka George'a, którego książka jest obowiązującą lekturą wszystkich zachodnich ekonomistów. Zależność ceny ziemi od ubóstwa jest więc zjawiskiem doskonale znanym. Wiedzą o tym tak ekonomiści, jak i rządy. Wiedzą o tym niemal wszyscy, oprócz nas. Z tego wynika, że system kapitalistyczny nie jest w ogóle zły, ale skutecznie zawyżane ceny ziemi powodują jego upadek. Owe ceny są celowo manipulowane przez rządy oraz banki. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że ceny te powodują drastyczny wzrost kosztów życia. W związku z tym ceny ziemi są bezpośrednią przyczyną ubóstwa w krajach kapitalistycznych. W ostatnich 30 latach ceny ziemi oraz związanych z nimi mieszkań i domów wzrosły na całym globie ziemskim o co najmniej 400%. W latach 80. można było w Australii kupić domy po cenach 22-40 tysięcy dolarów. Biorąc pożyczkę na 25 lat, spłacałoby się je w całości 66-120 tysięcy dolarów. Okay. Dzisiaj przeciętny dom kosztuje 500... tysięcy, tak? To jest 500 tysięcy. Czyli w ciągu 25 lat, pożyczając pieniądze na lichwę bankową, spłaci się około 1,5 miliona dolarów, co daje nam rocznie 60 tysięcy po odjęciu podatków. Aby zarobić taką sumę, zarobek brutto wraz z podatkiem musiałby wynosić nieco ponad 100 tysięcy rocznie i wystarczyłby, aby spłacać jedynie raty za dom. Rata miesięczna wynosiłaby około 5 tysięcy dolarów. Czy można sobie wyobrazić, ile można kupić co roku za 100 tysięcy oszczędności? Oczywiście, posiadając zaledwie jedną pensję, nie można z niej wyżyć, posiadając taki ogromny dług za dom. Koszt ziemi jest zupełnie niepotrzebny i gdyby rządy zadbały o to, aby ziemia była bezpłatna dla każdego, mielibyśmy niemal raj na ziemi. Ostatnio patrzyłem sobie, jest taki ciekawy kanał, gdzie koleś zbudował sobie sam domek. Zrobił to bez pozwoleń jakichkolwiek, ponieważ użył jakiejś tam cwanej sztuczki, że... Okej. Okay. O!
1: Diabełek z Morza Krawcze, twój głos powinien być codziennie w każdym polskim domu, by Janusze Kurwicy dostali XD pozdro 666 25 zł.
0: Dzięki, Diabełek. Diabełek z Morza. Chyba wiem, kto to może być. Wcześniej nazywaliśmy go Diabłem Morskim. Grzesiek z kolei twierdzi, że to gniota jakiegoś tutaj czytam. A chętnie sobie bym pogadał z Grześkiem. No tak, no to jest taka komuna trochę, znaczy trochę bardzo nawet. Ale czekajcie, jeszcze tutaj nie skreślajmy może i poczytajmy dalej. Chyba mi się zamknęło niechcący. Dobra, ale wiemy o co chodzi, więc może nie ma co sensu przedłużać. Opowiem wam może teraz o swojej rozmowie, znaczy o tych domkach miałem powiedzieć. Koleś sobie zbudował domek za około 50 kilka tysięcy złotych. Zbudował go jako no taki obiekt typu, nie wiem, że na własnej ziemi stawiacie sobie coś, co nie jest do końca domem, ale można tam mieszkać. Tu chodzi o ograniczenia metrażu, tam do 30 paru metrów, ale można zrobić taki trik, że robisz sobie drugie piętro, gdzie masz te drugie 30 parę metrów, łącznie około właśnie 70, tam było 35 metrów, około jakoś tak. I to drugie piętro jest jako powierzchnia taka dodatkowa, nieużytkowa, że w sensie takim, że teoretycznie nie powinniście tam mieszkać, używać tego. Można sobie tam zrobić niby szafę, nie? Ale to jest pełnoprawne drugie piętro. I zbudował sobie dom za 55 tysięcy. Fakt, że dużo prac zrobił sam. Okazuje się, że bardzo dużo no, zdzierają tacy różni wykonawcy, którzy wam tam kładą jakieś klepki, podłogi, montują coś, prawda, murują. Bardzo, bardzo dużo sobie biorą za taką usługę. Kiedy zrobicie to sami, drastycznie spada koszt wybudowania domu. Drastycznie. Kumple tego człowieka mówili mu, człowieku, to za mniej niż 500 000 to zapomnij, że ty dom zrobisz, nie? On zrobił za 50 parę koła, nie? Sobie zbudował fajny, słuchajcie, otynkowany, z wyposażeniem, to już jest z wyposażeniem. To jest cena domku z wyposażeniem, bez pralki. Ale łazienka już jest. I to no, taka normalna, malutka łazienka, bo to jest nieduży domek. Malutka łazienka, gdzie macie tam kabinę prysznicową, kibelek, umywalkę i to wszystko w jakimś tam niedużym metrażu. Jest jakiś piec, w którym trzeba sobie grzać. Zostało mu podłączenie szamba, za które tam jeszcze dopłaci, powiedzmy, 1600 za no tam 1000 z hakiem za podłączenie, znaczy za zbiornik do szamba, za podłączenie jakieś też tam parę groszy. Ocieplenie dachu już jest, jakaś tam folia aluminiowa, coś takiego, taka gruba, specjalna. W każdym razie udało się to zrobić bardzo, bardzo tanio. Plany architektoniczne też nie były drogie. Później wam znajdę ten kanał. Teraz nie dam rady, bo trochę tak nie przygotowałem sobie linka. Plany architektoniczne też kosztowały grosze w sumie, bo to jest taki bardzo prosty plan, tak? Taki po prostu domek kwadraciak, bez żadnych tam udziwnień, bez żadnych bajerów wyjątkowych. Okazuje się, że można, nie? I to jest cena oczywiście bez ziemi, bo ziemię miał swoją. Ziemia, no, trzeba tutaj doliczyć. Coraz bardziej choruje na jakiś własny domek. Może się uda. Trochę się rozkręcam z robotą, trochę staram się z siebie taką stagnację, tego lenia wyrzucić i pokonać go. Pojawiają się różne fajne zleconka, będę teraz sobie w końcu robił swoje folio, jakieś takie wypasione. A jeśli bylibyście ciekawi, czy zgłosił się klient od burgerów, to to nie, to się nie zgłosił. Nie odbiera telefonów, nie odpisuje na maile, nie odpisuje na SMS-y. I człowiek, który zbudował sobie ten domek, on właściwie nie potrafił tego robić. On się tego wszystkiego nauczył z YouTube'a. Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale tak było. Po prostu on się po prostu uparł i zaczął sobie oglądać filmy na YouTubie, jak to się robi, jak się buduje. No, dom wygląda profesjonalnie bardzo. Bardzo drogie są schody, okazuje się. Więc on nawet się śmiał, że za takie schody, jakby mu przyszedł ktoś z firmy, która robi zawodowo schody, to zapłaciłby, kurczę, nie wiem, kurczę, tam połowę tego, co na ten domek, nie? A tak pojechał sobie do tartaku, kazał sobie uciąć deski i jakoś sobie poradził i zrobił sobie całkiem fajne schodki. To jest fajny przykład, bo to pokazuje, że wiele rzeczy możemy zrobić sami, tylko tak jakoś przyzwyczajono nas myśleć w taki sposób, że wszystko trzeba podzlecać, wszystko trzeba gdzieś tam kupić, nie? Inna sprawa, że troszkę ciężko jest, co po niektórym, sobie tak rzucić pracę, nie? I sobie budować domek przez, powiedzmy, te pół roku. No, w każdym razie przez kilka miesięcy. No bo trzeba coś zarabiać, trzeba pracować, a ciężko to pogodzić, więc to jest raczej opcja dla tych, którzy mają odłożone parę groszy, dla tych, którzy mogą sobie pozwolić na to, aby nie pracować przez jakiś czas, po prostu. Taka jest prawda. No, tu już się niektórzy ogłaszają, że mają działkę na sprzedaż. Niektórzy, właśnie też ktoś pisał w komentarzach, że za porównywalną cenę można kupić używany dom gdzieś na Zadupiu sobie, nie? Że można bardzo tanio kupić. To fakt. Bardzo różne są ceny w zależności od miejsca. Okej. Alternatywą jest zadłużenie się u banksterów praktycznie na całe życie. I potem nosimy taką obrożę na szyi. I co może nas spotkać? No, słuchałem dzisiaj relacji ludzi, którzy właśnie mają kłopoty z bankami. A dzisiaj do mnie zadzwonił bank. I wiecie, co się okazało? Że sam fakt, że przez jakiś czas zalegałem, znaczy, że się opóźniałem z płatnościami, sprawił, że wzięto mnie pod lupę. I teraz do mnie dzwonią, nawet kiedy mam wszystko zapłacone. W tej chwili mam na przykład wszystko zapłacone, odbieram telefon i pani się mnie pyta, czy zapłacę najbliższą ratę. Ja nie lubię takich pytań, więc trochę się zrobiłem szorstki i mówię tak, a co to panią tak w sumie interesuje, czy ja zapłacę. Mam wszystko zapłacone? No mam, tak? No to dajcie mi spokój i nie dzwońcie do mnie 5 razy dziennie, bo jest to upierdliwe strasznie i się źle z tym czuję. Pani mnie poinformowała, że nie mam prawa się tu źle czuć i że to ja jestem złym człowiekiem, ponieważ wielokrotnie zalegałem z płatnościami, były opóźnienia. Ja w tym momencie tak przerwałem niegrzecznie i mówię, ale wy na tym zarabiacie, za każdym razem płacę odsetki. Nieważne, proszę pana, pan w tym momencie grozi panu, zaczyna się straszenie, uwaga, grozi panu wypowiedzenie umowy kredytowej. No i tam się zaczęła trochę taka niemiła rozmowa, bo coś zacząłem tam po prostu krzyczeć już do słuchawki, że powiedziałem coś o szmalu, a pani mi mówi, proszę się wyrażać. I w tym momencie mi się takie, ja trochę jestem nerwus, trochę mi się takie czerwone przed oczami pojawiło, tak wszystko na czerwono. I mówię, kurwa, to szmal to jest brzydkie słowo, Mówię, bankster to jest brzydkie słowo, kurwa to jest brzydkie słowo, a pani, pan się uspokoi, proszę pana, pan sobie nie zdaje chyba sprawy z sytuacji. No i taka rozmowa, nie? Może wam wrzucę nagranie, bo mam nagrywane rozmowy na telefonie. Bardzo się nieprzyjemnie zrobiło, bo powiedziałem szmal, bardzo, bardzo brzydkie słowo, szmal, słuchajcie, nie używajcie tego słowa, to jest bardzo brzydkie słowo, szmal. No i co? I bank mnie poinformował, że jak zdarzy mi się raz teraz nie zapłacić w terminie, to bank mnie wezwie mnie, będę musiał się stawić i wykazać swoją zdolność kredytową. Ile zarabiam, jakaś umowa o pracę. Ja jestem freelancerem, wolnym strzelcem, więc logiczne jest, że tak nie będzie. Że po prostu ja się pytam, to co to? Teraz stawiacie mnie w sytuacji, że możecie sobie uznaniowo stwierdzić, że nie mam zdolności kredytowej, wypowiedzieć mi umowę i mówię, proszę wskazać mi punkt w umowie, który upoważnia was do zerwania sobie ze mną umowy i do skierowania sprawy do komornika, który sobie dodatkowo zarobi, wasz komornik, ING Bank, bo wiem, że macie takowych. Pani mówi, nie mamy żadnych własnych komorników, to firma zewnętrzna. A kto mnie zwindykował na 50 zł i sobie zażyczył za to 2000 za usługę? Komornik ING. Znalazłem stronę pani o eskimoskim nazwisku, eskimośki, jak zwykle, oczywiście, bo no, nie będziemy jakichś tam Polaczków brali, nie, do takiej odpowiedzialnej pracy. Jakaś tam pani Kornhauser znowu, czy jakieś takie od razu widzę żydowskie nazwisko. I ma napisane na stronie oficjalny komornik tam ING, no to jak nie mają? Mówię, pani kłamie, nie? I o to tu chodzi, słuchajcie. Ja się zbliżam do końca spłaty kredytu i w tym momencie bankowi zajebiście zależy na tym, żeby dać jeszcze zarobić pani jakiejś tam Goldblum czy innej, nie? Żeby sobie jeszcze komorniczka zarobiła i wyrwała dodatkowo sobie jakieś tam odsetki, koszta, że mi się przywróci pewnie kredyt taki, jak brałem za te wszystkie opłaty, nie? Stawianie mnie w sytuacji, kiedy mogą sobie według swojego widzimisię uznać, że ja nie jestem zdolny do spłaty kredytu i że sprawa idzie do komornika, jak ja mam wszystko zapłacone. Czujecie? I jeszcze mnie strofuje ta szmata, jakiś belfer w szkole, nie? Że takich słów proszę nie używać, proszę pana. Pan sobie nie zdaje sprawy, proszę pana. Słuchajcie, banksterzy to są najgorsze kurwy tak naprawdę. Jak komornik wchodzi na konto, nawet wam SMS-a nie wyślą. Jak macie jakieś takie problemy, nie wyślą SMS-a, wyślą coś na jakiś adres, który często jest, no muszę tam zmienić, fakt, tutaj nawaliłem, moja wina, sam jestem sobie winien, nie? Jakieś tam szły wezwania do zapłaty. Nawet jak szły, no to co to zmienia? Że ja tego nie odebrałem. Dzwonią po 10 razy dziennie, jak brakuje 10 zł na koncie. Jak jest debet 10 zł, to dzwonią 10 razy dziennie. Ale jak klient ma kłopot, jak coś mu się stało, jak ma jakieś zajęte konto, blokadę, to nawet was nie powiadomią, tylko będą liczyć na to, że nie, mają w dupie w ogóle, nie? Też jakąś taką łamaną polszczyzną ta pani mówiła, tak jakoś dziwnie mi się też skojarzyło, już nie powiem z kim, bo znowu będzie, że antysemityzm, że to, że tamto, prawda? Tak więc na infolinii to mogą pracować Polki, ale już w windykacji, prawda, tutaj w rodzinie wszystko musi zostać. I wszystkie banki są właściwie w rękach Żydów. A banksterom zależy głównie na wydojeniu nas, na wyciśnięciu nas jak cytrynę. Znaczy, słyszałem, że nie na całym świecie tak jest. Bo gdzieś tam jeszcze, nawet w tej Anglii banksterskiej, to tam podobno jest tak, że jeszcze jest coś takiego jak jakiś kodeks, honor, jakieś takie staranie się o to, żeby klient nie poczuł się źle. U nas traktują nas po prostu jak szmaty. Jak takich niewolników, nie? No, stare żydowskie prawo. Jak wisisz mi pieniądze, to jesteś moim niewolnikiem. To nawet w Robin Hoodzie było, jak Żyd przyszedł do szeryfa i mu mówi: pan jesteś mój niewolnik, pan jesteś mój sługa, panie szeryf. Szeryf tam: co kurwa? A Żyd: bo pan jesteś mi winien pieniądze. No i tak było. Oczywiście, że przedstawicielka banku. Nie wiem, słuchałem sobie dzisiaj jakiś w Realu 24 to było bodajże. Już są całe takie organizacje, które starają się walczyć w sądach o interesy klientów banków. I powiem wam, że to mi wygląda na taki trochę spisek banksterskorządowo-sądowy. No, czego się spodziewać po kraju, w którym rząd wystawia na premiera bankstera Żyda Morawera? No, to czego się spodziewać? No? I wygląda na to, że po prostu szykuje się, nie wiem, jakiś bunt, jakaś wojna, ludzie tracą majątki. Bankom zależy głównie na tym, w Polsce przynajmniej, żeby klienta tak wmanewrować w jakieś pułapki, żeby... Słuchajcie, ta kobieta z windykacji powiedziała mi wprost, bo ja się pytam, to co, to spóźnię się jeden dzień z płatnością i bank ma w tym momencie możliwość wypowiedzenia mi kredytu, ponieważ sobie uzna, według własnego widzimisię, że nie mam zdolności już kredytowej i wypowiada mi kredyt i może mi zająć mój majątek. I wiecie, co mi kobieta odpowiedziała? Tak. Tak. Mnie zatkało, bo nie spodziewałem się tak szczerej odpowiedzi. Słuchajcie, jeśli się spóźnicie jeden dzień z zapłatą raty kredytowej, bank nie musi tego zrobić, ale może, ma takie prawo, wypowiedzieć wam umowę, no bo sobie uzna, że nie jesteście już zdolni, że nie macie już zdolności kredytowej, to jest uznaniowe. I zabiera wam to, co było, znaczy zabiera wam to, co macie, tak? Wasz majątek. Jest pytanie tutaj, no całkiem rozsądne, czy krawiec, czy ty masz jakiś majątek? Nie mam i to mnie chroni właśnie, że mogą mi zająć co najwyżej moje przepocone skarpetki, tak naprawdę. Ale mnie to wkurwia, tak naprawdę. Wkurwia mnie, bo widzę, jaki jest los ludzi. Ludzie płaczą na rozprawach sądowych, słuchajcie, płaczą. Tracą mieszkania, które potem komornik sprzedaje za 1/10 wartości. Takie są fakty. Za grosze, żeby tylko pchnąć jak najszybciej. To jest jakaś koszmarna machina. Nie wiem, no, czy ja się mylę, czy ja coś źle widzę. Dzwońcie. Piszcie, proszę bardzo, chętnie się dowiem czegoś nowego, ale na moje to jest po prostu mafia. Krawiec, przeczytaj umowę dokładnie. O, ciekawy temat podrzucił adwokat. Dostajesz w banku umowę do przeczytania, która ma kilkanaście stron maczkiem, czcionka 6 punktów. I jeśli nie jesteś po jakiejś szkole finansowej, jeśli nie jesteś prawnikiem, to połowy z tego nie zrozumiesz. Zapytałem się kiedyś, czy mogę sobie tą umowę wziąć do domu i przeczytać na spokojnie. Nie. Nie mogę. I wy też nie możecie. No więc o co chodzi? Przepraszam, nie zalogowałem się na Skype'a. Myślałem, że się zalogowałem. Co jest grane? Byłem przekonany, że się zalogowałem. No to coś tutaj... Dziwne rzeczy. Okej, już się loguję na Skype'a. Jeśli ktoś ma ochotę zadzwonić, to dajcie mi jeszcze minutkę.

0: Ale tutaj nieodebranych połączeń, ludzie.
1: No, nie, połączyłeś się do Skype'a.
0: No tak, dokładnie, zapomniałem. Znaczy, coś tu źle zrobiłem. Słuchajcie, odbiorę was wszystkich po kolei. Trochę było tutaj połączeń. Chwilka cierpliwości, kochani. Na początek może Tomasz. Cześć, Tomek.
1: Hejo wszystkim, witam wszystkich serdecznie. Jestem szczęśliwym posiadaczem dwóch apartamentów we frankach szwajcarskich. Ja, Tomek, jestem posiadaczem dwóch apartamentów we frankach szwajcarskich. Tak jak alkoholik, ja alkoholik. Jestem posiadaczem strasznych nałogów.
0: To znaczy co, wziąłeś sobie na kredyt dwa lokale w bankach szwajcarskich, tak? Dobrze rozumiem?
1: Nie. Wziąłem sobie na głowę kłopot, o którym kompletnie nie miałem pojęcia, a państwo miało pilnować, żeby takich kłopotów sobie na siebie nie brać. Ktoś nie dopilnował czegoś. Ja nie miałem czasu na to, żeby się uczyć prawa, ja nie miałem czasu na to, żeby robić za prawników, ja nie miałem czasu, żeby robić za sprawiedliwość, tylko ja miałem czas, żeby aprowizować sprawiedliwość i prawo. Ja zapłaciłem za prawo i sprawiedliwość, a dostałem kopa w dupę.
0: No ale może spróbuj jakoś dokładniej opisać, jak wygląda twoja sytuacja.
1: Moja sytuacja wygląda po prostu tragicznie. Jak każdego frankowicza, który jeszcze się nie powiesił, a większość się wiesza, bo nie wie, że zostali oszukani i myślą, że są głupi. Bo każdy, kto głupi, to niech się powiesi, no bo to wiadomo. A każdy, kto mądry, no to nie, no to niech się nie wiesza, ponieważ mądrzy zmuszają głupich do tego, żeby się powiesili. Kto jest głupi, to jest tak zwane odrzucenie społeczne, to jest tak zwany atak ekonomiczny. My jesteśmy na wojnie ekonomicznej, nie widać fajerwerków, nie widać armat, nie widać dział, ale trup się ściele. Bo żeśmy przekroczyli ilość spalanych zwłok z czasów II wojny światowej. Ja tylko jeszcze raz to przytoczę. Czyli wojna ekonomiczna, czy militarna, czy psychologiczna, czy jakakolwiek iczna, ideologiczna, to wojna. Jeżeli trup się ściele, to znaczy, że wojna trwa. Wojna może być w podziemiu, w nadziemiu, w śródziemiu. Wojna może się toczyć wszędzie, na wszystkich poziomach, tylko trzeba zobaczyć, czy trup się ściele. Jeżeli się ściele, to wojna trwa. Ustalmy, na jakim poziomie. Bo jeżeli ekonomiczny jest gorszy od militarnego, to nie ma sensu prowadzić militarnego. Wystarczy ekonomiczny.
0: Mi się wydaje, Tomku, że po prostu w pewnym momencie okazało się, że prowadzenie wojny takiej konwencjonalnej się po prostu nie opłaca. I wymyślono nowe sposoby prowadzenia wojny, prawda?
1: Brawo. No, ale już końcówka drugiej już mówiła, jak ręczniki, mydła dawali, orkiestra grała, kwiatki świeciły, kwiatki były sadzone, a w komorach niestety nie było wody, tylko gaz, cyklon B. To znaczy, że ta pruderia, która była tam 80 lat temu tak ostro posunięta, to przez 80 lat posunęła się do przodu czy do tyłu. Tego, co widzę, to chyba ostro do przodu, że my nawet nie widzimy, że jesteśmy na froncie. I teraz tak, jeżeli na froncie jest wojna, a ja dam swoim schemat pola minowego, to moi przejdą, a reszta no...
0: No, wojna hybrydowa, czyli taka, którą się prowadzi na wielu różnych płaszczyznach, niekoniecznie zbrojnych i takich, wiesz, inwazyjnych, tylko właśnie jakieś wojny hakerskie, wprowadzanie swoich ludzi do obcych rządów, wojna ekonomiczna, jakaś tam banksterka. Mi się wydaje, że to jest właśnie współczesna wojna. Wojna zajebista, bo wielu jej w ogóle nie zauważy, nie? Tylko to potraktuje jako jakiś właśnie kryzys, albo nawet będą, no bo też często się pojawia argument, że w stosunku do frankowiczów, że widziały gały, co brały, nie? Ale to mi się wydaje, że nie do końca tak jest, ponieważ czemu to my jesteśmy zawsze tymi, którzy muszą cierpieć za i ponosić całą odpowiedzialność za wszystko, a broń Boże, żeby ten bankster przypadkiem o złotówkę mniej nie zarobił, nie?
1: No to mam takie orędzie do wszystkich. Mam orędzie do wszystkich, którzy płacą na system, który ma ich bronić. Czyli że ja kupuję broń, na przykład kupiłem sobie broń i słuchajcie, przed czym jest ta broń? No przed tym, tym, tym i tym. Okej, ile płacę? Tyle. Stać mnie, to kupuję. Jeżeli nie stać mnie, to oczywiście nie kupuję. Jeżeli kupiłem broń, która jest odpowiedzialna za to, na co ją kupiłem, a ona nie działa, czyli kupiłem sobie aparat państwowy, kupiłem sobie ABW, CBA, HGW, HWDP, kupiłem sobie wszystkie organizacje, bo to jest z podatków obywateli, a one nagle mówią, no tak, ale widziały gały, co brały. No. Jeżeli ja przyjdę do gangstera i powiem, słuchaj, bronisz mnie czy mojego wroga? On mówi, dobra, ciebie. A co mu powiesz temu wrogowi? Nie martw się o to. Widziały gały, co brały. Jak ja ci zapłacę, to jesteś mój. I nie możesz mi powiedzieć, że widziały gały, co brały. Jeżeli ja biorę kierowcę, mówię, proszę mnie zawieźć do punktu, z punktu A do B, a on mówi, do C żeśmy przyjechali. No chwileczkę, no. Ja mam ci zapłacić za to, żeby przyjechać do C, a płaciłem za B.
0: Wydaje mi się, że ci, którzy tak mówią właśnie, widziały gały, co brały, chciał przycwaniakować, to teraz ma, to taka nutka zawiści jakieś jest, nie? Że ktoś chciał być sprytny, to teraz ma, nie? No ale to nie można tak patrzeć. No.
1: Ja bym to nazwał jak coś w stylu farmy baranów, no nie? I psów pasterskich. No nie? Słuchajcie, barany, nie wychodźcie tam poza kreskę, możecie tutaj być. Jak ktoś tam wyjdzie, to was te psy tutaj... Ale słuchajcie, olejmy psy, załóżmy elektryczny pastuch. Jak któryś baranek podejdzie z tym nosem zbyt blisko do druta, to tam poczuje prąd. Już dalej nigdy więcej nie wyjdzie. Inaczej jeszcze bym chciał to powiedzieć, że jeżeli ja sobie kupuję ochronę, to nie kupuje sobie warty. Jest różnica między bycia chronionym, a bycia pilnowanym. Jeżeli ja kupuję sobie ochronę, to ja nie kupuję sobie wartowników. Nie kupuję sobie klawiszy, no nie? Ja kupuję sobie ochronę, która mnie chroni. Ja płacę za ochronę, a ochrona mi mówi, że ona mnie pilnuje, a nie chroni. Jeżeli moja ochrona mnie pilnuje, a nie mnie chroni, to znaczy, że ja płacę pieniądze, czyli swoją energię poświęcam przeciwko sobie.
0: Jak nie wiem, kupię sobie... Czy nie powinno być, czy nie powinno być tak, że jest tak, że ci, którzy cierpią dzisiaj z powodu zmiany kursu franka, to powinno to z jakiegoś ubezpieczenia iść, rekompensata tych strat może, nie? No bo to są w najlepszym wypadku jakieś nieoczekiwane po prostu kryzysy. Więc wypadek swego rodzaju, więc ale po chuj są też te wszystkie ubezpieczenia, które nam ciągle wciskają banki, nie? Ubezpieczenie od tego, ubezpieczenie od tamtego, tylko że jak się wydarzy coś naprawdę spektakularnego i hardkorowego, to nic nie wskurasz, nie? Ale słyszałem, ale że są procesy takie, że przyznano rację frankowiczom. Też słyszałem, że powinno, że sądy nasze bardzo źle traktują tych, którzy się upominają o swoje prawa, tak jakby co wieczór pili wódę z tymi, wiesz, z tymi bankierami po prostu. Są bardzo sędziowie opryskliwi, wiesz, nie dają prawa głosu, a tak jakby włażą w dupę tym bankom, tak jakby jakaś zmowa była, nie?
1: Ale ja mam doświadczenie z własnej skóry, w której ta wyjątkowa kasta, ta super kasta jest jest tą kastą wyjątkową, ale w negatywnym słowa znaczeniu, w którym sprawiedliwość i prawo są w oddzieleniu. Ma być prawo, a sprawiedliwość niekoniecznie.
0: No właśnie.
1: Czyli teraz kto jest za tą sprawiedliwością? Bo prawo to prawo, tak? 01, 01, 01. A kto to ustala, skoro na ten sam paragraf mogę wywalić różne wyroki? Czyli jeżeli ta superkasta przejęła władzę kompletną, to ona szantażuje polityków przed zaufaniem publicznym. Bo jeżeli superkasta powie, zaraz wam te zaufanie publiczne zburzymy, to wy, politycy, będziecie robić takie prawo, które nam odpowiada, superkaście. Bo ja wam zburzę porządek publiczny. Istniejecie tylko, gdy istnieje porządek publiczny. Bo przyroda aprowizuje cywilizację, cywilizacja niszczy przyrodę dla własnego ego. I cywilizacja niszczy cywilizację wtedy, kiedy prawo oddziela się od sprawiedliwości, bo natura w gruncie rzeczy jest sprawiedliwa. I nie. Ale w
0: no, totalu... Jest okrutna, ale na swój sposób sprawiedliwa, ponieważ nikogo nie faworyzuje. No, chociażby dlatego, nie?
1: Znaczy, ja bym natury tutaj nie próbował się opisywać, bo to jest niebezpieczne, ponieważ w naturze znajdują się wszystkie emocje i wszystkie emocje, które się znajdują w naturze, śmierć, narodziny, radość, smutek, etc., kataklizm, tąpnięcie, błoga, nieświadomość, larum, róg obfitości, i jeszcze co innego, co sobie możemy wymyśleć, bo natura wszystko daje, a cywilizacja chce wszystko usystematyzować. I przeciwieństwem natury jest cywilizacja, przeciwieństwem, ale na życzenie natury, bo natura aprowizuje cywilizację. Cywilizacja znowu oddziela prawo od sprawiedliwości. I teraz, jeżeli w cywilizacji, w której oddzielamy to, bo to jest tylko logika myślenia, to jest tylko logika myślenia. Jeżeli mogę podzielić włos na czworo, to czemu nie dalej dzielić czworo na czworo? I tu nie ma końca. A tam, gdzie nie ma końca, jest nieskończony dialog. I w tym dialogu mamy wszystkie możliwości, tylko że my jesteśmy w czasach, w których nikt już się nie wysila za bardzo, żeby ukryć to kłamstwo. Tu jest problem. Te luźne banksterskie rozmowy polegają na tym, że oni już się tak obnażyli, że już nawet nie za bardzo chcą się przed tym ukrywać. Mało tego, jak Auschwitz został uwolniony, to osadzeni nie za bardzo uciekali jak myszy z pułapki. Oni w zasadzie byli tak odrętwieni, czyli my jesteśmy teraz w takim etapie, gdzie jesteśmy odrętwieni. Mleko się rozlało, banksterzy już nic nie mogą, trzeba tylko ich olać. Oni już wiedzą, że ich jest mniej, a okradzionych jest więcej. Jeżeli poszkodowanych jest więcej, a poszkodowujących poszkodowanych jest mniej, to teraz większość zaryczy na mniejszość i ta mniejszość będzie tak samo odrętwiała jak większość, która była odrętwiana przez większość, która miała władzę pod warunkiem przekazania tej władzy od większości. Bo mniejszość ma władzę od większości pod warunkiem, że większość się zgodzi, że mniejszość będzie kierowała większością dobrze. Ale jeżeli okazało się, że złapałem złodzieja na kłamstwie i gram w karty, a komuś wypadają asy z rękawa i przepierniczyłem potworną fortunę, to w momencie, kiedy widzę, że asy wypadają temu chudemu, małemu i wątłemu graczowi, no to czy ja z nim gadam, że tam, słuchaj, oddaj połowę? Nie, wszystko i jeszcze odszkodowanie.
0: No tak, no to co to z tobą teraz będzie, Tomku? Tak mi się jawisz trochę teraz jako taki wagabunda, który gdzieś tam miał problemy właśnie finansowe, spore, ale tak trochę się od tego odciął, od tego całego świata właśnie finansów, banksterów, własności, no bo co zostaje takim ludziom, których przyszpilą właśnie banki, komornicy, można, nie wiem, wyruszyć w świat.
1: Nie, wiara.
0: Zająć się czym innym, jakby odciąć się od tego świata właśnie, od tej cywilizacji i chyba trochę taką drogą idziesz teraz, nie?
1: Ja ci powiem coś takiego. To pewnie z bajek chyba wszyscy znają. Hakuna Matata.
0: Ale w sumie wydajesz się być szczęśliwym człowiekiem. Wydajesz się być szczęśliwym człowiekiem, wiesz. Nie masz,
1: no tak,
0: nie dzwonisz do mnie z jakimiś żalami, dużo się śmiejesz, wiesz. I taki, może to jest właśnie taki trigger, który potrafi nas pchnąć właśnie w dobrą stronę czasami. To znaczy jest, wiesz o co mi chodzi, że to nieszczęście, które spotyka wielu ludzi, może się przyczynić do tego, że zaczynamy patrzeć na świat inaczej. Oczywiście nie każdy to potrafi, bo człowiek taki bardzo prosty, to dla niego to jest kataklizm. No, ci ludzie, którzy popełniają samobójstwa właśnie z tego powodu, że zabrano im dom, cały dobytek życia, bo nie zapłacili jednej raty kredytowej. Są takie przypadki, słyszałem o takich przypadkach. Niezapłacenie jednej raty kredytu było iskrą, która zapoczątkowała całą sekwencję wydarzeń, której finałem było odebranie i zlicytowanie za grosze ich dobytku. Zostali z niczym. To jest tragedia. To już mnie nawet... Jak robię sobie jaja ze wszystkiego, to już mi tak się smutno robi, nie? Trochę.
1: No dobrze, ale to jest negatyw. To jest negatyw chęci osiągnięcia pozytywu. Bo to zawsze wszystko ma dwie strony. No, tam chcę dobrze, muszę źle. Zrobię źle, dostanę dobrze. A może jeszcze inaczej. Powiem w ten sposób. Mafia tak działa. Mafia to jest ubezpieczenia, zabezpieczenia, gwarancje. Ubezpieczenia, zabezpieczenia, gwarancje. To jest mafia. Mafia na tych trzech ideach zarabia 90% pieniędzy światowych. 90% światowych zysków opiera się o ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje. A reszta to jest wydmuszka. Czyli jeżeli czuję mafię, i że dymam, jak ktoś mówi, od rana do wieczora tylko po to, żeby nogami mieszać i nagle wszystko stracę, no to mam dużo, dużo pilnuję. Mam mało, mało pilnuję.
0: No ale,
1: mam nic, ale, nie pilnuję.
0: Ale z drugiej strony, popatrz, no każdy ma też... Każdy ma prawo chcieć coś mieć, jakiś swój dom, swój kąt, jakiś fajny samochód. To w tym nie ma nic takiego strasznego, nie? Oczywiście jakaś tam ślepa pogoń za bogactwem cały czas, no to jest taka trochę taka ślepa uliczka i taka trochę głupota moim zdaniem. Ale, znaczy, wiesz, takie po prostu przegięcie, ale z drugiej strony, no... Co w tym jest złego, że ktoś chce mieć własny, fajny domek, samochodzik, wiesz, chce tam mieszkać. To nie widzę w tym. Złe na pewno jest dla mnie to, że większość majątku tej cywilizacji należy do tak wąskiej grupy, nie? Coś w tym jest takiego chorego, coś takiego dziwnego. No bo...
1: Znaczy opisujesz nauk, który mówi, że jak to jest możliwe, żeby pójść do kasyna, jeden dzień, drugi, piąty, dziesiąty, wszystko przerżnąć, pożyczyć, jeszcze kurde, rozumiesz, dymać, jak ktoś mówi, na krechę. Mówisz, opisujesz mi kasyno, a ja ci powiem tak, co złego i co dobrego w tym, co było, jest i będzie.
0: Ale to jak cywilizacja stara, no to zawsze tak było, że ludzie chcieli się wzbogacać, wiesz, zdobywać, nie, coś mieć. Zawsze tak było. Ludzi. Zawsze tak było.
1: Zawsze w każdej cywilizacji każdy chce dymać każdego. I teraz mądrzejszy głupszego. Im mniej mądrzejszych, tym więcej. Im mniej mądrzejszych, tym mądrzejszy panuje nad większością.
0: No tak, niby tak. Czyli no ale to w ogóle się przekłada, no właśnie, jak jest taka globalna głupota, to wiadomo, że nic z tego dobrego nie wyjdzie i że będziemy dymani, po prostu jak jesteśmy
1: też
0: głupi.
1: Nie, też nie.
0: No,
1: właśnie nie.
0: Nawet takie przysłowie jest, znaczy przysłowie, tak często słyszę od niektórych, że no taki frajer to mu się należy, no frajer jest od tego, żeby go dymać, nie?
1: No o to chodzi. Tylko, że uwaga, tu jest właśnie pułapka, czyli jak mocno skompresuje cokolwiek, to jest implozja zamiast eksplozji. Inaczej mówiąc, to jest tak zwany efekt stadny, efekt ławicy, efekt roju. Jeżeli za bardzo mocno skompresuje jakąś populację, nie wiadomo czego, nieważne, roślin, ludzi, zwierząt czy skał, to zostaną efekty nieprzewidywalne, ponieważ kompresja powoduje ominięcie kompresora. Czyli przykład, 39, czyli przykład Warszawa, powstanie warszawskie i przed powstaniem warszawskim była kompresja tego społeczeństwa aż do przejścia we władzę podziemną. Czyli ta władza zawsze się wymyka tym, którzy za tą władzą biegną, bo władza nie jest w rękach tego, kto za nią biegnie, tylko odwrotnie.
0: Czyli doskonalmy się, edukujmy się, to nie będziemy się dawali dymać i będziemy mieli większe oczekiwania od rządzących, będziemy bardziej krytyczni, nie damy się wpuścić w maliny tak często, nie? Nie siedźmy tyle przy ogłupiającej rozrywce, grach, przyjemnościach, tylko po prostu doskonalmy się, nie? To będzie lepiej na świecie ogólnie. No ale to nie jest żadna wielka mądrość, że jak będziemy mądrzejsi, to będzie nam się lepiej żyło, nie? No to, tak, no to taki banał i
1: ale
0: truizm.
1: Ale edukujmy się i wiedzmy więcej, żeby podążać za władzą lub olejmy edukację i nie podążajmy za nikim, wtedy władza będzie podążała za nami.
0: No, pewnie. Tak to widać w tych krajach, gdzie społeczeństwo wydaje się takie jakby dojrzalsze, bardziej wyedukowane, to władza się bardziej liczy i czuje taki respekt. No bo to jest w sumie też normalne, że do głupka się nie czuje respektu. Ktoś mi ostatnio powiedział, stary, iluminaci mają rację, jesteśmy bydłem, nie? Znaczy, no to tak brzydko powiedziane, ale jest w tym jakaś taka prawda, że jak człowiek schodzi do poziomu bydła, no to tak jest traktowany, nie? Dobra, Tomku, słuchaj, będę tutaj odbierał następnych, bo tu już się kolejka ustawiła. Dzięki za rozmowę. Trzymaj się.
1: Dziękuję wszystkim.
0: Hej, hej.
1: To ja.
0: To był Tomek. To teraz może odbiorę, zadzwonię do Radka. Zobaczymy, co nam powie Radek. Sorry za te dźwięki. Ła. Dobra. Ściszę na moment. Radek?
2: Zgadza się.
0: Cześć, Radek. Witam cię serdecznie na antenie.
2: Słuchaj, no to się wam przydaje w wielu rzeczach, no ale też jest wiele innych pułapek, w które jesteśmy pakowani. Nie tylko jeżeli chodzi o banki, ale też takie instytucje jak skarbówka czy policja też nas ładują w różnego rodzaju pułapki, czy nawet jacyś operatorzy sieci, tak jak ciebie, nie wiem, Netia, tak? Dobrze pamiętam, w moim przypadku Orange. Także w konia jesteśmy robieni na każdym możliwym kroku.
0: No taki świat, że nas właściwie na każdym kroku, wiesz co, kupiłem sobie słuchawki takie douszne raz w Media Expert, bo dosłownie nie wiem, 3-4 miesiącach zepsuły się. Kupiłem następne. Znowu się zepsuły po

0: Nie wiem, po prostu jesteśmy tak jakoś traktowani cały czas jak taki śmieć, nie?
1: Przepraszam, no ja mam dokładnie tak samo jak ty. Słuchaj, na przykład ostatnio taka absurdalna sytuacja. Kupowałem dla dziecka jakiegoś tam brokuła czy coś w sklepie, nie? No i zauważyłem, że spleśniał, więc go na drugi dzień przyniosłem po pracy, bo powiedzmy nie mogłem z samego rana, bo pracuję o tej godzinie, kiedy sklep jest zamknięty, zaczynam pracę, to znaczy. No i przynoszę tego brokuła, mówię, oddajcie mi za niego kasę, tam ileś tych brokułów było, albo wymieńcie mi na taki jak trzeba, to stwierdzili, że nie, bo nie wiadomo, gdzie ja go trzymałem przez ten jeden dzień, tak? On sobie tam, powiedzmy, leżał w samochodzie na ujemnych, w trakcie ujemnych temperatur, więc miał jak w lodówce, także nie mógł się w tym czasie zepsuć, no był zepsuty wcześniej, tak jak powiedziałem. Także no co, nasłałem na nich, kurwa, no powiem teraz tak, no zachowałem się trochę jak szuja, ale nasłałem na nich, kurwa, sanepid i chuj z nimi.
0: Bardzo dobrze zrobiłeś, stary. Dość, wiesz, bo jak chcą nam coś sprzedać, wcisnąć, to wiesz, to dzień dobry, czy mogę zabrać panu chwilkę? I wiesz, i takie włażenie w dupę i takie lizusostwo, aż się czuje w tym głosie. A jak przyjdziesz i chcesz coś oddać, jesteś z czegoś niezadowolony, to przynajmniej tu w Polsce tak jest, że od razu, tak, to co, a co pan, a gdzie pan to trzymał? A proszę pana, a czy to z pana winy mogło być równie dobrze, proszę pana? I takie, wiesz, od razu zakładanie, że to ty jesteś oszustem, że to ty jesteś winien i takie... I idą w zaparte zawsze, nie? W zaparte.
1: No to prawda. No to tak jak mówisz, właśnie takie podejście, przymilanie się takie, żeby cię nakłonić do czegoś, no to na przykład też, no kurwa, no nie wiem, jak frajda swoje życie przeżywam, bo bez przerwy się na coś nadziewam. Na szczęście nie wpadłem w jakąś pułapkę kredytową jeszcze, ale kto wie, być może mnie przegapacą mnie i na to. Miałem sytuację, od pół roku mieszkam w nowym mieszkaniu, przeprowadzałem się jakiś tam, powiedzmy, byłem tam w trakcie wykańczania nowego mieszkania, tutaj się przeprowadziłem pół roku temu, no i powiedzmy tam w starym miejscu zamieszkania kładli światłowód, nie? Dzwonili do mnie ze 35 razy, kurwa, żebym wziął ten światłowód, tylko na nowo podpisz umowę na 2 lata, ale ja mówię, co wtedy, gdy się przeprowadzę? Mówię, co, podpiszę umowę, miesiąc czasu skorzystam i później będę tylko płacił przez 2 lata? I nie będę mógł z tego zerwać, tak? Oni twierdzili, że nie. Nie, będzie wszystko w porządku, tylko podpisz, będzie fajnie, płać nam. No i co się okazuje, że od pół roku płacę rachunek i nie mam internetu, tak? Bo nie mogą mi przenieść światłowody, bo nie ma tutaj światłowodu.
0: No, takie numery właśnie
1: są. Też jestem w dupie.
0: Też jak się przeprowadziłem do nowego mieszkania, musiałem, żeby mi założyli tą netię, która była w sumie jedyną możliwością, bo pozostałe to takie, wiesz, taka sama jakaś bieda, jakiś internet przez radio, który nie działa, no, jak burza jest i tak dalej. No to została mi tylko ta netia. To żeby mi założyli tą netię, musiałem zapłacić długi poprzedniego lokatora. To ciekawe, nie?
1: Ale to wiesz, że mój koleżka miał to samo, gdy się wprowadzał. Wprowadzał się też do mieszkania i musiał zapłacić rachunek za wodę po poprzednim lokatorze. Kurwa, no
0: standard.
1: Ale właściciel tego mieszkania doskonale musiał o tym wiedzieć. Nie wiem, czy w twoim przypadku też tak było. Też mi się wydaje, że facet wiedział, że na pewno coś jest tam założone. No, raczej bez jego zgody chyba nie założyłeś sobie internetu.
0: No, niby mógłbym to na niby mógłbym na właściciela to przenieść, ale wiesz, koleś się okazał i tak tutaj fajny i poszedł mi trochę na rękę, więc już tak to trochę mi było głupio się wykłócać z nim o to, no to już zapłaciłem, nie? Ale no widzisz, my tacy jesteśmy, tacy takie dobroduszne frajery, nie? To wiesz, ale czy powinniśmy być na siebie źli? Czy to jest zła cecha to, że jesteś ufny, że zakładasz dobrą wolę drugiego człowieka, że nie kombinuje, że nie masz takiej, wiesz, takiej mentalności, wiesz, takiego cwaniaka, kurwa, który, wiesz, kombinuje, coś mu się nie spodoba, to co, zajebać w ryja, kurwa? Wiesz, no to
1: czasami trzeba by tak było jednak.
0: No, ale czy powinniśmy być na siebie źli, że tacy nie jesteśmy? Chyba nie.
1: Znaczy się, wiesz, to te wszystkie przypadki frankowiczów i tak dalej, no to są jednak instytucje jakieś prywatne, spółki, czy ta Orange, czy ta Netia, to wszystko są firmy prywatne, no to są typowo na zysk nastawione, ale teraz słuchaj historii, jaką miałem związaną z urzędami państwowymi, policją i skarbówką. Miałem sytuację, że idę sobie do sklepu zapłacić tam za jakieś zakupy i nie mam kasy na koncie. Mówię, kurwa, o co chodzi? Przecież na pewno miałem pieniądze, tak? Patrzę, wchodzę na konto tam w sklepie, ileś tam pieniędzy zajęte przez skarbówkę. Ja mówię, kurwa, co jest? Mówię, żadnej informacji, że mi coś zajmują, tylko po prostu zabierają ci pieniądze z konta i koniec. Dzwonię do tej skarbówki, żeby dowiedzieć się, o co chodzi. No jakiś mandat.

0: ileś tam set złotych jakiegoś mandatu. Że gdzieś tam w jakimś mieście ktoś podpisał, odebrał, wszystko legalne. Mówię, kurwa, jak to mówię, żadnego mandatu nigdy nie odbierałem. W żadnym mieście nie podpisywałem nigdy w życiu żadnego mandatu. No i się okazało, że prawdopodobnie to wyglądało tak, że sprzedałem samochód w jakimś tam dniu X i w tym samym dniu X nowy właściciel dostał mandat. Na to zgłosiłem na następny dzień sprzedaż samochodu, ale mandat już został do mnie przyklepany. Więc dzwonię na policję, żeby to wyjaśnić, a policja mówi, żeby napisać jakieś tam podanie czy coś tam z prośbą o wyjaśnienie. W odpowiedzi, na które napisali mi, że nie mają uprawnień i kompetencji, aby udzielić mi odpowiedzi w tej sprawie, i informacji i tak dalej, i podstaw prawnych, żadnych nic.
1: No widzisz.
0: Także tam ręka myje rękę, kryją się nawzajem, mogą ci na zasadzie własnego uznania coś wpierdolić, zabrać, jedni pokryją drugich i nic nie zrobisz.
1: Taki świat.
0: Co więcej, z takim czymś zrobić.
1: Dużo się gada o tym, jak to powinniśmy być dobrzy, pokazuje nam się piękne filmy, jakieś romantyczne komedie, wiesz, jakieś happy endy i tak dalej, a wszystko się sprowadza do tego, że cały czas jest dżungla, tylko ta dżungla się przerodziła w takie dymanie, wiesz, że zawsze ten, który jest najsłabszy, dostaje po rajtach, nie? Czyli my, bo my się nie rozpychamy łokciami, bo my nie idziemy komuś przypierdolić, bo nas nie stać na prawnika dobrego i zawsze gdzieś tam ci na dole, my dostajemy po rajtach i jesteśmy traktowani jak takie bydło. Dużo takich, nie wiem, całe życie też tak mam, wiesz, że też byłem tam oszukany przez wspólnika. Okazało się, że sądy też nie są po mojej stronie, jak zwykle, tylko wiesz, po stronie oszusta bardziej. U nas w Polsce jest jeszcze coś takiego dodatkowo, jeśli jest jakaś osoba, z którą się rząd, różne instytucje państwowe będą cackać, to jest taki kononowicz, który jest 25 lat na bezrobociu, wszystkich ma w dupie, wiesz, nie płaci za nic, zadłużony, wszystkich ma w dupie i o dziwo, takie osoby, jakieś menele, jacyś, wiesz, permanentnie bezrobotni, oni są traktowani przez władzę jako takie cukiereczki, wiesz, jako tutaj najlepsi w ogóle i policja do nich przyjedzie i cackają się z nimi. Panie Krzysztofie, a może pan by jednak... On, kurwa, mi są sobie moje, to kurwa, bo was spierdolę, ja znam komisarza. No, ale panie Krzysiu, pan się nie denerwuje, panie Krzysiu. A przyjdą, wiesz, do zwykłego obywatela, który ma wszystko okej, okay, który się stara, któremu na czymś zależy, który jest grzeczny i kulturalny, to wyczują, że ty jesteś słaby i cię dojadą.
0: Tak. Ale to wiesz, jeżeli chodzi o tego Kononowicza, to on jest może jest słaby, ale ma jednak jakąś tam bazę odbiorców i może po prostu raj wokół narobić, tak, wokół tej sprawy, nagłośnić to i tak dalej. To będzie im niekorzystnie wpływało na ich opinię. Oni się boją tego, boją się swojej opinii. Zauważ, że jak tylko wyciągniesz telefon w obecności policjanta w trakcie jakiejś interwencji, to oni momentalnie łagodnieją, przestają ci chujać, że ci pałą zajebią i tak dalej. No, zupełnie inni ludzie się robią wtedy, tak?
1: Tak, jak znaleźli moją legitymację dziennikarską na posterunku, to zaraz się przestali mi grozić, że mi wpierdolą i tak dalej, tylko była rozmowa już taka inna, zupełnie. Wiesz, zmieniła im się zaraz twarz i nastawienie i wszystko, nie? I w ogóle ton. Bo czyli strach, czyli po prostu to jest takie prymitywne też, że grzeczny jest do ciebie tylko ten, kto czuje strach. Czyli trzeba, jak przyjdziesz do sklepu i nie chcą ci oddać, to zaraz straszyć prawnikiem i nie wiem, i sanepidem, to wtedy będzie, ale proszę się nie denerwować, naprawdę, to nie warto, my oczywiście zaraz tu sprawdzimy, bo być może panu się jednak należy, proszę pana.
0: I... Ale to wiesz co, bo ja ich wtedy powiedziałem, że zgłoszę to na sanepid. To spłynęło to po nich jak po kaczce, także to nie wiem, czy to też jest skuteczna w 100% metoda.
1: Bo się włączył taki Polak zagryziak. Mnie straszy, kurwa, to ja mu pokażę, mnie straszyć tak, będzie.
0: I kurwa, tutaj sanepid, no chyba zobaczysz, jak będziesz chciał coś przyjść i kupić.
1: Pamiętam, jak kiedyś miałem internet w telekomunikacji polskiej, w telekompromitacji polskiej, no to pod koniec umowy nie oddałem, znaczy przyniosłem im cały sprzęt, wszystko, co tam pozbierałem, kable ładnie zapakowałem, nie? Bo już czułem, że po prostu się do czegoś przypierdolą. Brakowało, słuchaj, jednego kabelka, jakiejś takiej przejścióweczki, wiesz, z czegoś tam do czegoś. Proszę pana, pan nie może, my nie możemy tego przyjąć. Proszę pana, tu są braki w sprzęcie, proszę pana. Hej, kurwa, wyjechałem za granicę, nie oddałem do dialogu jakiegoś takiego ISDN-a, który był w tym momencie wart, nie wiem, 50 zł na Allegro, czy tam 20. Nałożyli mi karę dwa koła, nie? I komornik po prostu, nie? Od razu każda zaczął działać.
0: Dobra do zarobku, tak?
1: Każda okazja jest dobra, żeby z nas wycisnąć jak najwięcej, jak z takiej cytryny. Po prostu, no, przychodzę do Media Marketu, gdzie zostawiłem kupę siana, bo a to jakaś drukarka, a to monitor. Oddałem jakąś grę, znaczy nie, to był taki program, Hip Hop Maker jakiś za 20 zł, czy tam za 19,90. I mówię zgodnie z prawdą, że na moim komputerze to nie działa, po prostu, bo mi się wyświetla jakiś błąd, że mam zły napęd CD, czy coś takiego. Koleś do mnie jak do takiego do cwaniaka. Tak? No, ciekawe. Wiesz, ja po prostu...
0: A CD-ka żeś nie spisał?
1: Ja zdębiałem, stary, bo wiesz, bo koleś do ciebie jak do cwaniaka jakiegoś takiego. Tak? No, ciekawe. Zaraz sprawdzimy. I słuchaj, miałem fart, że wyszło, że u nich też to nie działa na ich komputerze, bo też coś tam właśnie napęd mieli nie taki jak trzeba. Dziwna sprawa, ale tak było. A koleś tak, wiesz, patrzy i mówi... No, tak wiesz, jakby no. Kurwa, jak ja się wtedy wkurwiłem,
0: tak,
1: wiesz?
0: No, upiekło ci się, kurwa.
1: Tak, no masz szczęście, cwaniaczku, jednak. I wiesz, i tak się wtedy wkurwiłem, że koleś chciał wzywać o ochronę, bo już go chciałem po prostu tam tłuc. Po prostu się poczułem jak taki ostatni, wiesz, jak takie bydło, jak śmieć, nie? Tak potraktowany. To był szok po prostu.
0: Ja byłem raz zawinięty z SOR-u przez psy, bo się wykłócałem z pielęgniarką. Zawiozłem ciotkę tam z podwyższonym ciśnieniem, no tam może to nie był stan zagrażający życiu, ale na pewno taki, który wymagał interwencji. Czekaliśmy kilka godzin na korytarzu, gdzie kurwa jakiegoś menela wwieźli, gdzieś tam go postawili, nie było niby miejsc, postawili go gdzieś tam na korytarzu, na jakimś łóżeczku, obsłużyć kropluweczki. Kurwa, kolesia z opitym ryjem, obszczanego, obsranego, kurwa. Ma pierwszeństwo przed normalnymi ludźmi, kurwa. No. Którzy tam pracują i płacą podatki w ogóle wszystko, tak?
1: Na każdym kroku to widać, nie?
0: Także ja tam schujałem wtedy. Znaczy schujałem, wykłóciłem się z nimi, to wezwali psy, zawinęli mnie na komisariat, żeby zrobić spokój. Spisali mnie na komisariacie i z powrotem odwieźli. Jakby, kurwa, nie mogli mnie na miejscu spisać.
1: Ja nie wiem, czy ta sytuacja...
0: Jeszcze mi 500 mandatów wstawili za to, że wiesz... Za tą luksusową taryfę, którą mnie zawieźli.
1: No tak. Ja nie wiem, czy ta sytuacja taka ogólnie tego takiego zniechęcenia, wiesz, tego jak jedni traktują drugich, nie sprzyja takiej ogólnej demoralizacji, że Polacy się robią też tacy, wiesz, po prostu nieufni, zawistni. Po prostu, wiesz, bo każdy w końcu dochodzi do wniosku, no jak jest dżungla, no to ja chcę być tym silniejszym zwierzęciem, nie? I to jest strasznie demoralizujące. Gdybyśmy byli wszyscy jakoś lepiej traktowani przez instytucje jakieś państwowe, to byśmy sami też się lepiej zachowywali, bo byśmy nie byli przyzwyczajeni, że gdzie nie pójdziemy, to zaraz nas, wiesz, traktują z jakąś nieufnością, z góry, jak śmiecia, tylko po prostu byśmy też się lepiej jakoś zachowywali. A tak to niektórzy, ci, co mają więcej energii, nie wiem, jakiegoś tam jakiejś agresji w sobie, no to też starają się jakoś dostosować, nie? Człowiek jest plastyczny.
0: No i dostosowują się w taki sposób, że ponoszą 5 czy 10 porażek pod kolej i 11 razem odpuszczają, robią się znieczuleni albo siedzą cicho i nie reagują w żaden sposób i ta krzywa jatka trwa dalej, tak? To się raczej nie zmieni.
1: No, kiepsko, kiepsko to wygląda. No, dlatego niektórzy, wiesz, już dawno temu znałem ludzi, którzy to widzieli, kiedy ja jeszcze tego zupełnie jakoś nie dostrzegałem i ci ludzie chcieli z tego kraju po prostu wypierdalać jak najdalej, wiesz? I no. Mówili, że to jest człowieku, to jest kraj, w którym śrubka do nakrętki nie pasuje i zawsze tak będzie. I wiesz, i Polak to jest Polak. Znaczy, mieli takie zdanie, że to wynika z jakiejś takiej naszej... mentalności polskiej po prostu, to wszystko, co się dzieje, nie? To jak siebie traktujemy nawzajem. Ja mam trochę inne zdanie. Uważam, że po prostu pewne okoliczności sprawiają, że ludzie mają zepsutą psychikę, zepsutą mentalność, bo jakoś tam walczą o swoje. Wiesz, jak ktoś ma do wyboru, żeby on i jego bliscy w szczególności cierpieli, a inni, no to zawsze wybierze, wiesz, śmierć frajerom. No to...
0: No. Śmierć innym, tak? Nie swoim.
1: Dzięki, słuchaj, za telefonik. Słuchaj, czy my rozmawiamy pierwszy raz na antenie?
0: Nie, dzwoniłem na audycji o wojnie, którą tam zablokowałeś, także przy setkach milionów słuchaczy oficjalnie proszę cię o podesłanie mi linku do tej audycji.
1: Wiesz co, ja ci ją wkleję na Skype'ie po prostu, wiesz. Teraz już cię kojarzę.
0: Bo nie ma jej w strefie premium, ja specjalnie założyłem premium, żeby sobie tą audycję odsłuchać.
1: A to ty jesteś ten, Radek, no to już tak, wszystko jest jasne. Wiesz co, to ja po prostu tutaj ci przeklejam, jako sponsor jesteś na szczególnych prawach, proszę bardzo, masz tutaj bezpośrednią MP3, już ci idzie tutaj na Skype'ie, sobie tam zapiszesz na dysk. Dobra, słuchaj, trzymaj się, dzięki wielkie za dołączenie do strefy premium też oczywiście. No okay, i
0: dzięki bardzo, no. Pozdrawiam wszystkich, cześć, na razie, dobranoc.
1: Hej, hej. Etamie, drogi, słuchaj, wiem, że powinienem cię pierwszego odebrać. A co to się stało się? Skype się tutaj zrestartował? A nie, to coś się tutaj przywiesiło. Dzwonił Siara. Etam, słuchaj. Jakbyś mógł chwilkę zaczekać, no bo ty jesteś tutaj, wiesz, już na antenie często, jesteś redaktorem, a tutaj słuchacza bym jeszcze odebrał przed tobą. Mam nadzieję, że się nie pogniewasz, że nie idziesz jeszcze spać. I witamy Siarę na antenie. Cześć, cześć.
2: Cześć, a tak mi tylko szybko chciałem powiedzieć, chyba już opowiadałem o tym, ale tak narzekaliście na te firmy, jak traktują klientów, to mi się przypomniały dwie historie pozytywne, jakie mnie spotkały odnośnie, kiedyś kupiłem myszkę na Allegro Logitecha i to była stara, już używana myszka, znaczy typowy model, ale tam już taki, którego nie produkują, ale akurat mi taka pasowała, nie chciałem tego nowszego modelu. I tylko, że miała taki problem, że miała jeszcze te duże receivery, co były takie, wiesz, takie duże, nie? No i one są wrażliwe, nie? I gdzieś tam, kurczę, uderzyłem go, jak był wpięty w komputer i się rozwalił, nie? Przestał działać. Gdzieś tam wyczytałem w internecie, że od jakichś nowych myszek innych takie małe receivery działają, nie? Tylko trzeba tam to ustawić odpowiednio. No ale nie, wiesz, to nie była pełna informacja, więc sobie pomyślałem, to napiszę do tej firmy, nie, do tego Logitecha. Nie wiem, czemu po angielsku nie do oddziału polskiego, nie wiem, czy mieli, no ale jakiś oddział tam pewnie wpisałem, logitech.com czy coś w tym stylu, nie? No i napisałem właśnie w tej sprawie, że znalazłem tam, chyba nawet u nich było na forum, że ktoś tam napisał, nie? Czy to działa. On mi mówi, że to mi daj ten numer serii tej myszki i kiedy kupiłeś, nie? Ja mówię, nie chciałem mówić, że kupiłem ją używaną, to mówię, dostałem ją od kogoś, to ona już stara, to no, wysłałem mu ten numer seryjny, nie? Co prawda. No i ja chciałem tylko tą wiadomość, potwierdzenie, czy ten receiver będzie działał, nie? On stwierdził, że on nie wie, czy to będzie działało, czy nie. I mi napisał, że no już ci wysłałem nową myszkę i jeszcze ten receiver, nie? Ja tak, gdzie mi to wysłałeś? No, wiesz, na ten adres. A ja jakoś tak, nie wiem, byle jak się tam zarejestrowałem na tej stronie, że podałem w ogóle niepełny adres z Rzeszowa, a wtedy mieszkałem w Gdańsku akurat, a Rzeszowa ten do domu mojej mamy, nie? Jedyne co tu podałem prawdziwe, to mój numer telefonu na szczęście. No bo kurier za chwilę do mnie dzwonił tam po paru dniach, że on ma dla mnie paczkę, tylko nie wie gdzie dostarczyć, bo nie ma nawet pełnego adresu, nie? No ale no, zorganizowałem to, zadzwoniłem do mojej mamy, żeby to odebrała. Powiedziałem kurierowi, gdzie by to zaniósł. I dostałem nową myszkę. To jest topowy model, najdroższy jaki mieli w ofercie wtedy. I jeszcze ten receiver, który okazał się, że działał. I tak ja w ogóle od nich nic nie, nawet nie chciałem, ja chciałem tylko informację jedną. Oni mi za friko tak wysłali sprzętu tyle, nie?
1: No ciekawe, tak. Czyli tak jakby się nie spodziewałeś, że w ogóle ktoś ci pójdzie tak na rękę, nie?
2: No tak, w ogóle się nie spodziewałem, nie? Ja od nich nic nie chciałem, ja sobie sam chciałem ten receiver przecież kupić. No bo z jakiej paki oni by w ogóle mieli coś wymienić, jak to jest stare, już nie na gwarancji dawno, nie? Nie wiesz. Potem jakiś czas minął i w ogóle znalazłem w internecie fora całe ludzi, którzy tak wyłudzają sprzęt. Bo się okazało, że chyba do kwot tam około 100 dolarów to firmy często w ogóle nie chcą tego sprzętu z powrotem, tylko numer seryjny ich obchodzi, nie? Bo im się to i tak nie opłaca ani tego naprawiać, ani wysyłać to z powrotem. No oni po prostu machają ręką i ci wysyłają nowy sprzęt za fiko, nie?
1: No, ciekawe. Tak to
2: mniej więcej do 100 dolarów, nie? Jak ten. I byli tacy wyłudzacze. O dziwo, to nie było polskie forum, tylko amerykańskie. I tacy wyłudzacze, że właśnie chodzą po sklepach, spisują sobie, kurczę, numery seryjne z urządzeń jakichś tam, wiesz, do 100 dolarów i wysyłają, że im się tam zepsuło czy coś, nie? Nawet byli tacy, co baterie potrafili reklamować, nie? Że tam Duracella czy jakieś tam, wiesz, baterie pewnie.
1: No właśnie, i ktoś by mógł tutaj powiedzieć, że polska mentalność, nie? Na przykład, że łazić po sklepach i coś takiego robić. I trochę tak jest, ale to z niczego się nie bierze, po prostu jak jesteśmy... No, to akurat nie było, mówisz, w Polsce, ale

Witajcie, cni, waszmościowie i niewiasty nadobne. Jam jest krawiec from Breslau. Krawiec von Breslau. Nie, to dobra, nie będę się wygłupiał. Normalnie się przywitam, dobry wieczór. Spoiler wraca na antenę Nocnego Radia i niewykluczone, że już na stałe. Zobaczymy, czy będzie jakiś odzew. No, pamiętam, była jakaś jedna wpłata, czy dwie, właśnie na spoilera. To zachęcam właśnie, żeby w ten sposób okazywać swoje... żeby tak oddawać głos właśnie. Chcemy spoilera i tam coś, jakaś wrzutka, jakiś donejcik, to będzie bardzo miło. No właśnie, a dzisiaj opowiem o nowym polskim serialu, polska megaprodukcja, hehe, megaprodukcja. Jak, co rwie, nic mnie nie rwie, bo ani kat się za mnie nie wziął z obcęgami rozżarzonymi, więc mnie nie rwie. Dowcip na początku prowadzącego. A jak komuś coś tam rwie, to można sobie F5 wcisnąć czasem i już nie powinno rwać. W boku też mnie nic nie rwie, jestem zdrowy. Jak już zdradziłem wczoraj, zresztą tajemnicę tego właśnie swojego dobrego stanu zdrowia w odcinku Luźnych Gatek. No właśnie, produkcja, która co do której były bardzo duże oczekiwania wśród Polaków. Okazuje się, że jesteśmy głodni takich historii, nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, głodni, spragnieni, o... To jest to słowo, spragnieni. Spragnieni historii takich, które miałyby właśnie tego polskiego ducha w sobie, polską historię, opowiadałyby o rzeczach, które nas dotyczą, nas Słowian lub nas Polaków, katolików, jak kto woli. No właśnie. I stąd duże oczekiwania. Podsycił je jeszcze prezes Pajacek Kurski, mówiąc, że no, tu będzie polska gra o tron, prawda? No, wyszła trochę niestety gra o srom, jak już mówiłem. To by był dobry tytuł, gra o srom, myślę, bo tu przecież chodzi o wdzięki tej Anny Aldony, o małżeństwo, prawda? Mamy tam pierwszą noc poślubną, prawda, związek, gołą dupę widać, jak się kąpie na początku. No, gra o srom. Polska taka. Bo chodzi o to właśnie, o dobranie się do tego sromu, o spłodzenie potomka. No, w sumie mogłem zacząć trzęsieniem ziemi, jak u Hitchcocka, i powiedzieć, że Korona Królów to wspaniała produkcja, wspaniała, którą możemy z dumą chwalić się na całym świecie. Barwny i trzymający w napięciu scenariusz, świetna gra aktorska, prawda, szczególne brawa należą się między innymi operatorowi kamery, dźwiękowcom, specjalistom od kostiumów, prawda, to by było trzęsieniem ziemi, bym zaczął. Chociaż nie wiem, czy to takim trzęsieniem ziemi, bo teraz jest moda właśnie na mówienie, że czarne jest białe, białe jest czarne. Trzeba iść w zaparte tak troszeczkę, nie? I na przykład jak ktoś jest znany z tego, że jakiś poseł jest znany z tego, że jest umaczany w różne afery, nakradł się na przykład półtora. To tu pisze, pytałem już półtora. To w sensie, że ten film to tak półtora mniej więcej? W sensie, że dwa razy gorszy od Tora? To bym się zgodził. Tam była dużo lepsza gra aktorska. A to tylko film o superbohaterach. No ale tam kasiorę mieli, kasiorę. No, a właśnie, będę, no i...

0: idziemy w zaparte i na przykład ten polityk, co się nakradł, to wychodzi przed kamerę i mówi: uczciwość i praworządność zawsze mi przyświecały, to są rzeczy dla mnie najważniejsze. Jakiś, nie wiem, na przykład ten Brzydal wychodzi i mówi: jestem piękny, najpiękniejszy. Nie wiem, Kłamczuch przychodzi i mówi: dla mnie prawda jest najważniejsza. Prawda to jest coś, na czym opieram całe swoje życie. Zawsze zależało mi na prawdzie. No, taka teraz moda trochę jest. Więc na tej samej zasadzie mogę powiedzieć, że właśnie Korona Królów to jest wspaniała, mega produkcja, przy której nawet takie arcydzieła polskiej kinematografii jak Wiedźmin mogą się schować. Nawet to jest lepsze nawet od Wiedźmina. Tak naprawdę to myślę, że trochę jednak gorsze, o czym będzie właśnie dzisiaj. Gatunek to można by powiedzieć, nie wiem jak właściwie co to jest. Historyczna telenowela kostiumowa, o. Można by powiedzieć, albo serial historyczny to raczej nie, ponieważ no, zarzuca się dużo, bardzo dużo uproszczeń. Też oczywiście twórcy tłumaczą się, że mówią w trochę ładniejszy sposób to, że chcą nam powiedzieć, że ciemny lud by nie zrozumiał, gdyby tam były jakieś większe wartości edukacyjne, jakieś więcej historycznych różnych faktów, ciekawostek. To też no, ciemny lud by tego nie kupił, prawda? Tak parafrazując tutaj wypowiedź Pajacka Kurskiego. Już niedługo abonamencik będzie się płacić. Czy wam się podoba, czy nie? Musi być na misję. Misja. Właśnie to serial misyjny jest. Właśnie, czy telenowela to dalej jest misja? I czy w ogóle kręcenie w dzisiejszych czasach telenoweli ma w ogóle sens? Telenowele były popularne dawniej. A dzisiaj takie HBO czy Netflix nas przyzwyczaiły trochę do innej jakości. Może jesteśmy rozwydrzeni, może prezes Jarosław powinien wyjść i powiedzieć: obywatele, niektórzy, wiemy, którzy są dzisiaj rozwydrzeni, naoglądali się zgniłych zachodnich produkcji, nierzadko nihilistycznych i zawierających w sobie treści szatańskie. No, coś takiego mógłby powiedzieć. A tu jest produkcja taka bardzo boża właśnie, bardzo taka boża. Bogoojczyźniana, boża. W ogóle to jest ten serial jest moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, poprawcie, może ktoś się nie zgodzi. Proszę na razie jeszcze się tutaj nie uzewnętrzniać i nie wykłócać ze mną jeszcze. Później troszkę, później można będzie dzwonić na profil Nocne Radio. Tak proponuję po pierwszej godzinie. Audycja trwa 2 godziny. Można to potem proszę dzwonić po pierwszej godzince. I będzie można nawet chwalić. Czemu nie? Może komuś się podoba, może ja się mylę. Ale też dla mnie to, że ten serial jest tak do bólu katolicki, no bo oni tam się cały czas modlą. Szczęść Boże. I chodzą na jakieś msze, jakieś posty, dyspensy i nie wiem, ta królowa Jadwiga tej Annie w prezencie daje krzyż, krucyfiks na dzień dobry w ogóle i proszę ojca i ojcze, czy ojciec mógłby, a no właśnie, no może nawet właśnie takie błędy tu są, ponieważ ta poganka wstrętna, Anna Aldona, to ona okazuje brak szacunku biskupowi w jednej scenie, ja to od razu zauważyłem i mówi, że tam coś, a ja sobie idę potańczyć do biskupa, bo powinna ucałować pierścień najpierw, klęknąć i powiedzieć: pozwól ojcze, że oddalę się w cichości, aby popląsać sobie ja głupia niewiasta. Coś takiego, a ksiądz by zrobił minę taką, aprobata, dobrze, idź dziewczę, idź, coś takiego, to, a ona, ja sobie tam idę coś potańczyć, to straszne, to mnie to, jak grom z jasnego nieba we mnie to walnęło, taki brak szacunku dla osoby duchownej, ale to poganka, no poganie są zresztą tam, ci Litwini różni, to oni są tam pokazani jako takie ten, jako tak, takie duraki. Rechoczą tam, w ogóle nie ma... Spodziewałem się, że może ktoś pójdzie po rozum do głowy i pokaże troszeczkę takie zderzenie kultur, prawda? Tu chrześcijaństwo, tu pogaństwo jeszcze i że to będzie troszeczkę takie jak w serialu The Vikings, nie? W Wikingach przecież to było fenomenalnie pokazane, tak że niektórzy z nas mogą czuć nawet być za chrześcijaństwem, tak? I mówić, proszę, jak jednak to chrześcijaństwo przedstawia... No właśnie, skąd wracają Litwini? Zapytuje pytajmierz.
1: No dobrze, już Litwini, już mi pan powiedział i chciałbym się położyć.
2: A, przepraszam bardzo, ale nie ja zacząłem z tymi Litwinami. Pyta pan, skąd Litwini, więc ja odpowiadam. Chyba o to chodziło. To dobre, Litwini.
1: Tak tylko powiedziałem, chuj tam z Litwinami.
0: No właśnie, chuj tam z Litwinami. No to takie jest przesłanie trochę tego serialu, że właśnie chuj tam z tymi Litwinami. A można było pokazać fajnie, także, że jeszcze to pogaństwo pokutuje nawet w tym polskim królestwie, po tym jeszcze rozbiciu dzielnicowym, które tam się udało jakoś opanować, to jeszcze jakoś to pokutuje, nie wiem, że są problemy, czy tam z krzyżakiem się kumać, czy nie, a tu wszystko takie bogoojczyźniane, już wszystko katolickie, już wszyscy katolicy, Pan Bucek i Pan Jezus i Matka Boska często chora. No, też zarzucają jakieś tam błędy, że modlitwa niby tam niehistoryczna, bo Zdrowaś Mario to tam później, a inni odpowiadają, że wcale nie, że już było. No i takie spory właśnie. No, jest to serial niewątpliwie bardziej dla naszych cioć, babć. I może nie jest to złe, może te nasze ciotki, babki też niech mają taki swój klan w wersji piastowej, nie? Świat według piastów w sumie trochę taki. I zresztą mam nawet tutaj, znalazłem na YouTubie zabawna pioseneczka Świat według piastów. Posłuchajmy, to też trochę mówi o tym serialu Korona Królów. Zresztą Korona Królów, czyli Kaka, czyli Kościół katolicki. Przypadek? Ale to ma też podwójne znaczenie, bo z jednej strony Kaka, Kościół katolicki, a z drugiej ten serial to jest też i niezła kaka.

Są takie memy już powstały. Serial jest w ogóle wyjątkowo memiczny, co oczywiście zaraz posłowie PiS, Jacek Kurski i pani ta Łebkowska podsumują, że no, to świadczy tylko, jak bardzo popularne jest nasze dzieło, jak bardzo się spodobało ludziom. Te memy nie powstawałyby, gdyby nie było to dzieło wybitne, prawda? To jest dowód, proszę panie redaktorze. No, zresztą są już takie komentarze, że ci, którzy się czepiają, to czepiają się dlatego, że jest to serial pisowski, oczywiście. No bo on jest trochę taki naznaczony tym... No, ale o tem potem. W ogóle od początku zastanawiał mnie troszkę sam tytuł Korona Królów, bo to takie, już mówiłem, masło maślane. Jeden ze słuchaczy pisał wcześniej, że... Może być korona cesarzy też, albo korona drzewa, no ale to jest no, dziwne takie, korona królów, coś jak właśnie wojna wojownika, nie? Albo no, taki banał trochę taki ktoś nie pomyślał do końca, nie? Nie jest to takie, nie jest to dobry tytuł po prostu, korona królów, no kaka. Albo zemsta mściciela na przykład mogłaby być też. No i serial oczywiście podzielił Polaków. Jak wszystko, czego się dotknie PiS, bo wszystko, do czego przytknie swojego kutasa, bo no, kojarzony jest ewidentnie z pewną opcją polityczną, tą bogoojczyźnianą, a jak komuś się nie podoba, to jest Żyd, lewak i pedał. I na pasku Ruska i Tuska. I to w ogóle jest wina Tuska też, że zabrakło pieniędzy, bo mogłoby więcej być, ale Tusk nakradł. No nie wiem. W ogóle, no, jak mówię, też trochę nieporozumienie. Czasem jest tak, że nie warto się za bardzo puszyć i napinać mięśnie. Jak pajacek Kurski twierdzić, że to Polska gra o tron, no, można było skromniej trochę powiedzieć, że to jest taka telenowela, takie S jak sraczka troszeczkę, tylko że poubieraliśmy ich tam w kostiumy teatralne. No, a tu takie puszenie się, to potem ludzie mają duże oczekiwania i mają pretekst do tego, żeby obśmiewać, hejtować. No i podzielił Polaków. Chociaż są różne badania opinii. Niektóre, jak na Wirtualnej Polsce, na przykład dzisiaj mi kolega podesłał, to wyszło, że prawie wszystkim się podoba. To jakieś tam 19% chyba tylko twierdzi, że do dupy. A reszta zachwycona. Muszę się swojej ciotki zapytać. Zadzwonię chyba. Miałem zadzwonić, zapytać się. Na pewno by powiedziała bardzo ładne. Bardzo ładne. Takie ciepłe. Gdyby... No ciepłe, nie wiem właśnie. No Polacy w ogóle są... Ja twierdzę, że co by o Polaku nie mówić, to jesteśmy dobrzy w hejtowaniu, w wyśmiewaniu, w szydzeniu, w ironizowaniu. A może można by powiedzieć, że to taka polska gra o tron, tylko bez fajnych efektów specjalnych, bez dobrej gry aktorskiej, bez smoków, bez dużej ilości statystów, bez fajnych scenografii, bez dobrej postprodukcji, bez barwnego, trzymającego w napięciu scenariusza z licznymi zwrotami akcji. No, a tak to właśnie taka polska gra... Tu Leniuch napisał, bez gry. Gra o tron bez gry. No, ja w sumie też się wpisuję trochę w to polskie szydzenie, bo jak na razie to sobie szydzę, ale bardzo się będę starał coś powiedzieć ciepłego o tym serialu.

Mamy zatem późnawe średniowiecze, czasy ostatnich piastów. Schedę po Władysławie Łokietku przejmuje syn Kazimierz, zwany później Kazimierz III Wielki. To co prawda nie jest ten odnowiciel, ale można by powiedzieć, że właśnie zastał film polski murowany, a zostawił paździerzowy. Bo to takie paździerzowe dekoracje też właśnie, wszystko jakby takie ulepione z masy papierowej trochę. No ale to o kostiumach i scenografii to może potem. Na pewno wybrano, to jest jakiś tam plus, że wybrano ciekawy okres historyczny, który jest dobrym takim tłem dla losów bohaterów. Mamy spiski, romanse, zdrady, skomplikowaną sytuację polityczną też. Chociaż dla mnie lepszym momentem startu byłyby rządy Łokietka w sumie i tam układanie się z krzyżakami, walki, to rozbicie dzielnicowe, nie? No bo ci różni synowie Piastowi się... Było prawo zwyczajowe, że każdy musiał coś tam dostać, kawałek czegoś. No i oni się tam za bardzo nie potrafili dogadać, nie? I Polska była bardzo podzielona, rozdrobniona i przez to słabsza też. Może to trochę nawiązuje do aktualnej sytuacji politycznej, może tutaj pisiory nieświadomie trochę przeniosły ten klimat właśnie, że Polska jest, no tutaj no już jest złączona, udało się to pod koniec rządów Łokietka jakoś zebrać do kupy, no ale tak może właśnie taka Polska podzielona, nie? Polska A, Polska B, Polska C, łże elity tego i lud Boży i ten, i lewica, prawica, PiS, PO, prawda? Ci, którzy dostają 500+, ci, którzy nie dostają, ci, którzy są prawdziwymi Polakami i cała reszta zdrajców, Żydków i pedałów, komuchów, Żydokomuna. No nie wiem. No, młode państwo polskie mamy. Co ciekawe, w pierwszym odcinku mamy rok 1320, kiedy Łokietek jeszcze tam się trzyma, potem w drugim już jest przeskok do 1333, to w ogóle też 333 razy 2, to co mamy? Przypadek? Szataństwo jakieś. No, kiedy już jest na łożu śmierci ten Łokietek, a bohaterowie nic się nie zmienili, cały czas tak samo wyglądają, nawet chyba mają te stroje te same, nie zmienili jeszcze. I nie wiem, o co tu chodzi. No, mogłaby przyjść tam i Jadwisia, siedzisz Włodek w tej zapierdzianej tunice 10 lat, byś porządził trochę. Jadwisia, ja umieram. Ty ciągle umierasz, no, już 10 lat umierasz. No, tak kojarzy się, no właśnie ten świat według Piastów, troszeczkę coś w tym jest, bo no takie przaśne to jest po prostu, nie? Co bardziej kulturalni recenzenci mówią, że realizacja pozostawia sporo do życzenia. To trochę tak jakby powiedzieć, że Adolf Hitler niespecjalnie darzył sympatią Żydów. To tak coś w tym stylu, nie? Scenografia faktycznie przypomina mocno teatr telewizji. No, sam gatunek telenowela jest trochę taki właśnie teatralny, ponieważ większość wydarzeń rozgrywa się we wnętrzach, w zamkniętych, w pokojach. Łażą, gadają, łażą. No, operatorem kamery był chyba pan Wiesio, tak sobie myślę, który wcześniej kręcił Wesela. Nie mylić z Weselem, z bardzo dobrym filmem Smarzowskiego. Widać to szczególnie podczas bardziej wymagających scen, takich jak na przykład turniej rycerski, z którego tam już łuili nieźle, bo śmiano się, że kręcony kamerą z ręki z dachu.
No i tak trochę to wyglądało. Jakby ktoś przyszedł, właśnie ktoś, kto kręci wesela, przyszedł na spotkanie od twórców i tam jeden biegnie na drugiego i tam ała, ojej, ty, oj, tam brzęczy ta blacha i tam upadł i pan Wiesio tam skierował kamerę na drugiego. Nie ma tu... No, do czego innego zostaliśmy przyzwyczajeni ostatnimi laty i nie ma tutaj nic z tych rzeczy, które pokazują nam współczesne seriale. Nie ma dynamiki, budowania napięcia, epickości jakiejś takiej slow motion charakterystycznego, nie? Że biegnie jakiś wojak i nagle czas się zatrzymuje, nie? I ten miecz wolno przelatuje obok twarzy drugiego. To są rzeczy, które... już się pojawiają wszędzie. Tutaj oczywiście nie ma, tu bardziej jest tak właśnie zwyczajnie. Przyszedł, nakręcił, o tu biegnie, o tu się obrócę, o tu dobra, jest na kaseta, trzeba zgrać z kasety, to panie Wiesiu, trzeba z kasety tu zgrać na komputer. No, na komputer, a co? A po co? Będziemy coś na komputerze? No, tam można by jakiegoś tego, coś tam dorobić. Nie, panie, to będzie ten, ta manifest dogma bez efektów. O, to bardzo dobrze. Właśnie, to jest serial nakręcony zgodnie z manifestem dogma, prawda? I tu nie ma żadnych efektów postprodukcji, nic nie ma. Nie ma niczego jak u Kononowicza. A czy... Nie wiem, no przecież tutaj cały czas słyszę tłumaczenie, że tu zabrakło kasy i proszę za dużo nie oczekiwać. I w ogóle wielkim sukcesem jest to, że już zrobiliśmy w ogóle to, już jest, że w ogóle zrobiliśmy. I no a czy to jest takie tłumaczenie trochę tak jak sobie tłumaczy Janusz czy Grażyna, czy tam, czy przysłowiowy Sebiks, tak? Że o, bez kasiory to się nic nie zrobi, kolego. Nie ma hajsu, nie ma... To nic, co ty porównujesz? Tam jest hajsik, człowieku. Wiesz, jakie tam hajsy są? A tu gdzie to? No, to u nas jesteśmy, wiesz, skromniej, no. Bez hajsu się nie da, no, rozumiesz, no. I to jest... takie tłumaczenie, które mnie nie do końca przekonuje, bo... Czy to jest taki ogromny koszt zorganizować kamerę na szynach, zamiast biegać z nią? Czy zakupić jakiś statyw ze stabilizatorem, czy chociaż mieć jakiś samochód, że, tak jak na Wikingach, tam biegną ci Wikingowie na siebie, dwie drużyny, dwie armie, a gdzieś tam z boku na samochodzie jest kamera ze statywem, ze stabilizatorem i to wszystko wygląda super, nie? A nie, że pan Wiesio se stoi, wszedł na dach po drabinie i kręci jak dwóch rycerzy na turnieju jedzie na siebie i nie ma żadnych ciekawych ujęć, nie ma żadnego ujęcia z wnętrzu hełma rycerza, z hełmu rycerza, nie ma jakiejś takiej pokazania siły tego uderzenia, tak? Tylko no bo spadł, brzdęk. No i to jest słabe takie. Adwokat się obawia, że to są jednak duże koszty. Ale to się obawia, czy wie osoba? Bo nie wiem. A to coś Leniuch napisał, że filmy należy kręcić poza studiem, bez budowy scenografii. Należy także zrezygnować z rekwizytów. Jeśli jakaś rzecz jest potrzebna w danej scenie, to należy znaleźć do jej nakręcenia takie miejsce, gdzie rzecz ta występuje niejako naturalnie. No. Nie należy dodawać żadnego dźwięku, który nie wynika wprost z obrazu. Muzyka może wystąpić w filmie tylko wtedy, jeśli jest elementem sceny. Słyszą ją także bohaterowie. Ale co, to są zalecenia profesora Leniucha? Czy to jest jakiś manifest dogma, czy co to? Chyba tak, bo tu jest też o tym, że nazwisko reżysera nie powinno znajdować się w napisach końcowych. Gotowy film należy przenieść na taśmę 35 mm w formacie 4:3. Film nie powinien zawierać elementów sztucznie wzbogacających akcję, takich jak morderstwa, broń i tak dalej. Akcja powinna dziać się tu i teraz. Osadzenie jej w innych realiach historycznych lub geograficznych jest zabronione. No i film jest ogólnie bardzo taki właśnie
sztuczny, miałki, banalny, drewniany, tani, nie trzymający w ogóle w napięciu. Obejrzałem 3 odcinki i nic nie zachęciło mnie w ogóle, żeby sięgnąć po następne, a wystarczyło tam się zarejestrować, wpisać maila i można było dalej... No szkoda mi nawet było czasu na wpisywanie tego maila. No to chyba znaczy, że słabo wypadł, w moich oczach przynajmniej. No jak mówię, niektórym się podoba. Może was zdziwi, ale Zenon i Floki oglądają sobie i z zaparciem. Nie wiem tam, czy podoba się im, czy nie, ale jakoś tam ich przykuło. No może oglądają tak, jak się ogląda jakiegoś dziwaka w cyrku, tak? Że, albo coś w tym stylu. Jak dla beki, jak to się mówi, nie? No, ale ja się bardzo zawiodłem wszystkim, a miałem też duże oczekiwania i pamiętam, jak włączyłem to, no, coś takiego jest, że jak mamy taką polską produkcję, duże oczekiwania, to celebrujemy, nie? Siadamy sobie w fotelu wygodnie, herbatka i tutaj pauza, jeszcze sobie muszę posłodzić, żeby nie uronić ani jednej sekundy niepotrzebnie, no i... Włączam sobie i co?

Nie, przepraszam, to nie to, źle mnie się tu włączyło. Nie, no, to był oczywiście Parsifal i ścieżka dźwiękowa z Wiedźmina trójki. Prawdziwe intro z Korony Królów brzmi inaczej, chociaż podobnie.

Też na końcu dźwięk tego miecza. No, widać ewidentnie, że troszeczkę taka zżynka, nie? Za muzykę odpowiada zespół Sabionetta. Sabionetta, przepraszam. Sabionetta. Oraz Marcin Przybyłowicz. No i powiedzmy sobie szczerze, no, nie jest... Hełmu z głowy nie zrywa, ale obciachu też nie ma. No, miało brzmieć jak Parsifal i jak Wiedźmin i faktycznie się kojarzy. Tak sobie imaginuję, że przyszedł Kurski do tam do dźwiękowców, do muzyków z magnetofonikiem. Mówi tam, wiecie, znacie taką grę Wiedźman? Bo ja tu przyniosłem, prawda, takie nagranie, weźcie, posłuchajcie, no i tam, i puścił im, właśnie. No. O, coś takiego, takie właśnie słowiańskie lafiryndy, takie. Nie, ja nie wiem, czy to by się dało zrobić przy budżecie takim, to chyba tak, no co to tak wziąć i tak śpiewać, tak zawodzić, to... No, oni tam powiedzieli mu, no, dobrze, wie pan, no proszę bardzo, no tam... Jaćka, ty umisz tak? No, jak nie, jak tak, no. Dobre, to takie właśnie coś... Coś takiego, no. No i... Nie no, okej, okay, muzyczka jest okej, okay, no takie średniowieczne brzmienia, zdaniem niektórych za mało dworskie trochę, no ale to tłumaczy się też, że to wtedy nie było takiego dworu jeszcze i no, w Wersalu nie było. No, nie było jeszcze perfumerii, tylko było szambo. Jak to tak też nawiązując do wypowiedzi Rydzyka. No i dźwięk jest okej, okay, powiedzmy sobie, że nie ma obciachu, no ale też zauważyłem, że na przykład w różnych zagranicznych serialach dźwiękiem się posługują bardziej umiejętnie, puszczają właśnie w określonych sytuacjach dźwięk, który pasuje do danej sceny, oszczędniej troszkę, tak? Jest powiedzmy jakiś taki ambiencik mroczny, bohaterowie sobie tam idą, nagle zaczyna się coś dziać i wtedy się włącza muzyka jakaś dynamiczna, a tutaj po prostu sobie plumka, tak? Coś tam sobie gadają, sobie plumka, gdzieś idą, plumka. No i tak po prostu bez finezji taki troszeczkę, nie? I... Stąd może troszkę gorzej to wypada.

Brakuje statystów, zdecydowanie. Właśnie ten dwór Kazimierza wygląda trochę jak jakaś zapyziała wiocha taka zabita dechami. A z drugiej strony jest kiepski efekt, bo gdyby faktycznie to wyglądało, no można by sobie to wytłumaczyć, że to takie biedne to państwo polskie trochę, chociaż to ponoć czasy świetności, tak? No to powinno być na bogato, a tu jest trochę taka bida z nędzą. No ale nawet jakby utrzymać ten klimat taki, że to bardziej taka jakiś zamek i dookoła, jakiś skromny zameczek i dookoła niego wiocha, no to można by więcej statystów poubierać, jakiś łachmany, nawet tam za darmo by się ludzie zgłaszali, to wcale nie jest jakiś koszt wielki i to ciągłe sprowadzanie do kasy, że zabrakło kasy. Ile kosztuje sprowadzenie gromady od twórców na plan, to akurat wiem, bo trochę tam w tym siedziałem. I to nie są duże koszty, to można za grosze zorganizować, tak? Postawisz piwo, dasz kilkaset złotych i już masz paru ludzi, którzy przynoszą własne stroje i nie ma tutaj problemu, tylko no, ktoś musi się tym zająć i zorganizować i trzeba mieć, kurwa, mózg, a nie steropian w głowie. A tutaj mamy takie właśnie, tak pusto jakoś jest, nie? Jak turniej rycerski jest, to tak jakby tam przynosili coś na łączkę, jakieś tam taboreciki i siedzą sobie i tam paru stoi z boku, no i wąskie kadry oczywiście takie, no bo gdyby to nakręcić jakiś szerszy kadr, to wyszłyby te braki właśnie, więc cały czas mamy jakieś zbliżenia takie, że widać tu cztery osoby stoją, tak, tu trzy, tu pięć. Nie czuję się żadnej potęgi, nie? Żadnej bogatości, nic. To jest to taka bida i kameralność. No i to nie jest dobre, nie buduje to klimatu. Klimat jest też czymś, co można, czym można nadrabiać braki finansowe, braki budżetowe. Spokojnie można to zrobić. Nie, absolutnie też nikt mnie nie przekona, że... Przepraszam, adwokacie, ale Kazimierz Wielki nie wygląda jak kobieta, bo ma wąchole, tylko jak babcio chmiel wygląda. Zresztą były takie memy właśnie, że stoi sobie ten Kazimierz Wielki i tam obok Tytus, Romek i Atomek, nie? No taki babcio chmiel właśnie. No i jak mówię, no można nadrabiać klimatem, można przynieść maszynę do robienia dymu, w ogóle czegoś takiego tam nie ma, tak? Nie ma stary serial Robin Hood angielski, Robin of Sherwood, tam był lepszy klimat, tam był fantastyczny klimat. Tam używano bardzo prostych efektów specjalnych, na przykład jak robiono pojawianie się Lucyfera, to... zbudowano go po prostu z wosku, tak? Czy to tak ogromny koszt, tak? U nas to by zaraz... O, panie, takiego Lucyfera z wosku to ja będę pół roku robił, to... Panie, ale panie, umówmy się, to nie są tanie rzeczy. To nie są tanie rzeczy, to 500 000 by kosztowało, panie. No i... Game of Corona tutaj w klej uleniu. Może jakie to jest takie kolorowe, jak z jakiejś ilustracji, właśnie te stroje takie, z jakichś obrazków od Świadków Jehowy trochę, takie wszystko kolorowiutkie. A nie wiem właśnie, jak to było z tymi tkaninami.

On i ten czerwony, kurwa, Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków. No ale cóż. I co tu jeszcze mogę powiedzieć? No, takie rzeczy jak maszyna do robienia dymów, która fantastycznie buduje klimat. Popatrzcie sobie na filmy Wajdy, nie? Jakieś, czy tego, czy... no tego, no... Zaraz wam powiem. Kogo? Hoffmana, no! Hoffman, no. No to u Hoffmana to w ogóle są... jest... on tym buduje fantastyczne obrazy właśnie, że tu zadymi, nie? Tu przybrudzi. I to wygląda, nie? A tutaj wszyscy mają te stroje tak jakby wyjęte z garderoby właśnie, albo krawcowa uszyła dla wszystkich i tu będzie dla królowej, bo najładniejsze, tu taka złota nitka. No, Łebkowska tłumaczy, że no nie stać nas na atłasy tam czy coś, no i wszystko jest nie wiem z czego. No i... no co? Co porównuje? Że co? No i... chodzą tak ubrani w te takie czyste stroje. Stroje są za bardzo sterylne. A czy to jest duży koszt, żeby dać tym aktorom te stroje do domu, żeby trochę je ponosili, wyprali, potem znowu ponosili, poleżeli na ziemi, wyprali i wtedy by one jakoś wyglądały bardziej naturalnie. Popatrzcie na inne seriale zagraniczne. Tam widać, że te stroje są jakby autentyczne, tak? A u nas tak jakby ktoś wyjął z garderoby, przyniósł. Zresztą założę się, że tak było. Przyniósł, powiedział, panie, tylko weź pan tu nie zniszcz, nie? Panie, i podpisz pan, że pan odebrałeś i tu jest kara, że jak pan nie oddasz, to panie, to 10 tysięcy za te gaciorki. Za te barchany. No i... no, tutaj coś widzę, piszecie, adwokat o Jabberwocki pisze i Monty Pythonie. No tak się też porównujesz sami trochę do Monty Pythona, to że to taki gra aktorska Monty Python. Wiecie co? Zabawnie wyglądają takie przeróbki, jak na przykład ten łokietek na łożu śmierci tak dogorywa i tak... tak jeszcze wstaję na chwilę i ktoś dorabia takie śmiechy w tle, nie? No autentycznie, świat według Piastów. Krawiec wtedy budżet serialu wzrósłby z 900 zł na jakieś 1200. Nie no, koszt jednego odcinka to około 200 tysięcy złotych. A dla porównania... film Cube na przykład, bardzo dobry i dobrze oceniany film, fajnie zrobiony, film Cube kosztował... około 360 tysięcy dolarów kanadyjskich, co daje około 1 000 000 złotych, czyli to jest tyle, co kilka odcinków tej Korony Królów, tak? I pytam się teraz, czy w Cube aktorzy grali beznadziejnie, bo film tani i mało kasy dostali, nie? To też właśnie tak Ferdek Kiepski czy może przyjść i powiedzieć, panie, ja za takie pieniądze to nie będę z siebie tutaj aktorskich moich możliwości, panie, tego pokazywał, bo za tyle to ja mogę jedynie grać tak średnio. A fajnie grali w Cube. Przypominałem sobie ten film. W ogóle udało się to zrobić. Wiecie, że cała ta budowla, cały ten olbrzymi sześcian składający się z tysięcy pomieszczeń, to tak naprawdę jest jeden kontener. Tylko tak sprytnie go zrobili i tak wprawnie operowali kamerą, że tworzy to iluzję, jakby tych sześcianów była niezliczona ilość, tak? I one by różniły się od siebie. Można? Można, tak? Tylko ktoś po prostu miał pasję. To jest to, czego zabrakło. No, czy talent aktorski, pasja, przygotowanie się do roli, to ma tak duży związek z kasą? No, i tak, i nie, ponieważ w zagranicznych tych wysokobudżetowych serialach jak Rzym, czy Wikingowie, czy ta rodzina Borgiów,
no to tam aktorzy mają szkolenia, ćwiczą się w jeździe konnej, w szermierce. To oczywiście jest jakiś koszt, ale jak ktoś ma pasję, to nawet, nie wiem, weźmie jakichś znajomych, którzy tam się interesują odtwórstwem i poćwiczy, tak? Pojedzie gdzieś do muzeum, wypożyczy ten strój.

0: i pochodzi w nim. Tak robią ci aktorzy, którzy naprawdę mają mają pasję. No, więc tak, to kosztuje, ale można się starać i nadrabiać trochę. Można braki w umiejętności szermierki rekompensować dobrą, ciekawą grą aktorską, można ćwiczyć przed lustrem pozy. Może to brzmi śmiesznie, ale tak właśnie robił Jim Carrey, który latami trenował przed lustrem różne grymasy, miny i doszedł w tym do perfekcji, dlatego jest wielkim komikiem, tak? A no, bo bycie komikiem było i jest pewnie jego pasją. Grupa Darwin, polska grupa Darwin robi za grosze rzeczy często na wyższym poziomie artystycznym, technicznym i aktorskim niż ta zasrana Korona Królów. Zresztą tutaj myślę, że sam ten wybór gatunku już coś mówi i to nastawienie takie, że nie... Niech aktorzy nie mówią po litewsku, niech nie mówią w innych językach różnych, bo ciemny lud tego nie zrozumie, tylko to ładnie się mówi, tak? Że to, bo to ludzie będą się czuli zagubieni, to nie, to panie. No i wybranie samego takiego gatunku jak telenowela już coś mówi o stosunku do widza, tak? Że damy im cokolwiek, żeby tylko było, pochwalimy się, że mamy, że Polak potrafi i bardziej to o to tu chodzi, że Polak potrafi, że co, my gorsi? My nie zrobimy? Zrobimy, no, a to takie ambicjonalne sprawy, ego, nie? A nie jakaś chęć zrobienia czegoś fajnego, wspaniałego, z czego my będziemy sami dumni, no bo nie oszukujmy się, nie sprzeda się tego za granicę, to jest... jak się to nazywa? Wspaniałe stulecie, ten... turecki serial, tak? Ta turecka telenowela. To bardziej jest właśnie odpowiedź na to wspaniałe stulecie. Tylko, że tam też jest akcja, tam coś się dzieje, a tutaj obejrzałem 3 odcinki i wyobraźcie sobie, że w czasach średniowiecza są czasy średniowiecza, są konflikty, różne intrygi, a żadnych walk nie ma. Nawet w teatrze telewizji czasami aktorzy coś tam pofikają chwilę, zderzą się tymi mieczami, przynajmniej symbolicznie, a tutaj nic, łażą i pierdolą. I jestem też zawiedziony grą aktorską samą. Oczywiście tak, za mało kasy dostali, no oczywiście, to jakby dostali więcej, o to by pokazali. I też założę się, że ci aktorzy nie dostawali wcześniej dialogów, żeby sobie poćwiczyć, żeby się przygotować do roli, żeby sobie ułożyć jakąś interpretację tego tekstu. Tylko już na planie. Zresztą tak wynika z wypowiedzi twórców, że to mieliśmy mało czasu tam na planie i tu pan musiał szybko tamtego, no bo takimi prawami się rządzi też telenowela. Trzeba tych odcinków natrzaskać. To nie jest tak, że oni to zrobią tych odcinków 15, tylko ich będzie kilkaset. To jest taki klan, to jest taka S jak sraczka. I muszą tego trzaskać. Już w momencie startu wszedłem tam na te VOD, żeby sobie obejrzeć. Już było 5 odcinków od razu natrzaskane, nie? Dopiero po starcie. No to nie można postawić na jakość, jak się stawia na ilość. To musi być dużo. Tak samo jak właśnie... Musi być też nas dużo właśnie i musi być dużo odcinków Korony Królów i nas, Polaków, musi być dużo, dlatego 500+. A dodzwonił się Tom, witam cię Tomie.
1: Cześć, właśnie tak słucham cię, Krawcze. Każdy, prawda, może krytykować, a mam wrażenie, że dopuszczenie do krytyki, panie, to nikomu nie podoba się. I dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było. Tylko A+ i zaakceptowanie, prawda, tych naszych filmów.
0: No bardzo dobrze, bardzo dobre nastawienie masz, ale to zacząłem właśnie trzęsieniem ziemi jak u Hitchcocka i powiedziałem, że wspaniały serial, wybitna gra aktorska, wspaniałe efekty specjalne, walki, mrożące krew w żyłach, no to tak pochwaliłem. Co prawda dla beki trochę, ale pochwaliłem.
1: No to przepraszam, nie było mnie przy tym.
0: Panie, a pan widziałeś w ogóle tego seriala, że pan się tu wypowiadasz?
1: Panie, ja tam nic nie widziałem, u mnie tam telewizora nic nie ma nic.
0: To po co pan dzwonisz, jak żeś pan nie widział?
1: Boże, telefon mam.
0: Żeby się nie marnował telefon, tak? Żeby, bo trzeba, tak. Trzeba używać, panie, bo mam,
1: już
0: to
1: muszę
0: dzwonię.
1: Muszę kończyć, no. Bo te impulsy mi się kończą, tam te taryfy już wszystkie tam.
0: Panie, całe te,
1: to panie. Wszystko kosztuje impulsy.
0: No to panie, jak pan będziesz miał coś do powiedzenia, to wtedy pan dzwoni jeszcze. No.
1: Tam będę dzwonił jeszcze, no. Jak będę miał coś do powiedzenia.
0: No to do widzenia. Do widzenia.
1: Do widzenia.
0: No, zadzwonił paździoch tu i się zachwyca, a to przecież to nie jest to dobre. To. No, no i tak, i u nas pewnie w myśl tego starego polskiego porzekadła jakoś to będzie, no to jakoś to będzie, przyszedł na plan, dostał teksta, no i panie, tu pan jesteś zmartwiony, a tu pan jesteś wystraszony, to pan rozumiesz, pan musisz to w różny sposób, panie, mówić, ale to pan jesteś aktor, to pan się znasz na tym, ja tylko tak mogę tu podpowiedzieć, nie? No i mamy Wiesława Wójcika, o twórcę roli Łokietka, który w wywiadach się uzewnętrzniał, że jak to on się urodził w ogóle do roli Łokietka i że Łokietek to on, i że to rola jego życia i on się utożsamia z Łokietkiem i w ogóle, a jak zagrał, no gra cały czas tak samo. Jakby taki wynalazł sobie jeden sposób mówienia, taki jakby go biegunka szatańska dopadła, i by właśnie wrócił z kibelka dopiero co i taki zrezygnowany i zmęczony, taki stary król srul, taki czy jest wnerwiony, czy wydaje rozkazy królewskie, to zawsze mówi tak samo: weźcie mi, przynieście jadła, a ty idź stąd, bo każę cię ściąć. No i Jadwigo, żono moja, coś się nie tęgo czuję, jakbym biegunki dostał. No i co z tą Polską, żono moja, co z tą Polską będzie? Ale teraz to wpadłem w furię, żono moja, i tak się zdenerwowałem, że o mało co z siebie nie wyszedłem. Tak cały czas gra tak samo, czy to jest dobry aktor? No chyba nie. Oglądam sobie oczywiście zagraniczne seriale i tam widzę jakąś taką ekspresję, tak? Mówi pierw cicho, jest spokojny, nie nadużywa tej gry aktorskiej, mówi normalnym głosem. Nagle wstępuje w niego jakaś furia i się drze i biegnie i ślina mu cieknie z pyska. A tutaj mamy takiego właśnie króla srula, który przyszedł, zagrał. Ale on się urodził do roli Łokietka i całe życie marzył o tym. Jak już przyszedł, to tak se zagrał po prostu. Zagrał, wziął pieniądze, nie za duże właśnie te pieniądze, no to tak, co będę grał. Szkoda talentu za takie pieniądze, nie? No to no tak mówił sobie, powiem, co tam mam do powiedzenia i pójdę do domu, bo co tak będę tu sam siedział na tym tronie. No ta z kolei królowa Jadwiga, Halina Łobonarska, mówi cały czas też tak samo, jak taka zatroskana ciotka trochę, taka ciotka Grażyna, i ma ten jeden taki swój królewski sposób mówienia i go używa, i te brwi tak do góry cały czas ma, i taka jakby wystraszona, zaniepokojona, zatroskana królowa. I Kazimierzu, mężu mój, idę właśnie zjeść mięsiwa, a potem zaglądnę do naszej synowej. Bywaj, mężu. Tup, tup, tup, tup, idzie i witaj, synowo, pamiętaj, jesteś na moim zamku i masz się mnie słuchać. Ona autentycznie, tak? A tu powinna coś, nie wiem, jakaś zła się zrobić, tak? Bo czuć, powinno się czuć jakąś niechęć do tej Anny Aldony, bo ona jej tam nie lubi, bo to poganka, ona jest świętojebliwa oczywiście, cały czas w ogóle tam się modli, do obrazów klęka, jakieś tam pokuty, dyspensy i posty. Tylko jej w głowie, w ogóle przynosi tej synowej krzyż na dzień dobry w prezencie. No taki moherowy beret do kwadratu, nie? Moherowa korona. No i no, też, no, co to za gra aktorska? No, cały czas tak samo gada. Kazimierz Wielki, grany przez Mateusza Króla, młodego, początkującego aktora, no to poziomem aktorstwa pasuje właśnie do telenoweli takiej jak właśnie Seksraczka, bo słychać, że nie ćwiczył za bardzo tych dialogów, nie zastanawiał się, co jak powiedzieć, tylko po prostu wszedł na plan i aha, tu mam być smutny, dobra. Ola Boga, ola Boga, ale jestem smutny, ech. No to tak też tak słabo trochę. A to są te główne postacie, nie? No to... Nie wiem, ale byłyby jaja, gdyby nagle jakaś taka trzecioplanowa postać, jakiś tam stajenny czy coś nagle zabłysnął, tak? Jakąś taką fajną, ciekawą grą aktorską i te wszystkie króle, srule i te moherowe Jadwigi by wypadły przy nim tak blado. Nie, to zaraz by przyszedł tam ktoś i panie, pan się tu za bardzo wychylasz, panie, bo tu przyćmiłeś, panie, naszych tych... O, profesor Leniu chyba się na mnie zdenerwował coś, bo chyba jest fanem tej gry o SROM Świat według Piastów, bo chyba się obraził i idzie pić. No dobra. Nie wiem, przede wszystkim bohaterowie nie wzbudzają żadnej sympatii, żaden z nich... Nie wiem, no oglądam inne seriale i zawsze sobie tam kogoś wynajdę. O, ten jest fajny, śledzę jego losy, ciekawe co tam się z nim stanie. A tutaj to ciekawe, jak co on zrobi. A tutaj to są tak, grają tak jakby, czuło się, że grają, nie? To nie są prawdziwi, oczywiście w naszej głowie, oni nie są realistyczni ci bohaterowie. Nie potrafimy się w nich ani wcielić, ani z nimi jakoś utożsamiać. Po prostu przyszli, wygłosili swoją kwestię, nie wiem, po prostu... Czegoś tu brakuje. Nie wiem, nie potrafię tego do końca sprecyzować, ale czegoś mi tu ewidentnie brakuje. Oprócz statystów, efektów specjalnych, ciekawego scenariusza, dobrej gry aktorskiej, dużego budżetu, wartkiej akcji, dobrego operowania kamerą, postprodukcji, strojów, dźwięku, to czegoś mi tu brakuje. Jest kij w dupie. O, trąba słonia, dobrze. Właśnie kij w dupie. Może to jest właśnie to. Może to jest to, może to jest kij w dupie. W ogóle też aktorzy chyba są tak trochę z nadania. Kojarzy mi się to z PRL-em troszeczkę, że podostawali te role. No bo patrzę sobie na panią Halinę Łobonarską. No i tu mamy co? Smoleńsk. Smoleńsk, Popiełuszko, jakieś tam święte matki od aniołów, coś. No takie wiecie, no wiecie o co chodzi, nie? Wiesław Wójcik. Katyń, zamach. No, w nagrodę dostali, no. Mierny, bierny, ale wierny. No i... Tak. Tak to trochę wygląda. Także zabrakło... Też jak oglądamy sobie Behind the Scenes, czyli takie nagrania z planu pokazujące, jak aktorzy się bawią na planie, jak żartują, jak się przygotowują, jak coś sobie tam improwizują, trenują, jakieś wtopy też, no to tam widzimy pasję, tak? Tam widzimy właśnie pasję, luz, jakiś taki polot, a u nas takie spięcie dupy, kij w tyłku i pan reżyser kazał i tu coś. No też ta Łobonarska, ona w jednym z wywiadów powiedziała, że miała zastrzeżenia co do wyglądu tam wnętrz, co do strojów, ale ona się nie ma w zwyczaju mieszać do kompetencji innych twórców, panie redaktorze. W ogóle to taka korpulentna pani, taka puszysta pani. I też się dowiedziałem, że to jest jedyna osoba, to jest osoba odpowiedzialna za wszystkie nasze telenowele. No czyli też fajna sytuacja, nie? Że wszystkie nasze telenowele kręci jedna osoba. To ciekawe. Wszystkie nasze piosenki, wszystkie teksty piosenek pisze Jacek Cygan, wszystkie telenowele robi Łobonarska. No fajnie, fajnie. To, a może by tak dopuścić jakichś innych, nie wiem, młodszych? No... Pani, która ma taką aparycję takiej właśnie ciotki, klotki trochę, wygląda też jakby trochę jakby swojego męża zjadła. Pani z kremowym nadzieniem, tu pisze tam. No to właśnie ta pani z kremowym nadzieniem, to taka właśnie ciotka, klotka mówi, no to nie ma pieniędzy, a i tak to jest ta telenowela, jak na telenowele bardzo dobre, no panie redaktorze, nie można, też tu mi pisano, że stroje niehistoryczne, no bardzo dobre stroje, no to pani Krawcowa, pani Jadzia użyła, no takie czepianie się to, ja nie powiem już, że to pewne siły, którym zapłacono, tutaj piszą takie komentarze, ale być może coś tu w tym jest troszkę, no takie. Wiecie, to mówienie takie spiskowe, że ja nie mówię, że to opłacone trole z Rosji, tylko ale wiecie, nadstawiajcie ucha i złego wilka wypatrujcie, no. Też się dowiedziałem, że będzie lista tych mediów, na które nie należy wpłacać, które są złe, które szkodzą, no. Ciekawe. Też... prowadzący audycję, troszkę mój niesmak wzbudziło to, że tak się cieszył, że ktoś tam umarł, jakiś globalista i tam i w ogóle i zacierek i taki zadowolony, że umarł ktoś. To tak, takie słabe trochę. No a chwilę potem, bo to trzeba się sercem kierować i ja cenię sobie Kościół katolicki pod pewnymi względami, właśnie, że to serce i w sumie, no, jestem ateistą, ale też utożsamiam się tu, Pan Jezus też i Ojciec Rydzyk to bardzo dobra postać, wolne media, prawdziwie, nie te zakłamane, takie, te złe wilki. Ale cieszę się, że umarł ten skurwysyn globalista. Brawo, naprawdę, gratulacje. No i co jeszcze można powiedzieć o serialu? O strojach. No, niektórzy zarzucają, że stroje są niehistoryczne. Mówiłem już o barwnikach, to faktycznie. Mówiłem już o sterylności, ale ja nie wiem, czy one są niehistoryczne. Tak się chyba ubierano. Niehistoryczne stroje to są w Wikingach dopiero, czy w niektórych innych serialach. Ale czy to jest złe? No, już w ogóle... Trzeba wspomnieć na pewno o tym, że cali wikingowie są zupełnie niehistoryczni. Tam pomieszano różnorodne postacie z różnych epok, z różnych czasów, z różnych miejsc. Poprzekręcano, co się dało. Stroje wyglądają bardziej jak z filmu fantasy. Ale czy komuś to przeszkadza, skoro to się po prostu fenomenalnie ogląda? Skoro wygląda to świetnie, brzmi to świetnie i merytorycznie jest to też bardzo fajne. Ciągle się sytuacja zmienia, zaskoczenie jest, jakieś hardkorowe sceny od czasu do czasu. To jest w sumie dobry przepis na współczesną produkcję. Trochę historii, szczypta historii, tak żeby tło zrobić, odrobina seksu, żeby, prawda, tu zaiskrzyło, sporo akcji, żeby było łubudu. A czy coś z tego jest w Koronie Królów? No, w sumie wygląda to tak, jakby starano się dorównać. Jedną nogą są jeszcze w tym PRL-u albo w latach 90. Tam w Labiryncie Klan, prawda, czy jakieś bardziej współczesne telenowele, Seks Raczka, czy jakieś tam Rodzinka. No, jedną nogą są jeszcze w tym, a drugą chcieliby tu tak te całe te Wikingi, te Gry o Tron, te kunie, te, no... To takie, tylko żeby to nasze było. Tylko żeby to nasze było właśnie. No to może Piastów, no, zróbmy. No i tak wygląda, jakby chciano jedno z drugim trochę pomieszać. No i mamy na początku scenę, jedna scena erotyczna, no taka semi-erotyczna. No bo mamy dupę tej Anny Aldony pokazaną. Niektórzy tam się zachwycają. Co jak co, no film do dupy, ale dupa? Film do dupy, ale za to ta dupa? A ja tak myślę, że taka sobie ta dupa. No normalna dupa. Dupa jak dupa, no. Też jakiś taki dołek w tej dupie był dziwny. Ja nie... Wolę te takie dupy właśnie bez tego dołka, taki dziwny dołek w tej dupie. Tam, gdzie kość ogonowa, to taki, taka dziura tam. No i... Czyli jest link do tej dupy. No na pewno wpisz sobie dupa Anna albo dupa Korona Królów. A zaraz zobaczymy. Dupa Korona Królów. Dupa Korona Królów. Nas królów. O, tu widzę akurat jedno zdjęcie z pojedynku. Jeden pojedynek na miecze, ale to był taki sparring. No, tam ten Kazimierz tam z jakimś swoim bratem czy z kimś tam ćwiczą sobie. No, wygląda to marnie. Widać, że choreografia walk to jest coś u nas, jeszcze taka profesja nieznana zupełnie, że nie wiadomo. Etam twierdzi, że to była dupa CGI i pochłonęła połowę budżetu. No, może. Może ta aktorka znana z reklam tych, no, bułeczek, tych Seven Days, rogaliki, no to... No, w ogóle, no tak, to ta Aldona to znana z jakichś tam dwóch reklam i w dwóch filmach grała. Ten cały król to też tam w dwóch filmach grał. No i nie bierze się, nie, to też z jednej strony sam mówię, że dobrze by było, gdyby dano szansę nowym, żeby trochę to zabetonowane środowisko aktorskie nasze odświeżyć, a z drugiej strony troszeczkę niesmak, kiedy się bierze do roli głównego bohatera, no bo wszystko się będzie teraz opierało na tym Kazimierzu, no to... A bierze się jakiegoś początkującego aktora, który sobie, no, nie radzi po prostu. Widać, że wygłasza te swoje kwestie dość poprawnie, ale w ogóle nie czuć w nim jakiegoś polotu, talentu, pasji, nic z tych rzeczy, absolutnie. No więc trochę jestem zawiedziony. Może znowu po znajomości, jak to u nas, nie, tam... Wiesz, dobrze by było, gdyby Wojtek tu się pojawił, nie? Wiesz, rozumiesz? No, wiemy, o co chodzi, no. Witam ponownie. Halo? Przede wszystkim należy podłączyć mikrofon.
2: Jest, tak. Słychać?
0: Słychać jakoś tak koszmarnie. Chyba dzwonisz z telefonu albo z kalkulatora.
2: Kalkulator, muszę wyłączyć.
1: Będzie lepiej pewnie.
0: No, zdecydowanie lepiej.
1: Tak, słychać lepiej?
0: Teraz bardzo dobrze.
1: Cieszę się. A pan w ogóle chodzi do kina? Panie.
0: Panie, a pieniądze to skąd na to?
1: A to z konta, panie. Z karty.
0: Też tu pytanie, czemu nie wyciszam dźwięku Skype'a, bo w nowym Skype'ie jeszcze nie doszedłem do tego. Szukałem, jak wyciszyć dźwięk, ale niestety wszystko zostało tak uproszczone, że nie widzę tu żadnych ustawień takich właśnie, że można sobie wyciszyć te dźwięki przychodzącego połączenia. Niestety nie wiem. Jeśli ktoś wie, gdzie to się ustawia, to proszę o informację.
1: A gdzie pan kupił, panie, tego Skype'a? Na stadionach pan żeś kupił? Na płycie, żeś zgrał nielegalnej.
0: No, za darmo, panie, dostałem, niestety, mimo że wcale nie chciałem.
1: Panie,
0: bo...
1: to nic warte nie jest, panie. Bo,
0: no nie jest panie nic nie warte. No, ja miałem tego starego Skype'a, bardzo dobrego, a tu mi dali tego nowego. No.
1: Panie, weź tam pan skarbonkę otwórz na kino, może ktoś tam panie wpłaci jakiegoś bitcoina.
0: No to może panie wpłacisz, jak pan słuchasz, a pan nie wpłacasz?
1: Panie, ja wpłacałem już, panie. I nic. I żeś pan nie poszedł do kina.
0: I żeś pan nie podziękował. No. jest pytanie tutaj, kto to zadzwonił? Tom zadzwonił.
1: Tak, taki panie.
0: No a...
1: No to pan żeś nie obejrzał żadnego filma wtedy w kinie, pan, jak żeś pan nie był.
0: No panie, to no co pan żeś tu o tym gadasz, ale, panie, no dzisiaj o Koronie Królów gadamy, nie? A nie o tym, co ja w kinie widziałem.
1: To w telewizjach, to?
0: No tak, na komputerze oglądałem. Na VOD, to jest panie takie coś, że pan musisz pół godziny oglądać reklamy środków na sraczkę, płynów do higieny intymnej i na rozwolnienie środka i tabletków, a potem pan dostajesz 10 minut filmu i pan potem znowu musisz 20 minut oglądać właśnie o środku na sraczkę, który działa bez przerywania
1: snu. I dupa, panie. No to panie, to nie pogadamy wtedy, panie, żeś pan do kina nie poszedł.
0: Ale panie, Korony Królów nie ma w kinie.
1: No to co to za film, jak to w kinie nie leci, panie?
0: No właśnie taki.
1: Nie ma o czym gadać wtedy.
0: No dobra, coś panie tutaj marudzisz, panie, i pan smędzisz, panie.
1: A to dzisiaj ta cała audycja o tych Koronach Królów.
0: No, a komentować to nie ma komu, nie? Korony
1: no
0: Królów.
1: To nikt jak nie ogląda, to nie ma z kim gadać.
0: No to trzeba właśnie oglądać, no.
1: Ale to jest o czym gadać. To jest taki temat negatywny bardzo. No, może się ludziom nie podobać.
0: W następnym odcinku, panie, spoilera, będzie ciekawiej, bo będzie o tym, czy androidy śnią o elektronicznych łowcach na ten przykład. I co pan na to powiesz?
1: Panie, ja tam się nie znam, to taka technika różna taka. A co to za filmy są?
0: No panie, no blade runner, pan żeś nie słyszał? Czyli ostrzowy biegacz, panie.
1: Nie, tam panie, ja tam nic tego... To tam, ja się nie znam. To ja nie będę nic wiedział teraz. Teraz to ja muszę iść do kina.
0: Bo pan się to tak w sumie na niczym pan się nie znasz, no. Powiedzmy panie... szczerze, no.
1: Panie, ja tam wszystko znam, panie. Panie, nie gadaj mi tu.
0: Pan się na wszystkim i na niczym znasz, panie. Pan jesteś taki trochę właśnie do wszystkiego i do niczego, panie. No, tak szczerze panu powiem.
1: Panie, tak jak Korona Królów, panie. Takie, to wszystko takie. Do dupy takie.
0: Dobra, to ja już dziękuję za ten wspaniały telefon, panie.
1: Ja już też, ja już idę do kina i to pogadamy później.
0: No, to do widzenia, panu. No. No właśnie, w następnym odcinku spoilera będzie o Blade Runnerze. I tym nowym oczywiście. Blade Runner. 2049 zresztą, który mi się osobiście bardzo spodobał. Żeby nie było tylko tak nihilistycznie i krytykancko, to będą też pochwały i aplauz i akceptacja. No a dzisiaj to już powoli kończę, no to nie jest jakiś tutaj mus, że muszą być 2 godziny. Może wejdę na jakiegoś afterka, żeby tutaj zaokrąglić do 2 godzin. Ale tak właściwie to faktycznie nie ma już o czym gadać, bo to jest panie nudne, ta Korona Królów, panie, to jest nieciekawe. To jest, panie, żenujące, to jest miałkie, to jest przaśne, to jest, panie, takie paździochowe, panie, jakby to paździoch zrobił. No i, panie, no, nie ma za bardzo tu o czym gadać, no. Dużo bardziej mi się... A są też, no, polskie dobre filmy, no. Dzisiaj sobie akurat trafiłem na fragmenty z Dnia Świra i tam widzę... To też jest... Nie sądzę, żeby Dzień Świra to był bardzo drogi film. Ciekawe właśnie, jaki budżet ma ten film. No, myślę, że sporo środków poszło na samego Marka Konrada, ale chyba było warto, bo on ten film bardzo właśnie pcha do przodu i... Witam cię, Danielu, adwokacie.
3: Cześć, Krawcze. Coś bardzo słabo cię słyszę. Nie wiem, czy to jest moja wina, czy twoja. Czy po twojej stronie jest problem. Możesz coś...
0: Spróbuję. Tutaj co prawda nowy...
3: No, czy znaczy szumi, no... ale wiesz co, już jest lepiej. Nie wiem tylko, czy mnie dobrze słychać.
0: Co ciekawe, nowy Skype nie ma w ogóle regulowania głośności mikrofonu już. To zrezygnowano, to uznano, że to niepotrzebne jest, żeby sobie tu panie głośność mikrofonu regulować. Będzie, po co?
3: Może będzie regulowany głosem, poziom głosu.
0: No, ale tu piszą, że dobrze nas słychać. No, fajnie, że zadzwoniłeś, bo domyślam się, że staniesz w obronie, że wyciągniesz tu miecz z pochwy i krzykniesz wiwat, król Kazimierz!
3: Wiesz co, musiałbym obejrzeć to, zanim bym zaczął bronić chyba.
0: A, nie oglądałeś. No,
3: nie oglądałem, ale wiesz co...
0: Ale się wypowiem.
3: Ale się wypowiem, jak to klasycznie przystało na prawdziwego Polaka. Nie, a wiesz co, bo dużo takich zastrzeżeń masz, które wydaje mi się prawdopodobnie masz je, ponieważ musisz o czymś mówić przede wszystkim w tej audycji, o tym tytule, o tym temacie, ale ten serial jest przede wszystkim kierowany do ludzi, którym walka o tron, czy gra o tron, przepraszam, czyli coś, do czego się tu odwoływałeś, podejrzewam, że mogłaby się nie spodobać, czyli to są te różne panie w wieku średnim i starsze, które nasycone są już dość mocno serialami typu M jak miłość i czymś innym, czego nawet nie jestem chyba w stanie wymówić, jakiś ojciec Mateusz czy inne takie pierdoły. I to jest, podejrzewam, kopia tamtych wszelkich relacji międzyludzkich przedstawianych tylko w takim przebieranym klimacie. I więc to trochę takie kopanie trupa było jak dla mnie przez to. No ale jak zawsze wesoło się cię słucha, więc to nie jest jakiś zarzut tutaj pod twoim kierunkiem, tylko myślę, że to jest tak przemyślane, wiesz, to jest taki tani produkt w Biedronce. On ma być dla tych, co ma być smaczny i ma być tani. Więc kurczę, nie wiem, czy jest sens tutaj próbować z tego urządzić jakieś większe show i tyle.
0: No właśnie, nie wiem, ja tak trochę z przekąsem powiedziałem, że to jest dla cioci Jadzi i dla moherowych babci, czy tam naszych cioć, bo wygląda na to, że spora część Polaków jest tym, jest ukontentowana. Ukontentowana. No właśnie, też czemu nie użyto, bo bohaterowie posługują się mową współczesną całkowicie, a czy nie można było zrobić jakiś, wtrącić jakichś takich archaizmów, mowy stylizowanej na staropolszczyznę. Wiesz, tam zamiast tam pan to waść, zamiast...
3: Wiesz co, rozumiem. Zastanawiam się tylko, czy to byś komicznie nie wyglądało, słuchaj. Gdyby nagle, wiesz, takie wtrącenia były. To taki jakiś blokerski zabieg na języku mógłby się tu dokonać.
0: No ludzie by się nie śmiali, wiem. Na pewno też troszeczkę, bo szydziliby sobie, o, tu chcieli brzmieć jak po staropolsku, a wyszło jakieś takie nieporadne. Ale zobacz, z Sapkowskiego nikt się nie śmieje, a on właściwie stworzył swój własny taki język, pełen jakichś tam neologizmów, archaizmów. To wystarczy, to trzeba zrobić z wyczuciem, zamiast kobieta mówić niewiasta, zamiast
3: no tak,
0: twój
3: tak.
0: To twa, zamiast twoja to twa, wiesz, takie, że rzeczy, które wcale nie są mową staropolską, ale po prostu brzmią trochę bardziej tak pseudohistorycznie, wiesz, i budują jakiś klimat. A tutaj oczywiście też oni to tłumaczyli, ci twórcy, że o to, bo ludzie by też, że ciemny lud by znowu nie zrozumiał. To dla kogo to jest? Dla ciemnego luda pod każdym względem, tak?
3: Słuchaj, ja myślę, że to jest, znaczy ja to wszystko sobie tak próbuję wyobrazić. No, miałem do czynienia z ludźmi, którzy robili seriale dla, znaczy robili, jakieś tam piloty stworzyli dla telewizji państwowej i gdzieś tam z racji mojego zawodu ocieram się o takie osoby i gdzieś tam dochodzą do mnie jakieś szczątkowe historie, informacje.
0: Ocieram się?
3: Ocieram się, no i słuchaj, i tak ja mam podejrzenie, że cały czas jeszcze funkcjonuje jakby dopasowanie trybów, czyli ludzi, którzy ze sobą są w stanie się dogadać i ich najsilniejszym powiązaniem jest wspólnie wypity alkohol w przeszłości. I tak to działa. I to często jakieś takie dziady borowe są. Nie wiem, jak jest przy tym serialu, ale jak na to patrzę, to nie wiem, na przestrzeni słuchałem ostatnio kogoś, kto opowiadał o polskiej kinematografii po 1989 roku i póki co chyba nie przebija tego, co było przed tym okresem, więc no pewnie poza wyjątkami oczywiście, bo to nie można tak tutaj sobie aż tak tego wszystkiego uprościć. Dlatego nie dziwi mnie, że coś takiego powstaje. A i poza tym może chodzi o takie bezpieczeństwo, wiesz, tworzysz coś i w sytuacji, kiedy mamy władzę taką, jaką mamy, zresztą jaka by ona u nas nie była, to myślę, że będziesz robił za państwowe wszystko, żeby cię ta władza ze stołka nie pogoniła, jak im coś się nie spodoba, więc nie ryzykujesz, wiesz, bo kto nie... Rzeczy, podejrzewam, ciekawe powstają dlatego między innymi, że ktoś ryzykuje. Postanowił postawić wszystko na jedną kartę i powiedzieć, albo będzie, albo się uda, albo po prostu zniknę na parę lat z horyzontu.
0: No i tak. Przykre, że jest taki klimat u nas, bo też to chyba nie wpływa dobrze na jakość, no bo skoro widzę lepszą grę aktorską w YouTube'owych produkcjach zagranicznych w stylu, wiesz, tam Wolverine się naparza z Wonder Woman i ludzie to robią amatorsko, sami sobie przygotowują stroje. I wiesz, nawet te stroje są lepszej jakości i też i gra aktorska. Jakiś Epic Rap Battles of History, tam biorą oprócz Epic Lloyda i Nice Petera, którzy są całkiem niezłymi aktorami, potrafią, wiesz, no Epic Lloyd potrafi zagrać i Hitlera, i Winstona Churchilla, i kurczę, i filozofa jakiegoś greckiego, i świętego Mikołaja, i zawsze gra świetnie, tak?
3: Słuchaj, no. ja przepraszam, przerwę ci, ale ostatnio, śmiało. Jeśli chodzi o takie polskie przykłady i to niskobudżetowe, to zafascynowany jestem grupą Darwin.
0: No.
3: Wydaje mi się, że tych dwóch gości, no oni tam tą grupę mają taką, poszerzają, mają stałych aktorów, z którymi pracują i jakieś takie postacie się dynamicznie zmieniają, ale mają tam kilka tych swoich, nie wiem jak to określić, noweli, tych krótkich form, które z przyjemnością oglądałem i po prostu chłonąłem ich grę, ich żart, ich po prostu intelektualny tutaj pomysł na dialog. I miałem wrażenie, że gdyby takie coś było w telewizji, to bym był zadowolony z jakości, nie? Z poziomu. Fakt, że tą ostatnią produkcję, jaką wydali, już nie pamiętam, Sławek versus coś tam, Bóg versus Szatan, czy jakoś tak, może to nie jest najbardziej udane, więc jeśli ktoś chce zajrzeć do grupy Darwin, to polecam przede wszystkim wcześniejsze, zacząć od czegoś wcześniejszego. Ale dla mnie to już jest poziom. No i wiadomo, oni nie mieli kasy, no teraz tam trochę im się polepszyło, bo na Patronite się wbili. Ale tam widać, że jest pasja. To coś, słowo, które już padło dzisiaj w audycji. Bo podejrzewam, że...
0: No, prawda. A to się wiąże jakoś ze sobą właśnie talent i pasja, nie?
3: No bo talent wypracowuje... Znaczy talent, jakby masz potencjał, ale żeby jednak ten talent móc zaprezentować, no to musisz pracować nad sobą, nie?
0: Też myślę, że jakość tych brud i perułek, które sobie w grupie Darwin tam przytwierdzają do siebie, to też właśnie mniej więcej to jest to, co w Koronie Królów, bo też te wąsy, te brody jakieś podoczepiane.
3: Słuchaj, ja dałem przykład jeszcze tutaj na czacie Jabberwockiego, bodajże to był Jabberwocki Monty Pythona, bo oni tam gra i jak gdyby no scenografia cała tak człowieka przenosiła w czasie, wydaje mi się, że naprawdę nieźli. Tam jak bohaterowie szli przez jakiś taki zamek średniowieczny, miasto, czy to jak to nazwać, to czuło się wręcz smród, bo ta statyści, oni wszyscy, no tam był brud, syf, ta twoja maszyna do robienia dymu, myślę, że nie przestawała tam działać. I...
0: Dokładnie, wszystko tak jakby ulepione z gówna, z kamieni poskładane, nie? No, te łachy.
3: Bohater jak podszedł, jak zaczął mówić, to widziałeś, że on po prostu ma problem z uzębieniem. I to poważne, nie?
0: A to fajne było. To właśnie to fajne, no i coś, no... I to jest może ta pasja też, że im się chciało to wszystko, nie? Bo mogli po prostu pójść w jakieś miejsca, włączyć kamerę, ale nie, oni sobie musieli wpaść przede wszystkim na to, że z tego obskurwienia takiego wszechobecnego można też zrobić coś fajnego.
3: Tylko widzisz, ja się obawiam, że to, że tak, której nie oglądałem, Korona Królów, że to naprawdę jest skierowane do tych pań, które już skończyły oglądać kolejny odcinek jednego serialu. Zaraz sobie zaparzą kawkę, odwiedzą toaletę i zasiądą do drugiego. I nie chciałby tutaj szoku estetycznego doznać.
0: Co to takie brudne?
3: Intelektualnego szoku też by nie chciały doznać, to, wiesz. A poza tym ja myślę, że kasa. Słuchaj, kino, produkcje amerykańskie, z tego co wiem, są dużo droższe. Nie wiem, jaki tam przelicznik zastosować, bo pewnie jest jakaś taka, uogólnić można jakąś wartość, jakiś mnożnik względem polskich produkcji. No nie bez powodu polski reżyser Rybczyński, to ten gościu od animacji, co Oscara dostał, w Łodzi bodajże, zbudował studio takie do produkcji, właściwie nie postprodukcji, do tworzenia grafiki trójwymiarowej w czasie rzeczywistym. To coś na skalę światową. No, nie wiem, czy to było jakieś nowum, ale to było naprawdę najwyższej półki sprzęt do tworzenia grafik. Nie wiem, czy znasz temat. Jeśli nie, a wiem, że lubisz kino, to polecam ci wrzucić na YouTubie Rybczyński i nie wiem, studio filmowe, czy jak to on tam sobie definiował.
0: Może chodzi o fotogrametrię, czyli to takie przenoszenie autentycznych miejsc w 3D. Takie są też bajery i w tym my Polacy okazuje się, że jakoś tam jesteśmy nieźli i byliśmy trochę takimi...
3: Powiem ci, co on zrobił. No. On stworzył scenę, która generalnie była wielkim greenboxem, scenę obrotową. I właściwie mogłeś na tej scenie wszystko zagrać. Mogłeś zagrać w ruchu i to w jakimś pełnym zakresie tego ruchu, bo oczywiście kamera była wszechobecna. Nie wiem, jak nazwać kamerę, która jest w stanie każdy kąt ci tam odegrać. I na to mogłeś nakładać obraz trójwymiarowy w czasie rzeczywistym. Ja nie miałem okazji oglądać jeszcze czegoś, dokumentu o czymś takim. Nikt mi jeszcze nie pokazywał takiej maszynki, bo to, że widzisz już coś na ekranie, to jak to powstawało, nie wiesz. Mogło na Amidze powstać i wiesz. Dlatego...
0: Fajne, brzmi nieźle.
3: I pamiętam, że to było coś, co jeśli chodzi o produkcję filmów, było kilkakrotnie, no ja tak sobie mówię, bo nie pamiętam dokładnie, niż produkcję tego typu w Stanach. Ale rozpieprzyli mu to. I to polityczna jakaś sprawa była, on się sądził. Ciężka sprawa, ale jest to ciekawostka przytłaczająca.
0: Sanepid mu przyjechał i to brudno.
3: Ale słuchajcie, oczywiście ja tu jakimiś wyobrażeniami żyję, ale być może byłoby tak, że część amerykańskiej produkcji realizowałaby tutaj swoje jakieś tam ujęcia, sceny do filmów, bo by było dużo taniej. W tym studio, chodzi mi o studio, o samo to techniczne rozwiązanie.
0: Jak sanepid by ci karę dowalił, to nie wiem, czy wiesz, czy taniej. Przyszli i powiedzieli, panie, jest kamera na wysięgniku, masz pan te green screeny, ale czy masz pan drugi zlew?
3: No albo sufit byłby, słuchaj, o 2 centymetry za nisko na przykład. Strasznie odebrała ci takiego pomieszczenia. No ty się śmieje, a ja znam takie historie.
0: No. Ale no. Wiesz co, tak patrzę sobie też na zdjęcia z planu, jak zagraniczni aktorzy się po prostu angażują też. Na przykład jest jakaś scena, gdzie ma wpaść pod lód, to on tam, wiesz, autentycznie marznie, zaraz tam do niego przybiegają, w jakieś tam koce go, wiesz, okrywają go jakimiś kocami, on się trzęsie cały. A u nas czegoś takiego już za bardzo nie. Co, bo przyjdzie tu starsza pani, to ona się przeziębi przecież, tak królowa Jadwiga, jak ją tam... I wiesz, i tam jakieś sceny w deszczu grają, nie? Marzną, mokrzy cali. Widać, że oni się angażują, że dla nich to jest coś naprawdę ważnego, że to jest ich pasja, profesja, ich zawód. Chcą zabłysnąć, chcą się pokazać światu. A u nas to tak bardziej, wiesz... Przyjdzie, powie, co ma powiedzieć i w garderobie sobie usiądzie, weźmie pieniążki, pójdzie do domu.
3: Ja jeszcze dodam coś, co jest tam moim spostrzeżeniem na przestrzeni lat. Będę to podkreślał, bo to gdzieś z moich obserwacji wynika. No, myślę, że tutaj stwierdzenie, że ryba psuje się od głowy, może mieć rację bytu jak najbardziej, bo wiem, jak to jest u mnie z pracą. Jeśli istnieje jakiś szef, z którym się coś konsultuje i przychodzi ze swoim projektem i on na to spojrzy albo po prostu poświęci temu tylko chwilę, bo między jednym a drugim telefonem jakiś komentarz da, albo nie wiem, po prostu zacznie ci w tym wszystkim grzebać i stwierdzi, że słuchaj stary, ty się nie znasz, da ci tak przynajmniej do zrozumienia, zrób to tak, tak i tak. A inna sytuacja byłaby, gdyby po prostu człowiek miał pasję i nie musi się na tym znać, ale oczekuje czegoś on przede wszystkim, jakościowego. I jeśli tu w tym całym trybie produkcji nie ma takiej osoby na górze, to cała reszta się nie będzie starała prawdopodobnie, bo nie wiem, już doświadczeni życiem stwierdzą, że i tak to ktoś spieprzył góry. Nie wiem, podejrzewam, że wiesz, o czym mówię.
0: No, tak, tak. To raz, a dwa, że też głupio na przykład, jak widzisz, że wszyscy na planie grają tak średnio na jeża, to ty nagle masz się tutaj, wiesz, Hamleta odgrywać, nie? I to będzie to dziwnie wyglądało.
3: No, możesz wyglądać jak pajac nawet. Podejrzewam dla tych, co będą już przed ekranami siedzieli. I myślę, że tutaj przy takich dużych produkcjach to albo jest przywódca i ktoś, kto wszystkich za mordę trzyma i wie, czego chce, albo jest jakaś rozlazłość na zasadzie, ktoś powiedział, że trzeba zrobić serial o królach i coś i się toczy taki walec bez kierowcy, wiesz.
0: I u nas też hierarchia jest, myślę, taka, bo tak patrzę, jest dużo więcej luzu takiego i reżyser w jakiejś zagranicznej produkcji to sobie tam łazi między aktorami i pożartuje i coś tam, jakiś sprośny żart, a u nas, wiesz, przyjdzie pan Hoffman i, wiesz, wszyscy dookoła niego, tak, tak, tak, tak, tak, o tak, bo to, o, i on tam, wiesz, coś mówi i poucza i palcem tu pokaże, tu i tu, wszyscy go słuchają, pójdą na swoje miejsca, ten taki kij w dupie, ta hierarchia, to takie zideologizowanie też wszystkiego, że zrobiliśmy tą produkcję i od razu, wiesz, pisowska czy nie pisowska. Straszny klimat w ogóle tutaj jest. W ogóle coraz gorzej się, znowu się zaczynam czuć w tym kraju trochę, stąd może marudzę, ale tak z życia doświadczam, nie tam, że z internetu tylko, ale wiesz, tak na co dzień, z żywego, z realu, że tak powiem, obserwuję, doświadczam różnych sytuacji, które pokazują, że coś z tymi ludźmi tutaj jest nie tak trochę, coś.
3: No, to zupełnie inny temat chyba, dużo cięższy, ale trzeba zmieniać to, samemu zmieniać na tyle, na ile możesz, wymagać więcej od ludzi, no. Nie wiem, czy gdzieś indziej jest aż tak lepiej. Pewne rzeczy będą lepsze, ale z drugiej strony coś stracisz, jak wyjedziesz ze swojego kraju prawdopodobnie.
0: No nie wiem. Tak, jakaś taka zawiść, głupota, takie, wiesz, zideologizowanie, no ale wszystkiego. Już mnie to wkurwia troszeczkę, wiesz.
3: Ale słuchaj, dużo się nam rzeczy też wmawia i staram się o tym często
0: przypominać. No właśnie nie, okazuje się, że nie, że to nie jest jakaś taka iluzja, albo że taki po prostu, że coś sobie tutaj.
3: Ale to tak jak z panem, który napisał książki, Casey bodajże, on się tak nazywał, Seksualne życie Amerykanów. Przekłamał w tych książkach obraz rzeczywistości i ludzie, podejrzewam, część przynajmniej zaczęła wierzyć w tą rzeczywistość zapisaną w książce. Ja podejrzewam, że my w dużym stopniu zaczynamy wierzyć i już żyjemy tą rzeczywistością, którą się nam wciska. Oczywiście to też jest trochę życzeniowe to, co mówię, bo ja wolę, żebyśmy jako naród, jako społeczeństwo byli lepsi niż gorsi. Ale jeśli ktoś ci będzie dookoła mówił, że Polacy są tacy, tacy i tacy i w końcu trafisz na jakąś sytuację, gdzie będziesz musiał się jakąś postawą wykazać. I mając z tyłu głowy to, że on Polak by zrobił tak, no to jest duża szansa, że gro ludzi postąpi właśnie tak jak ta opinia, którą tam gdzieś mu już wpompowano solidnie do bani, więc dużo.
0: Nie wiem, może i pogarsza to sytuację, słuchaj, bo wiem, o co ci chodzi, że tylko, że mówienie o tym to pogorszy tylko jeszcze, no ale co, jest, nie mówić i czarować rzeczywistość, że jest pięknie i ładnie,
3: tak.
0: Ale popatrz,
3: słuchaj,
0: sobie na polskie środowisko.
3: Ale poczekaj, Krawcze, no. Jest doświadczenie, przepraszam, że tak brutalnie i chamsko, ale jest doświadczenie, które też pewnie przytaczałem ja i nie tylko ja tutaj w radio czy na czacie. 10 osób siedzi w pomieszczeniu, 9 jest podstawionych, jeden pan jest badany, że tak powiem. na tablicy są narysowane tam bodajże 3 kreski, czy 10, czy ileś, i jedna z nich jest krótsza, i teraz 9 przed tym badanym mówi, że wszystkie są równe. I 70% ludzi wbrew swoim, że tak powiem, odczuciom, swojej percepcji, zgadza się z poprzednikami. Ponieważ tak jesteśmy skonstruowani psychicznie, czy psychologicznie. Psychologicznie raczej.
0: Tak,
3: i to jest mechanizm.
0: Był też jakiś taki prank, że stało sobie dwóch facetów, aktorów, i pokazywało palcem na niebo, tak wiesz, jeden drugiemu, i dziwowali się, a tam nie było nic na niebie, nie? I zaczęła się zbierać grupka coraz większa, i tak nagle taki tłum stał i tam się wpatrywał w to niebo, na którym nic nie było, i ludzie sobie pokazywali też już tam, opa, to co, tam? Nie, no nie wiem, tam.
3: Profesor napisał, bo są idiotami. A ja uważam, że nie są idiotami. I że to brzmi, jak sobie oglądamy i mówimy o tym, tak stojąc z boku całej tej sytuacji, to łatwo nam jest to tak skomentować, że oni są idiotami. A ja myślę, że to są po prostu mechanizmy obronne, które w tej sytuacji kazały im tak, a nie inaczej się zachować, bo wykalkulowały sobie, że korzystniej na tym wypadną, że będą w grupie. Bo czymże jest życie w społeczeństwie? Jest czerpaniem korzyści z funkcjonowania w grupie, bo gdyby nam ta grupa nie była do niczego potrzebna, to byśmy mieszkali, kurna, każdy w swojej norze gdzieś na jakimś dalekim wschodzie.
0: No, ale ogólnie jak popatrzymy sobie na przykład na nasze tutaj środowisko nocno-radiowe, to większość ludzi to są ludzie fajni, sympatyczni i inteligentni. Tak mi się przynajmniej to jakoś jawi. I w ogóle jestem bardzo tutaj zadowolony, że tak powiem, wiesz, z ludzi, ze słuchaczy. To szczerze mówię.
3: Znaczy, wiesz co, mi się podoba to, że ludzie się zmieniają. Mam wrażenie, w moim odczuciu cywilizują się, jakby uspołeczniają, zaczynają ze sobą rozmawiać. Przecież mam wrażenie, że kiedyś było dużo więcej takich spięć poważnych, sam uczestniczyłem w czymś takim. I trochę się to oczyszcza. Nie wiem, bo myślę, że wiek robi swoje, nikt młodszy się nie robi i każdy po prostu widzi, że sam jest w stanie mniej niż w grupie, chociaż tak naprawdę no tu chyba wielkich rzeczy ta grupa nie stworzyła jeszcze wspólnie. Wszystko przed nami jest.
0: Słuchacz napisał tutaj, że mizianie się pytkami, ja już usunąłem ten komentarz.
3: Nie, no słuchajcie, to nie jest mizianie się, no jakby nie ma coś w zaparte i ciągle do siebie mówić ty dziwko na przykład i jeszcze potwierdzać, później utwierdzać kogoś, że to tylko żarcik był, że to taka konwencja, no.
0: No nie, taka trzeba... opinia tu jest o naszym radio, że my tutaj to się chcemy właśnie napierdalać pałami i się pałujemy tylko. A gdzie indziej to są takie ciepłe media i
3: myślę, że my ujeżdżamy internet w tym sensie, że to jest taka przestrzeń, która skłania do takich skrajnych zachowań i ułatwia nam bycie, powiem delikatnie, szorstkimi w stosunku do innych, bo nie ma jakby konsekwencji bezpośredniej z tego. Specjalnie żadnej, jak komuś nawtykasz. A umiejętność właśnie samodyscyplinowania się, to już jest coś, co wynika z takiej nauki, no, po prostu. Uczymy się, że lepiej jest nam pogadać ze sobą wspólnie, niż się bez sensu pokłócić, no bo tygodniowe całe sagi, chyba to można już tego słowa tutaj użyć, kiedy rozpoczyna się kłótnia, potem już jest jakiś apogeum tej kłótni, a potem jest dyskusja o tej kłótni i to jak jakaś, nie wiem, wieczerza, gdzie jest wstęp, kulminacja, zakończenie, a później jeszcze jakieś echo potem przez 2 tygodnie.
0: No, a najłatwiej jest budować właśnie na hejtowaniu, na wytykaniu innym błędów, na analizowaniu, kto coś źle zrobił. To też obserwuję czasami u konkurencji, że mało jest takich treści jakichś normalnych i pozytywnych, wiesz, i tworzenia czegoś, tylko bardziej tak jechanie po innych, wytykanie, złorzeczenie jakieś takie i mi się z tym kojarzy PiS troszeczkę, właśnie z takim, łatwo jest niszczyć, a trudniej coś zbudować. Łatwiej jest wytykać wszystkim innym wady, błędy, niż samemu coś konkretnego zaproponować, jak ulepszyć coś, jak poprawić, nie? I to jest wszechobecne, niestety, w dzisiejszej Polsce. To mnie martwi trochę, że zbyt... Popatrz sobie też na polskie środowisko YouTube'owe. Ile tam jest hejtu, jakie wojny cały czas. I to o kasę się żrą, wiesz, że ten temu konserwy nie oddał. Ludzie są ze sobą, tworzą coś razem przez rok, a nagle zaczynają się żreć, bo te...

0: wszyscy się razem spotykają i kręcą odcinki, gdzie wszyscy piją Coca-Colę na przykład. No, kapitalny pomysł na życie. I do czego zmierzam? Ja myślę, że ludzie, którzy tworzą taki byle jaki content, który właściwie... Oni to bez jakiejś idei robią. Ja myślę, że chodzi o hajs po prostu i o to, żeby wybzykać jak najwięcej później jakiś małolat na mieście. To oni będą skorzy do tego typu zachowań, które tutaj przedstawiasz. Bo już tacy ludzie jak grupa Darwin, już trudniej mi uwierzyć, że oni poszliby w taki nurt, nie? Tutaj tego.
1: Oni nawet jak też mają jakieś tam spory czy coś, to nie wyciągają tego w każdym razie, nie? W ogóle tego, to nie jest jakby częścią ich kontentu, tylko zatrzymują to, jeśli już dla siebie.
0: Ale a może ja myślę, że oni spory to w ogóle przekuwają na pomysły, na produkcję swoje. Słuchaj, to jest tak, to ja myślę, że oni już naprawdę muszą wyższy poziom reprezentować, bo oglądam ich materiały i to jest pewna kwintesencja myśli naszych czasów. Te niektóre ich filmiki. Mówię oczywiście o grupie Darwin. I to byłoby genialne, słuchajcie, gdybyśmy my potrafili te nasze kłótnie przekuć na coś. No, nie tworzymy gry, tu jeszcze nic takiego nie powstało. Jakieś drobne zalążki działalności różnakiej tu się tworzą, ale gdyby to przekuć, móc po wszystkim usiąść i wyciągnąć z tego, no nie wiem czy scenariusz, bo mi tu tak najszybciej przychodzą, cały czas wałkujemy tematy gier, scenariuszy, i takich rzeczy. Dużo inne można, że tak powiem, owoce mieć wspólnej pracy. Trudno jest coś takiego zrobić i nie dziwię się, że to nie powstaje. Ale tak podejść do kłótni, że to jest, no bo będziemy się zawsze różnić. Zawsze będzie zgrzyt jakiś, nie?
1: Przypuszczam, że to się udaje zagranicznym twórcom właśnie, którzy mają trochę mniej tego kija w tyłku i jakiś są tak nastawieni trochę lepiej do życia, do innych ludzi, bo na przykład finałem Epic Rap Battles of History był pojedynek Epic Lloyda i Nice Petera, czyli tych twórców dwóch głównych. I oni jakby zrobili takiego rapowego battla przeciwko sobie i zaczęli sobie wytykać takie rzeczy, po których było widać, że być może to faktycznie były jakieś spory między nimi, że ty tam nie szanujesz naszych tutaj współtwórców, tylko se jarasz zioło i grasz w gry, a ty jesteś małym kurduplem, który już ma swoje lata, ale chce być jak chłopiec, wiesz, takie rzeczy bardziej z grubej rury niby wydawałoby się i pewnie to się gdzieś tam pojawiło. Było wśród nich takie spory, a nagle nagrali wesoły rap o tym, gdzie sobie tak dosrywali, nie? Na wesoło.
0: No właśnie, no właśnie. Dlatego jeszcze a propos samego filmu, o którym dzisiaj, serialu, przepraszam, o którym mówisz, też mi się wydaje, nie wiem, bo chyba coś podobnego tam powiedziałeś, że właściwie nieważne jaki temat, wszystko da się ciekawie przedstawić. Naprawdę, niech to będzie serial o ludziach łowiących ryby, to się da zrobić dobrze. Tam na jeziorze może się wynurzyć łódź podwodna, a mogą złowić rybę, która gada, rozumiesz, wszystko można zrobić ciekawie. Nie wiem.
1: No, też można było nawet w tych wnętrzach tą Koronę Królów z niskim budżetem zrobić fajnie, ale potrzebne byłyby przede wszystkim dobre dialogi, ciekawy scenariusz i zbudowanie klimatu, myślę. Klimat się buduje na przykład świetnie światłem, jakieś właśnie dymy, drobna
0: stary,
1: postprodukcja,
0: no właśnie.
1: A tutaj tego wszystkiego zabrakło. Nie pomyśleli o tym, żeby zrobić nawet ciekawe światło. Wszystko jest tak oświetlone z przodu, normalnie, reflektor. A wiesz, a gdzie światło kontrowe? Gdzie jakaś gra cieni? Gdzie nagranie samego cienia na ścianie? Takie proste bardzo zabiegi, które nic nie kosztują, ale nie, po co, bo to już przekombinowane, nie?
0: Ale słuchaj, bo to czerpie być może trochę z teatru telewizji, chociaż nie wiem, czy polski teatr telewizji, bo on ma historię i podejrzewam, że ktoś może się teraz uznać, że nie wiem, co mówię, ale pewna sztywność planu mi osobiście kojarzy się, taka tekturowość wręcz, ale to akurat wynikało z czasów, w jakich to u nas powstawało. Z tego czegoś, co powstało, nie wiem, czy to jest jakiś fenomen polskiej telewizji, ale teatr telewizji. A inna rzecz, że dzisiaj, jeśli produkcja bazuje na jakichś aktorach, którzy są dziś znani,

0: to jednak dąży się do tego i to amerykańskie kino, przynajmniej to mainstreamowe, też tak robi, że się oświetla bohatera, że on niby stoi w cieniu, go nikt, ten jego przeciwnik, kontrbohater nie widzi, ale my widzimy Nicolasa Cage'a, czy jak on tam się zwie, na przykład pięknie oświetlonego, że jak ty siedzisz w kinie czy przed telewizorem, żebyś ty czerpał przyjemność z patrzenia na Nicolasa, rozumiesz? I to też jest pewne podejście w kinie i w telewizji, że właśnie w taki... No i to jest dla mnie wypaczenie kina, bo kino powinno w twojej głowie się odbywać na zasadzie jakiejś historii, w którą zostajesz wciągnięty i odcinasz się od rzeczywistości. A tutaj nagle skupiamy się na tym, żeby masturbować się do tego aktora, do tej aktorki, rozumiesz, że jakaś wewnętrzna podnieta była ukierunkowana na tą płaszczyznę filmu, a nie na przekaz, na historię, na opowieść.
1: Może tutaj dużą rolę gra ta właśnie ta przaśność i takie wiejskie podejście do tematu, bo zabawa światłem, coś to mi się kojarzy z takim już czymś bardziej wysublimowanym, wiesz, i bardziej trzeba do tego coś sobą już reprezentować, żeby takie zabiegi robić, a taki prosty człowiek to właśnie podchodzi do tematu prosto. Jak to prosty człowiek, że trzeba tu kamerę stawiamy, zgodnie ze szkołą też, to przywiązanie od technicznej strony to ma być zgodne z rzemiosłem operatorskim. Przychodzi pan operator po szkole i jego tam nauczyli, że kamerę stawiasz raz z jednej, raz z drugiej i on żyje w takim świecie. U niego nie ma miejsca na eksperyment jakiś, na zabawę, na czerpanie jakiejś, wiesz, przyjemności z tego, która by pobudziła jego pasję. On chce wszystkim pokazać, że on jest po szkole. Takie ciągłe to w Polakach to takie ego też bierze górę, że on chce coś komuś udowodnić, nie zrobić coś fajnie, nie być zadowolony sam z siebie, tylko on chce pokazać innym, nie?
0: No tak, ale też nie chcę oceniać jakby innych pomysłów na ich rzeczywistość, wiesz? No my na przykład, ty, ja, robimy to, co robimy, czy jesteśmy bardzo zadowoleni, czy nasze metody funkcjonowania, wiesz, w rzeczywistości, pomysły na to, jak sobie radzić w życiu, są idealne, czy są dobre, czy są wystarczające, wiesz? Każdy próbuje jakieś metody. No, jesteśmy nasyceni produkcjami zachodnimi, które no, jakościowo są daleko, daleko.
1: No podniosły poprzeczkę pod każdym względem praktycznie.
0: I mamy takie odniesienie, z którym ciężko właśnie w naszych warunkach w tej chwili jakąś dłuższą dyskusję podjąć. No, po prostu jedno będziemy kopać, a w drugim, no, jakieś może drobne niedociągnięcia doszukamy się, nie?
1: Tibor też zwrócił uwagę, że wkurza go w polskich filmach, że dźwięk jest taki właśnie płaski, jakby cały czas był z tej samej pozycji i też to zauważam, ale to tu chodzi na przykład o to, że na polskim planie trzyma się mikrofon nad aktorem tak po staroświecku, tak, że jest wszystko nagrywane już na planie, z planu i dlatego ten dźwięk brzmi cały czas, bo cały czas ten mikrofon jest nad aktorem i zbiera z tej samej pozycji, a w zachodnich produkcjach teraz jest taki, już od dawna jest taki trend, że się dźwięk dogrywa potem w studio. I jak taki Logan, Wolverine biegnie i naparza się tam i pazurami tnie tych żołnierzy złych, to on potem wchodzi do studia i wydaje z siebie te różne tam dźwięki i charchoty i wrzaski i to brzmi, tak? Bo jeszcze to jest potem w postprodukcji fajnie obrobione, dodany jakiś lekki pogłosik, żeby brzmiało jak las.
0: No ale też są wtopy w zachodnich produkcjach. Pamiętam Incepcję. Jest tam pod koniec filmu taka cała scena, jak oni po górach biegną i strzelają do siebie. Nie wiem, czy kojarzysz to.
1: Nie za bardzo.
0: Ale jest taka tam scena, czy tam kilka tych scen. I tak się męczyłem, bo wystrzały z tego pistoletu były jakby ktoś w puszkę z broni pneumatycznej po piwie strzelał, w moim odczuciu. I przez 5 czy ileś minut do moich uszu, nie wiem, ja chyba w kinie na tym byłem, docierał po prostu taki puszkowy dźwięk. I to różnie bywa. Więc mając technologię, można też coś spieprzyć, nie? U nas po prostu na dzień dobry masz to, co masz. Aczkolwiek, no, dużo polskich rzeczy ostatnio nie oglądałem. chyba wiem z jakiego powodu, ale nie mogę się też na temat dźwięków chociażby wypowiadać, bo być może są jakieś dobre rzeczy, dobrze udźwiękowione.
1: Mało, bardzo mało, bardzo niewiele. Oglądam filmy Patryka Wegi, które są znane i wysokobudżetowe i tam jest taki dźwięk, że czasem nie rozumiesz, co aktorzy w ogóle... Co mówią, jest tak kiepskiej jakości dźwięk.
0: I przyznam, że to, co mnie wkurzało w polskich filmach, to to, że jest duża różnica poziomu dźwięków. Że raz mówią cicho, raz głośno. I powiem szczerze, że teraz jak o tym rozmawiamy, to przypomina mi się, że nie mogłem wyjść z podziwu, jak można tak film nakręcić, nie? Że nagle ktoś, nie wiem, no z wiekiem słuch mi pada, miałem okazję to doświadczyć, będąc z 2-letnim synem, no 3-letnim, w takim miejscu, gdzie dla dzieciaków jest pełno różnych doświadczeń. W Gdańsku, zapomniałem, Kopernikum, czy jakoś to się tam nazywa. Jest urządzenie, które generuje częstotliwości. Tam jest od iluś kiloherców do iluś. I ja niestety odpowiadałem tam tak po prostu wzorcowo rocznikowi mojemu. No, a ten mały bąbel słyszał dźwięki, których ja poprzez przesuwając gałkę nie słyszałem, więc się po prostu głuchy robię. Ciekawe doświadczenie.
1: Starość, taka konfrontacja.
0: No, niestety, wzrok pada coraz mniej. Po prostu, żebym śmierci chyba nie zobaczył to wszystko i nie usłyszał, do tego zmierza. Ale te polskie kino z tym udźwiękowieniem, jeśli chodzi o same poziomy, już pomijam kwestię przestrzeni budowania, no to jest dla mnie frustracja była, nie? Czy człowiek siedząc wychyla się do przodu, żeby złapać dźwięk, nie? Co on powiedział, kurwa.
1: Tak, masz cicho, cicho, cicho i za cicho, ty się tam nastawiasz ucha, a nagle ci łup coś, nie? Bo się odezwał drugi aktor. Ktoś nie wyrównał po prostu dźwięku, no poziomu dźwięków nie wyrównał i to jest taki podstawowy jakiś błąd. No nie wiem, nawet my tutaj nagrywając audycję w radio to wiemy, że dobrze jak te dźwięki są wyrównane. No nie wszyscy, bo niektórzy którym się zdarza czasami właśnie na tej zasadzie, ale no też są pewne ograniczenia techniczne. My mamy mikrofony tutaj z własnej kasy skromnej kupione. Skromnie sobie to wszystko finansujemy, a i tak udaje nam się lepiej ten dźwięk jakoś zrobić niż tym polskim filmowcom często. To jest straszne, straszne. Też taki brak pomyślunku. Oglądam sobie jakiś polski film i nagle zaczyna dzwonić telefon w tym filmie. I ma taki denerwujący dźwięk, jak jakiś autoalarm samochodowy, taki nieprzyjemny. I zamiast zrobić, wiesz, dwa razy max to dryndnięcie, to trwa, tak i trwa. I ten bohater tam idzie i dłużyzna taka, jakby cię twórca chciał wręcz wkurwić tak sam, wiesz, tak specjalnie, z premedytacją.
0: Może to był celowy zabieg. Może źle to odczytałeś, może skupiłeś się na jakiejś rozebranej aktorce po prostu, a tutaj... chodziło jakieś wytworzenie w tobie nastroju.
1: Ja nie rozumiem w ogóle tej sytuacji. Film Korona Królów zawodzi pod każdym względem. Aktorstwo, serio? Wykonanie, technicznie, dźwiękowo, scenariuszowo. Wszystko jest do dupy, a podoba się większości społeczeństwa. O czym to by świadczyło? Że mamy niezbyt duże oczekiwania, mamy kiepski gust, można nam dać byle co. I będziemy zadowoleni, bo to nasze polskie na przykład, albo z innego jakiegoś powodu. A potem się niektórzy z nas denerwują na przykład, że producenci jakiś tacy globalni, producenci żywności czy coś, na Polskę dają rzeczy gorszej jakości niż na przykład dla Niemca czy dla Amerykanina, nie? No to skoro nas zadowala byle co i jesteśmy i cieszymy się, no to zasługujemy na takie traktowanie pewnie.
0: Pytanie, kto robił ankietę?
1: Masoni.
0: Masoni. I pytanie, bo publiczność telewizji polskiej spada chyba liczba osób oglądających. I też pytanie, na jakiej grupie, znaczy jakiej grupy, jaka grupa ogląda ten serial? Nie?
1: No, 4,5 miliona osób oglądało tą Koronę Królów. Co wiesz, co twórcy są dumni i traktują to jako sukces, nie biorą pod uwagę tego, że po prostu ludzie przyszli z ciekawości, tak? I niewykluczone, że zaraz się z tych 4 milionów zrobi 2 miliony, potem milion. I są takie przewidywania, że szybko tej publiczności bardzo szybko ubędzie tej publiczności. bo ludzie byli po prostu ciekawi i liczyli na coś fajnego. I to się szybko skończy i to będzie tylko takie siedlisko memów, bo w tym akurat to się serial znakomicie sprawdził. No ludzie produkują memy, jakieś przeróbki, podkładają śmiechy w tle, jak tam łokietek na łożu śmierci się wzdryga. I tak wiesz, jakieś obrazki śmieszne szydzą i dużo mają frajdy. Może to jest główna siła tego serialu, że daje ludziom frajdę zrobienia sobie jajec z tego filmu.
0: Ale wiesz co, tak pewna analogia mi się tutaj nasunęła, bo spójrz na nocne radio. Ludzie tu przychodzą, słuchają ciebie i innych osób, no mnie też, bo nieraz dzwonię, ale czy tu aż taka jakościowa, wiesz, wysoko jakościowa treść jest, czy to coś wnosi w ich życie, rozumiesz, czy poza taką rozrywką na zasadzie wypełnienia głosami czasu coś więcej zyskują? A przychodzą, to rozumiesz, więc jakieś przyzwyczajenia na pewno, no u nas, podejrzewam, że to w dużej mierze przyzwyczajenia, mogę mówić za siebie, że tak jest, sprawiają, że człowiek wraca. Więc serial wystarczy, że kupi przez ileś, wiem jak moja mama podchodzi do sprawy, zaczęłam oglądać, to muszę skończyć, rozumiesz, a że jest 4000 286 odcinek i nie zapowiada się, żeby się skończyło, to ogląda po prostu.
1: Ludzie mają co, nie wiem. Z jednej strony tak, jest to trochę taki zapełniacz i jest dużo takiego niejakościowego kontentu, ale też nie do końca myślę, że tylko to, bo na przykład dzisiejszy odcinek spoilera o Koronie Królów, wiesz, no znajdź mi na YouTubie lepsze, tak? które by bardziej całościowo potraktowały ten serial, omówiły aż tyle aspektów, w których byłoby tyle informacji. Z reguły to jest takie pierdu, tak? Że no, niektórym się podoba, niektórym nie. Mogło być lepiej, ale miejmy nadzieję, że będzie jeszcze dobrze. Dajcie łapki w górę. Siema!
0: Nie zapomnijcie o łapkach. Słuchaj, nie, dobra, trochę prowokacji było w tym, co mówiłem.
1: Ale częściowo masz rację, jest to przyzwyczajenie, jest to radio do pracy, jak tu ktoś napisał, owszem, ale też specjalnie się z tym jakoś nie kryjemy. Nie jest tak, że aspirujemy do bycia czymś, żeby to było coś dużo większego, wiesz. Ale też no, wiesz, no, za bardzo to traktujemy to jako hobby, ciężko i przyjemność też. I jest to też medium mocno społecznościowe też, więc gadamy sobie o prostych sprawach, co się tam komu przydarzyło, znamy się tutaj i tak dalej, więc ja myślę, że to takie pół na pół, bo są też audycje, które są przygotowywane, są takie, które są całkowicie luźne, różnie bywa, trochę tego, nie? No, ale w dużej części masz rację, tak, jest takie radio trochę.
0: Znaczy, ja cenię sobie prawdziwych ludzi. To może zabrzmi, nie wiem, właściwie nie wiem, jak co to zabrzmi. Tęsknota za dawnymi czasami, gdzie można po prostu posłuchać takich ludzi, którzy właśnie nie puszą piórek do kamery i te lajki nie zaślepiają im jakby trochę potrzeby mówienia. Znaczy, no, jakoś tak.
1: Nie ma tutaj w sumie u nas żadnej sztuczności za bardzo, tak mi się przynajmniej wydaje, tylko wszystko jest autentyczne, a oglądam sobie jakieś inne właśnie, no, mówię głównie o YouTube'owych rzeczach, bo radiowcy jakoś lepiej tutaj właśnie wypadają, ale YouTuberzy są strasznie sztuczni, zauważyłeś? Jakby czytali z kartki często, jakby się nauczyli na pamięć i nawet jak starają się brzmieć, jak gdyby improwizowali, to czuję się, że oni to wszystko przygotowali.
0: Znaczy, bo jest jakaś związek YouTuberów, znaczy to się jakoś inaczej nazywa. Korporacja, chciałem użyć słowa, ale to może być nadużycie, bo oni się zrzeszają, chociażby ci abstrahuje i dlatego oni później robią świąteczne odcinki, piją Coca-Colę i jest fantastycznie w jakiejś takiej dużej grupie, że nagle z różnych kanałów się spotykają ludziska i nie wiem, wszyscy chodzą w tych samych spodniach i mówią tak samo, bo tak samo im jaja ściskają te spodnie. To chyba o to chodzi, wiesz? Grają do jednego kosza, no nie wiem, co tu jeszcze przypiąć do nich. No
1: pewnie ktoś wyznacza standardy też, to co powiedziałeś, że jeden bierze przykład z drugiego, staje się jakimś wyznacznikiem tego, co, jak powinno się nagrywać, nie?
0: jeden sukces kreuje już jakby schemat zachowań. Robisz tak, jak ktoś robi. Jak chcesz zrobić, otworzyć sklep ze śrubkami, to ustawiasz ten sklep za ścianą już istniejącego sklepu.
1: No i włączamy sobie potem YouTube'a i widzimy ładnie ostrzyżonego, zadbanego i upudrowanego pana siedzącego przy białym stole, biała ściana w tle, lekko prześwietlony i mówi: witajcie, nie tak dawno po YouTubie krążyła wieść, że jeden z nadających zesrał się. Dziś omówimy tą sytuację. I tam jakieś śmieszne dżingielki jeszcze w tle, nie? Jakieś...
0: Dobra, Krawcze, dzięki za rozmowę.
1: No dzięki, dzięki. Fajnie, że zadzwoniłeś. No,
0: też cieszę się, że odebrałeś.
1: Dobrej dotrwaliśmy do 23.
0: Pozdrawiam.
1: Cześć, cześć. A ja już się będę z wami żegnał. Pamiętajcie, aby czasem zaglądnąć do działu... werbelek, wspieraj! Przepraszam, chciałem tak bardziej YouTube'owo. No, dobra, to by było na tyle chyba. Fajnie, że ktoś w ogóle przyszedł dzisiaj, bo nie było długo spoilera. A myślałem, że w ogóle nikt nie przyjdzie. A trochę ludzi było. No i... myślę, że przynajmniej przez jakiś czas pociągnę tą serię. Ale też komentujcie i dzwońcie do mnie i czasami coś tam rzućcie na tacę. To na pewno jest bardzo motywujące i zachęcające do tego, żeby dalej nagrywać. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.

Elo mordy. No, to jest dobre przywitanie. Elo mordy. Tak się dzisiaj wszyscy młodzi witają. Dzieciakowi już dzisiaj, nastolatkowi, dzieciakowi już nie przejdzie chyba przez usta cześć, czy tam dzień dobry, tylko elo, elo mordy. Postanowiłem wejść na chwilkę, żeby rozruszać aparat gębowy. Akurat sobie portfolio dzisiaj składam na Figmie, w końcu do PDF-a, takie, żeby móc wysyłać. I trzeba sobie trochę zafundować też odpoczynku. A gadanie, no to taki odpoczynek w sumie. Tym bardziej, że nie będę długo siedział, więc proszę mi dzisiaj nie wysyłać donate'ów, bo ktoś się może czuć potem zawiedziony, że wszedł na godzinę, a ja mu wysłałem. No. Także taka niezobowiązująca gadka, gimnastyka buzi i języka. Chciałem się odnieść do walki Mameda Kalidowa z Mariuszem Pudzianowskim. Walka była reklamowana wszędzie dosłownie, głośno o niej było. Konferencje, wywiady, zapowiedzi szumne, że to walka stulecia w ogóle, walka wszechczasów w KSW. Złośliwi mówią, że kurewsko sprzedana walka, KSW, tak rozszyfrowują ten skrót. To bardzo nieładnie tak mówić, że kurewsko sprzedana walka. No i no, dwóch takich mistrzów w sumie KSW, ale dla mnie Mariusz to zawsze była taka wydmuszka w sumie. To znaczy on jest dobry, no ale dobry pod tym względem, że bardzo silny, no masywny, silny siłacz, ale umiejętności to on raczej nie ma. Co on ma za umiejętności? Co on pokazał w ogóle takiego ciekawego? Wiele jego wygranych walk to polegało na tym, że się rzucał jak troll na swojego przeciwnika, cielskiem przygniatał i młotkował tam. I sędzia nadspodziewanie szybko przerywał walkę, żeby Mariusz przypadkiem nie rozwalił czaszki może swojemu przeciwnikowi.

0: Więc to nigdy nie było nic ciekawego do oglądania za bardzo. Jak walczył... demencja. Z Różalskim. Cholera, no... Widzicie, coś już głowa nie teges. Może czegoś brakuje w organizmie. Właśnie jakaś lecytynka, coś. Jakieś bananki, coś trzeba pojeść. Może, nie wiem. Nie no, cynk to na wzrok bardziej, nie? Nie no, ręce drgają na przykład, jak się cynku chyba nie je, nie? Coś tam... nie ręce, tylko wiem, że jak brakuje cynku, to powieka drga. Wyglądam jak postać na kreskówce, która się właśnie dowiedziała coś strasznego. To tak drga jedna powieka. Cześć, John Locke, cześć. Kochany. Mrał. Jest też Furiat, Pan Bóg. No, niech będzie pochwalony Mamet Kalidow. Niech będzie powalony może. Niech będzie powalony. Krawcze, finał Mistrzów Świata trwa. A idź, Furiat, z tą piłką skopaną. Po prostu się żygać chce. Wszędzie ta piłka. Piłkarzyki, no. Nie wiem. Więcej z tego jest problemów. Zrujnowane ulice, płonące śmietniki, dzieci przejechane samochodem i wszystko kręci się wokół grupy spoconych facetów biegających w krótkich spodenkach, no, z pięknymi fryzurkami. Dajcie spokój. No, Czektul, Adam, Obersturmbefführer z jakimś satanistycznym chyba znakiem tutaj. Co? Waść, w końcu zdecyduj, czy jesteś neonazistą, czy satanistą, no, bo już się pogubiliśmy tutaj. No, w każdym razie właściwie to spodziewałem się takiego wyniku, jaki był. Mianowicie, no, znaczy, nie doszacowałem, bo liczyłem, znaczy, spodziewałem się, że walka będzie trwała 10 sekund, a trwała z 20, no. Absolutnie nie spodziewałem się niczego innego. Byłem pewien, że tak się skończy. Że to będzie znowu króciutka walka, że no, gdybym wydał pieniądze na taką galę, to bym był niezadowolony. Oglądałem ją na YouTubie. Zastanawiałem się, czy nie kupić. No, oczywiście inne walki pewnie były ciekawe. Było co pooglądać. KSW to jednak nie friki. No, ale tak właściwie to ciekawiła mnie ta walka Mameda i Pudziana. Najbardziej jakoś. Ale pomyślałem sobie już tak z te 30 zł, coś tam drobnym druczkiem. Ja już nie ufam i coś tam drobnym druczkiem, że jednak nie 30, tylko 50, ale mogę anulować. Nienawidzę takich ofert. Czy was też to drażni? Na przykład w Neti coś tam jest takiego, że jakiś antywirus... Muszę wziąć antywirusa, muszę ściągnąć penisa na komórkę i muszę jeszcze wziąć coś tam, ale potem mogę to anulować po miesiącu, nie? Ale to obowiązkowe jest. Nienawidzę czegoś takiego. I tam też mogę anulować, wtedy zapłacę mniej, mi się zwróci. Nienawidzę takich ofert. I w rezultacie mówię, pierdolę, nie będę wydawał pieniędzy. Tym bardziej, że jestem pewien, że ta walka potrwa właśnie 10 sekund, że nie będzie nic absolutnie w tym ciekawego. Walka stulecia. Mariusza. No, jak jest Mariusz, to wiadomo, że nie będzie co oglądać. Czy jakakolwiek walka Mariusza to było ciekawe show? Już kiedyś dzieliłem się swoją opinią na temat rodaków, dla których tak często nie jest ważne to, że nie było co oglądać. Ważne, że wygrał ich ulubieniec. I nic z tego, że walka trwała 5 sekund, ale wygrał, nie? Że chodzi o to, że liczy się wynik dla wielu ludzi, a dla mnie na przykład liczy się show trochę, pokaz umiejętności, jakaś rywalizacja. Zażarta walka, nie? Jakieś techniki chciałbym zobaczyć, ciekawe. No kiedyś jak się oglądało takiego gołotę nawet, znaczy nawet, no to mistrz w sumie, nie? Jak się takiego gołotę oglądało, to po prostu miło było popatrzeć, jak on robił uniki w niesamowity sposób, nie? jak pięści przeciwnika śmigały mu nad głową, a on się tak bujał w lewo, w prawo, niesamowite uniki. Albo inne walki Mameda, gdzie on niesamowite rzeczy z tymi nogami robi, jakieś wyskoki. No to było, co było na co popatrzeć. A tutaj, no to przepraszam bardzo, to więcej emocji jest czasami, jak walczy dwóch freaków sobie, nie? Jakiś tam Sebik z Rafa Fatusem, czy tam inne jakieś pato celebryty walczą, no to więcej tam jest czasami emocji niż w tej walce. To nie było nic. Walka wyglądała tak. Stoją, tam badają się, a Mariusz się gibie. Giba się Mariusz. No i Mamet jakoś tak do siatki przycisnął tego Mariusza, potem nim rzucił, co akurat jest niezłym wyczynem. No, nie wiem, czy by się tutaj w całej naszej społeczności znalazła jedna osoba, która byłaby w stanie rzucić Mariuszem, Pudzianem, no. Oprócz Etama. To znalazłby się ktoś taki, kto by rzucił Pudzianem? To przecież to taki kloc. Mamet zresztą też widać przybrał na wadze. Łapę miał prawie jak Pudzian, nie? Strasznie jakoś się przykoksował. No. Nudzian, tutaj Pan Bóg pisze, Nudzian, no właśnie, Nudzian. Trash talk w wykonaniu Nudziana jest na poziomie 16-latka, zgoda, no. True. Nagadał się, nagroził. W ringu, i zawsze takiego, taka gładka gadka, jakby się nauczył wcześniej jakoś, nie? Na ringu, jak wiemy, wszystko może się zdarzyć. Może być też tak, że z tego ringu Mamet po prostu najzwyczajniej w świecie nie wyjdzie. Nagadał, nosił tego Pudziana jak worek cementu na plecach. To takie żenujące trochę, jak pajac się zachowuje trochę, nie? No i co? Dobra, bo nie opisałem do końca tej krótkiej walki. Już prawie wszystko opisałem. No, więc chwycił Mamet Pudziana, rzucił Pudzianem. Pudzian jakoś tak upadł i od razu pozycję żółwia przyjął. I Mamet na nim siadł, kolanem go pierdolnął. Niektórzy twierdzą, że wcześniej, bo Mamet wcześniej kopnął tam gdzieś tego Pudziana w okolice brzucha, no to, że wątrobę dostał i to go trochę zniechęciło. Cios w wątrobę, wiadomo, no jest wykańczający mocno. No i kopnął kolanem Pudziana, kilka młotków i stop i wiwaty, nie? I się cieszy, jakby było z czego. Jak się Pudzian cieszył, jak wygrał tam z kimś szybciutko, nie? Jak chcesz oglądać walki na najwyższym poziomie, pisze Koras, to oglądaj profesjonalistów, na przykład gale UFC lub gale bokserskie z USA czy Anglii. No czasem zdarzy mi się oglądać, no i tu. Ameryki właśnie nie odkryłeś, no, że UFC to walki na poziomie, no. Etam by był w stanie bez problemu. No, oczywiście, że tak. Etam to nawet by w jedną rękę chwycił Pudziana, w drugą Mameda i taki kołowrotek zrobiłby, jak na Asterixie by nimi tak wywijał, rzuciłby gdzieś tam w jeden róg Pudziana, w drugi Mameda, no to wiemy przecież, nie? No ale to nie było go tam. I tak się zastanawiam, czy ta walka nie była ustawiona przypadkiem. A tak w ogóle przypomniałem sobie taki filmik, który już kiedyś nagrałem. Może niektórzy nie widzieli, to wam puszczę może. Ten filmik widzę teraz, że ma ponad, no ma 6400, no prawie 6,5 tysiąca odsłon. No, a wystarczyło dać odpowiedni tytuł właśnie, ale mu zajebał. No to przypomnijmy sobie.
1: I witamy wszystkich zebranych przy telekomputerach. Rozpoczynamy nasz show. Ale mu zajebał! Dziś naprzeciwko siebie staną Mariusz Pudzianowski i Rolex Gracie! Kto komu zajebie, przekonamy się już za chwilę!
2: Panowie, przypominam zasady. Chodzi o to, aby zajebać oponentowi w cokolwiek z wyłączeniem jajec. Ten, który nie wstanie po tym, jak przeciwnik mu jebnie, przegrywa. Ten, który jebnął, wygrywa. Czy to jasne? Walka!

Proszę Państwa, zawodnicy badają się, obaj czekają na odpowiednią chwilę, aby zajebać. Kto komu pierwszy zajebie? Kto komu pierwszy zajebie? Ale mu jebnął! Mariusz zajebał Rolesowi, ależ on mu pięknie wyjebał. Proszę Państwa, Mariusz wygrywa! Co za niesamowite show! Publiczność szaleje!

Cieszę się, że moje jebnięcie okazało się tak skuteczne. Przez ostatnie 6 miesięcy układaliśmy z trenerem strategię i to przyniosło oczekiwane rezultaty. Prosta taktyka polegająca na tym, że rzucam się na przeciwnika i mu wyjebuję. On upada, a ja mu serwuję jeszcze wiebkę, jak on leży. Dziękuję bardzo.

O, i taki filmik sobie kiedyś zmontowałem. W sumie na szybciora. Może więcej powinienem jakichś takich filmików robić. Aż z wersalki spadali. Taki ogółem był. To o etamie, tak? Etam by mógł, ale mu się nie chce akurat. No tak, no tak. No właśnie, także... Chyba tyle, no co tu dużo mówić. Zastanawiam się właśnie, czy te walki nie są ustawione. Znalazłem informację, że gdyby ktoś chciał postawić na przykład 3 miliony na zakładach, że Pudzian przegra w pierwszej walce, no to nie za bardzo się da takie kwoty. No nie przyjęto by takich zakładów, ponoć. Tak twierdzą ci, którzy się interesują tematem. Ale na pewno są jakieś sposoby na zrobienie wałków. Zawsze można mieć 50 słupów i niech każdy mniejszą kwotę postawi, nie? No, skoro są różne wały w świecie sportu ogólnie, w piłce nożnej, w innych dyscyplinach różne przekręty, no to czemu nie miałoby być w takim KSW? Tym bardziej, że prowiniencja niektórych tam włodarzy, właścicieli to taka jest, wiecie jaka, nie? Że... Z ulicy, nie? Przyszli z ulicy i podwórko mnie wychowało, nie? No to trochę tacy ludzie czasem tam się zjawiają. No więc czemu nie mieliby kombinować? Postawić kupę kasy na to, że Mariusz przegra, z Mariuszem się dogadać. No tak czy owak, obaj dostali za walkę w sumie niezły interes. Wejść, dostać w dziób, paść i dostajesz... jakieś kolosalne pieniądze, oni tam jakieś miliony zarabiają na takich walkach. Walka stulecia. Ani razu nie trafił Pudzian, w ogóle nie wiem, czy on jakiś cios tam zadał. I już nawet nie mówię o tym, czy cios wszedł, tylko czy zadał, to jest to pytanie, które powinniśmy zadać. Zadaję pytanie, czy zadał w ogóle cios. No i za takie coś milion, to ja tutaj się z Ewą Lipką zgadzam, że nie powinni niektórzy zarabiać jakichś kosmicznych kwot za byle co, bo to takie byle co, nie? Ja bardziej szanuję pracę Ewy Lipki, która sprząta, może nie w sensie dosłownym, zbuntowana księgowa sprząta, internet sprząta. Ona teraz ciągle o jakimś typie nagrywa jednym, to takie nudne się zrobiło, o jakiś tam Borkisz, Morkisz i ciągle tego Morkisza i ciągle o nim gada. To zakochała się ta Ewa, czy co? Nie wiem. Nie da się przecież wygrać z Kalidowem. Allah za nim stoi, pisze Kay. Cześć, Pablo. Kalidowa uważam za znakomitego fightera. On jest bardzo dobry. W ogóle to pomyłka jakaś zestawiać ze sobą dwóch takich zawodników. Przecież Pudzian technicznie, no mówię, on nic nie... Może w zapasach coś tam potrafi, ale czy on coś... Ciężki, rusza się jak czołg, no tylko tą siłę ma, no... No ale Kalidow to jest inna liga moim zdaniem. Kalidow mógł spokojnie może do UFC sobie iść, nie? A taki Mariusz, to co tam go co drugi pokona w tym UFC, bo on nie potrafi nic, no co z tego, że ma siłę? No to będzie machał łapami, tamten zrobi unik, złapie tego Pudziana, rzuci nim też gdzieś tam w jakąś balachę mu założyć i co ten Pudzian będzie tylko krzyczał i klepał i już koniec. No dajcie spokój. Mariusz nie dał rady, bo musiał wstać o 5:00 pobiegać, co pisze John Locke. No, można też powiedzieć, że Mariusz by wygrał, gdyby nie Kalidow. No. I oczywiście po walce samej Pudzian powiedział, że ja i tak czuję się zwycięzcą. Samo to, że wyszedłem do walki z kimś takim jak Mamet, sprawia, że czuję się zwycięzcą. Dziękuję bardzo. Dobrze, że dobre samopoczucie go nie opuszcza. Grunt to mieć dobre samopoczucie, nie? I no, i to już załatwia sprawę. No, a wy co myślicie o tym? No właściwie to już napisaliście na czacie sporo o tym, co myślicie. No, dla mnie porażka, już mi się tego nie chce oglądać. Muszę sobie jakieś faktycznie UFC, muszę więcej UFC oglądać. Mnie denerwują już te walki po prostu. W Polsce. Denerwują mnie polskie walki. No. W ogóle w
w tej Polsce to zawsze miało być dobrze, a wyszło jak zwykle, nie? Też ten kleks, to czuję, że to będzie kicha straszna. Te walki, to wszystko, całe te, ja już nie mogę! Nadal brat Pudzianowi śpiewa dawaj na ring, zniszczę cię. No właśnie, jego brat coś śpiewa, nie? Jakiś tam disco polo. Że po emerytach się... No tak, no w sumie. No to już taki wiek, że faktycznie to w tym wieku się już kończy karierę fightera raczej, nie? Co, już tam pod 50, czy co? No. Co, dzisiaj meczyk oglądacie wszyscy? Mogę jeszcze skomentować na przykład ostatnią wypowiedź Kloda, bo znowu otworzył buzię swoją, szanowną, i znowu z tych jego usteczek wypłynęły jakieś mądrości, prawda? No mianowicie takie, że jestem pieskiem NWO. Faktycznie chyba... Tak zauważyłem, że faktycznie się klaruje jakby, jakby powiedzieć, no może się polaryzuje się jakby tutaj scena internetowa troszeczkę, no bo dowiedziałem się, że Piotr Napierała, który pisze ciekawe książki, to też jest... na smyczy globalistów, za nowym porządkiem świata i iluminaci mu płacą, czy jakoś tak. No a ja tutaj składam książkę, nie? I okładki projektuję dla Piotra. No i w tym wszystkim oczywiście Skała też, no, działa. No więc chyba faktycznie jesteśmy iluminatami, globalistami, masonami, różnymi tam, no, a on jest ten dobry. No dobra, niech tak będzie. I Noah Harari też, jego książki mi się dobrze czyta, a to przecież to ten sam gang, nie? Ten Szwaby, Harari, Napierały, to wszystko sprzedani nowemu porządkowi świata. Lewactwo, globaliści, sataniści, masoni. Niewolski wrzuca sample z nagrywek do filmu, komedii wyśmiewającej federacje frykowe Shame MMA, Genua. No, Niewolski w ogóle się zrobił żenujący na maksa i chyba mu właśnie, jak to się mówi, klepka mu się jedna odkleiła, dachówka mu się odkleiła. Jakieś tatuaże sobie pod okiem porobił i ciągle gada o tym Murańskim. On już od 3 lat gada o tym Murańskim, ale w zasadzie nic nie ruszył tej sprawy. Cały czas gada, że to będzie coś, co Polskę rozwali, kurwa, rozwali, to będzie pogrom. Ten frajer, ta kurwa. I takie same filmy nagrywa w tym stylu. No i oczywiście bardzo jest taki ezoteryczny i spiskowy też na maksa. Reptylianie, gęstości. To nie najlepiej to wygląda, nie? W zasadzie to on jeden dobry film zrobił, a puszy się jakby był, nie wiem, bogiem jakimś. Obraża ludzi ciągle, wszystkich. Nie wygląda to dobrze. Taki po prostu farmazoniarz, no. Miał jakąś kreskówkę robić o Murańskich, skończyło się na takiej fleszówce parusekundowej, jak postać kreskówkowa Murańskiego na skakance skacze i coś tam gada głupiego przez chwilkę. Takie coś, co bym zrobił, nie wiem, w pół dnia, nie? I on to reklamował, że to będzie film. Teraz ze Stonogą robi jakiś film. Ukazało się na profilu Stonogi coś takiego, że na green screenie zrobione. Jakieś 3D za Stonogą, takie miasto zniszczone, że to niby Polska zniszczona, jakaś przyszłość. Polska postpisowska, taka niby zniszczona przez PiS. Ale to takie żenujące 3D... Jakby to jakiś początkujący lamus robił na 3D Studio, którego dopiero się uczy, nie? Czyli kolejna żenada jakby.
Krawiec, trochę odleciałeś z Khalidowem w UFC. On przecież nie miał szans z Narkunem czy Soldiciem. Mamet jest dobry jak na polskie warunki, a nie światowe. Tak uważasz, Koras? No dobra, nie jestem znawcą tutaj, więc może masz rację. Może masz rację, że jest za słaby. Ale Khalidow zawsze mi się wydawał... No słuchaj, no jak to co? To jest taka przepaść, że najlepsi zawodnicy w Polsce, no bo Khalidow na pewno to jest czołówka, to co? To oni w ogóle nie mają startu do UFC? To taka jest dysproporcja? To aż mi się wierzyć nie chce, nie? Poza tym, no... Khalidow świetnie się pokazywał. No ostatnio miał tą przegraną walkę. Z kim on ostatnio przegrał? Nie z tym Soldiciem przypadkiem? Bo ktoś go tam znokautował, nie? I to taki powrót teraz Khalidowa. Bardzo mu to potrzebne było, żeby wygrać z tym Pudzianem. To może ustawili tak, że ma wygrać. To KSW nasze to mi tak trochę wygląda, że wygrywa ten, co miał wygrać, nie? Trochę tak to wygląda czasami. No, ale miałem o Klodzie wspomnieć, co on tam jeszcze powiedział. Powiedział, że oprócz tego, że Krawiec to piesek na pasku NWO, to jeszcze tak do usrania ciągle gada o tym, że pewni ludzie, sami się domyślcie kto, prawda, niech każdy sobie wstawi, kogo chce, bo przecież to ci nigdy nie powie tak wprost, o co mu chodzi, tylko będzie rzucał jakieś hasełka enigmatyczne. Że pewni ludzie zniszczyli radio na fali. Tak sobie pomyślałem, co ty pierdolisz, człowieku? Radio na fali oddaliśmy z Michałem Tomkowi, no, Mapetowi. I ten mógł z tym zrobić, co tylko zechce. Był właścicielem, głównym nadającym, no chyba jedynym później, pod koniec. I mógł sobie to rozwijać, jak chciał. A jeszcze z tej racji, że te bitcoiny tak skoczyły, to miał właściwie bardzo duże fundusze. Mógł stworzyć potężne medium, wynająć lokal, zacząć płacić super redaktorom. Więc ja tu nic nie zarzucam, bo to, że on sobie kameralnie dalej to prowadził i o technologii cache głównie, to jest jakby jego wybór, jego sprawa, jego radio. I tu nic mi do tego, tylko tak odnośnie wypowiedzi Klauda. Zastanawiam się, kto tu zniszczył radio na fali. To może, no, nie wiem, to ja zniszczyłem swoim odejściem może, czy co? Nie wiem, o co mu chodzi w ogóle. Już tak pieprzy, 3 po 3, po prostu, że się słuchać nie da, nie? Się bebechy przewracają. I hemoroidy się powiększają. No dramat jest z tym człowiekiem. Zaczynam mieć takie przypuszczenia, że Klodzio to jest po prostu szurnięty. Znaczy, no, że jest... Wszyscy jesteśmy trochę szurnięci, ale jemu to się coś pogorszyło chyba. Niech zmieni dawkę, dealera, nie wiem, bo po prostu, no, nie wiem. Powiem to wprost i publicznie i przy wszystkich. Facet jest tchórzem, kłamcą i farmazoniarzem. No i... Bo naprawdę ilość tego bełkotu, tych farmazonów, które gada, no to już nie wiem. Swego czasu uważał, że to Kuba z USA jest nasłanym agentem, który ma zniszczyć. To może o niego chodzi, a może Skała, to, bo wiadomo, NWO, tak? Nie wiem. No, powiedz wprost, człowieku, o co ci chodzi. Bo tak to sobie rzucasz hasełko, a potem ludzie sobie dopowiadają, nie? Kto zniszczył, to może o to chodzi, żeby każdy sobie wybrał, kto mu pasuje, nie? Judzi, dzieli, obraża, rzuca oskarżenia jakieś zupełnie z kosmosu. Ewentualnie może mu jeszcze chodzić o to, że jak Tomek prowadził radio na fali, to dzwoniło dużo troli w pewnym momencie. No ale to z trollami można sobie poradzić. Prawda? Można w ostateczności nie odbierać telefonów, można poblokować na Skype'ie, można się dogadać z grupą zaufanych ludzi, żeby oni dzwonili. No różnie, no chyba nie chodzi o to, prawda? Po prostu radio się zrobiło też bardzo kameralne ze względu na monotematyczność. No i statystyka tutaj w pewien sposób działa, bo
jak jest mało ludzi, no to te trole będą bardzo widoczne. Wystarczy kilku, żeby zakłócić audycję telefonami. No i a poza tym, gdyby nie było tych troli, no to co? To takie wspaniałe byłoby radio i obiecujące i perspektywiczne i w ogóle z tematyką cache? No raczej nie. Jakby nie podchodzić do tematyki technologii plazmowej i cache, mechrana cache, jakby tego nie oceniać, to taka monotematyczność i taka hermetyczność, no nie przyczyni się do popularności, do nawet do jakości, no bo ludzie lubią posłuchać różnych rzeczy. Więc co? Może Michałek ma... Na pewno nie ma pretensji do Tomka, bo prędzej by sobie odgryzł język, niż coś negatywnego powiedział, czy skrytykował jakikolwiek ruch, czy działanie Tomka. Ja nie mam z tych problemów. Z Tomkiem się pogodziłem. Myślę, że mimo mojej krytyki to podałby mi nadal rękę. No chyba, żeby miał bardzo zły dzień, gdyby się wkurzył, że tu tak opisuje sprawę. Ale ja właściwie nie krytykuję Mapeta. Jak mówię, jego radio było, później robił co chciał i nic mi do tego. I nawet niespecjalnie się rwę do tego, żeby to oceniać. Ale problem mam z tym Klodziem po prostu, który w Farmazonii gada jakieś pierdoły cały czas, oskarża, sam nie wie chyba już kogo oskarża i o co, bo może by, jakby wiedział, to powiedziałby, nie? No ale widzicie, jak to jest z osobami zaburzonymi. I wyobraźcie sobie, co ja miałem z tym człowiekiem, współpracując z nim, nie? Miałem takie jazdy cały czas po prostu z nim.

Okej. Okay. No, jak macie ochotę chwilę pogadać, to jeszcze posiedzę z 10 minut. Mówię, dzisiaj tak króciutko. Mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia, chcę sobie skończyć w końcu to portfolio. Wklejam różne rzeczy i nawet jak tak pogrzebałem po katalogach, wygrzebałem różne prace, o których zapomniałem, pozbierałem to wszystko do kupy z grubsza, to tak, wow, zadowolony jestem z siebie, nie? Że niezły dorobek. Różne grafiki, rysunki, animacje, logosy, grafika 3D, GUI, przeróżne rzeczy. No i myślę, że jest szansa, że gdzieś wyhaczę jakąś fajną robótkę. No, miałem teraz takiego człowieka, który miał mi zapewnić zlecenia, ale coś widzę, że się trochę to wolno wszystko idzie, nie? Wysłane propozycje logosów, już tydzień czekam na odpowiedź od klienta, bo właściwie on ma swoich klientów, jestem takim podwykonawcą. No i czekam, doczekać się nie mogę, no to ja dziękuję za takie wczasy. Muszę gdzie indziej znowu poszukać. Przynajmniej jest okazja. Słuchajcie, jutro nie wiem, czy jeszcze zdążę, bo może już kogoś wybrali, trochę za późno to wszystko robię, ale jutro wysyłam do Walaszka swoje portfolio. Pojawił się taki głos, przepraszam, nie pamiętam, kto tak napisał, ale ktoś tu napisał w komentarzach, że Walaszkowi to przydałby się może ktoś do dubbingu, do podkładania głosów, bo już trochę nudne jest to słuchanie wszystkich tych znakomitych, jakby nie było, kreskówek. Tyle, że ciągle, no, Bartosz podkłada głosy, nie? Więc to już takie nudne trochę się zrobiło. Przydałyby się nowe głosy, więc może tu się załapię. To nawet przyjemniejsza trochę praca niż składanie animacji, bo animacja to jest strasznie pracochłonne, mozolne. Nad tym się siedzi i to nie cieszy tak bardzo, bo wiecie, takie projekty jak jakaś ulotka, logo, to tu jest więcej fanu, bo możesz sobie pobawić się skojarzeniami, szuka się inspiracji, robi się jakiś tam research, sprawdza się branżę, jakieś tu szkice, coś i ciachu machu i coś fajnego jest, już jakiś pieniążek leci, a animacje, no to tak siedzisz, testujesz, sprawdzasz, klatki kluczowe robisz, rysujesz, montujesz. Ciężka po prostu praca, ciężki kawałek chleba. Więc chyba szczerze mówiąc wolałbym głosy podkładać teraz, nawet niż robić te animacje. Od rysowania się trochę odzwyczaiłem. Pewnie musiałbym się nieźle naprawdę pogimnastykować i rozruszać, żeby zacząć rysować tak jak kiedyś. No, kiedyś byłem w takiej formie swego czasu, że moje rysunki nie ustępowały takim rysunkom, jakie można zobaczyć, nie wiem, w jakichś tam kreskówkach Gendiego Tartakowskiego, nie? Jakieś atomówki, jakiś Dexter, no spokojnie mogłem już prawie, że tak rysować, powiedzmy, że no gdzieś tam musiałbym się może troszkę jeszcze podciągnąć, ale z tym ołówkiem, z tym tabletem, no, ale od tego się można odzwyczaić, tego się można trochę oduczyć, musiałbym znów potrenować, znów się rozrysować. No niestety, tak jest, więc też nie za bardzo to na rękę, bo znów trzeba się wysilać. Znów trzeba się podszkolić, wysilać, no a z podkładaniem głosów to taka praca w sumie lekka, prosta i przyjemna. Pytanie, czy jakaś kasa, nie, z tego jest. No wiadomo, bez faktury będzie taniej, nie, jak to w kreskówkach Walaszka. No i dla obcego rób jak dla obcego, a dla siebie jak dla siebie. W samym ogłoszeniu było, że jeśli chcesz robić średnie kreskówki, średnie filmy animowane, to się zgłoś. John Locke proponuje kreskówkę etamówki. To etamówki. Z czego by były takie etamówki? Bo tam były słodkości, jakieś różne cudności, ten związek X, nie? Cukier, słodkości i różne śliczności zostały użyte do stworzenia atomówek. Profesor X niechcący dodał też związek X. No i tam wybuch i powstały te atomówki, nie? No to z czego by zrobić takie etamówki? Może z reklamówki? Nie wiem. Reklamówki. Stare kapcie. Psia karma.
No i Związek X oczywiście. I powstały etamówki. Oglądałem rozmowę z Andrzejem Draganem i ten prognozuje, że AI zakończy erę grafików komputerowych w ciągu najbliższych 3 lat. No proszę, no proszę. Całkiem na pewno nie zakończy, bo ciężko, żeby... Znaczy, przy pewnej pracy grafika dochodzimy do momentu, że już nawet, że musisz jakąś historię opowiedzieć i wymyślić jakieś, po prostu jakieś rozwiązania, nie? Niekoniecznie graficzne, kompozycyjne, niekoniecznie mieszając ze sobą obrazy, łącząc, tylko to jest coś więcej.

my twórcy będziemy się ograniczali do wymyślania, a sztuczna inteligencja będzie za nas realizować to, co my wymyślimy. I to by nie było takie złe, bo wiele zawodów się uprościło, nie? Że już nie trzeba się tak wysilać, trochę mniej się wysilasz i bardziej ciągniesz za dźwignię, wciskasz przycisk, a urządzenie robi za ciebie różne rzeczy, powiedzmy. No kiedyś kierowca musiał nakarmić swój samochód, dbać o myć ciągle ten samochód, zapewnić mu ciepły kąt, zaprząc tego kunia, bo o tym mowa, nie? Musiał bardziej się skupiać na jeździe może, nie wiem, no tak głośno myślę sobie, nie wiem, czy to ma sens. Ale wiecie, do czego zmierzam. A dzisiaj sobie siada ten sam, tylko że nowoczesny woźnica i samochód nawet sam się prowadzi, a kierowca sobie tylko tam się rozgląda i kontroluje. Chodzi mi o to, że to jest naturalne w sumie, że zmierzamy do tego, żeby się mniej wysilać i ostatecznie twórca będzie wymyślał różne rzeczy i decydował bardziej, a nie już, że musi tu ciężko zapierdalać i montować, łączyć, sklejać, układać te piksele, nie? Tylko będzie sobie wymyślał. Będzie też wymyślał historię, powiedzmy, a sztuczna inteligencja ubierze to w ładne słowa, stworzy jakieś dialogi może, no nie wiem. Albo na przykład będziecie wymyślać sobie, jak ma wyglądać wasza gra i na czym polegać ma wasza gra komputerowa, jaki model rozgrywki. Bardziej to będzie przypominało wybieranie składników do dania, a robot kuchenny wszystko za nas już przygotowuje z tych składników, nie? Wedle naszych wskazówek, o to mi chodzi. No więc to by nie było takie złe. Mniej się wysilać, czemu nie?

Może będą też roboty kiedyś grały w piłkę. Już teraz są takie zawody, gdzie roboty walczą ze sobą w Stanach. To jest dość popularne. Bardzo fajna rozrywka, taka, że ojcowie z dziećmi nawet te roboty jakoś tam wystawiają, nie? Takie drużyny są. Jakaś rodzinka, jakiś tam konstruktor, wystawiają te roboty na ring. Każdy robot ma, jest według jakiejś koncepcji. Ma jakieś swoje właśnie mocne strony, jakiś patent w sobie ciekawy, który wiąże się też z taktyką walki, nie? Że podważy drugiego robota, przewróci do góry nogami i go tam będzie okładał jakimś wysięgnikiem, jakimś młotkiem na wysięgniku, nie? Więc nawet mi się to podoba. Skład etamówek, parówki, ranchosy i serek heterogenizowany zostały użyte do stworzenia etamówek. Stare gacie, torba z Biedronki i spray na muchi. No proszę. Etam to Mojo Jojo. Też takie skojarzenie. Łukacjusza. Cześć. No. Zobaczymy. Jakoś tak nie mam wielkich obaw, że stracę pracę. Chociaż byłoby to przykre, bo w zasadzie z tego żyję od zawsze. Z tworzenia, z grafiki. Ale sądzę, że powstaną nowe zawody po prostu. Jakiś operator AI, który będzie tej AI dyktował, co tam ma zrobić, sterował, poprawiał po tej sztucznej inteligencji. Bo tak samo jak człowiek popełnia błędy i jego dzieła są niedoskonałe, to nagle myślicie, że dzieła sztucznej inteligencji będą doskonałe zawsze? Nie wydaje mi się. No, a tak jeszcze wrócę na moment do Radia na Fali. Często słyszę, że to Radio na Fali to było takie, o Jezu, to w ogóle coś, zjawisko niesamowite, no w ogóle się opisać aż nie da, to było tak wspaniałe i już nigdy takiego czegoś nie będzie. I tak się zastanawiam, czy to aby nie jest przesada jakaś taka nostalgia.

nostalgia może tutaj działa, bo okej, dobra, w latach świetności było git, dużo się tam działo, było wesoło, charaktery były ciekawe, nie? No, Claude jeszcze nie był szurnięty tak bardzo. No. W ogóle uważam, że Tomek dużo więcej roboty przy tym radio wykonał, na przykład, niż Claude. Przecież tam Tomek regularnie nagrywał przeróżne serie, nie? Była Substancja, była Dokładka, była Hiperprzestrzeń, tyle różnych serii. Jeszcze coś tam, jeszcze Synteza, nie? Dużo bardzo robił, a Claude właściwie przyszedł ze swoją teorią chaosu. Do Nocnego Radia też przeniósł jako inwentarz, jako posag swój tutaj, teorię chaosu wspaniałą. I tak, no dobra, w Nocnym Radiu jeszcze ze mną nagrywał tą nocną jazdę, w Radiu na Fali też tam ten wywiad zagraniczny chyba, czy wywiad krajowy, ale z Claude'em to jest tak, że on nagrał parę odcinków i koniec, nie? Z tymi stand-uperami, czy tam z dupy do ust, to też on zawsze tak nagrał po trzy odcinki i już, nie? Sztuką jest nagrywać regularnie dłuższy czas, a nie tak coś zrobić i skończyć zaraz potem, no to też, no. Więc niech się tak nie puszy, niech nie myśli w ogóle, żeby tu reaktywować, bo coś. Zresztą dałby radę reaktywować, jak on nie może swojej stronki zrobić przez tyle lat, ma jakąś taką obskurną, jak z lat 90. Z początku internetu. Ta strona wygląda jak z początku internetu. Więc niech się tu nie puszy, niech nie fika, niech nie sapie, bo w dupie był, gówno widział i nie dokazuj miło, nie dokazuj, nie? Jak to w piosence było. Nie jest w końcu z ciebie taki cud. No. A za czasów świetności, no to faktycznie jakby to wszystko podsumować, no teoria chaosu, no, okej, okay, fajna audycja, kiedyś była lepsza, dużo, wiele osób tak uważa. Do tego doszły audycje Tomka. Też miałem w tym jakiś tam, też miałem do tego radia jakiś swój wkład. Oprócz tego, że je wymyśliłem. No. I cała masa wszystkich tych ludzi, którzy się tam bujali z nami i swoje audycje prowadzili. No więc tworzyło to. Tylko nie wiem, czy to było aż tak o ileś tam leveli wyżej niż powiedzmy Nocne Radio w czasach świetności, kiedy też tutaj było sporo różnych audycji. No nie uważam tak, no. Myślę, że to trochę mniej więcej to samo. Chyba, że wziąć pod uwagę, że tam była nieco, nie, że był nieco inny profil. O, profil taki bardziej alternatywny, ezoteryczny, spiskowy, no Nocne Radio, inna trochę tematyka, inny klimat, no, inny klimat. I to może sprawiać, że niektórym osobom się o wiele bardziej podoba to Radio na Fali, podobało, bo bardziej tematyka odpowiadała, no. Bardziej alternatywne, bardziej, więcej tam różnych niezwykłości, o używkach, o substancjach, o spiskach. No więc, no, spektrum rozwoju było oczywiście, Geek Cloud, Rozmowy w Nocy, Kuby, audycja muzyczna Skały, przecież też audycję muzyczną, inne jeszcze audycje muzyczne. Najlepsza to była ta audycja o jąkaniu się, to cud, miód, orzeszki. No, to Tomek wpadł na taki pomysł, moim zdaniem trochę nietrafiony, no. No ale cóż. Także dużo się tam działo, fajnie było, ale się skończyło. I tak jak mówię, Tomek, nic nie stało na przeszkodzie, żeby Tomek zrobił z tego wielkie medium i nikt mu w tym nie przeszkadzał za bardzo, no ja na pewno nie. Ani nikt za bardzo mu nie przeszkadzał, oprócz garstki troli, z którymi można było sobie jakoś tam dać radę i to chyba nie o to chodzi Michałowi, że dzwoniły czasem trole i one rozwaliły. No, chyba, że o to mu chodzi, no to dobra.
to jak zwykle trochę kulą w płot, bo czemu grupa Anonów, którzy sobie robią żarty przez telefon, dzwoniąc, mieliby zniszczyć radio, rozwalić nagle, no bez przesady.

Nie, myśmy się... To w ogóle nasze rozejście się nie miało nic zupełnie wspólnego z jakimiś bitcoinami. To zupełnie nie tak, Evie Place. Coś ci się pomerdało chyba. Ja odszedłem, bo mnie denerwowała atmosfera, to, że się za dużo do mnie tam, za bardzo się czepiają mnie o różne rzeczy, że to nie tak, to nie tak. Miałem jakiś też gorszy okres, powiedziałem, a dobra, daję sobie spokój. I poszedłem. Po prostu my byliśmy zbyt różni, tak? Tomek i Michał jeszcze mogliby się dogadać spokojnie, myślę. No ale tak się złożyło, że Michał odszedł razem ze mną, tak jakby. Nie wiem, czy, już nie pamiętam jak to było, czy po prostu sam też chciał odejść, czy jakoś tam solidarnością się wykazał, no nie wiem, już nie pamiętam. No i powtarza, i u niego wszystko rośnie i obrasta w legendę. Też w ostatniej audycji powiedział, że setki osób mu mówiły, wszyscy, nie, że setki, tylko że wszyscy dookoła, wszyscy ludzie, których znał, mu mówili, żeby się nie angażował w to nocne radio, i rodzice nawet mu to mówili, żeby nie robił z krawcem nocnego radia. Tacy mądrzy ci rodzice byli, że w ogóle mnie nie znali, jeszcze nic nie zrobiliśmy, a oni już wiedzieli, że to się źle skończy. Tacy mądrzy rodzice i w ogóle i wszyscy, znajomi. No, tak naprawdę myślę, że znowu mu się coś pomerdało, bo to... Inne czasy były, kiedy mu coś tam mówili, żeby... Nie, to było jak już założyliśmy nocne radio i już ono sobie działało jakiś czas. On wszystko przekręca, wszystko przekłamuje, przekręca. Zwyczajnie kłamie, jest mitomanem, jak Kononowicz. I pod wieloma względami go przypomina w ogóle. Jest tak samo denerwujący. Jak już działało sobie to nocne radio, działaliśmy tu, to było tak, że Michał nadawał teorię chaosu swoją i w Radio na Fali, i w nocnym radio. I Muppet postawił kiedyś ultimatum, że albo jest z nami, albo z nimi. No i że nie będzie tak, że będzie ta teoria chaosu i tu, i tu. I kot wtedy bardziej nie na zasadzie solidarności ze mną, tylko się zdenerwował, że ktoś mu jakieś warunki stawia. On bardzo nie lubi, jak mu ktoś jakieś warunki stawia. I powiedział, tak, no to dobra, to będę w nocnym radiu nadawał teorię chaosu. I tyle. Ale on oczywiście wszystko przekłamuje, no. Więc... Tak to było. A z bitcoinami ja nigdy nie miałem pretensji, bo... Sam zdecydowałem, wtedy to nie było nic warte, proszę bardzo, niech zostają. I czemu miałbym, to była moja decyzja i wiesz. Bo niektórzy tak właśnie mogą uważać, że tu jakieś oto coś. Nie, nie, nie. Po prostu w pewnym momencie no trochę nie pasowałem już do tego radia, które sam wymyśliłem, nie? No. Trochę tak na swoją zgubę, mówiąc w przenośni, nie? Zaprosiłem Tomka tam do współpracy, bo to Tomek w zasadzie przyszedł trochę na gotowe, jak już była stronka, już działało radio, no więc przyszedł, zrobiliśmy z niego wspólnika trzeciego, no i potem Tomek troszkę tak się no, rozpychał łokciami, że mu się wiele rzeczy nie podobało z tego, co robię, a też sobie też mam trochę do zarzucenia, bo to był czas, że trochę jeszcze nie miałem doświadczenia, wyczucia brakowało. I robiłem różne głupie rzeczy, no nie do końca faktycznie mądre w tym radio. Miałem jakieś fochy, to był taki czas, że też i fochy jakieś tam były. No więc po prostu tam w pewnym momencie odszedłem, nie? Chłopakom się nigdy nie podobało, z kim ja się koleguję. Nigdy ta kontestacja im się nie podobała, nie? A ja zawsze byłem trochę kontestatorem. Byłem związany też z tym radiem, kontestacja. Lubiłem Martina Lechowicza, gdzieś tam się bujałem z tymi chłopakami też i to im się też nie podobało, że z tymi harcerzami, krawiec coś tam, nie? Weź już sobie daj spokój. I po prostu czułem się trochę jakby przytłoczony ilością różnych uwag, różnych ale. No i powiedziałem, pierdolę, nie? Odchodzę sobie.
być może też, już nie pamiętam, ale być może akurat donaty jakoś spadły, że po prostu mi się to też nie kalkulowało zupełnie, że jakoś tam się czułem niedofinansowany i tak wszystko do kupy i wiecie jak to jest, nie? Podejmujemy jakąś decyzję. Ale żeby nie było, ja do Tomka nie mam żadnych pretensji, do Michała mam, bo po prostu zachowuje się jak pacan cały czas, nie? Krawiec, teraz to ludziska oglądają pewnie meczyk. Słuchaj, Matrix się trochę psuje chyba, bo dosłownie wczoraj oglądałem filmik Ale mu zajebał na kanale NR, nagrany kilka lat temu, a dziś audycja o takim tytule. No, mało tego, Windman, ten filmik przypomniałem, ty przyszedłeś troszkę później, ale też go puściłem. A to jest ciekawe zjawisko, bo niektórzy twierdzą, że może istnieć coś takiego jak jakaś taka, no, telepatia trochę tu między nami, jako że siedzimy tu ze sobą, wy słuchacie, dzwonicie, zbudowaliśmy jakąś społeczność, to że tworzą się takie jakieś połączenia między nami, że przychodzą nam podobne rzeczy do głowy w tym samym czasie, powiedzmy. No, może jest takie zjawisko jeszcze jakieś niezbadane, że jak jest jakaś grupa, społeczność związana czymś, jakąś sprawą, jakimś medium, to że tutaj coś się dzieją, jakieś dziwne rzeczy, nie? Mogłoby tak być, jestem w stanie w to uwierzyć. No, a propos tego całego Harariego, to sobie dzisiaj wywiadzik czytałem, no i on mówi o nowym ładzie świata. No, nowy porządek świata, masony, iluminaty, o, proszę, coś jeszcze trzeba wam? No, i tak to jest właśnie w tych kręgach spiskowych, szurskich, alternatywnych, ezoterycznych, że wystarczy jedno hasełko i od razu więcej już nie trzeba, już nie trzeba czytać całego wywiadu, już nie trzeba znać książek, już nic nie trzeba wiedzieć, tylko jedno hasełko wystarczy. I to mnie trochę drażni, bo to jest strasznie powierzchowne i takie głupkowate ocenianie kogoś. Poza tym, czy ja nie mam prawo, powiedzmy, identyfikować się z tymi rzeczami, które głosi Harari? Na przykład, że on nie jest za państwami narodowymi, uważa, że to jest właśnie stary ład, te państwa narodowe, które toczą ze sobą wojny i że powinniśmy dążyć do tego, no, żeby było jedna ziemia, takie... No nie wiem, czasami na filmach science fiction być może, no w Star Treku pewnie tak jest, nie wiem, czy w Star Treku, w świecie, w uniwersum Star Treka są jeszcze państwa, czy są po prostu mieszkańcy Ziemi? Czy są dalej Stany Zjednoczone, Rosja i tak dalej? No chyba nie, nie znam dobrze tego uniwersum, podpowiedzcie, ale być może tam jest taki świat właśnie, nie? Gdzie ludzie są zjednoczeni i nikt już z nikim nie toczy wojen, bo nie ma kto z kim. Sami ze sobą się nie będziemy bili, nie? Bić się można z nimi, tam z tymi wstrętnymi, Ruskami, Niemcami, nie? Amerykanami. Ale jak już jesteśmy jednym, no i takie coś tam głosił w tym wywiadzie i on to postrzega jako nowy ład, taki właśnie świat. I czy to jest jakaś potworność straszna? Adwokat mi podsunął dzisiaj fragmenty książki takiego pisarza, który krytykuje Harariego, sobie to chcę poczytać. Chcę się zapoznać, bo może się mylę, może to faktycznie zły człowiek. Zarzut adwokat na przykład miał taki, że on koloryzuje trochę, że nie wykazuje się rzetelnością, że on przedstawia piękną wizję, różne piękne rzeczy, kształtne zdania i fajnie się to czyta i w ogóle, tylko że brakuje mu rzetelności, że on trochę koloryzuje, nie do końca jest tak, jak on pisze czasami i że to jest taka iluzja trochę piękna, którą on nam tutaj snuje, przedstawia, nie? Więc taki się tu zarzut pojawił u adwokata. No, chcę się z tym zmierzyć, chcę zobaczyć, jak to jest z tym Hararim. Żeby nie płynąć na tej takiej szurskiej fali, nie? Że coś powiedział, jedno zdanie, wyrwać z kontekstu, on jest za NWO, już, wystarczy. Klot tak podchodzi trochę właśnie do sprawy. Jedna ziemia, jedna nacja, jeden kaczor. No. Taka wizja jednej ziemi nie kojarzy mi się jakoś źle. Wręcz przeciwnie, kojarzy mi się dobrze. Kojarzy mi się dobrze. Nawet te obawy, które kiedyś miałem, że no,
jak jest jedna ziemia, jeden naród ziemski, jedna nacja ziemska, jesteśmy po prostu ziemianami, no taka jedna cywilizacja, no to jak się jedno zepsuje, to się wszystko zepsuje, tak? No chodzi o to, że jak mamy podział na państwa, no to mamy różne te kultury i nie ma tak, że się wszystko nagle zepsuje, nie? Ale to może być też iluzja, bo takie bardzo, bardzo uproszczone analogie nie zawsze się sprawdzają. Nie wszystko można tak, bo to jest takie myślenie na chłopski rozum trochę, przyrównać sobie ziemię do urządzenia, nie? Albo do wielu urządzeń, do naczyń połączonych, które no, jak jedno pęknie, no to pozostałe działają. Trochę jak internet, no wysadzi parę serwerów, to cały internet dalej sobie działa. A jakby wszystko było na jednym serwerze, no to jeden serwer się popsuje i w ogóle nie ma niczego, jak u Kononowicza. Ale to może być właśnie mylne takie myślenie. To może być właśnie takie myślenie na chłopski rozum, nie? Jak mały Jaś sobie to wyobraża. A w takiej skali i w takiej sprawie to niekoniecznie musi to działać tak właśnie, że... Bo spokojnie... Możemy być nadal odporni na jakąś taką awarię, która nam zepsuje całkiem cywilizację, doprowadzi do dystopii. Chociaż takie obawy są, no bo jak jedna cywilizacja, no to raczej jedno prawo, tak? I to prawo może być po prostu złe dla nas. Więc to jest temat do dyskusji, jak najbardziej. Jak najbardziej. To tutaj nie stawiam tego jako... nie stawiam jakichś pewników tutaj. Może tak być faktycznie, no bo jedno prawo stworzą nam zamordystyczne, zepsują człowieka jakąś propagandą, wprowadzą kolejne zamordyzmy, haracze, handel bezgotówkowy. No i to obowiązuje wszystkich już od razu, nie? I nie ma się do kogo odwołać. Już nie będzie tak, że inny kraj się nie zgodzi, wyjdzie z Unii i tak dalej. Jednak dobrze, jak jest jakaś droga ucieczki i jakaś alternatywa. A tu może nie być alternatywy. Tyle, że taka jedna ziemia, jedna nacja, jeden naród, no to jest coś już takiego wypracowanego, coś, co nie powstaje na pstryknięcie, nie tak zaraz ten ambaras, nawet jeśli są takie plany, no to będzie jakaś wysoko wyewoluowana najprawdopodobniej cywilizacja, taka dopracowana już, nie? Bardzo. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nawet Ziemia ma dwa bieguny, musi być balans. No tak, może tym balansem jest wieczna rywalizacja między Wschodem a Zachodem, między religią a ateizmem, między zamordyzmem a wolnością, między komunizmem a kapitalizmem i tak dalej, nie? Czerwone i niebieskie. No tak, no to by się trzymało kupy. Ale w sumie nie widzę powodu, dla którego w obrębie tej jednej cywilizacji nie miałyby się tworzyć różne rywalizujące ze sobą nurty ideologiczne, filozoficzne. Nie widzę powodu, dla którego nie miałaby być jakaś opozycja w tym wszystkim też, nie? Do ogólnie obowiązujących norm. Zawsze jest jakaś opozycja. Może być dużo różnych opozycji, mniejszych, nie? Które będą kontrą dla głównego nurtu. No, tak jak teraz jest dużo różnych małych, wolnych mediów, które są opozycją dla jednego czy kilku, no powiedzmy wielu, ale nadal niewielu w porównaniu do tego, ile mamy tych niezależnych różnych kanałów, twórców, właśnie mediów, nie? Kilka dużych i niezliczona ilość małych, które rywalizują z tym głównym nurtem. To jest dobry układ. Kiedyś ze Skałą się śmialiśmy, że chyba nie chcielibyśmy żyć w świecie rządzonym przez szurów samych.
Znaczy, no oczywiście tu tak asekuracyjnie od razu powiem, ja nie tępię szurów. Ja z nimi mogę co najwyżej polemizować, mogę się nie zgadzać, ale absolutnie nie chciałbym takiej rzeczywistości bez tego, nie? Dobrze, że są różni, nawet różni w wariatuncie, nie? Różne właśnie patatajcie, różne zagórskie, no bardzo dobrze, że są i często mówią mądre rzeczy, nawet Klodowi się zdarzy. I dobrze, że są. Bez nich byłoby kiepsko, gdybyśmy byli skazani na ten główny nurt, który ma też wiele wad, nie? Chociażby to, że jest uzależniony od swoich reklamodawców, od partii rządzącej. Jakaś Gazeta Polska oczywiście zawsze będzie. Tam to dopiero ile jest kłamstw, nie? Bo też absolutnie nie uważam, że główny nurt jest zawsze bardziej wiarygodny. Trochę jest jednak. Często te informacje są bardziej wiarygodne dla mnie, przepraszam. No, wielu się nie zgodzi, ale jednak tam pracują dziennikarze, dla których to jest praca, biorą za to pieniądze, bardziej się starają, to nie jest, że se wstanę, się podrapię po jajkach i se jakieś napiszę, co mi przyszło do głowy, jak mi się będzie chciało, nie? I sobie, albo sobie pozbieram. Zresztą my, dziennikarze niezależni, jesteśmy bardzo często skazani na czerpanie informacji z głównego nurtu. Czerpiemy z niego garściami różne newsy, różne informacje. No i bez tego to co by było, nie? I co, zlikwidować Polską Agencję Prasową, PAP też, czy co? Nie wiem. Świat, w którym byłyby same takie niezależne, w którym byliby sami dziennikarze, amatorzy, no bo do tego się to sprowadza, że te media niezależne tworzą albo ludzie, którzy tworzą agregaty i zbierają tam informacje czyjeś, no to też taka praca trochę mało ambitna w porównaniu do poważnego medium, gdzie jest redakcja, gdzie się przychodzi z rana do pracy, gdzie się pisze artykuły, prawda, i odpowiada się za ich jakość przed przełożonymi, no to trochę różnica pomiędzy stworzeniem sobie agregatu, gdzie wklejasz sobie newsy z innych źródeł, nie? Jak na przykład Wolne Media. Net. Gazeta Polska to podobnie jak złodziej mówi, to nie moja ręka, tak? No, ktoś ostatnio zażartował, że PiS to już nawet nie mówi, to nie moja ręka, tylko to wasza ręka. Ateizm też jest religią. No, niektórzy tak uważają. Ja się nie do końca zgodzę. Taki prawdziwy ateizm jest brakiem religii. Tak samo jak ciemność jest brakiem światła, nie? A nie światłem inaczej, czy coś w tym stylu, czy innym światłem, nie? Tylko jest brakiem światła. Ale dobrze właśnie, że są liberałowie, że są konserwatyści, że są wierzący, że są niewierzący. Też no, chyba bałbym się takiego świata całkiem zateizowanego, bo to by było coś nienaturalnego, bo jest trochę prawdy w tym, że ludzie lubią w coś wierzyć, mieć jakieś duchowe doświadczenia, takie nienaukowe, nie do końca racjonalne, mistyczne powiedzmy, nie? Lubią czuć coś, lubią opowiadać sobie niesamowite historie i na tej samej zasadzie lubią wierzyć w niesamowite historie też. Więc to jest dobre, że jest różnorodność. Okej. Cześć, Marek, Tomasz Marek, filozof. Wiesz co, po raz kolejny cię proszę, żebyś nie dodawał nocnego radia do swoich konferencji. Jest to uciążliwe, kiedy wchodzę na profil i muszę wychodzić z iluś tam konferencji. Bo na przykład nie było mnie kilka dni, a ty w międzyczasie sobie robiłeś gadki szmatki z kolegami. I po co tam dodajesz nocne radio? Ja się tam nie przyłączam, nie chcę rozmawiać na szulskie tematy. Wystarczy mi gadania w radio z ludźmi,
Na Priva też mam trochę rozmów różnych i są zerowe szanse, że tam wejdę w ogóle. Tym bardziej, jeśli ktoś nachalnie mnie tam wrzuca raz po raz, mimo że go proszę, żeby tego nie robił. Więc ostatni raz cię proszę, nie dodawaj nocnego radia. Mogę cię prosić? Dziękuję. Jeśli będziesz mnie dalej uporczywie dodawał, to dojdę do wniosku, że rozmowa z tobą jest taka mniej więcej jak z Michałem Gieresiem, nie? I pożegnamy się. Dziękuję bardzo za takie wczasy. Sorry, że trochę ostro mówię, ale już chyba 10. raz proszę o to, nie? Wypada czasem kogoś posłuchać i wziąć sobie do serca, jak ktoś cię prosi o coś. Nie musisz nic wyłączać. Po prostu nie dodawaj tam nocnego radia i już.

0: Cześć Michał.
1: No dzień dobry, witam serdecznie.
0: No.
1: Tu miałeś status ustawić, żeby nie przeszkadzać na Skype'ie, no to
0: Tak,
1: nie wiem.
0: bo zawsze na początku taki mam status, żeby, wiesz, ktoś nie dzwonił po minucie gadania, jak jeszcze
1: No.
0: chcę coś powiedzieć, a potem zapominam przełączyć na status normalny.
1: Aha. Co tam, oglądasz meczyk?
0: Nie interesuję się w ogóle piłką nożną. A ty się interesujesz?
1: Nie, ja to pierdolę, ale finał to sobie tak, wiesz, jednym okiem obejrzę. No. Nie interesuję się piłką nożną, klubami, kibicami. Uważam, że oni się powinni wszyscy kurwa wybić, ci chuligani. Wziąłbym takie koloseum zorganizował, wpuściłbym ich tam wszystkich i by się tak napierdalali, wiesz, wszyscy na wszystkich, nie? A ostatni, co by został, to no to go odszczelić po prostu, nie? I będzie święty spokój, kurwa.
0: Tak mówisz?
1: Tak uważam.
0: No strasznie dużo
1: No.
0: szkód robią ci kibice cały czas. To tu, to tam. No a teraz to, co się działo z tymi Marokańczykami w ogóle, no to jakiś, jak z filmu science fiction, nie? Tłuką się, leją, skaczą po sobie jak jacyś troglodyci.
1: A to ja nie jestem chyba w temacie. A co się stało? Z jakimi Marokańczykami?
0: No gdzieś tam ci kibice z Maroko, nie? Tam jakieś burdy wszczynają. A nie wiem, ja się tym w ogóle nie interesuję, no ale widziałem jakieś nagrania, wiesz, miasto płonie, biegają, się leją, szkód narobią i ubogacają, nie?
1: Aha, no idioci, idioci, no. Nie, ja tylko mecze Polski oglądałem, powiem ci szczerze. Jak Polska gra, no to sobie tam obejrzę, nie? Ale tak to nawet tego World Cupu tak nie śledzę. Dla mnie to jest ustawione w ogóle wszystko.
0: Możliwe, możliwe. Jak jest im większy hajs, w ogóle tym naszym piłkarzom, to z tego, co czytam, to odbiło na punkcie hajsu i jakimś tam selekcjonerom, trenerom o trzeciej w nocy gdzieś się spotykają, żeby rozdzielać pieniądze, co dostaną od Morawera. Wiesz, taki pierdolec, nie? I już nie piłka, już nie sport, tylko wiesz, pieniądze, pieniądze i milionerzy wielcy. I jeszcze im mało. No, ktoś tu chyba się pogubił i chyba nie o to w tym chodzi, nie?
1: No ale to i tak grosze są, człowieku. 30 milionów, co to jest? Te szejki arabskie, to oni by mogli każdego na planecie chyba kupić, jakby chcieli.
0: No.
1: Wiesz.
0: Ale
1: Generalnie
0: tak... No.
1: I panowie 30 milionów zapłacę, nie? A przychodzi taki szejk i mówi, a ja dam 3 miliardy.
0: No.
1: Podzielicie się, nie? No i wiesz, oni mogą wszystkich kupić. O, właśnie Francja go aż strzeliła, Macron się aż cieszył tam, prezydent Francji. Bił prawo. 2-1 jest, Argentyna, Francja 2-1.
0: Już chyba wolę walki, wiesz, MMA, boks, to jakieś ciekawsze
1: no,
0: dla mnie.
1: Ci od jakiegoś czasu też podobają walki, znaczy bardziej mnie interesują na pewno niż piłka nożna. Walki są spoko.
0: Każdy
1: A
0: ma
1: co mi się
0: swój.
1: podoba?
0: Każdy ma swój
1: Czy
0: jakiś.
1: słyszałeś, na pewno słyszałeś, co się rycerze napierdalają na ringu? To się nazywa M1, czy coś takiego, czy M5 chyba? Taka federacja kiedyś była, że wchodziło dwóch chłopów, człowieku, w zbrojach, z mieczami, z tarczami i się, wiesz, leją i to tak porządnie się leją tymi mieczami, wiesz, nie, że... Nie, że to jest jakiś pokaz, że to jest udawane, tylko naprawdę się leją tam, wiesz. Się źle zasłonisz, to albo się nie zasłonisz, no to nara, nie? O, 2-2. Francja wyrównała.
0: Szczerze mówiąc, to wolę chyba te walki na miecze, na filmach, wiesz, bo one są o wiele bardziej widowiskowe, takie, wiesz, barwne, a te walki rycerzy na ringu to tak się tłuką o tą blachę i właściwie są tak opancerzeni, że wiadomo, że nikomu się nic nie stanie. Te miecze stępione też pewnie mają, więc tym bardziej im się nic nie stanie. I tak wiesz, łup, łup, łup, łup. Też ta szermierka taka, jak już po prostu się tłuką na ringu, ona nie jest tak efektowna. Na filmie to zawsze super wygląda, nie? Jakieś uniki robią, skaczą, podskakują, dużo tam się dzieje. Do tego jeszcze jakaś fabuła, a tutaj to tak wyjdą i jep, jep, jep, jep, jep, jep. Na przemian, nie? No to...
1: No tak, no ale z drugiej strony, jakby się im coś działo, no to przecież federacja by upadła po jednej gali, bo by już połowa zawodników nie żyła, nie?
0: No, taki bez nogi leży, nie? A wszyscy się cieszą.
1: No, wyobraź sobie, nie, wiesz. No i co, albo głowę w ogóle, wiesz, mu ucięli, nie?
0: I taka cisza na
1: Koleś
0: trybunach. Głowa spadła na ring i taka cisza na trybunach.
1: ma. I konferencję, no wiesz co, przez techniczny knockout wygrał ten i tamten, nie? Za
0: Wygląda
1: Ryszarda Szafety.
0: na to, że Sir Roderick stracił głowę.
1: No, ale nie, powiem ci, mi się te walki rycerzy podobają dlatego, bo ja utożsamiam, na przykład, o, tak jak walczyli samurajowie, jeden na jeden, albo polska szlachta, tak jak to jest pokazane na chyba Potopie to było, że to były bardzo honorowe walki, tam wiesz, jeden na jeden się napierdolali i ogólnie z tego co wiem w Polsce było tak, że nikt nie miał prawa się w taką walkę wtrącić, bo to się powiedzmy równało z utratą przywilejów i dobrego imienia wśród innych tam członków szlachty, nie? Dlatego te walki były, wiesz, honorowe, było jeden na jeden w neutralnym na neutralnym gruncie, nie? W dzisiejszych czasach takie coś nie ma prawa bytu, nie?
0: Dzisiaj to
1: Dzisiaj jak się...
0: 10 jednego kopie.
1: No, albo jest tak, że biją się jeden na jeden i jeden wygrał, no to koledzy tego, co przegrał, go przekopią zaraz, nie? I wiesz, nie ma w tym już takiego, jakby to powiedzieć. No nie ma tej uczciwości po prostu, nie? Nie ma honoru w tych ludziach.
0: Na sadistiku ktoś rzucił taki komentarz, że czarnoskórzy to jest w nim taka jakaś dzika solidarność, że jak zobaczą, że jeden jest bity, to nieważne co za sprawa, co, gdzie, kto, kogo, tylko się rzucają wszyscy w pobliżu czarnoskórzy i tłuką tego jednego, na przykład białego, co zaatakował czarnego, nie? I że to się może przyczynić do upadku białej rasy, że po prostu, bo w nich jest taka solidarność, i to, a której my nie mamy już, więc
1: Ale
0: taka.
1: to jest kurewskie i z tym trzeba walczyć, no. To nie jest ludzkie, moim zdaniem. To jest bycie pod człowiekiem, nie? Bo jeżeli nie masz jakichś tam zasad moralnych, nie masz honoru, nie masz, wiesz, takiego wyznacznika, który cię kieruje w życiu, to nie różnisz się niczym od zwierząt, bo w sumie tak się mówi potocznie, że zasady to jest coś, co odróżnia nas, ludzi, od zwierząt. Na czarnych też się, dobra, nie będę
0: No,
1: rasistą, nie będę
0: bo
1: mówił.
0: tak, bo to są bardzo niebezpieczne tematy. Czarnoskórymi można się dzisiaj tylko zachwycać i nie ma innej opcji. To może skończmy temat. To powiedz lepiej, czy by ci odpowiadała wizja nowego porządku świata, taka, że nie ma krajów, nie ma narodów, tylko jesteśmy jednym, jedną ziemią.
1: Tak, z tym, że mam pewne zastrzeżenia co do tego, to znaczy musiałaby powstać, moim zdaniem, policja taka międzynarodowa, znaczy globalna w sumie. Musiałby system się przygotować, bo to jest duże wyzwanie. Musiałby system istnieć, który by to jednak kontrolował, bo pomimo tego, że ja jestem za wolnością, to jednak uważam, że jakieś służby porządkowe i jakiś zbiór zasad powinien istnieć, powinien być jednak, bo to tak jak masz teraz, tak jak masz teraz na przykład, że wiesz, masz, nie wiem, mafie, które operują na skalę globalną i tam na przykład, nie wiem, narkotyki, wiesz, z kontynentu na kontynent przerzucają, nie? Ale nie ma czegoś takiego jak globalna policja, tylko wiesz, te jednostki policji w różnych krajach nie mają innego wyjścia, tylko muszą ze sobą współpracować, a i tak to jest za mało, że wiesz, żeby takich bandytów połapać, nie? No bo oni, wiesz, bandyci to mają w dupie, a policja jednak też ma jakieś swoje jurysdykcje, też ma swoje jakieś, wiesz, ograniczenia i pewnych rzeczy zrobić nie może. Dlatego, wiesz, jeżeli ma być tak, że żyjemy sobie wszyscy jako obywatele planety po prostu i nie ma żadnych granic ani nic takiego, to też taki rząd światowy, ja wiem, że to jest mało popularne, ale taki rząd światowy powinien jednak powstać, wiesz, kto musi się kurwa tym zająć, a nie, że będzie samowolka i każdy sobie będzie robił, co chciał, nie?
0: No też w sumie jedna ziemia, jeden naród, znaczy tak wiesz, bez granic, to też w sumie mogą być różne kultury, nadal mogą być, mogą się ludzie różnić od siebie na różnych obszarach, bo my sobie zawsze wyobrażamy tak skrajnie, że szara masa się jakaś tworzy i wszyscy chodzą w takich samych ubrankach i wyznają to samo, ale to, że nie ma granic, to, że przestaniemy, bo dużo wojen jest o zasoby, o ziemię, o zasoby, nie? A tu nie byłoby tego, ale przecież możemy się różnić dalej. Nie musimy się od razu ujednolicić wszyscy. Przecież nie musi nikt nam zakazywać nawet nadal wiary. No tyle, że o wiarę też się ludzie lubią bić, nie? No więc to jest trochę problematyczne. Może się okazać, że tą ostatnią barierą, która nas... tą ostatnią szkodliwą rzeczą, która powoduje konflikty, wojny, będzie właśnie religia. Już nie granice, bo ich nie będzie, nie zasoby, nie co komu tam zabrać, kto ma, tylko wiesz, ta wiara, nie?
1: No, nie wiem, czy słyszałeś, ale ja parę razy na antenie nawet nocnego radia mówiłem, że wiesz, nie musimy się ze sobą zgadzać, możemy być różni, możemy wierzyć w różne rzeczy, możemy sobie myśleć, co sobie tam chcemy, ale szanujmy się pomimo wszystko, szanujmy się nawzajem, nie? Bo ja uważam, że to jest klucz tak naprawdę do wszystkiego, nie?
0: No, Harari rzucił taką utopijną wizję, pragnienie, nie wiem jak to nazwać, że różne kraje mogłyby stworzyć taką unię i podpisać się pod tym, że nie krzywdzimy siebie tak po prostu. Wiesz, że unikamy za wszelką cenę krzywdzenia się. Jest może za ileś tam lat, wiesz, no wszystko, świat się zmienia. Popatrz, jak świat się zmienił w stosunku do tego, co dawno temu było. Zupełnie inaczej żyjemy, inaczej zbudowani jesteśmy, w ogóle już się i fizycznie się zmieniliśmy. Kto wie, może kiedyś będzie to realne, że powstanie jakaś taka, zjednoczą się ze sobą różne nacje, państwa. Samo państwo to jest taki stosunkowo w sumie młody wynalazek, tak jak my to rozumiemy dzisiaj, nie? Dawniej to było troszkę inaczej jakoś. Ale no, wiesz, że po prostu unikamy wojen, krzywdzenia się, stworzymy taką unię pacyfistyczną i wciągamy kolejnych. No, to jest to jakaś tam wizja.
1: Ja myślę, że taka deklaracja to jest jednak za mało. Na przykład masz deklarację praw człowieka, która jest podpisana przez praktycznie każdy kraj na świecie, nie? A mimo to no, prawa człowieka są łamane wszędzie. Nie ma kraju, w którym prawa człowieka by nie były łamane. Także taka deklaracja to jest moim zdaniem za mało. To by potrzeba było zrobić coś takiego jak MI6 albo CBA, czyli taki jakby Urząd Kontroli Wewnętrznej, coś takiego, wiesz. Musiałaby być jakaś instytucja, która od wewnątrz sprawdza, czy te deklaracje, czy te, jakby powiedzieć, obietnice, te zasady, na które się wszyscy razem zgodziliśmy, czy one faktycznie są, kurwa, przestrzegane. Bez kurwa, przepraszam, nie chciałem przeklinać.
0: A przeklinaj to. Popatrz, kurwa, na tytuł dzisiejszej audycji. No to.
1: Ale mu zajebał. A właśnie, o co z tym tytułem chodzi? Bo ja tak chyba w temacie nie jestem.
0: No wcześniej było o walce Mameda Kalidowa z Mariuszem Pudzianowskim trochę i przypomniałem też takie stare nagranko pod tym tytułem właśnie, które tu zrobiłem kiedyś na Nocnym Radio, gdzie była też walka Mariusza, tylko z kim innym, z Rolesem Gracie. No ale to nieważne. Z innych ciekawych takich teorii, na które się natknąłem w internecie, to ktoś twierdził, że być może jest tak, że ci iluminaci, ten tajemniczy, tajny rząd, który tam podskórnie tutaj, no, gdzieś tam pociąga za sznurki w tajemnicy, za wszystkie sznurki, to że oni robią to, co robią, bo chcą nas przygotować na reset, wiedzą, że będzie reset i że mają coś tu, chcą jakoś, wiesz, nas uratować przed resetem, że nie są tacy źli, jak to się uważa powszechnie. Też nie należy wykluczać takiej opcji, bo ludzie też, ludzie gdzieś tam na dole, my tu małe szaraczki, czy jakieś chłopstwo, wiesz, zawsze miało tendencję do demonizowania władzy, opowiadania sobie historii o tym, jak oni tam się mordują, krew piją, że tamten to wampir, wiesz, Dracula w ogóle i tak dalej. Ludzie mają taki dystans duży do tych, którzy gdzieś tam są na górze i lubią ich właśnie oskarżać o różne rzeczy. Mogłoby tak też być w sumie, że nie są.
1: Iluminactwo możesz porównać do służb specjalnych, które mają teczki na wszystkich i wiesz, wiedzą, za który sznureczek pociągnąć, dlatego że na każdego są jakieś kompromaty. To jest wszystko.
0: No, pewnie tak. Psycho tu pisze, jakaś dziwna ta fascynacja Krawca nad Hararim. Jaka fascynacja, gościu? Po prostu się... Akurat ostatnio ten temat pojawił, tego Harariego, Klot o nim też wspomniał, no to ja też wspominam, no od razu fascynacja, że to ja już nie mogę o nikim wspomnieć, bo zaraz będzie, że o, w ogóle się zaczarował go Harari, to jego mistrz, wyznawca Harariego. No dajcie spokój, no już bez przesady.
1: Ja to jestem za takim nowym porządkiem świata, gdzie Sanjaya jest królem całego świata. Radio Teoria Chaosu jest jedyną słuszną tubą propagandową nadającą na cały świat. A te wszystkie Janusze Zagórskie i te inne ludzie z tej półki, że tak powiem, no to oni są tutaj członkami rządu i oni nam mówią, co jest dobre, a co nie i jak mamy żyć. I myślę, to byłby najlepszy nowy porządek świata. Tylko pamiętajmy, Sanjaya na króla.
0: No ba. Do Kloda ostatnio zadzwonił jakiś Toady i tak mu kaził, że... Bo Klod się spytał, jaką technologię byś sobie zażyczył na Mikołajki, drogi słuchaczu. No i drogi słuchacz odpowiedział, że taką, która by zlikwidowała wszystkie media, te złe, te wszystkie Onety, TVN-y, TVP, Wyborcze, wszystkich... I zostawiłby Teorię Chaosu i może kogoś tam jeszcze. No super, super.
1: No tak. No.
0: Do Kloda się inaczej nie da.
1: Trzeba lizać dupę albo się z nim zgadzać przynajmniej, bo inaczej no będziesz trolem. No co, no. Klod zapisze twój numer, poda go publicznie i już cię nigdy więcej nie odbierze. Nie? Jeszcze ci będzie wypominał, że 5 lat temu beknąłeś.
0: I to, broń Boże, nie jest żaden zamordyzm, że zlikwidować wszystkich, co ich nie poważasz, nie? Bo twoim zdaniem szkodliwe treści, to zlikwidować ich, no może, nie wiem, czy zabić, czy w baraczkach, to nie jest żaden zamordyzm, nie? To nie.
1: Nie, no to na tym wolne słowa polega.
0: To nie jest zamordyzm, tylko pozbywanie się szkodników. No i...
1: Tak, dokładnie. Tak właśnie jest, ale zostawmy to, bo nie o tym jest dzisiaj temat audycji. Ten mówisz, że Pudzianowski z Mamedem walczył, tak? I kiedy była ta walka w ogóle? Bo ja jakoś tak, nie
0: wczoraj.
1: Wiem.
0: Wczoraj. Znaczy dzisiaj w nocy jakoś tak.
1: Aha, to teraz była jakaś walka.
0: Tak, tak. No walka stulecia, tylko że... Taka walka stulecia, takie gwiazdy, że Pudzianowski ani jednego ciosu nie zadał, walka trwała z 20 sekund i no byłem pewien, że nie będzie nic do pooglądania i się nie myliłem.
1: No Mamed to jest jednak, wiesz, profesjonalny fighter, nie? A Pudzian to jest taki... No, lubię Pudziana, nie mówię, że nie, ale Pudzian to raczej jest takim bardziej freak fighterem, o. On by mógł tam, wiesz, dobrą karierę zrobić w jakimś fame MMA, człowieku, by kopał po mordzie wszystkich, nie? No ale Mamed Khalidow to jest, wiesz, gość, który ma stoczonych tych walk, no naprawdę, wiesz, dziesiątki, nie?
0: No zgadzam
1: doświadczenie
0: się.
1: Doświadczenie przebijane.
0: I mówiłem, że moim zdaniem to Pudzian niewiele potrafi w sumie, co on takiego pokazał w swoich walkach. No zwykle się rzucał na przeciwnika, jak dzika nutria, przygważdżał tym swoim cielskiem i ciosy, wiesz, młotkowe. Jep, raz, dwa, trzy i po walce.
1: Jakich on miał przeciwników? Z kim on tam wygrał? Z Popkiem na przykład? Z Popkiem, z gościem, który, wiesz...
0: No, jakieś najmany, Popki, ten Butter Bina sprowadzili emeryta, co już się chwaliłem, że to ja podsunąłem tego pomysła, tylko że nie wiedziałem, że Butter Bean już taki stary jest i niedołężny. No i też go w 2 sekundy pokonał, rzucił się na Grubasa, no Grubasa jak przewrócisz, to Grubas nie może wstać, nie? Więc nie miał za dobrych przeciwników za bardzo.
1: Bob Sapp jeszcze chyba, z Bobem Sappem on chyba jeszcze walczył, nie?
0: Tak.
1: Czy mi się wydaje, czy źle pamiętam.
0: Tak, i Bob Sapp nawet nie sapnął, tylko tam Pudzian go jebnął i... No, strasznie krótkie są jego walki. Dla mnie dobry zawodnik to jest taki, który pokaże w ringu klasę i pokaże determinację, skille, a nie, że on tak trochę fartem wygrywa i chytrze wygrywa, nie? Kogo on tam tymi low kickami tak zasypał? Najmana. Tak, to słynne kłopoty Najmana. I to po prostu takie walił tymi low kickami. Tak jep, jep, jep, jep, jep, jep. I ten, no, wiesz, tak go okopał. On tak właśnie bardzo często wygrywa chytrze, że ma jakiś plan, że się rzuci albo będzie kopał jak szalony. No kurde, pokaż coś człowieku, jakieś techniki zapaśnicze, jak taki jesteś kloc. Pokaż techniki zapaśnicze, pokaż wymyki jakieś, załóż jakąś dźwignię, cokolwiek, nie? A on nic, on ma takie techniki, wiesz, tak rzuci się jakieś weselniaki, cepy. No kurwa, no niby wygrał, no ale czy było co oglądać? No nie było. No to nie jest wielki zawodnik.
1: To tak jakbyś grał w Mortal Kombat i jednym ciosem wygrywał cały czas. Wiesz, no. Bierzesz Sub-Zero i tylko zamrażasz gościa, podchodzisz i jeb mu. I on zanim wstanie, to już puszczasz drugie zamrożenie i on znowu jest zamrożony. Podchodzisz i jeb. I znowu odchodzisz i tak w kółko robisz to samo, nie?
0: No.
1: I tak można tą grę przejść, kurwa. W ten sposób.
0: Dobre porównanie.
1: No, to średnio jest, nie ma w tym za dużo klasy, nie? Ja też nie mówię, broń Boże, pewnie ja bym z Pudzianem nie wygrał, nie? Wiesz, no, ale to i tak... Kurwa, szkoda, że Pudzian dalej w tych strongmenach nie startuje, wiesz? Jednak tam on robił lepszy szał, że tak powiem. No, kurwa, no, był zajebisty, nie? No. I do tej pory mógłby wygrywać z tymi młodymi chłopakami, co teraz tam, wiesz, jakieś te... Eddie Hole i tak dalej, nie? Ci młodzi. Pudzian by ich dalej rozpierdalał, myślę.
0: No i sponsorów. I sponsorów miał dobrych. Na klacie Wikol, na plecach Cekol, na czole Drutex. Już kasa leci.
1: No. Szkoda tego Pudziana w sumie trochę, ale z drugiej strony jego życie, jego wybór, nie?
0: A tam szkoda.
1: Nie wiem, może na przykład. Myślę, że on miał coś takiego, że tam powiedzmy w jakimś tam wieku sobie stwierdził, że on jeszcze musi coś sobie sam udowodnić po prostu, wiesz, że on może, nie? I dlatego się na te walki przeniósł po to, żeby swoje, no może nie ego, ale jakby to nazwać, no tak, żeby sobie samemu coś udowodnić, rozumiesz, o co mi chodzi, wiesz? Bo się czuł może niespełniony na przykład w życiu.
0: Tam kij mu w nery. Ja nie przepadam za tym Mariuszem. On taki głupkowaty w ogóle trochę.
1: On spoko jest. Co ty? On spoko jest. Spoko gość. Ja go w pewien sposób nawet podziwiam. Powiem ci, że mam do niego duży szacunek, nie?
0: Nie no, szacun jest. No, dużo osiągnął, ale tak jak mówisz, bardziej strongman, no, niż fighter.
1: No.
0: Dobra, to temat walk zamykamy. Ja powoli będę kończył, wiesz, bo tak na króciutko dzisiaj chciałem wejść, ale miło było pogadać.
1: No dobra, pozdrawiam Michała Gieresia, bo chciałem powiedzieć przy ostatniej audycji jeszcze, że dzięki temu, że Michał Giereś zadawał teorię chaosu i tak pięknie pojechał po nocnym radiu i krytykował i nazywał złymi wilkami w ogóle, to tylko dzięki temu ja w ogóle usłyszałem o nocnym radiu i zacząłem go słuchać, nie? Także chciałem bardzo serdecznie Michałowi Gieresiowi podziękować za to.
0: On już sobie to wziął do serca, że nie należy wymieniać tej nazwy, bo ostatnio mówił, już nie będę wymieniał nazwy tego czegoś, bo tylko reklamę robię, ale jednocześnie dodał, że bardzo się cieszy, że o nim mówią, bo ważne, żeby nazwiska tylko nie przekręcali, więc cieszy się z reklamy, ale jednocześnie sam nie będzie wymieniał, żeby nie przyczyniać się... I pamiętajcie, każda złotówka rzucona na nocne radio to przyczyniacie się do zła, do tego zła, do zła, do nieszczęścia waszych rodzin też. No tak mówił, do nieszczęścia waszych rodzin. No i wszyscy dookoła, wszyscy jego znajomi i rodzice też mówili mu, żeby nie zakładał tego nocnego radia. Ty czujesz, że on naprawdę takie rzeczy pierdoli? No ale to już jest choroba, no trudno. No. Z chorych to tak się nie wypada śmiać w sumie z chorych, nie? Trochę...
1: No nie, Może ma amnezję jakąś i czegoś tam nie pamięta na przykład, wiesz, wtedy to by było wybaczalne, bardziej wybaczalne by było. Nie, może wiesz, może uderzył się w głowę na przykład i tak wstał rano nagle i tak stwierdził, kurwa, nic nie pamiętam, nie? A to nocne radio, to co to jest w ogóle? Nie wiem, ale nie podoba mi się. Nie wiem, może tak było, nie?
0: Przede wszystkim to nie pamięta bardzo wielu fajnych chwil, które tu razem spędziliśmy. Mimo wszystko, mimo że ciężko się z nim czasami współpracowało, to jednak, wiesz, dużo rzeczy zrobiliśmy, to nie, on takich rzeczy nie pamięta. On pamięta tylko, że krawiec kazał jeść robaki ludziom. No i to... No dobra, to wiesz, no, kij mu w nery.
1: Dobra, to się ma w takim razie.
0: No, dzięki za telefonik, trzymaj się, cześć.

Okej. To ja się zawijam w takim razie. Dziękuję bardzo za słuchanie, za komentarze. Ciekawe tutaj, różne. No i pamiętajcie, że we wtorek będzie Ania z jakąś fajną, ciekawą audycją. Czektul powoli się aktywizuje, widzę, pojawiła się jego audycja, gdzie przy laptopie grzebał, jak to w warsztacie Czektula. No i śledźcie, co tam się dzieje. Może coś się zmieni. Skoro się trochę już zaktywizowałem, to może się uda coś tutaj wymyślić nowego z Nocnym Radiem. No, to... Trzymajta się, Barry White'a.

Witam was gorąco, smacznie i zdrowo. I nie wiem, czy nie przypadkiem na jednym kanale, tylko zaraz tu sprawdzę, jakby co to pomajdruje trochę. No dobra, jest w miarę równo, w miarę równo. Dobra, bo zaczynam gadać jak Michał Giereś, alias Claude. Za bardzo skupiam się na technikaliach i ciągle gadam o tych guziczkach, pokrętełkach i jak ja to zrobię, że będę miał tu podłączone i tu podłączone i to będzie wszystko takie coś po raz pierwszy w Polsce, kochani. Nie wiem, czy ktoś już takie coś zrobił, chyba nie. Zdaje się, że będę pierwszy, tak nieskromnie powiem. Ale odbierzmy pierwszy telefon. Kto się do nas dodzwonił? O, proszę. Kolejny przykład trollingu. Ja dzisiaj nie sprawdzałem swojej

będzie animacja nowa zrobiona, wypasiona. Ta, co jest teraz, to jest to jest takie tymczasowe. Tak. I znów się inspirowałem pracą kogoś, kogo nie uważam już za kolegę swego. Inspirowałem się być może trochę. Dobra, już się nie wygłupiam, bo nie będę teraz parodiował Michała przecież przez pół audycji, ale coś wam chciałem pokazać właśnie. Może dziś skomentujemy nową audycję Claude'a, nowy jego kanał My Light. Audycja odbyła się, została odbyta. Dobra, bo ciężko mi się skupić, kiedy tutaj staram się wam coś udostępnić.

OK. Zerknijcie na to. To jest nasza dawna audycja. Nadawałem ją razem z Michałem. Nocna jazda w nocnym radio. No to z perspektywy czasu oceniam ją całkiem nieźle. To była całkiem niezła audycja. Może nawet bliżej jej było trochę do tego, co lubię, co zawsze lubiłem, do Ubi Dubi, Dubi Nights, te klimaty w Tok FM, kiedy to Łasiczka i Olszek nadawali, bo tam było trochę mniej telefonów, trochę mniej takiego patostreamingu, wiecie, no takiego streamingu, siada sobie koleś jak ja teraz i gadam, tylko było to w jakiejś części przygotowane. Były też różne przerywniki filmowe, przynajmniej w tych pierwszych audycjach więcej tego było, różne fragmenty. No, wtedy właśnie strajki dostaliśmy za, co ciekawe, za TVP. Od tamtej pory trochę się brzydzę i trochę się boję. Ale dlaczego w ogóle to pokazuję? Bo teraz przełączmy tutaj. No i widać, że jest jakaś inspiracja, prawda? I tu mamy dwuczłonowy tytuł. No i ten drugi pisany taką czcionką typu handwritten, ręcznie pisana, nie wiem jak to, no to się mówi pisanka chyba, tak w slangu, slang typografów, pisanka, no. I klimat taki new retro troszeczkę, nie, widać, pyk, pyk, jest jakiś, jakaś tu inspiracja. Druga inspiracja, Tomisiu zdradził dzisiaj, przypomniał na czacie, że my sobie właśnie wspólnie rozmawialiśmy z Tomisiem o doktorze Albanie. Tak, pamiętam, poruszałem temat tego artysty, artysta jednego hitu. Ciekawe, czy z Claude'em też tak będzie, że będzie jeden odcinek My Light, potem mu się odechce, nie? Może też to będzie taki artysta jednego hitu. No, w każdym razie musiał też tej audycji słuchać, bo tam przerobiliśmy My Light, tak pisane fonetycznie, i śmialiśmy się, że to by był dobry tytuł, tak? Na prowadzenie tak zwanych lightów. My Light, nie? Mój Light. Ale też chciałbym tu zauważyć, że dosyć często ktoś tu podchwytuje jakieś pomysły od nas. Ja nie uważam, że to jest coś złego. Nawet to troszkę łechce ego twórcy, jeśli ktoś od niego coś tam, w cudzysłowie, podkrada, nie? Jakieś pomysły, no, inspiruje się na przykład. No w tym przypadku to być może było po prostu, usłyszał, spodobało się. Przypominam Barneya, który też chciał nocne radio sobie robić. Przypominam Radę Menesa, który sobie kolorystykę taką zrobił, jak u nas na niektórych tam lightach swoich. Marcin Najman podkradł logo z Peluna. I pewnie sporo było jeszcze innych przypadków. Ja od czasu do czasu słyszę, że ktoś się inspiruje. Teraz Czosnek zaczął puszczać dżingle, nie? Na potęgę. Tylko że on to robi jak zwykle bez jakiegokolwiek wyczucia. Jakoś tak, sorry Czosnek, tak debilowato, bo gość ci przemawia na antenie, coś opowiada, a ty na chama puszczasz jingle, nie?

0: Wie. Jakoś taką maszynkę do grania tych dżingli zrobił. Pozgrywał sam siebie jeszcze, jak pokrzykuje tam coś i puszcza sam siebie. Pach, pach. I zagłusza tego, co gada na antenie. No to tak czosnkowo troszeczkę właśnie. Dobrze, to może tu wyłączę. Mam jeszcze tu problem z udostępnianiem, ale już niedługo. Ty jesteś artysta jednego hitu, miał co najmniej jeszcze dwa. Co najmniej dwa. Dr. Alban. No, tylko dziwnym trafem wszyscy znają to... It's my life.
1: It's my life.
0: It's my life.
1: It's my life.
0: No, piosenka niczego sobie w sumie. No, taka przytupajka na dyskotece. A to mi się przypomina, że Zenon to wybitny, ja dodam tu od siebie, wybitny specjalista od doktora Albana. Potrafi na palcach jednej ręki wymienić wszystkie hity swojego idola z lat 90. No. Claude jest też chyba wielkim fanem lat 90., 80. i jest to, no on jest z tych, którzy uważają, że kiedyś wszystko było lepsze. Nawet lepy na muchy były lepsze. No, ale dobra. Pomówmy o tej audycji może. A ja tymczasem przełączę podkładzik na coś na pewno ciekawszego, o wiele ciekawszego. Już sobie trochę posłuchałem. Słuchajcie, mamy nowego słuchacza. Mamy nowego słuchacza z San Diego i pozdrówka serdeczne dla Jonathana Bubisza, który jest werbel, uwaga, Polako-Hiszpanem. To ciekawe, mnie zawsze tacy ludzie ciekawią. Mam nawet taką teorię, że to zawsze będzie ciekawa osoba, jakiś człowiek zawieszony między dwiema kulturami, dwoma krajami, bo to tak jest większe prawdopodobieństwo. Posłuchajmy sobie trochę Sin Problemas, tak się nazywa formacja, i to jest muzyka elektroniczna. Będzie sobie dzisiaj leciała jako takie podkłady trochę. A może zrobimy przerwę muzyczną, gdzie już sobie na spokojnie posłuchamy konkretnego utworu. No właśnie. Dzięki uprzejmości tutaj słuchacza mam też zgrane tu intro z audycji My Light. Oraz takie szczególne pozdrowienia od szarej eminencji.
2: Łe! Łe! Krawiec! Łe! Łe! Łe! Nocne radio! Łe! Łe!

0: Tak więc gra specjalnie dla was, zespół Sin Problemas. A przy mikrofonie Krawiec. I gadamy sobie o audycji My Light dzisiaj. No pierwsze, co mnie na pewno jakoś troszkę zniesmaczyło, nie spodobało mi się, to to, że to ciągłe wspominanie o tym, że audycję zdejmą, jak to my jesteśmy zagrożeni, poszukiwani tutaj, służby się interesują nami, zaraz nam zdejmą i zdejmą za wszystko. Ten YouTube to on za wszystko zdejmie. Ludzie, ja mam takie dżingle, jakbym ja tu puścił tego dżingla, to już by nie było tej audycji w 5 sekund, ludzie. No ludzie, no umówmy się, no to nie jest, to się nie nadaje na YouTube'a. I ciągłe to takie mówienie szyfrem, to asekuranctwo. Ja nie wiem, w Nocnym Radio od lat wymawiamy wszelkie możliwe zakazane słowa, za które rzekomo mogliby nam dać strajka, kanał zablokować. Wszelkie możliwe, nawet się ostatnio śmialiśmy, bo można by... o wszystkim już gadaliśmy, co zakazane, nie? Ludzie jakoś nie mogą zrozumieć, że ten YouTube nie jest aż tak durny i że tak naprawdę liczy się dosyć mocno to, w jaki sposób mówisz, jakie masz zdanie, co promujesz, a nie tylko, że ślepy algorytm ciągle wyłapuje jakieś słowo. To nie do końca tak, myślę, działa. No, ostatnio trochę zatrzęsłem portami Zenon, faktycznie, ale sam potem byłem zły na siebie, bo zwykle tego nie robię, wiesz? Chyba mi się udzieliła trochę ta histeria. Ta histeria mi się chyba nieco udzieliła, bo u wszystkich to już jest. Wchodzę do jednego i słyszę: ej, weź, grypsuj, świruj pawiana trochę, co? Bo zaraz tu zdejmą. Ale dobra, Gabriela jeszcze rozumiem. No, kanał faktycznie dostał bana, więc ma prawo teraz dmuchać na zimne i się przejmować, no. Ale Claude, który zresztą zgrywał, jakoś tak zaczął zgrywać przy okazji wielkiego specjalistę od YouTube'y. Dobra, telefon od Zenona był, nie zauważyłem, bo mam status nie przeszkadzać, ale dobra, Zenon jest tutaj specjalny. You are the special, Zenon, więc od Zenona przerywamy. Przerywamy transmisję i odbieramy. Witam, witam, o zdrowie
1: pytam. Halo, halo.
0: Witam, witam.
1: O szczęść Boże, bo mi się... Czemu ja siebie słyszę? A wszystko mam powyłączane.
0: Ja może tu też trochę przyciszę.
1: Czekaj, o, i teraz siebie nie słyszę. Czy ty już jesteś na nowym kompie, że są takie dziwne przypadki?
0: Nie.
1: Naprawdę idziesz na rekord z tym Gieresiem, ja się niedługo dowiem, jak długo on tego swojego kompa nie odpakowywał. I ten. Ja tylko tak chciałem powiedzieć, bo mi się nie chciało pisać, ale jednak napisałem, więc jestem hipokrytą, że to jest troszkę tak... To jest troszkę tak z tym uszurów, z tym gadaniem, że bo mi zdejmą kanał, jak z ludźmi, którzy grają w bilard albo w darta, nie? O kurwa, wieki nie grałem, nie? O, jak ja dawno nie grałem, o Jezus, nie?
0: Dobra gra. A dobry jesteś w darty?
1: W darty rzutki tak zwane. W bilard kiedyś byłem całkiem niezły.
0: O. No. Kiedyś się grało więcej w takie gry chyba w Polsce, bo nie było tak dużo alternatywnych rozrywek. No to się szło do snack baru. Na przykład mieliśmy na osiedlu snack bar, gdzie była najgorsza pizza, najgorsze frytki, najgorsze hamburgery, jakie tylko możecie sobie wyobrazić. Takie z mikrofali, robione przez babę, której się nie chce, jest wiecznie zła. Z najgorszego gówna, ale był bilard.
1: U mnie na wsi to samo. Piwo. Też tam były takie chamskie, z taką najtańszą remuladą jako... czy czymś takim pseudoremuladą jako sosem hamburgerowym. Oczywiście taki kapeć to wszystko było. W ogóle mi się ostatnio przypomniał fenomen hamburgerów typu Max. Nie wiem, czy to w twojej bańce było tak, ja wiem, 18-20 lat temu. Bo na Śląsku, na dworcach to one królowały, były takie wielkachne, właśnie ten, już o nich mówiłem ostatnio nawet, nie? Że tam cztery były kotlety powsadzane, sałatek, wszystkiego w mikropalówce podgrzane i się to żarło, dziadostwo, nie?
0: No ale, nie a, ale, ale wróćmy może do tematu, bo nam się rozmyje, znów tak. Jak na jedzonko przejdziemy. Co z tym, z tą Szurlandią? Dlaczego ona jest taka zastraszona strasznie i taka histeryczna? A może to po prostu wynika, że wiesz, że grasz takiego bohatera, który, takiego jak kiedyś ze Solidarności Walczącej, nie? Że tu mnie zdejmą, tu mnie podsłuchują, tu mnie inwigilują, tu pozakładali mi wirusy. Wykryłem Pegasusa u siebie, słuchajcie, nie wiem skąd mam, ale widać jestem ważny.
1: No dokładnie, oni wszyscy są podsłuchiwani i tak dalej. Znaczy, powiem ci tak, myślę, że jakieś takie Gabriele i Kloty jakąś teczkę mają w tych służbach. Może i Nocne Radio ma. Natomiast w tej teczce jest napisane, kurde, idiota impotent, nie? I tyle. Myślę, że służby mają jakieś sposoby na ocenienie tego, czy ktoś jest faktycznie niebezpieczny potencjalnie, czy coś jest w stanie zrobić.
0: Ale przepraszam, ten idiota impotent to rozumiem ja, tak?
1: Wiesz, ja pewnie też, jeżeli mają takie coś, nie? Oni nie. Już tam wiedzą, kto jest w stanie zrobić impotent w takim sensie, że nie jest w stanie nic działać takiego na zewnątrz, nie? Jako, wiesz, zrobić jakiegoś tam zamachu, boom i w ogóle nie wiadomo czego, nie? No tylko sobie będziesz szczekał do tego mikrofonu, ale nigdy nie pójdzie ten krok dalej.
0: No, wiesz, nie? Ale to mogliby mieć taki swój slang jakiś i nazywać faktycznie impotentem tego, który nie jest w stanie z siebie wykrzesać więcej, czy porwać ludzi za sobą, jakąś większą grupę, nie? I sobie tak podpisują, to wcale bym się nie zdziwił. I też w sumie założenie teczki komuś mało znaczącemu jak my też by się mogło przydarzyć, bo może o czymś nie wiemy. Może była 3 lata temu jakaś historia, gdzie ktoś wysłał jakieś pismo gdzieś do kogoś, wiesz, różnie mogło być, nie?
1: No z Klotem na pewno, tak? Bo ktoś, była ta akcja, że ktoś go złapał i izraelskie służby mu wsadziły rękę do dupy, nie? Więc miał tą kolonoskopię darmową w Tel Awiwie.
0: Mind control,
1: U Ben Guriona.
0: Nie, to jest mind control oczywiście. No, wiesz, słynne mu zrobili. Ale też kto wie, czy to nie jest zmyślone. Też troszkę. Nie wiem,
1: no przecież
0: ja nie
1: on gadał wtedy takim łamiącym się głosem, co to nie pamiętasz?
0: Tak.
1: Że go trzepali. No to nie, że ktoś to powiedział, to on to mówił. No, najlepsze jest to, że ja chyba nawet mu wtedy pisałem, czy coś, ale oczywiście już wtedy mnie zlewał, że ty jesteś popierdolony, że się chwalisz, że lecisz do Izraela, człowieku, nie? I będziesz miał przez to przesany. No i faktycznie jakiś śmieszek, ktoś mu zrobił koło dupy i szczerze powiedziawszy uważam, że dobrze, że mu zrobił koło dupy, nie? Że go zgłosił. Nawet już nie chodzi o to, że on tam by był potencjalnie jakimś tam przestępcą czy coś takiego, ale to jest taki, wiesz, kontakt z rzeczywistością dla niego, nie? Że on sobie może pieprzyć, głupoty pieprzyć, ale w pewnym momencie ktoś powie, sprawdzam, nie?
0: Tak. No właśnie, to takie sprawdzam. To znaczy w tej anonowej takiej akcji, w tych akcjach anonowych jest często jakaś taka karmiczna jakby rzecz, nie? Słuchaj, to jest człowiek jednak, który, mówię o Klodzie, który właściwie nie kryje się z tym, że nienawidzi tego kraju, ciągle o Żydach coś, jest właściwie antysemitą takim zapiekłym, zaprzysiężonym, który ciągle oskarża Żydów, Izrael o całe zło tego świata, nie? Tak w dużym uproszczeniu. No więc i on nagle jedzie do kraju tego sobie na wycieczkę.
1: Tak, i mówi, że się będzie bratał z Palestyńczykami. No przecież to trzeba być totalnym pługówkiem, nie? Żeby się dziwić, że wtedy cię wezmą pod uwagę, nie?
0: Można to inaczej, tak jakbyś na Polskę jechał przez całe życie swoje, dorosłe, nie? Gdzieś w jakieś coś nagrywał, szkalował, negował historię, coś tutaj i obarczał, mówił o Polakach, że to są śmieci jakieś i że to się rozprzestrzenia jak karaluchy po świecie, wiesz, tego typu treści, a potem byś do Polski se przyjechał i byś był, nie wiem, zadziwiony wielce, że cię przetrzepali, że coś cię niemiłego tam spotkało. No, tak,
1: dokładnie.
0: Mhm. No, także, no słusznie.
1: No tak to wygląda, no wiesz, można się tam siudać i fikać, jasne, że tak, ale to jest jak w tym memie, nie, że jest taki ten wielki byk i taki mały taki wypłosz i mówi do tego wielkiego byka, o ty chuju, ja ci zaraz jebnę, nie, i podpisane, no tam Michał zapomniał, że nie jest w internecie, no. Więc i to tak wyglądało, nie? Że Klaudio zapomniał, że nie jest w internecie i po prostu państwo Izrael się upomniało, nie? Powiedziało, sprawdzam. I więcej chyba takich rzeczy będzie tego typu prędzej czy później. Niektórzy z tych co głośniejszych wywrotowców, nazwijmy to, będą wykorzystywani jako jakieś kozły ofiarne, jako takie, wiesz, przepraszam, jakieś takie zwierzątka, żeby się nimi przed wyborami pochwalić. Tak jak teraz z tą panią Joanną jest, nie? Słynną na P. Joanna jakaś tam, gdzieś to rzuciłem u siebie na Discorda. W ogóle chciałem tutaj pozdrowić nowych adminów u ciebie na Discordzie, że tak powiem, ale to myślę, że temat będzie w piątek poruszony.
0: Tak? Tak, widzisz, nic nie wiem za bardzo.
1: Widzisz, masz nowych adminów, a ja wiem. Wywiad donosi.
0: Ciekawe, ciekawe. Może i dobra koncepcja, nie będzie cała odpowiedzialność spływać na Gambola na przykład. Tylko.
1: No, to dopiero zobaczysz. Parniewska Joanna. Mogłam reklamować prezerwatywy, ale teraz jestem reklamą aborcji i to jest zajebiste, wyznała Joanna Parniewska. To jest ta święta Joanna od Skrobanki. To taka biedna, zapłakana i trochę tak trącąca teatralnym ruchem pani płakała, że jakże ją tam przytrzepali i kazali jej wtedy kaszlać, spierać się i tak dalej. No, ja od początku wtedy mówiłem, że hola, hola, tutaj to coś śmierdzi, ta sytuacja i faktycznie się okazało, że ta policja przyjechała, bo ona groziła, że się zabije, nie? I tak dalej. I też właśnie chcieli sprawdzić, czy czegoś tam nie ma w ten sposób, chociaż uważam, że za to powinni beknąć. Dostali jakąś naganę, to małe piwo jest. No ale ona też się zderzyła tak troszeczkę z rzeczywistością. Nagle się wywlekli ludzie jej tam dokonania, dorobek i tak dalej i się okazało, że obawiam się, że tak społecznie, politycznie to znowu zrobiła taką, jak to się mówi, niedźwiedzią przysługę całej tej sprawie, tak? I kobietom. Że ogólnie większość ludzi teraz sobie kojarzy, że o, te kobiety, co się chcą skrobać, to są jakieś głupie wariatki. No i no myślę, że spora część alternatywnego środowiska robi dokładnie to samo. Że też do takiego absurdu doprowadzają kwestie tych spisków i rzeczy niewyjaśnionych, że no, szkodzą sprawie, tak? Popatrz na ten słynny temat właśnie COVID-a, w którym jest masa jakichś lewych przekrętów, dziwnych akcji, tak? Dalej kupowane szczepionki, kiedy już było przy trzeciej dawce wiadomo, że nic nie będzie za bardzo używane, to oni dalej kupowali te szczepionki w takich samych ilościach, jakby się cały kraj miał szczepić, zamiast kupić tam te, nie wiem, 30 tysięcy na to, jakie będzie zapotrzebowanie, bo to można spokojnie prognozować, nie? Ale dalej było ogromne ilości kupowane i nikt tego jakoś nie sprawdza. Czemu? No bo jak będziesz gadał o COVID-zie jakoś, coś nie bardzo, no to już wtedy ci łatkę właśnie wariata płaskoziemcy przykleją.
0: Czyli co? Czyli może taki apelik mały, jeśli faktycznie o coś walczycie na serio, to bardziej odpowiedzialnie wypunktowywać te kwestie, a nie walić na oślep i dla zabawy we wszystko i snuć sobie jakieś teorie, nie? Co nawet sami se czasem pomyślicie, że to jakiś fake albo coś, ale gadamy sobie o tym i tylko się skupiać konkretnie na zarzutach, konkretnych, bo inaczej się źle robi sprawie, nie? Bo się ośmiesza tych, którzy walczą tutaj w ogóle, cały ten temat walki, nie? Się ośmiesza.
1: No też w dużej mierze, nie? Też w dużej mierze tak to wygląda. Ja jestem ciekaw, jak Klaudio się w ogóle do tych przesłuchań UFO tam ustosunkowywał. Już tego nie słuchałem, tego My Light swoją drogą. Słaby marketing, nie?
0: I bardzo słaba audycja. Uważam, że daleko jej nawet do teorii chaosu, która jest całkiem przyzwoitą audycją, na pewno. Na pewno ma wielu fanów, tak dalej. Chociaż, nie wiem, znów się jakby potwierdza chyba trochę moja teoria, że Klauda tak przynajmniej z połowa albo i 3/4 tych, co go słuchają, to są różni ludzie z czanów, anony, śmieszki, przychodzą sobie dla jajec, no bo to widać na czacie, widać, no same takie telefony w sumie prawie były, nie? Pozdrawiam, Karaczanork, elo, Gieryś, yupi, nara, kurwa, i takie telefony, nie, no to wiesz.
1: Albo miał nowego Skype'a i inne konto Skype i nie miał tych swoich notatek, tak, ten beknął 3 lata temu.
0: Skądże?
1: Czy coś, no to ja trafiłem do tego świata głównoradyjkowego, już tu jestem prawie dekadę, przez właśnie, no, Klauda, nie? Teorię chaosu i muszę powiedzieć, że niektóre audycje były no niesamowite, nie? Świetne były, rewelacyjne.
0: No, trzeba to docenić i ja jestem wdzięczny, że sporo na pewno osób się o nocnym radio dowiedziało od Kloda, jak przestrzegał. Tak, dlatego tak, mu się odwdzięczam i często reklamuję teorię
1: Chaosu.
0: Chaosu, bigosu, teorię twarogu. Tak.
1: A, to trochę... Nie ma czegoś takiego jak teoria twarogu i nie mówimy o tym.
0: No już bez przesady. No.
1: To się spieprzyło x lat temu, tak? Jak już w ogóle przyszła ta cała pandemia i te tematy covidowe, to już się zrobiła całkowita bieżączka i w ogóle tego nie słucham, nie? Głupota totalna. W sumie w zasadzie jak go wywalił Ivelios z Paranormalium, no to już tak ta równia pochyła mega przyspieszyła i było po frytkach. Ja pamiętam przecież dla mnie te piątki, jak się wracało z jakichś tam z imprezy, albo wcześniej się kończyło imprezę, no bo już kurde ten, bo już zaraz będzie teoria chaosu, trzeba było zdążyć, albo w soboty nawet na hiperszyszenie trzeba było zdążyć, to było coś, to było kurde przeżycie. Pierwsze telefony w ogóle do jakiejś interaktywnej rzeczy w internetach i tak dalej, no to było super, nie? I fajne, miał bardzo różnorakie tematy. A teraz w zasadzie ta alternatywa to jest cały czas to samo w gruncie rzeczy. No i wygrywa ten, kto powie coś bardziej kontrowersyjnego i im bardziej coś jest kontrowersyjne, tym bardziej musi być prawdziwe. Tak to wygląda. Jak sobie tak czasami przeklikam szabla, to to są takie strumienie świadomości, nie? I z okazjonalnymi, no, może nie takimi okazjonalnymi, wręcz z tymi jakimiś starciami ludzi, którzy za dużo wypili albo mają jakieś tam ała w głowie. No, to jest to środowisko alternatywne, z którego ja się wywodzę? No, nie bardzo. Słabo.
0: No ale dobra, kiedyś w teorii chaosu były różnorodne tematy, przeróżne i także te ezoteryczne albo jakieś reptyliańskie, co się niektórym śmieszne wydawało, ale ludzie przychodzili, chętniej chyba troszkę słuchali, bo dziś się to bardzo zawężyło. No i jest w zasadzie głównie o globalistach, o szczepionkach, no tak strasznie jakieś spłaszczone, rząd światowy, NWO, no ale to jest właściwie troszkę pokrewne.
1: Czy, wiesz, jak się za dużo o tym gada, bo to nie uważam, że to jest temat, w którym nie ma nic na rzeczy. Do tego teraz wrócę. Jak się za dużo o tym gada, to widzę, że albo się chwyta za dużo pierdół i zaczyna głupoty opowiadać, albo popada się, no ogólnie popada się w jakąś taką śmieszność, nie? Że nawet się wręcz niektórzy konfabulują, widzę, zwyczajnie. Myśmy się śmiali z Joli wielokrotnie, jak mówiła o BlackRock, to też w dużej mierze właśnie wynikało z tego,
0: znaczy,
1: że zawsze była...
0: My, przepraszam, ale jak mówisz, my się śmialiśmy z Joli, to masz na myśli może siebie i jakiegoś kolegę swojego? Czy...
1: Tak, et consortes, tych złych zenonitów, że tak powiem, niech tak będzie.
0: Okay.
1: No, nie brakowało osób, które się śmiały z Joli, w tym mnie, o, może w ten osób, w ten sposób, z jej gadania o BlackRock, no i w dużej mierze też tam niejedną pierdołę i bzdurę powiedziała, jeżeli chodzi o te BlackRock. Natomiast jak się tematowi przyjrzeć bliżej, to jasno można znaleźć, że za te wszystkie właśnie wciskanie tych wszystkich takich źle pojętych LGBT-ów, tych chorych jakichś dziwnych diversity i tak dalej, że najpierw stawiamy, że ważniejsze, żeby było diversity od tego, żeby produkt był dobry, popkulturowy jakiś, gra, film, cokolwiek, firma nawet, żeby miała niekoniecznie kompetentnych pracowników, ale żeby byli zróżnicowani, że to się nie bierze z niczego. Jak się weźmie to coś i się popatrzy, to faktycznie w wielu firmach, ja sobie osobiście wziąłem listę, sprawdziłem największych firm, sprawdziłem akcjonariuszy i BlackRock jest głównym akcjonariuszem wielu, wielu, wielu, wielu dużych firm. Intelów, Lockheed Martinów, AMD, jakichś tam, wiesz, Facebooków i różnych takich. W zasadzie dowolna duża firma, marka, jaką wpiszesz, to jest ten, to gdzieś tam ten BlackRock się znajdzie, nie? O, jakie bzdury, podaj przykład. Jolu, a może powiem tu, gdzie jest sensownego, zamiast cały czas się karmić jakimiś negatywnymi emocjami i złymi przekonami, co?
0: No dobra, no po prostu możemy poprzestać na tym, że wyłapałeś twoim zdaniem jakieś nieścisłości w tym, co ona mówiła.
1: Nie, nieścisłości, ścisłości wyłapałem, to mi ktoś pokazał. Raz, że faktycznie ta firma i nie ona, jeszcze jest Vanguard i jeszcze jakaś taka jedna, której nie pamiętam, takie fundusze inwestycyjne. Owszem, niektórzy nawet ze słuchaczy mają ich akcje, faktycznie. ale ten BlackRock, jak go zobaczyć, no to w swoich papierach ma takie rzeczy jak ESR, tak? Znaczy Corporate Social Responsibility i jeszcze ESG to się nazywa. Tak, o, ESG. I w tym ESG to są takie ich wytyczne, jak ma wyglądać firma. Czyli ma być jakiś porządek korporacyjny, diversity, odpowiedzialność środowiska i tam są te irracjonalne rzeczy, które wymagają od firmy, żeby była tam, wiesz, pseudoneoekologiczna w stylu Grety Thunberg, żeby tam władować ludzi, którzy nie są koniecznie kompetentni, ale muszą mieć dziwne orientacje, dziwne pochodzenie i tak dalej, i dziwną orientację. No, no wiesz, muszą być po prostu dziwność ważniejsza i wyjątkowość ważniejsza od kompetencji. I to są rzeczy, których autentycznie, faktycznie wymaga firma, wymaga się od firmy, w której akcjonariuszem jest BlackRock. Mm-hmm. To nie jest, wiesz, to nie jest teoria spiskowa, tylko to jest normalnie dokument.
0: Czyli to jest bardzo silne narzucanie pewnych standardów, tak? Które trzeba spełniać.
1: Niekoniecznie racjonalnych biznesowo.
0: No, takich może na te czasy. A czemu takiemu BlackRockowi zależy, żeby te współczesne standardy, czy pseudo różne standardy, co ich nie lubimy, narzucać?
1: Czemu zależy? Nie wiem. Nie wiem. Jak będę miał coś takiego, że będę w miarę pewny, to powiem, czemu im zależy.
0: No tak,
1: wiem,
0: ale
1: tylko, że faktycznie coś takiego jest, nie? Bo i wiesz, no właśnie tutaj nie chcę wpaść w tą pułapkę tej śmieszności, w którą różni ludzie, tacy zafascynowani, którzy odkryli, nie wiem, 3 lata temu scenę alternatywną, 4 lata temu wpadają.
0: Ale to widzisz, ale to nie można wiem. Na przykład zaznaczyć, że no tak sobie teraz spekulując i fantazjując i imaginując, no to jak dla mnie tak intuicyjnie trochę, to jest taki złowieszczy jakiś plan z tym narzucaniem standardów, bo czemu nagle jakaś wielka korporacja, której głównym zadaniem jest zdobywanie kasy, tak się przejmuje, żeby nam coś tu wtłoczyć do głowy, jakieś zachowania,
1: znaczy,
0: nie?
1: Mam pospekulować?
0: No pewnie, dawaj.
1: Jakbym miał spekulować, to jest tak, że bogatym to się jest bezwzględnie, ale najbogatszym się jest względnie. W sensie takim, że jakby to powiedzieć, tak, samej Tesli też posiadałem. Jeszcze więcej tego, co mi się tam słusznie pisze. Najbogatszym jesteś względnie wobec innych, czyli na takiej zasadzie, że człowiek obecnie teraz, my jak teraz żyjemy, taka niższa klasa średnia, powiedzmy, w Polsce, żyje no, lepiej niż jeden król tam w średniowieczu, tak? I starożytności na wyższym poziomie. No taka jest prawda. Mamy lepsze rzeczy z drugiego końca świata, większe wygody, lepszą opiekę zdrowotną i tak dalej.
0: Nie? Mało, że jak król, jak magowie z dawnych bajek i baśni żyjemy, bo latamy sobie, komunikujemy się na odległość. Wszystko mamy na wyciągnięcie ręki. Odprawiamy magiczny czar na naszej klawiaturze i coś do nas przylatuje. Nam chochliki nam przysyłają.
1: I teraz tak, będąc w jakiejś takiej klasie średniej w zachodnim kraju albo w jakimś, który się rozwinął, w jakichś Chinach nawet, czy coś takiego, no to stać się, powiedzmy, że na wakacje jakiś tam w fajnym kurorcie jakimś, gdzieś tam jakieś Malediwy, cudawianki, stać się też na niezłą tam jakąś miarę opiekę medyczną, na różne fajne rzeczy się stać i generalnie no ta różnica jest taka, nawet se wynajmiesz ten jacht na wakacje i nawet jakbyś się uparł, to se odłożysz na to, żeby się gdzieś przelecieć prywatnym odrzutowcem, tak? Przy tych obecnych, powiedzmy, tym, co rozumiemy jako klasa średnia, to socjologicznie jest bardzo ciężkie pojęcie, trudne i zawsze lubię dawać jako przykład tego, że kiedyś w Polsce się w latach 90. na początku warunkowało klasę średnią jako kogoś, kogo było stać na piwo w puszce, tak? Był taki mierny. To już jest klasa średnia. Nie?
0: Albo na samochód na przykład.
1: Tak. To jest ciężkie pojęcie, ale generalnie tak pi razy rwi, powiedzmy, że się rozumiemy przez co mówiąc klasa średnia, nie?
0: No wiesz, ale przepraszam, no zawsze najprościej sobie wyobrazić jakiegoś zamożnego, bogatego człowieka, a potem jakiegoś biedaka, nędzarza, no i ta klasa średnia to ktoś po środku po prostu.
1: No ale to widzisz, ale widz polega na tym, że różnica między tą klasą średnią a tymi najbogatszymi ludzi w gruncie rzeczy jest bardzo mała. Bo no, w czym oni się tak w gruncie rzeczy różnią? No, ci najbogatsi to mogą ewentualnie stać ich na to, żeby sobie tam gdzieś zapłacić pod stołem, żeby ktoś im genetycznie dziecko zmodyfikował. Nie? No to była w Chinach ta jazda, że ktoś tam sobie zrobił, żeby jego dzieci były odporne na AIDS. Nie? Wyszło to
2: te dzieci są odporne na te naice, ale no zakazali tego, nie? Ludzie ze względów egoistycznych niestety dorabiając do tego ideologię, że jest odwrotnie, nie lubią inżynierii genetycznej i zakazują jej. Uważam, że to jest błędem, a nawet być może zgubą ludzkości. Powinniśmy już teraz ludzi modyfikować genetycznie, ale to jest osobny temat.
0: Ty transhumanisto!
2: No dobra, i słuchaj, jest taka sytuacja, no nie ma wielkiej różnicy w jakości życia takiego człowieka, który się dorobił, a takim, który jest od pokoleń mega bogaty. No bo też w obecnych czasach możesz tak zrobić, że se jak Rockefeller, młody ten, który chyba nawet zginął tam, gdzieś do dzikich plemion pojedziesz i jakoś przeżyjesz. No dasz radę, nie? A kiedyś ten chłop, była różnica między tym arystokratą, tym kurwa zajebiście dobrze urodzonym, a takim biedakiem. No ten biedak był do tej wsi, 15-minutowej swojej wsi, tak? 15-minutowego pola był przywiązany, siedział tam i mógł najwyżej poprosić, żeby się ruszyć gdzieś tam dalej i tyle.
0: Tak, bo kiedyś się nie miało w ogóle często szans absolutnie żadnych, żeby wyjść z biedy. Jak się urodziłeś w biednej rodzinie, to tak było logiczne, że skończysz, tak? I paradoksalnie te znienawidzone przez kręgi alternatywne najczęściej banki się przyczyniły trochę do tego, że dziś można się urodzić w biednej rodzinie, ale do czegoś dojść, założyć jakiś sklep, wziąć sobie kredyt.
2: Niekoniecznie. Wręcz przeciwnie. Kiedyś to mogłeś zrobić korzystając z zasobów rodziny i to były kwoty, które ci pozwalały jakiś ten... Ale to też jest jeszcze osobny problem, bo wiesz, to, że ty sobie jakiś mały biznes zrobisz, to jeszcze jest pół biedy, nie? Załóżmy. Problem jest taki, że faktycznie w świecie najwyższych technologii to kapitał nawet tych pojedynczych miliarderów to jest za mało, tak? Każdy multimiliarder jest przyssany do państwowego cyca. Rozumiesz? Tesla, ten słynny Elon Swoop, jak ja na niego mówię, on, no pomijając te wszystkie biznesy, w których brał udział tylko on, spierdoli wszystkie, z wyjątkiem tej zapalniczki, no to te, które mu idą, typu Tesla i SpaceX i inne takie, są przyssane do państwowej kasy, tak? On ma są zwolnienia z podatków, są subsydia, dotacje, granty, sranty i tak dalej, nie? To samo się tyczy całego przemysłu automotive, to samo się tyczy całego przemysłu elektronicznego. Intel też dostał zajebiście wielkie teraz propsy w Niemczech i w Polsce, tak, żeby tam postawić to wszystko. W świecie tego wielkiego biznesu kapitał nawet pojedynczej osoby, pojedynczej rodziny to jest za mało. To jest jedna sprawa. Jakoś te korporacje próbują z tym sobie radzić. Ja trochę tego nie ogarniam do końca, jak to zrobić, żeby to było etyczne. Natomiast faktycznie jest taki fenomen, że się próbuje małe firmy udupić za wszelką cenę, ponad to, jak to jest ekonomicznie uzasadnione. Tu okay. Jest problem, nie?
0: Dobra, ja tak trochę wrócę, bo tu, wiesz, odnoszę wrażenie, że niektórzy by chętnie o tym My Light jeszcze coś posłuchali. Jak oceniasz, słuchałeś nowej audycji Michała?
2: To ci powiedziałem na starcie, że nie słuchałem, ale gadamy właśnie chyba w takich tematach. Co to w ogóle? Znaczy ja chętnie zejdę z anteny, jak ktoś ma pomysł tutaj jakiś, żeby coś o tym pogadać.
0: Nie, luzik,
2: a czy ktoś tego luzik. W ogóle słuchał?
0: Spoko. Myślę, że tak, że trochę osób słuchało.
2: To niech dzwonią, to ja spadam w takim razie. Chociaż mam wrażenie, jak patrzę na ten na czata, że jednak tylko jedna osoba narzekała na ten, że o My Light by pogadał, a tak reszta to jest jak najbardziej w temacie.
0: Może masz rację. Nie, ja cię absolutnie nie wyganiam.
2: Nie, ale ja też się nie obrażam.
0: Ale psycho dzwonił, napisałem mu, żeby po tobie zadzwonił, bo miałem ochotę odbierać pojedynczo, ale on napisał, że ja chcę z Zenonem.
2: No to dobra, no to daj mi go.
0: Już ci go daję. Już ci go daję. Bierz go ze mną. Zenon, bierz go. Bierz go. Tu łączymy. Bierz go. A co to jest? Czektul też tu zadzwonił. Spróbuję Czektula też dołączyć. Co tu się dzieje? Kurde, Czektula nie można chyba dołączyć.
3: Dzień dobry.
0: O, jest psycho się
3: dzień
0: udało.
3: Dobry.
0: Cześć, dzień dobry.
3: Jesteśmy tu wszyscy? W całej rodzinie?
0: Cała wielka radiowa rodzina, tak.
3: Chciałem pana Zenona spytać się, co to jest dla pana określenie klasa średnia? Na czym to ma polegać?
2: Przecież kurwa 3 minuty mówiłem, że to jest ciężkie określenie, ale nie martwcie, psychoty do niej nie należysz. Z całą pewnością.
3: Ja wiem. Ale ty się uważasz, że należysz do niej, tak?
2: Nie, ja tak nie uważam w żadnym wypadku. Znaczy, różne są definicje. Na tym polega problem z klasą średnią, że nie ma jednej takiej jasnej socjologicznej definicji. Jasno powiedziałem, że kiedyś było tak, że ktoś pił piwo z puszki, to na polskie warunki był klasą średnią, tak? Jest też takie stwierdzenie, że jak ktoś na przykład pół roku se może nie pracować i jego standard życia się nie obniży, no to wtedy jest klasa średnia, nie? Tak jak mój kolega, którego tam rodzice mają firmę meblarską w Ameryce Południowej i kiedyś wyleciał z roboty i przez pół roku sobie nie musiał pracować. No, żart polegał na tym, że miał kontener maseczek, którego przez 3 lata nie umiał sprzedać i jak przyszła pandemia, to z tego konteneru żył, nie? No, ale poziom życia mu się nie obniżył.
0: Dołączył też Czektul do nas. Spróbuj, witam cię serdecznie.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. A nie powiem.
3: Agent.
0: Nie, cicho! Cicho, zdradził. Cicho, psycho, gdzie jesteś, wiesz co? Ja się w język ugryzłem, a ten...
3: Gierać go przysłał.
4: Aha. Dokładnie tak było. Ale co, przesteruje mnie, jak mówię?
3: No, to było. Już teraz lepiej.
0: Teraz jakby się uspokoiło.
5: 10 złotych.
4: Dobra, no to co do MyLite'a, to ja tam wczoraj zadzwoniłem. Nawet ciężko było się dodzwonić. Ale wydaje mi się, że to nie jest z powodu tego, że... Ja miałem problemy z połączeniem się, tylko że Michałowi coś nie szło, żeby pogadać, ale strasznie inaczej. Trzymanie tego typka, którego tam miał na audycji, jakiegoś trolla z Karaczana, moim zdaniem było bardzo złe, bo nie dość, że wszyscy na czacie narzekali, tylko kazali wypierdalać wszystkim, to jeszcze Michał się wziął i przestraszył. Myślał, że wszyscy go trolują, także nie wiem. Ja myślę, że jeżeli on nie będzie miał jakiś moderacji na tym czacie, nie ogarnie sobie tego tematu, to długo te audycje nie będą istniały.
0: Ale ty wiesz, Czektul, że on prawdopodobnie słucha dzisiejszej audycji, bo oznaczyłem tutaj at MyLite i słyszał pierw ciebie, znaczy u siebie, ciebie słyszał, no to już skojarzył, że jesteś z Nocnego Radia, już wie, że jesteś złym człowiekiem. Już nie musi poznawać po oczach ani nic, no już wiadomo.
4: Nie, no ja mu powiedziałem, że jestem ponad podziałami, mam to gdzieś, ale ten, jak będzie, ja mu zaproponowałem, że mu mogę kilka typów sprzedać, jeżeli chodzi o to, nawet jak sobie pokonfigurować te rzeczy, żeby chociażby miał to, co mu wytknąłem w opisie audycji, jakieś informacje, jak się połączyć.
0: No, ale przepraszam, jeszcze tylko powiem, jak słuchasz tego, Michale, to wiesz, byłoby miło, gdy wspomniałeś, że jedną audycję ci twój już nie kolega hostował kiedyś, jedną Teorię Chaosu na YouTubie. Wiesz co, bardzo dużo audycji z tobą hostowałem i... dzięki w ogóle za donejciki. Fajnie, że coś wpadło. Cieszę się, bo...
6: Krawiec gej.
0: Dziękuję Czadowi za dyszkę i też za dyszkę z hakiem Anonimowi, który mimo, że napisał, że krawiec gej. Ojej, no wielkie... A może jestem gejem i co? No,
4: no ale dobra. Przynajmniej się rymuje. Ojej, krawiec gej.
0: No.
4: Taki trochę krzywy rym,
3: ale... Czektul, a ty się uważasz za klasę średnią?
4: Ja za klasę średnią? No nie wiem, klasa wyższa to moim zdaniem musi jeszcze jakoś się przedstawiać, tak? Musi być dobrze wyedukowana, ale
2: okrętna.
4: Proszę?
2: Klasa wyższa nie musi pracować.
4: A to też druga sprawa, tak? I druga, no i najważniejsze to, że to są raczej ci tacy ludzie, którzy są... Inaczej mają rządzić. W Polsce nie ma klasy wyższej, bo została wymordowana, tak? I problem jest taki, że jeżeli ktoś jest trochę bardziej zamożny, to chyba można go nazwać klasą średnią. No mi na nic nie starcza, tak na dobrą sprawę. No ale...
3: Klasa niższa, tak?
4: No klasy niższej w Polsce też już powoli nie masz, bo tak naprawdę średnia krajowa w tym momencie... Ile to jest? 4000?
2: Na rękę coś takiego, 4500 może, no.
4: No.
3: No. 3600 brutto jest, co ty, Zanek, nie żyjesz?
2: A, nie, średnia krajowa, chłopie, o czym ty gadasz? Ty psycho, ty masz najniższą krajową w głowie. I teraz widać właśnie, kto ma jakie myślenie, nie?
3: No, dokładnie.
0: A ja się uważam za...
3: To ta, co zarabia 3600
2: Brudko. Słuchaj, psychotechnicznie jest coś takiego jak pracujący biedny, czyli prekariat, nie? Ja się troszeczkę tak czuję, nie? Bo tak, kurde, nie zarabiam minimalnej. Ogólnie w ogóle jak na moje rejony, to nie mogę narzekać, ale w praktyce, kurde, no muszę powiedzieć, że no, nie ma wesoło, nie? Nie ma wesoło.
0: Ale skoro klasa wyższa, to ci, co nie pracują, to ja jestem klasa wyższa.
4: No, wyedukowany, elokwentny.
2: Tobie się nawet nie chce odpalić prezentu, który dostałeś. Jesteś taki bogaty. Dostał komputer.
0: Ale ty, ale przestań mnie, przestań tak o tym gadać, bo mnie to męczy i irytuje.
2: Ja
0: uruchamiałem ten sprzęt. Nie chcę się za każdym razem tłumaczyć, jaką mam sytuację i że go uruchamiałem i że się cieszę. I takie ciągłe wypominanie, to wiesz, to po prostu mnie stawia w kiepskiej tu sytuacji.
4: Niech projekty dokończy.
2: Ja ci powiem tak, jakbym chciał to zrobić, to dobrze wiesz, że potrafię to zrobić w bardzo upierdliwy sposób. Śmieję się z tego, po prostu, zwyczajnie. No, człowieku, żarcik taki, rozumiesz, bez stresu.
0: Ale ja ten żarcik od każdego słyszę i każdy się mnie dopytuje, no o to.
4: No ja właśnie też kilka osób mnie pytało nawet dzisiaj, czy krawiec odpalił już komputer. Ja mówię, nie wiem, nie kontaktowałem się z nim od tygodnia. Jak będzie, skończy projekty, to pewnie odpali.
0: Ja go, ale ja cały czas powtarzam, że ja go odpaliłem, tylko muszę się przełączać między komputerami po prostu.
3: Krawiec, mam pytanie, a ten rower już jeździsz na nim?
0: No...
4: Szpileczki.
2: A co ostatnio grałeś na PS Vita? Przepraszam.
4: Oj, koniec audycji. Dziękuję, dobranoc. A wracając do tematu prekariatu, to nie wiem, czy wiecie, ale chyba nauczyciele nie są objęci tym podnoszeniem minimalnej stawki zarobkowej. I tak naprawdę sprzątaczka w tym momencie, nie wiem, czy już teraz aktualnie, czy gdzieś tam od nowego roku, będzie zarabiała więcej od nauczyciela. W sensie sprzątaczka w szkole.
2: Też to słyszałem. Nie, no. Też to słyszałem i w ogóle jest taki problem z budżetówką, że często na przykład te minimalne, do minimalnej im wliczają pensum to za staż pracy. Czyli na przykład 20 lat ktoś pracuje w urzędzie, w szkole czy coś takiego i powinien dostać te 20% do pensji, a dostaje figę z makiem, z pasternakiem, bo mu to wliczają do podstawy.
4: Ale to wiesz, jeszcze jest właśnie, nie wiem jak w innych rejonach budżetówki, ale w przypadku nauczycieli to jeszcze musisz sobie robić te wszystkie szkolenia, te jakieś kursy, pierdoły, coś tam i tak naprawdę ty musisz drugą pracę robić po pracy, uczyć się na pamięć książek, rozporządzeń, pierdół.
2: Nie. Tylko na początku pracy, tylko jak zaczynasz karierę jako nauczyciel, a później to jest odtwórcze i wiesz, shadow copy, nie? Same zmiany.
4: Może, ale niestety nie mam już nauczyciela w rodzinie, więc tutaj dalszych niestety newsów nie będę w stanie przekazać. Słuchajcie, chyba, że się moja żona dowie od koleżanek, co się tam ciekawego dzieje.
3: Ale wiesz, w budżetówce masz zawsze pewną pracę. Nie ma tak, że ktoś się zwolni z dnia na dzień.
2: Dopóki się nie znajdzie ktoś lepiej urodzony, tak?
4: Tak, tak. Też mam, powiedzmy, w rodzinie przypadek, gdzie w jakimś
3: No? Przerwę na chwilę. A kto lepiej urodzony przyjdzie na posadę nauczyciela gdzieś w gimnazjum?
2: To zależy od pani dyrektor, nie? Czy ma jakąś, wiesz, swoją kuzynkę albo córkę, albo wnuczkę, która jest niedorobiona.
3: Kto by chciał lepiej urodzony przyjść na taką posadę?
2: Ale to ci mówię, u mnie na wsi, mojej rodzinnej, są wielkie po prostu wielkie walki o stanowiska w szkole. Wszyscy tam są jakiegoś pochodzenia, ktoś od kogoś, nie? No, z wyjątkiem tam nauczyciel matematyki, nie? Bo nikt rozsądny, kto umie matematykę, nie chce być nauczycielem matematyki, chyba że faktycznie ma pasję i coś z głową.
3: A czemu matematyki nie akurat?
2: Bo jak umiesz matematykę, to umiesz się czegoś fajnego dosyć szybko nauczyć i dużo lepsze pieniądze zarabiasz na rynku niż w szkole. Z dużo mniejszym stresem i mniejszą odpowiedzialnością.
3: Okej, nie wiem. Nie wiem, czy tak jest w małych szkołach. Pewnie nauczyciel jakiegoś języka obcego to ma najlepiej, nie? Jakiegoś angielskiego, bo może sobie wybierać szkołę.
2: No niekoniecznie, bo już też się to skończyło. Teraz tych ludzi po angielskim jest dosyć sporo. Może z niemieckim mają troszeczkę lepiej, ale w dalszym ciągu, jak umiesz niemiecki czy coś, jakikolwiek inny język, dostaniesz w pracy dużo lepszą kasę. Ja ci powiem tak, jak robiłem kiedyś w takiej cudownej międzynarodowej korporacji na helpdesku, to jak ktoś umiał egzotyczny dosyć język, na przykład była taka panna, która umiała grecki, to ona z tym greckim na najniższym stanowisku, no prawie najniższym powiedzmy, zarabiała na dzień dobry tyle, co mój kierownik. Gdzie ja po angielsku działałem, nie? No. Taka jest różnica.
3: Ale mówisz o helpdesku, tak?
2: No.
3: Mówisz o helpdesku, ale żeby zostać nauczycielem greckiego, to jeszcze trzeba mieć jakieś tam studia.
2: Nie, nie, to była dziewczyna, która w Grecji sobie jeździła na wakacje pracować, nauczyła się greckiego. Nie, ona była na niższym stanowisku niż ja w sumie. I się zajmowała no, to incident managementem, że tak powiem, nie? Czyli tam, że
3: dobra, ktoś wiem, Zenek, o co ci chodzi, ale w szkole, żeby zostać nauczycielem greckiego albo jakiegokolwiek języka, to trzeba mieć studia, jakieś...
2: Pedagogikę w sumie starczy, jakiś kurs.
3: Pedagogikę, nie? Właśnie, no. O to mi chodziło, no.
2: Albo jakiekolwiek wyższe i jakieś podyplomowe, no, pedagogiczne. Jakoś to tam do tych języków jest ułatwione, ale to nie zmienia faktu, że dużo lepszą kasę znając jakikolwiek język zarobisz na rynku, wiesz, wolnym niż tam w szkole.
0: No to nam się rozmowa troszkę zeszła na temat klasy średniej, zarobków.
3: Dlaczego pan Krawiec tutaj się wtrąca? Się rozmawiają.
0: Bo jestem redaktorem prowadzącym.
3: Tak? Twój tata zakładał to radio?
0: Ojcem dyrektorem jestem.
3: Dobrze. Ja już wietrzę antenę i dobranoc, cześć.
2: Daj spokój, psycho, no przecież już się czujesz taki ten, nie bądź taki, jakby ci ktoś powiedział, że do budy, no daj spokój.
3: Spokojnie, my przejmujemy antenę teraz.
2: Ty i tak dzwonisz zawsze ostatni. Misia kolorowy napisał, czy miana imię Anastazja. Wiesz co? Chyba nawet tak, nie? Ale to się wiekowo nie dodaje. To nie była ta sama kobieta, nie ma szans, nie? To były Katowice. Ale chyba miała jakieś takie dziwne właśnie wschodnie imię, że tak powiem.
0: Może eutanazja albo apostazja. Ciekawe, czy można nazwać swoją córkę apostazja na przykład.
2: Można, jak są jakieś właśnie Genony i Fifonże, no to co tam... Proszę cię.
4: Ja tylko przypomnę, że jest jedna dziewczynka na świecie, teraz możesz więcej, która się ma na imię Metallica i proces sądowy był z rodzicami.
3: Ale o co córka założyła proces?
4: Nie, nie. Kapela muzyczna Metallica założyła proces rodzicom, że użyli znaku.
3: Znaczy, znaku. Nie wierzę, że tak zrobili.
2: Dobra, ja przepraszam, mam wojnę do wygrania.
4: Powodzenia.
2: Nie wiem, czy mówiłem, Jack the Alliance gram. nie gram w Baldura. Żałuję, że nie kupiłem Early Accessa, bo był chyba 120 zł, a teraz 250 kosztuje. I ten, tam też są niezłe jaja, ale jest klęska urodzaju w grach, więc skupiam się na tej jednej, nie patrzę na żadne inne. Dziękuję, do widzenia. Muszę się skupić tam na wojnie. O Gieresiu powiedziałem, co chciałem, mianowicie... jest cieniem samego siebie i troszeczkę własny ogon goni, gryzie, wygląda to śmiesznie, moim zdaniem. Przepraszam, nie mam czasu do końca przesłuchać nocnego radia.
3: Nie, Zenon, poczekaj jeszcze chwilę, bo ja mam do ciebie jeszcze pytanie. A co ci to daje, że grasz sobie w te gry? Co, czujesz się zwycięzcą w życiu, że wygrasz tam z jakimś plamieniem, czy nie wiem, co ty grasz? Bo ja się nie znam na tym.
0: Może bez takich miałkich, jakichś beznadziejnych pytań, czemu
3: gra? Się, panie Krawiec,
0: bo lubi, dla rozrywki.
3: Jeszcze Zenona pytam.
0: Dla rozrywki sobie gra, no. I
2: dla rozrywki sobie gram, bo się lubię zastanowić, lubię sobie zobaczyć, jak to będzie tak, to będzie jak
0: bo
2: będzie tak.
0: Zenon jest z tych, co lubią sobie czasem tak siąść i pomyśleć, pogłówkować nad czymś, wiesz, psycho? To nie zatrzymujemy. Carpe diem Bonaparte i ci tam zdobywaj.
2: No, to dziękuję tutaj za rozmowę, za audycję. Mam nadzieję,
3: nie wiedziałem, Zenek, że potrzebujesz adwokata tutaj.
2: Dlaczego? Bardzo dobrze powiedział. Zgadzam się z tym, co powiedział.
0: Bo trolujesz Waść i to są takie pytania, żeby jeszcze go tu chwilę zatrzymać i coś sobie tu zagadać, nie? No taki wesołek.
4: Ekspert sam się nie nabije.
2: No. Ja nie wiem, co ty robisz dla rozrywki, no ale możesz równie dobrze to samo pytanie sobie zadać odnośnie tego, co tam robisz dla rozrywki. Gram dla rozrywki, lubię. O, dziękuję, do widzenia, cześć.
0: Cześć czołem.
3: Do widzenia, cześć. Zapraszamy kiedyś ponownie jeszcze. Prawda?
0: Ja powiem tak, proszę nie dzwonić, to my zadzwonimy do pana.
3: My przyjdziemy po pana.
0: Dobra, to, okay. To co panowie, chcecie
3: jeszcze... Wietrzymy
0: antenę. Wietrzymy chyba. To ja sobie idę. No. Chyba, że jeszcze chcecie coś powiedzieć ciekawego.
4: Znaczy, ja zadzwoniłem tak, żeby porozmawiać o tej wczorajszej audycji, no ale, no bo zgaduję, że psycho słuchał, ty pewnie też słuchałeś, tak jak mówiłeś. Ja w ogóle twoją audycję zacząłem słuchać, nie wiem, chwilę przy tym, jak zadzwoniłem tak naprawdę.
0: Mhm, aha.
3: No ja w sumie też. W ogóle nikt nie słucha Krawiec ciebie jak...
0: Jak jest Giereś. To ja wiem.
3: Jak jest Giereś, to ciebie nikt nie słucha. Ja w ogóle nie wiem, co słucham.
0: No cóż, ja też czasem nie nadaję, bo słucham Michała sobie na przykład. Pewnie też tak się zdarzało. A mógłbym coś ponadawać, ale wolę sobie Michała posłuchać. A jak wy byście tą audycję zrobili na jego miejscu? Jaki byście mieli tutaj format, profil, przepis na tą audycję? Check tool.
4: Wiesz co, przede wszystkim nie starałbym się od razu robić takiego łączenia tego, tak jak on to wszystko zrobił, nie? Że naraz telefony, naraz Skype'y, krok po kroku, tak? Dodajemy poszczególne elementy, czytanie czatu, patrzenie, co się dzieje. On też jest pewnie nieprzyzwyczajony do tego, że ten czat na YouTubie cały czas żyje w trakcie audycji, nie? I z tego powodu troszeczkę tak brakowało połączenia z widzami. Co chwilę ktoś pisał, o, on w ogóle czatu nie czyta. I no, tak naprawdę na YouTubie głównie chodzi o to, jak robisz tego live'a, żeby ten czat czytać, tak? Ja też się musiałem przestawić na to, jak te pierwsze audycje robiłem, że jednak trzeba patrzeć, co tam śmiesznego ludzie piszą, no bo to jest całkowicie co innego. No w radiu tym zwykłym, jak on ma ten swój czacik na stronie, to chyba nie świdrują tak te komentarze na żywo, jak na YouTubcu.
0: W rezultacie można powiedzieć z dużej chmury mały deszcz trochę, no bo można się było spodziewać, że z czymś nowym wyjdzie, że coś wymyślił, jakiś, że pomysł ma jakoś na tą audycję, a to były takie bardzo standardowe, no, tak jak ja robię teraz, luźne gadki, albo tak jak robi sobie Szabel, czy ktokolwiek inny. No więc takie pogaduchy, pierdu o wszystkim, groch z kapustą, jakieś telefony, raz na pół godziny coś z szata przeczyta. Tu się zgodzę, jak już się robi live'a, no to ludzie liczą na ten feedback, na interakcję, nie? I są źli, jak tego nie ma.
4: Tak, i powiem ci, że przede wszystkim właśnie to, że chłopa trzymał tam, nie wiem, przez prawie całą audycję na antenie, to chyba było najbardziej męczące. Bo słychać było, że chłop sobie robi takie straszne, mocne śmieszki z niego. Nie wiem, czy on do końca już jest do tego przyzwyczajony, czy nie kumał, że cały czas jest trollowany tak dosyć mocno, no ale...
0: Czy ja wiem, wiesz, to anony mogą mieć szczególny do niego stosunek. On może być z jednej strony trochę lolkrową, a z drugiej strony kimś takim, kogo znają od lat i gdzieś tam go lubią. Wiesz, to może być taka dziwna miłość, skomplikowana.
4: No, może coś w tym,
0: ale,
4: może coś w tym
0: ale
4: być.
0: Ale on widać to lubi, tak, narzeka. Może wsiąkł w to, jakby scalił się w pewnym sensie z tym środowiskiem. I to są jego odbiorcy, więc dlatego tak długo gada, chociaż doskonale wie, że to jest właśnie osoba, która trochę sobie z niego, trochę go no, potroluje.
3: On dobrze wiedział, kto to dzwonił, bo to był ten z Zabrza, Paweł czy jakoś tam.
0: Paweł z Zabrza, tak?
3: Ale
0: Paweł
3: miał Zabrze... na liście.
0: Aha, tak.
4: Paweł z Zabrza...
3: Na liście Troi miał.
4: A z tego, ze Szczecina dzwonił.
0: No właśnie, to chyba z Zabrza czy ze Szczecina w końcu? To jest ten sam? To nie wiem.
4: No bo ze...
3: Nie wiem, tam... czy ten sam, ale on się zawsze tak przedstawiał w tym, w Teorii Chaosu, że z Zabrza.
4: Może w Zabrzu się urodził, a mieszka w Szczecinie aktualnie, bo tam nawet drugi ziomek zadzwonił w pewnym momencie ze Szczecina i zaczęli gadać o jakichś kebabach czy czymś takim.
3: Tak,
4: ze szczecińskich.
0: Mógłby sobie na przykład wymyślić...
3: Miałem zapytać, czy...
0: Okej, mów.
3: Miałem się zapytać, czy Etama nie znają przypadkiem.
0: Okay. Mógłby zrobić taką audycję, na przykład, że puszczałby jakieś fragmenty i komentował je. już by była jakaś inna formuła trochę, nie? Albo zacząć ją prowadzić z kimś, na przykład od początku samego i mieć jakiś szkic tej audycji, jakiś temat przewodni na przykład i zrobić pół rozmowę między prowadzącymi, pół audycji, pół, następne pół takie after party z telefonami, a zrobił po prostu no, takie, że o, tu działa, nie działa, czarna plansza w ogóle, nie ogarnia tego OBS-a do dzisiaj, tak ciężko się nauczyć kilku opcji na krzyż, znaczy on używa
4: on nawet mówił, że nie korzysta z OBS-a, bo OBS tak, mu kompa zamulasz, coś w tym stylu. Ale tylko używa właśnie jakiegoś czegoś lekkiego, nie?
0: Exploita. Exploit wcale nie jest taki lekki, ja go używałem kiedyś. On nie sądzę, żeby on mniej obciążał kompa niż OBS. Wręcz przeciwnie może być, bo on ma taki interfejs dziwny jakiś taki. Myślę, że OBS nie obciąża aż tak bardzo. I samo to, że te animacje haczą, różne, które on odtwarza, tłumaczy, że ma 10-letni komputer, no nie wiem, jak już, jak pracuje, jak się nawet trochę hełpi tym, że jest samowystarczalny, że nie potrzebuje donate'ów, chociaż i tak będą, ale to nie będą donate'y, tylko to będą komentarze, to coś zupełnie niż, innego niż tu, nie? Bo ja żebrzę i od ludzi kasę wyciągam i karmię złego wilka, a u niego będą komentarze

0: Chaosu, czy to tą czwartkową, bo tam chyba w czwartki on też coś nadaje, i piątkową, tą klasyczną, a zrobić raz na jakiś czas właśnie coś takiego luźnego do pogadania. Trochę liczyłem, że to będzie kanał do czegoś takiego, bo on też fajne robił, czy to właśnie z dupy do buzi, czy inne te luźniejsze audycje.
1: Z dupy do ust, no, była taka.
0: Z dupy do ust, o tak, przepraszam, tak.
2: Kiedy to był?
1: No o, jeszcze...
2: Kiedy to było?
0: No to jeszcze były czasy RFN-u.
1: Czasy RFN-u, tak. To były czasy... RFN-u się przywoziło się cukierki z RFN-u.
0: Tak było.
1: No, no właśnie, mógłby, czyli krótsze telefony na pewno, bo wtedy mógłby więcej osób odebrać i różne charaktery by się na antenie pojawiały, a nie pogaduchy przez pół audycji z jedną osobą, nie? Tylko.
0: No tak.
2: Mi się
0: tak.
2: Mi się wydaje, że to jak będzie tak dalej ciągnął bez żadnego moderatora, to będzie jak u Szabla, że Szabel sobie poszedł spać, kurwa, i 15 osób na streamie nagle dzwoni i każdy o czym innym i najebani wszyscy.
1: No właśnie, Michał, to się nigdy właśnie nie wydarzy. Nigdy się takie coś nie wydarzy, bo Michał,
2: nie, Michał
1: jest
2: Michał
1: bardzo...
2: kontroluje, no.
1: Bo Michał jest bardzo taki zasadniczy i on ma te zasady swoje, że on przecież to, że podkreślał, że on nie wchodzi na TikToka, bo tam nie umiałby tak ładnie zrobić animacji czy coś, jak tam jest zwykle. On się bardzo przejmuje jakością. Znaczy tego się nie czuje, bo audycja źle wystartowała, plansza haczy, ciągle gada słychać, nie słychać. To nie jest profesjonalizm, ale on lubi siebie kreować na takiego, który dużą bardzo wagę przywiązuje do jakości, więc jakby mu zaczęli już tam harchać, wrzeszczeć, przeklinać, no to by skończył szybko audycję i zamknął ją i tyle.
0: Ale wiesz co, wydaje mi się, że on był, tak jak go słuchałem wczoraj, to wydaje mi się, że trochę był zestresowany, że to jest coś takiego innego, nowego. I to też może swój narzut mieć.
1: Tak, bo on jest taki histeryczny trochę, za bardzo się przejmuje cały czas wszystkim. No są takie osoby wśród nas, spotykamy, które się bardzo wszystkim przejmują i wszystko się ciągle będą się wahać, czy tak, czy srak, nie? No, każdy z nas może wpada w taką pułapkę czasem i on... I to, no.
2: Ja wiem, o co Czektulowi chodzi. O to chodzi, że pierwszy raz na YouTubie jakąś audycję zrobił i nie był pewien, jak to w ogóle... ogarnąć wszystko.
0: Znaczy,
2: nie?
0: Jak ogarnąć, jak to wyjdzie, wiesz, są takie rzeczy, ale to wiesz, kwestia jest taka też, powiedzmy, do nocnego radia dzwonimy w tym momencie w cudzysłowie jak do siebie, nie? Sobie na spokojnie gadamy i tak dalej, ale jakby ja na przykład mam tak, że jakbym miał zadzwonić gdzieś indziej, do jakiegoś innego nadającego, pogadać o czymś, no to czuję pewien stres, bo to też trochę inne są osoby, które tam występują, które się pojawiają, no to nie jest też to aż takie proste, moim zdaniem. Więc ja na przykład czuję pewną presję w takich sytuacjach. Więc ja to rozumiem, że on możliwe, że czuł troszeczkę potrzebę tego, żeby ktoś z nim uczestniczył w tym wszystkim ciągle. Dlatego też pewnie tego ziomka trzymał cały czas w trakcie tej audycji.
1: Może, no to się trzyma kupy, faktycznie. No, zdecydowanie przydałby się tobie, Michale, jakiś raz, że menadżer, ktoś, kto by kierował, jakąś strategię wytyczył, nakierował cię na promocję jakąś może, na inne platformy, media społecznościowe, wiesz, sterowałby, odciążyłby ciebie w tych kwestiach, no i techniczny, który by ustawił, ty byś się połączył, no bo jesteś ewidentnie atechniczny, no. Bywa tak. My też mamy tutaj Etama, dla którego nauczenie się na przykład WordPressa to jest magia, której on nigdy nie przeskoczy. Bo on jest z innego pokolenia już, bo jego te rzeczy denerwują, irytują, jak to jest zrobione dzisiaj, bo on pamięta dawne czasy, jak było zupełnie inaczej. I ty też chyba taki trochę jesteś w tym świecie swoich Unixów, jakichś telefonów z Unixem starych, pięć starych komputerów gdzieś tam masz, nie? I będziesz je łączył kabelkami, sobie coś tam lutował. No to twój świat, no ale to kiepskie efekty daje, bo jak potem masz zbyt słabego kompa, nawet żeby odtworzyć animację na ekranie w jeszcze w niskiej rozdzielczości, no to ludzie, no. To jest cyrk się robi z tego troszeczkę. No,
0: mi się wydaje, że jeszcze kwestia tego haczenia animacji,

0: wydaje mi się, że to był problem z samym faktem, jak ta animacja była zrobiona i dlatego. Bo mi się wydaje, że tam po prostu był w pewnym momencie taki koniec tej animacji i nawet możliwe, że ten program, który ma do nadawania, nie dawał sobie rady z przetworzeniem tego, że o i teraz od nowa.
1: Może, no. Ale to nie wyglądało na to, bo ona stopowała tak po prostu nawet na 2 sekundy, wiesz, że jakby dysk nie nadążał. Mogło być tak, że on ma na przykład RAM bardzo obciążony, bo potwiera sobie 100 tysięcy zakładek w przeglądarce i gdzieś tam nie ogarnął, że to strasznie zżera RAM. I potem tak to się robi, jak się już komp całkiem przytyka, no to wiesz, to nawet dogranie animacji to czasem się faktycznie przyhaczy na 2 sekundy, nie? Ale to wyglądało, jakby było non-stop zamulone przez całą audycję, nie? Więc jak się komp tak zamula, to na jakiś czas, potem gdzieś tam się to buforuje. No dziwne, co on ma, jakiś Pentium 100, czy co? Ja nie wiem.
0: Nie, no wystarczy, że ma nawet i piątkę, tylko że już starą i aktualnie, wiesz, sam Chrome to kupę zużywa mocy obliczeniowej.
2: No to... czepiałeś się szczegółów chyba w tej chwili.
1: No, ogólnie omawiamy audycję sobie, no też i od technicznej strony, nie?
0: Szczerze powiedziawszy, moim zdaniem, jak na pierwszy raz na YouTubie, to nie było to bardzo złe. W sensie, nie było to idealne, nie było to dobre. Było takie, okej, mamy jakiś potencjał, trzeba teraz to coś z tego zrobić. Dlatego też, powiedzmy, chciałem zadzwonić i pogadać z nim, że może mu sprzedam parę tipów, co zrobić, żeby było trochę lepiej.
1: No. Czyli ale... od ciebie, Czektul, tak w sumie kciuk nawet w górę, można powiedzieć. Jak na pierwszy raz.
0: Trochę liczę, że zrobi z tego właśnie takie luźne gadki i trochę inne tematy będą niż na tych piątkowych audycjach, nie?
1: Luźniejsze, jak nazwa wskazuje, bo też tak, light tak. Można traktować jako light, że taka lightowa audycja dzisiaj, a można traktować light, no tak jak się mówi na live'y dzisiaj, że robię lighta, nie? No to się ze szkolnej...
0: Jezu, mnie to triggeruje.
1: Tak?
0: Dajże spokój, kto to widział? Nie wiem, jestem całkowicie... Ja już to wiele razy mówiłem, jestem całkowicie a szkolniakowy, tak? Ja w ogóle nie siedzę w tych konowiczach. Jak słyszę o tych lajtach, co się w ogóle ostatnio zrobiło głośno po śmierci pana jednego, to kurde, dajcie spokój, kto to widział.
2: A to jak się powinno mówić?
0: Nie, no po prostu live'y.
1: Albo stream, nie?
2: Czemu live?
0: Albo stream, o.
2: Czemu live? A czemu nie lajty?
0: No jak, co to, lajty? Kto to, gdzie to światło włączać? Ja to, nie, ja jestem przeciwny.
3: A u dobra, nas, wiem, przecież u nas w Wilkowie się mówiło lajty.
0: No.
3: Czektulku.
2: It's my light.
0: Dokładnie.
1: It's no my light.
2: Na koniec muzykę taką ugierać.
1: Nie.
2: It's my light.
0: Ale nie no. Druga sprawa, to w ogóle intro, outro, to które puścił, to kurewsko za długie.
1: Bo mi się wydaje, że Michał jest, zawsze to twierdziłem, dobrym radiowcem, tyle że jemu często brak wyczucia tak jakby. On nie wie, co warto by zrobić, żeby było lepiej. On to robi tak jakoś na swoje własne wyczucie, na swój dziwny gust i to się nie sprawdza. Na przykład, nie wiem, będzie puszczał po raz milionowy tego samego dżingla, bo on twierdzi, że on jest genialny, ten dżingiel, po prostu on jest w punkt.
2: Te jego dżingle są fatalne, kurwa, tak naprawdę.
1: No, fatalne, niefatalne, to już niech każdy sobie sam oceni, ale nie można tak czegoś na przykład do zażygania ludziom serwować, nie? A on ma jedną swoją ulubioną muzyczkę, którą będzie katował ludzi przez 10 lat, ze swoje dżingielki, zestawi, który będzie ciągle puszczał. On jest takim fetyszystą też radiowym. Tu ciepły mikrofon, tu zimny, a on tu ma specjalne takie pokrętło, którego nikt nie ma, a dżingle to powinny być inne. Ludzie, jak wy nic nie wiecie, to powinien być analogowy taki trójkącik, ping i trąbka. Tutaj gdzieś z boku, a nie jakieś z komputera. Ludzie, z komputera to już nie jest to, to nie ma duszy, nie? On ma takie jakieś takie dziwne przekonania, ale może nie wiem, może ludzie go za to lubią na przykład, może to te jego dziwactwa się podobają ludziom też, nie? Nie wiem, nie wiem. Mnie to czasem drażni. Tak. Mnie to czasem troszkę drażni. Ten brak wyczucia.
0: Wiesz co, no inaczej. Są pewne miejsca, gdzie można sobie pozwolić na więcej, na przykład jak masz audycję stricte w radyjku, ale YouTube trochę innymi prawami się rządzi. Tutaj raczej przebywają osoby, które mają krótki ten czas przyzwolenia na powiedzmy jakieś użytkowanie tego czasu, tak? Źle to powiedziałem. No, ale
1: są po prostu, o to, że nie mają dużo cierpliwości.
0: Ten czas dostępu, gdzie możesz coś zrobić, coś powiedzieć i ludzie to kumać. Na YouTubie jest to dosyć krótkie, a na takim TikToku no to masz, nie wiem, cały czas scrollowanie, tak? Kilka sekund i lecisz dalej, kilka sekund lecisz dalej. I to, im więcej ludzi korzysta z takich TikToków, tych krótkich form, tym bardziej się przyzwyczajają do tego. Ja widzę po znajomych, że którzy korzystają z TikToka, że ten czas skupienia się na pewnych rzeczach jest bardzo krótki. I w sytuacji, kiedy na YouTubie też to jest coraz krótsze w tym momencie, no to ciężko też, żeby na przykład jakieś intro trwało, nie wiem, minutę albo i dłużej. Tam u Michała chyba to trwało, nie wiem, ponad minutę. To naprawdę już w pewnym momencie słyszę to, co było na zakończenie. Kurde, i to jeszcze trwa, tak? Ja głównie korzystam z YouTuba, więc też już mam ten czas słuchania pewnych rzeczy bardzo ograniczony.
1: Też różne audycje się nadają do... trochę się ich inaczej słucha. Te audycje luźno-gadkowe, streamy, różne live'y, jak się tematy zmieniają, to wiadomo, że można sobie pójść do sklepu w międzyczasie, coś, albo i się kimnąć na godzinę, wrócisz i możesz sobie dalej słuchać. Ale jak jest jakaś specjalna audycja, jakiś ciekawy bardzo temat, no to wiadomo, że głupio jest odchodzić, bo stracisz wątek ciekawy, stracisz ciekawe informacje, różnie to bywa. Tymczasem na ekranie pojawiło się bingo, to jest bingo, rozumiem, Orgonity, no, czyli Teoria Chaosu, z 2015 roku. Widać, że się trochę czasy zmieniły. Nie wiem, czemu tu jest dzwoni krawiec jako stały punkt, co ja do Teorii Chaosu bardzo mało dzwoniłem. Znaczy mało, tak od czasu do czasu. No był taki okres, gdzie trochę więcej, ale też dzwoni blacha, zauważcie, dzwoni blacha jest tutaj. Bill Hicks. A teraz Bill Hicks. No i ten sam dżingiel
0: ciągle. Nie no, Bill Hicks to chyba powinien być na środku.
1: Dzwoni potrzeba, proszę bardzo. Śmierć Kennedy'ego, Alex Jones, telefon od Anona.
2: Chyba stare bingo jest.
1: Stare.
2: Stare bingo, raczej.
1: No, 2015. Takie bingo.
0: O, Etam się pojawił. I pyta, o czym mówicie, bo klimatem, bo kimałem, a słyszę coś Etam i stary komputer i animacja i o czym mowa. Mowa o tym, że Claude Monet, znany jako Michał Giereś, nie wiem, czy to powinno się powiedzieć tak, czy na odwrót, zaczął nadawać na YouTubie, wczoraj była pierwsza audycja i o tym dyskutujemy. Ale ja tymczasem muszę uciekać, także dziękuję za rozmowę, miłej nocy.
1: Dzięki, trzymaj się, Czektul, hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Dzięki. Wytrzymał antenę. Czektul, out.
1: No i ty też chyba out. Jak wietrzymy, to wietrzymy, nie?
2: Tak?
1: No chyba, że chciałbyś tak coś powiedzieć.
2: No spoko, nie ma sprawy. Coś chciałem powiedzieć, tylko już wybiłem się z rytmu. Bo za dużo naraz informacji, że się podawali. To nie można tak szybko zapisać w nocy.
1: No widzisz.
2: Okej, także ja się żegnam ze słuchaczami. Jeszcze będzie okazja, to zadzwonię ostatni.
1: Dobra. Dzięki za telefonik. Hej, hej.
2: Cześć. Wyłącz.
1: O. O, zawsze się żegna i jeszcze coś chcę powiedzieć na koniec, a tu się nie da. Transmisja wolna, YouTube. To jest wybitnie zróżnicowane bingo. Od paru lat to jest to samo. Krawiec, a słyszałeś na końcu, jak słuchacz polecił nocne radio u Kloda? Jak zareagował? No tak. No właśnie, to jest trochę tak nie fair podłapywać różne pomysły, patenty, łącznie jak tu z Tomisiem, jak tu Tomisiu gdzieś zauważył, że od nas też podłapał nazwę My Light, bo się śmialiśmy tam z doktora Albana, że to tytuł właśnie na jakiegoś streama czy live'a My Light. No widać, że słucha, ale się odżegnuje i psioczy, i pluje, i zniechęca, nie? I oskarża różne złe rzeczy ciągle. No właśnie, gdzie ja tu miałem jeszcze nagrania? Teraz mi trochę ciężko znaleźć. A dobra, nieważne. Czy będzie tutaj timestamp? Tak, będzie. No właśnie, ktoś zadzwonił i polecił nocne radio. I jak Michał zareagował?
4: Ty dzisiaj, dobrze.
5: Słucham nocne radio.
4: O nie, takich rzeczy tu nie wolno mówić tutaj. Jest minus tutaj. Bym powiedział telefon, ale dobrze, nie, zapamiętam sobie, nie będę odbierał telefonu. Kara będzie, że nie będzie odbierany telefon ten. Żeby słuchać jakichś patostreamów, reklamowanie patostreamów jest zabronione. Reklamowanie patostreamerskich.
1: A dlaczego?
4: Radiów patostreamerskich, streamów patostreamerskich, dziados z internetów, z YouTube'a także.
1: No to jest, chyba jednak słucha, skoro tak wie o nas tyle.
4: Słuchajcie, to już wiecie, że jest. Premierowa audycja, żadnych patostreamów nie reklamujemy. I przede wszystkim nie reklamujemy patomediów. Gorszych niż patostreamy. Patomedia, patoradia całe, patotelewizje, no i pato jakieś właśnie też YouTube, no. Nie mówię o YouTubie portalu, bo to jest szacun, trzeba szacunek oddać firmie Alphabet YouTube, która umożliwia wspaniałe nadawanie lightów. I właśnie moich lightów, My Light, pamiętajcie, My Light, o audycję, o S paranormalnych na lajcie. S paranormalne na lajcie.
1: Ale czemu S paranormalne? Że sprawy paranormalne? Ocenzurowałeś słowo sprawy? Czy co chodzi? Spiski, aha, spiski. Spiski paranormalne, tak? Coś nowego. No, a patoradiów nie reklamujemy, ale pomysły różne od nich podbieramy i słuchamy sobie, chociaż się do tego nie przyznajemy. No cóż. Tak właściwie to te nasze audycje tutaj luźno-gadkowe nie różnią się jakoś wielce od tego, co Klot teraz zafundował ludziom. Pod szyldem My Light. Ludzie dzwonią, rozmawiamy sobie o różnych sprawach, także o alternatywnych sprawach, o spiskowych sprawach. No, u nas też o ezoterycznych czasami, religijnych, ezoterycznych, duchowych. No, trochę hamuwa tak nazywać kogoś patologią, w ogóle, że to syf i patologia i gówno, którego nawet nie powinno się reklamować, bo to szkodliwe i tak dalej. Tak kłamiąc, bo właściwie co my takiego strasznego tu robimy? Jest wiele innych streamów, o wiele bardziej no takich, gdzie się właśnie pije, gdzie ludzie się kłócą, żrą, nie? Tu jest bardzo spokojnie w gruncie rzeczy. Tematy też nie wcale jakieś takie głupie. Myślę. Normalne, takie jak wszędzie. No właśnie, czytałem dzisiaj, że Czesi do nas przyjeżdżają na zakupy i że są w ogóle w niebo wzięci, jak tu tanio, ale ktoś w komentarzach zauważył, że artykuły o tej samej tematyce, jak to tanio jest w Polsce i jak tu do nas przyjeżdżają, ukazały się na dwóch innych portalach też, czyli w sumie już na trzecim człowiek zauważył artykuł w tym samym tonie. No takie czasy w sumie, że propaganda stała się czymś, co ma o wiele więcej odmian niż kiedyś. Bo kiedyś propaganda to była po prostu no, taka, wiecie, bardziej siekierą ciosana, prostsza, bardziej oczywista, ale ludzie też bardziej ją łapali, bo to była nowość. Wiecie, jaki to musiał być dla ludzi szok, jak weszło radio, że można było... To było jak, że z magicznego pudełka można słyszeć głos kogoś, kto jest bardzo daleko, nie? Muzyka, wszystko, to ludzie się jarali tym, tak jak my, nie wiem czym dzisiaj, my się już dzisiaj niczym nie jaramy, tak. Jak pierwsze kino, nie? Pierwsze kino, pierwsze radio, no i to gdzieś tam na przykład w Związku Radzieckim wprowadzano we wsiach to radio. No to na ludzi to działało mocno, też jak zobaczyli ruchome obrazy na ekranie. A dzisiaj jesteśmy o wiele bardziej świadomi w tym temacie chyba. Jak często ludzie między sobą mówią, ale to wszystko Matrix, nie? Ale to wszystko jedna wielka iluzja, jak nas robią w chuja. A kiedyś ludzie być może w ogóle tak ze sobą nie rozmawiali, że ale nas robią w ciula, głupoty gadają, tylko chłonęli to, co do nich przyleciało w eterze, nie? No, także myślę, że artykuły sponsorowane, można sobie zadać pytanie, kto rząd może przed wyborami chce pokazać, jak to w tej Polsce, jak to za tego PiSu jest dobrze. I ostatnio usłyszałem u kogoś na streamie głos, kogoś, kto całkiem tak rozsądnie mówił. Nie wiem, czy to nie było właśnie na My Light. Tak, to było właśnie u Kloda. Słuchacz dzwoniący zadeklarował się jawnie jako zwolennik PiSu. Powiedział, że za PiSu w ogóle Polska kwitnie, jest świetnie. On bardzo ceni sobie Kaczora i go szanuje. No też, no pytanie, czy nie był to subtelny trolling. Na przykład, ale pewnie takich osób trochę jest, nie? Które tak uważają, że za PiSu jest... że może ten PiS jest taki czy owaki, ale gospodarczo no, jest świetnie. Może w ten sposób, nie wiem, jakoś... po prostu chcą pokazać swoje uwielbienie takie ogólne, bo niekoniecznie się ci ludzie muszą znać w jakimkolwiek stopniu na gospodarce, ekonomii, na pieniądzu, na czymkolwiek, na polityce, tylko po prostu tak sobie mówią. Za PiSu jest świetnie, nie? I już, bo PiS jest najlepszy, bo oni jedyni są za Polską i tak dalej. A tamten Tusk, wilcze oczy, Niemiec, wstrętny Szwab, ile się nakradł. Wiele tacy prości ludzie, na przykład to, co teraz za PiSu się dzieje złego, niekorzystnego, to zwalają na PO, a ktoś się wtedy pyta, ale PO, ale Koalicja Obywatelska teraz, nie? A dawniej to co? Unia Wolności, tak? Na początku była? Była Unia Wolności i Porozumienie Centrum, takie stare dwie partie, nie? To chyba taki prapra PiS i prapra PO. No, dzisiaj Koalicja Obywatelska, że to Tusk jest winien. To tak bardzo takie proste widzenie świata, nie? Jak coś się złego dzieje, to winny jest ten, co go nie lubisz, bo ci nagadali, że to on jest zły, nie? To wina Tuska, że jest drogo na przykład. Skoro jesteście świadomi, pisze Apollo, to dlaczego temu nie podajcie, co sami sobie nie stworzyliście? Nie rozumiem. Tylko wypełniacie i współpracujecie w chore intencje. Strasznie jakaś nieskładna wypowiedź, z której nic nie rozumiem. AWS, Unia Pracy. To był trolling, Krawiec. Ten Paweł z Zabrza. No, nie wiem. Ja mimo wszystko życzyłbym Michałowi, żeby może udało mu się zebrać taką publikę, która go może jakoś doceni nie tylko jako jakby to powiedzieć. No, żeby go ludzie przychodzili słuchać tego, co tam ma do powiedzenia o spiskach, o tych sprawach, a nie żeby tylko się pośmiać. Waran dzwonił, dobra, dzwoniamy do Warana.

0: Cześć.
1: Cześć, cześć. Sorry, ludziska, za ten dzwonek. Michał raczył stwierdzić, że no, jak się ma mózg, to się potrafi tego Skype'a wyciszyć, bo mu się w końcu udało to zrobić po 5 latach, czy po 10, i teraz taki cwaniak. I każdy, kto tego nie zrobi, to jest już debil. To jest idiota, który nawet nie wie, ile to jest pierwiastek z dwóch. No ludzie, no mówmy się. Waranie, witam cię, witam. Cześć.
0: Cześć, cześć. Tak zacząłeś mówić o naszym rządzie, nie? I pewnie słyszałeś tą historię o tych helikopterach z Białorusi?
1: Wiem, że tylko że jest taki temat teraz jakiś, no. To powiedz coś. Dawaj.
0: Tak, to było tam w mediach dosyć głośno o tym, że dwa śmigłowce wleciały w przestrzeń powietrzną w Polsce. W Białowieży.
1: Aha.
0: No i tak, bo ja tutaj mieszkam na wschodzie, nie? I od dzisiaj w mieście tutaj w Białymstoku lata polskich helikopterów dosłownie pełno. Wiedziałem też, że był ten minister i jakoś chcą te siły wojskowe zwiększyć, nie? Odpowiedzi na to.
1: No to, ale to tak, czy Białoruś, czy Rosja, to często naruszają właśnie przestrzeń powietrzną różnych krajów i są co jakiś czas o to awantury. Tak prowokują, tak, nie? Tak. Wiesz, tak prowokują, tak po prostu, jak takie skurwysynki, które ci, wiesz, a postawię tu nogę na twoim, a położę rękę na twoim i co mi zrobisz? A tu ci, wiesz, tu ci się wysram pod drzwiami, tak prowokują po prostu, nie?
0: No to taka część wojny właśnie tej hybrydowej, tak?
1: No, prowokują i patrzą potem, jak tamten zareaguje i sobie odnotowują, czy hardy jest, czy co. No to jest taki, nie wiem, takie prymitywne jakieś, nie?
0: No, a zauważ, że w Polsce właśnie z tego się robi, no, sprawę dosyć polityczną.
1: Tak?
0: Tak, no, bo tam część mediów, która jest anty-PiS, to oczywiście tutaj teraz krytykuje rząd, nie? Że po tych ostatnich rakietach już nic nie miało wlecieć, nic nie miało spaść na Polskę, nie? A tutaj kolejna wpadka.
1: W Rosji będą wprowadzali takie regulacje dotyczące internetu, jak w Chinach mniej więcej, coś w tym stylu, że trzeba będzie mieć jakąś identyfikację tam cyfrową, specjalną, będą wszystko kontrolować. Po prostu chcą wziąć też pod buta internautów i z internetu sobie zrobić swój własny folwark. No, ja nie wiem, jak można sobie, jak można wychwalać tą Rosję, skoro cały czas tam jest coraz gorzej i ludzie, sami Rosjanie stamtąd podobno uciekają w dużych ilościach, no więc, a niektórzy tak chwalą, to może przeprowadźcie się, cholera jasna, jak tam tak super jest, na Białorusi jak super fajnie się żyje, też spokojnie, tanio, możecie sobie serek tanio kupić, różne produkty, wiele produktów jest lepszej jakości niż w Polsce, to jest powód, dla którego warto się przeprowadzić na Białoruś.
0: Kwas chlebowy jest lepszy.
1: Pyszny. Bardzo lubię kwas chlebowy. A ty?
0: Też bardzo lubię litewski, czy jakiś taki. Ostatnio myślałem zrobić samemu.
1: O.
0: To jest dosyć proste, ale ten, który właśnie się robi samemu, ma jakieś 2% alkoholu podobno.
1: O kurczę. No bo to jest ze sfermentowanego chleba się robi, nie?
0: Tak, tak. A tutaj widzę, że Zenon na czacie pisze, jakby miało nic nie wlecieć. Ogólnie to, może to tak sparafrazuję, bo rząd twierdził, że nic nie przekroczy centymetra naszej granicy. No i teraz tak to jest im wypominane po prostu, nie? To też uważam, że tam kilometr, dwa czy coś to jak coś do nas leci, to tego raczej nikt nie wykryje. Zareaguje od razu na pewno.
1: Nie wiem, czy ludzie trochę nie przeceniają wagi tego wykrywania wczesnego, no bo takie wczesne, wiesz, no i tak jak ma coś pierdolność, to w końcu pierdolnie ktoś nas tu zaatakuje i tak czy owak się się Polska podniesie tutaj, polskie wojsko zostanie powołane w stan gotowości, będą jakieś ruchy. I to, czy my się dowiemy po 5 godzinach, czy po 5 minutach, czy po 2, to tak dużo nie zmienia chyba. Tak sobie to wyobrażam jako laik. Jako laik oczywiście sobie tak to jakoś myślę. No, ale fakt, że mamy podobno słabą tą obronę, jak to się mówi, no te różne wyrzutnie rakiet, które miałyby zestrzeliwać inne rakiety, to jak to się mówi? Obrona przeciwrakietowa, coś takiego, tak? Że to mamy strasznie słabe.
0: Tak, z tego co czytałem, to w Polsce jest dosyć rozwinięty system ten krótkiego zasięgu. Teraz pracują nad systemami średniego zasięgu, to jest bodajże ten Narew. I czy Pilica bodajże? No i te dużego zasięgu to są na przykład te Patrioty amerykańskie. Jeśli się mylę, to niech ktoś mnie poprawi.
1: A tak z innej beczki, żeby tu dynamika była, znana jest ci waranie audycja My Light i postać Kloda?
0: Postać Kloda tak, ale audycja My Light nie. Mhm.
1: To okej, to nie zrecenzujesz.
0: Nie, nie, ale kiedyś zdarzyło mi się słuchać Teorii Chaosu. Właśnie tam jeszcze pamiętam telefony od ciebie chociażby.
1: No, strasznie dawne czasy.
0: No, dosyć dawno.
1: No, to możecie znaleźć sobie na YouTubie. Jest dużo audycji. Na naszym kanale są jeszcze audycje, gdzie razem z Klodem prowadziliśmy na przykład Nocna Jazda, czy niektóre takie najstarsze nocne marki, czy różne takie afterowe audycje. Trochę tego było, więc to, że Klod teraz wymienia jedną audycję, którą mu hostowałem, to, no, to taki jest Klod. Niewdzięcznik trochę, niewdzięcznik. Nic dobrego o tobie nigdy nie powie, nie? Se prędzej język odgryzie swój, niż coś dobrego powie o kimś, kogo nie lubi.
0: Właśnie tak sobie przypomniałem, że ogólnie Teoria Chaosu, całe archiwum jest dostępne, a przynajmniej było na Paranormalium, bo tu są stare podcasty, ale widzę, że tu jest jakieś długie wyjaśnienie, że w 2019 roku przerwano zamieszczanie tego Teorii Chaosu na tej stronie. Ale stare audycje zostały.
1: No, mogli się trochę w innej atmosferze chłopaki rozejść w sumie, ale...
0: No to ostatnio chyba tydzień temu coś wspominałeś na ten temat. No.
1: Okej, to czy chciałbyś jeszcze waranie jakiś temacik poruszyć, czy wietrzymy antenkę?
0: To tyle, wietrzymy antenkę, ja przychodzę na słuch.
1: No to dzięki, że wpadłeś.
0: Dziękuję, na razie.
1: Cześć. No, a teraz może posłuchamy sobie Jonathana Bubisza i jego muzyki, którą publikuje pod szyldem Sin Problemas. Jonathan podobno słucha sobie Nocnego Radyjka i to pomaga mu się trochę podszkolić jeszcze w języku polskim, chociaż podobno całkiem nieźle mówi po polsku i może zadzwoni nawet do nas, opowie coś, jak się żyje w San Diego na przykład, nie? A sobie patrzyłem dzisiaj, tam jest pięknie, pięknie, no bo to jest nad morzem, palmy, budynki, tak mi się troszkę skojarzyło z jakimś Miami trochę, tylko takie biedniejsze jakby Miami i takie, wiecie, gdzie jakieś stare kościółki też znajdziecie, takie inny trochę klimat, ale też bardzo ładnie. No, to sobie może czegoś posłuchajmy i sobie chwilę odsapnijmy.

i jakaś pani doznaje orgazmu i wychodzi z Matrixa dzięki temu. Komuś się skojarzyło tutaj z muzyką Dariusza.

Może ktoś chciałby zadzwonić i zrecenzować audycję My Light Claude'a. Powiedzieć, co mu się podoba, co mu się nie podoba. Można chwalić. Nie ma tutaj obowiązku ganienia i wytykania. Także, no... Gadaliśmy wcześniej o tym, że żyjemy trochę w świecie iluzji dzisiaj i przypomina mi się bohater filmu They Live. No, tak jak o nim tu było mówione już, wspominałem o tym filmie wiele razy. Trochę tak jak Claude, często wspominam o filmie They Live i Idiokracja. No to bohater dostaje takie, wpadają w jego ręce dziwne okulary, przez które widzi świat taki, jaki jest naprawdę, bez tej iluzji. No i wszędzie są komunikaty, bądź posłuszny, kupuj, nabądź, pracuj i tak dalej. Są poukrywane te komunikaty, takie podprogowe jakby. No to też dzisiaj rozglądnij się, człowieku, dookoła, zobaczysz... Gdzieś tam reklamy, jakieś billboardy, na których jest ściema. No, każdy wie, że hamburger wygląda zupełnie inaczej na fotografii niż w lokalu. Wiemy już dzisiaj, jak wygląda przygotowanie takich zdjęć. Używa się pianki do golenia zamiast majonezu i gąbki. I gąbką się usztywnia hamburgera, maluje się go farbą, lakierem pryska, ciekły azot się jeszcze da, żeby to dymiło ładnie i tak dalej, żeby było ciepłe danie. No i jedna wielka iluzja, jeden wielki Matrix. Włączasz sobie wiadomości, wiadomo, co możesz tam usłyszeć i jaka propaganda. Filmy, no właściwie filmy też często przedstawiają zupełnie wykrzywioną w hollywoodzkim wydaniu pokazaną historię, nie? Nie takie stroje, niehistoryczne, postacie, pięć postaci zlepionych w jedną. Scenarzyści sobie jeszcze sami wymyślili dodatkowe różne rzeczy jakieś. I tak dalej, czyli też znowu ściema. I tak na każdym kroku, wszędzie nas karmią jakimś zakłamanym przekazem, bo każdy chce coś ugrać, każdy chce przekonać nas do czegoś, albo nam coś sprzedać, albo jak to z różnymi instytucjami różnymi. Język mi się plącze, nie wiem, od tego piwa. Dzisiaj jedno piwo sobie tu piję na audycji. Barley Classic. 4%. W buteleczce. Nie wydaje wam się, że po piwie z puszki to łeb boli czasami? Może to aluminium się tam gdzieś... Albo coś, nie. No okej. Okay. No więc strasznie dużo jest ściemy. Dają nam umowę jakąś do podpisania, nie? No to różne kruczki, sztuczki, drobnym drukiem pisane i tak dalej. Jedna pani, która opowiadała o tym, jak wygląda prowadzenie franczyzy Żabki, mówiła, że dostaje się umowę taką, która ma z kilkadziesiąt stron. I tak jak to często bywa, nie dają nam czasu na przeczytanie jej. Nie można sobie jej wziąć do domu i tak dalej. I potem się faktycznie okazuje, że wypadałoby tą umowę sobie przestudiować dokładnie ze specjalistami. I czy są tam faktycznie różne niekorzystne rzeczy. Krótko mówiąc, cała odpowiedzialność za wszystko spada na franczyzobiorcę. Strasznie narzekają ci ludzie. W ogóle ciężko jest z tej Żabki wyjść. To jest wszystko tak pomyślane, że rozwiązanie tej franczyzy z Żabką wiąże się z takim jakby podsumowaniem wszystkiego i tu trzeba straty podliczyć, wszystko. Tak jest to zrobione, żeby się okazało, że musicie 20 koła jeszcze Żabce zapłacić, nie? Których nie macie. Więc ktoś macha ręką, dobra, to będę to prowadził dalej, nie? I coraz bardziej rośnie bunt, bo są różne takie praktyki. W Rosji, w Korei Północnej, czy dawniej w Związku Radzieckim robiono takie wsie, do których zapraszano różnych zagranicznych gości, żeby pokazać, jak to wszystko kwitnie. Te wsie potiumkinowskie,
tak się nazywały, to one to były takie sztuczne makiety. No. Ludzie byli aktorami, wszystko było na pokaz, prawda? W Korei Północnej nadal to sobie funkcjonuje. I coś podobnego robią z tą żabką, że jak ktoś zainteresowany kupnem tej franczyzy i prowadzeniem lokalu jest zainteresowany, to się go wiezie do takiej jakby żabki, która jest specjalną żabką, gdzie ta pani twierdziła, że nawet tam na pokaz stawiają drogie samochody, że to właściciela. Właściciel oczywiście rozpromieniony, zadowolony, świetnie idzie. To była najlepsza decyzja w moim życiu. Ja już nic nie muszę robić. Ja tylko doglądam sobie tu. Pani Asiu, proszę to wziąć, zabrać tam na zaplecze te buteleczki, dziękuję. No, bardzo zadowolony jestem, bardzo. No i powodzi się, no, się pracuje, to się ma i tam pokaże ten drogi samochód. I tak się urabia trochę tego zainteresowanego. Tu dzwoni do mnie ktoś jako konferencja. To był albo Matt, albo Tomisiu, albo Psycho. To proszę bardzo, żeby sobie tutaj ustawić inaczej. Nie dzwonić do mnie jako grupa, konferencja, tylko pojedynczo. No i co jeszcze o tej żabce się tam ciekawego dowiedziałem? Asortyment macie narzucony, pełna standaryzacja w ogóle. Abyście przestrzegali tych standardów tej franczyzy, narzuconych pewnych zachowań, co do obsługi klienta, co do towarów, rozstawienia i tak dalej. Żeby sprawdzić, czy przestrzegacie tych praw, wysyłany jest tajemniczy klient. Oczywiście klient, znaczy kontroler incognito, jako klient przychodzi, nie? Normalnie ubrany i sprawdza. Sam byłem świadkiem takiej kontroli, gdzie, ale to było, ze skarbówy było jakieś babsko, i się przypierdoliło babsko. Normalnie bym za rajtuzy naciągnął na łeb i powiesił na żyrandolu babsko. No i babsko się dopieprzyło, że nie dostało paragonu czy coś, nie? Ale tutaj przychodzi ktoś i sprawdza, czy wszystko jest przestrzegane i oczywiście bardzo surowe kary finansowe, jak nie przestrzegacie. Jeśli chodzi o podatki, pani opowiadała, że dostała nagle jakiś podatek bardzo wysoki do zapłacenia, co gębę rozdziawiła kompletnie. I okazało się, że znów jakiś haczyk, tak? Z tą żabką. Jest, nie potrafię tego dokładnie opisać, bo się nie znam w ogóle za bardzo na tych sprawach. Już nie pamiętam, o co tu chodziło. Ale w skarbówie powiedzieli, a pani z żabki, tak? No, znamy temat. No, musi pani zapłacić. A ile w tym prawdy, że ojciec Tadeusz ma udziały w żabce? No tak słyszałem wielokrotnie z różnych źródeł. I w pewnym momencie to się nawet potwierdziło, ponieważ żabka zaczęła finansować jakieś zloty młodych rodziny Radia Maryja, coś takiego. Wyłożyli niezłą kasiorę na to, nie? I musieli się tłumaczyć potem, bo wiadomo, że przy takim wydarzeniu to są kontrowersje. No to tłumaczyli się, my mamy prawo tu finansować różne rzeczy, i takie, i owakie, między innymi wielkie dzieła ojca Tadeusza. No. W ogóle i żabkę, i Biedronkę wymyślił podobno ten sam człowiek. To miał łeb, nie? Do interesów. Franczyza franczyzie nierówna. No na pewno. Są tu różne zasady, nie? Działania. Są lepsze i gorsze franczyzy. Żabka jawi się niestety jako ogromne wyzwanie i można wpaść w kłopoty. I wiecie, to nie jest tak, że po prostu potem zamkniecie se lokal i już, nie? Tylko jeszcze dużo kasy trzeba potem wyłożyć, którą się nie zawsze ma. Słyszałem opowieści o tych, którzy się cieszą, jak wyjdą na zero, tak? I mają duży kłopot z tą żabką. Różnie bywa. No ja bym się nigdy za takie rzeczy nie brał. Agineski pisze, narzucony masz też obowiązek zamawiania towaru na konkretną minimalną kwotę co tydzień. Tak, coś takiego było też, no.
I dużo jest tego typu zabiegów, że jesteś przymuszany, masz płacić, tu kupować, tu masz zamawiać i tak dalej. Nie brzmi to dobrze, tak? Plus, jakieś plusy też są. No plus jest taki, że na start dostajesz fajnie zrobiony lokal. Wszystko jest nowiutkie. Masz nowe sprzęty, wymalowane, lokalik, no, cycuś, nie? No to aż miło, prawda? Ale z drugiej strony nie masz też żadnej gwarancji, że za 2 tygodnie dwie ulice dalej nie założą kolejnej żabki. I tak często się zdarza też. Zakładacie na jakimś osiedlu, nie? To nie muszą być jacyś wielce zamożni ludzie. Nie wiem, mąż mojej nauczycielki w czasach, kiedy byłem dzieciakiem, to w podstawówce było jeszcze, wiadomo było, że jest właścicielem jakiegoś takiego marketiku, nie? Na osiedlu czy coś. A mieszkali w bloku sobie normalnie, nie? Ojciec mojego kolegi, taki bardziej przedsiębiorczy, rodzina troszkę bardziej zamożna, tu w tenisa se grają, tu coś, nie? Ale też mieszkają w bloku, mają jakąś tam ścierką, jeździł, nie? Coś, no to też nie żadna rewelacja. Ale założył snack bar taki pan Karol na osiedlu, nie? Właśnie, gdzie były najgorsze na świecie burgery, frytki i wszystko. Malutki taki, ale był bilard, spoko. No i no, w takiej sytuacji łatwo wpaść w kłopoty, bo nie jesteśmy jakimś bogaczem, który ma olbrzymie zaskórniaki w razie czego, nie, żeby sobie poradzić tam z kłopotem, z kryzysem jakimś, coś opłacić. Tylko to jest ktoś, kto ma trochę więcej pieniędzy i myśli, jak tu je pomnożyć. No to wezmę może ta franczyza żabkowa, nie? No i potem kończycie tak, że macie 4 żabki w blokach obok różnych na osiedlu i w sumie nie wiem, czy to stanowi jakiś problem dla tych franczyzodawców większy. Bo oni i tak od człowieka wyciągną co ich, prawda? Nawet jak ty padakę zaliczysz, to oni i tak wyciągną od ciebie jeszcze jakieś pieniądze. Zrobią tak, żeby im się przynajmniej to wszystko pozwracało, nie? I kolejnego frajera zaczną szukać. Można wziąć franczyzę na audycję w NR? John Locke. Nie wiem, jak by to miało wyglądać. Franczyza na nocne radio. Że ktoś sobie założy inny kanał, jakieś tam nocne radio w dzień na przykład. I będzie udawał krawca. Cześć, to ja, krawiec. Tu tego, no. Napijmy się, kurde, w ogóle. Posiedzimy dzisiaj trochę i dzwońcie, dzwońcie. I wszyscy przyjmą, że on przyjął rolę krawca. Ma wykupioną franczyzę na krawca, wolno mu udawać krawca oficjalnie. No nie wiem, jakiś dziwny pomysł. Franczyza na nocne radio. No, to co? To chyba nie jakaś wielce popularna ta audycja My Light, skoro nie chcecie dzwonić i komentować, jak wam się podobała.

Pyk, pyk. No, jest jakieś podobieństwo. W ogóle ta, to jakieś takie za proste mi się wydaje. Lubię niby minimalizm, ale tu jest jednak za mało detali. Coś bym dodał właśnie w tle, jakieś miasto, coś teraz. Za proste, za proste. Ale to pewnie na szybko robione. Tutaj ktoś temu Claude'u to zrobił. A animacyjka tak jakościowo, no jakby z jakichś darmowych stoków, pewnie z Pixabaya, jak znam życie, takie New Retro. No ale czcioneczkę ktoś mu tu zrobił, podkolorował. Ja nie wierzę, że to Michał sam. On jest antytalentem trochę, jeśli chodzi o takie sprawy. Antytalent. Mimo, że radiowiec nie zgorszy, no to w takich graficznych czy kreatywnych sprawach to... Dlatego powinien mieć kogoś, słyszysz? To do ciebie. Co odwracasz głowę? Co odwracasz, Klodzie, głowę? Tak, do ciebie mówię. Weź se kogoś tam do pomocy. Tylko, że się z nim pokłócisz pewnie po tygodniu, nie? Albo coś. Ale spróbuj kogoś do współpracy wziąć, żeby ci pomógł z tymi internetowymi rzeczami, jak nie ogarniasz.

0: It's my life. It's my life.
1: Alan 990, 10 zł. Kiedy będzie jakiś sklep internetowy z gadżetami nocnego radia? Krawiec, weź się do roboty, arbeit i zaprojektuj jakiś kubek, czy długopis. Tylko gadasz i gadasz. Ale za to jak? Pozdrów wszystkich gadżeciarzy Coca-Cola.
2: Dziękuwa. Alan 990. No będzie, wiem, że dałem dupy jak zwykle. Strasznie mam jakiś taki czas beznadziei, to znaczy, że mi się tak beznadziejnie nic nie chce. Takiej dyspracji dostałem, jakiegoś zniechęcenia, że faktycznie zawaliłem parę spraw i to tak koszmarnie. No, to właściwie jest, te rzeczy są gotowe, nie? Prawie że, no bo gotowe jest wtedy, jak już można kupić. Ania ma franczyzę na audycję NR. Nadaje na kanale NR, donaty oddane na NR i sama jeszcze płaci ekstra. No strasznie źle Ania wyszła na tej franczyzie. Okazało się, że to same wydatki. No...

albo komuś zlecił zrobienie. No, być może, być może. Na pewno nie Mariusowi, z którego usług już korzystał, bo bym poznał styl charakterystyczny Mariusa. Tutaj. A może sklecił sam faktycznie. No. Claude lubił używać takich prostszych trochę programików, które miały tą zaletę, że miały powiedzmy różne szablony już wbudowane, więc może z jakiegoś szablonu skorzystał. Nie wiem, nie wiem. Też tak może być. No, także ja bym tą audycję zrobił z jakimś pomysłem po prostu, żeby ona była, żeby ona się czymś charakteryzowała, żeby się wyróżniała, żeby była troszkę inna. Ja wiem, że cel w zasadzie jest taki, to o czym Czektul wspominał, no to tak, to też mi się wydaje, że Claude gdzieś tam się zapatrzył, powiedzmy, w szabla, czy gdzieś to nocne radio też jednak ogląda po kryjomu i widzi, że jest feedback, że są ludzie, że coś się dzieje, są tematy różne, są donaty, to na pewno też nie jest dla niego bez znaczenia, jak znam Michała. Chociaż się trochę tak z tym cały czas kryguje, nie? Że o, ja tu nie potrzebuję i to nie będą donaty, tylko to będą te, no, znaczy się komentarze. No. No, tak się boi się po prostu powiedzieć wprost. Będą donaty, tylko musi jakąś ideologię do tego dorabiać. A rób waś donaty, to chyba nic złego, że ktoś ci dyszkę płaci na przykład, bo mu się audycja podoba, nie? Nie trzeba za to ani przepraszać, ani nic. No. Tak, Mariusz myślę, że dalej jest tym konsultantem duchowym. Gwiezdne dziecię się z niego zrobiło nagle. Też ciekawy przypadek, nie? Człowiek w zasadzie niezainteresowany tymi rzeczami, który z dnia na dzień staje się gwiezdnym dziecięciem indygo i duchowym przewodnikiem astralnym. No, widzicie, tak się czasem może... A może to biznes taki, po prostu taki pomysł jego, może trochę świruje pawiana, kto wie. No to by oznaczało, że jest szarlatanem po prostu, że został szarlatanem, zawód szarlatan. Można by sobie w CV wpisać. Już od najmłodszych lat sprawiało mi wielką satysfakcję i przyjemność robienie ludzi w bambuko. W końcu postanowiłem rozwinąć skrzydła. Moja pierwsza praca to sprzedawanie cudownych eliksirów. Potem przez parę lat byłem guru sekty. Potem promowałem pewną technologię eksperymentalną, alternatywną i sprzedawałem wynalazki, kwantowe taborety między innymi. No i takie CV-sen napisać. Może by niektórzy byli zainteresowani. Powiedzieliby, wow, właśnie kogoś takiego szukaliśmy, jak pan.

Okej, coś za spokojne te podkłady. Więc muszę tutaj zmienić na coś żywszego, bo usnę. Okej, już sekunda. To może coś bluesowego. Nocne radio, luźne gadki, krawiec przy mikrofonie, rok 2023, sierpień, 3 czerwca, godzina 22:31:29, a teraz już 31.

0: dostałem tu pytanie, czy chcę pogawędzić. To pan wyślij takie zapytanie do redaktora prowadzącego jakiegoś radia, tak mu tam na priwa. I ten prowadzący właśnie nadaje w tym momencie audycję. Dziś mamy niezwykłego gościa. Przepraszam państwa, mam tu SMS-a, dostałem na telefon. A tam, chcesz pogawędzić? Prowadzący mówi, przepraszam, jednak odwołujemy dzisiejszego gościa. Spotkanie z panem ministrem się dzisiaj nie odbędzie, niestety. Przełożymy je na inny termin, bo mamy dziś niezwykły telefon od kogoś, kto chciał pogawędzić. Witam serdecznie.
1: No, dzień dobry. No tak, dzwonię, bo nudno, kurde. Jaki temat jest? O czym będziemy rozmawiać?
2: Alan, wspomożenie w imieniu krawca, 10 zł. Hej, prowadzący. Życie jest jak playlista. Czasami podaje nam piosenki, których byśmy nie wybrali, ale potem wraca do hitów. Wszystko się poukłada. Trzymaj się. Proszę o uśmiech na audycji i o wsparcie dla krawca. Coca-Cola 3 złote.
0: Coca-Cola 3 złote. No to można wnioskować, że jest to też jakiś fan szkolnej, ten Alan. Ale czemu Alan wspomożenie w imieniu krawca? No tak, ale z tą playlistą to ładnie napisał. Tak poetycko.

Trzymaj się. Trzymaj się. Oh yeah. No, już można by nagrać, trochę tam obrobić na Audacity i już wydawać płytę. Nie lękajcie się, napisał Gumball. A Wódz tutaj pyta, czy tęsknisz za Bajtiterem? Jasne, że tak, jasne. Czasami o nim myślę, tak się zastanawiam, co u niego jest, cholera jasna. Ty masz jakiś kontakt może Wódzu? No kończ już, bo nudą wieje. A może są tutaj tacy, co lubią nudne audycje? Akurat sporo ludzi. Tu 70 osób, na radyjku pewnie jeszcze z 20. Może coś się... No, może niektórzy lubią nudne audycje. Na przykład lubię czasem nudne rzeczy. I ile można oglądać strzelanin, pościgów, zwrotów akcji co 2 sekundy i gwiazdki z dupy oczywiście jeszcze muszą być i salto. Czasem mi brakuje takich trochę nudniejszych filmów, a sobie ostatnio Shreka przypomniałem, konkretnie drugą część, ale potem mnie naszło na trzecią, bo stwierdziłem, że to jest jednak świetny świat, ten zasiedmiogórogród. Bardzo, to chyba najlepsza produkcja DreamWorks, choć najnowszy ten Kot w butach, Ostatnie życzenie, to już w ogóle jest mistrzostwo, bo zmienili trochę styl graficzny i więcej eksperymentują. Ten Kot w butach jest w wielu miejscach taki malarski po prostu, taki artystyczny troszeczkę i przez to przepiękny, nie? Wszystko jest trochę jak malowane, jak rysowane. No bardziej jakby to jakiś szancer robił ilustracje, nie? Do zbioru różnych baśni. Więc no, trochę w takim kierunku. Już mniej takie sterylne 3D,

0: tutaj do mnie pisze wiolonczelista. Chyba. Nie, bo tu są i gitary, i skrzypce. Multiinstrumentalista. Człowiek, który gra jednocześnie na gitarze, na skrzypcach, na gitarce elektrycznej i na wiolonczeli. Więc może stopami też tam troszeczkę szarpie za te struny. No i co z tym Shrekiem? No świetnie to jest zrobione. W ogóle. Znakomita bajka. W zasadzie bardziej tak to jest dla starszych baśni niż dla dzieci. Znaczy dzieci też mogą obejrzeć bez problemu. Ale chyba nie bez powodu ta animacja się tak spodobała właśnie dorosłym ludziom. W dwójce jest w ogóle świetna piosenka. Śpiewa Dorota Zięciowska, Chcę bohatera. I to jest polska wersja słynnego utworu Bonnie Tyler, I Need a Hero. Bardzo dobrze przetłumaczyli tekst. Tak kreatywnie, fajnie, z jajem trochę. Ta wróżka chrzestna, tak, śpiewa tą piosenkę. I jest po raz kolejny polski dubbing okazał się lepszy. Ktoś napisał w komentarzach, że polski dubbing w końcu dogania Zachód. To jest totalną bzdurą, bo raz, że nasz dubbing zawsze był lepszy niż taki amerykański, bo u nas się brało aktorów, świetnych aktorów i to takich znanych, a nie tak jak na przykład w Stanach, tam celebrytę czy kogoś znanego, nie? Tak, bardziej na lajcie. U nas się dużą wagę przywiązywało zawsze do jakości dubbingu i był świetny, i jest świetny, i jest często lepszy. Kot w butach też jest lepszy niż oryginał, mimo że tam też same sławy. Przecież za głos podkłada, za osła głos podkłada Eddie Murphy czy Antonio Banderas za kota, ale i tak wychodzi im to gorzej niż polskim na przykład aktorom głosowym. Cześć Gumball, sorry, tu chciałem dokończyć.
1: Cześć. Wydaje mi się, że to jest jakieś takie...

0: Przyzwyczajenie do polskiego języka. Wydaje mi się, że jakby ktoś słyszał nasz polski dubbing, to jemu bardziej i tak by się ten amerykański, angielski dubbing podobał. Ale co ja chciałem powiedzieć, oglądałem film ostatnio, co jest u mnie rzadkością, i obejrzałem film Uncharted. Słyszałeś o nim?
1: Tak, z Tomem Hollandem, tak?
0: Tak. I zobaczyłem sobie go, bo był gdzieś tam na HBO Max. I sobie patrzę, pyknę, sobie oglądnę i powiem tak, z jednej strony fenomenalny film, a z drugiej chujowy. To jest taka polaryzacja, bo z jednej strony bardzo dobrze oddali grę. To znaczy te wszystkie rzeczy, które się dzieją, gdzie oni chodzą po tych jakichś tam, najpierw są w mieście, chodzą po, jakby to powiedzieć, podziemiach, potem jadą na wyspy. To tak jakby wzięli po każdej grze z jedynki, dwójki, trójki jakąś część i ją tam wrzucili. Nawet wręcz walki są bardzo podobne, bo w sumie walki w Uncharted były quick time eventami. Wiesz co to jest, prawda?
1: Tak.
0: No i to wszystko bardzo fajnie wygląda, fajnie sklecone, ale z drugiej strony po prostu oprócz tych głównych postaci, wszystko inne było skracone. W sensie, jakby antagoniści to był jakiś papier. Jeden drugiego chce zarżnąć. No, takie, no tutaj jest powiedzmy złodziej, no to ten złodziej chce zabić tego złodzieja, a ten zabije tego złodzieja, a jeszcze jest silna czarna kobieta. I ona dopiero umiera na końcu, bo ona jest silną czarną kobietą. I ogólnie takie, no bardzo napchane. I z jednej strony fajnie, bo to jest czuć, że to jest gra, a z drugiej strony fabuła, która gdzieś jest z boku, bo wydaje mi się, że jednak ta cała eksploracja, to wszystko było najważniejszą tą otoczką, to ona była strasznie niedopieszczona. I to mi się nie podobało. Ale co jeszcze chcę powiedzieć, co było największym minusem, że motyw przewodni dopiero pojawił się w pełnej wersji na napisach końcowych. I to już w ogóle dramat. Tak jakbyś miał, no nie wiem, Park Jurajski bez, nie wiem, motywu przewodniego.
1: Albo Gwiezdne Wojny.
0: No.
1: No,
0: Straszne, straszne, nielitne.
1: myślę, że wzięli Toma Hollanda z tego powodu, że on jest bardzo wygimnastykowany. To jest, no, grał Spidermana i nie bez powodu grał Spidermana. On robi salta w tył, ćwiczył gimnastykę i tak dalej.
0: Fajnie to wyglądało, te ruchy tam, to wszystko wyglądało spoko, nie było złe.
1: On właściwie jest kaskaderem trochę. Ma olbrzymią już wprawę w różnych skokach, na linkach, nie? Jakieś przewroty, salta, bieganie po ścianach i tak dalej. No, ale od początku mi jego gęba nie pasowała do Nathana Drake'a.
0: No bo
1: Nathan
0: nie
1: Drake,
0: pasuje,
1: no
0: ale
1: coś.
0: przynajmniej jak już tak zapomnisz o tym, to nawet da się to przeżyć. Ale według mnie ten aktor, ten co w Tedzie grał, co wzięli za Sullivana, to bardzo dobrze tą robotę robił.
1: No, w każdym razie czasami tak jest, że jak nam aktor nie przypasuje już na początku, to już na cały film patrzymy tak niechętnie, no bo coś tu nam nie pasuje. Ale jak byś ocenił grę Hollanda aktorską?
0: Była taka solidne 7 plus na 10, bo wiadomo, no nie oddał w 100% postaci, bo to niestety on nie wygląda. No i też nie ma trochę tej charyzmy, którą miał główny, nie wiem jak ten gościu się nazywał.
1: Nathan Drake.
0: No. Nie, ten co go głos podstawiał, Nolan, ale nie pamiętam jak
1: Aha,
0: się
1: nie.
0: nazywa dokładnie. To był Nolan. Ale w każdym razie no, nie miał tego zacięcia, bo Nathan to był taki trochę dupek, nie? On dużo ironizował, był takim, wiesz, kobieciarzem, a tego brakowało trochę. Ale pod względem ruchów, nie, tego całego, wydaje mi się, że było okej. Okay. Więc no mówię, taka polaryzacja. Z jednej strony do dupy film, to bardzo. Ale z drugiej strony można naprawdę też wziąć z niego trochę uciechy.
1: A znasz taką produkcję My Light? Nowa,
0: Tak, znam.
1: nowa, nie,
0: Widziałem.
1: nie.
0: Powiem ci, że byłem zaskoczony. Ja myślałem, o kurde, czy to naprawdę się dzieje? Co? I patrzę, faktycznie. Plot nadaje, dla mnie to była niespodzianka, bardzo pozytywna. Ja wiem, że ty tam masz trochę z nim kosę, ale ja do plana nic nie mam. Ja tam, czy tu co mam mieć do niego? No on mi personalnie nigdy nic nie zrobił, jakoś tam, wiesz, nic z jego otoczenia też zbytnio, więc nie mam jakoś specjalnie do Claude'a kosy. I co, no była audycja jaka była, no pierwsze audycje zawsze są średnie. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się fajerwerków, ale dobrze, że zaczął, nie? No tam poprawi tam pewne rzeczy i może z tego wyjść coś nawet. Także może ci nawet zrobić jakąś konkurencję.
1: No, taki jest chyba jego cel trochę.
0: Mówisz, że poczuł... Ale co mówisz, że tu chodzi bardziej... Bo ja nie wiem, ja go nie znam, więc to raczej pytam się ciebie. Tu chodzi raczej o pieniądze, czy chęć takie dogryzienia tobie?
1: Pół na pół. Znaczy może nie chęć dogryzienia, ale po jednej stronie pieniądze jakieś tam może liczysz, że będą donejciki też, ale bardziej pewnie mu chodzi o to, żeby zrobić konkurencję po prostu. On do spraw spisków, wiesz, że poważnie podchodzi, on ma swoją misję, no i szuka sposobów, żeby głosić swoje rzeczy i żeby poprzez takie bardziej lightowe, kolorowe, dla plebsu rzeczy z domieszką humoru, oczywiście, bo to musi być trochę też i humor, to jest bardzo ważne, musi być humor, słuchajcie. Żeby gdzieś tam no, przejąć troszeczkę słuchaczy, może od Krawca, czy od Szabla, czy od innych. No. A też tutaj widzę takie fioletowe, jakieś tutaj jakieś nocne.
0: Co jakie fioletowe? Co
1: a nie, to na kolorystykę popatrzę.
0: No, ale co, no wziął sobie jakiś stok normalny. No to jest taki retro wave w stylu future, nie? I oni to jakoś gdzieś tam miał programik, tak jak ty mówisz właśnie, wiesz, to jakiś darmowy programik, albo ktoś mu tam zrobił na szybko, to nie jest jakiś tam, wiesz, nie do zrobienia.
1: Jasne. Nie, no trochę styl intro, tego intra tła, bo to jest jednocześnie intro długie. I tło i wszystko, no to troszkę mi się to kojarzy z nocną jazdą, no z tym, co ja zrobiłem, ale niech się inspiruje, nie mam z tym problemu, tylko zauważam po prostu, że jest tu kolejna jakaś inspiracja. A psy będzie wieszał, nie? I miłego słowa nie powie. No.
0: A ja chciałem powiedzieć, że tu wszyscy narzekają na długie intro czy tam outro, ale przecież u niego na audycjach to były nawet 30-minutowe wstępniaki chyba, nie?
1: Tak.
0: Potrafiły
1: no,
0: być.
1: Cały bloczek. Bloczek dżingli, reklam, bloczek reklamowy. No.
0: No. Etam tak też lubi robić, tylko Etam robi trochę krócej, tak z 2 minutki puści sobie licznik. I witamy na streamie Etama, tak przez jeszcze pół minuty.
1: No, te liczniki są modne też, wielu puszcza, przecież nawet taki Stanowski puszcza sobie licznik na początku, nie? A mógłby się bać, że co, jakiś będę licznik, to ludzie przyjdą i pójdą. Ale widać, że no, on się chyba zna na tym, co się opłaca, na czym można zarobić. Na tej Janoszek już grube miliony jakieś zarobił. Cały czas tak ją grillując i wyśmiewając, zarabia pieniądze. No też ciekawy przypadek, nie? I pytanie, czy to nie robi się z tego cyrk trochę i taka żenada, jak tak po kimś jedziesz już cały czas, już ludzie nawet nie są tym zainteresowani, a ty tak kogoś cały czas dręczysz i wyszydzasz, nie? I pieniędzory na tym robisz. To takie
0: no,
1: niskie.
0: No wiadomo. Niskie. Ale ja mam tu jeszcze jedno pytanie. Zaraz wrócę do tematu Claude'a, bo pewnie dużo osób to interesuje. Dzisiejsza audycja w sumie na ten temat. Ale jak myślisz, co będzie szybsze? Ty, jak przejdziesz już wszystkimi swoimi aplikacjami na nowy komputer, ja tam nie pośpieszam cię, bo w sumie, no jak ci pasuje na starym, nie wiadomo, przyzwyczajenie i trzeba się
1: nic mi nie pasuje, wyczami. Kurwa, kurwa, ale czy musisz jakąś swoją opowieść do tego teraz dokładać,
0: tak.
1: że
0: i
1: mi pasuje, czy coś?
0: No. Czy włożenie karty nowej, którą będę kupywał tam gdzieś w październiku, co będzie szybsze?
1: Najszybszy to będzie pies, co przebiegnie przez Rumunię i kurwa, i go nie zjedzą.
0: Nie, no krawiec, ja sobie żartuję, przecież że ja tam nie mam problemu z tym, no wiesz, to jest twoja sprawa, ja tu tak akurat powiem tak, dla mnie to nawet na plus, bo wtedy ja mówię, wychodzę numero uno. No, to your decision, a wracając jeszcze do tutaj My Light, to tak trochę, czy ta nazwa, znaczy... Czy ta nazwa nie była po prostu stworzona w takim stylu, że po prostu chciał zrobić streama i w sumie nie miał pomysłu i pomyślał, a my life i tak sobie pomyślał my life i tyle.
1: Nie, troszkę inaczej to było. Myślał sobie, nie mam pomysłu, włączę sobie nocne radio i posłucham se, może wpadnę i usłyszał, jak akurat rozmawialiśmy o doktorze Albanie. Z Tomisiem i sobie rzuciliśmy w żartach, że My Light pisane fonetycznie jako nazwa dla, no, że to mój light, nie? Sobie prowadzę tutaj lighta. No i podłapał, no więc widać, że słucham nocnego radia.
0: Znaczy, no, a ty słuchasz jego i to jest taka platoniczna miłość.
1: Tylko, że ja nie kłamię, że nie słucham.
0: Ale wiesz, to nieważne, bo to jest taka właśnie, jest taka miłość do idei i on nie powie tego, on wprost tego gdzieś nie będzie mówił, ale on ciebie słucha, on ma cię w serduszku zawsze.
1: Krawiec, czy możesz ponaśladować trochę górala? Nie mogę naśladować górala, bo za mało dudków daliśta, hej! No, więc nie mogę. No, nie, tu nie ma żadnej szorstkiej miłości, myślę, bo on dosyć jawnie deklaruje niechęć do mojej osoby i po raz kolejny publicznie uświadamia wszystkich, że nie jestem jego kolegą i tak dalej, no to ja tu nie widzę cienia sympatii, więc wiesz. Tyle w temacie.
0: Może ja w ogóle trochę nie rozumiem tego, w sensie, bo zawsze mnie to zastanawiało, skąd jakby to nadal, wiesz, ta taka miłość. Ja nie chcę mówić miłość, ale inaczej go nie potrafię określić, że on faktycznie gdzieś tam cały czas siebie ogląda i zastanawiam się, czy może on faktycznie no tak widzi, jak mu tobie idzie, że on by po prostu chciał twojego sukcesu. Znaczy, nie mówię, że jakiś fenomenalny sukces osiągnąłeś, taki okej, sukces, ale on by tego chciał w sumie. On by chciał też na YouTubie mieć właśnie takie zasięgi, jak masz ty teraz. Chociaż wydaje mi się, że on też gdzieś jakieś tam ma. Tylko ukryte.
1: Wątpię. Jakieś przekombinowane to jest to, co mówisz tutaj. Przekombinowane bardzo.
0: Mówisz. Nie,
1: jeśli coś go napędza, to jakaś taka chęć może zemsty bardziej po prostu zwyczajnie, żeby, nie wiem, okazać się lepszym.
2: Pan Bóg.
1: Żeby się okazało, że to on miał rację. O, w końcu.
2: 50 zł.
1: Konkretnie. Rasa, dobrze.
2: Dałem więcej.
1: Czekaj.
2: Cieszę się, to w miarę dobrze zgrało. Pozdrawiam drugi raz.
0: Donajcik przyszedł?
1: Tak, donajcik. Muszę poprawić, bo tu trochę przycina. To Pan Bóg, który. Przypominam, że Pan Bóg jest bardzo długo z nocnym radiem i czuwa nad nami Pan Bóg. I 5 dyszek dał. Bosko. Żartowałem, dałem więcej. Ciekawe, czy się to w miarę dobrze zgrało. Pozdrawiam drugi raz. Dzięki wielkie. Przyda się, przyda. Każdy pieniądz mi się teraz bardzo przyda, bo mam wir w baku kompletny. Mam jakieś tam trzy dychy na koncie.
0: Słabo
1: trochę.
0: Bym ci dał, kurde. Ale sam mam teraz, mówię, no oszczędzam kasę, spinam pasa, żeby kupić kartę, więc na razie
1: nie oszczędzam. Ja tu nic nie naciskam. W zasadzie nie powinienem o tym za bardzo gadać, bo to będzie, że na litość biorę czy coś. Ale to tak bardziej po prostu.
0: Jaka tam litość, kurde, poświęca dużo czasu na te radio. Trochę gdzieś idzie twojej krwi i potu na to, więc no to się tobie trochę należy. No,
1: należy, tak nie należy. Tam. No tam to niech każdy sam sobie oceni, czy się należy. To kwestia też, czy komuś to odpowiada, czy nie, bardziej mniej. Nieważne, w każdym razie po prostu trzeba się co jakiś czas przypomnieć, no bo to tak działa. I tyle, i robi się to w różnej formie. Czasami się trochę zgrywam, czasami tu przypomnę się i tak dalej, no tak zwyczajnie. I tyle. No, dobra.
0: No tak, dobra. Ja nie będę za dużo anteny zajmował, już to, co miałem pogadać, to pogadałem, o tym filmie powiedziałem, o My Light powiedziałem. Jakieś jeszcze pytania dotyczące My Light ode mnie?
1: Czy masz jakiś... Jak byś ty zrobił tą audycję? Gdybyś był Klodem?
0: Ja bym w gry grał, ale to ja bym grał w gry.
1: No, ale właśnie dlatego zapytałem, gdybyś był Klodem.
0: Ja bym był Klodem. No to bym na pewno poprowadził to tak jak teorię chaosu, tylko że znaczy nie robiłbym teorii chaosu, ale zrobiłbym jakieś takie wstawki, gdzieś coś powiedział o jakichś rzeczach, że tak żeby na początek, żeby zaciekawić czymś ludzi i nie odbierać cholera telefonów na pierwszej audycji tak szybko. Bo okej, to jest fajne, ale niech on się zaprezentuje, bo dużo ludzi go nie zna. No, on ma tą teorię chaosu, ale bądź co bądź dużo osób, co go oglądało, gdzieś pojawiło się po prostu albo od ciebie, albo gdzieś tam. Wiesz, no, oni chcą zobaczyć, kim jest ten Klot.
1: Okej, czyli mógłby trochę zwrócić uwagę, że są nowi słuchacze, że nie każdy się zna na tych spiskach, że czasem trzeba coś może wytłumaczyć, co wiedzą już ci bardziej zaawansowani. To jest właśnie to wyczucie trochę, którego jemu brakuje, co powtarzam. Tak to
0: i widzę. Czytaj czat. Na początku to jest ważne, buduje się... Potem już nie trzeba. Potem jak już jest dużo tych audycji, nie, co stali słuchacze, to już tak nie jest potrzebne, ale... Jak się buduje społeczność na początku, to warto z nią cały czas być w kontakcie. Tutaj odpowiadać, tutaj czytać, angażować. To jest ważne, żeby po prostu ludzie wracali.
1: Włączyć sobie też te donaty i faktycznie traktować je jako komentarze. A żeby nie było może dużo trollowania, to można sobie podwyższyć kwotę, żeby się nie opłacało. Trollować.
0: Można automoderację dać. Znaczy, że przepuszcza tylko te, które kliknie.
1: No, mógłby na spółkę z kimś prowadzić. W sumie chyba się sprawdziło to, no bo jak prowadziliśmy razem nocną jazdę, no to całkiem spoko to wychodziło. Dobrze się uzupełnialiśmy, nie? Tak ludzie niektórzy twierdzili, że się fajnie uzupełniamy, że różne charaktery i że to się dobrze słucha, bo masz jakiś duet, nie?
0: A no tak, jemu potrzebny jest jakiś taki współprowadzący, który będzie potrafił tak być dynamiczny jak on w sumie, no.
1: Też może miałby trochę lżej z trollowankiem, jakby miał współprowadzącego, no bo zawsze może go, może się refleksem tu wykazać i coś odpowiedzieć trollowi, twój kompan, nie? I zgasić trolla na przykład. Jak tobie nic nie przyjdzie do głowy. Zawsze masz jakiegoś sidekicka tutaj, nie? Więc to by była dobra koncepcja. Co jeszcze można by tu zrobić? No w końcu jakoś technicznie to okiełznać, żeby nie było, że ci haczy, że coś tu i nie gadać o technikaliach. Klot jest takim radiowcem wielkim, ale znaczy, no dobra, jest dobrym radiowcem, ale zapomina o tym, że się nie gada o technicznych sprawach ciągle na antenie. Ja tu włączam i wyłączam, ja tu wetkłem, ja tu mam pokrętło. Co to kurwa kogo gówno interesuje, nie?
0: No tak, to fakt. Ja czasem tak potrafię pierdolić, że o tu mi mikrofon, coś nie ten albo ten. No tak naprawdę to dla większości ludzi jest good enough, to tylko mi przeszkadza. I tak samo jemu będzie przeszkadzać, ale większość co go słucha, to oni, no dokładnie, mają to w dupie.
1: No, przygotować się trochę więcej, bo tu nie było czuć.
0: Ty się przygotowujesz.
1: Ja nie, tylko że widzisz, ja się tutaj nie kryję, że to jest luźno-gadkowa audycja, stream, na którym sobie gadamy, dzwonimy. Podkreślam to często, że tu się tematy zmieniają, jak w kalejdoskopie, że tak pięknie, poetycko powiem. I tak dalej, nie świruję pawiana, nie udaję wielkiego pana redaktora tutaj, a Klot jednak no, tak przedstawia, że ma takie aspiracje, chciałby tu zrobić wartościową audycję, się stara, tak dalej, no to niech da dowód i niech fajnie się przygotuje, niech trochę to lepiej wszystko... zrobi, żeby to była lepsza jakość, a nie takie pierdu zwykłe, jak wszędzie, a ty pozujesz, że no, to chyba po raz pierwszy w Polsce, no, tu nowa jakość, tu będą jeszcze szmery, bajery, ale to w strefie premium i w ogóle jak już Polskę całą zawojuje, to przyjdzie kolej na cały świat.
0: Potem i tak sobie kosmos, dodaj jakąś pineskę w kalendarzu, tak 3 miesiące od tego momentu, gdzieś październik, listopad, i sobie tą pineskę daj i napisz tam sprawdzić, co u Kloda i porównać na przykład pierwszą audycję, jeżeli faktycznie będzie to ciągnął. I wtedy można zrobić, wiesz, rzetelne takie ocenienie jego pracy.
2: NRX Milion złotych.
1: No tak, proszę. No, zobaczymy. 25 Dajmy złotych. Jeszcze czas.
2: Czy to zabrzmiało, jakbyś dostał milion?
1: Mister X, milion złotych, proszę. O. Ale no niestety nie mam miliona, nad czym ubolewam, ale też nie jest źle, bo jest 25. 25. Czy to zabrzmiało, jakbyś dostał milion? No chyba nie bardzo właśnie zabrzmiało.
0: No. Bo chyba jest taka pauza, nie? Wtedy słychać, jak jest... Bo najpierw jest nick, jest taka pauza i dopiero wtedy jest kwota, tak?
1: Jakoś tak. No jakoś tak Majora się robiło w konia i różnych właśnie patostreamerów, że dostali grube pieniądze i tam 300 złotych Bogdan tam w tytule. No i ten się cieszył tam. Ale widzisz, ci ludzie, oni przez długi czas nie rozumieli nawet, że to nie gada do nich ta sama kobieta, ten syntezator. Oni myśleli, że to jest jakaś babeczka. I Kononowicz mówił, słuchaj babeczko. Ty mi tu nie pierdol, dobrze? No, on myślał, że to jakaś babeczka do niego
0: Żartujesz gada. Sobie?
1: Nie, no naprawdę, też byłem zdziwiony, ale no o. Po jakimś tam czasie zrozumiał, że to taki sztuczny komputerowy głos Krzyśku odczytuje, to wiesz, to nie jest...
0: Kurde, jeju, trochę mi żal tego człowieka, znaczy żal, nie tam, że ma źle czy coś, tylko po prostu, że tak kurde łatwo się daje wrabiać, no.
1: To jest właściwie chłop, świniopas, Krzysiek Kononowicz. On się przez dużą część życia zajmował hodowlą świni, jest świniopasem. No to nie spodziewajmy się też jakiegoś wielkiego intelektu, obeznania w technologiach i tak dalej, nie? Od takiego człowieka.
0: Kurczę. No dobra, bo ja tak patrzę na czas, a miałem tutaj sobie jeszcze parę rzeczy zrobić. Ja będę zwolnił antenkę.
1: Dobra, to dzięki za telefon.
0: No, cześć i czołem i miłej audycji.
1: I kluski z rosołem. Cześć, cześć.

A to, co teraz słyszycie w tle, to jest kolejny artysta, który nam się tu objawia. Strasznie dużo mamy różnych twórców, się okazuje, muzyków w tym przypadku. Wcześniej puszczałem wam Sin Problemas, a teraz leci sobie Symbiothink. Symbiothink. Think. Wysłane dosłownie przed chwilą przez Filipa. Pozdrawiam. To jest jego, jak rozumiem, twórczość.

O, całkiem niezłe radio, rzekłbym, to nocne radio, skoro tutaj przeróżni twórcy się pojawiają, nowi, tutaj wysyłają rzeczy na bieżąco, my to puszczamy, słuchamy sobie różnych muzyków.

No i jest i on. Pojawił się w tym momencie na czacie sam Symbiothink. Pisze tak, mój utwór. Pozdro, pozdro. A Zenon pisze, pachnie Space Synthem. Me gusta.

A my sobie rozmawiamy o różnych rzeczach. Tematem przewodnim jest ostatnia audycja My Light, Claude'a, czyli Michała Gieresia. Słynnego, legendarnego już dziś nadającego audycję Teoria Chaosu, która to audycja traktuje o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. No i ostatnio zaczął znów iść, znaczy pomyślał, że może trzeba też zrobić jakiegoś na YouTubie streama, poodbierać ludzi i tak dalej. W sumie tak narzekałem na techniczną stronę, no oczywiście to wideo i tam odtworzenie tego w rozsądnym czasie, nie, że tam czarna plansza przez pierwsze dwie minuty czy coś, żeby to wszystko miało ręce i nogi, no to się nie udało, ale w sumie udało się zrobić, że włączył, że telefony działają, nie, że słychać, że nie ma przesteru, no więc jakoś tam wyszło. Jak mówię, formułę zrobiłbym trochę inną, jakąś przede wszystkim, żeby to była audycja trochę bardziej autorska, taka, no, żeby miała jakiś styl, żeby był pomysł na to wszystko konkretniejszy trochę, bo się to rozmyło niestety. Dłuższa, żeby była trochę, jednak dwie godziny, czuję niedosyt. Ja nie z tych, co lubię czuć niedosyt po odejściu od stołu. Właśnie dobrze się jest nawpierdzielać i czuć się sytym, a nie wiecznie czuć niedosyt. Także dłuższa trochę. Pilnować telefonów, żeby nie gadać z kimś godzinę, dosłownie, bo inni są wkurzeni, że się nie mogą dodzwonić na przykład. Jakieś przygotowanko, żeby było lepsze trochę. Chyba tyle.

ale z tego sztura osioł, żarcik, żarcik tutaj, ale z tego sztura osioł, bo się jakoś cały czas dziwnie zachowuje w związku z tym swoim wypadkiem. W ogóle te jego zdjęcia z taką tą miną straszną, że ta buzia w podkówkę na każdym zdjęciu, no i że on tak właściwie zarzuca się mu, że bagatelizuje to, że tu wdechę ważny, że się tam nie przyznawał, że w sumie nic się nie stało. Tak. Ale z drugiej strony popatrzcie, zwykły, jak się przeciętnemu człowiekowi przydarzy jakiś wypadek, no to dobra, ma sprawę, odszkodowanie, coś, tu winny, niewinny, sprawa się kończy. A taka gwiazda, taki sztur, czy ktoś inny znany, no to tak, wszyscy o tym piszą, ciągle w gazetach widzi siebie, podchodzą do niego ludzie, ciągle wiercą dziurę w brzuchu o tą jedną sprawę. Jakieś coś, być może zawodowo mu się też coś popsuło, bo to często tak bywa z aktorami, piosenkarzami, czy sportowcami też, nie? Że jeden krzywy ruch, no i czy za doping, czy za jakąś wpadkę, tracisz nagle popularność, tracisz wszystko. Życie ci się wali, nie? U tej Janoszek też. Sponsorzy zerwali kontrakty i tak dalej. Nagle stajesz się trochę tak nikim w tym świecie celebrytów, aktorów. Nie masz pieniędzy. Jak nie masz pieniędzy, to kim jesteś w tym świecie? Łajzą jakąś chyba, nie? No i cóż. I trochę mi go szkoda, bo tak go też grillują znowu, nie? I ciągle tylko w tym szturze i 100 pytań do, i zarzuty. I czy pan się poczuwa? Czy pan się poczuwa? No to ma prawo też być trochę wkurzony na to wszystko, nie? Popełniłem błąd, okej, ale nagle muszę służyć za jakiś główny temat do rozmów Polaków. Muszę być w każdej gazecie. Ciągle muszą mnie o to pytać. No, zmęczony jest pewnie tym wszystkim. Mógł to inaczej rozegrać po prostu. Mógł to zrobić trochę pod publiczkę i nawet jak nie czuje się tak bardzo winny, to mógł się ukorzyć trochę. To by mu ludzie dali spokój, nie? Pewnie. Jakby się ukorzył.

0: Może niech sobie leci w tle Symbiofing. Verdik Hermatizm. Vedik, przepraszam. Wedyjski hermetyzm? O Jezu, jakieś srogie rzeczy. Kosmiczne. Świetna muzyka w ogóle na podkład. No. Może o tendencji Żydów do schizofrenii, co miałoby sprawiać, że nie 15% ogółu populacji, tylko 40% na nią choruje. Na skutek pewnych predyspozycji genetycznych to może jest zbyt poważny temat. To nie jest audycja My Light, żeby takie tematy może dzisiaj jakiś luźniejszy bym jeszcze znalazł. O, ambasador RP na Ukrainie, Bartosz Cichocki, został wezwany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy w celu wyjaśnienia słów o niewdzięczności Ukraińców. No, tutaj przekaz z agencji prasowej ukraińskiej. No, nie podoba się. Zaczyna się chyba dziać to, czego się bałem i o czym już dawno temu mówiłem, że był czas, że spoko, dwa bratnie narody, my wam dziękuję i w ogóle super, sweet, fajnie wszystko, ale zawsze przychodzi taki czas, gdzie oni mogą teraz jakby się obrazić o jakąś pierdołę, że czegoś nie dostali, że coś i będzie, że Polak chuj i chuj cwaniak i tak naprawdę to, to pomagając sam się nachapał, będą jakieś teorie spiskowe, że Polska się... pojawią się jakieś tematy, że tak naprawdę my pomagamy, bo chcemy, bo mamy chrapkę na ich ziemię czy coś i nagle się te stosunki zmienią, nie? No, a my jesteśmy okropni. Raz, że domagamy się, żeby pogrzebać godnie tych, co nam wymordowali w bestialski sposób, to my byśmy tak chcieli ich pochować w końcu godnie. Ale nie! A teraz coś tutaj burczymy, syczymy, o jakiejś niewdzięczności, zarzucamy niewdzięczność jakąś. To może to jest ten dobry czas, żeby... W sumie to by było wygodne dla kogoś, w tym przypadku dla Ukrainy, teraz na przykład zepsuć całkowicie stosunki z Polską, jak już wszystko się dostało, nie? I jak już są tutaj ci Ukraińcy, to nagle się obrazić i postawić sprawę tak, że to właściwie nic tutaj między nami nie ma, nic tu, żadnej wdzięczności. Wyszło jak wyszło, dobrze. Cześć Filip, witam cię.
1: No, witam wszystkich. Sława.
0: Sława komu? Bo chyba trochę cię zagłuszył.
1: Jątkom, czyli tym, którzy żyją.
0: Jątkom? Ale to
1: no, jątkom. Aha. Żyjątko.
0: Aha.
1: Coś, co żyje.
0: Sława żyjątkom.
1: Która żyje.
0: Bo gdzieś chyba przycięło i usłyszałem jątkom. Jątkom. I mi się przypomniał jątek.
1: Wiecie, że była kiedyś Halka. Taka cywilizacja Jonów? Jońska?
0: Jońska. No ja znam kolumny jońskie, tam koryńskie.
1: No właśnie, to się wszystko właśnie wzięło właśnie od naszych przodków.
0: Proszę. No, w ogóle wyjaśnijmy, że to ty stoisz za Symbiofing, tak?
1: Tak.
0: No.
1: To ja.
0: I widać, że jakieś tu cię interesują tematy mistyczne, bo tu jakiś wedyjski hermetyzm, panie.
1: Panie... Wiedyzm, czyli od naszych środków. Nauki, mądrości, księga mądrości.
0: Jaka księga
1: mądrości? Wiecie, że w Biblii na przykład, w Biblii jest bardzo jedna taka księga, która się nazywa księga mądrości. Ta księga jest bardzo pomijana przez wszystkie wyznania chrześcijan, a jest to, uważam, jedna z najważniejszych ksiąg dla karmienia się dla ducha i duszy. A to jest w ogóle, wiecie, pominięte totalnie, nie ma tego. Chociaż jest w tym całym kanonie, to ludzie nie znają tej księgi, nie studiują jej i nie chcą według niej żyć, bo a ona ma bardzo dobre rady.
0: A jakie na przykład?
1: To są buddyjskie rady. No, tu chodzi o to, żeby nawiązywać więzi z matką. Tą duchową matką przyrodą.
0: Z matką, wie, że to ładna księga, żeby nawiązywać więzi z matką, ale...
1: To... Ale no co? Dlaczego mówisz, że jest dziwne? No przecież to jest coś normalnego.
0: Jak jedynie ktoś chyba, ma syndrom Edypa.
1: Widzenia stereotypu chrześcijańskiego na przykład, że jest Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, no to jest, wiesz, no to jest już katolicka wersja, nie?
0: No dobra, chodzi o nawiązywanie więzi z mamą naturą?
1: No między innymi. Bo to tak robili nasi przodkowie. Dlaczego? Dlatego żyli w harmonii, dlatego żyli w dobrostanie, żyli na bardzo wysokim poziomie. Ale nie to, co teraz jest.
0: Jednak co mamusia, to mamusia. Mamusia wszystko wybaczy, obiadek zrobi, syn jest zawsze, czy córka, to jest oczko w głowie, a ojciec bywa srogi. Srogi ojciec. To może...
1: Ojciec musi być dyscyplinarnym takim środkiem motywującym. To jest rola ojca w każdej rodzinie, żeby był motywującym i mentorem, albo inaczej, torem dla swojej partnerki, dla swojej żony i żeby był dla swojego dziecka autorytetem, żeby dziecko nie miało autorytetu wśród tych, którzy są proponowani, wiesz, w telewizji, bo to nie są żadne autorytety. A bardzo dużo, wiesz, młodych ludzi chce, wiesz, tak jakby idzie w śladami takich, wiesz, różnych autorytetów, pseudoautorytetów.
0: Ale wiesz co, jak tak tutaj mówisz o przodkach, no pewnie masz na myśli jakichś Słowian czy innych Lechitów, no to tam wszyscy... Wszystkie bóstwa były męskie w sumie, nie? Różne i to jeszcze takie falusowe stawiali, to taki... Kutas światowida.
1: To są nadinterpretacje i tyle. To są tak jakby nakładki systemowe, żeby robić z mistyki, z mistycyzmu, czyli z czegoś, co jest duchowe i astralne, zrobienie z tego takiego materialnego. Rozumiesz, że chodzi o to, żeby nie wchodzić w mistycyzm, tylko w powierzchowny jakiś tam rytuał, tak? Kłaniania się, całowania czegoś tam.
0: Ale Słowianie robili to samo. Ale Słowianie robili przecież to samo. Też byli bardzo rytualni. No i mieli swoje rytuały składania darów bogom i tak dalej, nie?
1: Później Słowianie też, tak, zgadza, tak, zgoda, jak najbardziej.
0: Tak, troszkę nam tutaj przerwało na chwilkę, więc mogą być jakieś lagi chwilowe. Małe. No. Słyszymy się teraz już? Filipie?

0: Problemy techniczne. Okej, połączyliśmy się ponownie. Problemy techniczne. A teraz się
1: słyszymy. To norma. To norma. Znaczy norma. No teraz może być, że jeszcze tam z pół godzinki jakiś będzie problem. Jak się transfer zwolni na GSM, to wtedy będzie szybciej. Mhm.
0: Ale spoko, damy radę. No wiesz co, z tymi Słowianami? Kojarzą mi się z kimś, kto też żył bardzo rytualnie, no bo obchodzili też różne święta i też jak, wiesz, było tam święto przesilenia, no to te ogniska przykowali w określony sposób, wszystko było tam bardzo rytualne, określone dania i tak dalej. I zwyczaje, a bogowie, no też nie, może to dzisiejsi różni ci neosłowianie są bardziej w tej mistyce, bardziej są ogarnięci w tych sprawach, a tamci, oni mogli przychodzić sobie gdzieś tam pod drzewo, wiesz, się skłaniać. Mogli być trochę jak dzisiejszy jakiś katolik, czy protestant, czy ktoś inny. Tak sobie myślę.
1: Znaczy, no, to tak było, że wszystko się ma swoją genezę. A pierwsze jakby takie objawy religijności takiej powszechnej, no to tam się mówi, że co tam był, Sumer jakiś, oficjalnie, tak, się o tym mówi, że to był Sumer. Bo oni zakładają, że Ziemia ma 7 taka agenda, i oni tam teraz sobie robią jakiegoś tam Mesjasza i będą wprowadzali swoje rządy na świecie. Chcą rozdać world coiny, czyli cyfrową walutę. Już miliony Chińczyków się zeskanowało i niedługo pewnie też dostaną, albo razem ze skanem już dostali taki nano tatuaż na czoło. Także dzieją się niesamowite rzeczy na całym tym świecie, tak jak zaplanowali, tak się wszystko dzieje i ani widzę, ani nie słyszę, żeby się coś innego miało dziać. Żyjemy w czasach tak zwanego objawienia.
0: Mhm. A co może oznaczać w praktyce to objawienie, które jak się domyślam może nastąpić już niedługo, tak? Pełne objawienie, jakieś objawienie czego? Że ludzie zaczną może widzieć rzeczy takimi, jakimi są naprawdę bardziej. Po prostu pryśnie pewien ten przysłowiowy Matrix, ikoniczny Matrix, o którym ciągle mówimy. W ogóle też ciekawe czasy, że masa ludzi zaczęła mówić o tym Matrixie, tak? Że żyjemy w Matrixie. No kiedyś to w ogóle nie był żaden temat do rozmowy z nikim, nikogo takie rzeczy nie interesowały, a nagle się budzimy w takiej rzeczywistości, gdzie połowa ludzi spokojnie uważa, że żyjemy w iluzji jakiejś większej, mniejszej, spowodowanej tym czy tamtym, ale wszyscy nagle nabrali przeświadczenia, że kurczę, trzeba wyjść z tej platońskiej jaskini, bo my jakieś cienie same jedno widzimy, nie? Świata.
1: No tak, no to znaczy cienie my widzimy, my kreujemy jako całość, jako całe społeczeństwo ten świat, który oni sobie zaplanowali. Czyli tak jakby pomagamy im w tym, żeby oni kreowali swój świat, a my po prostu zapominamy o tym, żeby kreować swój świat. I nie robimy tego.
0: Masz na myśli, tak? Masz na myśli to, że trochę za bardzo ludzie może ulegają instynktowi stadnemu i każdy patrzy, co sąsiad robi, nie? Jakieś takie grupowe działania, mody, trendy, a za mało ludzi gdzieś tam w głąb siebie spogląda i czyni tak, jak im się podoba na przykład, nie? Tylko wszyscy robią, bo tak trzeba, bo inni robią, bo tak żyjemy, bo taki świat, nie? A wszyscy mają coś wgrane do głowy troszkę.
1: To jest taki instynkt zwierzęcy i nazywa się to małpowaniem, albo ptaszy móżdżek, czyli papugowanie.
0: No. Moim zdaniem ma szansę, tak.
1: Takie hodują społeczeństwo, które ma po prostu zachowywać się na najniższych poziomach zwierzęcych, czyli w jakiś tam sposób kopulacja, czyli rozmnażanie, koryto, jakiś tam wybieg na galerii, w kinie, wiesz, w teatrze, czy jakiś tam hala sportowa i tak dalej, czy igrzyska, puby, kluby, dyskoteki, te burdele. No, mają się zająć po prostu z happinessem, tak? Swoim jakby uszczęśliwianiem swojego ego, ale i wspieraniem tego, żeby cały system, w którym żyją, ich totalnie zniewolił. Czyli jest pranie mózgu wielopoziomowe i to jest taki wielopoziomowy, wielowarstwowy eksperyment Calhouna, który zrobił na populacjach myszek. I ludzie to odzwierciedlili. Popełniają ten sam błąd.
0: No, nie mam do końca przekonania, czy eksperyment Calhouna jest miarodajny w przypadku, no, czy on faktycznie, tak jak wielu ludzi uważa, się przenosi jakoś to na człowieka. Nie wiem, to może się nigdy tego nie dowiemy, może...
1: W wielu aspektach życia społecznego w miastach i na wsiach, no na wsiach już też właśnie ten miejski styl zaczął funkcjonować jakoś, ewoluować.
0: Znaczy, gdzieś tam czujemy chyba, że faktycznie coś jest takiego, że jak społeczeństwo się robi coraz bardziej dekadenckie, jak ludzie tracą jakiś cel w życiu, skupiają się tylko na przyjemnościach, no to tak się to kończy jakimś takim zgejowaceniem, że nie wiem, ruchasz się i bawisz, no nic dobrego z tego nie wyjdzie. Pytanie, bo wiesz, bo moglibyśmy zrobić eksperyment na robakach i zauważylibyśmy, że robaki jakoś się zachowują w określony sposób, jak się ich odpowiednio tam bodźcuje, tych robaków, że tak powiem, no to i pytanie, czy to by było adekwatne jakoś, czy to by się dało odnosić do człowieka? No nie bardzo, a w przypadku myszek uznajemy, że tak, że jak u myszek tak to zadziałało, to u nas ludzi w jakimś stopniu też, a właśnie może niekoniecznie.
1: Nie, no tu chodzi o zachowania. Zachowania się mysz i zachowywanie się ludzi, nic więcej. A kto to robi? Czy to by były małpy, czy to by były w tym teście na przykład inne zwierzątka, czy ptaki, no to zachowania zostają podobne.
0: No właśnie się nie zgodzę. No przecież jasne, no. Ptaki czy robaki mają zupełnie inne zwyczaje, zachowania, wszystko niż ludzie łącznie z biologią i potrzebami i jedzeniem i wszystkim. Wszystko inne.
1: No jak, potrzeba rozmnażania, potrzeba jedzenia, potrzeba, no masz wiele potrzeb wspólnych, no tak?
0: Tylko te najbardziej, elementarne rzeczy. No w sumie może coś być na rzeczy, no bo tych potrzeb się trochę zbierze. Powiedzmy, że potrzeba bliskości też z jakimś innym osobnikiem, żeby tam się przytulić raz na jakiś czas, żeby z kimś być, nie? Też jedzenie, wydalanie, no ale to taka fizjologia bardziej. Ale wiesz, nie mamy wspólnych ani żadnych wyższych wartości, bo zwierzę nie ma wyższych za bardzo wartości.
1: Zwierzę żyje według praw natury, praw ustanowionych przez Stwórcę i one zachowują się tak, jak powinny się zachowywać. A ludzie zachowują się mimo tego, że wiedzą o pewnych prawach, czyli prawach karmy, czy prawach... z takich na przykład jak dekalog, który powstał z różnych manuskryptów, znaczy papirusów tam z Egiptu, bo w Egipcie żyli magowie, którzy pisali różne, stworzyli sobie takie, wiesz, nekropolny świat i wiecie, ludziom prali mózgi, że pisali im takie nekrologii, to się nazywały księgi umarłych. I oni tam, wiecie, wpisywali różne zaklęcia, żeby przejść do Ozyrysa na sąd. Czyli mamy takie porównanie z religią, tutaj chrześcijańską, że będzie sąd, że baranek i właśnie w Biblii baran, ten cały Jezus to jest Ozyrys inaczej.
0: Oj, bardzo dużo było tutaj teorii, że chrześcijaństwo jest kopią innej religii i wskazuje się tu przeróżne rzeczy. I Egipt, i Sumer, i
1: różne. No tak, to wszystko. Jest taki Babilon, miks, taki miks jogurtowy.
0: Ale to może każda religia w gruncie rzeczy jest odbiciem czegoś, co wcześniej było. Zaczęło się od jakichś najprostszych, najbardziej takich najprostszych, prymitywnych wierzeń w jakąś siłę męską, w siłę żeńską i to ewoluowało w kilku kierunkach, powiedzmy, i potem inspiruje się jedna kultura inną, nie? No w przypadku Greków i Rzymian to mamy dosłowne odbicie wręcz, po prostu odpowiedniki bogów w jednej i w drugiej mitologii.
1: Nazwy. Patrz, zmieniają się nazwy, a pewne zachowania, rytuały i tak dalej pozostają takie same. Tak nas oszukują w ten sposób, że zmieniają nazwy.
0: No, ale to są pewne archetypy, pewne, wiesz, pewna personalizacja różnych zjawisk, sił, przekonań i podejścia do życia. Może to jest próba zbudowania religijnego paradygmatu po prostu dla ludzi, żeby nimi zarządzać. I gdyby ludzie nie mieli w sobie tego instynktu stadnego, o którym mówimy teraz, to w sumie religie by nie powstały nigdy, bo każdy miałby jakąś swoją tam duchowość, podchodziłby do tego bardziej indywidualnie, tak jak dzisiaj wielu chrześcijan czy innych wierzących mają swoją własną, zbudowali w oparciu o ogólny taki schemat jakiś, taki właśnie też paradygmat, swoją własną religię i nie potrzebują instytucji, kościoła i tak dalej. Praktykują po swojemu trochę. No i tak by to wyglądało.
1: To w sumie to każdy katolik, to można tak prawie każdy katolik dzisiaj to praktykuje po swojemu, bo nawet nie znają całego katechizmu i tak dalej, nic nie wiedzą praktycznie na temat swojego kościoła, swojej wiary i tak dalej. Nic praktycznie nie wiedzą. Po prostu jak takie zombie wykonują to, co czego są nauczeni, czym są wytresowani, bo to się nazywa tresurą od małego szczeniaczka. Od małego dziecka, cyk, tresurka i tyle. I robimy niewolnika. Tak, który będzie bardzo posłuszny, który nie będzie stawiał oporu władzy, tak jak tam napisali w Biblii, że nie, ty nie masz stawiać oporu władzy, nie, ty masz być posłusznym niewolnikiem. A nasi przodkowie nigdy nie byli posłusznymi niewolnikami, zawsze walczyli o to, żeby być godnymi ludźmi. Niestety, po wojnie ostatniej to już wszystko się skończyło i żyjemy w epoce, w nowym porządku świata, tak jakby.
0: No, ale czyli mamy tu jakby w opozycji trochę te różne rodzimowiercze nurty w stosunku do tego chrześcijaństwa, bo tamte były o wiele bardziej kompatybilne z tą naszą słowiańską, jakby to powiedzieć, z tą zadziornością i chęcią do walki. Może my Polacy nigdy się nie doczekaliśmy żadnego dyktatora, bo my się sami ze sobą nie potrafilibyśmy dogadać, czy ten Hitler, czy Stalin to są okej, i byśmy się kłócili i połowa by Polski mówiła, że to jest kawał chuja, nie? A połowa by go po stopach niemytych całowała, ale byśmy się nie dogadali. Nikt tu nie może osiągnąć jakiejś władzy absolutnej. A chrześcijaństwo z nas faktycznie robi trochę niewolników. Zauważcie, że już takie mały dzieciak w szkole, na katechezie jakiejś, on nie może se dyskutować z księdzem, czy katechetą, czy katechetką. On tylko słucha. W kościele to samo. Słuchasz tylko,

0: dyskusje, na przekomarzanie się, ale tak i w kościele. Więc to jest strasznie zamordystyczna, jednostronna taka... Przekaz idzie jak z telewizora, w jedną stronę. To nie jest jak internet.
1: No nie, no o to chodzi. W każdym praniu umysłu chodzi o to, żeby tak zmanipulować, żeby ten, który jest manipulowany, nie chciał szukać ani prawdy, ani po prostu wolności, tylko to jest wszystko tak skonstruowane, bardzo psychologicznie, bo to jest i szkoła pod to podłączona, pod cały ten proces kreowania nowego świata, nowego porządku, tak? Bo ten nowy porządek świata, on już jest, kiedy powstało ONZ, to tak naprawdę ten nowy porządek świata już, on trwa, tylko oni realizują teraz punkty, tak, które zapisali sobie na kamiennych tablicach. I oni to realizują, teraz realizują punkt pierwszy. No oni są bogami, to są czciciele Saturna, czyli tych istot Saturna, a istoty Saturna właśnie to są te istoty, które są odpowiedzialne za cały ten świat, za sędziowanie, tak? Za bycie tymi sędziami sprawiedliwymi i którzy będą wynagradzać za dobre, a za złe kara. I teraz właśnie my żyjemy w takim wielkim resecie. Oni cały czas wszystko nam mówią, co się dzieje. Wszystko nam mówią dokładnie to, co robią, wszystko nam mówią. Niczego przed nami już nie ukrywają, wszystko jest ogłoszone.
0: W bajkach, no wiesz, ciągle się pokazuje, że są poukrywane niby różne rzeczy w bajkach. I coś jest na rzeczy, bo to nie jest przypadek, że tu przewidzieli, tu 10 razy przewidzieli pod rząd, tu dziwne znaki, a tutaj Sknerus ma kwacz nagle na tabliczce, ma tekst. Ask about Illuminati, nie? A tu myszka Miki z kutasem, a to coś. I wiesz, i ja tak się teraz trochę upraszczam i się śmieję z tego, ale w gruncie rzeczy, jak się ten temat przebada, to znów mamy to takie przeświadczenie, to takie odczucie, że zbyt dużo przypadków, nie? Za każdym razem tak jest. No niestety.
1: A masz na przykład taki wyraz satelity, czyli sat od Saturn, elity. Czyli ci wszyscy show biznes, co uprawiają nam w radiu, telewizji, to oni to są sat elity, czyli elity Saturna. I oni właśnie mają ten kult cały swój związany z Saturnem. To jest właśnie kult, który się odrodził już dawno temu, jako taki, no to jest taka bestia, można też powiedzieć, która jest dojeżdżana, tak, przez...
0: To trochę wyglądało jakby na tym spotkaniu elit, dziwnym, mrocznym spotkaniu w tym parku Bohemian Grove, co Alex Jones to nagrał i upublicznił, gdzie możni tego świata się spotykają i w czarnych szatach sobie odprawiają rytuały. Taka zabawa tam. Wiecie, no, takie RPG-i ich, nie? My sobie gramy na komputerze, a oni tam sobie odprawiają mroczne rytuały. No i oni tam niby się modlili do jakiejś sowy, Minerwy, coś takiego, ale kto wie, czy to tam właśnie mogłyby być te rytuały na cześć Saturna, wyznawcy Saturna. Jak to jest z tym Saturnem? No bo mamy tego Saturna, który zjada własne dzieci. On jest odpowiednikiem Chronosa, tak? W mitologii greckiej i rzymskiej. Dobrze mówię?
1: Znaczy, nie wiem. Wiesz co, ja mitologii rzymskiej, ja nie studiuję ogólnie mitologii, bo to jest tylko mitologia, jeśli chodzi o bożki, tak? Ogólnie, jak już to interesuje mnie, Thor najbardziej i ten Thor to jest związany właśnie z naszymi przodkami i tak dalej, z Lachami.
0: Ale Thor, no to masz na myśli Boga Thora, czy co?
1: Znaczy, to jest właśnie, widzisz, Bóg Thor, czyli siła, Thorus, Rus, Rosjanie, Ruska,
0: ruski troll, ruski Thor,
1: Thorus,
0: Rus, czyli Thor był Rusinem,
1: toroidalny, tak zwany, toroidalna energia, Thorus,

0: Omen.
1: No, przepraszam, że ja się śmieję, ale czasami mnie śmieszy trochę takie doszukiwanie się w różnych nazwach, łączenie, a widzę, że masz taką manierę, że doszukujesz się we wszystkich praktycznie słowach czegoś zaszyfrowanego. Myślisz, że aż tak jest świat skonstruowany, że we wszystkim coś jest zaszyfrowane?
0: No, myślę, że jesteśmy na bardzo wysokim poziomie enigmy całej, że to jest system nałożył jako korporacja, nałożył wiele nakładek językowych, bo jakby nie patrzeć, oni nawet powiedzieli nam, że na Wawel wstąpili, czyli na górę naszych przodków, tam gdzie jest czakram wawelski i tam nasi przodkowie mieli swoje siedzibę. Tam także uczyli się wiedyzmu, magii, czyli kontroli żywiołów powietrza, ziemi, telepatii i tak dalej. No, mieli wysoko rozwiniętą cywilizację, bo tak naprawdę wszystko to, co my nazywamy cudem, to nie jest cud, tylko magia. Magia świadomości, magia potęgi wyobraźni. Czyli jak Jezus robił jakiś cud, on wykorzystywał magię potęgi świadomości. Nie robił nic nadzwyczajnego. Co każdy obraz Boży, bo on jak on był obrazem Bożym, czyli jak Bóg, potrafił kontrolować to.
1: No to dla mnie zbyt mistyczne rzeczy się nie znam.
0: No właśnie, dla ciebie zbyt mistyczne, a dla mnie całkiem sensowne, realne, logiczne. Że to wszystko, jak się poznaje wiedzę naszych przodków, no to właśnie wtedy się dochodzi do takich różnych myśli, tak? I myślokształtów, które później tworzą daną logiczną całość.
1: No to jest twoja wiara po prostu, można powiedzieć. Twoja współczesna taka wiara, którą sobie skonstruowałeś.
0: Dlaczego szintoizm jest podobny do kultury naszych przodków Aryów? Dlaczego szintoizm jest podobny?
1: Może tak po prostu się złożyło, że jest podobny.
0: No nie, to jest tylko inna nazwa. A rytuały, oddawanie czci mentorkom, czyli płci żeńskiej, czyli one były tymi takimi szefowymi ogrodów, wiszących ogrodów, pięknych ogrodów, w których było mnóstwo tych drzew, różnych owocowych. Mentorami, czyli torami. I tak żyli w zgodzie z przyrodą, rozwijali się, rozmnażali się.
1: Ale słuchaj, ale czemu się doszukujesz? Czemu się doszukujesz ciągle znaczeń i dzielisz na człony, rozbierasz na części pierwsze różne słowa, ale biorąc pod uwagę język anglosaski na przykład? No bo to, co mówisz tutaj, te różne słowa, no to są takie z angielszczyzny wszystko, nie?
0: Jakiś,
1: no jakiś mentor czy coś, no to...
0: A dlaczego uważasz, że to jest... Bo
1: no dobra, czasem z łaciny może coś pochodzić, tak?
0: Men to znaczy człowiek, ale nasz język był prędzej. Anglosaski język powstał po resetach, kiedy Wawel rozwalali. To wtedy dopiero powstawały te nowożytne języki. Bo pomieszali je. Dali nam...
1: Trochę przerywa. O.
0: Dali historię o wieży Wawel.
1: O wieży Wawel? Dobrze słyszę?
0: Wieża
1: Wawel, gdzie pomieszali języki, tak? Wieża Wawel.
0: Aha. Oczywiście.
1: Dobra.
0: Taka jest bardzo logiczna, bo by w języku cyrylicy to masz wy zakodowane. Tak jak masz gematrię, kod Biblii, wszystko jest. Tu jest Matrix. My żyjemy w Truman Show i tu jest po prostu Matrix. Totalny Matrix. Taki, że wielopoziomowy, wielopłaszczyznowy.
1: I słuchaj, niech zgadnę. Smog wawelski istniał naprawdę i jest to reptilianin w najbardziej rozwiniętej formie jakieś tam ze skrzydłami. Coś.
0: Możliwe, a czemu nie? Jeśli są jakieś kości, jeśli są jakieś mity, legendy, no to dlaczego nie?
1: Jakoś te dziwne, wszystkie fascynujące stworzenia, stwory, magia, cuda jakoś przestały istnieć, jak fotografia i kamerki się upubliczniły. To dzisiaj nic za bardzo nie ma już. No. A kiedyś tyle się działo, smoki były, czary, cuda, potopy, pomieszania języków, a dzisiaj tak żyjemy w zupełnie niemagicznej, niemistycznej jakby rzeczywistości i wszystko, o czym słyszymy, to jest tak jak zwykle, na dwoje babka wróżyła. Można w to wierzyć,
0: to
1: można
0: jest
1: nie.
0: Ewolucja, to się nazywa właśnie ewolucją. Ewolucją.
1: My.
0: To się tak nazywa.
1: Ewolucją to się nazywa.
0: Tak, to się nazywa ewolucją i tyle. Tak wyewoluowano, tak zmanipulowano całą populację, żeby było tak, jak oni chcą, czyli żeby była hodowla. Po prostu hodowla niewolników, którzy będą pracowali przywiązani do maszyn, do chipów, do zegarka i tak dalej. Do podatków. No po prostu typowy niewolnik. Taki
1: to
0: doskonały.
1: Okej, okay, i to twoim zdaniem mogłoby wpłynąć na to, że nasza rzeczywistość jest taka przyziemna i niemagiczna, tak? Czyli jakbyś co, jakbyś się cofnął 300 lat w tył do chłopy, do domu chłopa, jakaś kurna chata i mieszka sobie tam chłop i baba jego, to uznałbyś, że tam się mogły dziać jakieś dziwne rzeczy, jakieś duchy w lesie mogły być, jakaś strzyga, albo chochoł magiczny na przykład w święto dziady. Słucham?
0: Kim są szeptunki? Słyszałeś o szeptunkach?
1: No takie wieszczki wiedzące, no.
0: No właśnie, to jest magiczny język. Mam. Mhm. Świąte, ja to nazywam świąte, czyli mają moc jonową. To są szepty, które po prostu mają magiczną moc uzdrawiania. To jest magia. One, to jest magia, biała magia, tylko że to jest w postaci właśnie szeptu.
1: No, myślę, szanowny Filipie, że jakbyś się rozchorował, czego ci nie życzę, odpukać, to chyba byś poszedł do lekarza jednak, a nie do szeptuchy tam ze złamaną nogą czy wątrobą zgniłą.
0: Z moją świadomością, którą posiadam, nie poszedłbym ani do tej, ani do tej, bo żyję tak, żeby nie chorować.
1: Ja w sumie też nie choruję w ogóle, za bardzo.
0: No właśnie, czyli po co mi jest ktoś taki, wiesz, kto ma mi pomóc w danej tam, wiesz, sprawie, skoro ja sam potrafię do tego nie dopuścić. Czyli żyję profilaktycznie. To jest taka moja, wiesz, jak to się mówią, przezorny w pieczy jest. A ten, kto nie jest przezorny, no to później ląduje przypadkowo gdzieś.
1: Czekaj, daj mi tu sekundkę.
0: Chodzi mi o bycie kowalem swojego głosu.
1: No, pewnie, polecamy. Polecamy.
0: Przezorność jest z tym jakby połączona. Że człowiek jest kowalem swojego losu. Mhm.
1: Czy jest z nami kosmonauta? Halo, halo? Kosmonauto. Jest kosmonauta. No.
2: Tu ziemia, tu ziemia. Tam u was.
1: No.
0: My lecimy, nie śpimy.
2: Tak, dobra, ale to teraz do mnie dzwonicie, jak ja już idę spać.
1: No, sorry, bo wcześniej
2: nie,
1: dzwoniłeś.
2: Nie, dobra, ej, nie, poczekaj. Kolego, bo ty dobre teorie mówisz, tylko skąd ty to wszystko czerpiesz, tą wiedzę?
1: Właśnie, to jest dobre pytanie właśnie. Skąd wy
0: wiele to wszystko... Wiele myślokształtów, mówię ci, pochodzi z wypadkowych, które są po przeczytaniu wielu, wielu ksiąg.
1: Zbucha.
2: Jaką ostatnią, księgę mądro przeczytałeś?
0: Ostatnią studiowałem, bo ja studiuję, ja nie czytam, ja po prostu staram się studiować.
2: A jaka jest różnica między czytaniem?
0: No jest, no bo możesz czytać tylko po to, żeby przeczytać, a możesz studiować, czyli wyciągać większą głębię z danego tekstu.
2: Dobrze, to jaką ostatnią...
0: zgłębiać się.
2: Jaką księgę ostatnio przestudiowałeś? Taką mądrą, że tu nam opowieści takie snujesz.
1: No poleć jakąś waść książkę mądrą, co by można sięgnąć, co by się człowiek odchamił trochę i uduchowił.
0: Znaczy, tak, jeśli są tutaj chrześcijanie,
2: gdzie?
0: Czyli wyznawcy Jezusa, no nie wiem, no gdzie nasi, wśród naszych słuchaczy, chodzi mi o naszych słuchaczy, to na nocnym radiu, to jak najbardziej odsyłam was do Ewangelii Pokoju, do eseńskiej Ewangelii Pokoju. Dowiecie się, kim naprawdę był tak zwany Jezus i dowiecie się, co czynił i co robił, jak żył, czego nauczał, jaką potęgą władał, kto mu służył, które anioły, jak był na pustyni.
2: No dobrze.
0: Się dowiecie wszystkiego z tego dokładnie, tak? Bo to, co jest w Biblii, to jest tylko, wiecie, to jest szczotkowa wiedza, to jest taki, wiesz, wycinek wzięty z historii i tyle, wklejony gdzieś, wiecie, w Hare Krishna, znaczy w Krishna na przykład, że narodziny wstające, trzej magowie i tak dalej, nie?
2: Ale twoim zdaniem, gdzie te narodziny nastąpiły?
0: Ale kogo?
2: No Jezusa, dopiero powiedziałeś, że Jezus...
0: Jezus się narodził w głowie czarnogłowych, czarnych magów, którzy spreparowali księgę. Księgi, różne księgi wedyjskie, wiedzy naszych przodków. Oni po prostu kilku ksiąg zlepili sobie jedną, swoją, dali rasie białej, żeby ją sobie po prostu, wiecie, przyswoili do swoich główek i nie wychodzili poza ramy jej zbytnio. A na przykład tam na południu dali inną książkę, czyli Torę, i tam im przyswajali, tak? A na tym, na przykład na innym kontynencie było co innego.
2: No, na przykład na Antarktydzie jaka była księga?
0: Tam?
1: Księga Mrozu. Wielka Księga Mrozu. Słuchajcie,
0: na które można powiedzieć nie ma odpowiedzi na w dzisiejszym, wiesz.
2: Jeszcze nie odnaleźli.
0: Jak to nie? Już wszystko odnaleźli, tylko się nie dzielą z nami tym, co oni odnajdują. I dają nam tylko chłapy. Zrozumcie to, że co my wiemy, wszystko, to i tak to są jakieś tam urywki, ochłapy takie rzucone, macie, dobra, dla łamigłówkarzy, dla brainbreakerów różnych, dobra, to tu macie różne tam wydarzenia tak zwanych spisków, czyli, znaczy nie, programowania predyktywnego, no, predestynacji.
2: Predestynacji, tak, dobrze mówisz. A no, czy myślisz, że w innych cywilizacjach pozaziemskich też jakieś księgi tworzyli, których nie znamy?
0: Ale nie ma cywilizacji pozaziemskich. Jak już cywilizacją pozaziemską, to są byty na przykład z różnych sfer, które są w kosmosie. Czyli chodzi mi o te sfery Saturna, Jowisza. To są takie sfery, które oplatają Ziemię.
2: Tak, a słyszałeś...
0: No.
2: Chłopcze, a słyszałeś o wielkiej księdze Tora?
1: A ty nie mów do Filipa chłopcze, to tak nieładnie trochę. Chłopcze, to jest taka wyższość jakaś od ciebie tutaj bije.
2: Ziomal, nie się mówi ziomek.
1: Mordo mów, albo...
2: Mordo.
0: Nie, jak najbardziej z dala od tego brzydkiego słowa.
1: Czyli wolisz już z dwojga złego, wolisz chłopcze niż mordo, tak?
0: Nie. Nie, nie, dlaczego? Nie wolę tak. Wolę tak, jak powinno być, czyli bardziej na przykład.
2: A bardziej? A, ja nawet bardziej. Nie wiedziałem, że ty bardziej jesteś. To kurde, dopiero mi teraz mi to mówisz.
1: Bardziej.
0: No bardem jestem, bardem takim.
1: A
0: no.
1: Czy ty się pojawiasz jako bard też na przykład u Szabla albo u Czosnka? Chyba tak.
0: Ja u Czosnka nie występuję, ponieważ nie kooperuję z dwulicowymi żmijami.
2: No tam jakiś tak. Konflikt powstał, ale ja to, na to mam wyjebane.
1: To zostawmy to.
0: Ja nie chcę w to po prostu już tego, bo to jest, według mnie jest to parodia jedna wielka i tyle, no. Parodia po prostu. Zrobili parodię sobie.
2: Ale poczekaj, Filip, tak? Czy Bart?
0: No.
2: Filip możesz czy Bart?
0: Tak, albo tak, jak chcesz, w ten sposób, jak chcesz.
2: Aha, czyli okej. Okay. Lepiej Filip, bo łatwiej się wymawia, bo bard...
0: Nie dobrze, okej, spoko.
1: No w sumie jesteś bardem, bo tworzysz muzykę, no więc...
0: Wiedzę też przenoszę, taką, której nikt nie, prawie nie przenosi, czyli no wiedzę o magii słów, o magii liter, o magii sylab, o magii... No całym tym naszym
2: taka wiedza... Taka... No? Poczekaj, bardziej Filipie. Taka wiedza, że, której nikt nie potrafi zweryfikować, czy jest prawdziwa, czy nie. Tylko sobie tak gadasz.
0: Dlaczego nie? Jeśli zaczniesz stosować i czynić, to zobaczysz, że to wszystko działa.
2: Szkoda mi życia na
0: to. Leń nie działa po prostu. Lęk, to ktoś jak jest leniwy, no to wtedy nie działa nic, no bo to wtedy nie będzie działać. Ale jak się działa, używa prawa ruchu życia, to wtedy wszystko jak w zegarku gra.
1: A masz
0: ale
1: na przykład
0: biologicznym.
1: A masz na przykład taką moc, że idziesz sobie przez las i jakieś tam wilki cię zaatakują, a ty grasz muzykę w 423 herce i te wilki tam się łaszą do ciebie.
0: Dobra,
2: działa tak?
0: Teoria spiskowa. Bardzo dobra teoria spiskowa.
2: Ale to tak nie działa, że jakaś tam muzyka odstrasza wilki?
0: Wiesz co, na pewno muzyka by pomogła, jeśli byłaby harmonijna, spokojna, na pewno by pomogła w tej sytuacji.
1: Mamy legendę o szczurołapie grającym na flecie, nie? To jest bardzo znana opowieść, że on hipnotyzuje
0: prawda, no.
1: Myszki, ale mamy też hipnotyzera węży, który gra na fujarce.
0: Dokładnie.
1: I często ten motyw się pojawia. Ja myślę, że w świecie RPG ten bard, który gra na lutni i obłaskawia zwierzęta na przykład, uspokaja je, to może stąd się wzięło z różnych innych baśni, legend o tym, jak to muzyka łagodzi obyczaje, na przykład.
0: No świat bez muzyki to naprawdę byłby przytłaczający. To już w ogóle, to już by była jedna wielka paranoja.
1: Też, tak. Pamiętam, jak kiedyś na antenie tu puściłem...
0: To psychiatryk, to kurde... Wow. W tych czasach to samobójstwa to by były na porządku dziennym, nie? Jakby nie było muzyki.
1: No właśnie.
0: To nawet byśmy nie doszli do tej cywilizacji pewnie. Bo to, co oni nam kreowali po tych resetach wszystkich i tak dalej, no to po prostu jest zaprogramowany horror dla samobójców.
1: Nie no, nawet na przykładach, już psycho ci oddaję głos, nawet na przykładach widać, że muzyka ma w sobie jakąś siłę, realną siłę łagodzenia właśnie obyczajów. Jak puszczałem kiedyś tutaj, jak wszyscy byli totalnie wkurwieni na Rosję, był taki czas, to puściłem jakąś ładną ruską piosenkę, pięknie zaśpiewaną przez kobietę, pięknym głosem i zaraz była właśnie taka gadka, że kurde, wszyscy jesteśmy jednak braćmi, ludźmi i jakoś potrafiliśmy rozdzielić nagle tą Rosję władców, Rosję wojskowych, Rosję złych ludzi od czegoś tam, no tam jest człowiek też gdzieś. I nagle w ludziach jakieś fajne, o to mi chodzi, że w ludziach jakieś takie pozytywne uczucia zakwitły, nie? Dzięki tej muzyce.
0: To teraz spójrz, jakby na przykład wyłączyli prąd, nie? To jedynie ci, którzy mają jakieś instrumenty, którzy mają dostęp do prądu, to oni jedynie by mogli korzystać z tego daru, którym jest słuchanie muzyki, czy komponowanie muzyki, rozumiecie? Czyli człowiek, który nie ma jakiejś pasji, na przykład związanej z muzyką, byłby odcięty, tak? Od tego świata. Musiałby sobie nucić jedynie to, co covery robić takie w myślach.
2: Nie, poczekaj, zatrzymaj się. Przecież, fortepiany, gitary nie są na prąd niektóre. Albo
0: no wtedy... ja wiem, dlatego mówię, że to jest warunek, że ci, którzy by mieli właśnie takie klasyczne instrumenty, to oni by po prostu mogli spokojnie, wiesz, kontynuować swoje pasje muzyczne, tak? Związane z muzyką.
2: A co to ma wspólnego z końcem świata, że ktoś będzie na przykład perkusistą i będzie walił w stół i w krzesło i będzie perkusistą dalej? Uratuje go przed końcem świata? Taka muzyka?
1: Dziwne pytania, jak zwykle od psycho. Nie, jak będzie apokalipsa, to Iron Maiden czy inny jakiś zespół będzie tam grał, będą śpiewali Welcome to Hell! Jakieś
2: właśnie, bo
1: AC/DC.
2: Poczekaj, bo trzeba zauważyć, że muzyka jest jedna, muzyka jest inna. Czyli muzyka jakaś tam satanistyczna, jak jakieś heavy metal, albo jeszcze gorzej death metal, to to samo co jakaś muzyka klasyczna. To chyba są dwa różne bieguny, nie?
0: No zgoda, jak najbardziej. No, to są różne energie, różne duchy, które są też w tej muzyce. Dusza, czyli pewna idea, pewna myśl, pewna magia, mantra. Bo każdy utwór, który dostajemy z przemysłu muzycznego, tak zwanego, podobno one przechodzą przez, są później poddawane różnym inwokacjom, czy różnym właśnie magicznym rytuałom, do których jest wtłaczany dana, wiesz, idea, jakaś myśl, myślokształty. I później ludzie słuchają, wiesz, na podświadomość to działa. Dlatego jest taka hipnoza.
2: No a jaką muzykę?
1: Podświadomość, nie podświadomość, każdy artysta, w sumie jakiś zespół, nie wiem, mamy jakiś Pink Floyd, nie, na przykład, no to przecież to jest cała rzesza fanów na całym świecie, to jest legion ludzi, którzy dali się często przekonać do pewnego widzenia świata, na przykład...
2: Pink Floyd to są sataniści, krawiec,
1: tak?
2: Nie reklamuj tutaj.
1: Pink Floyd? To najgorsi są, no. Ale mamy różne zespoły, które są na przykład antywojenne, propagują jakieś takie podejście do życia, nie? Potrafią często, no nie wiem, jak wokalista Nirwany popełnił samobójstwo, to pewnie była fala samobójstw też, nie?
2: To satanista był.
1: Satanista tańczy twista.
0: No. Nie, ogólnie wszyscy, którzy są tak jakby związani z przemysłem muzycznym, którzy są promowani w Hollywood, w całym tym show biznesie, to oni muszą podpisywać fakty, hierografy.
2: No właśnie.
0: Oni dostają sławę. Wiele z nich jest od dzieciaka już kreowanych. Od małego dzieciaka są pokazywani w różnych telewizyjnych show później, tak jak w Teleranku na przykład, różni nasi tutaj dzisiejsi sławni i niesławni, i mniej sławni.
2: A kto z Polski jest sławny? Kto jest z Polski teraz sławny? Bo ja nawet się nie znam na tym.
0: Na przykład, ja nie wiem, ja nie oglądam telewizji, no ale na pewno się nic nie zmieniło. Dopóki oni nie umrą, to oni są sławni.
2: To Budka Suflera?
0: Na przykład Marylka Rodowicz.
2: A no, to tak. I ten, Oczy Zielone.
0: A on, to jest piosenka dla Bala.
2: Wiem. Sama kiedyś tak powiedziała w wywiadzie przecież.
0: To jest dla ich Bożka szczęście. Dla tego, co tak uszczęśliwia dzisiejszych wszystkich korpohumanoidów mamono. Pieniądzem, pogoniem za pieniądze.
2: No wiem, bo kiedyś mówiła w wywiadzie, nawet się przyznała do tego, że to był kult dla Bala. To jej piosenka, co śpiewała. Ale to nie ona to napisała, tylko ona śpiewała, wiesz? Ktoś wyżej.
0: No bo to są No jasne, no wiesz, ona sama jej nazwisko z końcówką Wicz już mówi za siebie. Dużo.
2: No, czarownica w Redno. I dlaczego tyle no żyje?
0: No właśnie, no właśnie.
2: Już dawno powinno nie żyć.
0: Na wszystkie nazwiska, które są w systemie i mają końcówkę Wicz, czy w antysystemie tak zwanym, no to to jest wszystko, wiesz, to są oni.
2: Kononowicz na przykład.
0: Tak samo, to jest teatr, wszystko jest teatrzykiem. Każdy ma rolę do odegrania, żeby ogłupiać całe te, całe pospolite rzecz, całą rzecz pospolitą, bo oni nas traktują jak rzeczy. My jesteśmy dla nich towarem w prawie handlowym, w prawie korporacyjnym, które udaje prawo konstytucyjne, prawa jakieś cywilne, a tak naprawdę oni tego nie przestrzegają. To jest wszystko pic na wodę, fotomontaż, fikcja prawna, której oni nie przestrzegają i nie mają zamiaru przestrzegać, bo zrobili z nas rzeczy. Czyli no, mamy wartość pewną określoną, no, oni nadają nam tę wartość podczas dokowania dokumentu w porcie, kiedy jesteśmy w szpitalu wykluci, czyli w inkubatorze tak zwanym. I tyle, no, i tak się bawią nam, no. Od resetu do resetu.
2: Za długo mówisz, tylko odpowiedz na pytanie. Jaki mają w tym cel oni? Nie wiem, kim są oni. Jaki mają w tym cel? Żeby nas wrzucić do piekła, czy żeby nas zniewolić i jakieś zyski z nas czerpać po prostu? I to jest takie prozaiczne, czy jakiś metafizyczny ma kontekst?
0: Zniewolili ciało.
2: No tak.
0: Udało im się zniewolić ciało, instynkty ciała. Udało im się zniewolić zachowanie, wszystko. Udało im się zaprogramować tak ludzi, żeby byli tacy, jacy są. Żeby nie zmieniali tego, żeby nie buntowali się. Żeby...
2: Ale to dobrze, to jest na końcu drogi tej, do czego dążą. Żebyśmy zostali ich sługami. To już jesteśmy...
0: Ogólnie ci, którzy teraz tą, robią te piekiełko na ziemi, wszyscy, oni będą zniszczeni niedługo. I tak, bo jak przyjdą sędziowie odbyć sąd nad tą całą cywilizacją, którą stworzyli możnowładcy, królowie z razem z nierządnicą, tak, całą tą, wiesz, kościołami z religiami, tak, razem.
2: Bo dobrze, są... przyjdą i co, nas wyzwolą i co wtedy będzie?
0: Wiesz co, najpierw będzie taki, wiesz, taki cmyczek, że będzie taki przesiew, można powiedzieć, to jest raz i właśnie ten przesiew się teraz dzieje. My żyjemy w tym przesiewie teraz. Przesiew jest, rozumiesz? To wytrwa do końca, ten przetrwa. Tylko trzeba wytrwać do końca.
1: W sumie w wielu kulturach różnych, wielu religiach jest ten okres żniw, tak jakby to się różną formę może przybierać, ale to oznacza zawsze w sumie to samo. Pewne zbiory, pewne podsumowanie, pewne zakończenie cyklu i tak dalej, i tak dalej.
0: No wiedząc na przykład o Wedach, o Aweście, piękna księga Awesta, polecam też do przeczytania, do zapoznania się z nią. Mahabharata, Bhagavad Gita.
1: Mahabharata?
0: Mahabharata.
1: Maha i Harata. To jest straszne.
2: Dlaczego te księgi hinduskie są...
0: Bo tam jest zawarta mądrość.
2: Ale skąd ty to wiesz, że one są najmądrzejsze, a nie jakieś hieroglify egipskie na przykład?
0: Hieroglify egipskie to jest język z tych symboli. I trzeba najpierw znać legendę, na czym te symbole polegają. Jedni twierdzą, że na przykład te symbole różne to są
2: zakodowane. Nie rozumiem to wykładu. Mordo, jest czwartek, piątek już. Zrobiło księga. No,
1: nie strofuj,
0: dzisiaj jest
1: Filipa.
0: Piątek, tygodniu mojego początek.
1: W sumie już jest piątek.
2: Piątek 9 minut temu.
0: No ja właśnie zacząłem pierwszy dzień tygodnia.
2: No i zajebiście.
0: Bo ja miałem od wczoraj zachodu, od wczorajszego zachodu do
2: wschodu.
0: Dzisiejszego zachodu słońca miałem tak zwany dzień święty, dzień odpoczynku, dzień postu. Dzień rozkoszy, o, dzień rozkoszy i pielęgnacji.
1: Dzień rozkoszy.
0: No tak, no ja to tak nazywam. Nic nie jadłem dzisiaj. Po prostu żyłem w takim, no, oczyszczaniu się, tak?
2: A kto ci tak nakazał, żebyś tak robił? Żeby nic nie jeść i nie pić i nie wiem, nie
0: ja
2: ruchać.
0: Ja to robię dla siebie przede wszystkim, żeby dbać o... żeby mieć pewną dyscyplinę, żeby dbać o swój rozwój, bo to o to głównie chodzi w naszym życiu.
2: Jak się rozwinąłeś w ten dzień, że nic nie jadłeś? To w jakim sensie psycho, się rozwinąłeś?
1: To jest po prostu zdrowy sposób na życie, zrobić sobie jeden jakiś taki dzień. I to wtedy ma sens, jak ten dzień jest jeden, a nie na przykład 7 dni w tygodniu i tak dalej. I ty, Filip, tak może czuje, że to jest dla niego dobre.
0: To jest mój wyjątkowy dion, czyli di jako dwa, jony ciemności i światła, czyli dion, czyli dzień. Noc i ciemność i dzień i jasność, tak?
1: Kurczę, ty mógłbyś...
0: To się nazywa dionem.
1: Mógłbyś być może jakąś partią dobrą dla Ewy Lipki, naszej koleżanki tu radiowej. Ona też bardzo lubi rozbierać bezwstydnie słowa na części, tak jak ty. No, moglibyście się dogadać.
0: Nie, raczej nie.
1: Nie w twoim typie, rozumiem.
2: U, taran, fi, li.
0: Znaczy nie wiem, może w tym temacie, okej, okay, może by coś tam...
1: Filip, czyli liczba fi i flip, czyli odwrócić znaczenie od flipa i flapa. Czy ty jesteś bardziej flipem niż flapem? I liczba fi i lip, czyli usta wymawiające tą liczbę fi, czyli odczytujące ją. No ciekawe.
0: Masz kolejne słowo ukryte. Filos, czyli od, wiesz, no, filozofia, tak? Miłować.
2: Tak? No i dalej.
0: No co, no i później jeszcze masz, czekaj. Feel, czyli słowo feel, czucie. Po angielsku. Bo to już feel. Są wartości, które te słowo już otrzymało na przestrzeni wieków. To jest ewolucja tego słowa. Filip.
2: A Ewa Filipka.
1: Fil to też napełniać, napełniasz nasze głowy.
0: Tak, tutaj. No widzisz, właśnie to jest cała magia. Wiele słów może dzisiaj mieć taką wiele wartości nadrzędnych, które determinują, mogą determinować, pomagać w tworzeniu swojej kreacji życia.
1: A ja jestem krawiec, czyli taki, że kraczę cały czas. Gra, chujowo w tym kraju.
0: Ale na co? Na wiec, ty, żeby zbiórkę zrobić, zorganizować coś. Krawiec. Ty. Alarm. Ty. No, alarm dzwoni.
2: Aha, a dobra. A psycho to jak to będzie? Psy? Że psy szczekają?
1: To jak wołasz psa, to psy,
0: psyche, czyli psychę, dalej masz psycho, jako psychologi od psychiki.
2: Nie, chodzi mi tylko o ten skrót, że idą psy, chodź, pierdolam.
0: No, po części tak samo, no.
1: Wołanie psów, tak? Psy, ho, ho. I przyszedł. Zawołaliśmy i przyszedł. Piesek, czektulek. Witamy.
3: Hau, hau.
0: Hau, haj.
2: A cze? Cze? Ktul? Co to znaczy cze?
3: Na dobrą sprawę przyszedłem zadzwonić i tylko pożalić, że YouTube jestem na YouTubie na cenzurowanym, bo moich normalnych wpisów z konta Czektul nie widać na czacie.
1: No co ty?
3: Wziąłem, wczoraj chwaliłem YouTube'a u Gieresia na czacie, że nie cenzuruje i tak dalej, a tu się okazuje, że moje wiadomości, które piszę z konta Czektul, nie dochodzą. Jak przepiąłem się na drugie konto warsztat Czektula, no to przeszło i z mojego normalnego Kuba Krzemiński też przeszło, a z mojego konta Czektul nie idzie. Także ładne jajce się tutaj podziały.
1: Ale przecież dajcie coś powiedzieć, kurde, ale przecież jako Czektul komentowałeś chyba wiele razy, było cię widać, nie? Jako Czektul.
3: Tak, ale od
1: teraz się
3: dobrej
1: zepsuło,
3: godziny
1: tak?
3: Coś piszę do ludzi i nie ma odzewu, więc zrobiłem napisałem coś, F5 i moje wpisy zniknęły na czacie i to mnie zdziwiło.
1: No, jako redaktor radia nie możesz być, nawet jakbym chciał, chyba zbanowany.
3: No i przed chwilą napisałem test na czacie, czy cokolwiek widać.
2: No ja widziałem wcześniej, ale to tylko trzy chyba jakieś wpisy były i już nie ma.
1: No coś było jakby.
2: Nie wiem wcześniej, bo nie przewijam, ale już nowe się nie pojawiają.
1: Nie widać nic za bardzo.
0: Także możesz teraz złożyć żale ten, jak cygan z Chorunia. Oszukali mnie.
3: Żebyś wiedział. Czuję się królewsko oszukany. Ja to tak chwaliłem wczoraj YouTube'a. Tutaj co to ma być?
2: No bo się zadajesz z jakimiś dobrymi wilkami i dlatego teraz jesteś, służby cię będą cenzurować wszędzie, gdzie nie pójdziesz.
3: Żebyś wiedział, to wszystko wina Gieresia, tak musi być.
1: Służby usłyszały, że dzwonisz do Michała Gieresia, odnotowały, wysłały tam do YouTube'a, że macie zbanować, tak? Coś w tym stylu. No, nie widać cię ani na top czacie, ani na czacie na żywo.
3: No właśnie, sprawdzam jedno i drugie i mnie zdziwiło, że nic tam kurwa nie patrzę, tylko to, co pisałem od ostatniej godziny.
1: Może się naprawi, no czasem warto po prostu zaczekać.
0: Może moderator cię jakiś ten zbanował, wyciszył.
2: Wiesz, ale co? To on jest moderatorem.
3: No właśnie w tym jest problem, że to ja jestem władzą, tak?
0: Masz władzę wykonawczą.
1: I am the law.
3: Dokładnie tak.
1: A zobaczę tutaj jeszcze,
2: Widocznie ktoś jeszcze stoi ponad tobą.
3: To mi się ten na ryj zrobił bana.
0: Banasia.
3: Dokładnie.
0: Zrobił cię w banasia.
3: No, ale w sumie tylko to się chciałem zadzwonić, pożalić, bo w sumie ciekawa sytuacja, także no. Tylko to chciałem przekazać. Nie mam nic mądrego więcej do dodania.
1: No dobra.
2: No nie, no. Czektul, dzięki, że się podzieliłeś tą informacją, bo to całkiem ciekawa sytuacja, że moderator nie może swoich pisów pisać na czacie.
3: Tak.
0: No.
1: Pierwszy taki przypadek, nie, być może to jest w ogóle.
3: Czekajcie, bo tutaj dostaję informację, że Gumball coś naprawił.
1: Naprawił?
3: Jakiś debil się zmutował, już naprawiłem.
0: A, mówiłem?
1: Zmutował?
2: Gumball, kurwa.
1: Zmutował? Nie ma czegoś takiego jak zmutowanie na czacie YouTube'a. Można tylko wyciszyć na 300 sekund na przykład kogoś, nie? Ja sprawdziłem, czy jesteś w zbanowanych. Nie widzę tam Czektula. Na wszelki wypadek sprawdziłem.
3: Może dostałem ten krótkie banicje. No, ale ten, no, przemyśl, kogo tam masz jeszcze.
1: To nie jest żadna tajemnica. Mamy moderatorów w tej chwili tylko dwie osoby. Jest to Tomisiu i Agineski. Więc nie spodziewałbym się po nich, że ciebie zbanują, czy tam będą wyciszać. Tym bardziej, że ty jesteś spokojny człowiek, nie wadzisz tam nikomu raczej, więc co miałbyś tam, czym miałbyś niby podpaść?
3: No nie wiem, testowo napisałem, że Gumball to chuj, ale to też nie przeszło, więc... Zresztą wszystko to, co testowałem, jest na Discordzie, można poczytać.
1: Ty, jesteś w zbanowanych jednak.
3: A popatrz pan.
1: No, normalnie Czektul w zbanowanych jest teraz, znalazłem. Jak to się mogło stać?
3: To zastanów się, kto ma prawa moderacyjne.
1: No tak jak mówię, Tomisiu i Agineski, oni są moderatorami, ale teoretycznie ja mógłbym też to zrobić.
3: Ale jeszcze Ania. Są osoby, które mają prawa do nadawania oprócz moderacji. Dobra, nie będę snuł tutaj smutów, to wolnym czasie to po prostu tam, wiesz, wyrównaj.
1: Tak, tak, ja oczywiście od razu tutaj wykasowałem. Ciekawe, kto to zrobił. No, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. To zaskoczenie. Zaskoczenie.
3: Także
1: to
3: tylko
1: jest.
3: To chciałem powiedzieć jeszcze. No, także słodkich snów, aniołki, także...
1: Trzymaj się, cześć. Cześć, Czektulek, hej. Ale jaja. W życiu bym się nie spodziewał, że Czektul. Ktoś go zbanował, ktoś... No, nie dojdziemy do tego, kto. Przyznać się, na dywanik proszę, Agi i Tomisia. Proszę na dywanik
2: wina moderatorów. Wina Zenona, napisała Micha J, że to wina Zenona.
1: Albo Tuska, albo... Może, nie wiem. No zaskoczenie, bym się w życiu nie spodziewał, że Czektul nagle wyląduje w zbanowanych. Kto to mógł zrobić? I z jakiej paki niby? Jeszcze bym rozumiał w przypadku kogoś innego, ale tak spokojny człowiek, co on się z nikim nie kłóci za bardzo. Zbanowany? Dziwne. No, ja ograniczyłem...
0: Najpierw komuś podpadł, no raz i tyle, no. Niechcąco może coś się stało. Dobra, nie ma co, wiesz, zagadka rozwiązana, czyli znowu pojawił nam się jon, rozwiązana, czyli poszła energia jonów i stało się, że się odkręciło wszystko, tak? Wszystko wiemy, także jest fajnie, pięknie, nie ma co, było, minęło i tyle. Trzeba żyć dalej.
1: Nie no, pewnie. To po prostu był ciekawy bardzo przypadek, a Czektul jest tutaj, wiesz, znaną osobą, więc też to tutaj trzeba było wyjaśnić. No, dobra panowie, będziemy robili przerwę jakąś już. Ja powoli będę też kończył audycję, więc dzięki za telefony, za fajne rozmowy z wami.
2: Dziękuję. No tak, ten...
0: dobrej mocy.
1: Niech mocz będzie z tobą, trzymaj się.
2: No właśnie, chciałem to powiedzieć. Czyli jak Krawiec mówi, że kończymy audycję, to jeszcze do czwartej potrwa, także się nie przejmujcie.
1: Dobra.
2: Aby no najczy był.
1: To nareczka, panowie.
2: Narka, narka.
1: Widzicie, Filip dzwoni, opowiada, muzykę tworzy, która właśnie leci sobie w tle. Symbiothink.

Może któryś z moderatorów niechcący jakoś wcisnął się palec, omsknął czy coś. Tomisiu zaprzecza, że to on. Pisze, ja nie, bo nic nie mam do Czektula. Czyli co? Ty, Tomisiu, podchodzisz do tego tak, że się banuje tego, co się do niego coś ma. Jakieś wąty, na przykład ci się nie podoba jego wredna morda. To trochę inaczej działa, Tomisiu. W zasadzie ciężko powiedzieć jak, bo nie ma tu żadnych reguł moderowania w sumie. Żadnego kodeksu, świętej misji tutaj, nie wiem, instrukcji, wytycznych. A ja powoli będę się ewakuował chyba. A teraz wracamy znowu do Sin Problemas.

o ile się nie mylę, żeby kogoś zbanować, trzeba się pojawić na tym czacie, na przykład na audycji live, albo znaleźć komentarz tej osoby, no to w sumie mógłby to zrobić ktoś, kto ma tam faktycznie uprawnienia jeszcze. Ja tą listę trochę zaktualizowałem osób, które tam posiadają prawa do nadawania i tak dalej. Kogoś tam usunąłem zwyczajnie, bo to już powiedzmy nie zanosi się, że ta osoba się pojawi. No, trochę słabo, jak się dzieją takie rzeczy dziwne. To mnie nieco niepokoi zawsze. No, różnie możemy oceniać opowieść Filipa, jego jakby tutaj widzenie rzeczywistości, ale to jest... Trzeba trochę uszanować też. To każdy sobie wypracował coś tam, nie? Znaczy, może nie każdy, ale wielu sobie coś tam ułożyło w głowie na przestrzeni lat, zbudowali sobie jakiś światopogląd z różnych źródeł, trochę z tego, nie? Połączyli to w jakąś całość, w coś, co się udało pozbierać do kupy i ta kupa będzie różna pewnie w przypadku różnych ludzi, nie? Bo różne są interpretacje, tak jak i w chrześcijaństwie tyle różnych interpretacji. No to w innych różnych wierzeniach, religiach też tak jest. I można, bazując na tych samych źródłach, ułożyć sobie trochę inną tą wiarę swoją.

Zauważcie, że zawsze, kiedy dochodzimy gdzieś tam do końca, na szczyt tej piramidy się wdrapujemy i zadajemy to pytanie, ale po co to wszystko? Ale jaki jest ostateczny cel? Czemu im na tym zależy, nie? Akurat na tym i owym. To konsternacja się często pojawia i tak ciężko już wytłumaczyć. No ale to wynika trochę z tego, że to może być tajemnica w sumie jakaś wielka. No. Może najbardziej wtajemniczeni wiedzą w tym temacie więcej. Po co to wszystko, jaki jest ostateczny cel. No, osoby o różnej duchowości różnie to tłumaczą. Chrześcijanin powie, że coś w stylu to chodzi o to, żeby pokazać Panu Bogu, iż jego dzieło, jego twór okazał się nędzny, nic nie warty, aby szatan wygrał walkę o duszę człowieka. Coś takiego, nie wiem. Przepraszam, że takim głosem mówię, to jakiś ksiądz, nie? Taki. Ktoś inny będzie sobie to zupełnie inaczej widział, jako jakiś koniec cyklu, bardziej coś z naturą związanego, koniec pewnego cyklu w przyrodzie, w kosmosie. W sumie można by powiedzieć tak, w zasadzie, że wszechświat, że kosmos to też jest przyroda. Co, przyroda to tylko lokalnie? Chrześcijanin tańczy, tańczy, tańczy, tańczy. Tańczy jego głowa, głowa, głowa, głowa. Katolicy to są chyba tacy ogólnie u chrześcijan jest takie zalecenie, bądźcie jak dzieci, tak prostolinijni, tak naiwni, tak głupkowaci troszkę, tak tacy ufni we wszystko, bądźcie. No różnie można to rozumieć. Adam Protestant miałby na pewno inne zdanie na ten temat. Ale no... Dobra, bo chyba zgubiłem myśl. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Ale coś, to mogło być coś tak mądrego, cholera jasna.

Ja mam zawsze takie dosyć proste widzenie. Po prostu wydaje mi się, że wszechświat jest takim niekończącym się ciągiem wzajemnych jakby odniesień, powtarzają się pewne zjawiska w innej skali i tak dalej. No wielokrotnie o tym gadałem, nie? I zawsze są te cykle. I początek, i koniec czegoś zawsze będzie początkiem czegoś następnego i tak dalej. Myślę, że życia we wszechświecie jest jednak dużo i jest ono powszechne. Tylko skala, w jakiej my na razie obserwujemy wszechświat, jest taka, że my tego zupełnie nie dostrzegamy i nie doświadczamy za bardzo tak namacalnie. No, oczywiście wyłączając wszelkie opowieści o kosmitach, którzy już tu są, którzy tu byli i którzy zrobili, którzy odlecieli i tak dalej.

Na pewno są słabe te rzeczy, które mi się zawsze z religią kojarzą. Kapłani zawsze byli cwaniakami. Popatrzcie, w Biblii są różne opowieści, gdzie pojawiają się kapłani, którzy wykrzykują i nastał czerwony księżyc, dopełniło się, Pan przemówił, nie? Dzisiaj wiemy, że czerwony księżyc to jest pewne zjawisko optyczne. Można sobie poobserwować. Będzie jutro czerwony księżyc. Blood Moon. No, a jak kapłani wykorzystywali ciemny lud i zaćmieniami straszyli, nie? Można sobie to... Było, jest to fajnie pokazane w tym... W Faraonie, tak? I tak... I zawsze ta religia gdzieś służyła do tego, żeby na przykład napaść na drugich i im wpierdolić. Zobaczcie, jak te plemiona Izraela się napierdalają ze sobą w Biblii. I co? W ogóle i mam uznać, że wtedy Bóg tak ciągał jednych na drugich, napuszczał na nich, rozpierdolisz ich zaprawdę i wytrzebisz ich i nie oszczędzisz ich i wytracać będziesz i małego, i starego, i sinego, i kwadratowego i zaprawdę, powiadam cię, rozdepczesz pod obcasem swym ich łby puste. I taki był Bóg, nie? Tak przemawia do tych ludzi i każe napadać jednym na drugich. No. Jak dla mnie, to po prostu ktoś bardzo sprytnie, jakiś Mojżesz, se użył po prostu sprytnej metody na zorganizowanie ludzi. Jak ludziom powiesz, idźcie, walczcie za pieniądze, pieniądze wam dam, to musisz mieć te pieniądze, nie? Na przykład. A jak nie masz tych pieniędzy, to zawsze możesz krzyknąć, Pan kazał mi wam powiedzieć, że macie ich zgładzić. A więc jestem sceptyczny. Myślę, że całkiem możliwe, że istnieje jakiś Bóg, czy bogowie, czy boginie, czy jakaś siła po prostu boska, jakaś moc, trochę jak w Gwiezdnych Wojnach. Coś może być, pewnie. Ale nie wierzę za bardzo w to, jak to wszystko jest przedstawione w różnych świętych księgach. Czy to będzie Tora, czy to będzie Pismo Święte, czy to będzie Koran. Nie za bardzo. A inne różne święte księgi, te, które dzisiaj są traktowane może z jakichś bardziej... A, dobra, nieważne. Nie chcę mi się w sumie o tym już gadać. Jakoś nie słyszę tutaj tych donate. No, nie wiem. A coś wysłałeś? Na Tipli mam 58 zł zebrane. Na PayPala więcej trochę wpadło. W sumie fajnie, dobra. Może być, zawsze parę groszy jest na wydatki aktualne. Na życie, jak to się mówi. Na życie, jak w Madrycie. Okej. Okay.

Okej, okay, przepraszam, bo tu muszę coś wyjaśnić. Dobra, będę ten... Nie jest żadna tajemnica. Teraz się okazuje, że Eevee Place może mieć bana też. No to...

0: Tak, okazuje się, że EV Place też był na liście. Ciekawe, ciekawe. No to ktoś, jakiegoś kreta mamy tutaj, nie? Jakiegoś kreta mamy, ktoś tu coś narobił.
1: 20 zł za odblokowanie, bo jutro mnie i tak nie będzie jak zwykle, V.
0: Masz tu, krawculku, 20 zł, bo jutro mnie już nie będzie. Nie, spokojnie, nie będzie go jutro. No. Także nie wiem, może Agi by się wypowiedziała, była tu dzisiaj, zdziwiła się nawet, że moderatorem jest, może ona taką jakąś głupotę tutaj zrobiła. Albo mnie nie lubi na przykład i napsociła tutaj, nie wiem. Okej, no to w takim razie cofamy Agineski. Moda. Dopóki się nie pojawi i nie wytłumaczy, to Misia nie podejrzewam. I jak napisał, że nie, to znaczy, że nie. Dziwne rzeczy. Zerknę później jeszcze, ale to dopiero po audycji, bo tam jest weryfikacja kodem i tak dalej. Nie chcę już was tutaj przetrzymywać i żeby cisza była na antenie. Ale muszę jeszcze tam przeglądnąć uprawnienia i tak dalej. No, spoko, Johnny, alias EV Place. Już cofnąłem oczywiście, nie? W sumie może się pojawi teraz teoria faktycznie, że to wina Zenona, bo nie wiem, czy Zenon nie ma uprawnień na przykład, tylko że on nie ma... Znaczy, no teoretycznie mógłby to zrobić, no tak, niby tak. Nie jest co prawda moderatorem, ale jakby... Uprawnienia moderatora mają wszyscy, którzy mają prawa do nadawania na kanale. Tak, jakby, tak mi się wydaje. Ja na przykład mam, ja jestem jako nocne radio, nie? Po prostu. No dziwne rzeczy, dziw nad dziwy. Dobra, powolutku kończymy. Zrobię jakieś mini śledztwo. Może uda się coś dowiedzieć. Tu jeszcze... No właśnie, dzięki Czektul. Dzięki wielkie. Dwie dyszki. Spoko. Tak więc, no to mogła być Agi. No, jeśli to ona, to trochę głupio, bo tak się nie banuje dla jajec, nie? Nie banuje się tak dla jajec. Ktoś ingeruje w komentarze od dawna. No, nie sądzę. Nie sądzę. YouTube sam cenzuruje sobie czata, dlatego dobrze jest przełączyć na czat na żywo, bo wtedy wszystkie wiadomości są widoczne, nie? A Top Chat cenzuruje różne rzeczy. Macie przełącznik na górze tam, po prostu na YouTubie, nad czatem. Jakby były jakieś problemy, to piszcie po prostu, nie? Jakby się wam przydarzyło coś dziwnego, nie wiem, ktoś was właśnie zbanuje, a uznacie, że to zupełnie było ni z gruchy, ni z pietruchy.

też może nie oskarżajmy Agi Neski o to, bo w sumie nie wiadomo, nie? To, że jej tu teraz nie ma, to nie znaczy od razu, że to ona. No. Aha, a z komentarzami, to pamiętajcie, że działa jednak ta metoda, którą tu podrzucaliście, że trzeba zmienić sortowanie. Tam jest na górze przy komentarzach sortowanie. Zmieniacie ten typ sortowania. Nie pamiętam, czy tam jest od najpopularniejszego, czy od najnowszego defaultowo, czy jak. Trzeba zmienić na to drugie i wtedy faktycznie zaczynają się pojawiać komentarze, których wcześniej nie było widać. Ciekawe też, nie? Jakieś może są po prostu błędy tego YouTube'a, może te różne starają się wprowadzić algorytmy, które trochę uporządkują tego YouTube'a, ocenzurują troszkę tam z najgorszych wulgaryzmów, z najgorszych troli, ale to po prostu nie do końca działa, nie? Ale tu mam na myśli tylko te komentarze. To może być akurat w sumie jakiś zwykły błąd, taki informatyczny, nie? YouTube potrafi robić dziwne, głupie rzeczy, na przykład to serduszko przykrywające ostatnie wiadomości na czacie. To serduszko ważniejsze od tego, co ktoś aktualnie napisał, tak? I trzeba czekać, kurwa, aż ktoś inny coś jeszcze doda od siebie, żeby ci poszło do góry, bo ci serduszko zasłania pieprzone. Do wysyłania serduszek, serduszko. Także w YouTubie wygląda na to, że też kretyni są, jak wszędzie. Tacy zwyczajni kretyni. I ten kretyn przychodzi ze swoim kretyńskim serduszkiem debilowatym i jakiś moron, jakiś pacan mówi, że to jest genialne. Tak to jest. A wiecie co, może posiedzę jeszcze chwilę, nie wiem, bo się rozochociłem. Nagle mi się trochę bardziej chce.

0: Ja się też muszę dowiedzieć, czy to przypadkiem nasz orzełek tutaj znów czegoś nie od Janie Pawlił, bo on lubi takie dowcipasy tego typu, co już tu raz uskutecznił w nocnym radio. No, nie, jakby się to okazało, że tym razem to on, to nie ma zmiłuj, bo to, wiecie, to jest grube przegięcie, takie coś. Ja tu dojdę do tego. Może to faktycznie Zenon. Ja wszystkich was podejrzewam. Teraz. I dojdę do tego, kto to jest. Kto to był. Jak słuchasz tego, to wiedz, że cię znajdę i będzie wymierzona ta prawa ręka, ta prawica wymierzy sprawiedliwość.
1: Śmiechu warte. Ha, ha, ha!
2: Słuchaj no, synek, bagiacie pierdolne, to cię krew zaleje. Koniec imprezy. Nie ma takiego bicia. Co ty to kurwa masz robić, co?
3: Ale osiemnastka.
2: Co jest kurwa osiemnastka? Ty słuchaj, co ja tu mówię. Dziękuję, dobranoc.
0: No właśnie. Słuchajcie, zrobimy ankietę, kto zbanował Evie Place'a i Czektula. I podaję wam kandydatów. Odpowiedź A. Zrobił to jak zwykle Zenon. 2. Zrobił to dawno zapomniany Bite Eater. C. Potrzeba niedawno dostał uprawnienia i być może to on. Wszystko by na to wskazywało. W sumie to, kurwa, na wszystkich wskazuje. To jest... Każdy ma tu motyw. Ja się normalnie jak Columbo jakoś zaczynam czuć. Ja dojdę do tego, kto to jest.

0: No, to by był już drugi numer orła i po takim czymś to on może orła wywinąć. He, he, he, he, he, ha, hi, ha, hu, hu, hi, ha, ha, hi, ha, ha, hu, hu. A potrzeba też jest niezły agencik, pisze Mika. Także, no, a ja to taki bardziej Columbo czy Poirot? Na przykład detektyw Poirot. A jak się nazywał ten, co się przebierał? Arsène Lupin. Może Arsène Lupin? Teraz taki se włączam tryb Sherlocka Holmesa, granego przez Roberta Downey Juniora. I wszystko sobie w zwolnionym tempie przypominam. Zenon dzwonił, dzwonił tyle, znaczy dzwonił, jakby to podsumować ładnie. Zenon wyraźnie dzisiaj był w jakimś takim stanie, jakby se coś popiwkował czy coś. Taki był wesolutki. Wesolutki. I może go wzięło na takie dowcipasy. Ale równie dobrze mógł być to orzełek. To nawet Bite Eater mógł być. Dzisiaj było tutaj pytanie, czy nie tęsknię za Bite Eaterem. To Wódz chyba pytał. Może są w zmowie. To Kotkiewicz. Albo Agineski właśnie, bo była i potem te bany się pojawiły, ale to już się wcześniej pojawiało, a ona grała zaskoczenie dzisiaj. O, mam moda! Tu, jak ja się nie spodziewałam, to radio jeszcze istnieje. Tak świrowała pawiana, bo cichaczem może banuje ludzi. Ty jesteś jak posterunkowy Cezary z 13 posterunku. O ty! Czek tulu piergolony! Nie, przepraszam, nie powinienem był tak mówić. Przepraszam, czek tul, nie chciałem cię tak nazwać, wiesz, przecież jesteśmy kumplami. Czek tul, schowaj ten pistolet. Czek tul, ja ci mówię, schowaj ten pistolet. Czek tul, dlaczego? A Czek tul wtedy odpowiada: w imię zasad, skurwysyno. I nie ma krawca. Nie, ja muszę być bardziej jak sędzia Dredd.
1: I am the law.
0: Sędzia Dredd to jest świetna postać. Ja bardzo cenię jego metody działania, jakby taką funkcję. On po prostu jest sędzią i katem i policjantem w jednym, jakby tak. On przychodzi, wymierza wyrok, odczytuje paragrafy różne, zabójstwo pierwszego stopnia.
1: Obraza funkcjonariusza na służbie. Liczne ekscesy i używanie słów uznawanych powszechnie za wulgarne. Wyrok. Śmierć.
0: I nie ma śmiecia.
1: Pierdolisz moją kobietę.
0: Nie, Franz, przysięgam ci, że to nie ja.

0: Aha, aha, dobra. Sorry, bo tu mam czasami jakieś tu jeszcze wiadomości. Czyli, że sami się pobanowali i oskarżają. No, a Czektul tu się odgraża. Jeszcze będziesz chciał, żeby ci komputer zrobić. No to wyrwałem chwasta. No, słuchajcie, niespodziewany telefon, ale telefon niespodziewany, ale można było się tego spodziewać. Witam. Michała, który jest wyciszony. Coś knuje, widzicie? To już widać, coś knuje, bo się wyciszył, nic nie mówi. O, teraz.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: A to przez przypadek. Wyciszenie było. Ej, ja nic nie ruszałem, ten, żeby nie było tam. Ja sam mam bana przecież dostałem na tym, na... gdzie to? Na Discordzie, o.
0: Na Discordzie, tam władza Saurona Krawca nie sięga. Tam zaległy gambolowe cienie, ale tutaj mam wgląd. No, padło też podejrzenie, że to może ty od Janie Pawliłeś i nudziło ci się.
1: Poszedł z dubska na mnie i w ogóle mi Discorda zlikwidowali, nie?
0: Tak, bo ludzie się martwili o ciebie, dopytywali się, gdzie nasz kochany kompan radiowy, gdzież on, czy on żyje, Krawiec, ty coś na pewno wiesz. A ja mówię, wiem tyle, co wy odpowiadałem. Ale co, żyjesz jednak, tak?
1: Nie.
0: Nie.
1: To sztuczna inteligencja teraz zrobi. Ty, a mówisz, Krawiec, że Klod miał live'a, tak?
0: Lajta miał.
1: Lajta. I co, to była taka audycja jak ta? Czy nie? Czy jak? Można było po kilka osób dzwonić? Czy jak to było?
0: Nie, raczej była taka formuła, że dzwoni jedna osoba i godzinę jest na antenie.
1: Aha.
0: Paweł z Zabrza chyba. To
1: Maciek z klanu. No, ten, to bez sensu. A w ogóle on ten tak zablokował tam audycję, że się jej nie da słuchać na YouTubie, tylko trzeba być tam zweryfikowanym i w ogóle, nie? Jakieś takie dziwne rzeczy.
0: Tak?
1: No, ja chciałem tego posłuchać, bo widziałem, że coś było. No i wchodzę, a tam YouTube mi mówi, coś tam kartę kredytową podaj, albo coś takiego, wiesz, nie?
0: A, to wiem, wiem.
1: Zweryfikować, że masz 18 lat, bo on tam ustawił, że to jest od 18 lat. No ale ja nie będę, człowieku, żeby z audycji jakieś posłuchać, nie będę, wiesz, gdzieś tam jakieś YouTube'owi swoich danych osobowych podawał, nie? Co ich to obchodzi?
0: Ewa Lipka nie tak dawno temu nagle włączyła sobie też dokładnie to. Chodzi o to, że YouTube musiał wprowadzić jakąś weryfikację wieku i zrobił to w jakiś taki niefortunny, mega upierdliwy sposób, że trzeba faktycznie podłączyć swoją kartę płatniczą, kurwa, żeby ci ściągnęli tam złotówkę czy coś. To też można by tu spisek jakiś wietrzyć. Jak miliony albo dziesiątki milionów ludzi na świecie jakąś tam złotówkę zapłacą za tą weryfikację, to sporo pieniędzy też, nie? Ale to nie wiem, że to tak działa. Nieważne. W sumie bardzo to jest upierdliwe. YouTube ma dwa takie oznaczenia. Zaznaczasz, czy te treści twoje są skierowane dla dzieci, czy nie. I czy to jest od 18 lat. To są dwa różne ustawienia, nie? I dobrze jest sobie to wyłączyć faktycznie, jeśli się... No nie wiem, nocne radio cały czas powtarzam, jest dla dorosłych oczywiście. Tu chyba nawet nie było przypadków, żeby jakieś dzieciaki przychodziły masowo czy coś.
1: No.
0: Tu raczej nikogo tu nie ciągnie takiego.
1: Ale nie no, ja poruszyłem tą kwestię dlatego, że ja nie będę YouTube'owi po prostu jakiejś firmie, wiesz, dawał swoich danych osobowych, bo skąd ja wiem, co oni z nimi zrobią tak naprawdę, nie?
0: No też tak można podchodzić.
1: motyw jakiś, że kazali, nie wiem ile Facebookowi zapłacić, czy tam tej mecie całej, tam nie wiem, 200 milionów dolarów, czy coś takiego, że za ten, za jakieś tam nadużycia, jeżeli chodzi o dane osobowe. I Facebook też się tak wycwanił, że oni stwierdzili, że dobra, oni tą kasę już zapłacą, ale oni tego nawet nigdzie nie ogłosili, tylko jakoś tak zrobili, że wszyscy ludzie, co mają Facebooka, jak się do którejś tam, do jakiejś tam daty się zgłoszą, to cała ta pula 200 milionów to będzie podzielona na nich dopiero, tylko na tych, co się zgłoszą, a nie na tych, co rzeczywiście sobie założyli tego Facebooka, nie? Także kolejny wałek tak naprawdę. Wiadomo, że to by wyszły jakieś grosze na osobę, no ale jednak mimo wszystko, nie?
0: No, Czektul pisze tutaj, że ta złotówka jest zwracana i chyba faktycznie tak jest. Gosia pisze, że... Już kończę, psycho. Gosia pisze, że nie musiała nic podawać, weryfikować. Może miałaś, Gosia, wcześniej to konto zweryfikowane, bo to się tylko raz oczywiście weryfikuje i potem już masz ten status, że jesteś traktowana jako widzka dorosła. I tyle. Psycho, cześć.
2: No właśnie o tym chciałem powiedzieć, że... To konto chodziło o to tylko, żeby zweryfikować twoje dane, o nic więcej.
0: No tak.
1: No wiem, a ja powiedziałem właśnie, że nie będę dawał kurwa swoich danych tam, wiesz, nie wiadomo gdzie.
2: Że nie obejrzysz tych treści, które ktoś oznaczy, że
1: no ale wiesz, chodzi o to, że twórca też powinien jakoś jednak do odbiorcy się dostosować, co nie? Czy nie?
2: No nie wiem, słuchaj.
1: Jakby wyjść naprzeciw, rozumiesz? Rozumiesz,
2: Słuchaj, bo Giereś nie wiedział nawet, jak to się ustawia, on pierwszy raz nadawał na YouTubie.
0: On się
2: nie wiedział, co tam poustawiać. I się zapytał kogoś, czy powinien zrobić ten kanał od 18 lat. A ktoś mu podpowiedział tak, bo tam przekleństwa były i on tak zrobił. Nie?
0: Ja myślę, że on że nikt mu nie podpowiadał, że on sam po prostu tak sobie oznaczył, że to jest...
2: Ja to słyszałem, jak ktoś mu tak podpowiedział.
0: Aha, rozumiem.
2: Jak to
1: on sobie sam zasięgi ogranicza. On sobie w ten sposób sam zasięgi ogranicza. Bez sensu.
0: Znaczy, to zabezpieczenie, ono jest bardzo dobre, to zabezpieczenie. Tak naprawdę to jest jedno z niewielu skutecznych zabezpieczeń w weryfikacji wieku, jak się zastanowić. Bo dzieciakowi się nie będzie zwyczajnie chciało wpinać jakieś karty, albo faktycznie nie ma tej karty.
1: Jak to? Teraz są konta dla dzieci. Normalnie dzieci mają karty debetowe do konta jakiegoś tam junior czy co. Normalnie są dla dzieci, człowieku, konta i z kartą jest.
0: Ale to rodzic ma wgląd w takie konto, może zobaczyć, że był tam podpinany, no
1: tak,
0: YouTube,
1: ale,
0: spyta
1: ale
0: się.
1: Ale YouTube już nie ma. YouTube chce kartę kredytową, żebyś zrobił transakcję na jedną złotówkę. A to może być dziecko na przykład, które ma kartę i ono zrobi taką transakcję. No i co?
0: To nie trzeba tam karty. Nie, to jest na płatniczą też działa, nie na kredytową.
1: No tak, no obojętnie jaką, albo gówniarz może nawet matce z portfela na chwilę wyjąć, nie?
2: Michał, to nie o to chodzi, że tam złotówkę ktoś wpłaci, wypłaci, tylko o to chodzi, żeby twoje dane pozyskać.
1: Ja rozumiem, wy chyba nie rozumiecie, o czym ja mówię.
2: No właśnie, chyba nie, bo oni chcą swoje dane,
1: raz.
2: Żebyś...
1: To powtórzę jeszcze raz. Taki sposób zabezpieczenia jest gównowarty, dlatego że... Oni wymagają niby kartę kredytową, czy debetową, czy płatniczą, obojętnie jaką kartę, którą teoretycznie powinieneś dostać, jak masz 18 lat. Ale w praktyce to możesz na przykład być dzieciakiem, mieć 15 lat i wyciągnąć rodzicom na chwilę kartę.
0: Dobra,
1: z portfela,
0: ale
1: to są dane i wpisać,
0: no
1: o to
0: dobra.
1: Mi chodzi.
0: Nie ma się o co spierać, bo tak czy owak jest to lepsze zabezpieczenie niż zwykłe kliknięcie tak, jestem dorosły. Bo to tego.
1: No coś w tym może być, ale. No.
2: Nie,
1: ja
2: bo.
1: Wiem, o co chodzi, no.
2: Poczekaj. Bo wystarczy sam dowód, że jakiś tam musisz wysłać kopię dowodu swojego i wtedy też zweryfikuje. Też możesz rodzicom zajebać dowód i przesłać skan.
1: Też możesz, no.
2: I tu chodzi tylko o uzyskanie danych do twoich rodziców albo do kogoś,
1: do
2: ciebie.
1: Dokładnie. Dokładnie, czyli wychodzi na to, że oni chcą tylko twoje dane po prostu uzyskać, a niekoniecznie sprawdzić, ile masz lat.
0: O. No są też spryciarze, jak tutaj Borewicz, który ma jakąś nakładkę na wyszukiwarkę chyba, na przeglądarkę, która mu to tam likwiduje. A to, że Gosia czy Iwi nie mieli tego, no to bo jest różne prawo w różnych krajach i YouTube na Polskę wprowadził akurat taką weryfikację, a może w Stanach jest to inaczej załatwiane, albo w ogóle.
2: Tak, ja mam tak jak Krawiec mówiłeś, stare konto jeszcze przed tym prawem założone, to mam bez problemu dostęp do tego. Ale już na nowych kontach się nie da tego ominąć bez jakichś tam myków, nie? Żeby tam nakładki jakieś robić albo coś. Albo wysyłasz skan dowodu, albo karty kredytowej. I wiesz, bez problemu na ten stary e-mail, co mam, to można oglądać wszystko.
1: Olszański dzisiaj nadawał, Jabłonowski. Co? Nie wiem, czy oglądaliście.
0: To słuchajcie, to już przechodzimy do tego tematu. Ja tylko jeszcze wtrącę, że takie zabezpieczenia mogą być bardzo skuteczne, na przykład w przypadku takich bardzo malutkich dzieciaczków, które już gdzieś tam klikają se po tym internecie i żeby one przypadkowo się nie natknęły, no to jest takie zabezpieczenie i to bardzo, bardzo dobrze, że to jest. Dzięki temu taki, nie wiem, ośmiolatek, dziewięciolatek nie kliknie w coś.
2: No jak się natknie się na teorię chaosu, kurwa, to mu zryje banie.
0: No, na Kloda się nie natknie i się nie wystraszy o tych reptilianach, straszne to są opowieści. No, co, no ale Olszański, że co, że znów nadawał, to a on nie nadawał teraz od jakiegoś czasu już?
1: Nadawał na jakiejś innej platformie dzisiaj, na takiej z żółtym logo. Aha. Zaraz wam powiem na jakiej. To było, to się nazywało D-Life.
0: No to na D-Life'ie ci kamraci od dawna nadają już, jak tylko tak? Zeszli z YouTube'a. To...
1: Aha, no to nie wiedziałem. To dopiero pierwszy raz się natknąłem dzisiaj.
2: Ja już nie nadążam za tym Olszańskim, kurwa. Raz tu, kurwa. Ma ten swoje NTRPV, jak to się nazywa. Nie chcę się, wiesz, tak cały czas
1: nie zastanawiali
2: chodzić, gdzie on tam będzie nadawał.
1: Ciekawe, ile osób ich realnie popiera.
0: Pewnie no sporo, ty. Bo na populizmie można dużo ugrać.
2: Dzisiaj. Ja,
1: no, ale w sondażach ja, ty, nie, w ogóle, w żadnym sondażu, czekaj cicho chwilę, w żadnym sondażu ich nie widziałem jakoś. Na żadnej telewizji, tam ani w TVN-ie, ani w TVP, nigdzie. Jak pokazują sondaże tych partii, to nigdzie nie ma tych kandydatów, nigdzie.
0: Coś dzisiaj mamy wysyp samozwańczych prezydentów, marszałków, kurczę, rewolucjonistów. Max Kolonko, odświeżyłem go sobie trochę, no postarzał się jednak, zmienił się. Jakoś tak inaczej wygląda. Wiecie, że ten gość, on i w reklamach występował. On jest takim trochę dziennikarzem, modelem, celebrytą, wszystkim po trochu, tak naprawdę.
1: Artysta, akrobata.
0: Zrobił ten ruch swój, Join the Revolution. Ma stronę, gdzie w ogóle ani dzień dobry, ani po całym mnie w dupę, żadnego tekstu, tylko musisz się zarejestrować od razu, żeby w ogóle wejść na tą tajną, czarną stronę i coś się dowiedzieć. I on jest, i to gdzieś tam współgra z jego stylem nadawania, bo on jest trochę spiskowy, trochę mocno alternatywny, no prawicowy, nie da się ukryć, że jest bardzo prawicowy. W sumie dużo, ile tam się osób... Chyba źle zapisane, ale tak, 1,4 miliona osób się niby jest licznik, nie wiadomo czy prawdziwy, czy nie zafałszowany, tyle osób się niby przyłączyło do jego rewolucji. On się reklamuje jako prezydent Stanów Zjednoczonych Polski. Tak.
2: Kolonko, tak?
0: Tak, Max Kolonko. On współpracował z całą masą wydawnictw, gazet, i z TVP, z TVN-em, z przeróżnymi czasopismami i tak dalej. No to ciekawa postać jakaś tam, ale jak go słucham, to widzę jednak, że kolejny jakiś taki dziwny, jakby lekko zaburzony człowiek, no mimo wszystko.
2: Ale on chyba od 5 lat już jest tym prezydentem Stanów Zjednoczonych Polski. I cały czas gdzieś tam z jakiejś siedziby nadaje, to jest kanciapą taką.
0: A to Misiu się dalej tu na czacie tłumaczy, że to nie on. To Misiu, to wystarczy, że ty mi mówisz, że to nie ty i ja ci wierzę. No. Sprawa załatwiona. Mamy jakieś takie osoby typu hrabia Potocki, ten Wojciech z Normandii, on chyba będzie się przymierzał też do zostania w ogóle władcą, prezydentem i dyktatorem, kimkolwiek. Dziwnie się ci ludzie potrafią zachowywać, jakoś tak mówią sami do siebie, jakichś jakby niewidzialnych przyjaciół mieli koło siebie. Coś zaczyna się odklejać takim osobom.
2: No ej, też to zauważyłem. Wojciech z Normandii tak jakby mówił gdzieś do kogoś, a nie, bo on obok kamery tak patrzy i dlatego...
0: Nie, on ma jakiegoś wymyślonego przyjaciela takiego, do którego mówi, jeśli dobrze zapamiętałem, Sebastian, tak jakby jakiegoś jakby jakiegoś sługę miał niewidzialnego koło siebie, tak? I coś tam Sebastian i tak się śmieje do siebie też, nie?
2: Kurwa, ja też tak mam czasami.
0: Jak ja to mówię. Strasznie, no tak czuć, że coś tam ten serek z krakersika spada, nie? Kto tam chrobocze? Strasznie, tak?
2: Nie.
0: Proszę nie chrobotać.
2: Orzeł tam chrobocze.
0: W ziemi tymi szponami. Tam,
1: nic nie chrobocze, nic nie chrobocze.
0: Drapie, robaków szuka. Nie no, orzeł to nie je robaków. Patrzcie, to jest właśnie taki antysystemowy... Ptok. On nie zje robaków, on poluje on na zwierzę, a nie na robaki będzie jadł.
1: No tak.
0: A koza na przykład to zje wszystko. A koza na przykład to zje wszystko, zauważcie. Tak różnie to u tych zwierząt jest, nie? Kot wybredny jest na przykład. Dosyć.
2: Kot nie zje nic.
0: No, jeszcze jest pies.
1: No, jeszcze nie klei ta audycja.
0: Tak?
2: No dzisiaj nie klei się, no. Bo że zadzwonił, kurwa. A tak się dobrze gadało, jak ciebie nie było.
1: Tak?
2: No, znowu się obrazić, cię pół roku nie będzie.
1: Ja się nie obrażam, co ty?
2: Daj mordę.
1: Ty się powinieneś bardziej obrazić, za to 90 IQ.
2: Kurwa, i tak dobrze. Minusowe IQ.
0: Ale czy 90? To było... Ty tak mało znowu? 90? Tak nie jest, no, tak źle.
2: Nie, no to jest dla mnie za dużo.
1: Zależy, gdzie pojedziesz, więc w niektórych krajach Afryki byłbyś najmądrzejszym człowiekiem w kraju, nie?
0: Tak, pokazywaliśmy tu kiedyś mapę inteligencji, to znaczy no, było zaznaczone, w jakich krajach jaka jest średnia inteligencja. I Polska wypadała bardzo dobrze tutaj. Byliśmy dość wysoko.
1: No ja pamiętam, mamy tam gdzieś 15 miejsce mamy, nie? Na świecie. Polacy.
2: Nie wiem. Na TVN-ie pamiętam, był kiedyś taki konkurs, że się testy wypełniało, ale to było 20 lat temu. I każde państwo wypadało. To 102 chyba miała Polska. Jakoś tak. I to wcale nie było jakoś wybitnie.
1: Podobno, że Żydzi aszkanezyjscy mają średnią 120, ale tylko aszkanezyjscy. Oni tam zawijają mocno statystykę.
0: Tymczasem Violetta Szwed napisała podkład muzyczny z przejścia przez Morze Czarne, ale piękna hipnoza węża. Tak.
2: A co to znaczy?
0: Że was hipnotyzuje tutaj.
2: Pani Violetto.
0: To pani Violetta pisała, że radio za diablone? Szataństwo. Jakieś.
2: Żydowskie radio.
0: Szatańskie bardziej niż. Gdyby żydowskie, to by dobrze było.
2: Plemię żmijowe, kurwa.
0: No właśnie, ktoś tam z tych nadających cały czas o tym plemieniu żmijowym.
2: Jasiek z tego. Toronto.
0: Jasiek z Toronto.
1: 12 tysięcy szpadel. On tak chyba mówił. Szpadel.
2: Nie. Jasiek z Toronto u szpadla albo u tego drugiego. U czosnka tak zawsze mówił.
1: Plemię żmijowe.
2: Plemię żmijowe.
1: A to z Biblii chyba jest.
0: No, Jezus tak nazywał w zasadzie swoich tam współbraci krwi, no bo co on tak do faryzeuszy mówił, czy ogólnie do tych, co ich nie lubił?
1: Do tych, co ich nie lubił.
2: Byknąłeś.
0: W życiu.
2: Michał, byknąłeś?
0: W życiu.
1: Ale dawno.
0: Dwa lata temu.
2: Ale komentarz powstał.
1: No widzę, widzę. Wyknąłem, no tak. Odbiło mi się.
0: Widzisz, tak ludzie piszą, że nudny, że kończysz, ale jak beknąłeś, to nagle zainteresowanie i się coś tu zaczyna dziać. Ratujesz tą audycję.
1: Ja czasami się boję dzwonić, bo tak kiedyś piwka sobie piłem tam przed świętami jakoś i zadzwoniłem do niego, no i mi się odbiło, że tam byłem po chyba 6 czy coś, no to tak nie kontrolowałem wszystko, to chciało mi się beknąć, to sobie bekłem, chciało mi się pierdnąć, to puściłem bąkę, nie? I u Kloda na antenie mówi, a beknąłeś, no ja mówię, no nie, no tak, tak, ale to przez przypadek, nie? Ale boję się z nim rozmawiać, bo on od razu przybiera ten, taką postawę, taką, wiesz, samoobronną, to jest trochę ten niefajny, ciężko się rozmawia w takim klimacie. Wtedy. No tak, tu jak zadzwonię, to na luzie mogę gadać o czym chcę tak naprawdę, nie wiesz, o UFO nawet, nie, czy nie wiem, o jakichś głupotach, a tam nie ma, tam tak trochę sztywno jest, wiesz, tam jak schodzisz na taki poziom, taki bardziej rozrywkowy, luźny, to nagle to zaczyna trollingiem śmierdzieć niektórym.
0: Już się boi ktoś, już się ktoś boi nagle, że mu sprowadzisz audycję tu do wygłupów, nie, już się będzie bał, no tak bywa. No, a nie wiem, który to, bo też... Może tak za luźno, to się też nie można zachowywać na antenie. Nie wiem, czy to Brian, czy właśnie ten Jasiek z Toronto ma taką manierę, że mówi coś i nagle tak bez żadnej krępacji se do mikrofonu i dalej mówi. No i właśnie... No. Więc cała ta wieść się... Tak się nie krępuje zupełnie.
1: No. To elegancko, nie? Czekaj, ja mam tu picie, może spróbuję. Nie, już małe. Nie, za mało picia już. Nie ten. Nie beknę tak fajnie, jak myślałem, ale może kiedyś.
0: Borewicz pisze, Michał, nie bekaj, bo znowu przyjdzie Marcin Budzik i przegrasz kolejne 10 tysięcy złotych. Ty mu oddałeś te pieniądze,
1: nie,
0: chyba.
1: Nie wołaj go, nie.
0: Mam nadzieję, że mu oddałeś te pieniądze. Ja mam naprawdę nadzieję, Michale, że ty mu oddałeś te pieniądze, co mu jesteś winien. Bo przegrałeś.
1: Tak, kurwa.
0: Bo przegrałeś przepychankę słowną, jego zdaniem.
1: Jak
0: i masz
1: przegrałem?
0: Mu zapłacić.
1: Co ty gadasz? Jakie przegrałem?
0: On uważa, że przegrałeś, to przegrałeś. Masz mu zapłacić te 10 koła.
2: A zrób ankietę, kto wygrał, a kto przegrał.
0: No, jak wyjdzie, że ludzie powiedzą, że masz mu zapłacić, to masz mu zapłacić.
1: Tak. No to super. Ja. Grubo. No, ten. Nie, no, chłop jest trochę dziwny. Nie lubię z nim gadać. On jest przyjebany, człowieku. To w ogóle zauważyłem, jest ostatnio wysyp jakichś takich ludzi, to człowieku filmy typu, nie wiem, tam jakiś Zeitgeist, czy jakieś występy tego komika, tego, co się tam z religii bardzo wyśmiewał, jak on się tam nazywał. George Carlin chyba. To jest wysyp ostatnio ludzi, którzy, kurwa, zachowują się tak, jakby takie rzeczy pierwszy raz w ogóle w życiu obejrzeli nagle i nagle im się zdaje, że są jakimiś, nie wiem, oświeceni, czy coś, czy... Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale tak, wiesz, dzwoni do mnie jakiś typ i mnie szurskimi tekstami, wiesz, tam poprawia, nie? Albo mi mówi coś tam o chemtrailsach w ogóle z dupy, wiesz, nie?
0: No ja wiem, dlaczego... No mów, psycho.
2: Dobra. Ja powiem, może dlatego, że młodzi ludzie dorastają i się dowiadują, wiesz, w pewnym czasie o takich rzeczach, im się wydaje, że odkryli, nie wiem...
1: No właśnie.
0: Na i pewno.
1: Odkryli nie wiadomo co, nie?
2: Że mieli 14 lat i mieli... Mają 16, 17, 18 i na internecie patrzą takie rzeczy, kurwa. Piski rzeczy niewyjaśnione. Im się wydaje, o kurwa, że przed nami to ukrywają.
1: No.
0: Ale to pewnie... Bez względu na wiek ludzie pewnie doznają takiego zachuśnięcia, nie? O którym mówisz. Tym tematem.
2: A to z innej strony może działać, że ludzie starsi dopiero odkrywają internet niektórzy, nie?
0: Tak, tak. Bo bardzo
1: jak
0: wielu...
1: tematy spiskowe, to polecam się UFO zainteresować, bo teraz w Ameryce się coś tam dzieje z tym UFO, nie? Jest tak. na YouTube jest audycja taka, ona lata na live'ie, ale to jest jakby lub cały czas jedno i to samo, to przesłuchanie jakiejś tam komisji amerykańskiej w sprawie UFO i opowiadał gość, tam z lotnictwa, tam 15 lat chyba służył, mówi, że nie można mówić o UFO w armii, bo od razu cię jebią, tam wszyscy wyszczepią i tak dalej, jesteś prześladowany ogólnie. I ten typ, jak powiedział, ten, który prowadził tą komisję, ten, co tego wysłuchiwał, on powiedział coś takiego, że nie może tak być, żeby ten temat był, wiesz, zamiatany gdzieś pod dywan, właśnie żeby mówić, żeby się nie ten, że jak ktoś ma problem, ktoś był prześladowany przez to, że tam mówił coś o UFO, no to żeby do niego się tam w ogóle tam zwrócić, do jego tej komisji. No i jak gość to powiedział, to ten przesłuchiwany przyznał, że jak jest ta strefa 51, że tam prowadzili jakiś tajny eksperyment, że znaczy ogólnie prowadzą niby od 10-leci już, że jak jakieś UFO się rozbije na ziemi czy coś, to oni tam gdzieś jadą od razu, wiesz, szukają i technologię niby wykradają. Tak powiedział ten typ z lotnictwa, że jest jakiś tam czarny projekt, że oni kradną, że, znaczy oni, ktoś, armia, nie wiem, jakaś agenda kradnie po prostu, wiesz, technologię z tych, z pojazdów kosmicznych i gość mówi, że był świadkiem sytuacji, gdzie próbowali, nie wiem, jakiś silnik czy coś z tego UFO rozebrać na części, no i wiesz, na zasadzie tego reverse inżynierii zwrotnej, nie? Chcieli to rozłożyć i zbudować swoje takie, no i mówi, że gościa jednego tak poparzyło, że do końca życia kaleka, nie? Że jest jakiś tam program tajny.
2: Okej, Dobliński. Tylko, że widzisz, że jak to się w mainstreamie rozchodzi, to znaczy, że to jest gówno warte.
1: To chyba. No właśnie, to się nie rozchodzi w mainstreamie.
2: Jak to nie? Kurwa, wszędzie o tym mówił.
1: No, wiesz, co to jest mainstream? No co tak, ty gadasz?
2: Telewizji.
1: No ale to ja nie słyszałem, żeby w amerykańskiej telewizji coś mówili. Jakby mówili naprawdę coś w amerykańskiej telewizji, to zaraz by w polskiej to tak samo powtórzyli. I wszędzie
2: mówili o tej komisji całej. Mówili czy nie?
1: Gdzie? Kiedy? Kto mówił? Gdzie? W polskich mediach?
2: Pewnie, że tak. W oficjalnej, tylko że to jeden dzień taki był news i uciekło to.
1: No to nie, to nie jest, wiesz, wystarczający ten... to nie jest wystarczające, wiesz, przyjrzenie się tematowi, wiesz, tak przez opinię publiczną. Co ty, jeden news gdzieś tam to jest nic.
0: Jest pytanie do ciebie, Dabliński. Panie Dabliński, takie pytanie. Co trzeba żeby cię platforma Discorda wywaliła odgórnie?
1: Nie wiem, wiem, że ktoś na mnie doniósł.
0: Pewnie zgłoszenia tak są jak wszędzie. Pewnie są tak. Zgłoszenia jak wszędzie.
1: No właśnie, no gdzieś ktoś pozgłaszał i ten, bo tam pisałem do Discorda i mówią, jest zgłoszenie, community rules, coś tam, lalala. Dziękuję, do widzenia. I już się nie odezwali.
2: Co? Ale co, cię wyjebało odkąd? Całkiem z Discorda?
1: No, z Discorda.
2: Któregoś, czy...
0: Stream rozpoczęty.

0: Nie no, teraz wygląda na to, że jednak chyba poszło. F5 trzeba wcisnąć. F5. F5 wciskaj ta ludu. F5 wciskaj ta, powiadam wam. No, u mnie chyba zadziałało, jak sobie odświeżyłem dopiero panel. Tak by wychodziło na to. Wiecie co było? Awaria była. Internetu po prostu. Nawet dzwoniłem już do Neti, bo tam jest niby obsługa nocna. Zdziwiło mnie, że tylu ludzi zostało, 60 osób tu na samym YouTubie. W sumie byłoby grzeczniej, z szacunkiem dla słuchaczy też radiowych, żebym włączył streama, co też uczynię. Przypominam, że można słuchać też przecież przez stronkę. I pach, i pach, i jesteśmy też na radiu. No właśnie. Także okazało się, że awaria. Już myślałem, że nie wróci internet. Już się martwiłem, że się zepsuł tak, wiecie, mocniej, nie? Czasem różne są awarie. Dosyć, nie powiem, że często, ale zdarzają się takie awarie, że jakiś przekaźnik, jakiś tam sprzęt gdzieś się zepsuł w terenie, nie? Jakaś skrzynka, nie wiem, nie znam się. Ale wtedy od razu wysyłają różnych tam naprawiaczy, specjalistów, techników, i oni to zwykle w 2 godzinki potrafią się uporać szybciutko, nie? Takie awarie. Wiem, bo zawsze dzwonię i się staram też dowiedzieć, co jest przyczyną. No, ale są też takie awarie, że trzeba zamawiać wizytę. Tutaj przychodzi fachowiec, bo być może na przykład router się popsuł. Dzisiaj te routery to są takie skomplikowane urządzenia chyba dosyć, bo tam jest wszystko, nie? I konwerter światłowodowy, i modem, i karta sieciowa, i wszystko pewnie, nie? W tym jest. I komputer własny. Jakiś komputerek. Sterowniki są też powgrywane, bo zauważcie, że dzisiaj to już nie jest tak jak kiedyś. Dzisiaj po prostu podłączamy kabelek i to w zasadzie działa, ten internet. Gdzie te czasy, gdzie trzeba było wpisywać DNS-y, się człowiek wgwizdywał przez TPS-a. Tu, ty, tu, tu, tu, tu, tu. Potem i w końcu łączyło. I płaciło się tam jakieś pieniądze jak za impulsy telefoniczne. Dziś też już impulsy telefoniczne, rzecz zapomniana, nie? Kurde, dzisiaj to już nielimitowane rozmowy i tak dalej. No, trzym się Czektul. Plug and pluj. Technologia. Nowatorska. No właśnie, nie taka nowatorska, nie? Ten plug and play to już jest też od zamierzchłych czasów. No, także w sumie tak wszedłem, żeby się pożegnać. Także do widzenia, cześć, papa. Nie no, dobra, jeszcze chwilę jestem. Chwilę jestem. Patrzę na donaty. Nie ma. Do widzenia. Bardzo mi było przyjemnie. Nie no, posiedzę jeszcze chwilę. Czat został odłączony. Spróbuj połączyć ponownie. No, znów jakieś pewnie problemy z internetem. Pamiętajcie, że jak spadnie teraz z rowerka, to już nie wracam. To już nie wracam. Czat odłączony. Tak to jest właśnie. Na początku czat odłączony, potem tu gaśnie, tam gaśnie. W sumie nie w tym samym momencie, nie? Bo różne tam programy różnie reagują. Dobra, chyba jestem znów na czacie. No i tak to jest, widzicie. Z tym złośliwość rzeczy martwych. A też jak komuś się wydaje, że kiedyś te komputery były prostsze i mniej awarii i tak dalej, to chyba nieprawda. No bo właśnie kiedyś to był hardcore. jakieś, trzeba było specjalne komendy znać, żeby sobie grę wgrać, nie? Z magnetofonu, jakieś kombinowanie, regulowanie głowicy, a pierwsze pecety, gdzie trzeba było przydzielać pamięć taką, owaką, trzeba było być trochę informatykiem, żeby sobie grę uruchomić. To są takie prostsze. Albo no, dziś to w ogóle klikniesz, masz zainstalowane, działa od razu szybko. Także wy wszyscy, wy, którzy macie problem dzisiaj z okiełznaniem tych komputerów, tego internetu, to pomyślcie, że kiedyś to w ogóle była magia, czarna magia. Włączę jakiś podkład może muzyczny, żeby tak nie siedzieć o suchym pysku. Uruchamia. Dobra, tym przejściem przez Morze Czarne, no nie wiem, ja mam to zapisane jako, bo to był zarzut, że hipnotyzuje być może ludzi jakąś melodią mistyczną, przejście przez Morze Czarne, ale to ja to mam w katalogu Russia i tytuł jest tutaj z YouTube'a ściągnięty From Russia with Love, tak się nazywa ten utworek, a na antenie Sandrita jest, cześć.
1: No hej, cześć.
0: Cześć.
1: Jak tam? Tam słychać, jaki temat był, bo nie wiem, Boże, jak ja wyglądam. Uciekać.
0: Wiesz co, różne były dzisiaj tematy, nie chcę mi się wymieniać wszystkich, co były w poprzedniej audycji, zanim nas zerwało. Nie wiem, nie słuchałaś dzisiaj nic w ogóle?
1: Nie słyszałam, no. Jakoś tak wyszło.
0: Wiesz co,
1: ale ogólnie o kompach trochę mam pojęcia. Bo studiowałam, znaczy uczyłam się w szkole informatycznej.
2: I co cię tam nauczyli?
0: No właśnie. Excela to w szkole, szkoła informatyczna i uczą Excela, to ciekawe.
1: Nie no, obsługi komputera, nie?
0: To może to był jakiś kurs. To może to
2: poczekaj. A C plus mówić.
1: Psycho się. Mój psycho się.
2: Tak, twój, nie do końca. Ale C plus cię uczyli? Programowanie w C plus albo w Javie?
1: Programowanie i tak dalej, więc niech mi nikt nie dzieli, no.
0: Czyli
1: znam się.
0: Czyli się nie znasz. Ale konkretnie C++, może C# albo jakiś Python, coś takiego.
1: A może chuj w dupę strzelił. Już nie chcę. Mm-hmm. Nie chcę po prostu się wkurzać, no, bo za dużo było tych wrażeń. Ale ja no. Wiem, że jeżeli Sandrita jest na kanale, to jest więcej klientów.
0: Klientów?
2: Ale donatów mało za to.
0: No właśnie jeden wpadł.
1: No to, wiesz, ja jestem babą, jestem sama. Mam 36 lat. Teraz będzie 37.
2: A jakie masz oczy?
1: Tam kurwa życie. Za przeproszeniem.
0: A lubisz Gwiezdne Wojny? A lubisz Gwiezdne Wojny?
1: Nie.
2: Akurat. A Counter
0: Strike'a właśnie? Też nie.
1: O. Ale ja jestem z kosmosu.
0: To nie dla mnie, dziewczyna, słuchajcie. Jak nie lubi Gwiezdnych Wojen i Counter Strike'a, to nie dla mnie.
1: Grałam w różne gry, ale najlepiej pasowały mi Simsy.
2: Dlaczego się nie dziwię?
1: No, żeby ustawić luźnie. No, moja siostra świętej pamięci to topiła i jeszcze, kurwa, gdzieś tam w ogniu. Ja myślę, Magda, zrób tak, żeby było ładnie, nie? A ta nie!
0: Nie!
1: Robiła nie. Grubą babę zbotoksowaną, nie? Moja siostra. Blondyna, gruba, cacasta i się puszczała z każdym.
2: To źle czy dobrze? Bo ja nie wiem.
1: Dla mnie źle, bo ja taka nie...
2: A dla niej? A nie dla niej może dobrze, bo to zależy od punktu widzenia chyba, nie? I siedzenia.
1: Nie no, po prostu się śmiała z tego, nie? Że te mośki tam z tych Simsów kurwa zapierdalali i później zazdrośni baby napierdalały chłopów, nie? W ryj. To nie jest głupia gra, mam to. Tylko mnie wkurwił ten kumpel mojej matki. To jest... on.
2: Na ale on też był w Simsach? On też był w Simsach?
0: W Simsach był ten kumpel matki?
1: A to można kredygu ustawić, nie? Jak sobie wybierzesz odnośnie wyglądu i tak dalej. Ale mój kumpel matki to jest informatyk i jest profesorem na Politechnice, nie? Tylko, że no, wgrał mi tego opisa i tak dalej, tego Excela, bo teraz skończyłam ten certyfikat.
2: No Excel jest najważniejszy w życiu. Bez Excela to nawet nie ruszysz.
1: Tak, żeby... bo to po prostu rozliczasz kasę, nie? No. To jest proste. No w każdym razie, no i, ale on niestety jest pedałem. No i ja nie mam to, nie mam.
2: Jak to można tak? Jak można być pedałem?
1: No kto?
0: A czemu niestety? To dla kogo stety? Dla kogo tam niestety? Se no. Jest, no i komu?
1: On woli, no i tyle, no. Nie będę ubliżać, bo wyrobił się. Ma 4 koty, a ja mam jednego, co mnie upierdzielił w palec. I mam spuchnięty. To są jakieś bakterie beztlenowe. Znam parę...
2: Ale dobra, bo ty o kotach mówisz, ale o tym Excelu jeszcze powiedz. Dokładnie, co się z tym profesorem działo później. Co cię uczył informatyki?
1: Jechał jeszcze do mnie. I tyle, no.
2: I nic?
1: Bo się chyba boi, nawet cycami nie można zaświecić temu chłopu.
2: A to znaczy, że w twoim życiu to był jakiś wątek poboczny, tak? Taka misja poboczna.
0: Bo chciała go zaczarować tymi cycami swoimi i nie wyszło i jest zła teraz na niego. Mówi, że pedał, no. Bo cyce nie zadziałały, tak? Dobrze rozumiem?
1: Nie, on jest.
2: Nie?
1: Jest. Gejem. No jest. Ale jest inteligentny. Jest profesorem. Jest kumplem mojej mamy. Ale moja mama to nie umie gadać z facetami.
2: Ale twoja mama ma chłopa swojego, czy nie?
1: Jest. Moja mama jest po rozwodzie.
2: I no dlatego... właśnie, i teraz chciała tego profesora sobie, tak, wziąć?
1: Nie.
2: A on się okazał gejem, tak?
1: Na kompa, bo mi siadł komp, kurwa, mój stary, czyli ojciec, nie? Nie umiał w pizdu mi wgrać, bo on oryginalny, wiesz.
0: No to jak ty jesteś jak ty jesteś po szkole informatycznej i sobie nie umiesz wgrać, Sandrita?
1: Sama. Przepraszam, nie miałam płytki. Aha. Bo ja mam... stacjonarny, nie?
2: Windows 9.5.
0: Na płytce. Na płytce. Programik na płytce.
1: 2003.
2: No. Windows 9.5.
1: Chciałam iść na siłownię, no to kot mnie uwalił w łapę i nie mogę rękawic. Jutro muszę...
0: Ale wiesz co, Sandrita, jak miałaś problem z tym, że, bo nie miałaś na programu na płytce, mogłaś na targowisko pójść. Na targowisku sprzedają właśnie płytki z programami.
1: Tak, z wirusami przy okazji.
2: No, tak było kiedy.
1: Z Sandritą to szkoda, że z tym psycho... Nie znamy się, bo Lublin to Lublin. I jakieś, nie wiem, jakieś dojście, że ten właśnie kumpel mojej matki, co zaglądał, nie powiem w co, majtka.
2: A coś w temacie audycji może powiesz?
1: No ale nie wiem, jaki był temat, przepraszam. No.
0: Może masz do wyboru dwa tematy. Albo taki program teraz się ukazał, bardzo fajny, taka audycja My Light, właśnie od dzisiaj o niej rozmawialiśmy, albo możemy porozmawiać o księgach Akaszy, o księdze Akaszy.
1: No wolę to, tylko że nie znam się na to.
2: A to na ostatniej rzeczy, na której się znasz.
1: O zwierzętach. Możemy pogadać.
0: Pewnie. Zwierzaki zawsze
2: tak,
0: na propsie.
2: Tak, tak. Czy na przykład...
1: O kocie!
2: Dobrze, czy jeśli przyjdzie ochota, to pies kota wychrobota.
1: Słuchaj, jak przyjdzie ochota, to zapalę fajkę.
0: A czy jest szansa zgwałcić szympansa?
1: Szympans to jest podobny do ludzi.
2: Dlatego chyba do ciebie.
1: Siła wyższa jest, nie? Ja nie określam Boga jako Boga, nie? Tylko po prostu siła wyższa. I stworzył to, co stworzył, to ludzie. Robił zamęt odnośnie przyrody. I kurwisko je... Przepraszam, bo że
0: no nie, zapalę, no, nie? Nie przeklinaj faktycznie, bo za dużo klniesz, Sandrita. To nie przystoi damie.
2: Znowu nam zablokują tutaj streama.
1: Nie, no spoko, spoko. Chodzi o to, że moja sąsiadka, nie? Czepiła się, że ja karmię sobie gawrony, sroki.
2: Sroka, no, ale to już było, o gołębiach opowiadałaś. Chyba 2 tygodnie temu, albo 3.
0: Mi też się zdarzało karmić jedną srokę.
2: No, ale to był... Łop.
1: Czaję bazę. Ja powiedziałam, że ja dogaduję się bardziej z facetami niż z babami. Mam tylko 5 przyjaciółek, a resztę kolegów.

0: Wybacz? No, boję się, o to chodzi.
1: A ty, Sandrita,
0: Rozumiesz?
1: tak przepraszam, ale ty chyba masz jakiś problem z anoreksją. I może bardziej takim, no chyba nie masz
0: Bulimia.
1: dużo siły, jak jesteś taka chuda bardzo, nie? To nie masz chyba dużo siły.
0: Nie mam bulimii. Anoreksję bulimiczną, nie?
1: Aha, to masz, przepraszam. No.
2: To nie to samo?
0: To
2: O,
0: jest
2: czym
0: tak,
2: się różni?
0: wiesz, to jest po prostu problem psychiczny. W sensie takim, że kiedyś nie miałam co jeść, nie? Kiedyś.
2: No a
0: Teraz mam.
2: teraz masz jeść. I masz co jeść. I co? I dalej nie chce ci się jeść, tak? O to ci chodzi.
0: Nie wymiotuję. Chodzi o to, bulimia, anoreksja, bo nie pozwolę sobie na to. Ja chodziłam na siłownię po 3 godziny. Po pracy. Codziennie. Ukształtowało mnie wszystko. A szczególnie faceci. A baby to spotkałam
1: Baby to
0: tak.
1: chuje, baby to chuje.
0: No, pizdy. No, nie ukrywam. No, ale nieważne. W każdym razie.
1: Faceci to pizdy. W
0: Nie.
1: dzisiejszych
0: Kałam.
1: czasach faceci to
0: Poszłam
1: pizdy, a baby
0: sobie.
1: to chuje.
0: Dokładnie. Poszłam sobie, nie? Psycho jak jest, no to wie, na Sygutowicza i tam na, w niedzielę do Żabki, nie? Wiadomo po co. No, nieważne. I spotkałam przypadkiem byłego policjanta, bo pies mi się spodobał. Zajebisty pies. W typie huskiego, tylko
2: No,
0: niższy.
2: myślałem, że o policjancie mówisz. Że ci się
0: Były
2: spodobał.
0: nie, po prostu patrzę, a
2: Policjant
0: on
2: w stylu
0: w
2: Haskiego.
0: plecaku czteropaka ma, kurwa.
1: A ja
0: To jest.
1: pozdrawiam Naguala. Mimo, że no, pozdrawiam, ale tu tak piszę takie rzeczy, że przejebał sobie życie, że już to chyba nie ma ratunku. Wiem, że zabrzmie jak Papa Smurf albo ksiądz dobrodziej, tfu, ale zawsze jest jakiś ratunek.
2: Tak, Nagual. Ratunek jest taki, że będziesz słuchał nocnego radia, to ci na pewno polepszy.
1: A
2: Nie
1: żebyś wiedział, bo przecież wiele osób mówiło mi, że coś im to
0: wiem, że
1: zmieniło w życiu, że coś im to dało, że coś.
0: radio nie udzielę tylko na YouTubie. Posłyszałam w audycjach twój głos i tyle.
1: Znaczy, co ty mówisz, Sandrita, że nie w radiu, tylko na YouTubie, tak? No tak nazywamy się radiem, ze względu na pewną formułę, często taką radiową, że jest prowadzący, prowadzi jakąś audycję, jednak mimo wszystko tutaj, że jest trochę klimat radia i tak dalej, i tak dalej. To mówimy o sobie radio i tyle. A to, że tam platforma. A poza tym nadajemy i na YouTubie i można słuchać przez stronkę, przez Icecasta, czyli radiowe takie serwery. Strona nocnoradio.pl oczywiście. Dziękuję za reklamę. Sobie
0: No.
1: samemu dziękuję.
0: Jak tam, palicie fajki w
2: No.
0: pokoju?
1: Mnie coś łeb napieprza.
0: O, masz.
2: No widzisz.
0: No, mnie nie. Nie, już nikt nie napieprza.
2: Dobra, ja przywieczę sam sobą antenę, a wy pozostańcie tutaj
0: Bo co
2: sobą.
0: na Kunickiego się dzieje? Powiedz mi.
2: Jak pojedziesz, to zobaczysz, co się dzieje.
0: No nie.
1: A co tam w eleganckim świecie słychać? Co kurwa, gazet nie czytasz? To
2: No,
1: przypomniało mi.
0: telewizora. Nie. Absolutnie. W ogóle telewizora nie włączam, bo polityka mnie denerwuje. Mój kumpel z Agrouni, to znaczy mój kumpel, były mój, się udziela. No i to zboże, nie? Z Ukrainy.
2: Takie zboże.
0: No zboże, no. Jest rolnikiem, nie?
2: No to co? To ma zboże, to dobrze chyba, nie? Że jest zboże.
0: Słuchaj, to nie chodzi o to, tylko że
2: No.
0: chodzi o politykę.
2: Ale to lepiej, żeby nie było zboża, czy lepiej, żeby było?
0: Wkurzają się ludzie, że z Ukrainy, że polskie zboże idzie do

0: Ukrainy, a my będziemy gie.
1: No to dobrze.
0: Bo
1: im więcej zboża, tym więcej jedzenia. To w czym jest problem?
0: O Boże.
1: No zboże, no.
0: O to, że
2: o mój
0: Polska.
2: Zboże. O mój Zboże.
1: O mój Zboże. Ciepły chleb. No to nie lubisz chleba? Jeść ze zboża się je chleb chyba.
0: Ja nie jem chleba. Ja mam dietę ketogeniczną.
1: Co to ty tam jesz?
0: Co? Nie wiem. Na parze wszystko.
1: No ale to zboże na parze, nie wiem, owoce na parze.
2: Zboże na parze. Ćwiczenie u logopedy. Zboże na parze. Powtórz, psycho. Zboże na parze. Sobie ważę. O mój Boże, przywiozłem zboże i parzę sobie na samowarze.
0: Ale faktem chodzę do kościoła.
1: Po co?
2: Po chuj.
0: Siły wyższej. Mhm.
1: No,
0: i patrzę sobie w gwiazdy i wiem, jak wygląda dron i wiem, jak wygląda gwiazda. I wiem, że...
2: Gwiazdor?
0: Gwiazda.
2: A, gwiazda.
1: Gwiazda.
2: Ten taki działacz.
1: Musisz do kościoła i...
2: Solidarności.
1: Musisz do kościoła.
2: Państwo gwiazdowe.
1: Musisz do kościoła. A dobra, mów krawiec, bo już chciałem coś innego powiedzieć.
2: Nie, nie, nie.
0: Ja patrzę sobie na balkonie, palę fajkę, nie. W pokoju. Patrzę tylko w niebo. Widzę, że nas obserwuje.
3: Jestem zaszokowany.
1: Kto?
3: To był najnormalniejszy
1: kto telefon cię obserwuje?
3: Tyder, ale to pewnie dlatego, że psychologowie
1: blok.
3: Ci obyczają.
1: Cicho, donaj przecież.
2: Tak, że to był... pisze Fryderyk. Fryderyk pisze. Jestem zaszokowany. To był najnormalniejszy telefon Sandrity ever. Ale to pewnie dlatego, że psycho łagodzi obyczaje, czyli nie tylko muzyka. Są dwie rzeczy, które łagodzą obyczaje. Muzyka i psycho. Dziękuję, Fryderyku, kochany. I mówię to...
0: Dziękuję.
1: No. To na trzy osoby to 30 zł, to po 10 no. wyjdzie.
0: Chłopaki, no...
2: Zmieńmy temat.
0: No właśnie, no to dajcie temat, żeby... Ktoś posłuchał, a jak nie chce im się słuchać, to niech spierdalają. I tak się mówi.
1: No, my zostaniemy sami, będziemy sobie sami gadać całą noc. Ty, ja i krawiec, tak?
0: No, a tutaj... zwolenia jeszcze do burdelu.
1: Cicho, miałoby o tym nie być dzisiaj.
0: Żartuję. A może gadamy?
1: Ja też nie wiem, o co ci chodzi w ogóle, koleżanko.
0: Szklanka.
1: Już mi nie wypomina tego wyzwolenia, bez przesady.
0: No ja wiem, czaj bazę. Znamy. Znaczy, ja nie znam, ale... Ale wiem, co i jak.
1: No, dobra. A co tam w ogóle, czym się... jutro czym się będziesz zajmować, Sandrito? To jutro wychodzisz gdzieś na spacer, coś pochodzić na ten...
0: Przeszkadzaj.
1: Gdzieś... Gdzie?
0: Jutro idę na BHP.
1: Na BHP?
0: Bo muszę, tak, bo muszę podpisać dokument, nie? Bo byłam aha. na tym, dostałam certyfikat, że jestem pracownikiem biurowym, bo zawsze byłam z elementami księgowości, nie? No i muszę podpisać jeden papier i tyle. I mam w dupie.
1: No i dobrze, ale to jeden papier podpiszesz i później co będziesz robić cały dzień?
0: Opierdalać.
1: No, to normalne, tak jak codziennie, tak? Tylko dodatkowe zajęcie podpisać papier.
0: Nie mam. Przestań. Codziennie, czyli kojarzy ci się, że walę, tak? Gaz.
1: Nie o to mi chodzi. Tylko co ty masz do roboty więcej niż chodzić podpisać papier?
0: No mam.
1: I zresztą, czemu ja się wypytuję? Krawiec, weź mnie trochę uspokój, bo ja też się dopytuję.
2: Nie, dobrze ją tutaj, dobrze jej powiedziałeś. No. Nie, bo ty, Sandrita, ty jesteś chyba... Nie ma pracy dla ludzi z twoim wykształceniem, nie? Nie ma pracy dla ludzi.
0: Ja wam wyślę, bo ja jestem No artystką, no artystką.
2: Tak.
0: W cudzysłowie.
2: Niezła.
1: To też jest artystą.
2: Niezła artystka z ciebie, tak.
0: Oczywiście, że no. Tak. Chodzi o to, że będę rysować chuja tego sąsiada, bo mnie wkurwił i to na potem. No ale to milicja, no i...
2: Wkurwił cię i za karę go narysujesz? Czy co, co? Bo nie rozumiem.
0: Jego chuja.
2: Chuja narysujesz.
0: Jego bar.
2: Ale to musisz go pierw złapać, przywiązać gdzieś tam do kaloryfera metalową rurą parę razy przez łeb, rozebrać go i dopiero wtedy będziesz mogła narysować jego chuja.
0: Jak ja już mam zdjęcie na podstawie tego zdjęcia, bo no to robię to. Rysuję szkic. Jest barwa, są pastele, jest węgiel i tak dalej.
1: Właśnie, Sandrita, bo przerwę ci na chwilę, bo ty mówiłaś kiedyś, że obrazy jakieś malujesz, czy jakieś tam rysunki, tak?
0: Tak.
1: Tak? A wrzuciłabyś tutaj kiedyś,
0: no
1: nie wiem, na Skype'a, czy no, jakieś tam twoje obrazy, byśmy ocenili, czy są dobre. Krawiec był ten, nie było, nie z grafikiem. Ja to się nie znam.
0: No, grafikiem to nie jestem, bo jeszcze tylko...
1: Ale chodzi o to, że twoje rysunki, żeby rzucić i byśmy ocenili, czy są dobre, czy złe i co w tobie siedzi, bo...
0: Dobre. Ja lubię właśnie, kiedyś lubiłam to anime, nie? Czyli japońskie tam. No i Tygrysia Maska i takie rzeczy, nie?
1: Dobrze, ale twoje rysunki chcemy zobaczyć.
0: Dobrze. To pokażę.
1: No to dajesz, rób zdjęcie.
0: Ale nie muszę robić zdjęcia, ja mam to wszystko na grafice.
2: W głowie.
0: Chuja. Kurwy syna, to zrobię. I to powieszę mu kurwę na czele.
1: Uspokój emocje trochę.
2: Gniew nie jest dobrym doradcą.
0: Oczywiście. Ale,
1: no, ale, dokładnie.
0: Ale
1: gniew w ogóle...
0: To ja też będę robić. No. I co tam? Kto się udziela?
2: Sandrita, nie ma na tą chwilę pracy dla ludzi z twoim wykształceniem?
0: Oczywiście, że jest. Byłam na 20 rekrutacjach. Przepraszam, że tak, ale trochę...
1: Będziesz płakać teraz? Nas tu na litość nie weźmie.
0: Rekrutacjach, nie? Czyli na rozmowach kwalifikacyjnych. No i niby tak, niby nie, niby HGW, a teraz mam ten staż, nie?
2: No to super, no to trzeba się cieszyć i trzeba się rozkręcić trochę i zaktywizować i tak dalej, nie? Popracować. Sam mam olbrzymi problem z tym, jestem tak zgniuśniały, przeżarty leniem, śmierdzący. Odgnuśny, nie? No to zgnuśniały, tak?
0: SKS?
1: Dobra, czekaj, krawiec dokończy. No. Ja moderuję.
0: No. Starość, powiedz. Kurwa, starość.
1: Czekaj.
2: Jest, no, na czym stanąłem? Aha. Zgnuśniały, zaśmierdzony, zabrudzony leniem, przesiąknięty i chorujący na ciężką dyspracje. Tak się czuję, ale staram się wyjść z tego. Trzeba walczyć. Trzeba se puścić z rana Eye of the Tiger, wpierdolić 10 jajek, gdzieś pobiec, pobiegać i tak dalej.
1: Krawiec mordy, ja cię szanuję, kurwa.
0: Ja jestem kaczka dziwaczka.
1: Czekaj, ja do krawca teraz mówię. Krawiec, ja cię szanuję, że tobie się chce radio robić jeszcze. Jak te swoje bohomazy, jakie się produkujesz dla firm. Jeszcze gadać przez 8 godzin do ludzi. Przepraszam, że tak powiedziałem.
2: Bo tylko to mi się jeszcze trochę chce, ale też już nie bardzo.
1: Mi? W ogóle się nie chce.
2: Słuchacze rozpaśli krawca. Ta. Kurwa.
0: O, i co z tego? Nie można oceniać człowieka. Dobra. Ja wiem, że głupie moje gadki były. ale są luźne gadki, nie?
1: No właśnie o to chodzi, taka...
0: Dlatego tu... rozmowa, cię... ale śmieszna.
1: Do ciebie
0: czasami...
1: zadzwoniłem.
0: No. No.
2: Słabo was słychać, często mówicie jednocześnie, postarajcie się nie mówić jednocześnie, to będzie trochę lepsza jakość. Niestety, jak jest kiepskie połączenie, w szczególności to Skype obcina jednego, jak mówi drugi. Wy możecie nawet tego nie słyszeć, ja mogę to słyszeć u siebie, bo ja ostatecznie konferencję tutaj przekazuję jakby na radio, więc to może być po mojej stronie bardziej.
1: Okej, ja ustalam zasady. Teraz krawiec mówi, kto mówi, czy ja, czy Sandrita.
0: Sandrita może powiedzieć, że trzeba
1: Krawiec ustala, nie ty.
2: Mówi psycho.
0: Czy ja powiedziałam, że ja ustalam? Ja po prostu zadzwoniłam, bo są inne. Pi i nie skończę, czyli baby, bo nie dokończyłam z tym właśnie byłym policjantem, nie? Powiedział, że nie lubi bab, a ja powiedziałam, nie lubię tak samo. I sobie posiedzieliśmy, ja pobawiłam się z tym, ale no, ładny piesek. I to...
2: Przerywa niestety.
1: Ale ja nic nie mówiłem, to nie wiem, czemu
2: przerywa. Nie, przerywa połączenie. Trochę Sandrita, pojawił się problem jakby z internetem, co parę sekund ci ścina cię na kolejne parę sekund, więc to wiesz,
0: dobra,
2: bez sensu.
0: Dobra, nie ściemniej, ale na to kończę. No, dobra, trzymajcie się, hej.
2: No, trzymajcie się.
1: No, nara, mordo.
2: Sandrita chyba mi nie wierzy i myśli, że ją chciałem zrzucić tak po chamsku, ale no, słyszeliście przecież wszyscy, nie?
1: Tutaj. Nie, ja dobrze słyszałem akurat. A przez Skype'a może dlatego.
2: Bo to może być inaczej u ciebie, a inaczej u mnie też trochę być słychać.
1: No spoko.
2: Ścinało dosyć grubo już, więc był gubiony. No, ale to... u ciebie też, wiesz, ciebie też to jest. To może być po mojej stronie na przykład jakiś problem z połączeniem.
1: No możliwe całkiem. A teraz mnie dobrze słychać? Jak będę krzyczał. Nie będę krzyczał, bo to jest. Druga w nocy.
2: Ciebie generalnie przez większość czasu dobrze słychać, ale przez moment się trochę ścinało, tak jak Sandritę, więc nie wiem. Ale to zostawmy techniczne sprawy.
1: A Krawiec, a ty jaki masz plan na dzień dzisiejszy? Oprócz tych rysunków, co będziesz robił?
2: Jak co?
1: Oprócz rysunków, które będziesz robił, to jaki masz plan na dzisiaj?
2: Ja nie będę dzisiaj robił rysunków. Żadnych.
1: A co byś robił? Weź.
2: Innego. Ale to jaki plan na dzisiaj? No nie wiem. Jeszcze chwilę posiedzę i idę sobie. Taki plan.
1: Staram no zajebicie, się... przynajmniej coś masz. Zaplanowane, ja to nie wiem. To za 5 minut się stanie.
2: Też się staram nic nie planować za bardzo w życiu. I też nie przejmować się na przykład rzeczami, to trzeba sobie ćwiczyć, żeby się nie przejmować rzeczami, na które się nie ma absolutnie żadnego wpływu. Bez sensu.
1: Dobrze.
2: Znaczy przejmowanie się jakby jest w naturze chyba potrzebne, bo strach, przejmowanie się, bo dzięki temu unikamy niebezpieczeństw, coś możemy zaplanować lepiej, bo się boimy czegoś, nie? To nas, to jest bardzo przydatne, kurde, tylko na przykład jak ludzie się okaże, że są zastraszeni wszyscy ogólnie, może też często chęć zostania, utrzymania pewnego status quo i pozostania przy tym, co jest tu i teraz, i mamy to i znamy, to ze strachu też się bierze jakiegoś. Ludzie nie chcą zmian, nie zrobią żadnych fajnych akcji, żeby się świat trochę lepszy zrobił, bo no, trwali przy tym, co już mają, bo to znają, nie?
1: A ja ci powiem, że na przykład nie wiem, jak to powiedzieć w dwóch słowach, że starasz się czasem zmienić coś na lepsze, a tu na gorsze się zmienia, nie? Już po kilku razach ci się nie chce, niech zostanie tak, jak jest dobrze, nie?
2: No, tak, tak. No, też to u siebie widzę takie zachowanie. Jak ileś ci rzeczy tam nie wypaliło, nie wyszło, kolejna, to w końcu automatycznie nabierasz takich obaw, żeby następne robić, nie? Czyli sukces i to, że się w życiu komuś udaje, co różnym rzeczom może to zawdzięczać. Dobrze zaplanował, jest zdolny, nie wiem, albo i miał szczęście jeszcze. Jak się komuś udało wiele razy w życiu na początku na przykład, to nabrał jeszcze takiego rozpędu i werwy i przekonania, że może wszystko. A ten, co mu parę rzeczy nie wyszło, zbankrutował na przykład 3 razy, no to już nie będzie być może chciał zakładać kolejnej firmy. Chociaż właśnie ci milionerzy to są tacy, co im pobankrutowało dużo, ale mieli taką determinację, że w końcu im coś wypaliło i to świetnie, nie?
1: Aha. Pewnie tak było, ale to już chyba nie są te czasy dla tych domorosłych milionerów, jak jakiś tam Steve Jobs czy ktoś inny. Teraz to na czym innym polega.
2: Możesz mieć rację, że świat się zmienił i to już nie jest czas pionierów, czas, gdzie...
1: Że nie będziemy siedzieć w piwnicy i wymyślać jakiegoś tam mikroprocesora, bo to wszystko robi na przykład, nie, wszystko robią roboty, a ty tam nie będziesz innowacyjny w tym wszystkim. To możesz zmienić na przykład tak, żeby coś było, czego nie było. No, grafenu nie wymyślisz, grafen nie wypalił. Zresztą nie wiem, chyba za dużo mówię o takich rzeczach.
2: Zaraz mi audycję skasują. Powiedziałeś grafen. Audycję mi skasują. Powiedziałeś grafen. Żydzi mi skasują audycję, bo powiedziałem grafen. Pamiętajcie.
1: Kto? Nie ma takiej narodowości jak...
2: Jak grafen.
1: Grafen jest ży, nie ma.
2: Ty też ży, szy, w i będzie w. Będzie wielkie w i wielkie g będzie, słuchajcie. No, także mówienie szyfrem ostatnio bardzo popularne. Znaczy, w sumie nie dziwię się tym, których spotkało już coś, kanał im skasowano, nie? Najlepszy to jest oczywiście Michał Giereś. Założył kanał, na którym nic nie ma, 2 filmy na krzyż, jakieś tam antysemickie. No i ten My Light, i on się strasznie boi, trzęsie się o ten kanał, że mu skasują, bardzo cenny jest, ma tam 1 filmik i się przyjmuje. A ja co mam tu 2000 filmików różnych nadających swoich filmików i różnych innych autorów tutaj, to się nie boję, to jest dziwne. Może powinienem się bać, nie? No trochę się boję faktycznie.
1: Bo tu nie ma podpierdalaczy na swoim kanale.
2: Tak, trochę się pofartowało, że ludzie oszczędzają jakoś to nocne radio. Może lepiej nie prowokować, nie wywoływać wilka z lasu złego i go nie karmić.
1: Tutaj nawet jak są nieprzychylni nam słuchacze, to i tak są bardzo dobrzy ludzie. Niech nie piszą zgłoszeń. Albo na H, albo na szy, albo na P.

0: Żyrafen? To ciekawe. Żyrafen. To jakiś nowy... Nowe odkrycie. Żyrafen. Polak odkrył żyrafen.
1: Żydowski grafen. No, co ci powiedzieć?
0: Aha. Żyrafen.
1: Grafen był polski, ale Żydzi go wykupili. I patent nazwali... i teraz jest żyrafen. Nie wiem, tak sobie kombinuję w głowie, jak to można połączyć.
0: A ja bym go nazwał Polfren. Polfren.
1: O, Polfren. A to co to miało być?
0: Polfren to istna rewolucja. I tak dalej. No. Ciekawe, tak sobie dzisiaj myślałem, że my Polacy lubimy się śmiać z różnych tam innych języków, parodiować, tak, ale na przykład nas nie śmieszy, że co drugi tutaj się nazywa ski. A za granicą może to bardzo śmieszyć, mogą tak... Wszystkie te Polaki to jakieś Kowalski, Jabloński, Rutkowski i to wszystkie ski, ski, ski. Może
1: ale to czemu ma to być śmieszne? To jest jakaś cecha wyróżniająca. Jakiś tam, no, kurwa. Ale w Rumunii się kończy na przykład na esku. Dimitrescu, Popescu, Trescu.
0: Czałuszesku.
1: Czałuszesku.
0: Kondukatore Czałuszesku. Geniuszesku, Rumunesku.
1: No, to jest, wiesz, tak samo jak na Ukrainie. Jak się na Ukrainie kończy? Nie pamiętam. Dobra, nieważne.
0: Właśnie, to jest napiszcie nam na czacie, jak się kończą ukraińskie nazwiska. Chętnie bym się dowiedział. No. Były kiedyś
1: albo niemieckie.
0: Były kiedyś popularne takie dowcipy, gdzie żartowano sobie właśnie z różnych takich językowych rzeczy. No, no ten japoński biznesmen, tak? Czy jakiś tam jebiesuki na bosaka. Coś takiego było, nie? Albo jako tako kiwa, piłkarz był japoński.
1: Kiwa jako tako.
0: Kiwa jako tako, tak? Co tam jeszcze było? Japoński budowniczy domów. Na chuj mi ta chata? Był?
1: No, bo to taki śmieszny trochę nawet, nie?
0: No, ale może być.
1: Taki zlepek sila.
0: Na chuj mi ta chata? Haj! O, Sandrita pisze, że wysłała rysunki. Zobaczmy.
1: Gdzie?
0: What? A tu jest jedna ciekawa rzecz. Jakby gobelin jakiś na przykład.
1: A ja nie widzę, gdzie to się patrzy?
0: Zaraz, zaraz. Moment. Muszę nagrać na dysk, wiesz. No. Widzisz, dobry sidekick, pomocnik, jak Batman jest na misji to i tu obrazki nagrywa, to taki Robin tutaj zagaduje ludzi w międzyczasie. A ty bardziej to ale taki jesteś...
1: Nie wiem, gdzie te obrazki wysyłasz. Cicho, mordo. Gdzie te obrazki? Na Skype'ie, czy wrzucisz to na ten?
0: O Jezu.
1: Na ekran.
0: Dostałem na Skype'ie i je nagrywam na dysk, tu wrzucam, żeby je na OBS-a dać. Sorry, że kaszlę, ale coś mam tutaj z płucami.
1: Zwolony o tej godzinie, to już każdy może kaszlać.
0: Poza tym stary jestem. To kaszlę.
1: Okej, okay, chwila. I zaraz zobaczymy Sandrita, jakie... Ty tam rysunki nie oceniając z góry. Zobaczymy, czy to jest warte 100 milionów, czy tylko 1 milion.
0: Zacznijmy może od takiego tutaj rysuneczku. Coś troszeczkę jak anime jakieś to wygląda w sumie. Proszę bardzo, jest już teraz, powinno być za parę sekund u was na ekranie. Mamy tu jakąś dziewczynkę. No, fajny rysunek. To jest całkiem niezłe w sumie. Dobre są proporcje, chyba kompozycja tutaj, włosy dobrze narysowane. Nie ma...
1: Szczytki małe.
0: No, mogą sobie być małe. Ważne, że nie są na przykład jakoś tak nieumiejętnie narysowane przy szyi gdzieś, nie? Albo zwisające do pępka jakieś, niefachowe cycki.
1: Wyglądają na jakieś 12-13 lat górę. Bo nie, mnie to się nie podoba. Dawaj następny.
0: Co ty masz, jakieś dziwne skojarzenia? Tutaj ciężko określić w sumie wiek. Trochę. No dobra.
1: Dobra, żartuję. Ale nie, no, ma talent. Chyba, że to nie jej, tylko ktoś inny rysował. Ale powiem szczerze, że ja bym tak nie narysował.
0: To jest najlepszy komplement właśnie dla artysty, dla grafika. Ja bym tak nie narysował. Przychodzisz do jakiegoś malarza.
1: A ten obraz to też...
0: Kierowniku, ja to bym w życiu tak... No. Słucham, czy możesz powtórzyć, bo mówiłeś w tym samym czasie, co ja?
1: Tak, wiem, ale ciebie słyszę. Czy ten obraz Mona Lizy z kotem to też Sandra namalowała?
0: Nie wiem, to mi wygląda na gobelin po prostu i jakiś bardziej taki... zaraz się dowiemy, dobra, odbiorę Sandritę.
2: Halo? Niech nie pierdzieli, to mój rysunek i nie miałam żadnego wzoru. To są różne wzory. Narysowałam siebie, jak byłam młodsza. Wysłałam zdjęcia moje prywatne, nie? Teraz tak wyglądam. Niech nie pierdolą jakieś wiolety, że mam problemy i tak dalej. Bo mam.
1: Ale masz problemy.
2: Jakbyś maciuga pierdoliła mi, bo kurwa, no nienawidzę bab. Dobra, kończę.
1: Nie, poczekaj, Sandrita, bo pytanie jest do ciebie. Czy ten obraz z kotem to ty namalowałaś, czy sobie gdzieś ściągnęłaś czegoś?
0: Znaczy, co to w ogóle jest? Czy to jest rozpikselowany obrazek z internetu, czy gobelin? Bo to tak nie do końca widać właśnie tutaj. Chyba poszła sobie Sandrita. Tak, poszła sobie.
1: Chyba się nie dowiem.
0: Sandrita? Chyba sobie poszła.
1: Sandrito, poszła. Wracaj tu do...
0: Sandrita, Rita, Tita, Rita, Tita, Sandrita. No, ja nie wiem, co to jest ta Mona Lisa z kotem w końcu. To może zobaczmy jeszcze coś, bo inne to są z kolei to takie bazgroły jakby. No, zobaczcie to na przykład. No, ale jest tu jakaś ekspresja. To było rysowane w stanie manii. Na przykład, może.
1: O, i ten rysunek to ja rozumiem całkowicie. Ale wy, śmiertelnicy, zwykli tego nie możecie rozkminić.
0: Dobra, to jest taki i jeszcze jest taki. I to jest jakby strasznie, to są nierówne rzeczy, bo no to tak technicznie, artystycznie i w ogóle całościowo jest dużo, dużo na przykład słabsze od tej dziewczynki, nie? Narysowanej. Tam jest lepsza kreska w ogóle, o wiele bardziej jakby sprawna. No. I też może zaskakiwać to, że anatomia jest dobrze całkiem oddana, w takim jeszcze anime bardziej stylu, no tam wąska talia, długie nogi, długie tam włoski. U dziewczynki okularki, tak wyglądało to, duże oczy przede wszystkim, nie? No tak kojarzy się z anime. No a tutaj mamy taki obrazek bardziej dziecięcy, no kunik, papuszka, podkówka i to wszystko tak narysowane grubą krechą dosyć, no. Zauważcie, że...
1: Ja właśnie, tak? Poczekaj, bo no. Sandry... No dobra, mów.
0: Nie, bo właśnie dobrze się wciąłeś, tylko mów.
1: Chciałem się zapytać Sandryty, co chciała przedstawić na tym rysunku z koniem i podkową, że niby co? To jest jakieś symbole są?
0: Może to są te, jak to się nazywa? Nie szarady, tylko te, co się po obrazkach dochodzi.
1: Rebus.
0: Rebus może to jest, rebus, czekaj. To... Papugakoń? Nie, pod... żeby konik nie skakał, to by podkowy... Nie wiem. Darowanej podkowie... Nie wiem, nie wiem. Ciężko rozszyfrować, o co chodzi.
1: Ale ładne, ładne.
0: Nosił kuń razy kilka, dopóki mu się podkowa nie urwała. A papuga na to niemożliwe.
1: Właśnie, tylko wiesz, co mnie zastanawia? Wokół tej podkowy te takie jakie promieniowanie.
0: Moc.
1: Nie wiem, po co to.
0: To jest moc.
1: Moc, że podkowa jakaś moc magiczną ma.
0: No niby przynosi szczęście, to się wzięło stąd, że kiedyś taka podkowa była cenna po prostu, jak ktoś znalazł, to miał szczęście i tak zaczęło się mówić, że o, znalazł podkowa przynosi szczęście. No, i...
1: no ja raz znalazłem podkowę gdzieś tam na drodze, jak byłem dzieciak i jakoś mi szczęście nie przyniosło za bardzo.
0: za mało, powinieneś więcej ich znaleźć. Może ta jest może napromieniowana, bo takie jakby napromieniowana. Może to jest koń z Czarnobyla. Albo coś, nie wiem.
1: A, nie, bo w Sandrii napisze, że jej dziadek był kowalem. Okej. To znaczy, że na rysunku jest kowal, tak? I koń z podkową.
0: Każdy kuń jest kowalem własnego losu. Po coś w tym stylu, nie wiem. Sandrita znowu dzwoni. Odebrać? Aż się boję.
1: No jasne, że tak.
0: Dobra. Niech
1: interpretuje ten rysunek.
3: Halo. Jest.
0: No cześć.
1: Ale nie płaci już.
0: Mów, Sandrita. Mów.
3: Koń to syn. Podkowa. Bo mój dziadek lub kowale. Podkowa. Koń, niech zamknął pizd. Przepraszam, że to ruszyło. A papuga? Bo to też ptak, który ja chronię. Też udzielam się w fundacji dla wszystkich istot. To jest koło Myśliwskiej i tak dalej. I niech zamknął mordy. Może nie podoba się komuś. Ale nie rozumieją, jak podkupa się koń. Jak ja kocham przyrodę, no. No trudno, nie ma to się przejmować idiotami i tyle, nie?
0: Nie wiem, no być może ludzie nie wiedzieli po prostu, że tu takie pokłady emocjonalne są zaszyte w tym dziele i se po prostu pożartowali, no zobaczyli konia, zobaczyli podkowę, no to sobie tutaj dyskutujemy. Nie trzeba tak wszystkiego brać do siebie też, nie, Sandrita?
3: Oczywiście, a to są symbole, gdzie są ważne. No i ty. I chyba zapalę fajer pokoju.
0: Tu myślę, że Tfoan albo TV Oan, nie wiem jak to przeczytać, sorry, pisze, zamiast pomagać innym, trzeba pomóc sobie. To znaczy, może inaczej, zawsze warto najpierw pomóc sobie, żeby...
3: Po pierwsze, trzeba sobie zaufać i nie wierzyć w kogoś, kto źle ocenia inną sytuację. Bo każdy jest w gównie. W jednej takiej, w drugiej innej. Ja nigdy nie oceniam ludzi.
1: I dobrze, ja też tak.
0: Też staram się dawkować sobie ocenianie innych. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.
3: No tak powiedział Bóg. Kto pierwszy kamieniem rzuci? Nawet w tą Magdalenę, tą dziwkę i tak dalej, nie?
1: A dlaczego tak o niej mówisz?
0: Dlaczego tak właśnie obrażasz?
3: Mówię ja tu.
0: Seks workerka. Seks workerka też zasługuje na szacunek. Poza tym Jezus nią nie gardził, więc i ty nie gardź Marią Magdaleną.
3: Moja siostra to Magdalena. Była. Nie żyj. Nieważne. Jeszcze pomalowałam. Mogę zrobić zdjęcie. Matkę Boską. Była w graficie. Znaczy, nie wiem, jaki to był materiał, bo pompowałam ją jeszcze lakierem, żeby się błyszcza. Matka Boska, nie? I jest. Mogę zrobić zdjęcie.
0: Wiesz co, to...
3: pastelami, węglem, wszystkim. Aż się chłopaki, nie tylko chłopaki, ale ciotki.
0: Dziewczyno, zostaw to umartwianie się, te matki boskie coś i zacznij jakoś normalnie, wiesz, myśleć i patrzeć, a nie się wzruszasz też sama sobą.
3: Zdaję się na te teksty na czacie, niech zamkną pyski, macie moderatorów, nie? Niech kurwa nie wkurwiają.
1: Ale to ty się przejmujesz tekstami na czacie.
0: Ale to w zasadzie ci ja tak patrzę na czata i nie widzę, żeby ludzie jakoś... Patrzę na czata i nie widzę, żeby jakoś ludzie strasznie cię tutaj jakoś oceniali czy coś. Raczej tak całkiem spokojnie jest. Co takiego?
3: A ona nie ma problemu psychicznego?
0: Ty, ale ktoś...
3: Jest święta niebliwa? Ciekawe.
0: O Jezu, ale
3: może
0: to tak
3: kurwa ci... ruchała się z 10 chłopami.
1: Dobra, nieważne, a czemu się unosisz z takimi emocjami?
0: Ale to cię co obchodzi Violetta? Co cię właśnie obchodzi Violetta aż tak strasznie? Co ona sobie myśli o tobie? To jest takie istotne dla
3: po
0: ciebie?
3: Po pierwsze, ta Mona Lisa z rudym kotem. Ja mam takiego właśnie kota i jestem podobna bez makijażu do Mona Lisy. I chciałam to. No i mam. I musiałam, kurwa, koraliki jeszcze, bo się błyszczy w domu.
1: No dobrze, ale co z tego?
3: No to!
1: Co z tego, że tak wyglądasz? I że masz kotę?
3: No, bo jestem staru i nie dość, że spod panny. 3 września moje urodziny. Jeszcze panna.
1: No to napiszmy sobie tutaj... No stara, dobra, stara, nie stara. Napiszmy sobie, będziemy ci 3 życzenia składać. Września, tak?
3: No.
1: Okej. Okay.
3: 31, ja pierdolę.
0: No to jeszcze taki wiek...
3: Kurwa, wyjdę naprawdę. Wiesz, bo ja mam takie coś, że ja wychodzę w nocy i mnie to jebie, bo ja się tu nie boję, kurwa.
0: Gdybyś mogła trochę mniej przeklinać Sandrita, u mnie na antenie byłbym wdzięczny bardzo.
3: Dobrze, przepraszam.
0: Dziękuję.
3: Dobra, kończymy. Ja popatrzę, co się dzieje na tym czacie.
0: Patrz i... No i poszła.
1: Podziwiaj. Patrz i podziwiaj.
0: No, ja nie będę tutaj owijał w bawełnę, ani... No, Sandrita ma problem, ewidentnie. Możemy sobie pogadać. No. Może to coś da, może jakoś ją przekonamy, żeby, nie wiem, zaczęła trochę inaczej myśleć, no bo widać, że jest w ciężkim stanie, wzrusza się sama sobą, bierze wszystko do siebie, żyje trochę w swoim świecie. No, ja jestem zwolennikiem tego, żeby o takich rzeczach mówić w miarę luźno i normalnie, a nie jakaś moralność pani Dulskiej, nie? Że tu będziemy coś ukrywać, albo o czymś nie mówić, coś nie wypada, co ludzie powiedzą. Co mnie to gówno interesuje tam, co ludzie powiedzą. Bo na pewno też zostanę zbeształany przez kogoś tam, coś się komuś nie spodoba, albo że odbierasz taką osobę, albo że a weź nie odbieraj, albo dlaczego tak długo trzymasz, albo że o tym mówisz. Cóż, jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. Psycho, skoczyłbym sobie po energetyczka. Zajmiesz ludzi na chwilkę? Mogę liczyć, że nie będziesz...
1: A o czym ja mam opowiadać tutaj ludziom?
0: Nie wiem, coś zaimprowizuj może. Dosłownie ludzie... minutka.
1: Leć, ale szybko, tak na jednej nodze, co? No i poszedł. Nie wiem, ludzie, co mam powiedzieć. Są tacy, co nie powinni słuchać w ogóle nocnego radia. A szczególnie dzwonić. Chociaż może to działa w 2 strony, bo powinni być tacy, co dzwonią, ale nie powinni słuchać. Emocjonalnie. Po prostu nie trzeba się przejmować tym, kto coś o tobie mówi. O właśnie, dobry pomysł zaśpiewać coś. Ale ja nie umiem śpiewać. Co mam tu jeszcze powiedzieć? Ten obraz Sandrita, ale to jest jakaś kopia, tak? Że z kotem, niby, że dama z kotem sobie siedzi.
0: Też Sandrita, Tomisiu pisze, krawiec, szanuj swoich słuchaczy. Czyli co miałbym zrobić według ciebie, żeby bardziej szanować? Napisz, Tomisiu. A w końcu się nie dowiedzieliśmy właściwie, co to jest za technika, co to jest za obraz ta Mona Lisa, nie?
1: No, powiedziała, że to jest kopia, ale czy ona to malowała, to nie wiadomo do końca.
0: Musiałaby być bardzo dobra w... Ale to jest jakby ułożone z czegoś. Albo rozpikselowane, albo jakiś śnieg jest jeszcze. To jest dziwne. Nie wiem, o co chodzi w tym dokładnie. To jest na jakimś materiale? Na jakiejś szmacie? Cholera wie.
1: No właśnie, Sandrita, powiedz tam, co to za obraz? Znaczy, jaka technika jest tego obrazu?
0: Też mógłbyś teraz nie wywoływać na przykład Sandrity, bo ona zaraz zadzwoni, a ja chciałbym, żeby ona się uspokoiła na przykład trochę.
1: Na czacie, żeby napisała po prostu, na czacie, żeby napisał.
0: No.
1: Bo sam jestem ciekawy.
0: Wiemy, jak to się skończy, że zaraz zadzwoni i będzie płakać na antenie, więc trochę też wyczucia może trochę, nie? Jak coś tu się zapytujesz Sandrity, to wiadomo, że ona zaraz odpowie, przy okazji się tym wzruszy. Ale to też napiszcie, dlaczego ja nie szanuję słuchaczy, bo co, bo mówię tak kawa na ławę, co se myślę, czy co? Że nie powinienem, o co chodzi? Czy że za długo Sandrity trzymam, to tutaj jest brak szacunku dla was, bo się męczycie. No, a to w ogóle nie jest dama z łasiczką, tylko dama z gronostajem tak naprawdę. To jest gronostaj, a nie łasiczka.
1: No tak, masz rację. Widziałem kiedyś ten obraz. Na plakacie. Oczywiście nie na żywo.
0: Spokojnie do Sandrity. Ale przecież ja jestem spokojny.
1: Ja też.
0: Słuchajcie, też ja muszę trochę czasami tutaj przycisnąć twardą ręką albo coś trochę bardziej twardo powiedzieć. No ja nie mogę tutaj się rozpłynąć jak plastelina i do wszystkich się dopasować, każdego szanować, nic nikomu nie powiedzieć, co by nie uraziło i w ogóle być tu najgrzeczniejszym ze wszystkich. No nie mogę, bo tą audycję prowadzę.
1: Okej, to może... Pośmiał się ze State Monstrow.
0: Nie wiem, co to. Że...
1: No ten słuchacz taki lujący.
4: Dobry wieczór.
0: Witamy Jacka z Australii. Niespodziewany telefon tutaj. Cześć Jacku.
4: Tak, ja jestem trolujący, chciałem tylko się zbekać, dlatego zadzwoniłem. Cześć. Nie, tak naprawdę. Cześć. Ja nie wiem, czy wiecie, chyba wiecie, bo mówiłem, miałem przerwę w słuchaniu Nocnego Radia. Nie, żebym się obraził czy coś. Po prostu trochę mi się znudziło i tak sobie powoli wracam.
0: Ale nie przerywaj zaraz Jackowi, kurwa, i pytanie jakieś będziesz miał. No. Daj mu coś powiedzieć.
4: No jeszcze Sandrita by się przydała. To ja może powiem, krawiec, ja jestem tym słuchaczem, o którym mówiłeś, zaraz zadzwoni i cię wkurwi. To właśnie ja. Dzień dobry, dobry wieczór.
0: No to dalej.
4: Tak, ja też mam pecha, bo ostatnio słuchałem z OFU. Jest piękny poranek słoneczny, zimowy u mnie. Włączam nie dość, że jest psycho, ale psycho jeszcze bym zniósł w ostateczności, ale jeszcze się pojawiają inne osoby, pewne osoby, i tu nie mówię tu o Zenku wcale. I zgadzam się z Tomisiem, krawiec, troszeczkę. Przepraszam, trochę cię wkurzę, ale trudno.
0: Ale luz.
4: Jak trzymasz
0: No.
4: Jak trzymasz kogoś właśnie, kto robi się lolkrową na antenie, bez nazwisk, bez ksyw, to jest trochę coś takiego, że kurwa, nie, wyłączam te gówno, nie dam rady, zżygam się zaraz. Czasami są takie fajne, ostatnio słuchałem jakieś audycje piątkowej, kurde, tak mi się fajnie słuchało, słuchałem wszystkie 7 godzin, ale fajnie, stare, dobre, nocne radio, ale fajnie, słucham sobie, nawet myślałem, żeby właśnie słuchać na live, może jutro będę słuchał, może zadzwonię, coś. Wchodzę dzisiaj rano, odprowadziłem kota, czyli moją córeczkę do szkoły, włączam, patrzę, o, nocne radio nadaje, jak miło. No i jest takie, przepraszam za to, przepraszam, ale tyle już przekleństw padło się na antenie, że moje chyba nic nie zmieni. Takie pierdolenie z specyficznym modulacją głosu, no. Kurde, ja rozumiem, że można kogoś odebrać i potrzebać 3 minuty, 5, ale bez przesady.
0: No, zrobiłem ten błąd, co zarzucałem Michałowi, że potrafi bardzo długo trzymać na antenie kogoś, kto ludzi irytuje trochę. No sorry, Sandrita, ale widzisz, no niektórych irytujesz tak zwyczajnie i to też musisz to brać na klatę. Na przykład musisz, nie wiem, nie chcę tu ci radzić jakimś być tutaj psychologiem, ale taka rada, wiesz, koleżeńska, że dobrze jest nie brać tak wszystkiego do siebie, mieć dystans jakiś, nie wzruszać się, bo to jest oznaka jakiejś potwornej niestabilności u ciebie, jakiejś, wiesz, jakiejś takiej jazdy, nie? Jak człowiek ma wszystko poukładane, to się nie przejmuje tak bardzo tym, co sobie ktoś tam napisał, nie? I tyle w temacie.
4: Dokładnie, dokładnie, ale Gosia pisze na czacie, że dziewczyna ma problem, trzeba jej pomóc. Ja zacytuję może mojego ulubionego byłego redaktora z Nocnego Radia. Nikt nie ma papierów na psychoterapeutę i coś w tym jest.
0: Czy to może był senior Kotkiewicz?
4: Senior Kotkiewicz, tak.
0: Tak myślałem właśnie. Tak zapachniało mi kuwetką trochę od razu.
1: Tak, a Kotkiewicz? Psychoterapeutę?
0: Musisz powtórzyć.
4: Nie.
0: Czy co? Jeszcze raz?
1: Czy Kotkiewicz miał papier na swojego psychoterapeuta?
4: Nie, ale to nie o to chodzi. Nikt z nas nie ma i w pewnym momencie czujesz, że kurde, my tu już nic nie pomożemy, możemy tylko zrobić, że będzie gorzej. I trzeba kogoś, tak jak lekarz rodzinny cię kieruje do specjalisty, bo mówi, ja już tego nie dotykam, bo to spierdolę, to tak samo powinieneś ty w pewnym momencie powiedzieć, czy ja, czy krawiec, ej, wiesz co, tym się musi zająć ktoś, kto się na tym zna. Tak myślę.
0: Ja polecałem to Sandricie i staram się gdzieś tam między wierszami przemycać to, że właśnie ta praca może ją zaktywizować i poukładać w głowie i tak dalej. Bo tak jak Gosia napisała, fajnie, żebyśmy tu pomogli komuś. A wiesz, Jacek, ja wiem, że wiele osób cierpi, jak wchodzą różne osoby, nie tylko Sandrita czy ktoś inny, bo każdy ma też swoich jakichś antyidoli.
4: Tak.
0: Ale wiesz, ale też właśnie, bo cały czas mam tą zasadę, że każdego dosłownie odbieram. Tutaj nie ma praktycznie kogoś, kto miałby zakazane, banli. Lista to tam, nie wiem, są z 3 osoby, pewnie coś koło tego, wiesz, jest cały czas ta totalna wolność i Hyde Park i to jest jakby to, że się pojawiają osoby, które nas drażnią, różne, przeróżne tutaj na antenie, to jest jakaś cena, którą płacimy trochę za to, nie, za ten Hyde Park.
4: Okej, okay, ja się z tobą zgodzę, ale ja próbowałem, to jest chyba dobre określenie, słuchać kilka razy streamów Szabla, to wytrzymałem maks może z 15 minut, bo tam w pewnym momencie... Tam jest to samo podejście, ale do kwadratu. Czyli wszyscy wchodzą na tyle, ile chcą i każdy gada przez siebie i tam ja tego nie jestem w stanie słuchać, bo tam już nie ma nic, naprawdę, przepraszam, ale tam nie ma żadnej sensownej treści. Tam każdy przychodzi i pieprzy bzdury bez moderacji, bez nikogo, kto tego prowadzi. Nie, no to moje zdanie na temat streamów Szabla jest znane, więc to chyba się nikogo nie... Nikt się tutaj nie zdziwi temu, co mówię. I tego się nie da słuchać. Znaczy, to można słuchać tak jak na zasadzie chcę sobie zrobić lobotomię. Okej. Okay. Bo uważam, że umierają komórki mózgowe, jak się tego słucha. Luz. Ale jaki to ma sens, no? Bo jeżeli w pewnym momencie, jeżeli wiesz, odbierasz kogoś, kogokolwiek, ja teraz mówię ogólnie, i za trzecim, czwartym, piątym razem tego się nie da słuchać w 5 minutach, to tak jakbyś właził na grabie za każdym razem, które gdzieś leżą, nie? Leżą sobie grabie, ty wchodzisz, walisz się w głowę, i znowu wchodzisz jak w kółko. I to tak jak w takiej głupiej komedii po prostu zaczyna wyglądać. Więc moim zdaniem pewnego rodzaju banlista jest potrzebna.
1: A poczekaj, bo Szabel się budzi nad ranem i mówi kończymy stream, a on całą noc nie słuchał, kurwa, tylko przecież się napierdalali, nie? Między sobą słownie.
4: No, dokładnie, no przecież jaki to ma sens? No, to jest, moim zdaniem, tego typu rodzaj prowadzenia audycji jest gdzieś na granicy patostreama. Nie mówię, że to jest patostream, ale to się asymptotycznie zbliża do patostreama.
1: Ale ludzie lubią takie rzeczy.
4: Ale ja myślę, że to zależy, jacy ludzie? Czy to jest...
1: No ci, co dzwonią... No, tak, że... Ja też tam nieraz dzwonię.
4: O, Gosia mi napisała, Jacku, nie masz już tego delikatnego głosu, a go miałeś. Przepraszam.
0: No, tak...
4: Teraz będę mówił inaczej.
0: Teraz to w ogóle ci się jakoś głos przez chwilę zmienił jeszcze bardziej. Słuchajcie, Jacek przychodzi jakąś przemianę. Już zamiast głosu radiowego ma teraz taki głos, kurde, nie?
4: Ja myślę, że to jest kwestia mikrofonu, z którego nadaję, bo nadaję z... Czego ja nadaję? A już wiem, z mikrofonu Bluetootha. O właśnie, a może ja bym zrobił jakąś taką audycję ze starym, może mikrofon wyciągnę z szafy. Tu gdzieś, wezmę mój mikser, odbiorę z lombardu, który zaniosłem. Może zrobię jakąś jedną audycję, tak myślę sobie, jedną.
0: Gościnnie Jacek w Nocnym Radio, byłoby super, na pewno się ktoś ucieszy. Przepraszam, sam się roześmiałem ze swojego dowcipu, przepraszam, to jest słabe.
4: Nie, to śmieszny dowcip, jak najbardziej dlatego, że powiedzmy sobie szczerze, jak tak obserwuję niki na czacie, to dużo ludzi mnie nie zna chyba tutaj nawet, bo widzę sporo nowych twarzy, szczerze mówiąc.
5: A powinien cię znać? Skąd by cię mieli znać w ogóle?
4: No jeszcze sprzed dwóch lat jak pytałem na przykład.
5: Tak, ale
0: z prawej strony. Z prawej strony by go mogli
5: znać. Po drugiej stronie ziemi, płaskiej ziemi, która nie istnieje.
4: No, to jest prawda, ale jak nadajesz w Nocnym Radiu, to tak jakbyś był tuż obok, nie? Jakby cię nie było, a jakbyś był.
0: Użyjmy logiki. Skoro Ziemia jest płaska i Australia nie istnieje, to Jacek też nie istnieje, czyli ktoś stworzył wirtualny byt, nazwał go Jacek z Australii. Czyli skoro ktoś stworzył takie coś i nam tu wysłał, to ewidentnie ma złe zamiary. Czyli to jest wirus. Jacek jest wirusem takim, sztuczną inteligencją, tak. Wirusem.
5: Nie, dobra. Przerwę wam jeszcze, bo już nie będę mówił więcej. Jacek, kiedy będziesz jakąś audycję robił gdziekolwiek? U ciebie coś się zajebiście słucha.
4: Jak odbiorę ten mój mikser z lombardu, postawię tutaj moje biurko, bo w ogóle się przeprowadzam w tym momencie. W sumie jestem przeprowadzony.
5: Okej.
4: Ja, ale za to, słuchajcie, mogę sobie teraz nadawać sobie po nocach, krzyczeć, śpiewać. Ach, co za problem. Także nadawanie o 4 rano, czyli u was jakiejś normalnej godzinie, jest jak najbardziej na miejscu. Więc w sumie wiesz co, jak trochę się tutaj ogarnę i wyciągnę mikrofon z szafy i odkurzę, to może jakąś taką wspominkową jedną audycję zrobię. Kto mi zabroni? No chyba, że krawiec mi może zabronić, ale chyba mnie zabroni.
0: Trzeba tylko sprawdzić, czy jesteś nadal na liście tam. Chyba jesteś, ale muszę sprawdzić jeszcze. Jakby co, to się tam...
4: Chyba nie jestem, dlatego że jakiś czas temu dostałem maila, że już mnie nie ma na tej liście, więc nie jestem.
5: Odbanuj go, krawiec tam.
0: Nie, to trzeba...
4: To muszę odbanować.
0: To trzeba znów... po prostu muszę jakiegoś maila tam dostać od ciebie, jakbyś mógł mi wkleić, na którego maila, nie?
4: Spoko. Wkleję ci, nie ma sprawy. No i co jeszcze? No to słuchajcie, to tyle. To w takim razie do usłyszenia. Ja byłem tym słuchaczem, który miał cię zadzwonić, się wkurwić właśnie i tam udawać pana Dulskiego. To byłem ja.
0: Głos krytyczny, tak. Bardzo jakże cenny głos krytyczny.
4: No. Ale konstruktywny, mam nadzieję, chociaż trochę. Kurwa, z waszym radiem. Pierdolę, nie idę, nie słucham dalej.
0: Ja tu wrócę i zrobię porządek.
4: Ja tu wrócę, jeszcze posprzątam tutaj, tak. A to byłoby fajne, nie? Tak na przykład, gdyby na przykład wspomniany Kotkiewicz wrócił na jedną audycję, albo Zenek. No to byłoby fajne, albo jeszcze na przykład tego Bajta się udało namówić, ale to byłby czar, wyobraź to sobie?
0: Tak, ja wam, słuchajcie, zdradzę, może nie powinienem, ale jak Jacek odchodził, to z Kotkiewiczem razem tak do mnie wykrzyczeli: my tu jeszcze, kurwa, wrócimy! Z
4: tak,
0: potrzebą.
4: A ja dodałem po angielsku takie: I'll be back. Tak było. Dokładnie. I wyobraź sobie, żeby podczas takiej audycji zadzwonił Blacha. Wyobraź to sobie? To by było coś.
0: I nagle...
4: I Martin Lechowicz.
0: No, i wszyscy byśmy wyjęli zapalniczki i zaśpiewalibyśmy Kumbaya, my lord.
4: Kumbaya! Dokładnie. I z szafy wtedy wychodzi Hugo Kosiński, a spod biurka wyszedłby Claude i cię przytulił i powiedział: jest co, krawiec, jednak cię kocham. I odbierasz telefon, a tam dzwoni ten Janek Fior i mówi: no, krawiec, o, i wtedy patrzysz i dzwonek do drzwi i wchodzi kapitan Tomek i mówi: krawiec, dawno się nie widzieliśmy.
0: Doszły mnie słuchy, że jest tu jakaś kosmiczna impreza, że tak powiem. No, przyszedłby. Ale i w tym momencie zza zasłony tam gdzieś wychodzi Klot i mówi: a więc udało mi się zebrać was wszystkich w jednym miejscu. I wciska jakiś przycisk, pierdut, taki grzyb nad miastem, kurwa. I Klot się pozbył konkurencji.
6: Tak, ale wiesz, zawsze musi być taki jeszcze końcówka, takie zapowiedź drugiej części, nie? I nagle dzwoni telefon. Dzwoni telefon i tam: hej, wariacie! Zapomniałeś mnie wysadzić! Yeah!
5: Właśnie chciałem to powiedzieć, że Kuba jeszcze dzwoni agent CIA.
0: Hej, Klot, słuchaj, słyszałem, że tam wymordowałeś wszystkich tych nocników, nienocników. No, ale o mnie zapomniałeś, tylko ja zostałem, no to hej, ja muszę tu się w czasie przenieść i wynajduję Kuba jakąś maszynę czasu, bo musi, jako jedyny został, musi uratować wszystkich. No,
5: nie umiesz Kuby naśladować głosu.
0: Nie? No nie umiem.
4: Hej, wariaci, yeah, słuchajcie, robimy tak, ja wezmę, zbuduję maszynę czasu, tak, yeah, wiecie, tu, zaraz tu z NASA coś tam wezmę, zadzwonię, przywiozą mi tu, wstawią do szafy.
5: Impact musi być, impact.
0: Impact, yeah, impact. That's right. Good, fine, No, także, ale to w takim razie ta pierwsza scena by wyglądała tak, że zebraliśmy się wszyscy w jednym miejscu, Klot wychodzi, ha, udało mi się was, i w tym momencie dostaje toporkiem w głowę od Kuby z tyłu, bo Kuba się w czasie cofnął. Tak by to się...
4: I taki jeszcze powiedzieć. Kuba taki wylozowany. Yeah, Klot, słuchaj, nothing personal, ale wiesz, musiałem uratować tu całe nocne radio, yeah, i wszystkich chłopaków. No, tu może jeszcze się poczujesz dobrze, Klot. No, dobrze cię zobaczyć, nawet z tym tuporkiem w głowie. Trzymaj się. Yeah, bye, see you.
0: Do wesela się zagoi. Hej.

0: Ogień, nie męcz wujka, zostaw już wujka w spokoju. No, trzymaj się, wujku. Hej.
1: Krawiec, dobra, ja się ciebie nie pytałem, krawiec, tylko Jacka.
0: No, ty jesteś
1: dobra,
0: tak,
1: trzymaj też.
0: Męczy buła, ty. A co, też idziesz? No.
1: No chciałbyś, co?
0: Też idziesz? No, w końcu. ...24H radio działa. Tak, siedzę tu 24 na dobę. Mam nawet taki fotel toaletę. To skonstruowałem w idiokracji, zauważyłem. Można siedzieć cały czas i nadawać i nie trzeba do toalety wychodzić. Wszystko na miejscu.
1: Ale, no. Ale to ktoś ci musi przynosić jedzenie jakieś i to wszystko, czy sam sobie? A koło lodówki siedzisz i sobie bierzesz kanapkę.
0: Lodówkę w pokoju sobie tu przeniosłem.
1: Okej.
0: Mam pod ręką.
1: Okej. Teraz nastała taka cisza, tak jakby nie radiowa. Także ja coś powiem. Słuchajcie, dotrwaliśmy do godziny 2:58 i to jest bardzo dobre. Ale jeszcze 4 godziny wytrzymajmy.
0: Taki apel. Słuchajcie, dobrze. Co? No, mówię taki apel twój, że jeszcze spokojnie, tak. 3 godziny, spokojnie jeszcze mogę posiedzieć.
1: Ja też mogę.
0: Beknąłeś, psycho. Wiesz co, u mnie na antenie?
1: Tak?
0: Serio?
1: Skąd?
0: A jak nie? Czemu się wypierasz? No, a bardzo nieładnie. No, a nie, no już też nie rób tak, co? Nie jesteś u siebie na wsi.
1: Przepraszam. To nie ja. To ty. Dobra. Nieważne.
0: Jeszcze w alternatywnej rzeczywistości to wydarzenie, o którym mówiłem. No, tam wszyscy się spotykamy razem, jakoś to ten. Wychodzi Klot. Ha, ha, ha. Udało mi się was zebrać w jednym miejscu. A teraz was zniszczę. I już chcę przycisnąć ten przycisk, a wtedy psycho tam. Hej, hej, hej, mordo, ale pytanko jeszcze mam jedno. Jak to jest zrobione? To co, ty masz, to jest zapalnik? Nie, to chyba nie jest zapalnik. Ej, to jest detonator, tak? A czym się różni detonator od zapalnika? I podchodzi tak do tego zdezorientowanego Kloda i tak go na sposób wziął i wyrywa mu ten to urządzenie, no. I się zaczynają bić. I psycho ginie.
1: Fantazja cię ponosi trochę.
0: Ale mamy jego DNA, bo się wysmarkał tam gdzieś. Myślał, że nikt nie widzi, się wysmarkał i palcami tak o stół na stołówce wytarł i mamy jego DNA. Możemy go sklonować, psycho.
1: Okay. On teraz ci ponosi, za dużo się komików naoglądałeś.
0: Być może.
1: Taki żart był.
0: Być może. Lubię komiks. Lubię dobry komiks.
1: No, ja wiesz co, na jeden film czekam. Tylko nie wiadomo, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie we wrześniu. Wiesz, o Jokera mi chodzi, drugą część.
0: Slate pisze, słychać było, że to krawca Beck. No, patrzcie, jakie ma wprawne ucho, rozpoznaje. Dobra, przyznaję się, to ja byłem, no. Ale psycho przeprosił już za mnie.
1: Ja za wszystkich przepraszam, nawet jakbyś ty, Slate, beknął, nawet jakby cię nie było słuchać, to przepraszam za ciebie.
0: Jasiek z Toronto tak się obawia, że te luźne gadki to się mogą wkrótce, może się przemiana dokonać w luźny sraczyk. Jasiek, bo tak się zastanawiam, czy to właśnie Jasiek z Toronto, czy to Brian, który z nich tak beka i przeklina cały czas.
2: Kurwa pierdolę, chuj kurwa, słuchajcie, ja powiem, a ci ona, kurwa, no ja mówię, nie,
1: chyba
2: kurwa,
1: Brian bardziej.
2: Ja pierdolę, nie kurwa.
1: Jasiek, powiedz, czy to ty bekasz i kaszlesz, jak dzwonisz, czy Brian bardziej? Mi się zdaje, że Brian.
0: To Brian chyba, tak. To Jasiek z Toronto chyba jest spokojny taki w sumie i on taki nawet dosyć kulturalny chyba, teraz sobie przypominam.
1: No.
0: Chyba go z Brianem, tak, z Brianem pomyliłem.

0: To Brian. Okej, dobra. No to dobra, to Jasiek z Toronto jest uprawniony, żeby tu krytykować. Brian by nie bardzo bym jego krytykę jakoś wziął sobie do serca, że tu coś. Ale Jaśka mogę w sumie. Okej, okay, czyli za dużo tutaj fekalnych może żartów, za dużo humoru fekalnego, bekania. Dzisiaj chyba z dwa razy nawet beknąłem na antenie, co mi się ostatnimi czasy bardzo rzadko zdarza, wydawać dźwięki fizjologiczne do mikrofonu.
1: Ale nie piernąłeś jeszcze dzisiaj.
0: Od dawna nie pierdzę na antenie, jakby wyrosłem z tego. W końcu doszedłem do wniosku, że to jest jednak trochę nieprofesjonalne.
1: No w sumie.
0: Klot ze swoim tam ciepłym mikrofonem i tak dalej, i mikserem cyfrowym i ustawionym pięknie wszystko, to on by się za głowę złapał, że ktoś pierdzi beka na antenie, no ale ja to zawsze traktowałem trochę jako taki nasz trademark. Jako taka szczypta ten fekalny posmaczek, taki lekki, delikatny, on jakby podkreśla wszystko to, co jest inne, wspaniałe. Jakby to, bo musi być punkt odniesienia, musi być jakaś skala, więc dodaję.
1: Ale
0: jakby to...
1: poczekaj, ale co ty porównujesz, że Lot co robił? Lot to jest profesjonalne radio, a nie jakieś gówno radyjko nocne.
0: Owszem, on ma zawodowe dżingle. On ma wspaniały taki radiowy głos, który tak moduluje właśnie w taki charakterystyczny sposób, żeby było bardziej radiowo. Kochani... Nie, przepraszam, jak ktoś mówi kochani, to nie słuchajcie go, to Klot sam przestrzegał. Jak ktoś mówi kochani do was, to jest agentura i to jest... No, ludzie... Też to okay. Lubimy sobie pomilczeć na przykład, nie? U nas tutaj w radio. To nie jest dla nas nic niezwykłego.
1: Ja lubię w ogóle milczeć, nawet jak z tobą nie gadam.
0: Każdy lubi sobie pomilczeć sam ze sobą. Albo można też pomilczeć z kimś właśnie, nie? Dziś ludzie tak mało milczą. Popatrzą się na siebie, spotkają się oczy, już jakieś zwierzęce instynkty, już oko nerwowe drga, już łyda drga i czuje, że musi coś kurwa powiedzieć, bo jak to tak... A program telewizyjny to się ostatnio pogorszył, co nie? Kurwa, i nie może siedzieć chwilę cicho, no nie potrafi. Stracił umiejętność tą.
1: A to wiesz co, kobiety tak mają, że cały czas muszą coś mówić, a ja tak sobie myślę. Weź zamknij. Nie chcę powiedzieć mordę, tylko już nie mów.
0: Weź zamknij tą dupę swoją. No.
1: Nie, to nie o to chodzi, tylko żeby cały czas nie gadała, nie? Kółko i tralala, tralala, kurwa. Zresztą nie wiadomo, o co mi chodzi teraz w tej chwili. Przepraszam wszystkie kobiety. Nie wszystkie są takie same. Żeby gada i gada, nadłucham coś. Pierdoli głupoty. A ja sobie tak siądę i słucham. Dobrze, i przytakuję głową.
0: A twoim zdaniem może się udać związek na przykład i introwertyka i ekstrawertyczki?
1: Nie. W żadnym wypadku. Znaczy, słuchaj, są takie przypadki na pewno, ale ja bym nie chciał tak. Moje związki z ekstrawertyczkami się nigdy nie udawały.
0: No ciężko jest, bo osoba introwertyczna ma wręcz taką niechęć do takiego szczebiotania jakiegoś nadłuchem. Też niekoniecznie się musi zawsze dobrze czuć w towarzystwie kogoś, kogo wszędzie jest pełno, ma ADHD i w ogóle... Ja mam na przykład dobrego kolegę, przyjaciela z ADHD i dobrze się dogadujemy, ale to jest zupełnie co innego niż związek faceta i kobiety, chyba, nie? Kumplowanie się. Poza tym, no...
1: Tak, to jest, też to jest jak, całkiem co innego. No, mi bardziej chodzi o związki takie, żeby z kim mieszkać.
0: No to o to miałem na myśli też. No, taki związek. No. Związek, nie? Nie, no, ciężko, bo z partnerem czy z partnerką to jesteś praktycznie cały czas już później, nie? Chyba, że jakaś specyfika jest twojej pracy, że gdzieś wyjeżdżasz albo ona wyjeżdża, ale tak to się cały czas widzicie. I to ciężko może być wytrzymać z kimś, kto jest zupełnie inny niż my, ma inną żywiołowość. My flegmatyk, a ona choleryczka, nie? My introwertyk, ona ekstrawertyczka z borderline. I to może być ciężko.
1: No chyba, że niektórzy mają inne doświadczenia, to niech opowiedzą o tym, że im się tak dobrze żyje. A nie wiem, a na przykład introwertyczka z introwertykiem, czy to jest dobrana para? Nie wiem. Powiedzcie, jak to jest. Napiszcie na czacie najlepiej. No, albo ekstrawertyczka z ekstrawertykiem. To musi być wojna domowa jakaś, kurwa, kuchni, że latają talerze. Nie mam pojęcia. Wiem, że ja, kurwa, jestem taki, że... dobra. Nie chcę ujawnić o swoich problemach i przeżyciach.
0: No, jak cię Jacek... Jasiek, przepraszam, jak cię, Jaśku, z Toronto gdzieś teraz będę słuchał i się wypowiesz na przykład o fizyce, to ja zaraz zadzwonię i powiem, a ty jesteś fizykiem? Jak coś o sztuce powiesz, to od razu na czacie napiszę, kurwa, a ile obrazów namalowałeś, nie? No nie możemy sobie chwilę o związkach pogadać, mimo że jesteśmy samotnikami, trzeba to wytknąć od razu. To są właśnie niskie wibracje, Jaśku, że ulegasz tej potrzebie wytknięcia nam czegoś i tak, żeby gawieć tu, zadowolić, żeby coś dosrać z tłumu, tak. O, dwóch tutaj piwniczaków o babeczkach rozmawia. Wszyscy ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Jasiek jest wtedy gdzieś tam zapunktował, ale to bardzo niskie wibracje, Jaśku.
1: No, może i niskie. No dobra, Jasiek, poszczęciło ci się w życiu, znalazłeś kobietę swojego życia, którą czujesz szczęście, no to i zajebiście jest. Albo nie jest, nie wiem.
0: Sandrita dzwoniła, ale dziś już było już dużo telefonów. Sandrita, nie jesteś w najlepszym stanie, taka jesteś, wiesz, troszkę rozdygotana, to może innym razem. Tym bardziej, tak, że ja już właśnie, też się zbieram.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, Sandrita, nie dzwoń już tutaj, bo będzie później, że osoby niezrównoważone psychicznie chciałem powiedzieć. Dzwonił i potem będzie ten...
0: No, pięknie, to bardzo pięknie to powiedziałeś, psycho, teraz. No, ale spoko. Nie no, Sandrita dzwoni. Każdy może zadzwonić, tylko wiesz, jak będziesz może w lepszym nastroju na przykład, nie? Coś takiego. Bo to trzeba też brać pod uwagę, że tak, my tu może z kimś pogadamy, jakaś taka amatorska tutaj radioterapia, wódko pozwól żyć, prawda, i tak dalej. Ale inni cierpią, inni słuchając Sandrity się zdołują i trzeba będzie potem leczyć tamtych.
1: Nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że nawet Sandrita weźmie na poważnie nasze słowa, które tu mówimy i zrobi to, co powiemy, jakąś głupotę, nie?
0: A co my za głupoty jakieś tu? Raczej normalnie.
1: Ja nic, a ty?
0: Nie, nie. Ja staram się być człowiekiem poważnym.
1: No, ja też.
0: Pamiętam kiedyś Klot na którejś audycji. No, Krawcze, tu na czacie ktoś napisał, ja nie wiem, czy mogę tutaj, czy... No, wiesz, ktoś twierdzi, jakby to powiedzieć, Krawcze, wiesz, że, no, że ty jesteś osobą niepoważną. Tak bym powiedział.
1: Co?
0: Ja się wtedy oburzyłem, powiedziałem, ja? Osobą niepoważną? Wypraszam sobie.
1: Szkalunek. Szkalowanie, tak to się nazywa? Szkalunek. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale czy zostałeś Oszkalowany.
0: Szkalunek. Nie wiem. Szkalunek. Dokonałem szkalunku. Szkalownik. Szkalownik. To jest taki, co wysyła różne takie na czatach. Tam, ty kurwa, złodzieju, pierdolony. Szkalownik.
1: Dlaczego grawitacja to... Ale po co takie ten... Maty na czacie?
0: Chciał się może pochwalić Piotr wiedzą tutaj zabłysnąć. I tak przyszedł na czata, chciał zabłysnąć wiedzą i pisze, grawitacja to oddziaływanie między ciałami niebieskimi, stąd w każdym miejscu na planecie jest ona i można... Ona różna i nie pochodzi z biegunów. Ale to jakaś alternatywna teoria.
1: No i to na płaskiej Ziemi nie działa tak.
0: Grawitacji nie ma, jest tylko przyciąganie elektromagnetyczne i już.
1: Ojej.
0: W ogóle was nie ma tak naprawdę. Ja tylko istnieję. A wy mi się śnicie wszyscy. To tak, takiego przekonania nabiera ktoś, kto 20 lat się interesuje spiskami i rzeczami alternatywnymi.
1: Poczekaj, bo to było do mnie pytanie. Bo pisze, że psycho mi nie odpowie. Ale jakie pytanie? Gdzie tu jest znak zapytania?
0: Szkalunek. Piękne słowo. Tworzymy nowe słowa, robimy różne neologizmy.
1: Jak nie ma? Szkalunek to szkalowanie. Że tak samo jak obiecać komuś, to obiecanka, nie?
0: No w sumie, może jest takie słowo szkalunek faktycznie.
1: No może jest.
0: Ja kiedyś wymyśliłem słowo Zasie. Niechaj tak się stanie Zasie. I to było w dżinglu.
1: Słyszałem, w dżinglu Klona było.
0: Tak, Klona. I to latami sobie leci. Ktoś tam to gdzieś powtarza. I tak sobie myślę, kurwa, stworzyłem nowe słowo. Zasie. Niechaj tak się stanie. Zasie. Bo mi tam brakowało słowa. No trzeba było coś jeszcze dopisać. Za krótkie było.
1: No a Klon już był obrażony z tobą, ale dalej ten dżingiel puszczał, nie?
0: No tam zdarzało mu się. Chyba.
1: 12, coś tam na zegarku. Dobra, nie pamiętam tego, ale wiem, że tak było. Niech się stanie Zasie.
0: Już 12 na zegarze. Przybądź Klodzie na wyzwanie. No.
1: Stare dobre czasy.
0: No. Dobre były kiedyś czasy, jak jeszcze byli ludzie niepokłóceni ze sobą. To był czas, kiedy można było stworzyć... Mogliśmy się razem tutaj gołodupki hop do kubki i stworzyć jakieś wielkie medium. Dzisiaj to by była taka druga agora tu w Polsce. Ale że się pokłócili, no, jak w tej bajce się wszyscy pokłócili ze sobą i każdy poszedł w swoją stronę.
1: O i dobra, wiadomo, co poszło. Ten zaczął zarabiać na tym, tamten na drugim. Nie mówię o Klodzie, bo akurat ten został gołodupem. Jakby tylko o tych innych alternatywnych mediach.
0: A tam gołodupcem. To jest bardzo mocny, dobry komputer. Mimo, że ma 10 lat. On jeszcze nie jedno może udźwignąć, ten komputer. Trochę animacja się rwie, jak się odtwarza na tym komputerze, ale... I trzeba system z dyskietek wgrywać, ale... Tam... I ma to 256 MB RAM-u, ale tam... Wystarczy. Tu też Jasiek z Toronto coś pisał o tym, żeby tutaj tak zrobić z jakiejś tragedii coś śmiesznego. Tutaj spróbujcie zamienić tragedię w komedię lub kabaret i z uśmiechem prowadzić audycję. No to ja to od zawsze robię. Zamieniam tragedię w kabaret, śmieję się z tego, co innych bardzo smuci i bardzo się smucę tym, co innych cieszy. Też.
1: No, taki śmiech przez łzy jest zawsze w nocnym radiu.
0: Śmiech przez łzy taki.
1: Ale pan powiedział, aha, jaki kurwa śmieszny było. A to o mnie, aha. Dobra. A Jasiek z Toronto, co już tam się skończyły u pana Czosnka audycja, żeś pan tu przyszedł? Zresztą ja nie wnikam w
0: to. Ale ty tak nie mów, bo będzie, że wyganiasz. Tak
1: trochę. Nie wyganiam, tylko cię dopytuję. Bo i pan Slate tutaj jest.
0: Jasiek z Toronto czasami wpada do nas też sobie posłuchać. Czemu nie? Ja myślę, że jest trochę takich osób, które na przykład niekoniecznie czują potrzebę, żeby cały czas tylko o tych spiskach i alternatywnych rzeczach rozmawiać. I lubią sobie też czegoś innego posłuchać. Jeśli ktoś tylko się spiskami interesuje, to dla mnie też jest jakaś taka oznaka zaburzenia. No bo jak można żyć i się interesować tylko tym, kto kogo napadł, kto knuje, reptilianie, bo ziemia, oszukują nas, chcą nas zaczipować. Tak całe życie twoje tak wygląda? Serio? To kiepsko. Jak to jest twoje główne zainteresowanie życiowe?
1: Główny quest. Czemu my się tu interesujemy w nocnym radiu?
0: Przeróżnymi rzeczami, ludzie różne zawody, a jak wiesz, a ktoś jeszcze najlepiej na bezrobociu gdzieś, na zasiłku, ja tu do nikogo nie piję.
1: To ja.
0: No i siedzi sobie w zapierdzianym dresie na zasiłku gdzieś za granicą na przykład
1: Te spiski. W Polsce jestem, nie za granicą, w Polsce w zapierdzianym dresie.
0: No to ty jesteś spoko tutaj.
1: No, dobra. No i kończę. Właśnie.
0: O, ale tutaj Tfoan albo TV, TV, no jaki TV, ja o nic nie posądzam, żaden TV. Tfoan pisze, ja na przykład byłem dla Sandrity, ciekawa postać. No i tak trzeba patrzeć trochę może na to wszystko, nie, że ciekawa postać. Ale wiecie, no dla kogoś może być ciekawa postać, ale to wtedy jest do posłuchania sobie na raz, nie? A jak potem tej postaci jest za dużo, to ta ciekawa postać staje się męczącą postacią dla kogoś. No bo każdy ma jakieś swoje upodobania. Jeden lubi, jak dzwoni ten, drugi jak tamten. Ciebie, psycho, wszyscy lubią. Jaka jest tajemnica twojego sukcesu? Jak to jest, że wszyscy cię lubią?
1: A właśnie, zrób ankietę. Czy chcą, żebym tu dalej był, czy nie?
0: Jeśli chcecie, żebym wypierdolił psycho, dajcie jedyneczkę. A ja to zrobię błyskawicznie. Żeby was zadowolić.
1: Nie wiem, czy mnie lubił. Chyba większość mnie nie bardzo lubi. Ale jestem, bo jestem. No kurwa, co zrobisz? Co pan zrobi, jak pan nic nie zrobi, jak już jestem?
0: Nie wiem, czasami się lubi na przykład takich ludzi, którzy tak, nie chcą nam niczego sprzedać, nie mają pretensji o wszystko, na przykład. Jeszcze kilka takich prostych rzeczy i to już się składa na sukces wielki, nie? Takiej osoby. Tyle.
1: Nie wiem, czy o to chodzi ogólnie.
0: No bo ty tak...
1: Są ludzie po prostu... Nie, chyba to inaczej działa. Że są ludzie, z którymi wiesz, możesz się spotkać i do nich... Ej, dobra, nie. To chyba za osobiste by było zwierzenie. Są ludzie tacy, których po prostu lubisz, nawet jak ich tam znasz. Dwa dni i są tacy, których znasz. Dzwoni ich, od razu widzisz, że nienawidzisz. Znaczy nie to, że nienawidzisz, że nie są w twojej bańce psychicznej. Dobrze powiedziałem?
0: No nie,
1: chyba źle to określiłem.
0: Są to ludzie niekompatybilni z nami.
1: O, dobrze, że to teraz powiedziałeś. No. To się wyczuła po jakichś 3-4 godzinach może.
0: No, a Sandrita już właśnie ta huśtawka nastrojów taka też widać trochę, bo już teraz jest chyba w dobrym humorze, bo tutaj z uśmieszkiem pisze: teraz siedzę bez majtek sobie. No. Dziękujemy za informację. To była cenna informacja. No.
1: No tak, bo niektórzy też chcą zwrócić na siebie uwagę i ja też mogę napisać, powiedzieć. Ja siedzę bez stanika na przykład teraz. No kurwa, coś dziwnego w tym?
0: Ja w sumie też się siedzę i bez stanika, i bez majtek teraz, tak.
1: No widzisz. Bo w sumie gorąco trochę jest.
0: Znaczy w pewnym sensie z filozoficznego punktu widzenia siedzę w majtkach, tylko że moje spodnie stają się majtkami.
1: O to ci chodzi, że pod spodniami nie masz majtek. Nie no, to jest trochę kurwa przykre. Już lepiej by było, jakbyś w samych majtkach siedział, a nie w spodniach bez majtek. A dlaczego? Jaki jest powód tego, że bez majtek siedzisz, a w spodniach?
0: To jest tajemnica.
1: Dobra.
0: Tajemnica.
1: Dobra, wiem dlaczego. Nie chcę cię prać majtek codziennie. To...
0: A ty codziennie pierzesz majtki, tak przychodzisz z tej pracy, ściągasz te majty, nalewasz do miski wodę i tak siedzi, i gra muzyka jeszcze taka tu, ru, ru, i to psycho te majty tam szoruje.
1: Na tarce taki. Tak, trach, majtki, kurwa. Wyschną do rana, to zakładam z powrotem.
0: Jedne, masz takie dyżurne i ten... I... Jak już je wypierzesz, musisz je wywiesić, żeby na rano były, nie?
1: A mam jeszcze takie drugie plażowe. Dobra, spoko.
0: Ech, westchnąłem.
1: Ech, mordo.
0: Łech.
1: Dobra, to ja będę kończył.
0: No ja też chyba.
1: Łech.
0: Łech, już mi się też nie chce, nic nie chce. Jak Kononowiczowi. W weekend. Mógłby mi ktoś tutaj uprać te majtki na przykład? Przyjechać i uprać? Bo mi szkoda prądu. Pralka jednak to strasznie źle. Ktoś by tu przyjechał, uprał może, co?
1: Może ale to, tak... poczekaj, a to jak by ci miał uprać bez pralki?
0: W misce, co, nie można?
1: Ach, ty nie możesz w misce sobie uprać.
0: No właśnie, nie mogę. No. To jest choroba, dyspracja. Ja muszę z tym gdzieś coś zrobić, coś iść, ja nie wiem.
1: Wiem, znam takich ludzi. Sam się do nich zaliczam, którzy cierpią na tą chorobę dyspracja. Ogólnie powiem ci, że w starożytnym Rzymie to wolni ludzie, nie mówię, że jest powolni, tylko wolni, tacy jak my, ty i ja, nie pracowali, nie? Od tego mieli swoich niewolników i do tego powinien dążyć świat w tym kierunku.
0: Jak byłeś biedakiem, to w sumie też miałeś byt jakby tak zapewniony, ten podstawowy w jakimś stopniu, no bo rozdawano jedzenie na ulicach. Sorry.
1: No jasne, niewolnik nawet miał swoje mieszkanie, a teraz to nie chuja.
0: No bywali niewolnicy, co wychodzili na swoje, jakby wykupywali się i zostawali jakimiś biznesmenami.
1: A wiem, dobra. Nie przeczytałem. Że Majka ma. Ma Mika i od ma. Depresję sprzątania. Ja też mam to samo. Witaj w klubie.
0: Jest propozycja, żeby prać w Odrze, bo tam chemikalia są.
1: Dobre. W ogóle się nie powinno sprzątać ani prać.
0: Tak.
1: A co, ty myślisz, że za króla jakiegoś tam Jagiełły to codziennie było pranie, czy tam co tydzień? Raz na rok, kurwa, i kąpiel. Pracy.
0: Kiedyś na zamku to często było tak, że się srało po kątach po prostu, a służba chodziła. Naprawdę, słuchaj. Ludzie tak, wiesz, gdzieś tam zeszedłeś i zasłona jakaś, nie? No tam kloca walisz i byli ludzie specjalnie od tego, żeby łazić po tym zamku i te gówna zbierać. No, tak było. Trzeba było sobie po prostu znaleźć jakieś ustronne miejsce. No, ale Jasiek coś ciekawego tu napisał. Krawiec, on trochę nadużywa cudzysłowów. Krawiec, nie wkładaj kluczyka do stacyjki, kiedy masz pusty zbiornik paliwa.
1: To takie jakieś chińskie przysłowie, czy motto, tak?
0: Tak brzmi.
1: Mam pewnie drugie dno i trzecie ukryte. Jasiek, wytłumacz, o co chodzi z tym.
0: Może to coś w stylu nie porywaj się z motyką na słońce, albo daj se spokój, jak nie potrafisz, nie pchaj się na afisz. O, to jest dobre. To chyba najbardziej zbliżone coś w tym stylu. Tak to odebrałem. Żeby może dać sobie spokój z tym nadawaniem, czy coś.
1: A ja to chyba zinterpretowałem inaczej. Ale tak seksualnie bardziej.
0: A, właśnie, relacje z kobietą, tak? I intymne, z tym wkładaniem kluczyka do stacyjki. Tak, tak, to mogło tego dotyczyć, relacji damsko-męskich, właśnie.
1: Okej. Okay.
0: Luźne pieluchomajtki. To jak będę stary, to będę prowadził luźne
2: 11 złotych.
0: Pieruchom.
2: Chciałbym jedynie zauważyć, gdyż odpowiedzi nie zyskać nie mogę, życzyłbym sobie, żeby żadna ze złotówek ode mnie w przeszłości, jak i przyszłości, nie trafiła do psycho, bo gdyby tak miało być, to bym żadnej nie podarował uśmiech.
0: Mm-hmm. No, dzięki Piotrze. Serdecznie. Serdeczny Darwin zapłać. No, ale to tak do ciebie tutaj psychotropa.
1: Wiem, czytam właśnie.
0: Żebym ci, broń Boże, nic nie dawał. Po prostu taki jest wydźwięk tego, żebym ci, broń Boże, nic nie dawał. Nie obawiajcie się, każdy, kto mnie zna, wie, że kapitan Pijawka tutaj, prawda, no.
1: Krawiec, nawet Ania, jak zarabia pieniądze, to jej nie da. Dałeś kiedyś Ani pieniądze z tego, co donatów nazbierała? Nie, wszystko dla ciebie.
0: Ja tam nieśmiało coś proponowałem, ale Ania nie chciała. Nie chciała. Ona jest bardzo taka za mną i ona, jak coś tam tutaj jest tego, to ona zaraz, o, tutaj tego i w ogóle i całe te, no. Coś tam się chyba... A ile Ania z nami jest w ogóle? Straciłem rachubę. Ty, psychoz, zawsze wiesz takie rzeczy, może. Coś powiesz? Jak długo Ania z nami jest? Wiadomo to? Coś? Wyciszył się tutaj. Dobra, poszedł się może tam wysmarkać, czy wykaszleć, czy wypierdzieć.
1: Chyba ze 2 lata, mi się wydaje, tak.
0: No jakoś tak
1: chyba
0: będzie.
1: Ze 2 lata, ale... tego, no. Od miesiąca to nie wiem, no ale 2 lata to może być. A co, chcemy już ją wygonić stąd?
0: No tak, już mi tutaj dofundowała komputer mocno i monitor. Co to po co? To już teraz ja się nie muszę. Wynocha, moje radio, kobieto, co ty. No. Nie no, oczywiście to takie moje głupkowate małpie żarty krawcowe.
1: Ona ma zajebiste poczucie humoru, nawet jak ja do niej mówię, weź, po co ty w tym nocnym radiu siedzisz, i on mówi, a bo tak sobie lubię. zdobywam znajomości. Nie, no żartuję, nigdy tak z nim nie gadałem.
0: Zdobywam znajomości. Z takimi personami niesamowitymi jak psycho na przykład można znajomość tutaj nabyć, znajomość zdobyć.
1: Oj, żebyś się nie dziwił jeszcze z kim.
0: No, też taką cechą Ani jest to, że ona się nie obraża. Na przykład ma duży dystans, jest taka wesoła. Co ty tam tak parskasz? Odbytnicą coś?
1: Kicham, kurwa. A. Bo mi zimno, wiesz?
0: Zimno ci?
1: No ciekawe, kiedy Ania wróci. No, dobra, ale ciekawe, kiedy Anka wróci.
0: No już powinna być, może w ogóle. Nawet jakoś, nie? Co to jest?
1: Myślałem, że będzie w tamtym tygodniu, ale nie było jeszcze.
0: Teraz ale już może będzie właśnie w tą niedzielę, nie? Następne to przysłowie. Krawiec też od Jaśka. Nie myśl o pralce, kiedy gacie się rozsypują. No, czyli to takie przysłowie w stylu nie czas dzielić skórę na niedźwiedziu, kiedy płoną lasy. Coś w tym stylu. Nie myśl o pralce, kiedy gacie się rozsypują. To jest bardzo mądre przysłowie.
1: Nie myśl o sraniu, kiedy papieru brak. Co? Teraz sobie pomyślę.
0: No, to już takie trochę bardziej prymitywne, to już takie... Ale to, żeby właśnie nie myśl o pralce, kiedy gacie się rozsypują. No, ta pralka ci tych gaci nie naprawi. Być może nawet ta pralka się przyczyni do tego, że te gacie się całkiem rozsypią, a póki co, mimo że są brudne, możesz je nosić jeszcze. Na drugą stronę je jakoś
1: przewinąć. Na drugą stronę się... Bo może dwa życie mają matki. Na jedną stronę, a potem przerzucać na drugą. Nie ma tak?
0: Widzę, że jeszcze mało się znasz, mało wiesz jeszcze. Można jeszcze naprzód i tył przykładać.
1: No tak, dobra. To jest hard survival. A może faktycznie ktoś Ankę zbanował? Jak tu Iplays pisze.
0: No nie widziałem jej dzisiaj na liście. Ale wiesz, to mogłaby do mnie zadzwonić wtedy na przykład.
1: Co my? Okej, to co robimy?
0: Kończymy chyba. Czwarta rano zaraz. Chyba ty. Czwarta rano, a to nie jest piątek. To nie jest piątek.
1: O kurwa, dopiero czwartek? Już piątek, co dopiero?
0: No już piątek, ale nie jest to piątek wieczór, tylko piątek rano.
1: Jutro też będzie audycja?
0: Tak.
1: Po co? Jak już dzisiaj było?
0: Nie wiem. Może niektórzy czują niedosyt.
1: Nie, no tak sobie żartuję.
0: Czujecie niedosyt?
1: Prawie zajebałem się, bo ja tutaj sobie z tobą gadam i piwka napierdam. I to ty mocne. Poważnie ci mówię.
0: No, panie Fertku, no to co? My kończymy, bo ludzie i tak muszą pójść spać, żeby rano wstać, nie? Nie będziemy tu ludziów trzymali, bo wy ludzie musicie iść już spać, bo musicie z rana wstać do pracy, żeby mieć na donaty dla mnie, kurde.
1: No, a my sobie skrasze pójdziemy spać teraz.
0: Razem.
1: Z donatu sobie żyć.
0: Bo tak naprawdę my mieszkamy razem. Zdradzę, psycho, powiem im, no mieszkamy razem. No. I idziemy właśnie spać.
1: Jeszcze Chemo z nami mieszka.
0: To właśnie.
1: Dobra, ja kończę, kurwa, bo mi się spać chce zajebicie, ale dziękuję wszystkim za te pierdoły, co gadałem. I przepraszam, od razu mówię.
0: Dziękuję za te wszystkie pierdoły, co gadałem. To bardzo zgrabna wypowiedź, piękna. No, to trzymaj się, psycho. Cześć.
1: No, cześć. Pa. Rozłącz mnie.
0: Hej. Cześć, trzymaj się, hej. Pa. Na razie, hej, trzymaj się, pa, cześć, hej.
1: Nara, mordo.
0: Hej, pa. Na razie, cześć, trzymaj się. Bye, bye, do następnego. No, nara, hej. Do usłyszonka. Pa, pa, hej, trzymaj się, nara. Dobra, to się pożegnałem, długo i kwieciście. Puść jakąś fajną muzę na koniec. To może ostatni utwór tutaj z płyty Sin Problemas. I tym razem będzie to utwór Mask of Sanity. Mask of Sanity. A ja już się powoli żegnam. Zdaje się, że to jest kolejny eksperymentalny taki kawałek. Takie trochę psychodeliczne, dariuszowe, nie? Jakby. Transowe, tak się chyba to nam mówi, nie? Transowe, że coś. Jak wy to, młodzi tam, mówicie? Te wasze transy całe, te. To takie techno, tak? Techno, techno, jeden tańczy, drugi zdechnął. I to się młodzi narkotyzują przy tym potem. I się wprowadzają w taki trans, gdzie zły czuwa i on ma dostęp do człowieka, wtedy zyskuje przez ten trans. Jedyna nadzieja, różaniec. Różaniec. Różaniec. Różaniec. Różaniec. Różaniec. Różaniec.

0: Halo.
1: Halo, halo. Jesteśmy na antenie.
0: Nie zbanował.
1: Słucham jeszcze raz. Ktoś cię zbanował tu. Troszkę zakłóca.
0: Dlaczego mnie zbanowałeś na czacie?
1: Nie zbanowałem cię na czacie. To wiesz co, dzisiaj się coś dziwnego dzieje. Był zbanowany Czektul. I kto jeszcze był zbanowany? No w każdym razie ktoś tu zaczął banować. Ktoś, kto ma dostęp do nocnego radia. Ja nie wiem, o co chodzi jeszcze dokładnie.
0: A teraz przed chwilą nikogo nie wyciszałeś, czy co?
1: Nie, nie, nie. Ty
0: Na
1: mówisz...
0: pewno, to kto tu jest operatorem? Ej, to są jaja.
1: W tej chwili już tylko Tomisiu, była Agineski, został na razie Tomisiu, dopóki tutaj, nie wiem, nie zrobię.
0: Tomisiu, czemu mnie wyciszyłeś?
1: Ale z czemu masz od razu zarzuty do Tomisia? Naprawdę myślisz, że Tomisiu cię wyciszył?
0: No to patrz, jak wchodzę, piszę na czacie teraz, na żywo i ten... Jak piszę na żywo, to moje się wiadomości nie wyświetlają. Na drugim podglądzie widzę, nie? U siebie widzę na koncie, ale jak dam ten sam stream z drugiego tego źródła, to już nie ma.
1: Szukam, szukam, patrzę na listę i nie za bardzo cię widzę tutaj wśród zbanowanych na ban liście, więc to, tym razem to nie jest chyba ban, ale wyświetliło ci się, że zostałeś wyciszony tam na 300 sekund, czy co? Czy całkiem na czacie cię nie widać?
0: Wyświetliło w ogóle, patrz, teraz napiszę cześć, nie? Cześć, napisałem w tym momencie. O, pojawił się. A, to nie wiem, to ale usuwane były te wiadomości w każdym razie.
1: Ja nie usuwałem żadnych wiadomości, wiesz.
0: A, to nie wiem.
1: Ale bierz pod uwagę, że takie rzeczy może robić nie tylko moderator, czyli Tomisiu w tym momencie, tylko każdy, kto tu ma uprawnienia do kanału, nie? Tak jak ty masz.
0: Aha. Dobra, dobra, to sorry, coś mi się musiało pomylić w takim razie, ale nie, bo myślałem, że zablokowany jestem. Dobra, nie ma zbyt.
1: Nie, nie, nie, to trzeba teraz zachować tutaj czujność i informować mnie, no bo coś się dziwnego dzisiaj ewidentnie wydarzyło, tak? No ja nie wiem, kto tutaj filuta wyciągnął.
0: No patrz, czekaj, coś wkleję.
1: No już było tak dzisiaj, no już było, że ktoś...
0: Wkleiłem link do streama na żywo, to się nie pojawia. Czemu się nie pojawia?
1: No kurwa, no link się nie pojawia nigdy na czacie. Chyba,
0: nigdy
1: że,
0: się nie pojawia.
1: Chyba, że masz status moderatora.
0: Aha.
1: Aha, czyli ty z tym zadzwoniłeś, że ci się link nie pojawia na czacie, tak?
0: Aha. No,
1: no to brawo, tak. To brawo ty, brawo ty. Myślałem, że wiesz o takich rzeczach. No
0: Nie, bo wiesz o co chodzi, bo na przykład na czacie, jakby ktoś u mnie teraz chciał ten wejść na mój kanał, to nie można, co nie? Właśnie szukam sposobu, jak to zrobić, żeby ludzi przerzucić kurde do siebie, bo ty idziesz spać.
1: No to albo to powinieneś w sumie móc w zasadzie, skoro masz uprawnienia do kanału tutaj.
0: No nie mam właśnie, bo ten wklejam tu, patrz, daję cyk.
1: Słuchaj, to może ja ci te uprawnienia wykasowałem, bo w zasadzie no miałeś nadawać, jakoś się to rozmyło, no to po co ci uprawnienia do nadawania, jak nie robisz tego, nie?
0: I a ty
1: nie
0: jako masz... moderator możesz teraz wejść do mnie na kanał, czy nie?
1: Wejść na kanał jako moderator ja na twój kanał? O czym ty mówisz?
0: No bo jesteś u siebie na swoim czacie, jesteś moderatorem, tak?
1: Tak.
0: Czyli jak na moją ikonkę klikniesz, to możesz wejść do mnie na kanał, czy nie? Na mój profil.
1: No jakbym tu na czacie zobaczył twój jakiś wpis, to mogę kliknąć tutaj na opcję i jest opcja przejść na kanał. Wtedy przejdę na kanał tego, co piszę tutaj na czacie.
0: Okej, napisałem.
1: Jako kto? Jako kto piszesz teraz na czacie?
0: Nie. Projekt 28.
1: No to jesteś.
0: No to jak możesz do mnie wejść na kanał, jak klikniesz na moją tą ikonkę, czy nie?
1: Jak ikonkę nie, muszę kliknąć na te trzy kropeczki.
0: No.
1: I wtedy jest opcja przejść na kanał.
0: No to wejdź na kanał.
1: No wszedłem. No jest na żywo. Stream.
0: No to weź link i wklej tu. Projekt 28.
1: Dobra, proszę bardzo. już wklejam.
0: No, no to jak możesz do mnie wejść na kanał, jak klikniesz na
1: o,
0: moją tam
1: słyszycie ikonkę, tutaj czy... właśnie, jest restream na razie, ale potem Michał coś innego poprowadzi. Tu macie kanał Michała. Kanał się nazywa Projekt 28.
0: Tak.
1: Był taki zespół tam, Blok 27, gdzie taka Tola śpiewała, to Projekt 28. Co znaczy to 28? Co tam jest zaszyfrowane w tym?
0: Nie, no bo 28 parę dni temu założyłem kanał dopiero. Także dlatego się nazywa 28. Tu nie ma żadnych tych magii, ani kabały, ani gematrii żadnej.
1: No i tutaj na razie jeden subskrybent, ale ja jestem pewien, że spokojnie dzisiaj o 100% będzie wzrost.
0: To zajebiście. Zrobię ten, dla jednego subskrybenta zrobię special. O.
1: Już dwóch.
0: Heroesy mam.
1: Co masz?
0: Heroesy.
1: Którą część?
0: Trójkę.
1: No, najlepsza.
0: Najlepsza?
1: Świetna jest trójeczka.
0: Nie wiem, czy najlepsza, ale no, to jest taki jakości się strasznej wyświetla, wiesz? Jest rozdzielczość strasznie słaba. Nie można ten...
1: Jak to? Tu masz jakąś dziwną wersję. U mnie się ładnie dopasowało do ekranu, wiesz, do szerokiego ekranu, wysoka rozdzielczość. Wszystko pięknie działa.
0: No to u mnie nie, niestety. Widzisz, jak jest, czy nie? Jest, nie dostosowywuje się do ekranu. Nie wiem, czy w opcjach coś źle ustawiłem, czy jak.
1: Nie wiem, nie widzę nic, nic mi nie udostępniasz, jakby co tu, nie?
0: Ale nie, na streamie teraz nie widać.
1: Aha, mam na twojego streama zerknąć. Dobrze, to a, już no, tak. Zerkam. Okej, okay. No masz małe okienko jakieś takie, nie jest na cały ekran, tylko takie małe. Czemu takie małe?
0: Nie wiem, co ja mam tam ustawić, żeby
1: wiesz
0: było...
1: co, to masz pewnie pirata, jakąś przedpotopową wersję, co chodziła na Pentium 166.
0: Kupiłem oficjalnie, co ty kupiłem teraz za 5 euro, oficjalnie gierkę ze sklepu.
1: No to powinna być taka wersja, wiesz, uwspółcześniona, która obsługuje właśnie wysokie rozdzielczości, ładnie się dopasowuje. Ja taką mam, nie? Ja mam wersję Steamową jakąś.
0: A ja nie wiem, czy w tym OBS-ie trzeba coś ustawić.
1: No możesz sobie to udostępnianie ekranu rozciągnąć na cały ekran, więc to, bo ty no, to masz, bo ty to masz na cały ekran, tak?
0: No właśnie nie wiem, coś takiego mi się robi.
1: Ale masz, to jest twój ekran gry, że masz tylko taki fragmencik, znaczy taki taki prostokącik na ekranie czarnym?
0: No, jak daję na ten display capture, nie?
1: Ale odpowiedz mi na pytanie, czy w samej grze tak ci się to wyświetla, czy dopiero na OBS-ie, że nie masz na pełnym ekranie? Odpowiedz mi na to, bo właśnie, jestem ciekawy.
0: Kurwa, w grze mam pełny ekran u siebie, jak patrzę.
1: Okej, dobrze. Tylko niska rozdzielczość, tak?
0: Tak.
1: No to spróbuj znaleźć jakiś przełącznik w ustawieniach, że sobie zmieniasz tą rozdzielczość na tam 1920 na 1080 i już.
0: Myślisz?
1: No tak myślę se. Tak se myślę, że to może być to, wiesz?
0: No dobra, zobaczymy, kurwa. Ale ja mam tylko new game, load game, high score, credits, quit. Nie ma gdzieś... Gdzie tu są, kurwa, ustawienia jakieś? Nie ma ustawień żadnych.
1: No dobra, ale to zostawmy może temat gry. Zostawmy temat gry. Dobra, słuchaj, Michał, ja już się zwijam. 16:15 za chwilę, więc no, dzięki za telefon. Do usłyszonka, hej.
0: No dobra, szmano.
1: Zaczął tu przynudzać coś o Heroesach swoich, że będzie szukał w opcjach. Też wielkie odkrycie, że są opcje i że można ustawić rozdzielczość, nie? Wow. No, czemu zbyt łagodny? Ja myślę, że to nie zawsze jestem łagodny. Tutaj czasem temperuję ludzi trochę, nie? Jak za bardzo szaleją. A co? A nie może być łagodny prowadzący? Nie. Prowadzący musi być chujem. I bucem. Czy warto zagrać w Heroesów trójkę? Oczywiście, Heroes of the Might of Magic. Trzecia część, zdaniem wielu, jest właśnie najlepsza, bo jest w miarę prosta, ma ładną grafikę, nie żadne 3D, tylko wszystko malowane. Jest przyjemnie się w to po prostu gra, jest dobrze zbalansowany, fajnie zrobiony i to już następne części były gorsze jakby, nie? A wcześniejsze też. Bo ta trójka jest jakby taką ulepszoną jedynką i dwójką, które były też takie rysowane, podobne do siebie i prościutkie, fajne. I to jest jakby no, najbardziej taki wypasiony z tych starych Heroesów, a te nowe to w 3D przenieśli, to wszystko jakieś takie rozmyte, mechanika często gorsza, też ludzie narzekają, więc no tą trójkę się chwali. Jak sięgnąć po Heroesów, to po trójkę i tyle. Czy to do mnie, czy popieram takie akcje, ale o czym piszesz, Slate, właściwie? I tu coś o kopii zapasowej jakieś piszesz. Wcześniej, że pogoń dwulicowca, ale to o kim też było? Nie wiem dokładnie, kogo miał na myśli. To Czosnek? Nie, to nie Czosnek. Jeśli pytanie było, kto dzwonił teraz, to był Michał Dabliński, nie Czosnek. No, ale takie turówki są dobre. Są spoko, ponieważ można na spokojnie sobie wykonać ruch, potem sobie przełączyć ekran, jakąś sprawę załatwić, komuś coś odpowiedzieć, znów sobie wrócić do gry za jakiś czas, nie? I ważne, i rozkminiamy, faktycznie się zastanawiamy, czy wykorzystać ruch, swoje punkty ruchu, żeby pójść tutaj, zdobyć skarb, a może zaatakować wroga, bardziej się opłaca, a może przesunąć oddziały, żeby go odstraszyć, tego wroga, bo tam też jest tak, że jak gromadzimy silne oddziały, to one odstraszają tego wroga, nie? Sytuacja się potrafi zmienić, bo nagle siedliska się tam, rozmnażają się różne nasze oddziały każdego pierwszego dnia tygodnia. No i nagle mamy nowe oddziały, nie? No, nowych wojowników. Okej. Dobra, już proszę nie dzwonić, bo to już jest końcówka. Żegnamy się. Żegnamy się powolutku. Nie lubię się żegnać, także dobra, to ja kończę, cześć, nara, pyk i nie ma. Muszę jakoś zakończyć, zamknąć to jakąś klamrą. W dzisiejszej audycji dowiedzieliśmy się masy ciekawych i wartościowych rzeczy, takich na przykład jak Nie było może wartościowych rzeczy i mądrych, też nie. Ale jednak właśnie takie to ma być. Takie to ma być, słuchajcie. Nieprofesjonalne, prawda? Zawsze jak się robi coś kiepsko, to można powiedzieć, takie to ma być właśnie, nieprofesjonalne. Jak się to bardzo długo powtarza, to można, jak Martin Lechowicz, w końcu zrobić z tego taki styl, faktycznie jakiś completely unprofessional. I nawet to ma ręce i nogi, nie? Wszystko rysujemy z bazgrołów, jakiś byle jak, jakieś przecierki, jakieś tutaj wydarte, jakieś nabazgrane. I jak się będzie człowiek konsekwentnie tego trzymał i tchnie w te bazgroły trochę jakieś odrobinę magii, no to może się udać. No, spoko Tomisiu, wiesz, myślę, że czwarta rano to jest już trochę kiepska pora, żeby tu jakieś rozmowy odbywać dzisiaj. Tak więc ja się już z wami żegnam, dziękuję bardzo za waszą obecność i że jesteście, jacy jesteście i do usłyszenia się z wami jutro o godzinie 21. No. będzie podobnie jak dzisiaj pewnie, bo zawsze jest podobnie tutaj. No to do usłyszenia.

0: Dobry wieczór. Także dzisiaj długo wyczekiwany gość, tydzień, nie, 2 tygodnie temu byliśmy na zimnej wyspie, wszystkim bardzo się spodobało, także dzisiaj się przeniesiemy do, powiedzmy, mojej duchowej ojczyzny, bo nie było mi dane tam mieszkać, ale każdy wie, jakie mam pochodzenie. Także ja też długo wyczekiwałem, żeby ten kraj zagościł na naszej antenie. Także witamy Agatę, autorkę bloga Izraelia, mówiącego o Izraelu, o ziemi Syjonu. Cześć.
1: Cześć, cześć. Izrael, ja będę zawsze poprawiać do skutku.
0: Nie, no powiedz.

0: to tak samo jak ja. I oboje wyemigrowaliśmy, tylko... o właśnie, to pierwsze pytanie, jak już weszliśmy na ten temat, czy jesteś tam na prawie powrotu, czy po prostu wyjechałaś?
1: Bo wiem, na że prawie to... powrotu. Tak, dokładnie, na prawie powrotu.
2: Proszę, ja się wtrącę od razu na samym początku. Wyjaśnijcie, co to znaczy prawo powrotu.
1: Żydzi, osoby o pochodzeniu żydowskim, o korzeniach żydowskich mogą uzyskać, starać się o obywatelstwo w Izraelu. Muszą to swoje pochodzenie żydowskie udokumentować, udowodnić. I jeżeli te dokumenty przesłane i cała ta weryfikacja przejdzie jakby zgodnie, przejdzie po prostu prawidłowo, to można uzyskać w Izraelu obywatelstwo, dostać normalnie dowód osobisty i żyć tutaj tak jak każdy inny Izraelczyk na tych samych prawach.
2: Okej, okay. Jak to jeszcze wygląda przyznanie takiego obywatelstwa? Czy to jest, nie wiem, uwarunkowane byciem Żydem w 1/4, 1/8? Jak to wygląda? Bo na przykład z tego, co pamiętam, to chyba naziści weryfikowali pochodzenie żydowskie na podstawie 25% od strony chyba matki, tak? Z tego, co pamiętam.
1: No to jest, mogę się mylić. To nie jest takie zero-jedynkowe, bo Izrael jako kraj, jako państwo uznaje za Żyda osobę niezależnie od tego, czy te korzenie są od strony matki czy ojca. Natomiast rabinat w Izraelu uznaje za Żyda tylko osobę, która ma te korzenie ze strony matki. To są te takie jedyne uznawane korzenie, prawdziwe. Więc teoretycznie można dostać obywatelstwo w Izraelu, mając korzenie na przykład od strony ojca, po dziadku i tak dalej, ale potem już jest na przykład wtedy problem w Izraelu z wzięciem ślubu, bo w Izraelu nie ma ślubów cywilnych i śluby są tylko przez rabinat, a rabinat nie uznaje takiej osoby za Żyda. Więc są różne kryteria. Inne kryteria ma Izrael jako państwo, a inne kryteria ma rabinat.
2: No to w takiej sytuacji taka osoba potrzebuje wtedy, nie wiem, ponownie przejść na judaizm, czy jak to wygląda? Osoba, która jest ze strony ojca Żydem i nie jest uznawana przez ten rabinat.
1: To znaczy może mieszkać w Izraelu i dostać obywatelstwo, natomiast nie może na przykład właśnie wziąć ślubu. No i tutaj albo konwersja, albo ślub za granicą. To są chyba tylko dwie takie opcje.
0: A związki partnerskie podejrzewam, że istnieją, bo Izrael jest z tego co wiem postępowy, także istnieje możliwość wzięcia kontraktu, tak?
1: Jest możliwość zarejestrowania związku cywilnego, natomiast to też nie jest takie kolorowe, bo ja nie wiem dokładnie jak to wygląda. Natomiast zyskuje się mnóstwo praw, tyle że ten związek musi trwać chyba 5 lat z tego co się orientuję, dopiero po 5 latach można się ubiegać. Lub można wziąć ślub za granicą i cywilny po prostu, na przykład na Cyprze, który jest godzinę samolotem od Izraela. I później taki ślub cywilny wzięty za granicą jest normalnie w Izraelu rozpoznawany, więc ewentualnie jeszcze taka opcja, żeby od rabinatu uciec.
0: No właśnie, to taka ładna falandyzacja prawa, to tak jak w Polsce, tylko w Polsce to z tymi jednopłciowymi, jak chce się ożenić. Myślę, że mężczyzna też wystarczy, że wyjedzie gdzieś do jakichś naszych sąsiadów i też... Chociaż Polska tego nie uznaje, a powinna, wedle prawa międzynarodowego. Ale właśnie, jak już jest na prawie Aili, bo sam kiedyś, dawno temu miałem takie plany. Ciężka jest cała procedura, czy w miarę liberalna?
1: To bardzo zależy... Zależy od tego, czy masz już, czy łatwo jest znaleźć dokumenty, które potwierdzają, że masz żydowskie korzenie. Na przykład w moim przypadku to było dosyć proste, bo ja po prostu napisałam do Instytutu Żydowskiego i 90% dokumentów, które były wymagane do Alii, było w ich archiwach, więc ja miałam to bardzo ułatwione, ale znam osoby, które kontaktują się z różnymi organizacjami i nie ma ich dokumentów nigdzie. I czasami poszukiwania takich dokumentów, żeby swoje korzenie żydowskie potwierdzić, zajmują ludziom lata. Więc to bardzo zależy właśnie od tego, czy masz już te dokumenty, czy one są dostępne w łatwy sposób, czy trzeba się czasem zabawić w detektywa. Natomiast w najlepszym wypadku taki proces trwa 3 miesiące, w moim przypadku to było chyba 4 miesiące. I jest, w moim przypadku był w miarę liberalny, chociaż też utrudniali, na przykład miałam taką sytuację, że wymagali grobu mojej prababci, która jest pochowana pod Paryżem. No i jak dostali zdjęcie tego grobu, to stwierdzili, że oni w sumie nie wiedzą, czy to nie jest Photoshop,

0: Masz czego to polityka, takie ostre prawo w przyznawaniu i ustalaniu obywatelstwa i pochodzenia? Właściwie, że Izrael jest dosyć nielicznym narodem, zwłaszcza na początku swojego istnienia, więc chyba, przynajmniej tak mi się wydaje, na zdrowy rozsądek powinno im zależeć, aby uzyskać, albo zależało, aby uzyskać jak najwięcej obywateli uważających się za Żydów z pochodzenia. Tak przynajmniej mi się wydaje.
1: Problem, nie wiem w sumie, gdzie jest problem, co mi teraz przychodzi na ten moment do głowy, to jest na przykład to, że była taka duża fala alii osób z Rosji i później okazało się po czasie, bo właśnie nie sprawdzano zbyt dokładnie tych Rosjan, którzy przyjeżdżali do Izraela, po czasie okazało się, że większość z tych Rosjan wcale nie ma pochodzenia żydowskiego i po prostu tutaj przyjechała, bo nie wiem, nie chciała mieszkać w Rosji.
0: Albo została po prostu wypędzona, będąc podejrzewany o żydowskie pochodzenie.
1: Tak, też tak może być. I później po prostu z tego, co ja gdzieś tam czytałam, Izrael chciał tego uniknąć, że dużo osób sobie te korzenie gdzieś tam fałszuje w dokumentach tylko po to, żeby dostać w Izraelu obywatelstwo. Nie wiem, czy to są może kwestie też bezpieczeństwa, może Izrael na to patrzy też z perspektywy zagrożenia, że ktoś tutaj będzie się podszywał za Żyda, a ma jakieś niecne zamiary. No nie wiem, ciężko mi stwierdzić.
2: Słyszałem, że taki kawał nawet był, że tam w Eliacie chyba było najwięcej tych Rosjan, którzy tam w ogóle rozmawiali tylko po rosyjsku. I ktoś się pytał, jak tam, nie wstydź ci, że tyle lat już w Izraelu i się hebrajskiego nie nauczyłeś? On mówi, że już wolę, żeby mi wstyd było, niż mam się nauczyć.
0: I podobno to cała właśnie... hebrajski z takim trudnym językiem, czy po prostu z lenistwa?
1: Przerwałam się.
2: Ja się wtrąciłem.
1: To znaczy, mi największe trudności sprawia alfabet, w ogóle przyjechanie do kraju, w którym nie możesz nic przeczytać, bo tak jak jedziesz na przykład, nie wiem, no, ja mam mamę w Niemczech, więc myślę sobie, że jak ona pojechała do Niemiec, no to nawet jak nie znała tego niemieckiego, to mogła czytać, co jest napisane, nie wiem, na przystanku, bo litery te same mniej więcej, z jakimiś tam kilkoma wyjątkami, natomiast przyjeżdżasz do Izraela i po prostu wszystko wydaje się, jakby było, wiesz, po chińsku, więc to jest chyba ta największa trudność na początku nauki języka, ale wydaje mi się, że dlaczego Rosjanie się rzadko uczą języka, chociaż teraz wydaje mi się, że coraz częściej, to dlatego, że tutaj jest tak dużo Rosjan, że Izrael w wielu miejscach wprowadza napisy po rosyjsku, daje pracowników, którzy mówią po rosyjsku, więc tutaj właściwie ten hebrajski jest im bardzo często niepotrzebny, bo oni sobie tutaj stworzyli taką małą Rosję, mają rosyjską społeczność. Dokładnie. Nawet jak pójdziesz tutaj do lekarza, to zazwyczaj recepcjonistka to jest Rosjanka, tak samo w urzędach jest mnóstwo Rosjan, lekarzy też jest sporo Rosjan, więc wydaje mi się, że po prostu nie czują takiej potrzeby, bo mogą sobie żyć ze swoim językiem. Więc może dlatego, może to jest jakiś powód.
2: W ogóle takie podobieństwo tutaj jest z moją okolicą, bo Niemcy podobnie przyjmowali bardzo dużo tych Niemców rosyjskich, a większość to była tak silnie związana z tą Rosją, że w ogóle się, pomimo że dostali obywatelstwo, nie poczuwają i jest wachem tutaj taka cała dzielnica, gdzie wszyscy są Rosjanami, lekarze, sklepy rosyjskie.
0: Wczoraj słuchałem podcastu odnośnie wyzwolenia, w cudzysłowie, przez Armię Czerwoną Krakowa. W obronie tego Krakowa ze strony Armii Niemieckiej, nie już nie pamiętam nazwiska, dowodził nią generał pochodzenia rosyjskiego. Był to etniczny Niemiec pochodzenia rosyjskiego gdzieś tam ze Stanów, urodzony w Estonii. No i odmówił walki przeciwko swojej drugiej ojczyźnie, jak to mówię.
2: No,
0: ale też anegdotka. Tak, swoją drogą to chyba niepotrzebnie na tych Rosjan stanęliśmy, nastąpaliśmy, bo to chyba nie tylko ich się tyczy, prawda? To myślę, że wszystkie narodowości mają takie podejście lub taki problem z nauczeniem się języka obcego.
2: Nie, ale to chyba też jest spowodowane wiekiem, nie? Bo jednak ta emigracja, czy tutaj do Niemiec, czy do Izraela, tych Rosjan, to byli w dużej mierze ludzie już... No, trochę starsi ode mnie, a ja już jestem w takim wieku, że no, w tym wieku to już tak, no, ja mam żonę na przykład z Chin i już tego chińskiego uczyć mi się średnio chcę, a i to nie wchodzi tak łatwo. Zaraz przejdziemy do pytań od widzów, chociaż ja bym wolał, żeby słuchaczy, wolałbym, żeby dzwonili, bo czytanie to jest Drzewa męczące, zaraz do tego przejdziemy. Aha, no dobra, było jedno pytanie, bo jak już weszliśmy na temat, że przyjechałaś na prawie powrotu. Czy były 2 lata w armii?
1: Nie, ogólnie są, natomiast to zależy od wieku, w którym emigrujesz do Izraela. Ja miałam to szczęście, bo ja nie chciałam iść do armii, no przyznaję się bez bicia, że nie chciałam iść do wojska, więc ja jak przyjechałam, to z tego co się orientuję, do 22 roku życia, jeżeli się emigruje do Izraela, to trzeba odbyć tę służbę, natomiast po 22 roku życia już jest się z tej służby zwolnionym. Można chyba się zgłosić na ochotnika albo odbyć niekoniecznie jakby służbę w wojsku, tylko jakiś na przykład wolontariat, czy po prostu w biurze popracować gdzieś tam w wojsku, w tej jednostce, jak to się nazywa po polsku, wywiad, okej, bo ja inteligencja tak tłumaczę od razu z angielskiego, więc mi się udało tego uniknąć, czyli chyba do 22 roku życia, podsumowując, trzeba to zrobić po emigracji.
2: No, bo mam koleżankę w ogóle, która w drugą stronę wyemigrowała z Izraela do Niemiec. No, ona niestety odbyła. Musiała te 2 lata przemęczyć się i wtedy dopiero wyjechała. Bo nie wiem, czy tak jest, że w ogóle nie, chyba nawet nie można wyemigrować bez zrobienia służby, nie? Wojskowej.
1: Naprawdę? Ale to nie wiedziałam o tym.
2: A coś takiego mówiła, bo ona urodzona w ogóle była w kibucu gdzieś koło Berszewy. Jest takie już naprawdę prowincji, można powiedzieć, izraelskiej. I mówiła, że musiała odrobić, dopiero wtedy wyjechała do Niemiec. Dobra, bo tu pytania, dobra, to może zaraz do tych pytań przejdziemy, ale jak przyjechałaś i co tam wcześniej ustaliliśmy, to mam takie pytanie, jak cię przyjęło w ogóle otoczenie, jak przyjmuje tych, można powiedzieć, nowych Żydów, bo no tutaj w Niemczech różnie, ja tu mieszkam na wsi w ogóle, to na takiej wsi zapadłej niemieckiej, to nawet twoje dzieci, jak tu się urodzą, to one Niemcami raczej nie będą, to zawsze będą cię tam wytykali. A jak to jest w Izraelu? Jak cię przyjmują jako nowego obywatela?
1: Wydaje mi się, że dobrze, tylko to jest ta różnica. Ja bym tego nie porównywała do takiej standardowej emigracji, dlatego że no, Izrael ma tę politykę właśnie jakby ściągania Żydów z całego świata do ich domu, tutaj pokazuję w cudzysłów. Więc to jest troszkę co innego niż emigracja kogoś do obcego kraju, a co innego jest emigracja Żyda do Izraela, bo to jest jednak niby osoba z innego kraju, ale jednak wciąż Żyd, więc trochę jednak Izraelczyk. Oni tak to odbierają, mam wrażenie, że inaczej patrzą na emigranta, który jest Żydem, niż na emigranta, który Żydem nie jest. Więc myślę, że oni też są, jeżeli chodzi o społeczność, po prostu bardzo przyzwyczajeni do tego, że tutaj co roku przyjeżdża mnóstwo Żydów i ta alija jest czymś powszechnym. Każdy wie, kim są olim, czyli właśnie osoby po alii, więc ich obecność w społeczeństwie tutaj nikogo nie dziwi. Natomiast no zależy, jeżeli przyjeżdża się z Europy, to mam wrażenie, że ciężko jest się stać jakby częścią tutaj tej społeczności izraelskiej. Ale to wydaje mi się, że nie jest kwestia dyskryminacji, tylko po prostu różnic kulturowych. Europejczycy się tak różnią od Izraelczyków, że wydaje mi się, że trochę ciężko jest znaleźć wspólny język.
2: No teraz już na pewno, bo jednak to pokolenie, jak ten kraj był zakładany, to jednak większość jego obywateli pochodziła skądś. Ale Izrael sam, z tego co wiem, jest krajem bardzo wielokulturowym. Właściwie jego kuchnia, jego zwyczaje i tak dalej. Każdy Żyd, który przyjeżdżał do tej ziemi obiecanej, przywoził swoje zwyczaje. Czy to byli Sefardyjczycy tam gdzieś z Hiszpanii, tamtych okolic, czy to byli właśnie tutaj Żydzi ze wschodniej Europy, rosyjscy, niemieccy. Oni wszyscy gdzieś tam cząstkę się przywieźli. Także czy czujesz ten taki tygiel tego, że jednak ta cząstka tej Europy gdzieś jest przywieziona? No pewnie jidysz już nie jest raczej w użyciu. Czy jest trochę?
1: Jidysz, to znaczy tylko w takich bardzo religijnych miastach, na przykład w Bnei Brak, do którego mam zresztą kilka minut. To jest w ogóle niesamowite, że ja mieszkam w takim normalnym dla mnie mieście nowoczesnym pod Tel Awiwem, a kilka minut ode mnie jest po prostu inny świat, gdzie się czas zatrzymał. Żydów ultraortodoksyjnych. No i tam są Żydzi, którzy twierdzą, nie wszyscy, ale jest tam taka część, taka społeczność, która uważa, że nie powinniśmy jeszcze mówić po hebrajsku, że jeszcze nie zasłużyliśmy na to, żeby mówić w świętym języku i powinniśmy się cały czas posługiwać jidysz. Natomiast to są jakieś bardzo małe społeczności, to nie jest nic powszechnego. I tak, no jest tutaj ogromny miks kulturowy, więc każda ta kultura przynosi coś ze swojego miejsca, ze swojego kraju. Natomiast to jest takie moje tylko osobiste odczucie, każdy może mieć inne. Mi się wydaje, że mimo wszystko ta bliskowschodnia kultura jest tak silna i tak wyrazista, że moja europejska jest po prostu za słaba, żebym ja tutaj mogła coś swojego wprowadzić.
0: To znaczy, właśnie tej kultury, tak, to, jak, czy to czasem nie jest po prostu jakiś miks europejskiej i światowej kultury, bo przecież gdyby powstawało państwo żydowskie, to ludzie zjeżdżali się praktycznie z całego świata. Wielu również Żydów pochodzenia polskiego przyjechało. Czy jest to zauważalne w dniu dzisiejszym, ten miks kulturowy, albo jeszcze jakaś odrębność kulturowa dawnych emigrantów czy ich dzieci?
1: Jest zauważalna, to znaczy też wiesz, jest zupełnie, to jest wielka różnica pomiędzy Żydami aszkenazyjskimi, a Żydami tak zwanymi Mizrahi. I to jest, no ci aszkenazyjscy właśnie między innymi z Europy, to są ci troszkę jakby, no tak to jest stereotypowe, bardzo teraz to powiem, ale to są ci tacy spokojniejsi, często nawet sami Izraelczycy mówią, że to są ci bardziej
0: lewicujący, którzy rządzą, tak? Czy to też nie ma znaczenia? Reguły znaczy.
1: Nie słyszałam cię, przerwało mi. Jeszcze raz, jakbyś mógł powiedzieć?
0: Zapytałem, czy to są również ci, którzy w tej chwili są u rządów, ci bardziej lewicujący Żydzi, to znaczy, którzy rządzili, bo nie wiem, w tej chwili chyba konserwatyści jednak bardziej rządzą u rządów.
1: Nie orientuję się za bardzo w polityce, natomiast problem jest taki, że nawet jak bardziej lewicowe partie chcą się dostać do władzy, to nie mają zazwyczaj wystarczającej ilości, żeby zrobić koalicję i żeby stworzyć koalicję, to muszą się ugadać z ortodoksami. No i wtedy już ortodoksi im stawiają swoje jakieś tam konserwatywne warunki, więc raczej nie wróżę tutaj Izraelowi w niedalekiej przyszłości lewicowego rządu.
2: No, ale początki przecież Izraela, Partia Pracy, Ruch Kibuców, pierwszy premier pochodzący z Płońska przecież i tak dalej. Pierwszy premier Izraela to był Żyd pochodzący z Płońska, tak? Mhm. No jednak to z Morza to nie jest tak, tam no, była kiedyś bardzo silna, ale teraz Partia Pracy jest ogólnie w dużym, bo ja akurat jeśli chodzi o politykę Izraela, to trochę tam siedzę w tym, chociaż jestem bardzo daleko.
0: Ja tak nie dużo wiem, po prostu, że ci ortodoksi strasznie są dosyć ważną grupą i bardzo, bardzo często lub niemal zawsze muszą być w jakiejś koalicji, przez co powstają różne tam tarcia wewnętrzne i chyba do dnia dzisiejszego udaje im się utrzymać szkolnictwo we własnych rękach.
2: Ale właśnie, jak już tak zeszliśmy bardzo do polityczne tematy, a tak bardziej ściśle, jaki ten Izrael jest jako kraj, bo przyjechałaś z Polski. Twoja mama mieszka w Niemczech, nie wiem jak długo, ale podejrzewam, że już jakiś czas, tak? No jednak różnica między Polską a Niemcami nadal jest zauważalna. Chociaż mi to się zaciera, bo jak się mieszka dłuższy czas w Niemczech, a Polska się bardzo rozwija, to już tak się to zacierałem, te różnice. No ale jak ja wyjeżdżałem parę dobrych lat temu, to było 10 lat temu, no to różnica była taka. Jechało się do takiego bardziej cywilizowanego kraju, czystego, uporządkowanego. No teraz to się trochę zmienia w drugą stronę, a właśnie jak przyjechałeś do Izraela, to Izrael jest takim krajem bardziej w stylu niemieckim, czyli punktualne pociągi, przyjemni urzędnicy, nie wiem, czysto na ulicach, czy raczej taki odczuwasz bardziej związku z Bliskim Wschodem, czyli trochę, bo ja tam też zawodowo jeździłem po krajach arabskich, też byłem w Kuwejcie i tak dalej. No i na przykład Kuwejt to jest jeden wielki bałagan, nie? Tam są śmieci na ulicach, nikt nie przestrzega przepisów, w ogóle tragedia. Jak ty postrzegasz Izrael? Czy mu jest bliżej? Czy takiego swojskiego chaosu trochę, jaki panuje w Polsce? Gdzie tam jest bliżej w tym Izraelu?
1: Jeszcze zanim odpowiem na pytanie, to tutaj widzę jedno takie pytanie od słuchaczki, które może mieć wpływ na odbiór naszej rozmowy, więc od razu odpowiem, czy jestem Żydówką ortodoksyjną, więc nie jestem w ogóle Żydówką świecką, czyli ja nie wyznaję żadnej religii i jestem Żydówką tylko i wyłącznie z pochodzenia. Moje korzenie są po prostu żydowskie. Tak stwierdziłam, że warto to powiedzieć teraz. Co do Izraela, to jest jeden wielki bałagan, nawet po hebrajsku bałagan to balagan. I tu jest taki właśnie ogromny balagan. To jest typowy Bliski Wschód, który trochę próbuje być Stanami Zjednoczonymi, więc mi się spodobało, kiedyś przeczytałam w którejś książce o Izraelu, chyba w Izraelu oswojonym, ale nie mam pewności. Autorka porównała Tel Awiw do miasta, które wygląda jak skrzyżowanie Wyszkowa z Nowym Jorkiem. I to jest tak trafne określenie, bo centrum Tel Awiwu z tymi wszystkimi drapaczami chmur wygląda po prostu niesamowicie, ale wystarczy czasami kilkuminutowy spacer, żeby się poczuć jak na takim typowym Bliskim Wschodzie. Wszędzie leżą śmieci, ludzie w ogóle nic sobie z tego nie robią. Nieważne, że jest kosz na śmieci 100 metrów dalej, oni i tak to wyrzucą na chodnik. Ta świadomość ekologiczna się na szczęście trochę zmienia, natomiast moim zdaniem bardzo powoli. Także jest bałagan, nikt się nie przejmuje takimi drobiazgami jak Europejczycy, czyli na przykład czyste szyby. I na przykład nie mogę zrozumieć tego, że są czasami takie ekskluzywne lokale typu, nie wiem, no, jakiś drogi bardzo fryzjer czy salon kosmetyczny, a szyby są po prostu brudne od miesięcy, niemyte i nikt się w ogóle tym nie przejmuje, więc ta estetyka jest moim zdaniem dla Europejczyka w Izraelu bardzo trudna do zaakceptowania, jak się przyjeżdża z Polski, która jest no, czysta relatywnie i jest po prostu, ja jestem z Warszawy, więc mówię głównie o Warszawie, nie mam takiego porównania do innych miast za bardzo, natomiast ta Warszawa jest taka, przez ostatnie kilkanaście lat zrobiła się bardziej europejska i to wszystko jest takie nowoczesne i czyste i zadbane. A w Izraelu jest no, po prostu bałagan i nie ma tej dbałości o wygląd, też na przykład jak mieszkania wyglądają, nawet nowe mieszkania, bo w ogóle standard mieszkań jest w Izraelu dużo niższy niż w Europie, a mieszkania, które są nowe, są budowane tak po prostu no, na odpierdziel, powiedziałabym kolokwialnie, czyli na przykład zawsze się śmieję, że w Polsce jak malujemy ściany, to zakleja się, wiecie, wszystko taśmą, żeby na przykład nie pomalować framugi czy listwy, a tutaj po prostu się maluje i pół listwy jest zamalowane i w ogóle jak powiesz komuś, kto ci remontuje mieszkanie, że hej, pomalowałeś mi pół listwy, to on ci powie, oj tam, to sobie zeskrobiesz, nie?
0: Więc to tak jest coś niesamowitego. Trochę na zachodnioeuropejską modłę budowane, tak jak w Niemczech mieszkania na odpierdziel. A tak skoro już jesteśmy w temacie mieszkań, po co w Izraelu ludzie posiadają bunkier we własnym domu? Czy taki pancerny pokój, nie wiem jak to nazwać.
1: No ze względu na konflikt i ataki rakietowe, które się zdarzają bardzo, bardzo rzadko. Natomiast
0: no tak, ale Izrael ma tam swoją taką tarczę antyrakietową, podobno najlepszą na świecie, najskuteczniejszą.
1: Ma, to się nazywa Iron Dome i to przechwytuje podobno około 90% rakiet, natomiast tak czy siak od 90 któregoś, już nie pamiętam nawet, od 90 któregoś roku jest takie prawo, że każde mieszkanie musi posiadać mamat, to się właśnie nazywa, tak się nazywa ten bunkier, jak to powiedziałeś, natomiast to w ogóle nie wygląda jak bunkier. To jest pokój, który można odróżnić w sumie od innych pokoi tylko poprzez drzwi i okno, bo ogólnie wygląda jak normalny pokój i też to okno nie jest jakieś takie bardzo, bardzo inne, natomiast no, jakbyś się przyjrzał, to byś się zauważył różnicę, no i drzwi są takie ciężkie, stalowe, natomiast to jest normalny pokój, który po prostu no, jest zbudowany w taki sposób, że jest dużo bardziej odporny na ataki.
0: Ale on ma w środku jakąś, nie wiem, stalową płytę wstawioną w mury, czy po prostu te mury są grubsze, z mocniejszego betonu, szyby kuloodporne, jak to wygląda tak bardziej technicznie?
1: Nie znam wszystkich szczegółów, natomiast tak, są no, na pewno stalowe, mam taki nawet odcinek na kanale na temat Mamadu, ale już tak dawno się do niego przygotowywałam, że w większości nie pamiętam. Są w ścianach stalowe takie wstawki, wiem, że okno jest kuloodporne, jest na przykład w Mamadzie taki taka maszyna, która filtruje powietrze, gdyby był atak chemiczny, więc żeby się po prostu nie zadusić w pokoju, to ta maszyna filtruje powietrze. W jaki sposób, to nie mam pojęcia. No i ten mamat jest też tak budowany, że jeżeli chcesz sobie ten mamat remontować, no to nie wszystko możesz sobie zrobić w tym pokoju, tak jak w innych pokojach. Na przykład nie może być oczywiście tam kafelków. Jak się nazywa na ściany to, co się...
0: Glazura.
1: W łazience montuje. Glazura. No,
2: ale kafelki też można powiedzieć. No.
0: Ładnie.
1: Okej. Okay. Więc nie można montować, no bo po prostu byłoby to niebezpieczne.
0: Czyli skoro ta budowla, ten fragment budynku jest objęty takimi obostrzeniami, to koszt jego budowy jest całkowicie po stronie inwestora, czy może w jakiś sposób państwo to dofinansowuje lub jeszcze czy kontroluje powstawanie tego fragmentu budynku?
1: Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, więc nie odpowiem na to pytanie. Na pewno kontroluję, bo wiem, że jak się kupuje nowe mieszkanie, to ten budynek chyba nie może w ogóle dostać akceptacji, jeżeli mamady nie są sprawdzone. Natomiast kto za to płaci, to nie mam pojęcia.
2: O właśnie, jak już weszliśmy na ten temat, czujesz się bezpiecznie w kraju, który jednak jest notorycznie w stanie wojny z sąsiadami?
1: To jest kwestia do przestawienia się trochę mentalnie, dlatego że zanim ja przyjechałam do Izraela, to czułam się dużo mniej bezpiecznie z samą myślą tego, że tutaj przylatuję na jakiś czas przynajmniej. Natomiast jeżeli nie włączy się telewizji i nie czyta newsów, to w ogóle na co dzień nie odczuwa się żadnego konfliktu. W ogóle nikt o tym nie pamięta na co dzień, że tutaj jest jakiś konflikt. To życie wygląda totalnie normalnie. Jest trochę inaczej w tych regionach niedaleko Strefy Gazy, to faktycznie tam te regiony są dużo jakby bardziej narażone na przykład ataki rakietowe, które te ataki rzadko kiedy w ogóle wyrządzają jakieś prawdziwe szkody, no ale sam stres jakby no to jest oczywiście czynnik nie do podważenia. Natomiast w większości Izraela o tym konflikcie się po prostu nie pamięta. Więc ja też nauczyłam się nie czytać za dużo newsów, nie oglądać telewizji, żeby się nie stresować. Jest też taki problem w Izraelu, że obecny rząd bardzo sobie gra tym konfliktem w taki sposób, że jeżeli jest coś do zatuszowania, czy na przykład rząd traci zaufanie obywateli, to wtedy Netanyahu tak to przedstawia w telewizji, że o, była jakaś kolejna rakieta i ja ocaliłem kraj, więc widzicie, beze mnie sobie nie dacie rady. Więc to jest jego broń cały czas, którą on wykorzystuje w swoich kampaniach.
0: To świetnie znana nam strategia takiego tematu zastępczego. W Polsce też regularnie wykorzystywana.
2: A to nie jest tak, że w ogóle Bibi musi być na stanowisku, bo inaczej to prokurator się na nim siądzie i będzie po nim.
1: No on teraz czeka na proces, który jest cały czas przekładany ze względu na pandemię i też sobie pogrywa tą pandemią na swoją korzyść, dlatego że już, no jakby oczywiście nie można mu tego udowodnić, ale dużo się mówi w Izraelu na ten temat, że on przedłuża lockdowny tylko po to, żeby sądy były dłużej zamknięte i żeby on sam zyskał czas do swojego procesu, więc też sobie tą pandemią pogrywa na swoją korzyść.
0: No właśnie, tu po części odpowiedziałaś na pytanie, które chciałem zadać, bo znaczy brzmiało ono tak, że jak to się dzieje, że Izrael pomimo tego, że jest liderem światowym, jeżeli chodzi o szczepienia na koronawirusa, nie wiem jaki procent populacji jest w tej chwili zaszczepiony, ale podejrzewam, że to już dobija 40%. Słyszałem, że do końca do tego ma być zaszczepiona cała populacja, to jak to się dzieje, że dalej właśnie, miałem zadać pytanie, jak to się dzieje, że dalej właśnie żyjecie w tych obostrzeniach, w tym lockdownie pełnym w sumie.
1: Ponad tak, chyba 45% na ten moment zaszczepionych obywateli, natomiast no, ciężko odpowiedzieć na to pytanie, wszyscy sobie chyba je tutaj w Izraelu zadają. Jest to tłumaczone w ten sposób, że po pierwszej dawce nie ma się jeszcze tej odporności, dopiero po drugiej dawce, a jednak większość obywateli została zaszczepiona tylko tą pierwszą dawką. No i mówi się też o tym, że dużo osób po szczepieniu i tak zachorowało i zarażało kogoś tam, więc no, ciężko mi na to odpowiedzieć. Nie wiem, co jest właściwie przyczyną. Teraz mówi się o tym, że dopóki wszyscy nie będą zaszczepieni obiema dawkami, to te lockdowny się nie skończą. Natomiast moim zdaniem, ale to jest tylko moja opinia, to po prostu jest cały czas właśnie broń polityczna, te wszystkie lockdowny i to ich przedłużanie, to myślę, że Netanyahu sobie tym pogrywa. Wydaje mi się, że te lockdowny są w większości, nie mówię, że one nie są potrzebne, natomiast widać, że kiedy one zostają wprowadzone, zazwyczaj wtedy, kiedy on właśnie ma jakieś tam osobiste kłopoty. Więc nie wiem, czy tutaj szczepionki, coś na ten temat zaradą.
2: Ile mu zostało, bo on ma się zmienić, nie? Taka była umowa z Benem Gantzem. Ile tam jeszcze mu zostało do zmiany? Bo ja już nie pamiętam. Może ty będziesz wiedzieć.
1: Ja nie wiem, jak to wygląda z tą zmianą, bo ja w ogóle nie rozumiem tutaj polityki w Izraelu. Natomiast z tego, co mój partner mi tłumaczył, to właśnie mieli się zmienić i po to, żeby się ta zmiana nie odbyła, Netanyahu coś tam zrobił, chyba się nie zgodził na utworzenie budżetu na ten rok. I dlatego będą już czwarte w ciągu 2 lat wybory w Izraelu, z marca do kwietnia.
2: No to więc taka never ending story. Polityka izraelska, to w ogóle można powiedzieć, jest dosyć podobna do polskiej. To jest taka specyfika. Ale no dzięki temu Izrael jest jedyną chyba demokracją na Bliskim Wschodzie, która jest tak dynamiczna i tak duży wpływ mają obywatele na rządzenie tam. Nie wiem, czy to czujesz żyjąc tam, że ten kraj jest pluralistyczny i demokratyczny w porównaniu z sąsiadami. Taka jedyna oaza pośród tego morza jednak despotii i takich krajów autorytarnych.
0: Jakieś dyktatury obalone.
1: Czuję to, ja czuję większą demokrację w Izraelu niż w Polsce, szczerze mówiąc, i to nawet chyba nie jest tylko moje odczucie, bo patrzyłam na Democracy Index z 2019 roku, to Polska była na 57 miejscu, a Izrael na 28, więc to nawet nie jest chyba tylko moje osobiste odczucie. W wielu kwestiach czuję, że jest ta demokracja nawet lepiej działająca niż właśnie w wielu miejscach w Europie.
2: No właśnie, mamy gościa na antenie, pierwszy odważny, zadzwonił.
3: Szczęść Boże, ale ja też jestem ateistą, szanowna gościni, tylko tak się przywykłem witać. Ja mam takie pytanie, podchwytliwe i troszeczkę żartobliwe. Czy to prawda, że w Izraelu za wszystkim stoją Żydzi? Nie no, chodzi mi po prostu o to, czy Palestyńczycy mają jakąś reprezentację polityczną, taką normalną, zwyczajną, po prostu w Knesecie czy gdziekolwiek.
1: Nie mam pojęcia, nie orientuję się w polityce, więc nie odpowiem na to pytanie, bo po prostu nie wiem, a mam taką zasadę, że nie wypowiadam się na tematy, na które się nie znam.
2: No to jest... Ja mogę się wypowiedzieć, że no nie tak, że są partie arabskie. Tu bardziej orientuję, także...
1: Okej, okay. To bardzo dobrze widzę.
0: To jest partia, która rośnie najszybciej w siłę. Tak.
2: Benny Gantz miał tak. Największy zarzut Bibiego, jak były wybory ostatnie do Gantza, to było to, że jak Gantz i biało-niebiescy dojdą do władzy, to muszą zrobić koalicję z Arabami. No i tak to.
3: Tak średnio z tym tematem, bo nie chcę go jakoś rozwlekać, także też bym prosił możliwie krótko. Czy są jakieś teorie spiskowe co do tych szczepień w Izraelu? No bo wiadomo, że w Polsce oczywiście, że są, wiadomo jakie, ale czy w Izraelu są?
1: No właśnie w Izraelu jest ich bardzo mało i to jest moim zdaniem też jeden z głównych czynników tego jakby sukcesu, jeżeli chodzi o tempo szczepień, dlatego że od wielu miesięcy, jeszcze przed szczepieniami, Izrael walczył z propagandą antyszczepionkową i w telewizji też cały czas mówiło się o tym, że szczepienia są bezpieczne, dlaczego powinniśmy je robić, że to jest jedyna furtka, żeby wrócić do normalności i tak dalej, i tak dalej. Więc ta propaganda proszczepionkowa była bardzo, bardzo silna w Izraelu i to było widać nawet jak szczepienia się tutaj zaczęły, że każdy po prostu walił drzwiami i oknami, tak jak w Polsce. Teraz to się, z tego co się orientuje, ta ilość osób, liczba osób, które chcą się szczepić jest coraz większa. Natomiast w Izraelu od samego początku mnóstwo osób, większość osób chciało się szczepić i waliło drzwiami i oknami, żeby być pierwszymi. Tutaj też ludzie wyczekują pod przychodniami po to, żeby zaszczepić się, pomimo że jeszcze nie jest ich kolej, ale może jak jakaś szczepionka zostanie pod koniec dnia, to żeby ją wziąć. Także tych spiskowych teorii na temat szczepień jest bardzo, bardzo mało w Izraelu.
3: No to...
2: Właśnie, to takie jeszcze zrobić te pytanie. A jak przeszłaś w ogóle tą chorobę, której się wszyscy boją? Bo ja jeszcze nie miałem tej przyjemności, chyba z Mara też nie. Ze znajomych to niewielu.
0: Ja nie wiem, czy teraz nie mam.
2: Jezu, nie zaraź mnie przez radio.
1: Przeszłam, no nie było to przyjemne, nie było też, to znaczy ja bym to porównała do takiej cięższej grypy, w moim przypadku oczywiście, przeszłam to tak, czułam się bardzo grypowo, na szczęście to nie trwało długo, bo chyba jakieś 5-6 dni miałam takie naprawdę ostre objawy, więc w miarę szybko to ustąpiło, no i jestem już nawet nie wiem ile, tydzień, półtora po i czuję się okej. Okay. Odpukać, więc mam nadzieję, że tak zostanie.
3: A co do tego szczepienia, które tam mówiłaś jeszcze, że nie wszyscy mają odporność, etc. To jest tak, że pierwsza dawka daje 50% odporności, no dlatego druga jest jeszcze konieczna, tam po 3 tygodniach, więc chyba niedługo będzie niezły wynik w Izraelu, jeżeli chodzi o tą całą odporność. A to, że ktoś po szczepieniu się zaraził COVID-em, no to trudno się dziwić, nie? Biorąc pod uwagę, że pewnie były przypadki, że ludzie się tłuczyli jeden na drugim. To nie jest tak, że dostajesz szczepionkę i w tym momencie już jesteś odporny, nie?
0: No zgadza się, tym bardziej, że Izrael to jest dosyć mały kraj, gęsto zaludniony, prawda?
3: Tak, niektóre były całkiem nieźle zorganizowane, ale no nie, wiesz, no nie wierzę, że wszędzie i każdy jeden punkt był tak zorganizowany, tym bardziej, że tak jak mówisz, nie, ludzie się pchają i domagają tego, nie? Wręcz stoją, koczują gdzieś pewnie przed jakimiś przychodniami i się dzieje sytuacja. Dobra, o bezdomnych jeszcze chciałem spytać i zwolnię antenę. Jak wygląda z bezdomnymi? Gdzieś mi tu mrugnęło taki fotos na tym na YouTubie, że była chyba jakaś kobieta żebrząca. Jak to wygląda w Izraelu?
1: Nie mam pojęcia, jeżeli chodzi o statystyki, natomiast z tego, co ja po prostu obserwuję tak na ulicy, to najwięcej bezdomnych widać w Tel Awiwie, czyli w centrum. I kobiet nie widziałam, szczerze mówiąc, głównie mężczyzn, po prostu pod centrami handlowymi, pod restauracjami. Natomiast nie jest ich jakoś specjalnie dużo, to znaczy ja nie widziałam, no nie wiem, jakie są statystyki. Nie widać ich jakoś specjalnie dużo, widać ich głównie w centrum. Nie mam pojęcia, jak państwo sobie z tym radzi. Myślę, że to też jest dobry temat na odcinek, może w przyszłości. To już trzeba byłoby zrobić po prostu research na ten temat. Natomiast nie widziałam jakoś specjalnie dużo takich osób. Ciekawa jestem też sama, jak to wygląda na przykład z ośrodkami dla bezdomnych. To musiałabym już o tym poczytać.
2: No właśnie, to już od razu mam pytanie. O ile Niemcy, w których mieszkam, są krajem, no tak 50-50 socjalnym, bo to już się jednak trochę zmieniło. O ile Skandynawia jest bardzo socjalna, to Izraelowi jest bliżej do Stanów Zjednoczonych, gdzie każdy sobie, czy bardziej do tej socjalnej Europy?
1: Moim zdaniem dużo bliżej do Europy i też nawet teraz w czasie pandemii, chociaż to jest straszny bałagan, bo po prostu te instytucje sobie nie dają rady z tak ogromną liczbą osób na bezrobociu. Natomiast w Izraelu chociażby to, że po utracie pracy dostajesz 70% swoich ostatnich zarobków. Więc to jest dużo.
2: Jak w Niemczech kopia, widzę systemu.
1: A, tak? Nawet nie wiedziałam.
2: Tak, w Niemczech jest, no w zależności jak jesteś rodzicem, to 75, a tak to 70.
1: Teraz wiem, że też podczas pandemii podobno jest bardzo dobre wsparcie dla biznesu. Większość biznesów nie narzeka, dostają bardzo dobre pieniądze, te, które są zamknięte. Chociaż są oczywiście też strajki. Było podczas lockdownów dużo strajków przedsiębiorców. Natomiast ogólnie podobno dostają dosyć dobre wsparcie. Nie wiem, czy jest państwo socjalne, natomiast na pewno nie porównałabym do Stanów. Jest bardzo dobra opieka zdrowotna, większość rzeczy jest wliczonych w ubezpieczenie zdrowotne, nawet jest tutaj mnóstwo takich ulg, jakieś tam konkretne choroby, jak ma się jakieś problemy z oczami, to państwo płaci za soczewki kontaktowe, więc mnóstwo
2: jest takich ulg. Macie państwowe czy prywatne ubezpieczenie?
1: W Izraelu to działa w ten sposób, że są 4 ubezpieczalnie zdrowotne i każdy musi się zapisać do jednej z nich i zazwyczaj płaci za te ubezpieczalnie pracodawca. Jeżeli jest się na działalności gospodarczej, to samemu się płaci. To nie są jakieś duże pieniądze, więc tak to wygląda. Nie wiem, czy to nie jest chyba w pełni państwowe, to nie jest tak jak w Polsce. Tutaj też nie jest zbyt popularne, nie są popularne prywatne wizyty u lekarza. Raczej rzadko ktoś idzie prywatnie zrobić sobie badania czy na wizytę, na konsultację. Tutaj wszystko się robi przez ubezpieczalnię.
3: Dobra, bo się chciałem zwinąć. Też mam takie jeszcze jedno pytanie na odchodne. Kurczę, patrz, rozbity jestem. Kogo może tak stereotypowo, powiedzmy, Żydzi nie lubią, ale nie chodzi mi tam o najbliższą okolicę, czy jest jakieś takie dalsze uprzedzenia, może ci ludzie, którzy zrobili alię, coś przynieśli ze sobą. Jak to wygląda? No bo każdy kraj gdzieś ma do kogoś jakieś uprzedzenia, albo ma też jakieś swoje większe sympatie, nie? To, także to tylko bym chciał tak z tym pytaniem zostawić. Jakieś takie... No, do kogo stereotypowo są Żydzi uprzedzeni i kogo stereotypowo lubią. Dziękuję za ten, za to, że tutaj nas odwiedziłaś.
0: Kawały może opowiadają.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję. Ciężko odpowiedzieć. To, co przychodzi mi teraz do głowy, to są Rosjanie, bo ja zauważyłam, to znaczy ja często jestem odbierana tutaj za Rosjankę w Izraelu, bo niebieskie oczy, w miarę jasne włosy, to od razu mówią, że z Rosji. I miałam kilkukrotnie taką sytuację, że jak na przykład dokarmiam bezdomne koty i tutaj czasami ludzie się czepiają, że to robię, bo po prostu niektórzy nie lubią zwierząt i mają z tym problem, to na przykład wtedy często atakują mnie ad personam, że jestem z Rosji. Na przykład mówią, idź sobie do Rosji karmić koty, albo jakieś takie teksty, coś w tym stylu właśnie uderzające tutaj w kraj pochodzenia. Pomijając, że nie jestem z Rosji, ale to nieważne, no nie będę się wdawać w dyskusję. Natomiast usłyszałam kilka razy takie niemiłe uwagi względem siebie, właśnie odnoszące się do Rosji, bo odbierają mnie za Rosjankę. Więc stwierdziłam w ostatnim czasie i też po rozmowach z kilkoma Izraelczykami, że jest coś takiego na rzeczy, że w Izraelu nie ma się takiego zbyt pozytywnego stosunku do Rosjan. Nie wiem, czy to wynika z tego, że jest ich tutaj tak dużo i Izraelczycy nie są z tego faktu zadowoleni, że jest tutaj tak dużo Rosjan, czy może z tego, że się właśnie nie asymilują Rosjanie, przyjeżdżają i jakby nie dostosowują się do kultury izraelskiej i do Izraelczyków po prostu. Natomiast ja zauważyłam coś takiego w powietrzu, że nie przepadają za Rosjanami. Zaskakująco zauważam, że mają bardzo pozytywny stosunek do Niemców. I często jeżdżą do Berlina, to jest w ogóle ich ulubiona destynacja na wakacje. Też mnóstwo osób tam wyjeżdża, młodych Izraelczyków, po prostu mieszkać w Berlinie. Więc już nie kojarzą tego miejsca, właśnie zwłaszcza ci młodzi, z wojną. Mam wrażenie, że ewentualnie ta starsza część, to też jest zrozumiałe oczywiście. Natomiast właśnie tak zauważyłam, że mają bardzo pozytywny stosunek do Niemców.
0: Właśnie, ale słyszałem, że ten stosunek do Niemców jest tak pozytywny, że potrafią sobie nawet żartować z Holokaustu. To prawda jest? Jakieś skecze czy coś takiego na ten temat powstaje?
1: To jest prawda, tylko to jest ta zasada taka, która dotyczy no nie tylko Izraelczyków, ale w ogóle, że jakby my możemy żartować z Holokaustu, ale jak ktoś zażartuje, no to już nie. Ale żartują, mają na przykład po hebrajsku Holokaust to jest Shoah, więc czasami jak mają trudny dzień, to mówią Eize Yom Shoah, ale dzień Holokaust, po prostu dzień Holokaust. I żartują sobie, albo na przykład nazywają surowego nauczyciela nazistą w żartach, więc żartują sobie z Holokaustu, tak jest faktycznie.
0: Czyli nie mają tak zwanego kijaszka w tyłku i są tacy dosyć wyluzowanym narodem, czy nie do końca?
1: Z jednej strony tak, mam wrażenie, że w większości są właśnie wyluzowani, ale tak jak mówię, dopóki oni sami mówią, mogą żartować sami z Holokaustu, natomiast nie za bardzo im się podoba, jak inni żartują. To jest coś jak, wiecie, jak w rodzeństwie, że ja mogę obrazić swoją siostrę, ale jak ktoś ją obrazi, no to już proszę tutaj nie tykać mojego rodzeństwa. Tak ja to widzę. I często też jest taki problem w Izraelu, ja zauważam, że odbiera się wielokrotnie odbiera się zwyczajną krytykę na przykład czyjegoś zachowania jako antysemityzm. Czyli jesteśmy za granicą, nie wiem, Izraelczycy się zachowują momentami, turyści izraelscy zachowują się bardzo nieodpowiednio i na przykład ktoś im zwróci uwagę, no to od razu, o, antysemita. Więc z tym jest trochę problem.
2: No właśnie, co do kierunków, kierunków wakacyjnych, bo, a co do Niemców, to ci powiem prawdę, bo ja mam tutaj, nawet nie Berlin, ale ja mieszkam na takim naprawdę zapadłej dziurze niemieckiej. No i tu mam właśnie jedną koleżankę z Izraela, jeszcze jest jeden kolej z Izraela, który ma gospodarstwo, także nawet tutaj na takie zapadłą niemiecką prowincję się ich trochę wyprowadziło. No, nawet mówiłaś, że twoja mama gdzieś tam w tej części Niemiec przebywa. Ale co do kierunków, wiesz co ci powiem, kiedyś bardzo lubiłem chodzić po górach na Słowacji, no teraz mieszkam dosyć daleko, także mniej mam okazji, żeby właśnie pochodzić po Tatrach Słowackich, ale ile razy jestem w Tatrach Słowackich, to na szlakach spotykam naprawdę duże grupy Izraelczyków. Także czy Słowacja jest jakimś takim specjalnym kierunkiem, bo właśnie nie wiem czemu ich jest tyle aż w Tatrach.
1: W Izraelu się żartuje, że Izraelczycy są wszędzie i nawet tutaj się śmieją, że nie można wyjechać na wakacje i nie spotkać kogoś z Izraela i już czasami mają siebie nawzajem dosyć. I jest coś faktycznie w tym, że gdziekolwiek się nie pojedzie, to oni są wszędzie. Nie słyszałam o Słowacji, natomiast Izraelczycy w ogóle ogólnie bardzo dużo podróżują i ja byłam w szoku, jak patrzyłam tutaj na znajomych wokół siebie, którzy przed pandemią oczywiście podróżowali sobie co miesiąc, co dwa miesiące. To było dla mnie zaskakujące, bo ja pamiętam, że w Polsce, to też oczywiście bardzo zależy, to jest indywidualne, ale pamiętam, że w Polsce to był taki schemat, jedziemy raz w roku na wakacje all inclusive 2 tygodnie, a tutaj mam wrażenie, że oni każdy wolny weekend to po prostu kupić bilet na samolot i gdzieś polecieć.
2: A do właśnie do krajów ościennych. Bo jak tutaj mieszka w Niemczech, to wiadomo, jest normalne, że na weekend się wyjeżdża do Belgii czy Holandii, zaraz za granicą. No ale w Izraelu wiadomo, jacy są sąsiedzi, ale z niektórymi już są jednak stosunki unormowane. Ja w pracy mam koleżankę, która też u nas będzie za 2 tygodnie w audycji. Wasz zachodni sąsiad, właściwie nasz zachodni sąsiad, bo jednak mówię wasz, ale ja tu też kiedyś, może na stare lata, Elię uczyję, chociaż tutaj w Niemczech też mi jest całkiem dobrze. Ale w Izraelu jest cieplej, bo to jest całkiem inny klimat. No, będzie koleżanka z Jordanii, ona bardzo ci ciepło wyraża zawsze o Izraelu. Inaczej mówi, że chciałaby, żeby kiedyś Jordania była taka jak Izrael. To jest dla nich trochę... Nie wiem, czy to znasz tej strony, ale jest dużo Arabów, na przykład w takiej Jordanii, którzy mówią, że Izrael to jest dla nich jakiś młodych. Taki wzór, jak można sobie kraj zorganizować. Że to nasz sąsiad, ale jednak sąsiad, który no niby wrogi, ale jest dobrze zorganizowany i dobrze się tam żyje. Ale czy ludzie z Izraela też wyjeżdżają sobie na weekend do Egiptu czy do Jordanii? Bo no... Chyba nie jest to zakazane, bo jednak te kraje już unormalizowały stosunki z Izraelem. Czy jest możliwość taka sobie, żeby na weekend wyjechać do Ammanu albo, nie wiem, do Sharm el-Sheikh?
1: Tak jak patrzę na swoją grupę, bo też oczywiście no, nie mogę się wypowiedzieć na temat wszystkich Izraelczyków, ale z moich obserwacji wynika, że raczej się boją. Nawet do Turcji... bo jest dużo Izraelczyków, mężczyzn traci szybko włosy na głowie. I jest taki bardzo sławny lekarz medycyny estetycznej w Turcji, który właśnie tam przeszczepia włosy i on jest bardzo popularny i dużo Izraelczyków jeździ do Turcji robić sobie u niego włosy. No i właśnie słyszałam, że jak tam jadą, to zazwyczaj kupują tylko bilet na samolot i będą tam, nie wiem, 2-3 dni w tej klinice u niego i od razu wracają. Czasami się pytam, czemu sobie nie zostaniecie na wakacje tam w Turcji na kilka dni, żeby sobie pozwiedzać czy coś. No nie, raczej nie czulibyśmy się bezpiecznie chodząc sobie po ulicach Turcji. Więc ja to tak widzę, że raczej nie są tak, nie czują się za bardzo bezpiecznie w tych krajach.
2: Nie, powiem ci też trochę źle po w tych krajach. Ja byłem na przykład w Kuwejcie, to też tak się średnio bezpiecznie czułem. Nie wiem, to może takie, wiesz, podskórne, no bo jednak mam to pochodzenie niby z polskim paszportem, ale jakoś coś tak się czułem dziwnie. Ale jak już jesteśmy przy różnych krajach, no ja spędziłem trochę czasu, z tego powodu, że tam budowaliśmy fabrykę, spędziłem trochę czasu w Etiopii. No i w Etiopii dla wielu Etiopczyków, tam jeszcze trochę ich zostało, tych etiopskich Żydów, no Izrael jest taką ziemią obiecaną, no bo ta była ta cała operacja, to no bodajże była operacja Salomon, czy już nie pamiętam, jak ich ewakuowano w latach 80. Bo mówiliśmy, że Rosjan nie lubią, ale jak się tam odnajdują felasze? Czy jest jakiś inny stosunek, jakiś rasizm do tych czarnych Żydów, którzy żyją w Izraelu? Którzy przez sami Izrael zostali tam ściągnięci, zresztą samolotami.
1: Ogólnie mówi się o tej dyskryminacji, na przykład chociażby w poszukiwaniu pracy. Teoretycznie nikt się do tego nie przyznaje, oczywiście jest też prawo w Izraelu, które zabrania dyskryminacji podczas rekrutacji ze względu na wiek, kolor skóry, pochodzenie, płeć itd., itd. Natomiast w rezultacie no oczywiście nie da się później tej dyskryminacji za bardzo udowodnić, bo zawsze po rekrutacji można powiedzieć, że po prostu nie podobał ci się ten kandydat, no i nikt tutaj nie udowodni, że to było ze względu na jego kolor skóry. Na co dzień wydaje mi się, że tej dyskryminacji za bardzo nie widać, ale były właśnie protesty a propos na przykład szukania pracy czy wynajmowania mieszkania, więc no myślę, że te osoby są tutaj bardziej, mogłyby lepiej odpowiedzieć na to pytanie niż ja, bo ja tego oczywiście nie doświadczam, więc wierzę na słowo, że skoro protestują i o tym głośno mówią, no to coś jest na rzeczy. Więc myślę, że doświadczają jakiejś tam formy dyskryminacji. Nie powiedziałabym, że ona jest w formie na przykład ataków na nich na ulicy, tylko no właśnie w formie tutaj na przykład właśnie takich rzeczy jak szukanie pracy, że są po prostu traktowani troszkę jak ta niższa kategoria.
0: A właśnie, chciałbym rozszerzyć jeszcze odnośnie obywateli przebywających o białym kolorze skóry z innych krajów, czy nie wiem, padają w stosunku do nich jakieś określenia typu, nie wiem, goj, czy może jakieś inne obraźliwe sformułowania. No, jak już powiedziałaś, nie są zbyt tolerancyjnym narodem, więc może też ludzi swojego koloru skóry również nie do końca poważają.
1: To znaczy nie, ja nie powiedziałam, że nie są tolerancyjni. Ja uważam, że Izraelczycy są bardzo tolerancyjnym narodem i to można zobaczyć chociażby poprzez podejście do LGBT, czy w ogóle tego, że jest taki miks kulturowy tutaj. Natomiast no, też mają oczywiście jakieś tam swoje przywary, jeżeli chodzi o te tolerancje. Jeżeli chodzi o ich kolor skóry, no to tylko spotkałam się z tymi przytykami dotyczącymi Rosjan. Nie spotkałam się nigdy z żadną dyskryminacją ze względu na polskie korzenie, chociaż o tym się dużo mówi, że Izraelczycy nie lubią Polaków. Moim zdaniem to jest z mojego doświadczenia i moich znajomych Polaków wynika, że to jest nieprawda. Tutaj za każdym razem, kiedy mówię, że jestem z Polski, to słyszę, że w ogóle super, jeszcze dużo Izraelczyków zna polskie słówka, więc na przykład zaczynają do mnie mówić po polsku. Mnóstwo Izraelczyków ma polskie korzenie, ma polskich dziadków, na przykład z Łodzi, więc często mi pokazują swoje polskie paszporty, jakieś tam zdjęcia swoich polskich rodzin. Także zawsze tutaj spotykałam się z takim ciepłym podejściem do Polaków i mi się wydaje, że oni mają w większości taki bardzo, bardzo pozytywny stosunek i taki sentyment do Polski.
0: No dobrze, to może coś też rozumiem, bo już podałaś kilka przykładów takiej dyskryminacji ze względu na pochodzenie, te wytyki odnośnie karmienia i powrotu do Rosji, czy na kolor skóry, jak Żydzi czarnoskórzy, więc... Po prostu tak samo z siebie przyszło mi na to, że do głowy, że oni jednak nie do końca są tacy tolerancyjni. No ale to widocznie może jakiś zły odbiór miałem tego.
2: Mogę się wtrącić. Bo jak mówiłeś o Polakach w Izraelu i tej polskości, ja też zagaduję po polsku. I mówiłeś, że bałagan to bałagan. No to ja z tego co wiem, jak język hebrajski był przystosowywany do współczesnych czasów, kiedy państwo Izrael powstawało i wymyślono, że to hebrajski będzie językiem urzędowym, to właśnie tym całym procesem zawiadywał polski profesor, że zapomniałem jego nazwiska. Nie, mówisz po hebrajsku już dobrze, płynnie?
1: Mówię płynnie na takim poziomie, żeby się dogadać na co dzień, natomiast no, nie jestem w stanie wejść w jakąś głębszą rozmowę życiową. Jestem w stanie się umówić do lekarza, jestem w stanie pogadać z kimś na ulicy, pogadać na spotkaniach rodzinnych, co tam u ciebie i tak dalej, natomiast no, w głębszą konwersację to nie wejdę.
2: Ale zauważyłaś, że w języku hebrajskim jest bardzo, bardzo dużo słów właśnie jakby żywcem wyjętym z polskiego języka. A jest to dlatego, że ten profesor był, no jak każdy człowiek z natury leniwy, jak nie mógł znaleźć jakiegoś współczesnego słowa odpowiednika w starym hebrajskim, to starał się wrzucać polskie słowa.
0: Ale takie słowa po prostu nie istniały, gdyż w Izraelu
2: w 1948
0: roku nie miał takich słów, na przykład jak, nie wiem, samochód, czy rakieta, czy cokolwiek.
2: Tak nie, na przykład słowo autobus, które nie istniało w języku starożytnym hebrajskim, obecnie autobus to jest autobus bodajże, nie? W hebrajskim. Mhm. I słyszałem, że jest bardzo dużo takich właśnie słów żywcem przyniesionym z polskiego do hebrajskiego, no bo mu się nie chciało za bardzo wymyślać jakichś tam nowych słów, to sobie wziął z polskiego, w którym też mówił. Nie wiem, czy mówiąc po hebrajsku zauważysz tą ilość słów, które są bardzo podobne do polskiego.
1: Zauważam, jest ich sporo, ale to też wynika po prostu z języka jidysz, bo jidysz ma przecież mnóstwo korzeni polskich.
2: Ale jidysz to jest niemiecki bardziej, nie? Jidysz-Deutsch. Tak, ale... Jidysz też, to jest odmiana staroniemieckiego. Przynajmniej ja mówiąc po niemiecku jestem w stanie zrozumieć jidysz.
0: No i Marcin na czacie pisał, że uczył się hebrajskiego, znaczy niemieckiego i też twierdził, że te dwa języki ze sobą wpadają w konflikt i utrudniają wzajemną naukę ich.
2: Nie, bo jidysz...
0: chyba nie są do końca takie podobne.
2: Nie, jidysz jest oparty na bodajże XVII-wiecznym języku niemieckim, który jest, ma trochę inną gramatykę, inną konstrukcję, ale jest niemieckim. I, no i to może, wiesz, trochę gramatykę zaburzać jednego, drugiego języka, jak się uczysz. Jak są za bardzo podobne, to jest taki problem z nauką. No a w ogóle hebrajski, z tego co słyszę, to przynajmniej jak słyszę ludzi rozmawiających w hebrajskim, on ma nawet polski akcent, nie? W sensie nasz polski akcent jest bardzo podobny do akcentu w hebrajskim.
0: To znaczy co, na drugą sylabę jest akceptowane?
2: Tak, i wiesz, jak, no jak ja już ile lat już w angielskim rozmawiam, nie jestem w stanie się pozbyć tego akcentu polskiego, ale hebrajski, jak go słyszę, no to bym był w stanie rozmawiać z tym samym akcentem. Nie wiem, jak ty masz. Czy ludzie wyczuwają, że ty masz inny akcent, czy rozmawiając po hebrajsku z polskim akcentem, to jest nie do rozróżnienia z hebrajskim?
1: To bardzo zależy. Znaczy, ja często słyszę właśnie, że nie mam polskiego akcentu. Nie wiem, czy oni chcą być po prostu mili, czy tak faktycznie jest, ale twierdzą, że nie zorientowaliby się, że jestem... że nie jestem Izraelką, jak mówię po hebrajsku. Natomiast ja mam problem z tym R, bo to R jest tutaj, to nie jest to angielskie R, ale też nie jest nasze polskie, takie ostre i ja tego R w ogóle nie potrafię wymówić. Tak samo to ich gardłowe H.
2: To jest takie niemieckie. To jest takie niemieckie trochę na przymierzchu.
0: Przykład poprosić?
1: Przykład R? Ojeju, nie wiem, no to jest takie...
0: Tak, słowa jakiegoś zawierające...
2: Powiedz jakieś zdanie po hebrajsku, gdzie występuje R.
1: Powiem słowo, na przykład pierwszy to jest Rishon. No i ja mówię Rishon z tym naszym R polskim, takim ostrym, a oni to mówią tak jakby, tak gardłowo, tak Rishon. No nie wiem nawet, jak to powiedzieć.
2: Rishon?
1: Mają nie, też to nie, to jest angielskie takie bardziej Rishon. Nie wiem, jak oni to robią. Po prostu mają to, wiesz, we krwi. Tak samo jak to H gardłowe. Jak na przykład kocham cię, no to ani ochewet od H. Od H. Oni mają to takie H bardzo gardłowe. Ja tego nie potrafię zrobić.
2: Ale holenderski. Od H. No, to tak. No bo w Holandii trzeba mieć chore gardło, żeby rozmawiać po holendersku. I ja powoli, trochę mi siada głos, także... Powoli zaczynam rozmawiać dobrze po holendersku, czyli jest goeiemorgen, po holendersku to jest dzień dobry. Czyli o, skarą, ten to, no to już powoli zaczyna łapać.
4: Okej, ja pozwolę się wtrącić, bo od 10 minut macie gościa na antenie dzwoniącego i mógłbyś tam, Błażeju, luknąć czasami, co ci pisze na czacie. Witamy na antenie Grześka.
2: Rozgadałem. Dobrze, witamy Grześku.
5: Cześć, witam was, witam gościnę naszą i od razu przejdę do pytania, bo Izrael jest bardzo mocny w innowacjach, bardzo dużo kapitału inwestuje.

0: No bo Izrael też się kojarzy właśnie z historycznymi pytaniami, z historią, dużo historii, jak to było kiedyś, ale oni patrzą w przyszłość. Właśnie choćby te statystyki pokazują z innowacyjnościami. Chciałem zapytać, jak to wygląda, czy no właśnie tam na miejscu, w praktyce bardziej.
1: Bardzo dobre pytanie. Cześć w ogóle.
0: Cześć.
1: To faktycznie jest tak, że Izrael jest nazywany Startup Nation, czyli narodem startupów. Oni mają też, przeznaczają 4,5%, jeśli się nie mylę, PKB na badania i rozwój. W Polsce to jest chyba 1,5%. Mogę się mylić tam o jakieś małe liczby. Natomiast nie wydaje mi się, żeby edukacja w Izraelu była jakaś specjalnie inna niż w reszcie krajów. Mi się wydaje, że bardziej ma wpływ na to, no właśnie po pierwsze inwestowanie w te badania i rozwój i wychowanie Izraelczyków. Znaczy Izraelczycy są od dziecka wychowywani w taki sposób, że oni są najlepsi, najmądrzejsi, najpiękniejsi. Co sobie nie wymarzą, to mogą osiągnąć. Nie mają się bać, mają być odważni. Jak założą, nie mają się na przykład bać założyć biznes. Jeżeli założą biznes i ta firma splajtuje, to otworzy się drugą. Więc oni są od dziecka wychowywani w taki sposób, żeby być bardzo pewnymi siebie, po prostu ludźmi w przyszłości. I to widać w Izraelu właśnie na tych startupach. To jest właśnie świetny przykład, że oni czują, że mogą wszystko, że jakby mam wrażenie, że w Polsce te dzieci są trochę tłamszone, że nawet ja pamiętam z dzieciństwa, akurat nie z moich, moja mama tak do mnie nigdy nie mówiła, ale na przykład inni członkowie rodziny, to takie słynne powiedzonko, dzieci i ryby głosu nie mają. I jest coś takiego w Polsce, że to dziecko jest trochę traktowane czasami jakby przeszkadzało, że tutaj dorośli rozmawiają, idź ze swojego pokoju, natomiast w Izraelu od dziecka Izraelczycy od małego uczestniczą w życiu dorosłych, chodzą z nimi na spotkania, podpatrują, rozmawiają z dorosłymi, nie są traktowani jako ktoś niżej, czy ktoś, kto przeszkadza, czy właśnie tylko dzieci, pokazuje cudzysłów, więc mam wrażenie, że ta ich pewność siebie po prostu i czasami wręcz arogancja do tego stopnia im bardzo ułatwia później po prostu przedsiębiorczość.
0: No to ciekawe właśnie, czyli szkoły nie musiały się jakoś przekształcać na nowoczesne, bo po prostu one, dzieci już są wychowane w ten sposób, idąc do szkoły, że tak bardziej dorośle, tak? Dobrze tak, zrozumiałem?
1: Tak mi się wydaje też, ja nie mam dzieci, ciężko mi się odnieść do tego, jak tutaj dokładnie wyglądają szkoły, tak bazuję tylko swoją wypowiedź na tym, co mówią mi Izraelczycy. Nie słyszałam od nich, żeby te szkoły tutaj były jakieś świetne. Oczywiście jest dużo dobrych szkół, natomiast nie słyszałam, żeby ten system na przykład edukacji był jakoś się bardzo różnił. Oprócz tego, że tutaj szkoła trwa 6 dni, to znaczy chodzą dzieci do szkoły od 6 dni w tygodniu, nie 5, więc może tych lekcji jest więcej. Natomiast co do reszty, nie widzę specjalnej różnicy w edukacji. Myślę, że to wychowanie robi tutaj główną robotę.
0: Aha, to a tak jeszcze zostając w tym temacie, jak jest z firmami, jeśli ktoś, nie wiem, czy firmy poszukując pracowników, widząc, że ktoś jest bardziej ambitny, to może zarobić taki człowiek, który jest po prostu ogarnięty, jest dobry w jakimś temacie, załóżmy bardzo dobrym chemikiem czy właśnie te wysokie PKB przeznaczone na rozwój, czy to przekłada się też na to, że ludzie po prostu mogą, zwykły człowiek może zarobić dobrze. Izraelu.
2: To właśnie,
0: jeśli jest specjalistą.
2: Dorzucę od siebie, bo Izrael jest z tego znany, że jest krajem niesamowicie drogim, porównywalnym z krajami skandynawskimi, o wiele droższym niż Niemcy czy Polska. Czy takie właśnie średnie zarobki w Izraelu, jak sobie ludzie żyją, czy one pozwalają na jakiś taki normalny poziom życia, a potem gdy się wyjeżdża do takich Niemiec na wakacje, to powoduje, że hura, jak jest tanio, jest fajnie, możemy wydawać szekle.
1: Tak, więc dwie rzeczy. Mówi się w Izraelu, że jedyna branża, w której naprawdę można zarobić, to high-tech. No i to też jest pewnie związane z tymi startupami. Dlatego, że pensje w Izraelu, oczywiście porównując do polskich, są bardzo wysokie, natomiast porównując do cen, to nie wiem, czy są takie wysokie.

0: Niemalna krajowa to jest tutaj 5,5 tysiąca szekli, co jest prawie identyczne ze złotówkami. 5,5 tysiąca złotych, nawet możemy tak powiedzieć mniej więcej. Natomiast mało kto zarabia tę minimalną krajową. Myślę, że średnia pensja to jest około 8, 9, 10 na rękę. W high-techu może być 15, 20, więc tutaj dużo młodych osób, nawet bez doświadczenia, ale które po prostu mają smykałkę gdzieś tam do IT, dostają się do high-techów i na przykład w wieku 26 lat już mogą sobie te 15 tysięcy na rękę zarobić, jeżeli są właśnie ogarnięci. Natomiast jest cholernie drogo i co jest moim zdaniem w takim odczuciu właśnie jako Europejki, bo ja mam porównanie do europejskiego standardu, co jest najbardziej uciążliwe, to że te ceny nie idą w parze z jakością. Czyli płacisz na przykład 6 tysięcy złotych miesięcznie za wynajem 40 metrów w Tel Awiwie. Mieszkanie wygląda jak nora. Po prostu w Polsce nikt by takiego mieszkania nie wziął za darmo. No ale tam są takie ceny, każdy chce mieszkać w Tel Awiwie, bo Tel Awiw to jest taka trochę bańka, więc ludzie są w stanie zapłacić każdą cenę, żeby tam mieszkać, więc te ceny są bardzo często po prostu niewspółmierne do jakości. To jest
1: mieszkanie takie dwu-trzypokojowe, tak? Coś takiego?
0: Dwa pokoje około 6 tysięcy w Tel Awiwie miesięcznie.
1: To w sumie porównywalne ceny do UK i też to nie idzie cena w parze z jakością absolutnie.
2: No to my mamy w Niemczech o wiele lepiej tutaj. Jakieś, nie wiem, w moim Aachen jakieś 600-700 euro to już może naprawdę dobre mieszkanie wynająć.
1: To tutaj kawalerka i to taka podła.
2: Ja pamiętam, jak dokładnie. Jak 12 lat temu mieszkałem w Londynie, to tam za dwa pokoje płaciłem o porze 1100 do w trzeciej strefie.
1: Okay, dzięki za odpowiedź i nie zajmuję anteny i słucham dalej. To na razie trzymajcie się.
0: Dziękuję, papa.
2: Mówisz, że Tel Awiw... Jeszcze
3: kilka pieszczata, bo już się tego nazbierało.
2: Dobra, ja się też rozpędzam. Dobra, daj coś z
3: Krawiec miał to zrobić.
4: Oj, błażej. No to dobra, postanowiłem nie wprowadzać tu jakiejś cenzury, nie selekcjonować zbytnio tych pytań, więc może polecimy ze wszystkimi, które się pojawiły po kolei. Jeśli, Agato, uznasz, że jakieś pytanie jest niepoważne, czy nieodpowiednie, to po prostu mów następne i lecimy dalej, okej?
0: Okej.
4: No to na początku Karol zapytał, dlaczego w Izraelu obowiązuje slogan Izrael tylko dla Żydów?
0: Okej, więc Izrael jest nazywany Jewish State, czyli po prostu państwo żydowskie. Jest państwem demokratycznym, więc w teorii moim zdaniem jest tutaj wiele... Znaczy, religia narzuca bardzo wiele rzeczy, to też oczywiście przez wpływ ortodoksów w rządzie. Natomiast no, jest tak faktycznie, że w dużym uproszczeniu tylko Żydzi mogą dostać obywatelstwo w Izraelu. Mówię w dużym uproszczeniu, bo w Izraelu, jak pewnie większość wie, nie żyją tylko Żydzi, żyją też Arabowie, żyją osoby, które nie mają korzeni żydowskich, żyją partnerzy Żydów bez zrobienia na przykład konwersji, żyją osoby, które przyjeżdżają na kontrakt do pracy, więc oczywiście to też nie jest tak, że to nie jest możliwe. Natomiast w dużym uproszczeniu jest tak faktycznie, że tylko Żydzi mogą dostać obywatelstwo w Izraelu.
2: Przepraszam, że się wtrącę, bo miałem taką rozmowę właśnie tutaj z jednym z naszych słuchaczy kiedyś i tak jak przeczytałem, przynajmniej prawo imigracyjne izraelskie, ono jest chyba nawet bardziej liberalne niż niemieckie, bo w Niemczech obywatelstwo dostaje się, jak się nie jest Niemcem i nie ma żadnych korzeni, dostaje się je po 8 latach i egzaminach i tak dalej, a w Izraelu można dostać obywatelstwo po 6 latach mieszkania w Izraelu, niekoniecznie będąc Żydem. Czyli na przykład jak, nie wiem, Zmora chciał przyjechać i 6 lat by tam spędził, może wystąpić obywatelstwo. Nie wiem, czy jest to prawda, ale tak przeczytałem na stronach izraelskiego ministerstwa.
0: Nie wiem, czy to jest prawda, więc ciężko mi się odnieść, natomiast wiem na przykład, znam Polki, które przyjechały do Izraela dla mężczyzny po prostu i wiem, że po rozstaniu na przykład z nim musiały po prostu wracać do swoich krajów. Tutaj nikogo nie obchodziło, ile one tutaj mieszkały. Ważne, że jakby nie były z nim po ślubie, nie miały korzeni żydowskich, nie zrobiły konwersji. No im dostawały tam chyba kilka miesięcy, żeby się zawinąć, że tak powiem. Natomiast możliwe, że tak jest, że są jakieś wyjątki od tego, ale nie orientuję się.
4: Okej, to jedziemy z następnymi może pytaniami. Gustaw zapytuje, czy dla Izraela jako państwa bądź dla rabinatu Jan Paweł II, Karol Wojtyła, był Żydem po matce?
0: Nie mam pojęcia, jakie są korzenie Jana Pawła II, więc nie odpowiem.
4: Okej. Psycho, jaki jest zasiłek dla bezrobotnych w Izraelu? Nie wiem, czy ten temat się nie pojawiał, starałem się...
2: Był już.
4: Był już, tak. No to psycho, to zawsze takie tematy interesują. Gustaw, jak wygląda kwestia palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w Izraelu? Czy ludzie palą w miejscach publicznych i wewnątrz lokali? I może od razu dorzucę takie pokrewne nieco pytanie od Tomu, który się zapytał, czy na ulicach Izraela można zaobserwować amatorów zalegalizowanej tam stosunkowo niedawno rekreacyjnej marihuany?
0: Co do papierosów, nie można palić w środku, natomiast problem jest taki, że przez większość roku restauracje na przykład zazwyczaj po prostu są i tak na ogródku i tam wszyscy palą na ciebie, więc czasami nie da się od tego uciec, bo też tak jak mówiliście wcześniej, Izrael jest małym krajem zatłoczonym, więc na przykład też restauracje mają zazwyczaj małe te ogródki, więc nawet jak zrobią sobie strefę dla niepalących, to i tak na ciebie wieje ten dym. Wydaje mi się, że niezbyt wielu Izraelczyków pali, chociaż moi znajomi się ze mną nie zgadzają, więc to pewnie jest znowu kwestia środowiska, w jakim się obracasz. Co do marihuany, nawet nie wiedziałam, że została zalegalizowana. Ja słyszałam, że nie jest, natomiast nie egzekwuje się tego prawa. Tel Awiw jest taki bardzo, bardzo pachnący ziołem. Jak spaceruje się ulicami Tel Awiwu, to czuć po prostu wszędzie zioło. No i podobno właśnie, tak ja słyszałam, że ludzie nawet nie boją się tego robić na ulicach, bo po prostu dopóki to jest palenie na własny użytek, to nikt się tym specjalnie nie przejmuje, chociaż jest to nielegalne. No ale może się zmieniło, więc nie wiem.
4: Też pytanie od Tomu o peruki, które noszą ortodoksyjne Żydówki. No wiadomo, że mają tych perułek kilka. To, ile tych perłek mąż jest w stanie zafundować swojej żonie, to jest trochę takie świadectwo tego, jak powodzi się. No ale właśnie, czemu golą sobie właściwie głowę te Żydówki?
0: Okej, powiem, co wiem, bo też no, nie jestem ekspertem w tym temacie. Natomiast włosy są według ortodoksów takim symbolem bardzo prowokującym i takim symbolem jakby seksualności kobiety. Dlatego też dla mnie to jest trochę nielogiczne, ale to już jakby, no ja nie jestem osobą religijną. Natomiast dlatego po ślubie golą głowę i zakładają perukę, żeby nie pokazywać swoich prawdziwych włosów. Dlaczego po ślubie, a nie przed? Bo mi by się wydawało właśnie odwrotnie, że skoro są już mężatkami, no to nie muszą przed mężem tych włosów ukrywać, więc nie mam pojęcia, jaka logika za tym stoi. Natomiast tak, po ślubie singielki nie muszą też nosić perułek, to dotyczy tylko mężatek, singielki normalnie noszą swoje włosy. Po ślubie trzeba zgolić głowę i nosić właśnie perukę i pokazywać się bez tej peruki można chyba tylko w domu, z tego co się orientuję.
2: Mhm. Mogę się wtrącić? Bo jesteś osobą niereligijną, ja też jestem takim Żydem, bardziej ateistą, zresztą mój dziadek Żyd był z Bundu, czyli socjalista, także w ogóle jesteśmy zateizowani. Ale z tego co wiem, w Izraelu jest około 40-43% ateistów, przynajmniej z tego co przeczytałem w statystykach. Czy będąc w Izraelu, mieszkając, zauważasz to, że właśnie ten kraj jest o wiele bardziej zateizowany od Polski, gdzie jakieś 80% ludzi deklaruje się katolikami, czyli ludźmi religijnymi?
0: Tak, no właśnie ostatnio nawet robiłam o tym odcinek i tutaj zależnie od statystyk, dokładnie tak jak powiedziałeś, 43, nawet czytałam 49%, to bardzo zależy od tego też jak zadasz to pytanie, bo różnie osoby, niektóre definiują to, czy są ateistami, czy nie. Natomiast tak, jest tutaj moim zdaniem, też tak odczuwam, dużo więcej ateistów niż w Polsce, Chociaż wiadomo, że w Polsce to też często te statystyki opierają się na po prostu statystykach Kościoła katolickiego, ile osób jest zapisanych. A to, że ktoś jest zapisany, no to wcale nie oznacza, że jest katolikiem, bo wystarczy, że masz chrzest i jesteś już tam w aktach, jak nie dokonasz apostazji. Natomiast tutaj głównie młodzi ludzie, właśnie mnóstwo młodych ludzi jest po prostu ateistami i dla nich życie ortodoksów jest w ogóle jakąś abstrakcją. Jest też sporo osób, które są teoretycznie niewierzące, natomiast są tradycyjne, czyli nie modlą się, nie chodzą do synagogi, nic z tych rzeczy, nie jedzą koszernie, ale dotrzymują jakichś tam tradycji żydowskich, na przykład, nie wiem, obchodzą święta żydowskie.
2: Czyli macie taki, tak jak w Polsce większość, myślę, że większość z tych katolików to są tacy katolicy na pokaz, gdzie tam co prawda w niedzielę się pokażą w kościele i tak dalej, ślub kościelny wezmą, ale tam już w domu narzekają i na kościół, na księdza i w ogóle w zgodzie z tym kościołem nie żyją, ale w kościele się pokażą, bo tak wypada. Czy jest dużo takich właśnie Żydów na pokaz?
0: Nie wiem, czy na pokaz. Mi się wydaje, że wielu Żydów po prostu czuje, że jakby oni oddzielają tradycję od religii i to jest coś takiego jak na przykład, nie wiem, osoba, która jest totalnie niewierząca, ale w święta sobie ubiera choinkę, bo po prostu lubi lampki. I oni też tak często podchodzą do różnych świąt żydowskich. Jest jakieś święto żydowskie i dla nich to jest po prostu kolejna okazja do tego, żeby się spotkać z rodziną na kolacji, najeść, napić. Więc ja to tak postrzegam.
2: Właśnie, bo ja mam w domu Hanukiję, która stoi teraz obok choinki. Te święta jakoś się tak zagwoździły. Też masz choinkę Hanukiję obok siebie w domu?
0: Miałam choinkę, wczoraj dosłownie rozebrałam, bo ja właśnie uwielbiam po prostu lampki, klimat, chociaż szczerze mówiąc w Izraelu ciężko poczuć klimat świąt. Zwłaszcza, że po prostu jest za ciepło, już nawet nie mówię o dekoracjach. Więc coś tu nie gra. Hanukiję miałam w domu tylko dlatego, że robiłam odcinek na swój kanał o Hanuce, natomiast nie paliłam świec, ale no teoretycznie mam w domu i jedno i drugie.
2: O Boże, to ja w Niemczech jestem bardziej tradycyjny niż ty, bo ja świeczki paliłem. Dobra, Krawiec, weź dalej z pytaniami.
4: Dobra, zostało nam 5 pytanek, zaraz będziemy mieli z głowy. Psycho zapytuje, no częściowo już nasza gościni odpowiedziała, czy jesz koszernie?
0: Nie, w żadnym wypadku nie.
4: No właśnie. Dariusz, czy to prawda, że w czasie pandemii Netanyahu szczepi jedynie Żydów, a Palestyńczyków wpisał sobie na listę rezerwową?
0: Okej, no to jest bardziej skomplikowane i też znowu nie mam pełnej wiedzy na ten temat. Z tego, co ja czytałam, to Izrael, bo też zależy oczywiście o których terenach mówimy, dlatego że jest autonomia palestyńska, gdzie oni są sami odpowiedzialni za swoje szczepienia, a są te tereny okupowane, gdzie teoretycznie Izrael powinien im te szczepionki dostarczyć, więc to są dwie zupełnie inne rzeczy. Podobno na początku było tak, że te tereny, którym Izrael powinien dostarczyć szczepionki, odmówiły pomocy Izraela. Ile jest w tym prawdy, nie wiem, też, więc mówię to, co czytałam. Później podobno Izrael proponował im sprzedaż tych szczepionek, oni stwierdzili, że one są za drogie i że po prostu sobie je ogarną, mówiąc kolokwialnie, taniej. Na ten moment nie wiem, do jakiego konsensusu doszli. Słyszałam, że Netanyahu stwierdził, że jak tylko zaszczepi wszystkich obywateli żydowskich, to wtedy zaczną szczepić Palestyńczyków. Czy tak będzie i czy to jest słuszne, no to już nie odpowiem.
4: Czy gościni czytała książki profesora Shlomo Sanda Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski lub Dlaczego przestałem być Żydem? Spojrzenie Izraelczyka. Jeśli tak, to co o nich sądzi?
0: No niestety rozczaruję, bo nie czytałam, więc nie mogę się odnieść.
4: Okej. Czy każdy ortodoksyjny Żyd nosi ze sobą worek ze złotem? Zapytuje Tomu.
0: Nie słyszałam nigdy o tym. W ogóle pierwszy słyszę coś takiego. No nie.
4: To pytanie nie. Się może się wydawać śmieszne, ale Żydzi mają różne dziwne zwyczaje, więc pomyślałem, że o to też zapytam. Czy Polaków lubią...
2: Pytaniec
4: pingwina. Okej, to lecimy dalej. I Agineski. Agi pyta, czy gościni była w kibucu?
0: Byłam w kibucu, natomiast w takim trochę bardziej nowoczesnym kibucu, czyli gdzie ludzie mają własne pieniądze, pracują, ale mieszkają sobie na terenie kibucu. Teraz jestem w trakcie rozmów z mieszkańcem kibucu, który się zgodził, żeby zrobić z nim odcinek na mój kanał, więc zamierzam do kibucu pojechać i z taką osobą właśnie zrobić wywiad. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Uważam, że jedna z ciekawszych rzeczy w Izraelu do pokazania.
2: No to może uda mi się na antenę właśnie sprowadzić moją tutaj koleżankę, która się urodziła i wychowała w kibucu, bo to jest też bardzo ciekawy temat, jak ona się zmieniła, jak tu przyjechała do Niemiec, jak się wychowała w kibucu. Krawiec, to było chyba ostatnie, tak?
4: Jeszcze się tylko jedno pytanko pojawiło właśnie na czacie jakieś. Spytaj proszę, czy w szkole uczy się dzieci podstaw ekonomii? Pyta E. Marcins.
0: Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale wątpię, nie słyszałam nigdy o czymś takim. Wydaje mi się, że nie.
4: Okej, no to by było. Dobra, na tyle, jeśli chodzi o pytanie.
2: Ja mam pytanie wtedy. O kulinaria, bo... Ja na przykład, jak podróżuję do Chin, do mojej żony na wioskę, gdzie jest tak bardzo tradycyjnie, to mam problem z chlebem, bo Chińczycy w ogóle nie znają takiego wynalazka jak chleb. Już w ogóle nie mówiąc o maśle i wszystkich produktach mlecznych, czyli tam ser, masło, zapomnij. To już trzeba jechać do dużego miasta, gdzie jest jakiś supermarket zachodni i tam jest jakieś nowozelandzkie masło, chleb jakiś tam dziwny, rozpadający się, ale tego nie ma w ogóle. I strasznie za tym tęsknię, jak jestem parę tygodni w Chinach. A w Izraelu jak mieszkasz? Wieprzowina jest niekoszerna i teraz mam pytanie, czy jest coś takiego właśnie, jak pójdziesz do supermarketów w Izraelu, takiego zwykłego, jest coś takiego, czego nie możesz dostać, chciałabyś dostać i tęsknisz, że w Polsce to kupowałaś, a w Izraelu już nie, jeśli chodzi o jedzenie.
0: Nie obchodzi mnie wieprzowina, bo jestem wegetarianką. A co do reszty, to jest dużo takich rzeczy i jest popularny chleb w Izraelu, tak a propos chleba, ale jest niedobry strasznie i trzeba naprawdę się naszukać, żeby znaleźć taką piekarnię, gdzie ten chleb będzie dobry. Do polskiego chleba no to w ogóle nie ma porównania. Też te chleby są strasznie niezdrowe. Ja pamiętam, że w Polsce, zwłaszcza ostatnio, jak się zwiększyła świadomość dietetyczna, to na przykład zawsze czytałam składy chleba, bo wiadomo, że dobry chleb powinien mieć nie więcej niż 4 składniki. A tutaj jak patrzę na składy chlebów w Izraelu, to każdy ma 58 składników, samo i znaleźć chleb, który nie miałby miliona konserwantów, to jest w ogóle, graniczy tutaj z cudem. I w ogóle takie rzeczy na przykład jak europejskie marki, nawet takie bzdury typu mrożona pizza, pamiętam, że w Polsce miałam jakieś tam swoje gotowe, mrożone dania, tutaj ich nie ma i są też bardzo niedobre, te ich siejsze są niedobre dla mnie przynajmniej. Słodycze też są niedobre, izraelskie. Kuchnia jest dobra w takim sensie, pójść do restauracji, coś zjeść na ciepło, natomiast bardzo nie smakuje mi to jedzenie tutaj supermarketowe, czyli właśnie sery, chleb, te takie gotowe rzeczy, które się kupuje w sklepie. No i jest problem z owocami, znaczy, oczywiście są też owoce, których nie mamy w Polsce, ale na przykład owoce typu maliny w Izraelu kosztują krocie, na przykład nie wiem, 100 gram malin kosztuje 40 zł, więc brakuje mi wielu rzeczy z Polski, też takich po prostu marek europejskich, których tutaj nie ma, bo są tylko izraelskie na przykład. No i właśnie tego, że jak już jest coś, co lubię z Polski, to tutaj kosztuje krocie. No sery tutaj są strasznie drogie, nie wiem, 5 plastrów sera 25 zł. Więc kosmos.
2: A właśnie
0: kosmos.
2: Nie wiem, nie wiem, czy zauważyłaś, ale tak już, nie wiem, mam z 5 lat przynajmniej, największy producent mleka w Izraelu i w ogóle produktów mlecznych, masła, tam serów i tak dalej, został przejęty przez Chińczyków i podobno Chińczycy strasznie drenują Izrael z tych produktów i one strasznie podrożały. Nie wiem, czy to jest prawda, ale w Chinach widzę tylko nowozelandzkie, bo to jest chyba taki największy importer do Chin. Jak jestem w Chinach, to wszystko mleko, tam ser czy masło, to wszystko z Nowej Zelandii. Ale podobno właśnie Chińczycy wykupili jakieś tam największe spółdzielnie mleczarskie w Izraelu i zaczęli drenować i wszystko wysyłać do Chin. Strasznie to podrożało. Nie wiem, czy zauważyłeś, że ceny nabiału poszły strasznie do góry?
0: To ciekawe, co mówisz, nie słyszałam o tym. Nie zauważyłam, żeby ceny nabiału poszły do góry. Mi się wydaje, że one są takie wysokie, jak były. Mogę się mylić. Natomiast to ciekawe, co mówisz o tej sprzedaży, dlatego że ja słyszałam, że też głównym powodem tak wysokich cen w Izraelu, jeżeli chodzi o jedzenie, jest to, że w Izraelu są chyba tylko 2 koncerny mięsne i 2 czy tam 3 mleczarskie, które mają monopol i tutaj wejście na rynek jest praktycznie niemożliwe, więc one wykorzystują ten monopol w ten sposób, że narzucają sobie tak wysokie ceny, jak tylko chcą, no bo nie mają konkurencji.
2: To prawie jak w Norwegii, gdzie jest właściwie jeden koncern mięsny i jeden mleczarski, które kontrolują wszystko. No właśnie słyszałem, że jeden z tych koncernów, który kontroluje prawie wszystko w Izraelu, został przejęty przez Chińczyków. Co jest przynajmniej dla mnie dziwne, bo Izrael raczej ma lepsze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi niż z Chinami, a jednak to są rywalizujące mocarstwa.
5: No Izrael się kieruje chyba głównie swoim interesem, niekoniecznie ukierunkowuje się na jakieś państwa.
2: Ja mam pytanie. Dobra.
5: Właśnie gestów i różnic w gestykulacji związanych z różnicami w kulturze. Czy istnieją jakieś gesty bądź znaki, które są zakazane, ewentualnie są rozumiane w inny sposób niż te, które na przykład znasz z Polski? Na przykład, dla przykładu podam, że na przykład machnięcie takie cześć, to w Japonii jest odbierane jako nie cześć, tylko zawołanie, abyś podbiegł. O coś takiego pytam.
0: Raczej w drugą stronę, to znaczy są gesty izraelskie, które w Polsce są odbierane za niegrzeczne. To znaczy na przykład jest to słynne rega, które oznacza chwila, poczekaj.
5: I jak oni ten gest wygląda łączą... mniej więcej, gdybyś mogła opisać?
0: Wystawienie ręki,
5: takie czekaj, tak?
0: Wystawienie ręki i połączenie kciuka, palca wskazującego i środkowego palca. Oni łączą te 3 palce tak jakby potrząsają ręką i zawsze jeszcze towarzyszy temu takie, oni jak wypowiadają to w taki bardzo nerwowy sposób, takie rega, chwile, na przykład jak się jedzie samochodem i ktoś chce skręcić i blokuje ruch i wszyscy na niego trąbią, to on pokazuje rega. I ten znak w ogóle we Włoszech on jest chyba bardzo obraźliwy z tego, co się orientuję. Gdzieś tak słyszałam.
5: Właśnie mi się kojarzyło to z takim Włochem pokazującym właśnie przy gestykulacji. Tak,
0: tak, dokładnie. I jest jeszcze ten taki dźwięk w Izraelu. Słychać teraz mnie?
4: Tak.
5: Teraz cię słychać, ale przerwało w momencie, kiedy mówiłaś o tym znaku, że we Włoszech jest popularny. Nie wiem, czy
2: to A jednak klątwa.
0: że słyszałam, że we Włoszech to jest obraźliwe. W Polsce nie wiem, czy obraźliwe, ale chyba odbierane by było jako takie trochę niegrzeczne, nieprzyjemne. No i jest ten dźwięk.
5: Dla mnie ten znak był chyba nieczytelny, szczerze powiedziawszy. Nie wiedziałbym, co on oznacza.
0: Okej. Jest jeszcze ten dźwięk, który jest izraelski i też wiem, że w Turcji, że też Turcy go stosują. Często Izraelczycy mówią, zamiast powiedzieć nie, to cmokają. Po prostu robią i to oznacza nie. I na przykład wiem, że wiele moich koleżanek Polek bardzo się kłóciło ze swoimi partnerami na początku, Izraelczykami, bo pytały ich na przykład, no kochanie, chcesz herbatę? A on jej kiwa głową i cmoka, że... A ona mówi, co mi cmokasz w ogóle? Co to jest? Co to za zachowanie?
5: No takie niezdecydowanie trochę z polskiego punktu widzenia, prawda?
0: No, to jest takie bardzo lekceważące i to jest ciężko właśnie złapać, że oni tego naprawdę nie odbierają jako nic lekceważącego. Oni mówią, ale o co ci chodzi? To jest po prostu znaczy nie. Więc trzeba się do tego przyzwyczaić, po prostu przestawić.
4: Dariusz,
5: jeszcze kontynuując te różnice kulturowe, już takie dopytam. Jakieś cechy, rzeczy, nacechowania jakieś charakterystyczne dla Żydów i Polaków, które moglibyśmy się od siebie nawzajem nauczyć, udoskonalić jakoś swoje, nie wiem, swoją kulturę. Słyszałem takie stwierdzenie na jakimś kanale dosyć podobnym do twojego, że połączenie kultury żydowskiej i polskiej to jest mieszanka idealna.
0: A ja słyszałam też, że wypośrodkowanie Polaków i Niemców byłoby idealne. Że Polacy są za bardzo... niegrzeczni, tak nie stosują się do zasad, a Niemcy są za bardzo tacy właśnie, nawet się mówi na nich czasami, że jak roboty, i słyszałam, że tak gdzieś po środku się spotkać to by było idealnie. Co o tym myślisz?
2: Jakieś 20 lat temu.
5: No 20 lat temu to jeszcze Niemcy, czy tam 30, gdy mieli jakąś swoją organizację terrorystyczną, to nie zgodziłbym się z tym.
2: Nie. Dzisiejsze Niemcy to są bardziej blisko Polski. Wiesz, jak się przeprowadzałem 10 lat temu do Niemiec, to myślałem, że jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, które w Polsce są takie, wiesz, jesteś w stanie sobie to załatwić, jak, nie wiem, przegląd samochodu, jak nie przechodzi, czy coś. No, w Polsce nie ma problemu, o Jezu, jadę do Niemiec, tam wszystko jest takie zorganizowane. No nie do końca. Też w Niemczech się tam wszystko już załatwić. Nie ma problemu. Także Niemcy to już nie jest ten kraj. W Izraelu podejrzewam, właśnie, jak w Izraelu jest kombinowaniem. Bo jako, no ja jestem bydgoszczaninem, no my jesteśmy z tego dumni w jakimś sensie, że kiedyś tam byliśmy częścią Niemiec i że tam Poznań, Bydgoszcz i te rejony.
5: I dzisiaj mówicie to... jeszcze jo zamiast tak.
2: No, mówimy jo, ale to bardziej w Toruniu. No, że te rejony są takie właśnie, dumni jesteśmy, że to są rejony, które były częścią Niemiec, jesteśmy lepiej zorganizowani, lepiej zarządzamy się i tak dalej, i tak dalej. No, a Warszawa, no to zawsze, jak to moja babcia mówiła, kongresówka, nie? Czyli tam to wie, to Rosja, to trochę tak, no. A jak w Izraelu? Czy tam da się kombinować? Czy tam jest bardziej tak właśnie jak w tej zachodniej Polsce, że jest taki bardziej ornung, czy ornung niemiecki, którego też już nie ma, ale to dobra. Może ornung holenderski czy szwajcarski, bo tam naprawdę jest to prawo jest prawo. Czy raczej takie, że jak masz taki samochód, który bardziej smrodzi, ale pojedziesz na przegląd i tam wrzucisz 100 szekli komuś, to okej, podbije ci dokumenty, nie ma problemu.
4: Okej, uzbierały nam się trzy pytanka, to jak będzie chwila, to i pozwolicie, to no, odczytam, ale to...
2: Pozwolę odpowiedzieć tak, i wtedy.
0: Dobra, to tak w dużym skrócie, jest kombina i to w ogóle w Izraelu jest coś takiego, że ciężko dostać pracę bez znajomości. Tutaj zazwyczaj jak szukasz pracy, to pierwsze co robisz, kiedy znajdujesz jakąś interesującą ofertę, to dowiadujesz się, czy nie masz w tej firmie znajomych, bo tak zazwyczaj dostaje się pracę, więc to jest jedna taka rzecz. Druga to jest to, że w Izraelu jesteś w stanie się o większość rzeczy wykłócić i to jest też coś, z czym ja mam problem jako Polka, bo jestem przyzwyczajona do po prostu spokojnej rozmowy, bycia grzecznym, miłym i tak dalej, jakby kulturalnym. Natomiast w Izraelu czasami, często jest właściwie tak, że nic nie załatwisz takim nastawieniem i wielokrotnie jak szłam do urzędu i byłam miła i normalnie pytałam o coś, to mówiono mi, nie możemy tego zrobić. A w momencie, w którym zaczynałam krzyczeć, 5 sekund dało się to załatwić. Po prostu wystarczyło krzyknąć. Ja tego nienawidzę, bo nienawidzę krzyczeć na ludzi, ale to jest niestety w Izraelu coś takiego, że zazwyczaj oni po prostu cię testują i po prostu nie chce im się czegoś zrobić, więc patrzą najpierw, czy będziesz się bardzo kłócić, jeżeli nie, no to będą mieli mniej roboty, a jak pokrzyczysz, no to już dobra, no to już zrobią. Więc jest ta kombina, są znajomości, jeżeli chodzi o dostanie pracy i mam wrażenie, że jeżeli o coś, czegoś nie możesz dostać, to po prostu trzeba pokrzyczeć chwilę i wszystko można załatwić.
2: Czekaj, to tak samo jest w Niemczech, ale to chyba inaczej to działa, bo po prostu Niemcy się boją krzyku. Jak krzykniesz, to on po prostu nie wie, co zrobić i o Jezu, ktoś na mnie krzyczy, to okej. Ale to w innym sensie. Dobra, krawiec, weź walnij pytaniem.
4: Okej. Dwa pytania od Dariusza. Pierwsze o bombę atomową, której oficjalnie nie ma w Izraelu. Czy coś się o niej mówi, czy jakoś się to komentuje?
0: Komentuje się, że raczej jest i tyle, co wiem na ten temat. Mm-hmm.
4: Jaki produkt według ciebie mógłby być importowany z Izraela do Europy?
0: Z Izraela do Europy? Humus chyba, ale nie wiem, jakby to mieli importować.
2: A mogę się wypowiedzieć, bo akurat mam trochę wiedzy. Dawno, dawno temu, jak miałem lat 18, a to było naprawdę dawno, pojechałem na robotę do Niemiec, zbierałem ogórki, no nieważne, fizolem byłem. No i tam był ten Niemiec, Franz, który tam nawoził te ogórki i były takie wielkie worki z tym nawozem, leżały i tak przeczytałem na nich Made in Israel, Haifa, coś tam, sulfur, no, czyli nawozy sztuczne.
5: No, czyli to już jest eksportowane, ale to chodzi o produkt, jaki mógłby być eksportowany. Ja myślę, że dobra, dużo było więcej broni na przykład.
0: Myślę, że właśnie a propos humusu, dlatego że ja chyba odkąd jadłam izraelski humus, to już nie byłabym w stanie zjeść w Polsce, chociaż zawsze w Polsce mi smakował. Ale jak masz porównanie do tego takiego jakby prawdziwego, to jest w ogóle niebo a ziemia. Wydaje mi się, że można by importować wiele rzeczy, tylko nawet nie tyle co żywność, co na przykład mebli czy jakichś rzeczy do domu, bo też a propos tego niedbalstwa w budowaniu mieszkań, to tutaj zwykłe meble są strasznie drogie i na przykład te meble polskie, które są często świetnej jakości, są dla Izraelczyków bardzo tanie, więc i taka jakość nasza polska w Izraelu jest raczej nie do dostania albo kosztuje naprawdę strasznie dużo, więc sporo rzeczy myślę, że można by było z Europy.
2: Wiesz co, z tym humusem to moja koleżanka z pracy to by była bardzo niezadowolona. Bo ja ciągle mówię, no, izraelskie jedzenie, humus. Ona tak, wiesz, zaczeciewia, bo ona jest z Jordanii. No jak humus, to jest nasze jedzenie. Oni tylko skopiowali to.
0: Ja wiem, bo jest kłótnia tak samo o falafel, więc i o szakszukę jest kłótnia, kto tak naprawdę wymyślił, więc...
2: A szakszukę to czasem robię, moja chińska żona bardzo lubi, czasem robię je na śniadanie. Naprawdę mówi, że to w Chinach trzeba rozpromować.
0: Tak, no i więc nie wiadomo, czyje to jest, ale jest bardzo popularne w Izraelu, więc myślę, że to by można było, dużo rzeczy można by było importować, bo dużo rzeczy w Izraelu jest w ogóle kiepskiej jakości, porównując do Europy, więc myślę, że mnóstwo rzeczy z Europy, zwłaszcza z Polski, która jest dla Izraelczyków śmiesznie tania. Wszystko w Polsce jest dla nich po prostu jak za darmo. Oni jak przyjeżdżają do Polski, to biorą trzy walizki nad bagażu i chodzą na zakupy, ciuchy kupują, jakieś rzeczy do domu, po prostu obkupują się tam, bo dla nich złotówki, te ceny w złotówkach są śmieszne w porównaniu do zarobków.
2: Czekaj, jak jedziesz do swojej mamy do Niemiec, to jest dla ciebie tania czy drogo?
0: Jak mieszkałam w Polsce, to było drogo, a teraz jest bardzo tanio. W ogóle też...
2: A to się cieszę, że mieszkam w Niemczech.
0: Tak, w ogóle jak Izraelczycy jeżdżą do Berlina, to oni mówią, że Berlin zwłaszcza, bo Monachium jest drogie, ale mówią, że Berlin zwłaszcza jest takim miastem, gdzie masz ten zachodni standard i to zachodnie miasto za wschodnią cenę. Oni tak to opisują.
2: To nie, no tutaj w NRW też tak mówimy, że Berlin to jest niby stolica, ale tam jest o wiele, wiele taniej niż nawet tutaj na wioskach na terenie. Czyli rozumiem, że twoja mama jest bardziej w Bawarii. niż...
0: Tak, no, w tej najdroższej części. Nie wiem dlaczego, ciągle jej mówię, żeby się przeprowadziła.
2: Bawaria to w ogóle nie jest dobre miejsce do mieszkania dla kogoś, kto tam się nie urodził, bo jakoś, nie wiem, tutaj na północy Niemiec zawsze mówią, że w Bawarii to nawet jak przyjedziesz z północy Niemiec, to zawsze będziesz Auslander.
4: Okej, to może skorzystam z okazji, szybko się wtrącę z ostatnim pytankiem. Dawaj. Od Tomu. Czy w Izraelu spotkałaś się z dowcipami o Polakach?
0: Nie tyle, co z dość... Nie wiem, czy to można zaliczyć do dowcipów, natomiast są te takie przytyki, na przykład nadopiekuńczą matkę nazywa się matką Polką. Jeżeli jest kobieta też taka nadgorliwa, to też się mówi, że nie bądź taka Polska, nie bądź taką Polką. No i w ogóle mówi się o Polakach, że są tacy pedantyczni, tacy bardzo nadgorliwi, nadopiekuńczy, czy też czasami ja na przykład się spotykam z czymś takim, że to chyba dlatego, że po prostu mam europejskie standardy, które są w Izraelu często postrzegane jako jakieś w ogóle z kosmosu. Więc jak na przykład mówię, że nie podoba mi się jakieś mieszkanie, to traktują to tak, jakbym była jakąś snopką i na przykład mówią mi, o już nie bądź taką Polką, don't be so Polish. Więc uważają, głównie o tej matce, nawet jest takie powiedzenie w Izraelu, że polska matka jest, czekajcie jak to szło, że polska matka jest gorsza niż Rottweiler, bo Rottweiler czasem odpuszcza.
4: To ciekawe.
0: Więc no.
2: Wiesz co, trochę mnie przeraziłaś wieściami o mieszkaniach i ogólnie o standardach i czystości, bo ja tak sobie myślałem, wiesz, jak to każdy żyd. Właśnie to na koniec będę miał do ciebie to pytanie, ale dobra, to ja może skończę. Jak każdy żyd kiedyś myślałem, że Izrael to jest taka, wiesz, ziemia obiecana, Eretz Zion, do którego się kiedyś pojedzie i będzie fajnie, przynajmniej klimat dobry, ale no Izrael zawsze mi się wydawał tym krajem, który jest taki czysty, zorganizowany i tak dalej, tak jak te Niemcy, w których mieszkam. No a o tym, co opowiadasz, to bardziej mi się jawi, nie wiem, Wielka Brytania, gdzie te takie mieszkania były zagrzybione, nieładne i w ogóle. No bo Polska ma bardzo dobry standard mieszkaniowy, lepszy niż nawet Niemcy. No ale w Niemczech też nie jest źle, nie? Ale na przykład właśnie Wielka Brytania, Holandia, Francja, te wszystkie kraje zachodu, gdzie tam kiedyś mieszkałem, to no, te standardy są bardzo, bardzo niskie w porównaniu z Polską. No i trochę mnie tak przeraziła, że jeśli kiedyś będę chciał na emeryturze zabrać moje dziecko, żonę i tak dalej i wyprowadzić się, nie wiem, gdzieś do Hajfy i mieszkać w miejscu, gdzie będę mógł pomarańcze zrywać z drzewa do swojej starej ojczyzny, to no, będzie tak trochę brudno, niski standard, drogo i no, za bardzo nie zareklamowałaś Izraela.
5: Do Chin może emigruj na starość, tam będzie może taniej, albo gdzieś na półwysep indonezyjski.
2: No o Chinach to mogę trochę porozmawiać, bo to taki kraj jest, wiesz, niby tani, ale standardy też są bardzo niskie.
0: Znaczy, i tyle. Wiecie co, bo to jest tak, że żeby w Izraelu mieszkać na europejskim poziomie, w sensie mówię tutaj na przykład o standardzie mieszkań, trzeba mieć po prostu strasznie dużo kasy, więc jeżeli będziesz miał dobrą emeryturę, to możesz żyć w Izraelu na europejskim standardzie, tylko że dla nas taki polski standard, który jest do osiągnięcia dla średniej klasy, tutaj jest traktowany jak coś dla klasy wyższej. Czyli są piękne mieszkania oczywiście, tylko one po prostu kosztują no, krocie tutaj. No i są też nowe osiedla budowane, na których jest czysto. To, bo na przykład jest tam po prostu ktoś, kto codziennie przychodzi i sprząta, plus też mieszkańcy są po prostu jakby bardziej wyedukowani ekologicznie, no i nie robią syfu, mówiąc kolokwialnie. Więc po prostu trzeba mądrze wybrać osiedle, miasto i można mieć ten taki swój kawałek Europy w Izraelu. Natomiast no, to jest po prostu strasznie, strasznie drogie, więc jak będziesz miał dobrą emeryturę, to spokojnie możesz sobie tak w Izraelu żyć.
2: No ale dobra, czy Izrael to nie jest bardziej Europa, a nie Bliski Wschód? Bo z tego co mówisz, to strasznie mnie to zasmuca, że Izrael to jest bardziej Bliski Wschód niż Europa. A ja zawsze myślałem, że Izrael to jest taka wyspa Europy, tej cywilizacji w Bliskim Wschodzie.
0: To znaczy, bo to jest właśnie dla mnie taki dziwny kontrast, który ja tego nie potrafię zrozumieć, że z jednej strony Startup Nation, naród startupów, innowacje, technologie po prostu takie, o których w większości krajów by się nie śniło, a tutaj na przykład, nie wiem, w XXI wieku płacą czekami, albo dopiero rok temu wprowadzono PayPassa, czy na przykład korzystają z faksu. I to są takie rozbieżności.
2: No, Wielkiej Brytanii, która no, do niedawna była w Unii Europejskiej i niby to jest tak bardzo rozwinięty kraj, który jest hubem finansowym Europy, no ja parę lat temu, jak tam mieszkałem, płaciłem czekami.
4: A tymczasem dołączył do nas Tomisiu. Witamy Tomisia na antenie.
6: Tomisiu? Witam wszystkich, pozdrawiam. Nie wiem, czy mnie słychać.
4: Słychać. Cześć. Trochę cicho, ale słychać.
6: No. Nie chcę przeszkadzać, ja słucham, także zamieniam się w odsłuch.
4: No, ale jak to? Przyszedłeś na antenę, żeby sobie radia tu posłuchać?
6: Nie, wydaje mi się, że wszedłem komuś w słowo teraz, tak czy nie?
4: Nie.
6: Ja powiem szczerze, że nigdy nie byłem w Izraelu i zawsze miałem takie, może nie marzenie, ale zawsze chciałem do Izrael odwiedzić. Natomiast mam dobre doświadczenie z Żydami na przykład w Stanach. Przyznam się, że jak przyjechałem do Stanów, miałem trochę ciężką sytuację na początku i pierwszą i w sumie jedyną osobą, która mi zaoferowała pomoc, to była taka młoda para żydowska. I oni wiedzieli, że jestem z Polski, mimo to zaoferowali mi, że tam pomogą, dali numer telefonu, że jak potrzebuję miejsce, żeby gdzieś się przespać, że wszystko załatwią. Także mieszkając w Polsce, miałem troszeczkę inne podejście ogólnie do Żydów. No, mi się wydaje, że dużo w Polsce dużo jest trochę takiego może uprzedzenia, trochę takiego takich stereotypów. Natomiast mi się to wszystko zmieniło, jak przyjechałem tutaj, bo do tej pory nie spotkałem
2: żadnego... Ale powiedzcie tutaj.
6: Proszę?
2: Bo mi przyjechałem tutaj, ale gdzie tutaj?
6: Mówię do Stanów. Na razie do tej pory mam bardzo dobre doświadczenia z osobami, z Żydami, bo nie wszyscy oczywiście są z Izraela, niektórzy mieszkają tutaj już od pokoleń. Wydaje mi się, że w ogóle to są dwie takie różne rzeczy chyba, nie? Że osoby w Izraelu są troszeczkę inne niż te osoby, które mieszkają, Żydzi, którzy mieszkają poza Izraelem. Że to są dwie różne kultury. Takie przynajmniej ja mam wrażenie. Nie wiem, czy też takie odnosicie wrażenie, że te osoby bardziej poza Izraelem są bardziej takie mają takie większe umiłowanie do tradycji, są bardziej takie tradycyjne, natomiast te osoby w Izraelu są, tam jest dużo młodych ludzi, teraz jest bardziej są takie nowoczesne, mi się wydają. Oczywiście są w Izraelu na pewno Izraelczycy, którzy są przywiązani do kultury, ale wydaje mi się, że większość osób jest bardziej nowoczesna teraz. Takie mam wrażenie.
0: Mi się wydaje, że jest coś w tym, że Żydzi w diasporze trzymają bardziej tradycje, bo po prostu jakby też nawet Żydzi w Izraelu mówią o tym, że gdyby nie trzymanie tej tradycji za granicą, to już dawno jakby ta żydowskość by wyginęła i że tylko to tak naprawdę nas utrzymało w kupie, pomimo że byliśmy rozproszeni po całym świecie przez tyle lat. Więc jest coś w tym. Też wydaje mi się, ale to jest tylko takie moje osobiste spostrzeżenie, że jak już się tutaj mieszka w Izraelu, to są jakby takie dwa czynniki. Pierwszy jest taki, że wiele osób, którym nie jest po drodze z religią, po prostu denerwuje ich wpływ religii na państwo i dlatego się od tej religii odcinają, bo chcieliby żyć sobie w takim państwie świeckim i żeby ta religia na nich nie miała wpływu. A druga grupa to wydaje mi się, że są osoby, które mają takie poczucie, że okej, ja już mieszkam w tej Ziemi Świętej, to ja już nie muszę przestrzegać tradycji, bo to już wystarczy. Jakby już wykonałam ten wysiłek, jestem tutaj w Ziemi Świętej, jestem w domu Żydów, więc wystarczy. Więc może to jest powód.
2: No zresztą powiedziałem, że...
6: Zauważyłem jeszcze, że bo miałem styczność też z Żydami z Meksyku, że to jest zupełnie inna diaspora, że jednak Żydzi amerykańscy i Żydzi na przykład z Meksyku, dwie różne historie. Także nie chcę za bardzo narzekać na Żydów z Meksyku, ale akurat do nich, no oni są bardzo, że tak nie chcę powiedzieć skąpi, ale są bardzo, no są inni, o tak powiem, są inni, są bardziej liczą pieniądze, lubią się, strasznie się wykucają. Organizowaliśmy kilka tam imprez dla tych Żydów i praca dla nich jest bardzo uciążliwa, bo oni po prostu wiecznie coś im nie pasuje, wiecznie coś jest nie tak, kłócą się o każdego centa, także zupełnie inna ta diaspora jest niż diaspora amerykańska i taką zauważyłem różnicę. Przypuszczam, że w każdym kraju może się troszeczkę te diaspory też różnią.
0: Tak, możliwe, nie ma pojęcia, szczerze mówiąc. Wiem a propos Żydów amerykańskich, że też na przykład tam jest bardzo popularne to, że na przykład Żydzi amerykańscy, ci ortodoksyjni są dużo bardziej jakby nowocześni. Mówi się nawet modern orthodox, czyli nowocześni ortodoksi, których jest bardzo mało w Izraelu, a jest bardzo dużo w Stanach. Nie wiem, czy to właśnie kultura amerykańska tak na nie wpływa, że tam nawet ci Żydzi ultraortodoksyjni. Na przykład takie główne różnice są takie, że tutaj w Izraelu nie zobaczysz ortodoksa z telefonem komórkowym, albo ewentualnie zobaczysz z takim telefonem bez internetu, czyli tylko do wysyłania SMS-ów i dzwonienia. Nie mają też telewizji w domach i tak dalej, to jest zakazane. Natomiast w Ameryce, no to oni już jakby są ortodoksyjni, ale właśnie w ten nowoczesny sposób. Normalnie używają Facebooka, mają nieraz kanały na YouTubie. Też znam jednego takiego Żyda ortodoksyjnego, on ma kanał Tajemniczy Świat Żydów. To jest Polak chyba, Żyd mieszkający właśnie w Stanach, więc tam zupełnie też się inaczej patrzy na tą tradycję i na tą wiarę w Stanach.
2: A właśnie co do polskich Żydów, to kojarzysz Szemacha Weissa, który był przewodniczącym Knesetu kiedyś i ambasadorem w Polsce państwa Izraela. Ja go poznałem dosyć dobrze i nie mogę powiedzieć, że to jest jakiś tam przyjaciel, z którym zamieniłem na parę słów, dużo słów i tam spędziliśmy trochę czasu rozmawiając. Czy to jest jakaś taka osoba popularna w Izraelu? Nie wiem, kojarzysz Szemacha Weissa?
0: Nie kojarzę. Kto to jest w ogóle?
2: Szemach Weiss? No to był przewodniczący Knesetu swego czasu, z Partii Pracy, czyli bardzo dawno temu. On był ambasadorem Izraela w Polsce długi czas. To jest takich propagatorów kultury izraelskiej właśnie w Polsce. Żyd zresztą gdzieś tam z dawnych terenów Rzeczypospolitej, już dzisiaj nie w Polsce. Chyba z Drohobycza, nie pamiętam, czy właśnie z tego miejsca w Ukrainie. Naprawdę niesamowity człowiek. On napisał taką książkę Między nami Żydami, która mówi właśnie o Żydach w diasporze. To jest człowiek, który naprawdę umie budować tą relację między Polakami a Żydami. A też nawet jestem zdziwiony, że przynajmniej z tego, jak go znam i jakie on pełni funkcje w Izraelu, myślałem, że on jest jakoś tam znany trochę, bo on jakoś tak bardzo wpisał się w ten dialog między Polakami i Żydami. On rozmawia i po hebrajsku, oczywiście był przewodniczącym Knesetu, ale mówi tak samo płynnie po polsku. A to się dziwię, że jest to postać nieznana w Izraelu.
0: Znaczy nie, wiesz co, to, że ja nie znam, to nie znaczy, że nieznana, bo ja też nie jestem jakoś może na bieżąco, może się nie interesuję też polityką i takimi postaciami, to nie znaczy, że nieznana, więc to w ogóle się nie sugeruj, że jak ja nie słyszałam, to nie jest znany. Być może jest bardzo znany, a ja teraz tutaj w ogóle jakoś się wygłupiłam i nie wiem takiej rzeczy, więc nie sugeruj się.
2: No, ale Szemach Weiss to był właśnie człowiek, który trochę obudził we mnie, jakby to powiedzieć, żydowskość. Ciężko powiedzieć, bo wiesz co, jestem podobnym Żydem, jak ty jesteś, czyli Żydem głównie z pochodzenia, który nie jest za bardzo związany z religią, ale jest związany ze swoimi przodkami. Jakoś, dobra, ty nie palisz świeczek, ja palę na Hanuka. Jakoś się tak, może trochę bardziej przez to, że jestem w Niemczech, czuję związany z tą kulturą,